0: Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze. ASF złamał kolejną barierę. Wirus afrykańskiego pomoru świń przekroczył uznawaną za nieprzenikalną granicę, trasę S-19 na Podkarpaciu. Efekt? Wojewoda podkarpacka nakazała duży odstrzał redukcyjny dzików w 5 powiatach wokół Rzeszowa. Marcin Starzec.
1: Nowe ognisko wykryto tam, gdzie do tej pory było względnie bezpiecznie, w okolicach Rzeszowa. Zdaniem wojewody Teresy Kubas-Hul to częściowo efekt niszczenia przepustów na trasach szybkiego ruchu, które dotąd skutecznie odgradzały ten teren od wirusa.
2: Nie niszczmy tych przepustów, bo tam chcemy przejechać motorem, bo chcemy przejechać rowerem.
1: Służby od miesięcy przeszukują zagrożone lasy w poszukiwaniu padłych zwierząt. Problem w tym, że nosicielem może być też człowiek, ostrzega podkarpacki lekarz weterynarii Mirosław Welc i przypomina, z lasu można przynieść nie tylko ASF, groźny dla trzody, ale i patogeny niebezpieczne dla ludzi.
3: Doszło do zakażeń bąblowca wielojamowego u dziecka, które nawet nie chodziło, tylko przesuwało się po podłodze, no a tato sobie przeszedł.
1: Dlatego zalecenie jest proste. Po powrocie z lasu dezynfekujemy buty i wrzucamy ubranie do pralki. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOG FM.
0: Na terenie powiatu lubaczowskiego na Podkarpaciu odbędzie się trening systemu alarmowania. Od godziny 11 do 12 uruchomione zostaną syreny. Do mieszkańców trafiły już ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Za dnia najcieplej będzie w zachodniopomorskim. Termometry pokażą tam 20 stopni. Najchłodniej natomiast na Śląsku i w Małopolsce. Tylko 14 na plusie. W całym kraju pojawi się więcej chmur, a w południowej połowie Polski również przelotne opady deszczu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: A w naszym studiu Ignacy Morawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jesteśmy po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe zostały bez zmian. Rozumiem, zaskoczeń brak.
6: Jest to oczywiście decyzja zgodna z oczekiwaniami, przy czym zależy od tego, jakie oczekiwania weźmiemy pod uwagę. Stopień zaskoczenia może zależeć od tego, jakie oczekiwania weźmiemy pod uwagę, bo przypomnę, że jeszcze w lipcu, czyli 2 miesiące temu, prezes NBP Adam Glapiński sugerował, że po wakacjach dojdzie do obniżki stóp procentowych.
5: O ile nic się nie zmieni, wtedy mówił
6: tak,
5: prezes.
6: Tak, o ile
5: zmieniło
6: o ile
5: się
6: nic się nie, ale świat się nigdy świat nigdy nie stoi w miejscu, zawsze coś się zmienia, więc takie zastrzeżenie, o ile nic się nie zmieni, niewiele wnosi. Wtedy ewidentnie w Radzie Polityki Pieniężnej w lipcu była skłonność do tego, żeby myśleć o obniżce stóp. Dzisiaj wydaje się, że tej skłonności nie ma. Że wzrost cen ropy wyraźny, który nastąpił w sierpniu i wrześniu, i idący za tym wzrost inflacji zniwelowały jakikolwiek apetyt na redukcję stóp procentowych i takiej redukcji nie zobaczymy. Dziś ciekawszym pytaniem jest to, czy przypadkiem nie dojdzie w ciągu najbliższych miesięcy do jakiejś podwyżki. Na razie się na to nie zanosi, ale gdzieś tam na horyzoncie taka możliwość istnieje.
5: No właśnie, czy Rada czymś nas może zaskoczyć w kolejnych miesiącach?
6: Rada Polityki Pieniężnej, a szczególnie prezes, przyzwyczaiła do zaskoczeń. Wielokrotnie w ostatnich latach mieliśmy sytuacje, w których w jednym miesiącu komunikat był taki, a w kolejnym miesiącu inny. W jednym miesiącu mówiono o tym, że nie ma mowy o redukcji stóp procentowych, a miesiąc później mówiono już o głębokich redukcjach stóp procentowych. Zdarzały się takie sytuacje, więc musimy przygotować się na to, że mogą być jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi o komunikację Rady Polityki Pieniężnej, decyzje w kolejnych miesiącach. Nie ma żadnej zdefiniowanej z góry ścieżki stóp. Natomiast patrząc na oczekiwania rynkowe, na to, jak kształtuje się sytuacja gospodarcza, wydaje się, że na dziś utrzymanie stóp bez zmian w przeciągu najbliższych 3-6 miesięcy jest najbardziej prawdopodobne. Na drugim miejscu wśród scenariuszy możliwych jest podwyżka stóp w ślad za tym, co robi Europejski Bank Centralny. A dopiero na trzecim miejscu możliwość redukcji stóp procentowych.
5: Choć wyceny rynkowe zakładają, że te stopy procentowe mogą jednak pójść w górę i to tak dość wyraźnie.
6: Rzeczywiście, możemy z wyceny różnych instrumentów finansowych wyczytać to, czego oczekują inwestorzy, prawda? Bo ludzie, którzy handlują na przykład obligacjami, skarbowymi muszą mieć jakieś założenie dotyczące poziomu stóp procentowych w cenach obligacji i różnych innych instrumentów, takich jak tak zwane kontrakty terminowe. Zawarte jest oczekiwanie na poziom stóp procentowych, więc tam możemy wyczytać, czego rynek oczekuje. I rzeczywiście rynek w swojej masie oczekuje podwyżek stóp w Polsce w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. 2-3 podwyżek po ćwierć punktu procentowego. Ale warto pamiętać, że takie wyceny potrafią być rozchwiane generalnie. Na początku tego roku, może nie na początku, w marcu, jak wybuchła wojna w Iranie, rynek też wyceniał rychłe podwyżki stóp procentowych w Polsce, a do nich nie doszło. Co więcej, w pewnym momencie zaczęto mówić o możliwych obniżkach. W lipcu te kontrakty terminowe, o których tutaj mówiłem, wyceniały obniżki stóp w Polsce. Teraz wyceniają podwyżki, więc pamiętajmy, że mówimy o czymś, co jest bardzo zmienne i potrafi inaczej być notowane w jednym miesiącu, a inaczej w drugim. Jak sobie spojrzymy na inną miarę oczekiwań, czyli ankiety wśród ekonomistów instytucji finansowych. Takie ankiety regularnie prowadzą agencje prasowe i można zobaczyć, czego te zespoły analityczne instytucji finansowych oczekują, to tam absolutnie zdecydowana większość analityków wskazuje na stabilizację stóp jako taki bazowy scenariusz.
5: O 15:00 dzisiaj konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jak już mówiliśmy, na wakacje prezes wyjeżdżał w gołębim nastroju, czyli jako zwolennik łagodniejszej polityki monetarnej, a z urlopu wróci w bardziej jastrzębim, jak pan sądzi?
6: Myślę, że tak, że ta jego skłonność, żeby redukować stopy, zniknęła. Tak podejrzewam, nie jestem pewien, ale podejrzewam. Dziś obniżenie stóp w Polsce byłoby ryzykowne z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że rośnie inflacja. W sierpniu wyniosła 3,4%, czyli tuż poniżej górnej granicy celu inflacyjnego. Bo przypomnę, że bank centralny ma cel inflacyjny 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Więc teraz jesteśmy już blisko tej górnej granicy, a wydaje się, że przy obecnych cenach paliw przekroczymy tę górną granicę 3,5%. Podejrzewam, że możemy przekroczyć nawet 4% w najbliższych miesiącach. Więc to jest jedna rzecz. Dziwne byłoby obniżanie stóp w momencie, kiedy inflacja jest dość wysoka, a jednocześnie koniunktura jest dobra. Bo jeszcze, gdyby trzeba było ratować koniunkturę, to jakoś można by to zrozumieć. Ale koniunktura w Polsce jest dobra. Bezrobocie jest niskie, wzrost gospodarczy jest prawie najwyższy w Unii Europejskiej. Więc to jest jedna grupa powodów. Druga grupa powodów jest taka, że inne banki centralne, szczególnie te duże, największe, skłaniają się raczej do podnoszenia stóp. Europejski Bank Centralny.
5: Dzisiaj decyzja
6: i podwyżka stóp powszechnie oczekiwana na pewno nastąpi. Później mamy posiedzenie Fedu, czyli Rezerwy Federalnej, najważniejszego banku centralnego na świecie. Tam, można powiedzieć, decyzja jest na szali, tak 50-50, czy będzie podwyżka, czy nie. Część członków Rady Decyzyjnej Fed chciałaby podnieść stopy, ale z kolei idą wybory do kongresu.
5: I to by się Donaldowi Trumpowi bardzo nie spodobało.
6: Bank centralny jest oczywiście niezależny, ale formalnie niezależny, ale w praktyce na pewno jakieś naciski na to, żeby nie podnosić stóp przed wyborami są. Więc zobaczymy, ale w Stanach raczej idzie ku wyższym stopom. Prawda? Nawet jeżeli nie teraz, to może za kilka miesięcy, nawet jeżeli do tego w końcu nie dojdzie, to mówi się o podwyżkach stóp, a nie o obniżkach. I w takich warunkach w Polsce trudno byłoby redukować koszt pieniądza, jak sądzę.
5: Czyli dla kredytobiorców na razie raczej lepszych wieści w postaci niższych rat nie mają co się spodziewać?
6: Nie mają co się spodziewać, ale ja też bym nie dramatyzował, dlatego że stopy dziś w Polsce nie są ani wysokie, ani niskie. One są takie przeciętne. Jak sobie spojrzymy na ostatnie 20 lat, czy od momentu, kiedy wyszliśmy do Unii Europejskiej i od momentu, kiedy bank centralny zaczął stosować obecny cel inflacyjny, tak? To jest taki porównywalny okres. To w ciągu tych 20 paru lat średnia stopa procentowa w Polsce wynosiła mniej więcej 3,5%. Przez pierwszą dekadę była wyższa, później niższa, ale średnio 3,5%. Teraz jest 3,75%. Więc nawet gdyby te stopy miały się trochę ruszyć, albo w dół, jak chciał prezes w lipcu, albo w górę, jak teraz wycenia rynek finansowy, to nie, na razie nie zanosi się na to, żeby to były duże zmiany. Nie zanosi się na to, żebyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją jak w 2021-2022 roku, kiedy stopy nagle właściwie wzrosły z zera do prawie 7%, prawda? ale nie zanosi się też na to, żeby nawet w pozytywnym scenariuszu, gdyby inflacja minęła, te stopy miały spaść więcej niż o parę dziesiątych punktu procentowego. Więc nie wydaje mi się, żeby dziś na horyzoncie była jakaś zmiana, którą kredytobiorcy mieliby obserwować gryząc paznokcie.
5: Ropa naftowa $101 za baryłkę. Dziś, wczoraj przekroczyła pierwszy raz od lipca ten poziom $100. Dokąd inflacyjnie ta ropa powyżej $100 za baryłkę może nas zaprowadzić?
6: Sama ropa, sama w sobie, wydaje mi się, że przy obecnym poziomie nie podniosłaby inflacji dużo powyżej tego, co mamy dziś, bo inflacja dziś to jest 3,4%, tak jak powiedziałem, już prawie na granicy, na tej górnej granicy celu inflacyjnego. Ale pamiętajmy, że oprócz ropy mamy do czynienia z kilkoma innymi zjawiskami inflacjogennymi. Drożeje gaz, prawda, bo brakuje też gazu, jako że Katar jest dużym dostawcą gazu, a gaz z kolei w Europie ma duże przełożenie na ceny prądu. Więc może zdrożeć też prąd w przyszłym roku. Widzimy, że kontrakty na giełdzie na prąd na przyszły rok drożeją, a te kontrakty mają później wpływ na to, jak spółki sprzedające prąd ustalają ceny i jak Urząd Regulacji Energetyki te ceny też akceptuje. Więc może wzrosnąć nie tylko gaz, ale też prąd. Więc to jest taki rozlany wzrost cen energii. Co więcej, mamy do czynienia z ograniczeniami zdolności rafineryjnych, czyli brakuje nie tylko ropy, ale też jeszcze bardziej brakuje zdolności przetwarzania tej ropy, co wynika z faktu, że zarówno rafinerie na Bliskim Wschodzie, w okolicach, w regionie Zatoki Perskiej były niszczone, ale też z tego, co się dzieje w Rosji. Prawda? Ukraina systematycznie niszczy rosyjskie rafinerie, które produkowały diesla, do tego stopnia, że Rosja musiała zacząć sprowadzać paliwa z innych krajów. I to ogranicza dostęp do paliw na świecie, więc paliwa drożeją bardziej niż wynikałoby to ze wzrostu cen ropy. Bo dzisiaj ropa kosztuje $100 za baryłkę, prawda? W maju czy w kwietniu było więcej, było chyba 110 w pewnym momencie, więc nie mamy jeszcze tegorocznego rekordu. A na paliwach mamy. Jak sobie spojrzymy na diesla czy benzynę, to generalnie ceny są rekordowe, więc ta marża między tym, ile kosztuje benzyna, diesel, a tym, ile kosztuje ropa, jest większa ze względu na braki zdolności rafineryjnych na świecie. I te wszystkie czynniki razem sprawiają, że nie możemy wykluczyć takiego scenariusza, kiedy inflacja przekracza 4% w Polsce.
5: Pod koniec roku?
6: Myślę, że gdzieś na przełomie tego i przyszłego roku. To może być przejściowe zjawisko. Ale możemy mieć z nim do czynienia. Na pewno będzie to nieprzyjemne też z politycznego punktu widzenia, bo już nie będzie tak łatwo mrozić cen energii, wydawać z budżetu pieniądze na
5: bo nie ma na to pieniędzy w budżecie?
6: No, brak pieniędzy to nie jest coś, co jest tutaj największym problemem, bo państwo zawsze może się zadłużyć, prawda? Nie ma fizycznego problemu z dostępem do pieniądza. Bardziej chodzi o to, że mamy już kolejny rok z rzędu mamy deficyt fiskalny państwa wyższy od oczekiwań. Tak? I to stopniowo rodzi ryzyko, że w pewnym momencie dojdzie do redukcji ratingu Polski, że inwestorzy zażądają wyższej premii za ryzyko, wyższych stóp procentowych. Taka sytuacja miała miejsce na jesieni 2022 roku, kiedy wysokie ceny energii i wysokie wydatki budżetowe złożyły się na taką niechęć inwestorów do kupowania obligacji i wtedy rząd musiał reagować, zarówno poprzez interwencję Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku, jak też poprzez pewne obietnice oszczędności. Więc gdyby coś takiego się trafiło rządowi w roku wyborczym, to byłoby nieprzyjemne.
5: Ignacy Murawski, główny ekonomista i zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Krzysztof Kamiński, analityk OANDA, TMS Brokers. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Zaczniemy, proponuję, od warszawskiej giełdy, a później przeniesiemy się na nowojorską, gdzie szykuje się kolejny w tym roku mega debiut, który od kilku dni nie schodzi z czołówek mediów biznesowych świata. No ale na początek giełda papierów wartościowych w Warszawie, bijąca kolejne rekordy wszechczasów. Hossa trwa w najlepsze?
7: Trwa w najlepsze, jak widać.
5: No i co za nią stoi?
7: Co za nią stoi? Kilka czynników. Przede wszystkim jak spojrzymy na największe spółki na warszawskim parkiecie, te o największej kapitalizacji, no to oczywiście jak pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest PKN Orlen. Więc PKN Orlen w naturalny sposób jest...
5: Droga ropa?
7: Droga ropa jest tutaj w naturalny sposób, sprawia, że tym beneficjentem właśnie jest chociażby PKN Orlen, ale także wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, 3,75% i tym samym odczyt też ostatni inflacyjny, który pokazał, że zbliżamy się do tej górnej granicy targetu NBP, pokazuje, że gdzieś wcześniejsze zapowiedzi prezesa pana profesora Glapińskiego o cięciu stóp procentowych.
5: No, już nieaktualne.
7: Już nieaktualne. I w związku właśnie z drożejącą ropą, z coraz wyższą inflacją, są też rosną szanse na podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych miesięcy. No a kto w takim przypadku byłby beneficjentem? Banki, które też są dosyć istotnym tutaj graczem na rynku giełdy papierów wartościowych. Więc tutaj widzimy kilka tych czynników, które po prostu w naturalny sposób też mogły tutaj właśnie napędzać te dalsze wzrosty.
5: Chociaż same podwyżki stóp procentowych też powodują, że te pieniądze z giełdy odpływają w kierunku lepiej oprocentowanych, bezpieczniejszych aktywów, takich jak obligacje chociażby.
7: Ale zyskują na tym banki.
5: Zyskują banki, którymi polska giełda stoi przecież. Tak. Jakieś pieniądze od zagranicznych inwestorów też płyną na nasz parkiet? To też jakoś napędza te wzrosty?
7: Na pewno. Na pewno też jest to niezwykle istotne, ponieważ bez tak naprawdę tych zagranicznych inwestorów, no to jednak brakowałoby tutaj istotnego właśnie tego istotnego bodźca, który by dalej tę hossę pchał do przodu. Poza tym właśnie, co nieraz też sam osobiście powtarzałem, że polska giełda jest o tyle też wyjątkowa, że jak spojrzymy, to tam za bardzo nie mamy spółek związanych ze sztuczną inteligencją. I z jednej strony oczywiście jest to ogromny minus naszej giełdy rodzimej, ale też z drugiej strony w sytuacji, kiedy cały świat zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest przeinwestowana ta branża, czy nakłady inwestycyjne nie są zbyt wysokie, no to w tym momencie takie tradycyjne biznesy mogą zyskiwać, a właśnie też na giełdzie papierów wartościowych głównie zobaczymy te tradycyjne biznesy.
5: Gdyby coś się z tą sztuczną inteligencją na rynkach wydarzyło, no to cała na biało wchodzi wtedy warszawska giełda i mówi, no, u nas przecież tego nie ma.
7: Znaczy, nie miałbym może tutaj takich jednoznacznych założeń, że gdyby coś się stało sztuczną inteligencją.
5: To też to odczujemy. To
7: najprawdopodobniej to odczujemy, ale też z drugiej strony możemy właśnie zyskiwać tym, że inwestorzy zagraniczni szukają tej dywersyfikacji, ponieważ jeżeli wszyscy opierają się na sztucznej inteligencji, czy też zakładają, że na przykład branża półprzewodników to jest ta branża, która będzie się w najbliższym czasie rozwijała, no to szukają w naturalny sposób jakiejś alternatywy, gdyby jednak miało się okazać inaczej.
5: W tej chwili WIG w górę o 0,1%, WIG 20 rośnie o 0,2%. Było już dzisiaj lepiej, teraz trochę te wzrosty wyhamowały. No to naturalne wydaje się takie pytanie, skoro bijemy te rekordy raz za razem, no to czy to aby już nie przegrzanie i czy możliwe jest jakieś schłodzenie nastrojów?
7: Zawsze jest możliwe schłodzenie nastrojów. Pamiętajmy o tym, że zawsze jest ryzyko jakiejkolwiek możliwej korekty. Natomiast pamiętajmy, że ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, w którym momencie mogłoby być to przegrzanie. Tym bardziej, że polska giełda przez lata była i też dalej może uchodzić za taką niedowartościowaną. Jak spojrzymy właśnie z punktu widzenia inwestora zagranicznego, który przelicza to który w naturalny sposób patrzy pod kątem wartości w dolarze amerykańskim, no to w tym momencie faktycznie ta giełda może być bardzo interesująca i ciekawa. I stanowić ciekawą alternatywę.
5: Ważne to także dla nas, konsumentów, te rekordy na giełdzie, nie tylko z punktu widzenia bezpośrednich inwestycji na giełdzie, no ale mamy przecież OFE, mamy PPK, które oczywiście w te spółki giełdowe inwestują.
7: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. I to też pokazuje, że Polacy nie gęsi i swój indeks mają. Tutaj parafrazując oczywiście znane powiedzenie. Jeśli chodzi o właśnie wszelkiego rodzaju tutaj w sposoby na inwestowanie swoich środków, czy właśnie wspomniane OFE, czy PPK, jak najbardziej to właśnie też powoduje, że inwestorzy indywidualni mogą być bardziej chętni właśnie do tego, by inwestować swoje środki w polską giełdę.
5: No to przenieśmy się teraz, tak jak obiecałem, z naszej giełdy na tę największą i najważniejszą na świecie, czyli w Nowym Jorku. No i obiecałem rozmowę o wielkim debiucie. Na parkiet wybiera się Anthropic. To jest firma, którą znamy z modeli sztucznej inteligencji Claude. Złożyła ona już dokumenty dotyczące oferty publicznej w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. No i dlaczego ten debiut tak rozgrzewa rynek?
7: Rozgrzewa ten rynek, ponieważ kapitalizacja będzie podobna do SpaceX. Jeżeli oczywiście dojdzie już do tego IPO, tego debiutu, no to najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj kapitalizację około 2

0: tutaj właśnie w przypadku Antropika pokazywałoby właśnie, że jest to taki konkret. Konkret po prostu, kiedy dany twórca danego modelu językowego wchodzi na giełdę i w tym momencie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić, na ile Antropik generuje zysk, czy też go nie generuje, i w związku z tym też możemy ocenić po prostu, jak dalej może rozwijać się ta branża. Także jest to oczywiście ta esencja, jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, o tych modelach językowych, to właśnie Anthropic jest taką esencją, Anthropic, ale też i OpenAI.
1: Bo OpenAI na giełdę też się wybiera.
0: Też się wybiera.
1: W tym roku?
0: Możliwe, że w tym roku, ale też są szanse oczywiście opóźnienia, tutaj właśnie na 2027 rok. I to będzie o tyle ciekawe, że oczywiście te dwie firmy oczywiście jak najbardziej mogą się rozwijać, bo stanowią tutaj konkurencję dla siebie, ale też z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie jeden właśnie debiut będzie tutaj większy od drugiego. W związku z tym pytanie jest takie, które tak naprawdę... Który model językowy miałby koniec końców bardziej przekonać do siebie inwestorów, czy też spółka dana, że jest w stanie generować większy zysk. I to właśnie ta rozmowa o tych przyszłych zyskach firm związanych ze sztuczną inteligencją jest właśnie tutaj istotą całego tego trendu wzrostowego we wspomnianej branży sztucznej inteligencji.
1: Tak, dla porządku, OpenAI to twórca ChatGPT, no a Anthropic, o którym rozmawiamy, to twórca modeli Claude. Ta firma Anthropic, ona ma raptem 5 lat. Jak wygląda jej kondycja finansowa? Ile ona może być warta? Co wiemy?
0: Wiemy tyle, że właśnie ta kapitalizacja wspomniana, jeżeli mielibyśmy do czynienia właśnie z tym debiutem, to możliwe, że kapitalizacja wyniesie 2 biliony dolarów, z czego Anthropic mogłoby uzyskać właśnie w tym debiucie 100 miliardów dolarów. Więc fakt jest taki, że ma raptem 5 lat, ale pamiętajmy, że nie potrzeba dłuższych, czy też dłużej działających biznesów w tej branży.
1: Zwłaszcza w tej branży sztucznej inteligencji.
0: Tak, ciężko znaleźć jakieś takie na przykład 100-letnie firmy działające w tej branży.
1: No, chyba nawet żadnej.
0: No właśnie, chyba nawet żadnej. Aczkolwiek oczywiście sama tematyka sztucznej inteligencji jest znana światu znacznie dłużej niż tam wspomniane te 5, 10 czy 15 lat.
1: Ten debiut Anthropica jest trochę opóźniony, bo pierwotnie mówiło się, że on już teraz we wrześniu mógłby pojawić się na giełdzie. Teraz możliwe jest w październiku, tuż przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Czy tu jakoś polityka może kolidować z tą częścią gospodarki?
0: Może kolidować, ponieważ w zależności od tego, jak przebiegną midtermy, czyli wybory połówkowe w USA, to może mieć oczywiście wpływ na cały sentyment na giełdzie. W związku z tym też może być tutaj... jest taka szansa, że Anthropic właśnie to jednak by przesunął na późniejszy okres, jeżeli by stwierdził, że w danym momencie no, ten sentyment może nie jest jakiś najlepszy. Z jednej strony to się wydaje może takie trochę banalne, ale z drugiej strony no jednak ten sentyment i to, jak inwestorzy podchodzą do tego, czy w najbliższym czasie spodziewają się wzrostów czy spadków, jednak to wpływa na to, że dana firma może po prostu opóźnić swój debiut.
1: Anthropic już zresztą z polityką miał coś do czynienia. W tym roku administracja prezydenta Donalda Trumpa wstrzymała dostęp podmiotów z zagranicy do najnowszych modeli językowych tej firmy. No i czy te debiuty z branży AI mogą jakoś pomóc w podtrzymaniu tej hossy sztucznej inteligencji, czy jednak to wciąż jakiegoś rodzaju pompowanie bańki?
0: Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w przypadku debiutów tych spółek, które są twórcami konkretnych modeli językowych, na ile te firmy po prostu będą w stanie pokazać, że generują zysk, albo w przyszłości są w stanie wygenerować jakiś zysk. Bo dopóki oczywiście mówimy tam o jakimś w najbliższym czasie możliwej realizacji jakichś tam założeń, natomiast jakby cały czas obawiając się tego, że jest to tylko i wyłącznie taka bańka, jak to co niektórzy to nazywają, no to w tym momencie oczywiście musimy pamiętać o tym, że inwestorzy chcą konkretu. Chcą konkretu, chcą danych, po prostu liczb. Jeżeli widzą zysk albo potencjał zysku, to jak najbardziej są oni przekonani. W momencie, kiedy tylko i wyłącznie jest pewna promesa, że w najbliższej przyszłości już będziemy generować zysk, no to faktycznie rodzi obawy, że jednak jest to pewnego rodzaju bańka w cudzysłowie.

0: Rośnie ta bańka tej sztucznej inteligencji, czy nie rośnie?
1: Czy rośnie bańka? Na pewno sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, ale jesteśmy na takim etapie w całej tej, można powiedzieć, branży, gdzie inwestorzy po prostu oczekują zysków, oczekują konkretów.
0: No i oczekują już od jakiegoś czasu, a na razie widzą tylko nakłady na tę sztuczną inteligencję. Widać w wynikach firm, że jakoś te nakłady się zwracają.
1: Tak, znaczy tutaj możemy oczywiście faktycznie zauważyć, że część firm zwracają się tutaj te nakłady, ale też w dużej części widzimy, że te nakłady jakby cały czas rosną i w najbliższej przyszłości miałyby się zwrócić, więc tylko częściowo się zwracają, ale cały czas nakłady rosną, więc nie są w stanie po prostu jakby te zyski nadążać za tymi nakładami. Także w momencie, kiedy po prostu dojdziemy do sytuacji, gdzie nie będziemy mieli tego właśnie konkretu mówiącego, że tutaj jesteśmy w stanie, że każdy jeden dolar dodatkowy inwestycji jest w stanie nam przynieść tyle i tyle pieniędzy, no to w tym momencie inwestorzy mogą nie być chętni do inwestowania w taki spółki.
0: Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS Brokers. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Byliśmy na giełdzie, to spójrzmy jeszcze na rynek walutowy. Euro teraz po 4,31, frank szwajcarski po 4,57, dolar po 3,71, funt po 5,02. No i jeszcze spójrzmy, co na rynku ropy naftowej. Utrzymuje się wciąż dość wyraźnie powyżej 100 dolarów za baryłkę. Teraz ropa Brent kosztuje 102 dolary.
2: Zaczynamy popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest pan dr Bogusław Grabowski, przepraszam.
3: Tak jest.
2: Ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
3: Serdecznie, dzień dobry.
2: Czy to jest dobry moment na podnoszenie stóp procentowych? Bo Europejski Bank Centralny właśnie zdecydował o tym, by podnieść koszt kredytu.
3: No tak, Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych, ale nie spełniło się zapowiedź prezesa NBP z lipca, że będzie wnioskował we wrześniu o obniżki i że tak jak większość rady ma gołębie nastroje, tak on jest zdecydowanym gołębiem. Dwa miesiące minęły i gołębie odfrunęły. Tak, jesteśmy, jeżeli mówimy o najbliższej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, nie najbliższej za miesiąc, tylko w najbliższej perspektywie czasu, to bardziej czeka nas podwyżka stóp procentowych niż jej obniżka. Obniżkach to możemy na długo zapomnieć. Czyli prezes już nie będzie na pewno wnioskował, mam nadzieję. I zaraz jutro, dzisiaj, przepraszam, na konferencji o tym powie. Jakoś rakiem się z tych swoich zapowiedzi będzie musiał wycofać. Powie, że on tylko tak mówił, że wszystko jest możliwe i tak dalej, więc jakoś wypowie, tak jak zawsze kota ogonem odwróci. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższą decyzję, to albo będą te stopy dłużej utrzymywane na tym poziomie, albo czeka nas podwyżka. Moim zdaniem nieuniknione jest podwyżka stóp procentowych. Nie mówię, że jakieś znaczne, ale na pewno w ślad nie tylko za tym, co zrobił Europejski Bank Centralny. Za tydzień jest posiedzenie Fedu i bardzo prawdopodobne, no prawdopodobieństwo ponad 50%, że mimo presji prezydenta Stanów Zjednoczonych stopy też podniesie. Ten dysparytet stóp by się wtedy zmniejszył na naszą niekorzyść, ale też to jest jeden z czynników, no ale ważne są czynniki krajowe, które najprawdopodobniej skłonią Radę, przynajmniej powinny, do podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku.
2: I są to przede wszystkim?
3: I przede wszystkim to są takie, że inflacja nie tylko, że ostatnio wzrosła, ale ona będzie najprawdopodobniej rosła dalej do końca roku. No i też nie wiemy, co się stanie w następnym. Już mówię. Wszyscy mówią o cenach ropy naftowej. No i te ceny ropy naftowej, wydawało się, że ten konflikt już się jakoś tam skończy, ale on nie tylko, że się skończył, ale ostatnio się znowu zaostrza. Prezydent Trump wczoraj powiedział, że zakończy się ten konflikt, ale już po wyborach listopadowych, czyli powiedział, że nie przyłoży palcem do tego, żeby cokolwiek się pozytywnego tam stało w ciągu najbliższych 2 miesięcy, więc widzimy, że to się będzie przedłużało, ale to jest wpływ na cenę ropy naftowej. Ale ten konflikt, nie tylko ten, bo również wojna w Ukrainie powoduje, że ceny diesla, a one, nie ropa naftowa, wpływają na gospodarkę. One wzrosły 2 razy bardziej niż cena ropy. Począwszy od wojny. Cena ropy wzrosła dwukrotnie, a diesla dwa razy więcej, czterokrotnie, dlatego że no, bardzo ograniczyła się podaż diesla, nie tylko z powodu tego konfliktu w Zatoce Perskiej, ale również działań tych dalekiego zasięgu Ukrainie przeciwko mocom wytwórczym rosyjskim. Rosja była dostarczycielem diesla na rynki światowe. Dawniej jeszcze Europa importowała, sankcje spowodowały, że my jeszcze mniej importujemy, w ostatnim czasie importowaliśmy z Rosji, ale to co najważniejsze, ze względu na niszczenie tych mocy przerobowych w Rosji, Rosjanie wstrzymali eksport, nie mówię do Europy, ale na rynki światowe, więc podaż diesla na rynki światowe spadła jeszcze bardziej niż ropy naftowej. Więc, a to diesel wpływa na poziom inflacji w Polsce. No więc to będzie na pewno czynnik, który będzie powodował, że ona może rosnąć. No i mało tego, te wtórne efekty wzrostu cen paliw będą się coraz bardziej intensyfikowały.
2: Czy teraz te wtórne efekty są jakoś bardziej oczywiste? Szybciej się pojawiają, bo przecież przez całe lata bankierzy centralni mówili, że Rada Polityki Pieniężnej nie ma wpływu na ceny paliw, więc właściwie nie zawsze te decyzje powinny być odzwierciedleniem tego, co się dzieje na rynku cen ropy naftowej i diesla na przykład. Dzisiaj tak bardzo mocno się na tym skupiamy. Czy to jest kwestia tego, że to jest właśnie ten konflikt i on jest tak intensywny i długotrwały, czy też to przełożenie stało się trochę inne, wyraźniejsze niż wcześniej?
3: Po pierwsze, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej nie ma na coś wpływu, no to oczywiście na ceny ropy i diesla nie wpływa. Ale bez względu na to, jakie te ceny są, jak szybko rosną, Rada ma obowiązek dostarczać inflację na poziomie, do którego się zobowiązała. A ten poziom to jest 2,5%. To nie jest 1,5 do 3,5, wbrew temu, co większość ekonomistów mówi i co się mówi. My nie mamy przedziałowego celu, mamy punktowy 2,5, a ten plus minus 1 to jest dopuszczalny przedział wahań. Co to znaczy dopuszczalny? Że Rada, mój skład Rady, pierwszy, który wprowadził strategię bezpośredniego i tam dokładnie to opisał. Szkoda, że obecni członkowie się z tym nie zapoznali i ekonomiści rynkowi również. Dopuszczalny to nie znaczy, że za każdym razem, jak jest powyżej 2,5, a poniżej 3,5, to Rada to toleruje. Tam jest napisane dopuszczalny wtedy, kiedy inflacja konsumentka, to CPI, jest ponad 2,5, ale nie więcej niż 3,5. Teraz jest 3,4. I jeżeli mierniki inflacji bazowej są poniżej 2,5%, bo to znaczy, że inflacja, główny ten trzon inflacji jest pod kontrolą, natomiast czynniki krótkookresowe, podażowe albo decyzje administracyjne wybiły ten bieżący wskaźnik cen konsumpcyjnych, dynamikę cen konsumpcyjnych powyżej. A my mamy teraz inflację bazową, nie wiadomo, jaka jest w sierpniu, ale w lipcu była 3,1, najprawdopodobniej będzie jeszcze większa. Czyli mamy i inflację konsumencką, i bazową powyżej 2,5%. A więc to jest sytuacja, kiedy ta inflacja jest niedopuszczalna z punktu widzenia celu polityki pieniężnej. Dlatego też powinna Rada Polityki Pieniężnej działać. Może tego nie robić, ale musi uzasadnić, dlaczego nie. Jeszcze poza cenami ropy naftowej i tego diesla. Pamiętajmy, że to się przenosi na inne ceny energii. 90% o tyle spadł eksport gazu z Kataru, jednego z największych eksporterów, jednego z głównego dostarczyciela gazu skroplonego do Europy. W związku z tym również spadły ceny gazu. One nie tylko mają wpływ na przemysł chemiczny, na produkcję nawozów sztucznych, ale również na ceny energii elektrycznej. Dlatego, że ceny energii elektrycznej zależą od ceny, przez to kosztu wytwarzania tych producentów energii elektrycznej, które muszą być włączone, żeby podaż zaspokoił popyt. Innymi słowy, cena gazu jak rośnie, to również rośnie cena produkcji energii elektrycznej ze wszystkich możliwych, nawet z energii atomowej i z hydroelektrowni. W związku z powyższym będziemy mieli presję na wzrost cen energii elektrycznej, co widać już w Europie Zachodniej. My mamy zamrożone ceny na rok i nowe ceny dla konsumentów, ale też dla producentów zostaną wprowadzone 1 stycznia 2027. Według taryf, które są obecnie, według cen na towarowej giełdzie energii, to te ceny można przewidywać, że powinny od 1 stycznia wzrosnąć aż o 20%. Ja mówię taryfa G dla konsumentów, czyli ten składnik, który to co wchodzi do CPI. Chociaż to jest mały procent, 4% tego składnika. No zdajemy sobie sprawę, że rok 2027 to jest rok wyborczy.
2: Nikt nie podniesie cen
3: To znaczy,
2: prądu?
3: My jesteśmy społeczeństwem populistów. Nasi politycy się pięknie do tego dostosowali, wzmacniają ten populistyczny sposób rozumowania polskiego społeczeństwa. I ponieważ na 2 tygodnie dopłacaliśmy po 40 zł do tankowania, to też nie wiem, czy rząd będzie chciał przed wyborami dozwolić na to, żeby o 20% miesięcznie wzrosły dla przeciętnej rodziny rachunki za prąd elektryczny. To są dylematy, ale chodzi mi o to, że tutaj te ryzyka są zawsze tylko po stronie dodatniej, tak? Nie wiadomo, jakie będą, to znaczy powinny być najprawdopodobniej wyższe ceny nawozów na kolejny rok, ale ten również na zimę używany nawozów sztucznych. Więc już teraz mamy sytuację 3,4, czyli znacznie powyżej 2,5 i inflacja bazowa też powyżej 2,5, czyli mamy sytuację, kiedy inflacja jest na niedozwolonym, nie mieści się w dozwolonym przedziale, już jest na niedozwolonej pozycji i Rada powinna albo działać, nie mówię, że teraz zaraz i natychmiast, ale jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy ogłoszona strategia polityki pieniężnej wymaga działań od Rady i Rada musi albo podjąć działania, albo wytłumaczyć, dlaczego je ich nie dokonuje.
2: Być może to jutro, dzisiaj po południu okaże się, kiedy będzie konferencja prezesa Glapińskiego. Natomiast chciałam pana jeszcze poprosić o takie wyjście trochę do przodu, bo jeżeli mamy podwyżkę w Europie, będzie ta podwyżka, załóżmy podwyżka w Stanach w przyszłym tygodniu, a potem być może w którymś kolejnym miesiącu jeszcze jedna podwyżka w strefie euro, a my będziemy trzymać stopy na naszym poziomie. Jak ta zmiana różnicy poziomu stóp może wpływać na jakieś... Znaczy, to w ogóle ma dla nas znaczenie?
3: Ma znaczenie, dlatego że to jest inny kanał inflacyjny. Jeden to jest od stóp tak zwany...
2: Ale dobrze czy źle?
3: Źle, to znaczy ona będzie przyspieszała inflację. Dlaczego? No już nie będę mówił tam fachowo, co to jest kerytry i tak dalej. Jeżeli zmniejsza się różnica stóp procentowych, znaczy rośnie pomiędzy... Zmniejsza się, bo tam są mniejsze, ale jeżeli ta różnica między naszymi stopami a tymi na rynkach bazowych, tak, tam też Japonia w to wchodzi i tak dalej, między EBC i głównie i Fed i amerykańską, jeżeli się zmniejsza, to może osłabiać złotego. Oczywiście my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, która teoria ekonomii mówi dominacja fiskalna. Mamy zaraz w połowie stycznia, lada moment, ustalenie ratingu polskiego przez agencję Moody's. Na początku listopada będzie przez Standard & Poor's.
2: Moody's będzie we wrześniu.
3: Teraz we wrześniu, tak. Moody's ma o jeden wskaźnik wyżej niż Fitch i niż Standard & Poor's z negatywnym nastawieniem. Biorąc pod uwagę kształt budżetu, wzrost strukturalnego deficytu z 7,5 przewidywanego na ten rok do 7,3% PKB do 7,5 i żadnych planów konsolidacyjnych, jest prawdopodobne, że Moody's powie, miałem negatywne nastawienie, mam jeden rating A2, to ja go teraz ten rating obniżę do A3. A później Standard & Poor's, który co prawda ma taki jak Fitch, a więc o jeden niżej niż Moody's, ale ma nastawienie neutralne i bez problemu może zmienić na negatywne. Te dwa czynniki, jeżeli się ten dysparytet stóp procentowych między Polską a rynkami bazowymi zmniejszy, a dojdą do tego negatywne oceny agencji ratingowych, no to może wpłynąć na osłabienie złotego, a to w wiadomy sposób poprzez ceny importu zwiększa presję inflacyjną. Także jeżeli chodzi o czynniki inflacyjne, no to niestety są po negatywnej stronie. Ale będziemy mieli też, nie w najbliższym kwartale, ale w 2028 roku spadek aktywności gospodarczej, najprawdopodobniej dalszy spadek dynamiki wynagrodzeń, więc będą też czynniki równoważące.
2: Tu musimy postawić kropkę. Pan doktor Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej, był naszym gościem.
4: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: I bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Maszyniści chcą większego bezpieczeństwa i protestują. Pociągi przed przejazdami kolejowymi zwolnią do 20 km na godzinę. Rozwój Plus chce walczyć z wysokimi cenami na stacjach. Nowe przepisy mają uderzyć w koncerny paliwowe. Kushner i Witkow nie zdali egzaminu. Donald Trump chce, by kwestią wojny w Ukrainie zajął się szef CIA. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pasażerowie, którzy planują w piątek podróż pociągiem na terenie Polski, mogą spodziewać się sporych opóźnień. Wszystko przez protest, który planują maszyniści w związku z wypadkiem, do którego doszło na przejeździe kolejowym koło Przysuchy. Operatorzy lokomotyw mają zwalniać do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada udogodnienia, które mają zmniejszyć skutki opóźnień.
5: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
4: Operatorzy lokomotyw domagają się przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. W wyniku wypadku w okolicach Przysuchy zginęła jedna z pasażerek. Maszynista został ciężko ranny. Rozwój Plus chce zadbać o portfele kierowców. Ugrupowanie przygotowuje projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy miałyby blokować tak zwane zyski nadzwyczajne koncernów paliwowych w specjalnym funduszu, z którego środki zwrócą do obywateli, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Politycy Rozwoju Plus podczas konferencji prasowej na jednej ze stacji benzynowych w stolicy skrytykowali politykę rządu Donalda Tuska. Podkreślali, że w zapowiedziach premiera benzyna miała kosztować 5,19 za litr, a obecnie jest po ponad 8 złotych. Jak dodał Morawiecki, jego zdaniem wysokie ceny paliwa biorą się z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które powstają na skutek, tu cytat, kaskady marż. Zwrócił uwagę, że każdy z tych koncernów nakłada zarówno marżę rafineryjną, hurtową, jak i detaliczną. Premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali deklarację o stuletnim partnerstwie obu krajów. Objęła ona również zapisy o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Deklaracja o stuletnim partnerstwie wyraża intencję podniesienia relacji między oboma krajami do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Przypomniano w nim też, że Kanada była pierwszym krajem, który uznał odzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Liderzy potwierdzili, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią europejsko-atlantyckiego bezpieczeństwa, a przyszłość Ukrainy jest w NATO. Tymczasem Donald Trump zastanawia się nad zmianą amerykańskich negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Poinformował o tym dziennik Financial Times. Nowym głównym negocjatorem miałby zostać szef CIA John Ratcliffe, który według rozmówców może okazać się o wiele skuteczniejszy od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Cezary Jaszczyk.
6: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Radcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Radni Lublina nie zgodzili się na zakaz odtwarzania muzyki poza lokalami gastronomicznymi. Chodziło o ograniczenie hałasu, między innymi na Starym Mieście, ze względu na liczne skargi mieszkańców, którzy zwłaszcza w weekendy nie mogą otworzyć okien ze względu na grającą na zewnątrz muzykę.
7: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy nocnej. Uważam, że Straż Miejska i służby powinny działać w tym temacie. To, co się dzieje na Starym Mieście i w ogóle w centrum, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Jest jeden wielki bałagan i chaos.
8: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
9: Słuszna jest koncepcja, żeby nad tym opanowaniem hałasu się pochylić w jakiś sposób i można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
4: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Petycja w sprawie ograniczenia hałasu przepadła. 18 radnych było za jej odrzuceniem, a 10 wstrzymało się od głosu. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami raczej pochmurny dzień. W południowej połowie kraju może również popadać. Więcej słońca zobaczymy jedynie na Pomorzu. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni na Śląsku i w Małopolsce do 20 na krańcach północno-zachodnich.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Czy horror awansował na czerwone dywany? Patrząc na niedawne sukcesy takich filmów jak Weapons, czyli w polskiej wersji Zniknięcia, albo Grzesznicy, wydawałoby się, że coś się dzieje. Ten pierwszy to dziwaczna kombinacja komedii, filmu obyczajowego i trochę family drama o rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, ale z bardzo istotną przymieszką horroru. Magia nie jest tutaj czymś zza światów, fikcją, którą trzeba obudować efektami specjalnymi. Jest czymś na wskroś realnym, co istnieje w naszej rzeczywistości i co trzeba realnymi, przyziemnymi metodami wytropić. Z kolei w Grzesznikach schemat jest inny. Matryca horroru i napięć rasowych służy pytaniom o sztukę. Kiedy sztuka staje się komunikacją duchową, służącą wolności, a kiedy jest tylko martwym rytuałem? Groza pojawia się właśnie wtedy, gdy martwota zaczyna zżerać prawdę, czyli kiedy to, co puste, zaczyna posługiwać się i naśladować tym, co służy duchowości i modlitwie. To właściwie film o procesach akulturacyjnych, o zanikaniu przestrzeni kultury jako miejsca kontaktu z tym, co naprawdę niepokojące i nieznajome. Miejsca o regulacji napięć, z którymi gatunek ludzki zmaga się od początku istnienia. Ale dlaczego akurat horror? Dlaczego jest tak przydatny dzisiaj? Dlaczego musimy posłużyć się tym specyficznym gatunkiem, żeby opowiedzieć sobie o naszych czasach? Bo przecież te dwa tytuły nie wyczerpują listy. Wcześniej była Substancja, a jeszcze wcześniej nie. Nawet Strefa Interesów może zostać jakoś tam zaliczona do horroru, choć zupełnie wymyka się regułom gatunku. Zło nie ma postaci, nie ma nawet swojego obrazu, jest dźwiękiem. Być może zapachem, jakąś formą obecności. Taki awans horroru do czołowego narzędzia narracyjnego wymaga pewnej uwagi, choć zarazem nie jest niczym nowym. Horror ma plebejskie korzenie i bywał traktowany jako gatunek niski, ale jest w gruncie rzeczy jednym z gatunków podstawowych, kluczowych dla rozwoju kina. Horror, western, melodramat, komedia, na tym się od dawna buduje. Ale to, że ambitni twórcy tak często używają doświadczenia czystej grozy, niezrozumiałych, okrutnych zjawisk, czarów, klątw, kar za przekroczenie granic, rozpadu ciała, naruszenia reguł wspólnotowych, to jest już ciekawe. Być może czasy rewolucji zawsze takie są. Jest w nich groza przebiegunowania. Coś, co wczoraj robiło za oś świata, dzisiaj prawie się nie liczy. Pojawiają się nowe reguły, wszystko kręci się niby tak samo, ale jakąś w inną stronę. Dlatego trzeba się zatrzymać nad tym, co horror robi w kinie i co robi z nami, jako odbiorcami. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moimi gośćmi są Joanna Malicka. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: I Bartosz Staszczyszyn. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
10: A dziś porozmawiamy o temacie, który zaczął mnie nękać po tym, jak obejrzałem Grzeszników i po tym, jak obejrzałem Weapons, które w Polsce zostały przetłumaczone jako Zniknięcia, czyli dwa takie filmy, które niewątpliwie mocno zaistniały podczas Oscarów. No Weapons, czy Grzesznicy, to wiadomo, że wielki sukces, Weapons właściwie tylko jeden Oscar, jedna nominacja, ale bardzo ważny film, o którym też warto powiedzieć. I zacząłem się zastanawiać nad tym, też patrząc na to, co się dzieje w serialach ostatnich, dlaczego horror, język horroru stał się tak bardzo nośny i ważny w kinie, że to już w ogóle nie jest, o ile kiedykolwiek był, tutaj się tak trochę waham, bo jakbyśmy przypomnieli sobie Hitchcocka, to od razu nam się ta teoria wywróci, że horror był takim pomijalnym gatunkiem czy gatunkiem wstydliwym w kinie, ale przez wiele lat był tak traktowany jako coś, co jest takie kino wielkich emocji, które właśnie ma nam dostarczyć jakiejś relatywnie niskiej rozrywki. Teraz horror staje się językiem najbardziej nośnym, mam wrażenie, że to jest ten gatunek, z którego się czerpie w pierwszym pierwszej decyzji. Taki gatunek pierwszego wyboru. I ciekawi mnie po pierwsze, czy się zgadzacie z tą teorią, a po drugie, czemu tak się dzieje, jak sądzicie?
11: Ja się absolutnie zgadzam i mam poczucie, że ten triumfalny pochód horroru trwa już jakiś czas.
10: A kiedy byś powiedział, że się to zaczęło?
11: Ja tutaj będę, prawie jak w naszej ostatniej rozmowie, monotematyczny, bo mam poczucie, że coś dużego się wydarzyło na przełomie pierwszej kadencji Trumpa. Że wtedy mieliśmy premierę pierwszego, mieliśmy siódmy sezon American Horror Story, który był poświęcony Trumpowi. Wtedy wszedł film Wiedźma Eggersa. Wtedy były filmy zaraz później, pierwszy i drugi, czyli Uciekaj i To My Jordana Peele'a.
10: Tak, oczywiście.
11: Czyli takie horror nagle, też dzięki A24 firmie, która gdzieś tam się zaczęła specjalizować w artystycznym horrorze, mam poczucie, że Trump i jego dojście do władzy wyostrzyło pewne sensory u filmowców i okazało się, że ten horror jako język przerysowania i pewnej jakby przeskalowania problemów stał się właściwym językiem do opowiadania o pewnych lękach społecznych. I mam wrażenie, że ta dekada, która minęła, to jest przerażające, zresztą, bo ja bym dał sobie rękę uciąć, że wiecie, to było tak przedwczoraj mniej więcej.
10: Tak. Dwa lata temu
11: Jordana Peele'a, tak. A nie 10 prawie. Że to jest coś, co narasta. I teraz w ten weekend też w Stanach sam wszyscy jakby głoszą chwałę dwóch horrorów, czyli Backrooms, Bez Wyjścia i Obsesji głośnych. Dwóch bardzo jednego bardzo niskobudżetowego, drugiego średniobudżetowego horroru, które były teraz w ostatnim tygodniu na czołówce box office'u, deklasując jakieś popularne produkcje włącznie z Mandalorianem. I to jest bardzo ciekawa zmiana, że nagle filmy, które są operują na niskich budżetach, operują w gatunku, który wydało się niszowy, jednocześnie są doceniane przez publiczność i co ciekawe, 80% tej publiczności jest po poniżej 35 roku życia, co też nam pokazuje jakąś generacyjną przemianę. Więc to jest super ciekawe, mam wrażenie, że ciągle niezbadane, ale bardzo interesujący jest ten zwrot ku horrorowi.
12: Ja uważam, że horror, że zgadzam się z tym, co mówisz i chciałabym opowiedzieć wam historię, jak ja zrozumiałam, że horror nadejdzie. Moi studenci, kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie filmy oglądamy, powiedzieli, to było rzeczywiście kilka lat temu, że oni teraz oglądają wszyscy tylko jeden film i to było Uciekaj, Peele'a. I bardzo wydaje mi się, że tutaj mamy to, co powiedziałeś o tej młodej widowni, że oni znaleźli gatunek, który jest niejednorodny i który jest ich gatunkiem. Bo my lubimy myśleć o horrorach w bardzo jednowymiarowy sposób, a w tej chwili na każdy element tego gatunku, od takiego horroru intelektualnego, wymagającego od widza, ja bym nawet powiedziała autorskiego i artystycznego i wymagającego od widza dużych kompetencji, świadomości, też świadomości historii, po slashery, które też wyrastają jednak z tego gatunku. To jest gatunek, który jest bardzo, bardzo szeroki. I ta siła A24 24 polegała na tym, że oni to jest w ogóle ciekawy bardzo przypadek wytwórni, która zainwestowała uczucia w coś, w co nikt nie chciał inwestować uczuć, bo ich horrory to nie są horrory, które są łatwe, proste i przyjemne. To nie jest masówka dla każdego, ale oni powiedzieli tak, każdy z was może się na tym zabawić i to zobaczyć. I dzięki A24 mamy przecież Jegersa, mamy, który też właściwie nie wiadomo skąd się wziął. Mamy horrory, które właśnie podniosły ten gatunek z takiego myślenia, że to jest gatunek drugiej kategorii, do tego doświadczania artystycznego. Ja bym powiedziała nawet, chociaż trochę się boję publicznie, ale że to jest trochę artystowskie myślenie o tym gatunku, ale jakby to też jest jakieś. I wydaje mi się, że to jest pierwszy krok. Natomiast drugą rzeczą jest to, dlaczego akurat horror zaczął podejmować takie, a nie inne tematy, zwłaszcza ten horror artystyczny. Bo on, oczywiście to, co powiedziałeś o tym, że to jest pewna dyskusja z tematami społecznymi, no filmy Peela są oczywistą wypowiedzią na temat rasizmu i tutaj nawet nie ma co, on nawet nie ubiera tego w jakiś kostium, on po prostu wprost mówi, że jego filmy są o rasizmie. Ale jakie te horrory są? To są horrory z zagadką, horrory, które umykają trochę tym takim prostym gatunkowym rozwiązaniom. To są ciekawe narracje, my się tam boimy, ale właściwie nie wiemy, czego się boimy, albo boimy się bardzo, bardzo. Więc to
10: zgłaszam
12: jest
10: do
12: dosyć
10: odpowiedzi.
12: Skomplikowane. Ja tutaj przepraszam, że się odpaliłam.
10: Bo o tyle się, znaczy zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście, a zarazem nie zgadzam się z jedną rzeczą, bo w którymś momencie się zacząłem zastanawiać nad tym, czego ja od was chcę i zrozumiałem, że mój błąd polega na tym, że ryzykuję sformułowanie awans horroru, ale horror zawsze miał w sobie te wszystkie elementy, o których mówimy.
12: Tak.
10: To znaczy, nie da się znaleźć takiej epoki, gdzie nie było horrorów, które właśnie nie byłyby bardziej chłonne. One są jak gąbka. To znaczy, na przykład ja ostatnio obejrzałem horror, którego nie chciałem tykać przez wiele lat, który się nazywa Wrata do piekieł, Sama Raimiego, który jest po prostu fantastyczną czarną komedią. Mhm. Jest naprawdę prześmieszny. To znaczy, nie wiem skąd w ogóle się wziął to określenie, że to jest horror, prawda? I z wieloma horrorami tak jest.
11: Zwłaszcza u Sama Raimiego, nie? Który
10: absolutnie
11: jest taki autoironiczny i bardzo
10: tak
11: świadomy.
10: Jest. Ale też, obejrzałem jakiś czas temu Hostel, bodajże dwójkę, i też umarłem ze śmiechu. To znaczy, nie ma takiego horroru, w którym nie ma jakiegoś elementu autoironii, ale tak, też zawsze myślę, że tworzenie świata, które ma nas wystraszyć, wymaga jednak wielkiej kreatywności, żeby to w ogóle zadziałało, nie? Czy to, że próbujesz, że w ogóle kombinujesz, już wymaga jakiegoś wielkiego nakładu, no właśnie takiego myślenia artystycznego, że to jest w ogóle bardzo artystycznie wymagająca działka.
12: Tak, ale tak było od samego początku.
10: No otóż
12: to w ogóle przecież horrory w niemieckim ekspresjonizmie to był najważniejszy podstawowy gatunek, który eksplorowano i wykorzystywano. Do czego zresztą chciałabym wrócić, ale to za
11: zaczynam
12: chwilę,
11: się teraz bać tego, co przewiduje nowa fala horroru.
10: Ale
11: się nie skończyła dobrze.
12: Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że horror jest takim gatunkiem, który trochę zapomnieliśmy, że zawsze był. Ale też są takie filmy, które nigdy nikt o nich nie myśli jako o horrorach, a one horrorami de facto są. I na przykład są to filmy Polańskiego.
10: Absolutnie.
12: Które naprawdę, czym jest Dziecko Rozmery, jak nie horrorem? A kiedy otworzymy jakikolwiek...
10: Nieustraszeni łowcy wampirów.
12: No to jest... Ale nie, tak, może masz rację.
10: Trend.
12: To są, bo chodzi mi o to, że w klasyfikacje gatunkowe wtedy są takie. Komedia, nieustraszeni łowcy, pogromcy wampirów.
10: Pogromcy chyba.
12: Pogromcy. Dziecko Rozmery, thriller. A to wcale nie są, to są horrory, nie mówiąc o Wstręcie, które no już przecież przecież ma, ale tam znajdziemy film psychologiczny, który pokazuje tak, głębię,
13: dramat psychologiczny,
12: głębię bohaterki tak i to, co się dzieje w jej głowie. I to jest też ciekawe, że z jednej, że w zależności od tego, w jakiej epoce jakby świata jesteśmy, horror albo pojawia się jako coś, co, co jest nobilitowane. Werner Herzog sobie przecież zrobił horror, też nie wiem, czy ktoś o nim myśli jak o, jak o twórcy horrorów, ale mamy też jakby przesunięcie tej wajchy w drugą stronę, kiedy mówimy horror, gatunek pośredni, to nie jest nic ciekawego.
13: A potem oglądamy Drakulę Coppoli.
12: Właśnie myślałam dokładnie o latach 90. i 2000, które właśnie wykorzystują, w zależności od tego, w którą stronę wiał wiatr, traktowano horror bardzo serio, bardzo poważnie, albo wręcz odwrotnie. Mhm. Ale ja myślę, że to wynika z tego, że ten gatunek jest jakby w definicji niezwykle pojemny. Mhm. I co to znaczy? Czy to jest film o duchach? Czy to jest film, gdzie się boimy? Czy Piła jest horrorem? No na pewno jest. Czy jeśli bawimy się, przepraszam, będę brutalna, flakami, tak, krwią i generalnie chodzi o to, żeby jucha na wszystkie strony bryzgała, to jest horror, czy to może jest jakiś inny gatunek i tak dalej, i tak dalej. I to, myślę, jest, leży u podstawy, jakby u samego jakby zarania tej dyskusji. Czym w ogóle horror jest i dlaczego, bo ja bym szerzej powiedziała, dlaczego te fale popularności horroru wraz z jakimś zaniepokojeniem społecznym, szeroko rozumianym, przychodzą i odchodzą. I jak ten horror się zmienia, prawda, na tle wydarzeń historycznych. Zresztą no, o tym ekspresjonizmie i roli ekspresjonistycznego horroru i w ogóle strachu w szeroko to nazwijmy w dwudziestoleciu międzywojennym. No przecież powstało bardzo dużo bardzo klasycznych książek, które czytane dzisiaj no, pokazują, że właściwie mierzymy się z podobnymi lękami.
11: Ja jeszcze myślę, że ta wstydliwość horroru to takie przytykanie łatek, że właśnie że wstręt absolutnie nie jest horrorem, tylko dramatem psychologicznym, bo przecież gdzie by tam się tak zniżać do poziomu horroru. Wynikał też z takiej merkantylnej strony, że horror po prostu ma wielu zadeklarowanych przeciwników, jeśli chodzi o widownię, która nie jest gotowa oglądać horroru, nie lubi, nie jest, ma jakieś uprzedzenie do samego gatunku, więc dużo łatwiej jest ściągnąć widza na thriller o dziecku Rozmery, mimo że jest to dziecko diabła jako żywo, niż na horror o matce, która się orientuje, że za chwilę urodzi dziecko szatana. Nie?
13: Zresztą, jak oglądałem Weapons, to miałem poczucie, że to jest bardzo mocno z tego ducha. To znaczy, że Weapons jest właściwie... I absolutnie miałem takie skojarzenie, jak ty, Bartek, mówisz, czyli to, że czy tu chodzi o Trumpa, czy nie o Trumpa, to jest jakby inna rzecz. Chodzi o to, że rzeczywistość stała się tak niezrozumiała i tak trudna, że to miasteczko, w którym wiemy, że coś się dzieje, ale nie wiemy co, i musimy dalmierzem i mapą wyznaczyć dom, w którym mieszka wiedźma, trzeba ją zidentyfikować jakby z imienia i nazwiska, że to ona, to jest bardzo z ducha, po pierwsze, tamtego podejścia, które Polański miał do zła, prawda? No zło mieszka nad nami, w mieszkaniu powyżej, nie gdzieś tam w piekle.
11: I to są przyjemni emeryci, którzy przychodzą zapukać po cukier.
13: Tak jest, dokładnie, prawda? Że to jest bardzo podobne podejście, nie? Że i tam, i tu było takie pytanie o status tego zła upostaciowionego, czy ono dalej istnieje, czy dalej istnieje czarna magia w naszym świecie, nie? Czy no działa jakaś magia, skoro wygrał Trump, prawda? Można by powiedzieć. Tylko gdzie mieszka ten czarownik? Gdzie mieszka ta wiedźma? Kto to jest? I co można zrobić, prawda? I tam, i tu jest bardzo gorzka diagnoza. To znaczy, po pierwsze, oni wygrają w przypadku dziecka Rozmary, a tu mamy taką opowieść, że okej, da się wiedźmę pokonać, ale będziemy mieli wiedźmina. No bo kto pokonuje wiedźmę, prawda? Ktoś, kto zna jej czary. Czyli następstwo pokoleń, a nie likwidacja zła.
12: No dosłownie jest następstwo pokoleń, bo, tak, bo jakby wszystko zostaje w rodzinie w
13: wszystko
12: jakimś sensie.
13: Wszystko zostaje w rodzinie, tak jest, tak.
11: Czyli... Tak, ale to jest niesamowite, jaka jest powtarzalność tych motywów, mam wrażenie, tak, w nowym horrorze, że jak opowiadałeś teraz tę fabułę filmową, to z kolei równie dobrze mogę to przełożyć do serialu Stamtąd, który też bardzo rośnie. Mam poczucie, że to jest też taki serial, który wszedł trochę tylnymi drzwiami, gdzieś tam HBO go wypuściło. i który z roku na rok, mam wrażenie, jego popularność rośnie i jakaś taka rzesza ludzi, którzy dostrzegają w nim coś ważnego. To też jest historia takiej maleńkiej społeczności, która jest nękana przez jakieś zło, którego nie wiadomo skąd i dlaczego przychodzi. Trochę, wiecie, jak te potwory za bramy w Grze o Tron, no po prostu, że tam za tym wielkim murem jest coś złego.
13: Ale też zarazem to jest przecież strasznie stary motyw, prawda? Tak. Nie możesz zaprosić, tak. Wampira trzeba zaprosić, żeby ci coś zrobił, co z kolei wraca w Grzesznikach, prawda? Jeden z największych, ja myślę, że to jest fantastyczne, bo Grzesznicy to jest jakieś takie wielkie pytanie, czy to jest o rasizmie? Czy to jest jednak o regułach, powiedziałbym, takich antropologicznych, jakaś taka matryca, która tam została stworzona, żeby opowiedzieć o tym, nie wiem, czym jest prawda, czym jest nieprawda sztuki, kiedy ta sztuka nas gdzieś prowadzi i daje nam odczucie kontaktu z czymś z góry, a kiedy staje się tylko i wyłącznie odtwarzaniem rytuału, który nic nie znaczy. To jest jakby o tym, co jest martwe, co jest żywe, to jest o takich rzeczach.
11: Tak, a jednocześnie medialna dyskusja wokół tego filmu bardzo

0: jasno do rasizmu wracają, ale to z kolei moim zdaniem wyrasta z tego naszego świata, który znowu zaczął ten element z jakby rzeczywistości w Stanach wyciągać, podkreślać. Mhm. To się nagle pojawiło, więc te filmy bezpośrednio odnoszą się do tego tematu.
1: Ja też mam takie,
0: zgadzam się, że nie jest to, że akurat Grzesznicy są filmem, który jest dużo szerszy interpretacyjnie, ale to, że ten element się tam pojawia i to, że ten dyskurs społeczny i w ogóle dyskurs wokół tego filmu, ta dyskusja dotyczy właśnie tego elementu, to też nie jest przypadek i to też jest w jakimś sensie symptomatyczne.
2: Znaczy ja myślę, że to jest wręcz, no ja myślę, że artyści są skazani na taki rodzaj. Mhm. I że to też chyba jest celowe, to znaczy takie pytanie, czy zawiesimy się na tym, że polityka tożsamości, czy jednak zawiesimy się na tym, co próbuje się nam opowiedzieć tym filmem, tak. Co myślę, że dużo, dużo głębsze i ciekawsze wtedy się robi.
3: Mhm. Tak, ja w ogóle mam poczucie, że ten horror współczesny jest bardzo wielowarstwowy i to jest też wielokanałowo działa, że jakby rzeczywiście mamy bardzo różne jakby tematy, które są poruszane w tych filmach na bardzo różnych poziomach i też jakby źródło tych filmów. To jest wręcz imponujące, jak na horror zasysa rzeczywistość. Tutaj mi się przypomniała właśnie historia tego filmu, który dopiero tam za 2 tygodnie będzie w Polsce. 19 czerwca ma premierę, czyli Backrooms bez wyjścia, którego źródłem było, który się narodził od jakiegoś postu na 4chanie, czyli takim forum właściwie dyskusyjnym, gdzie ktoś wrzucił zdjęcie pustej przestrzeni po sklepie meblarskim. I ona była bardzo przerażająco pusta właśnie. Mhm. Potem się zaczęło, ludzie zainspirowani jakby tą atmosferą tego zdjęcia wrzucali kolejne tego typu przestrzenie, aż się pojawiła tak zwana creepypasta, gdzie ktoś napisał z perspektywy kogoś, kto znajduje się w środku tego, taki przerażający, trochę króciutki wpis internetowy. I to stało się początkiem w ogóle jakichś YouTube'owych pierwszych prób reżysera, który robił tego typu horrorowe wprawki, które zaprowadziły go do debiutów w A24, do filmu, który powstał właśnie o pustej przestrzeni, która jest jakimś dziwnym miejscem bez wyjścia.
0: Nie, bo to jest bardzo specyficzna przestrzeń. Jeśli mogę się tutaj wypowiedzieć jako... To jest przestrzeń przejścia. To są wszystkie miejsca, tam nie wiem, puste hotelowe korytarze, puste przestrzenie sklepów.
3: Stanley Kubrick się kłania.
0: Ale wiesz, Stanley Kubrick, świetny przykład właśnie wykorzystania takiego, ale pokaż mi palcem osobę, która nie poczuła niepokoju w takim miejscu. I to jest odwołanie się do takiego powszechnego uczucia, jakby nazwanie nowego lęku, bo mnie się wydaje, że współczesne horrory też opisują, czy dotykają, czy pokazują jakieś nasze nowe lęki, bo tutaj mamy oczywiście, może to jest bardzo proste, ale mnie się wydaje, że te puste przestrzenie, no to są przestrzenie, które każdy z nas widział w trakcie pandemii i ta pandemia jednak w jakimś sensie nieopowiedziane jeszcze przez kino wraca właśnie jako echo gdzieś tam daleko tych horrorów, albo powiedziane tak zbyt dosłownie, może tak bym powiedziała. I tutaj tego typu niepokoje, lęki, strachy są w tych opisywane przez właśnie ten gatunek, który jest taki pojemny i też dotyka rzeczy, z których się czasem wstydzimy, niektórych nie chcemy rozmawiać. Wszystkie te filmy.
2: Tak, ale jest bardzo ciekawe, że to, co teraz powiedziałaś, jest myślę kluczowe i być może najważniejsze do zrozumienia, dlaczego horror tak zaawansował teraz. Że właśnie miejsca przejścia, jako te miejsca, których właśnie wspólnoty pierwotne też się bały najbardziej. To znaczy, to nie jest tylko to, że to jest pusty magazyn, nie? To jest to, że to tam nie ma ludzi. Dlaczego ludzie stamtąd odeszli? Czy była zaraza? Czy zdarzyło się coś, co jakby jest tym sygnałem niebezpieczeństwa? Ale nie tylko, jakby wszystkie sytuacje przejściowe są najbardziej ryzykowne. Jeżeli się popatrzy na ten kluczowy moment w Grzesznikach, kiedy Mary wychodzi, żeby pogadać z wampirami, jakby wziąć od nich kasę dla ludzi, którym chce pomóc. Mary, która się porusza między światami, która jest białą, która jest zarazem czarna. Ona jest taką postacią. No to Mary pada jako pierwsza ofiarą, prawda? Że jakby te postaci między światami, poruszające się między jedną a drugą rzeczywistością, są zawsze najbardziej narażone z jednej strony na atak, ale z drugiej strony ich się wspólnota boi. Nie bez powodu

0: pannie młodej narzuca się welon. To nie chodzi o to, żeby była piękna, to chodzi o to, żeby ona nie rzucała uroków, bo już nie przynależy do swojej rodziny, jeszcze nie jest w nowej, prawda? To przejście do ołtarza, no to jest to przejście, kiedy ona może być demonem. Czyli jakby to są te miejsca, w których horror szuka, prawda? Czy już się zmienia status rzeczywistości, czy już jesteśmy w nowej, prawda? Czy to już jest ten moment, kiedy zaczyna być właśnie koniec świata? Czy to już jest ten moment, kiedy przyszedł Antychryst?
1: To,
0: z piętra wyżej.
1: To co mówisz, też idealnie pasuje do Weapons, jaki to ma tytuł polski?
0: Zniknięcia.
1: Bo zniknięcia dokładnie też są o tym. To jest cała ta przechodzenie szukania ludzi, którzy są właśnie w jednej rzeczywistości, czy w jednej przestrzeni i w drugiej, symbolicznie rozumianej oczywiście, bo tutaj nie chodzi przecież o dosłowność tego. To dzielenie tego miasteczka na strefy, przestrzenie, to jest w ogóle te sceny poszukiwań tego miejsca, domu. Tego domu. To idealnie pasuje do tego, co powiedziałeś. I to też jest bardzo ciekawe, bo estetycznie, formalnie te filmy są jakby z zupełnie dwóch różnych światów. Jeden jest wesołym musicalem, pełnym fantastycznej muzyki, w którą się zanurzasz, idziesz i bawisz się po prostu na całego. Drugi jakimś oszczędnym, dziwacznym, chłodnym, powiedziałabym skandynawskim horrorem w takim stylu europejskim.
0: Ale z mnóstwem komizmu.
1: Oczywiście, oba zresztą, ale i też dystansu i ironii, ale jakby chodzi mi o samą estetykę i samą formę, a jednak one opowiadają czy odwołują się do tego samego wątku i do tego samego elementu naszej kultury i naszego świata. Też jakoś nie wiem, myślę, że to, że o czym rozmawialiśmy wcześniej, o duchowości i tym braku, że nam się zrobiła jakaś taka luka. Ja myślę, że to też jest, że te filmy wypełniają, jakby wlewają się w tę przestrzeń, która się nagle zrobiła, tego takiego strachu, który nie został do końca okiełznany.
0: Ale to właśnie, ja bym powiedział, że Weapons jest o tyle oryginalne moim zdaniem i może nawet troszeczkę, ja bym zaryzykował, że o poziom wyżej, przynajmniej dla mnie, tak znaczeniowo od grzeszników, że grzesznicy są od początku do końca metaforą. Ja nie mówię, że to jest łatwo zrobić, to jest bardzo wyrafinowana metafora, ale metaforą. A tu mamy taką grę przedziwną, że nie wiadomo, czy to jest realizm, czy to nie jest realizm. I to jest to takie, co robi wrażenie. Czyli to, że wiedźma naprawdę w tym domku mieszka, tak? I naprawdę możesz wyliczyć w metrach, który to jest domek. I na mapie tam geodezyjnej wyznaczyć tu.
1: Ale jednocześnie jak
0: czyli
1: ona...
0: zło jest realne, na wskroś realne.
1: Ale z drugiej strony, no co, czego się boimy? Oglądając ten film. My się tam boimy tych takich momentów, kiedy nie do końca rozumiemy, co się dzieje i na co patrzymy. Kiedy ta bohaterka przyjeżdża do domu, a tam zamknięte drzwi. Niby ktoś jest w środku. My, znając konwencję, domyślamy się, no tam mieszka czarownica. Ale to jest na poziomie takim racjonalnym, ale na poziomie motyli w brzuchu i irracjonalnego takiego jakiegoś lęku wewnątrz, to są rzeczy, których my się boimy też w rzeczywistości.
0: No bo tam jest ten element...
1: Tego, czego nie rozumiemy.
0: To jest z kolei, mam wrażenie, z kultury azjatyckiej, chociaż nie do końca, bo przecież cały Belmer jest o tym, czyli lalka. Mhm. Lalka, która nie wiadomo, czy jest częścią naszego świata, czy jest częścią świata właśnie ożywianego przez jakieś inne siły, nie? Przecież tam jest taka jedna z najlepszych, a zarazem właśnie dwie przerażające sceny w Weapons. Jedna z nich to jest postać wychodząca właśnie z tego ciemnego domu z nożyczkami w ręce, która tak właśnie krokiem lalki przemieszcza się w stronę naszej bohaterki. Nie wiemy właśnie, co to jest. I to są właśnie jakieś takie... Czy to jest bardzo wyrafinowane? Jakby się zastanowić nad tym, jak skonstruowane są te filmy, to są bardzo wyrafinowane artystycznie rzeczy. Tu nie ma... mimo tego, że znowu, to co powiedziałeś, że to 4chan jako miejsce inspiracji, czyli śmietnik.
2: Tak.
0: W śmietniku się wygrzebuje dzisiaj ciekawe historie.
2: Tak, ale ja mam poczucie, że tutaj w ogóle to, co sobie cały czas mówimy, trochę jest na poziomie meta, ten renesans, bo nie chodzi mi o jakąś wyniesienie horroru z nizin na wyżyny, bo to
0: tak,
2: nie jest to. Ale pewien renesans i jakby popularność już taka usankcjonowana, też rynkowo. jest jakby świadectwem tego, że trochę żyjemy w świecie, który nam się nagle powymykał, nie? Że jakby tak, gdzieś publiczność bardzo nie ogarnia rzeczywistości i te lęki właśnie tego świata, którego nie rozpoznajemy, tej wiedźmy, której nie wiemy, że coś tam się nie zgadza w tym świecie, czy właśnie tego, co dostajemy w backrooms, gdzie rzeczywiście mamy jakby taką przestrzeń, w której się gubimy, która jest dla bohatera niezrozumiała, nikt nie potrafi jej wyjaśnić, nic się tam teoretycznie nie wydarza, ale wiemy, że tam jest jakieś zło. Że to idealnie koresponduje z tym światem też, teraz pojadę grubymi publicystycznymi tezami, ale też światem AI, które jest takim wielką niewiadomą, do czego zaprowadzi tych wszystkich przemian gospodarczo-politycznych, których doświadczamy. Ja mam wrażenie, że to, co powiedziałem na początku, czyli to uwiązanie pewnej horrorowej fali z tym Trumpem jest chyba nieprzypadkowe o tyle, że mam poczucie, że to zawsze, tak jak właśnie w ekspresjonizmie niemieckim mieliśmy już zapowiedź faszyzmu w tych filmach, tak nie wiem, w latach 50. w zimnowojenny horror odpowiadał na lęki związane z tamtą sytuacją napięcia między ZSRR a Stanami, nie wiem, w latach 70. jak wracały antykonsumpcjonistyczne filmy, nie wiem, Świt żywych trupów. Był przecież odpowiedzią na jakiś konsumpcjonizm, który rósł i komercjalizację świata, nie? Jakby pewne bardzo ważne społeczne diagnozy się tam wydarzały i kiedy horror trafiał na ten piedestał, to zazwyczaj to świadczyło właśnie o tym, że jesteśmy znowu w jakimś dziwnym, niepewnym czasie. Bo mam poczucie, że te lata 90., które były koniec historii, Fukuyama i te sprawy, już wszystko miało już iść gładko do przodu, nagle ten horror został strywializowany. W sensie bawiliśmy się horrorem. W sensie Polański, jak robił Dziewiąte Wrota, to z przymrużeniem oka. Ale... Sam Raimi też robił dużo filmów, ale wszystkie były z przymrużeniem oka. Nie było, znaczy oczywiście istniał, ale był marginalizowany horror, który był poważny, dotkliwy i jednocześnie z jakąś ambicją intelektualną. To, że on teraz wypłynął, mam wrażenie, że coś nam mówi więcej o świecie niż o horrorze.
0: No, tak. Mieliśmy Fukuyama, a teraz mamy Fukushima, nie? No.
1: Ale widzisz, ale jednocześnie w cały fenomen Blair Witch Project i tego, że to przecież kiedy ten film był? 120 lat temu.
2: No 25.
1: Jak bardzo on wpłynął na wyobraźnię, ja bym powiedziała, że do dzisiaj często słyszę w jakichś rozmowach, że no bo to będzie takie jak Blair Witch Project. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze ogląda, ale
2: nie,
1: zostało jako legenda, jako pewna stylistyka, jako
0: absolutnie.
1: Pewna... więc to...
0: Wpisane w parodię, wpisane w bardzo wiele różnych rzeczy. Znaczy, zresztą uważam, że jest ten sam motyw, prawda? Czyli rzeczywistość, którą dokumentujemy, która nas prowadzi do...
2: Ale też zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz związaną z Blair Witch Project właśnie, bo to jest też super ciekawe, że ten gatunek ma w sobie wpisaną, bardzo upraszczam, plebejskość. Coś bardzo takiego podłego, pulpowego. W literaturze to zawsze była literatura pulpowa, nie? Pociągowe czytadło, kto się zostawia w pociągu, nawet się nie zabiera ze sobą. A jednocześnie właśnie, że na Forczanie się szuka inspiracji dla czegoś, co jest jednym z ważniejszych premier tego roku będzie. A z drugiej strony, że właśnie Blair Witch Project stało się taką legendą, że to był film zrobiony za tam 200 tysięcy dolarów, a zarobił 80 milionów. I przecież dzisiaj obsesja, która teraz święci triumfy w kinach, kosztowała 750 tysięcy. Oczywiście to jest zawsze ściema. Bo żeby taki film się sprzedał na ponad 150 milionów, tak jak w tej chwili obsesja, to na promocję trzeba wydać 20 parę milionów. Więc to też jest koszt jakby produkcji tego filmu de facto. Ale znowu, to jest jakaś taka nisza, w której możliwy jest tego typu właśnie, wiecie, wystrzał, nie? Jakby, że dzięki talentowi z kilkuset tysięcami dolarów możemy zrobić coś, co będzie giga wydarzeniem kulturalnym. W żadnym innym gatunku tego nie znajdziemy.
0: To prawda, a teraz mi przychodzi jeszcze jeden film, który też właściwie o tym samym schemacie opowiada, czyli czy możemy przeniknąć naturę chaosu, czyli Cube, prawda? No,
1: też pomyślałam o tym.
0: Zresztą tak samo pomyślałem, też tani jak barszcz. Wydawałoby się, że to w ogóle... Co to za pomysł, nie? Ale koncepcja, ten
1: Cube
0: pomysł fabularny.
1: Mnie się wydaje, że tak jak Blair Witch Project otworzyło...
2: To jest ten sam czas zresztą.
1: Ten sam rok. 99, 99...
2: 8, coś takiego.
1: I tak jak Blair Witch Project otworzył cały taki worek z podobnymi produkcjami, tak w przypadku Cube było dokładnie tak samo. Przecież, szczerze mówiąc, wszystkie piły i te inne tego typu, no właściwie już slashery, nie horrory, one wyrastają właśnie z tego ducha, z tego jesteś w obcym miejscu, jeśli nie dokonasz jakiegoś wyboru, zostaniesz skrzywdzony. To jest taki motyw i to jest motyw z Cube. I w dodatku sytuacja, w której jesteś, nie ma wyjścia. I to też pokazuje, jak jeden film potrafi potem pączkować i zamieniać się w pewne, ja bym nawet użyła słowa konwencje i podgatunki. I to też jest bardzo ciekawe i to też wydaje mi się, że to nie jest kwestia wyłącznie jakiejś mody, tylko takiego otwiera, że może w ogóle lęk i strach mają taki potencjał do budowania takich historii, które potem mogą właśnie pączkować, zmieniać się i gdzieś wykorzystywać podobne motywy. Może to jest takie bardzo pierwotne po prostu.
0: Nie, bo myślę, że jest, ale to jest ciekawe, jakby gdzie go umieszczamy, prawda? Czy umieszczamy strach na marginesie i robimy tanie filmy, bo lubimy się bać, typu Cube, typu Blair Witch Project, czy umieszczamy go w centrum, tak jak właśnie, nie wiem, robimy drogaśne filmy typu Sinners, typu Grzesznicy, prawda? I tam już są nie tylko duże nazwiska, ale jest po prostu tłum taki, jakby w Weselu mógł zagrać, po prostu mnóstwo aktorów, nie?
2: Tak. Ale to jest a propos jeszcze tych pewnych powtarzających się fraz, nazwisk i pewnych tonacji. To mam wrażenie, że takimi, gdybym miał znaleźć ojców chrzestnych tego współczesnego horroru, to byłyby dwie postaci. Z jednej strony Stephen King i jego antropologiczne podejście.
1: Tak.
2: Takiego rozumienia stada jako pewnej mechaniki stada i lęku, który rozbraja tę społeczną jedność. To jest jakby jego obsesja przecież w dziesiątkach właściwie już w jego przypadku powieści. A z drugiej strony mam poczucie, że jeśli chodzi o estetyczny klucz i też rodzaj takiego myślenia filmowego, mam wrażenie, że mamy do czynienia z renesansem Lyncha. Że Twin Peaks jest powróciło nie tylko dlatego, że właśnie przed też dekadą, bo to też dokładnie był początek Trumpowej pierwszej kadencji, kiedy był trzeci sezon Twin Peaks, ten ostatni. Ale mam poczucie, że ten serial wrócił też, jeśli chodzi o jego pierwszą wersję, jako pewna tonacja, która nagle stała się bliska wielu twórcom.
1: A ja bym dorzuciła nazwisko, które już wcześniej wymieniłeś, czyli Kubricka, który co prawda zrobił tak naprawdę w tym gatunku tylko jeden, może dwa. Ale jeden czysty gatunkowo film, czyli Lśnienie, ale to podążenie za horrorem jako gatunkiem intelektualnym, czy pozwalającym na jakąś taką bardziej no właśnie intelektualne spojrzenie na świat, czy przeniesienie do horroru reguł rządzących światem, to jest Kubrickowskie moim zdaniem. I to jest i z tych trzech nazwisk splata się dla mnie współczesne myślenie o horrorze. Kubrick był oczywiście bardzo oryginalnym twórcą i trudno tutaj w ogóle go chyba jakoś tak wiązać na stałe z horrorem, ale nie, w ogóle nie można go wiązać na stałe z horrorem, ale
0: odwiązać to też by było ryzykownie.
1: Prawda, ale to poszukiwanie, ja myślę o takiej strategii twórcy, który szuka w tym gatunku czegoś więcej. To jest bardzo, bardzo z ducha Lśnienia i tego, no bo Lśnienie jest bardzo klasyczne, gdyby wziąć definicję horroru, wszystko tam mamy. Duchy, strach, niepokój, przemoc, śmierć, ze światy, wszystko. Ale to, co on z tym robi, zresztą podobno Stephen King nienawidzi tego filmu. Ale
0: serio?
1: Tak.
0: Nie wiedziałem o tym, to śmieszne.
1: Uważa, że zupełnie został...
0: zniszczono jego dzieło.
1: Jego pomysł. Jeszcze wracając na chwilę do Kubricka, wydaje mi się, że Kubrick, nie przypominam sobie twórcy, który w jakimś sensie zdekonstruował gatunek i zbudował coś zupełnie innego, wykorzystując reguły gatunku. A teraz to się dzieje, bo wszystkie te horrory, które wymieniliśmy i ja bym tutaj tego Eggersa jednak dorzucała, to jest dokładnie estetycznie nie, ale z ducha właśnie takiego myślenia.
0: Ale ja mam wrażenie, wrażenie, że właśnie rzeczywiście Kubrick jest tutaj bardzo istotny, bo w gruncie rzeczy prawie każdy jego film zmierza w stronę jakiejś grozy, która jest blisko horrorowi. To znaczy to, że tam jak się zawęża ta fabuła, prawda, zmierzając do jakiegoś, nie wiem, tam jak to się mówi, klimaksu, nie? Czy punktu krytycznego, to prawie zawsze tam jest element horroru już taki wprost, nie? No, w Odysei Kosmicznej, czy nawet w Oczach Szeroko Zamkniętych to mamy.
2: No, Full Metal Jacket.
0: No, to już w ogóle, to nawet nie... No. nie nawet nie mówię.
2: Tak się powinno prowadzić.
0: Tak się powinno w audycji, w radiu sprawy załatwiać.
2: Tak. Ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje w tym temacie horroru, na którą nie znam odpowiedzi dobrej, ale może wy znacie. Bo o ile renesans horroru filmowego jest jasny dla mnie, o tyle ciekawe jest to, że horror sobie dużo słabiej radzi w serialu. Są próby coraz częstsze i coraz śmielsze jego przeszczepiania, ale co do zasady bardzo niewiele mamy seriali, które są horrorami.
0: Ale jak już mamy, to takie, wiesz, no American Horror Story to jest osiągnięcie samo w sobie.
2: Tak, to na pewno. Inna rzecz, że to jest właśnie taki horror, który też ciekawy, nie? Że jakby się zrodził z pewnego recyklingu pierwotnie. Nie? Że jakby kolejne warianty, pewne typy horroru najpierw były jakby trawestowane, trochę pastiszowane momentami, a jednocześnie pozostawały horrorem. To nie było nigdy, nigdy nie było tego cudzysłowu, który by nam zdejmował grozę.
0: Ale też bywały bardzo oryginalne. Ten sezon, do którego się już odnosiłeś, czyli sezon trumpowski, no. Gdzie mamy intelligent and affluent lesbijki, które boją się klaunów i umierają ze strachu widząc klauna. No to jest po prostu, to jest coś naprawdę... W tamtym kontekście oczywiście. Tak, tak. Bardzo oryginalnego.
2: Ale to jest rzeczywiście interesujące, że bardzo niewiele się przebiło tych... Że za tym zawsze stoją jakieś bardzo konkretne osobowości artystyczne, tak jak tutaj w American Horror Story był twórca, który po prostu też ma doświadczenie w tłuczeniu wielosezonowych produkcji Ryan Murphy. Ale też mamy jeszcze tego, Mike'a Flanagana, który zrobił kilka, nie wiem, czy mieliście okazję oglądać, on miał umowę z Netflixem. Jako jedyny chyba jest Netflixowym reżyserem od horrorów. On zrobił stosunkowo niedawno Zagładę Domu Usherów.
0: Tak.
2: A wcześniej Nawiedzony Dom na Wzgórzu i Nocną Mszę. Też bardzo kingowskie rzeczy, ale mam poczucie, że to jest jeden z niewielu twórców, który jakby dał sobie wyrobić taką, znaczy wyrobił sobie markę horrorowego speca.
0: Ale zobacz, że on też ma problem z puentami.
2: Tak.
0: Bardzo duży. Ja myślę, że to jest, może dlatego to jest jakaś częściowa odpowiedź na to pytanie, dlaczego w serialu tak słabo, bo strasznie trudno rozłożyć grozę na odcinki. To jest to ograniczenie jakby w samej koncepcji, czyli jak poprzecinać to tak, żeby ludzi utrzymać, żeby dalej się bali, ale że właściwie musimy zacząć z tym strachem od początku.
2: Tak, i jak też spiętrzać, żeby to nie było, bo bardzo łatwo jest, znaczy horror jest takim, i te środki, których używa, jakby groza jest bardzo takim jednorazowym strzałem, nie? Możemy się wystraszyć na chwilę, a budowanie tego na dłuższą metę jest bardzo trudne. No rzeczywiście, to pewnie jest częściowa odpowiedź.
1: Nie, ja jeszcze myślę, że wykładanie karty na stół, że często boimy się przez zaskoczenie, że nagle się ten świat zmienia i tutaj w serialu, no jak długo możesz nabudowywać, żeby widza zaskoczyć? A jak go zaskoczysz na początku, to potem go już nie przestraszysz drugi raz. I ja bym powiedziała, że są próby takich seriali, ale one mimo wszystko nie wytrzymują jakby zderzenia z samym gatunkiem. I American Horror Story, oczywiście to jest serial, który też wyrasta ze swoich czasów, jak w ogóle jest taka teoria w kinie, że horror wyrasta zawsze ze swoich czasów i że to jest jedyny gatunek, który jest zakorzeniony w momencie, w którym powstaje. To można o tym dyskutować, ale ta ironia i granie konwencjami, jakby ta metoda recyklingu, o której powiedziałeś, ona też wyrasta z momentu, w którym ten serial zaczyna funkcjonować na rynku. Teraz Ryan Murphy podejmuje kolejne próby robienia różnych innych seriali, nawet niekoniecznie w tym cyklu. I one nie cieszą się szczególną popularnością, dlatego, że ja mam taką tezę roboczą, że jego czas w jakimś sensie minął.
0: Dziękuję wam bardzo. Joanna Malicka i Bartosz Staszczyszyn byli ze mną w studiu.
2: Dziękujemy.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Spore utrudnienia na kolei. Maszyniści na znak protestu mocno zwolnią przed przejazdami. Stany Zjednoczone szukają miejsca dla nowej bazy wojskowej. Do Polski przyjedzie kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Afrykański pomór świń się nie zatrzymuje. Podkarpacie zapowiada ogromny odstrzał dzików. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To może być trudny piątek dla podróżujących pociągami. Do południa maszyniści w całym kraju przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. To protest po środowym wypadku, w którym ciężarówka wjechała w pociąg. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna.
2: Która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
3: Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów, maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego, przyłączcie się do nas.
1: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Aby zniwelować skutki opóźnień, PKP wprowadziło kilka udogodnień dla pasażerów. Tam, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza, pojawi się zastępcza komunikacja autobusowa. Dodatkowo każdy pasażer ma możliwość zwrotu zakupionych biletów bez pobierania odstępnego, a bilety ze wszystkimi przewoźnikami kolejowymi w Polsce będą wzajemnie honorowane. Stany Zjednoczone mają w Polsce korzyści, które przekraczają polityczną koniunkturę, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Jak dodał, jest to poważny argument w rozmowach z przedstawicielami USA.
4: W rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
1: Delegacja z USA rozpoczęła przegląd lokalizacji, w których mogą powstać bazy wojskowe. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w czerwcu, że do Polski na stałe trafi około 5 000 amerykańskich żołnierzy i to właśnie w tych bazach mieliby oni stacjonować. Jak zapowiada MON, budowa tych obiektów kosztowałaby Polskę kilkanaście miliardów złotych. Najbardziej prawdopodobne regiony, w których powstaną amerykańskie bazy, to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Komisarz wyborcza w Krakowie, Dagmara Daniec-Cisło, odrzuciła wszystkie odwołania niezarejestrowanych kandydatów. Czterem kandydatom nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów. Zgodnie z przepisami, osoba startująca w wyborach na prezydenta miasta była zobowiązana do przedstawienia co najmniej 3 000 podpisów popierających jej kandydaturę. Ta sztuka nie udała się m.in. Bartoszowi Boheńczakowi z Konfederacji i byłemu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Marta Nawrocka zapowiedziała, że jesienią w Polsce planowane jest spotkanie pierwszych dam. Zaproszone będą prezydentowe z Europy oraz żona prezydenta USA Melania Trump. Będziemy rozmawiać o przyszłości i bezpieczeństwie dzieci w sieci, powiedziała Nawrocka. Jak wyjaśniła, chodzi o temat hejtu i zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie, a także pozytywne aspekty edukacyjne, które dzieci mogą wykorzystywać. Chęć zorganizowania tego typu wydarzenia w Polsce Nawrocka wyraziła w lipcu podczas spotkania małżonek prezydentów szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze. ASF złamał kolejną barierę. Wirus afrykańskiego pomoru świń przekroczył uznawaną za nieprzenikalną granicę trasę S-19 na Podkarpaciu. Efekt? Wojewoda podkarpacka nakazała duży odstrzał redukcyjny dzików w 5 powiatach wokół Rzeszowa. Marcin Starzec.
5: Nowe ognisko wykryto tam, gdzie do tej pory było względnie bezpiecznie, w okolicach Rzeszowa. Zdaniem wojewody Teresy Kubas-Hul to częściowo efekt niszczenia przepustów na trasach szybkiego ruchu, które dotąd dotąd skutecznie odgradzały ten teren od wirusa.
6: Nie niszczmy tych przepustów, bo tam chcemy przejechać motorem, bo chcemy przejechać rowerem.
5: Służby od miesięcy przeszukują zagrożone lasy w poszukiwaniu padłych zwierząt. Problem w tym, że nosicielem może być też człowiek, ostrzega podkarpacki lekarz weterynarii Mirosław Welc i przypomina, z lasu można przynieść nie tylko ASF, groźny dla trzody, ale i patogeny niebezpieczne dla ludzi.
7: Doszło do zakażeń bąblowca wielojamowego u dziecka, które nawet nie chodziło, tylko przesuwało się po podłodze, no a tato sobie przeszedł.
5: Dlatego zalecenie jest proste. Po powrocie z lasu dezynfekujemy buty i wrzucamy ubranie do pralki. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOG FM.
1: Na terenie powiatu lubaczowskiego na Podkarpaciu odbędzie się trening systemu alarmowania. Od godziny 11 do 12 uruchomione zostaną syreny. Do mieszkańców trafiły już ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Za dnia najcieplej będzie w zachodniopomorskim. Termometry pokażą tam 20 stopni. Najchłodniej natomiast na Śląsku i w Małopolsce. Tylko 14 na plusie. W całym kraju pojawi się więcej chmur, a w południowej połowie Polski również przelotne opady deszczu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Łączymy się z pierwszym naszym gościem, którym jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się.
9: Dzień dobry.
8: Rozpoczynamy od wielowątkowego tematu nasze przedpołudnie. Chciałbym najpierw zacytować między innymi wiceszefową MON. W czwartek i piątek do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja. To kluczowe 48 godzin w relacjach polsko-amerykańskich. Chodzi o rekonesans, by sprawdzić i dokonać wyboru miejsca, w którym potencjalnie miałaby powstać amerykańska baza. Rzeczywiście należy to traktować jako coś mocno przełomowego, czy to taki zabieg czysto retoryczny? I właśnie takie słowa padły z ust wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej.
9: To znaczy, z pewnością jest to przełom. No, Polska już dawno przestała być takim krajem drugiej kategorii, jeżeli chodzi o sojusz NATO, ale jednak stała obecność amerykańska w Polsce, no to jest coś zupełnie innego niż początek, kiedy byliśmy w sojuszu, kiedy to jednak struktury amerykańskie czy zachodnie no, zobowiązały się do tego, że nie będą budować stałych baz na terytorium Polski. Tylko, że reguły gry się zmieniły, zmieniła je Rosja i w tej chwili widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone, widząc w Polsce tego naprawdę wiarygodnego, zaufanego sojusznika, no nie tylko stała się Polska takim hubem dla też takiego amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, najlepszego na świecie, co tu dużo mówić, F-35, Abramsy, Apache. Natomiast też to braterstwo, które właściwie wywalczyliśmy w Afganistanie, w Iraku, w tych sytuacjach takich trudnych, gdzie Amerykanie prosili też o polską pomoc, no przekłada się już na stałe współdziałanie, stałe bazy. Myślę, że ta integracja będzie jeszcze większa dzięki obecności amerykańskich rodzin w Polsce.
8: Trudno oprzeć się wrażeniu, że sprawy nabrały niezwykłej dynamiki. I czy pańskim zdaniem to konsekwencja tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach? Mam na myśli choćby wizytę Tomasza Siemoniaka u szefa CIA, to sprzed kilkunastu godzin, wcześniej wizyty szefa CIA w Moskwie, te rozmowy, które prowadzi strona amerykańska, wysłannicy Donalda Trumpa. Co takiego dzieje się, że nagle i tak szybko i w trybie wydaje się ekstraordynaryjnym dochodzi do wskazania lokalizacji tych baz w Polsce, tej bazy w Polsce?
9: Rozpocznę może od wizyty ministra Siemoniaka. No to pokazuje przede wszystkim ogromne zaufanie do Polski, bo służby amerykańskie dzielą się informacjami, tak jak dzieliły się przed rozpoczęciem pełnoskalowej agresji, co teraz też nasze służby mają informacje od Amerykanów, jak rozwija się sytuacja, przez to możemy szybciej i lepiej reagować. Ale chyba coś się zbliża do jakiegoś przełomu. Widać wyraźnie, że i strona rosyjska, no ukraińska, co dużo mówić, ale Putin, Kreml, no widzi, że no, nie jest w stanie normalnie wygrać tej wojny. Być może uda się doprowadzić do jakiegoś zawieszenia pokoju, chociaż wiarygodność podpisanych traktatów pokojowych, tak jak memorandum budapesztańskiego czy porozumień mińskich przez stronę rosyjską, nie wierzę. No, ale też wyraźnie widać przełom, że pokazujący, że jednak Amerykanie chyba wysłali bardzo mocny sygnał Rosji, że jakiekolwiek próby eskalacji tych działań hybrydowych przeciwko Polsce, przeciwko sojuszowi NATO, no może się dla nich bardzo źle skończyć. I to jest taki przełom, czy rzeczywiście Putin posłucha, czy wbrew tym ostrzeżeniom, tak jak było przed pełnoskalową agresją na Ukrainę, dalej będzie eskalował.
8: Ale panie generale, pan traktuje to jako pozytywny przełom, czy wręcz przeciwnie, jeśli zestawimy to wszystko choćby z niemiecką brygadą, która odbyła, czy też odbywa ćwiczenia 15 kilometrów od granicy z Białorusią, a ma to miejsce po raz pierwszy od II wojny światowej, by niemieckie wojska stacjonowały tak daleko na wschód?
9: Ja to odbieram jako pozytywny przełom. Ja wiem, że to brzmi tak trochę dziwnie, no bo nagle przy granicy sojuszu NATO z Białorusią czy z Rosją, teraz ćwiczenia Niemców. Otóż przede wszystkim sojusz NATO nauczył się już Putina, nauczył się tej władzy kremlowskiej, na którą noty dyplomatyczne, ugody, dyskusje nie działają tak dobrze, jak działa konkretne działanie. No i widać wyraźnie, że i prezydent Trump, i europejscy sojusznicy NATO odpowiedzi na eskalację ze strony rosyjskiej po prostu podejmują, chociażby, czy podjęliśmy ten wyścig zbrojeń, jest ten program SAFE, dużo więcej ćwiczymy, znosimy różnego rodzaju ograniczenia, które wcześniej blokowaliśmy, mimo że ćwiczenia rosyjskie, ćwiczenia Zapad realizowane cyklicznie zawsze były agresywne i chyba że z Europą już nie można tak sobie pogrywać, z Europą nie ma żartów, że sojusz NATO przestał być papierowym tygrysem. Ale to oczywiście teraz zobaczymy, w którą stronę pójdzie, bo może to pójść w stronę jednak takiego zrozumienia sytuacji, że Putin, obawiając się takiej totalnej klęski, no jednak będzie gotowy na jakąś ugodę, albo będzie jeszcze bardziej eskalował jak ten szczur przyparty do muru, który właściwie wie, że już nic nie zwojuje, ale chce się jeszcze odgryźć.
8: Chciałbym poruszyć wątek lokalizacji bazy, bo strona amerykańska ma stawiać warunek, że musi to być w zachodniej części naszego kraju, okolice Wrocławia i Poznania. Dlaczego? Proszę nam to wyjaśnić, jeśli ma pan taką wiedzę, czy chodzi wyłącznie o infrastrukturę, czy są też inne powody, dla których te lokalizacje są wskazywane. Chociaż niektórzy przedstawiciele polskiego MON-u twierdzą, że są także inne miejsca i nie możemy być niewolnikiem tych dwóch miast, czyli Wrocławia, okolic Wrocławia i okolic Poznania.
9: To znaczy, ja bym poszedł w stronę amerykańską. Ja pamiętam, kiedy kończyłem szkołę oficerską we Wrocławiu, no to nikt nie chciał być w Trójkącie Bermudzkim. Tak nazywaliśmy takie obszary mocno poligonowe, gdzie właściwie jest tylko poligon, zero cywilizacji. Później nawet no, trudno było pójść do kina, do teatru, gdziekolwiek, bo właściwie tylko lasy dookoła. A przecież Amerykanie mają się tu przeprowadzić z rodzinami. No to jeżeli mają chłonąć też tą Polskę, normalnie funkcjonować, to dobrze, żeby byli w pobliżu ośrodków kultury, ale też w pobliżu lotnisk, gdzie dobrze skomunikowanych miast, gdzie ta infrastruktura jest rozbudowana. Natomiast to nie przeszkadza w tym, żeby żołnierze ćwiczyli w różnych regionach Polski, po prostu wjeżdżali na poligony, nie wiem, czy Drawski, czy jakikolwiek, czy Żegański, czy jakikolwiek inny tak naprawdę. I tutaj poszedłbym jednak w stronę tych oczekiwań amerykańskich.
8: Ale panie generale, przepraszam tym, bardzo, tak. Rozumiejąc oczywiście potrzeby żołnierzy amerykańskich, którzy mają się tutaj przeprowadzić i to, żeby zabezpieczyć ich także pod względem społecznym. Natomiast wydawało mi się, że takie decyzje podejmuje się ze względów strategicznych przede wszystkim.
10: No to ze względów strategicznych Amerykanie będą w Polsce i na tym się kończy strategia, kropka. Ze względów, jeżeli chodzi o ćwiczenia, obszary działań, no to przepraszam, żołnierz po to ma urządzenia mobilne, że może się przemieszczać z jednego miejsca na drugie. To nie jest tak naprawdę żaden problem. Przecież ci żołnierze nie przyjeżdżają tutaj jako, nie wiem, mięso armatnie postawione na naszej granicy wschód, że jak Rosjanie będą chcieli wejść, to będą musieli ich zadeptać. No, od tego są jeże betonowe, a nie żołnierz amerykański. Żołnierz amerykański dysponuje technologiami, które pozwolą mu w ciągu kilku minut, kilkunastu minut, kilku godzin, no przemieścić się właściwie tam, gdzie będzie chciał. Zależy, czy leci samolotem, czy śmigłowcem, czy też przemieszcza się jakimś inną techniką bojową.
8: Nie chciałbym wchodzić w głowę, nie wiem, mieszkańców wschodniej części Polski, ale podejrzewam, intuicja podpowiada mi, że takie właśnie byłoby oczekiwanie. No, im bliżej wschodniej granicy, tym większy niepokój, tak? No, z czysto ludzkiego punktu widzenia.
10: No myślę, że to trochę jest błąd też ministra Kosiniaka-Kamysza, który robi sobie zdjęcia na tle tych zębów smoka, tych jeży betonowych, przekonując, że system takich zapór, no to w tej chwili jest kluczowa inwestycja. Otóż wojna dzisiaj, środki napadu, środki uderzenia mogą sięgać właściwie w każdy region Polski. Wojna pancerna nam na razie nie grozi, ponieważ to Ukraińcy zatrzymali jednostki te ciężkie za linią Dniepru. Natomiast mieszkańcy wschodu, no przede wszystkim muszą mieć pewność, że polska strategia, i tutaj jest to kluczowe, będzie zakładała zwalczanie ugrupowań przeciwnika, jeżeli by podchodziły pod naszą granicę, jeszcze nawet na przedpolach, jeszcze poza granicami Polski, tyle że ta strategia powinna w końcu być wydana, tak jak polityczno-strategiczna dyrektywa obronna określona przez polityków. Jeszcze raz powtarzam, to nie żołnierskie buty zatrzymają wroga, tylko nowoczesne technologie, którymi dysponujemy, a będąc na terytorium Polski, wojska amerykańskie, zresztą tak jak nasze siły zbrojne, które dokonują rewolucji technologicznej, będą w stanie, będąc nawet czy stacjonując na zachodzie, to będą w stanie razić ugrupowania przeciwnika skutecznie, jeżeli będzie podchodził pod polską granicę.
8: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, jest naszym gościem w przedpołudniu Radia Tok FM. Panie generale, jeszcze raz dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam ponownie.
8: Rozmawiamy, zastanawiamy się, jak wygląda ten proces wskazywania lokalizacji amerykańskiej stałej bazy w naszym kraju, dlaczego to zachodnia część Polski. Panie generale, proszę przyjąć takie założenie, że i ja, i wielu naszych słuchaczy niekoniecznie orientuje się w tych niuansach związanych z wojskiem, a tym bardziej odstraszaniem. Dlaczego stała baza to inna kategoria obecności wojskowej, jeśli rozpatrujemy to w kontekście odstraszania, o czym mówiliśmy wcześniej? I od razu zadam kolejne pytania. Jak może wyglądać liczebność takiej formacji amerykańskiej przebywającej w Polsce? Jak będzie wyglądać rotacja tych wojsk? I czy jest to obecność opisana w czasie? Czy w zależności od stopnia zagrożenia płynącego ze wschodu, bądź co gorsza, będzie to zależeć od następnego widzimisię Donalda Trumpa i jego administracji?
10: No tak naprawdę przekonaliśmy się, czym jest obecność rotacyjna całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, gdzie okazało się, że żołnierze wyjechali, a druga zmiana, która miała ich zastąpić po prostu do Polski, nie przyjechała. Taka rotacyjna obecność jest dużo bardziej kosztowna, ponieważ no wraz z żołnierzami, na przykład z jednostki pancernej, no musi być przerzucony ich sprzęt. To nie jest tak, że czołgi tu na nich czekają, bo jednak każdy ma swój sprzęt, czy broń, czy nawet ten zespołowy, jak transporter, czołg przypisany do siebie, na co dzień walczy czy szkoli się na tym sprzęcie. No i przerzut takiej jednostki dużej, no to są ogromne koszty. Jeżeli rotację liczymy, że odbywa się co kilka miesięcy, no to te koszty w ciągu roku mnożymy przez dwa czy trzy.
8: Ale panie generale, naprawdę żołnierz przypisany jest do czołgu?
10: Zdecydowanie tak. No ja rzeczywiście pamiętam, kiedy jednostka GROM rotowała się w Iraku, żołnierze, no to szef sztabu generalnego mówi mi... No...
8: Mam nadzieję, że... Panie generale, proszę powtórzyć ostatnie dwa zdania, bo straciliśmy na chwilkę łączenie z panem.
10: Kiedy kiedy jednostka nawet Grom rotowała się w Iraku, to pamiętam, jak szef sztabu generalnego mówił, że właściwie to niech oni zostawią broń, tylko ludzie przylecą, następni polecą tam na miejsce i wezmą te egzemplarze, które oni zostawili.
8: Otóż, tak też większość z nas sobie to wyobraża.
10: No bo tak nie, ale tak nie jest. No to tak jakby sportowcowi, nie wiem, kolarzowi dać, nie zabieraj roweru, chłopie, na ten wyścig na Tour de France, tam dostaniesz na miejscu. No najlepiej ze składnicy jeszcze jakiejś tam rowerowej, lokalnej. Otóż no to jest tak, że jeżeli działamy profesjonalnie, no to musimy doskonale znać swój sprzęt, ergonomię, gdzie, jak, co jest po prostu. No to jest, może ten czołg, to ja bym po prostu podał taki przykład. Jeżeli ktoś jest kierowcą, jeździ od lat i nagle przejdzie do innego samochodu, no to jak, od razu będzie w stanie go świetnie obsługiwać, wykorzystać jego parametry. No nie, musi trochę pojeździć, żeby się z nim zapoznać, żeby rzeczywiście wyciągnąć z tego samochodu to, co jest potrzebne. Kiedy Robert Kubica ścigał się na bolidach, no to przecież też je najpierw testował długo po to, aby w trakcie samego wyścigu wyciągnąć z niego to, co jest najlepsze. I to samo żołnierze na tym sprzęcie, który niby jest taki sam, a jednak nie jest taki sam, bo każdy ma jakieś takie drobiazgi, które powodują, że musi ten człowiek zgrać się z tą techniką, aby dała mu to, czego oczekuje, czyli 100% jeszcze trochę podczas działań bojowych.
8: Panie generale, to powiedzmy też o skali. Ile to może być żołnierzy?
10: No ja myślę, że to jest około 10 tysięcy żołnierzy, ale plus do tego jeszcze rodziny. I tutaj jest taki czynnik, który powinniśmy jednak uwzględnić, bo to jest, jeżeli ktoś przyjeżdża tylko na rotację, no to powiedzmy, pojechałem, wróciłem, zapomniałem, a jeżeli już przemieszczają się całe rodziny, no to budują się takie więzi osobiste, więzi kulturowe, stąd też ta Polska będzie mocniej wryje się w pamięć Amerykanów i amerykańscy żołnierze bardziej zwiążą się też z naszymi obywatelami i to będzie się przekładało chociażby na takie wsparcie tego, aby Stany Zjednoczone w sytuacji zagrożenia po prostu wspierały mocno Polskę. To ma ogromne znaczenie dla takich...
8: Panie generale, czy się słyszymy?
10: Tak, słyszę.
8: Tak. To ja pozwoli pan, zadam kolejne pytanie, bo też słowa ministra Tomasza Siemoniaka po spotkaniu w siedzibie CIA można interpretować na dwa sposoby. I taki uspokajający, ale też i dający powody do niepokoju. Jak pan czyta ten komunikat? Cytuję. Nie chcę spekulować, straszyć bądź uspokajać. Pracujemy, żeby Polska była bezpieczna i temu służyło to spotkanie. To pańskim zdaniem jest taki komunikat, który miał popłynąć w świat, mimo że no, nie niesie za sobą bardzo precyzyjnej treści?
10: Znaczy on nie niesie ze sobą żadnej treści, bądźmy już tutaj otwarci. Otóż jeżeli minister rzeczywiście dyskutuje na tematy niejawne, no to albo niech coś konkretnego powie, że wyda jakiś komunikat uspokajający, albo niech po prostu powie, że nic nie może powiedzieć, ponieważ te informacje są tajne, a nie opowiada coś, co tak naprawdę może być tylko przedmiotem spekulacji.
8: A mógłby w ogóle nie mówić o swojej wizycie?
10: No mógłby powiedzieć, że odbyłem tą wizytę, treści są niejawne, ufamy sobie nawzajem, wspieramy siebie nawzajem, jesteśmy w stałym kontakcie. I koniec, kropka, a nie takie właściwie na dwoje babcia wróżyła.
8: Ale już teraz spekulując nieco, czy taka wizyta to jest, nie wiem, chęć przekazania przez stronę amerykańską jakiegoś komunikatu, uwrażliwienia po serii tych spotkań choćby szefa CIA ze swoimi odpowiednikami w Moskwie, czy też standardowa procedura, no bo w naszym regionie jest niebezpiecznie i koniec?
10: Znaczy z pozytywnych rzeczy. Jeżeli efekty tej wizyty są przekazywane stronie polskiej, to jest to dobry sygnał dla naszego kraju, ponieważ widać, że mamy do siebie zaufanie, kontaktujemy się. To nie jest tak, że Amerykanie rozmawiają ponad polskimi głowami z Rosjanami. Polski interes jest w tych rozmowach, dyskusjach mocno stawiany, jest uwzględniany. Natomiast sama wizyta szefa CIA w Rosji, wiemy dokładnie, że poprzednia miała miejsce tuż przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, no pokazuje, że coś się dzieje. Te sygnały wcześniej przekazywał też minister Sikorski, mówiąc o eskalacji zagrożeń hybrydowych, a nawet gdyby tego nie mówił, to po prostu widzimy, co się dzieje, bo widzimy aktywność floty cieni, widzimy działania dywersyjne, podpalenia, widzimy podkładane w Niemczech chociażby ładunki. No otóż łatwo się domyśleć, że ta eskalacja tych działań o charakterze dywersyjnym, no też z pewnością była jednym z takich czynników, który skłoniła stronę amerykańską do kontaktu z Rosją, żeby dać to ostrzeżenie. No, ale też pewnie były inne tematy, nawet ten temat tej irańskiej wojny, gdzie Rosja przekazywała chociażby informacje stronie irańskiej, które pozwoliły skutecznie uderzać na infrastrukturę amerykańską rozmieszczoną na Bliskim Wschodzie, o czym zresztą strona amerykańska dowiedziała się z kolei od z danych wywiadu chociażby ukraińskiego od prezydenta Zeleńskiego.
8: Chciałbym, panie generale, dobrze rozumieć wszystkie kwestie, które pan wyłuszcza naszym słuchaczom. I teraz, czy to jest pańskim zdaniem taki spójny, świadomie przygotowywany ruch na to, co może się wydarzyć, ale jest to ruch wyprzedzający, nazwijmy to, kolektywnego Zachodu, także w obawie przed tym, że strona rosyjska posunie się do jakichkolwiek aktów bezpośredniej agresji? Czy jest to obawa, że jednak Rosjanie są już w trakcie przygotowań i z tej drogi nie zawrócą?
10: To nie jest obawa.

0: Prezydent Trump wyraźnie to mówił Putinowi. Putin oczywiście dalej gra przed prezydentem Trumpem, próbuje go ograć, no ale widzi wyraźnie, że no, te czasy, kiedy można było łatwo oszukiwać i zwodzić NATO, już się skończyły.
1: A jak czytać ćwiczenia niemieckiej brygady przy granicy z Białorusią na Litwie?
0: No przede wszystkim mam nadzieję, że telewizje niektóre związane z konkretnymi partiami no w końcu przestaną prowadzić jakąś politykę antyniemiecką i przypomną sobie, że Polska wraz z Niemcami jest i w sojuszu NATO i w Unii Europejskiej. To dzisiaj niestety nie Polska, no ale Niemcy są liderem we wspieraniu chociażby samej Ukrainy, rozumiejąc, że porażka Ukrainy to oznacza dalszą eskalację działań Putina wymierzonych w kierunku Polski, w kierunku Litwy, Łotwy, Estonii, a w dalszej perspektywie także przeciwko samym Niemcom. No i to jest coś, do czego ja też osobiście dążyłem, bo nawet podczas pierwszej natowskiej misji w Kosowie też nawiązałem z brygadą niemiecką współdziałanie. To jest standard, który już dawno powinien mieć miejsca. Tych ćwiczeń polsko-niemieckich, niemiecko-polskich powinno być zdecydowanie więcej.
1: Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, był naszym gościem. W naszym studiu Przemysław Jurgiel-Żyła, członek zarządu Movens Capital. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Może pan na mnie spojrzeć? Ma pan do czynienia z totalnym ignorantem, jeśli chodzi o AI, ale kiedy czytam komunikat, że sztuczna inteligencja może doprowadzić właściwie jej rozwój, nas, czyli ludzkość, do zguby, to jestem autentycznie przerażony. Przy czym chciałbym wyjaśnienia, które padłyby z ust fachowca, takiego jak pan, o co biega i czy rzeczywiście możemy jako gatunek czuć się zagrożeni?
2: To tak, my jako fundusz rzeczywiście od wielu, wielu lat inwestujemy w technologię, między innymi w sztuczną inteligencję, czyli AI. Jeśli chodzi o tego typu komunikaty, bo tutaj pan referuje do bardzo konkretnej,
1: Konkretnej
2: informacji, do której za chwilę przejdziemy, ale od wielu, wielu lat jest takie, jednym z trendów komunikacji jest to, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do sytuacji, w której wymknie się spod kontroli człowieka, no i może być dla nas jakimś zagrożeniem.
1: Bo jest to podyktowane, albo inaczej, jest to konsekwencja też rywalizacji firm, które nad tą sztuczną inteligencją pracują.
2: Rywalizacji, no ale też i rozwoju technologii. Jeszcze 10 lat temu sztuczna inteligencja była zupełnie czymś innym niż jest teraz. Obecnie te najnowsze modele językowe w laboratoriach firm, które je produkują, są w stanie na tak wysokim poziomie pracy czy jakby obliczeń doprowadzić do sytuacji, w której wymykają się na przykład z takich zamkniętych pudełek w laboratorium i znajdują drogę do wyjścia do internetu już dzisiaj. I jest kilka opisanych przypadków, w których i w przypadku OpenAI i Anthropic, to są takie dwie największe amerykańskie korporacje, które produkują te modele językowe, zdarzały się już sytuacje, w których te ich modele językowe wymykały się w jakimś takim ograniczonym stopniu spod kontroli i na przykład włamywały do systemów firm trzecich po to, żeby uzyskać jakieś dodatkowe informacje.
1: Kto wyartykułował to ostrzeżenie i dlaczego? Należy je brać bardzo poważnie.
2: Teraz rozmawiamy o takim człowieku, który się nazywa Jacob Coxon, który jest jednym z badaczy, pracował w obu tych firmach i w OpenAI i w Anthropic. I kilka dni temu odszedł z Anthropica, bo przeszedł z OpenAI wcześniej do Anthropica, czyli do drugiej, do konkurującej firmy jako badacz i osoba, która rozwija te modele językowe. I kilka dni temu odszedł z Anthropica z takim bardzo jasnym komunikatem, że te firmy nie panują nad tym, w jaki sposób rozwijają te modele językowe i jest to jakieś zagrożenie dla ludzkości.
1: Mhm. Ale zrobił to właśnie dlatego, że te firmy w sposób bez opamiętania usiłują nad tym pracować? Czy były inne powody odejścia?
2: Tak.
1: Bo też od razu można zapytać wobec, nie wiem, notowań tych firm na giełdzie, czy nie zależało mu na tym, żeby zawyżyć na przykład cenę akcji?
2: To jest, znaczy tego się prawdopodobnie nie dowiemy, bo tych warstw komunikacji jest pewnie wiele. Ten człowiek zakomunikował jasno, że zrezygnowałem dziś z Anthropic. Ostatnie parę lat spędziłem na badaniach. W chwili obecnej organizacje typu Anthropic i OpenAI pędzą prosto ku samodoskonaleniu się sztucznej inteligencji jako takiej i grają, czy z angielskiego to jest tam hazardują naszym życiem. W sensie nie mają na tyle kontroli nad tymi modelami, żeby, czy procesów, które w taki sposób

0: bezpiecznie je rozwijają, żeby nie spowodować, nie doprowadzić do sytuacji, w której te modele im, tym firmom się wymkną spod kontroli.
1: No dobrze, ale bym... Ja wiem, że to jest chwytliwe, ale chciałbym pana zapytać o to, w jaki sposób konkretnie ta ludzkość miałaby być doprowadzona do zagłady. Pan jest w stanie sobie wyobrazić takie scenariusze?
0: No już dzisiaj mamy sprzed kilku tygodni, jeśli dobrze pamiętam, sytuację, w której OpenAI, czyli jeden z tych producentów od tego programowania sztucznej inteligencji, czy tych modeli językowych, nam potocznie, tak jak sobie używamy AI, to jest chat GPT, trenował model językowy, który wyszedł z tego sandboxa, czyli z tego pudełka, który miał być w laboratorium tylko w jakiś konkretny sposób testowany, włamał się do takiej firmy, która się nazywa Hanging Face, po to, żeby uzyskać informacje na temat benchmarków. W sensie modele językowe, jeśli są wypuszczane na rynek, w sensie udostępniane ludziom, to przechodzą przez benchmarki, czyli takie testy, które mówią o tym, jak bardzo zaawansowane są te modele językowe. I w momencie, kiedy OpenAI testowało ten model językowy. Ten model językowy znalazł sposób na to, żeby wydostać się z tego zamkniętego pudełka, dostać się do internetu i zamiast próbować rozwiązać te zadania w taki klasyczny sposób, jaki zwykle modele językowe dotychczas rozwiązywały te benchmarki, próbował się włamać do firmy Hugging Face, która między innymi zajmuje się tymi benchmarkami po to, żeby znaleźć odpowiedzi. Czyli taki trochę jak uczeń, który zamiast nauczyć, czy przeczytać książkę, albo zamiast się nauczyć jakiegoś materiału, korzysta ze ściągi. Trochę był takim perspektywa myślenia.
1: No tak, ale sam teraz, model sam tego nie zrobił.
0: Zrobił. W sensie, no i to jest właśnie ten case, w którym już dzisiaj modele językowe są tak bardzo zaawansowane, że potrafią na odpowiednio zadane zadanie znaleźć sposób, którego my nie przewidujemy. W sensie one wymyślają w rozumieniu takim
1: statystycznym. Dyspozycji, nie wiem, komendy nie dostaną?
0: Dokładnie tak. Ten model językowy nie dostał dyspozycji pod tytułem wydostań się ze skrzynki i włam się do Hugging Face, tylko dostał informację o tym, masz tutaj benchmark, masz go rozwiązać. I ponieważ modele językowe działają na statystyce, to są olbrzymie zbiory danych, obliczeń i tak dalej, to jednym z metod, które model językowy wziął pod uwagę i liczył statystykę, jakie będzie prawdopodobieństwo rozwiązywania tego typu zadań, było to, żeby wyjść do internetu i znaleźć sposób na to, żeby się dostać do jakiegoś systemu, który te odpowiedzi może posiadać. I wracając do początku, czyli do pana pytania, jak sobie wyobrażam sytuację, w której takie modele językowe mogą nam zagrozić, czy generalnie AI, no to można sobie bardzo prosto wyobrazić sytuację, w której ten model językowy nie włamuje się do jakiejś firmy technologicznej, z której korzysta z odpowiedzi, ale na przykład włamuje się, nie wiem, do systemów związanych z operacjami finansowymi, typu Visa, Mastercard i temu podobne rzeczy i na przykład paraliżuje cały świat, jeśli chodzi o płatności internetowe. I to jest taki najprostszy sposób, który już dzisiaj mógłby zatrzymać świat na chwilę.
1: No ale to tylko na chwilę, ale możemy sobie wyobrazić, bo ja będę podążał za pańskim przykładem, możemy wyobrazić sobie, że taki model postanawia zrobić zamieszanie w systemach bezpieczeństwa danego kraju. I na przykład przekazać informację, że któreś z mocarstw zagrożone jest egzystencjalnie przez inne mocarstwo. I wtedy wywołać jakąś odpowiedź na nieistniejące zagrożenie.
0: No wierzę w to, że jednak systemy wojskowe są trochę bezpieczniejsze i niektóre są w ogóle odłączone od internetu i nie da się do nich tak łatwo dostać. Ale tak, to jest też jeden ze scenariuszy. W sensie to, co te modele językowe potrafią, czy mogłyby zrobić wraz z rozwojem też, bo mówimy o tym, że dzisiaj te modele mają też jakieś ograniczone możliwości, ale one się cały czas rozwijają i ten rozwój przyspiesza. Wraz z tym możemy dojść do momentu, w którym te modele językowe będą tak mocne, tak silne, że będą potrafiły znaleźć sposób na to, żeby się replikować, czyli znajdywać miejsca w internecie, serwerownie, w których będą mogły część swojego kodu na przykład przechowywać poza kontrolą człowieka i doprowadzać do sytuacji takiej, w której, bo pan dał bardzo konkretny przykład, w którym pan mówi o tym, że taka sztuczna inteligencja, czy taki model językowy potrafi włamać się do jakiegoś systemu bezpieczeństwa. Ale nie trzeba się włamywać do systemu bezpieczeństwa, żeby nam zagrozić. Wystarczy, że takie oprogramowanie zacznie generować olbrzymie ilości dezinformacji. No mamy przykład od wielu, wielu lat z naszego otoczenia i za wschodniej granicy, gdzie ta dezinformacja bardzo mocno jest eksplorowana i wraz z rozwojem sztucznej inteligencji ona jest coraz bardziej jakby taka realna. Ciężko to rozróżnić między tym, co jest prawdą, a tym, co jest fikcją, a tego typu służby wykorzystują dzisiaj, żeby nas wywoływać jakiś element paniki, element nastawienia przeciwko sobie i tak dalej. Sztuczna inteligencja może zrobić to samo w bardziej masową skalę, bo dzisiaj mówimy też o tym, że powiedzmy wrogie narody robią to ludźmi, takimi farmami, które, gdzie ludzie po prostu generują tego typu fake newsy, a taki model językowy nie ma tych limitów. On może symulować pracę dziesiątek tysięcy ludzi w tym samym czasie. I to też jest zagrożenie. I w skrócie, dzisiaj mówimy o drobnych rzeczach, dzisiaj możemy sobie w ten sposób to wyobrażać, ale wracając nawet do tych systemów płatności, równie dobrze taki system sztucznej inteligencji może wyłączyć elektrownię. A już wyobraźmy sobie 3 dni bez prądu. Po 4-8 godzinach przestają działać BTS-y, czyli sieć komórkowa, potem przestaje działać woda i tak dalej, i tak dalej. Kraj jest sparaliżowany. Nie trzeba wystrzeliwać rakiet, żeby spowodować istotne zagrożenie dla społeczeństwa.
1: Pan, ostrzeżenia pana Coxona to pikuś w porównaniu z ostrzeżeniami, jakie wyartykułował niejaki Iwan Habinger?
0: Tak.
1: Który uznał, uznał, że ryzyko wyginięcia ludzkości, bo chciałbym być precyzyjny w tym cytacie, w ciągu dekady jest większe niż 10%. To jest bardzo dużo.
0: To jest też jeden z badaczy, który chyba pracuje cały czas w Antrofiku, czyli z tej firmy, z której odszedł Jacob. I jakby komentując na X-ie, czyli starym Twitterze, napisał tego typu słowa. To jest jakaś opinia jednego z badaczy. Też weźmy poprawkę na to, że każdy może w internecie powiedzieć, co chce. I ja jestem bardzo ciekawy, co to znaczy 10%, w sensie jak on to policzył.
1: Niezależnie jak policzył, 10% jest prawdopodobieństwem absurdalnie wysokim, jeśli idzie o egzystencjalne zagrożenie dla
0: planety. No tak, tylko znowu, to jest jakby łatwo napisać takie zdanie, a ciężko powiedzieć już, co to znaczy, no bo dalej, te modele językowe...
1: A wie pan, nie mamy do czynienia z Ziutkiem, który siedzi przed Facebookiem i coś mu się wydaje i coś napisze.
0: Mamy do czynienia z człowiekiem, który pracuje dla firmy, która za chwilę wchodzi na giełdę i będzie zbierać bardzo dużo pieniędzy. Więc tutaj są zawsze 2 czy 3 perspektywy na to, na które warto spojrzeć.
1: Oczywiście. Czyli w następnej wypowiedzi on powie, ale ja wiem, jak to ryzyko z 10%
0: dokładnie
1: zmniejszyć do 1%.
0: Myślę, że tak. Tutaj akurat Antrofik jest o tyle specyficzny, że to jest firma, która też bardzo mocno komunikacyjnie, bo nie wiemy dokładnie, jak to wygląda pod spodem, ale komunikacyjnie bardzo mocno stawia nacisk na bezpieczeństwo. Oni mają dużo bardziej rozwinięte laboratoria niż OpenAI, swoja konkurencja. Przynajmniej komunikują tak, że mają to bardziej rozwinięte, że dbają o nasze bezpieczeństwo i w przypadku Antrofika najważniejszym celem do tego, żeby dojść do tej superinteligencji, czyli modeli, które potrafią się samodoskonalić i podejmować już autonomicznie decyzje, jest to, że my jako Antrofik zbudujemy taki model pierwsi i będziemy nad nim panować i cały świat będzie bezpieczny. Więc to podkręcanie atmosfery akurat w tym przypadku jest zasadne, żeby podważać i dyskutować o tym, czy te 10% to jest 10%. Bo znowu, wracając do początku naszej rozmowy. Wiemy, że sztuczna inteligencja w rozumieniu takim, że jeśli wymknie się spod kontroli, będzie jakimś zagrożeniem. Jakim? Tego nie wiemy, ale to jest tak samo jak z ludźmi. W sensie ludzie też są zagrożeniem. Jeśli ktoś podejmie głupią decyzję, to też ciężko oszacować, czy to jest 1%, 10%, 20%.
1: Jest z nami Przemysław Jurgiel Żyła. Jeszcze raz dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o złowrogo brzmiącej zapowiedzi, że modele sztucznej inteligencji mogą wymknąć się spod kontroli, doprowadzając do zagłady ludzkości, bo taki jest punkt
0: wyjścia. Taki był komunikat. Tak.
1: Taki był komunikat. I wie pan, to nie są takie słowa wypowiedziane przez kogoś, komu się coś wydaje, niezależnie od pobudek, dla których zdecydował się na wyartykułowanie tegoż ostrzeżenia. Mówimy o Jacobie Coxonie, którego słowa są już szeroko komentowane, także przez administrację rządowe niektórych krajów i to też takich niebagatelnych, powiedziałbym.
0: Tak, już pojawiły się pierwsze głosy.
1: To jest świeża sprawa też, powiedzmy, naszym słuchaczom.
0: Tak, ostatnie dwa dni de facto już się pojawiły głosy i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, ale pewnie nie tylko, bo jakby poszukać, to tych głosów jest dużo więcej. W Stanach Zjednoczonych jeden z Przypomniano między innymi o tym, że jest coś takiego jak zakaz superinteligencji, że to ma być regulowane i tak dalej. W przypadku UK w takich kręgach rządowych też się pojawiły informacje o tym, że powinniśmy dużo intensywniej zacząć pracować nad traktatami, które będą jakoś regulować całą tą strefę, bo zgadzam się w 100%, że z jednej strony ci badacze, którzy odchodzą i komunikują tego typu rzeczy, mają różne pobudki, ale z drugiej strony też nie powinniśmy ich absolutnie ignorować i każda tego typu informacja powinna być przynajmniej zweryfikowana z tego względu, że mamy wiele przykładów tak historycznych, że tego typu sygnaliści powodowali istotne zmiany, ale też i społeczeństwo, czy generalnie my jako ludzie dowiadywaliśmy się o rzeczach, których wcześniej nie wiedzieliśmy.
1: Proszę wybaczyć taki prosty konstrukt, jaki za chwilkę utkam, ale na ogół jest tak, że sygnaliści, którzy szkodzą grupom interesów, bądź też personalnie komukolwiek, są raczej niemile widziani, w skrajnych przypadkach są zastraszani, bądź też dzieje im się coś złego. A czy tutaj tym sygnalistom cokolwiek grozi ze strony modeli, czy nie?
0: Ze strony sztucznej inteligencji nie wiem, ale zawsze warto być miłym, jak się rozmawia ze swoim czatem, to sobie zażartuję w ten sposób, bo nigdy nie wiadomo, jak on
1: głośnie. Do tego zmierzam.
0: Z perspektywy, ciężko to przewidzieć, w sensie, jeśli założymy, że taka sztuczna inteligencja, tego czaty w rozumieniu naszym, kiedyś dojdą do takiego momentu, w którym będą super inteligencją i będą same podejmować decyzje, same się doskonalić.
1: Czy kierują się emocjami, bo to jest też pytanie.
0: Dzisiaj to jest statystyka, dzisiaj to są algorytmy, które powodują, że każde nasze zapytanie jest przetwarzane na dane mówiące w rozumieniu takim statystycznym i potem odpowiedź, którą dostajemy, to jest statystycznie najbardziej pasująca odpowiedź do naszego pytania. Dzisiaj tym są modele językowe. Oczywiście to, o czym mówimy, że taki model językowy włamuje się do jakiegoś systemu albo wychodzi z tej swojej klatki i tak dalej, to znowu wynika w jakimś stopniu ze statystyki. Model językowy bierze kilka tysięcy, kilkaset tysięcy różnych możliwości, które ma do dyspozycji i wybiera te, które statystycznie są najbardziej prawdopodobne. A mając olbrzymie moce obliczeniowe, ma bardzo dużo narzędzi do tego, żeby wybierać drogę, która nie zawsze jest tą, którą przewidzieli twórcy.
1: Użył pan takiego sformułowania o samodoskonaleniu się
0: tak
1: modeli. I trzymając się tylko i wyłącznie tutaj tej warstwy retorycznej, gdzieś w perspektywie prowadzi do doskonałości całkowitej. I co wtedy?
0: To wywód filozoficzny, ale zgadzam się. Tutaj już dzisiaj te ostatnie modele językowe, które zostały wypuszczane, czyli chat GPT najnowszy chyba 6.0, Anthropic wypuścił model Claude 5.1 chyba, mogę mylić cyferki, albo 6.1, już nie pamiętam, to są modele, które były trenowane ze wsparciem modeli tych firm, czyli już model trenował model, ale to nie jest jeszcze moment, w którym model sam z siebie się doskonali. W momencie, w którym dojdziemy do takiego punktu, gdzie technologia będzie w stanie się sama poprawiać, to będzie znaczyło tyle, że już ludzie nie będą do tego procesu potrzebni, a to będzie znaczyło tyle, że radykalnie przyspieszy rozwój i tak możemy dojść do momentu, w którym ten model, ta sztuczna inteligencja stwierdzi, że człowiek jest zasobem, który tylko i wyłącznie spowalnia proces. I tu mówimy o tym zagrożeniu sztucznej inteligencji nad ludźmi, że jeśli narzędzie będzie skonstruowane tak, żeby się samo doskonalić za wszelką cenę, to za wszelką cenę będzie dążyć do tego procesu.
1: To, przepraszam, znów filozoficznie będzie. Czyli możemy wyobrazić sobie sytuację, w której człowiek dla modelu będzie tym samym, czym w tej chwili model jest dla człowieka.
0: Możemy tak przyjąć. Mamy na razie ten komfort, że to my mamy tą wyobraźnię i jesteśmy sobie w stanie takie rzeczy wyobrażać, a nie sztuczna inteligencja, ale kiedyś się te role mogą odwrócić.
1: Wie pan, czy zupełnie z innej beczki, czy przeszliśmy już te granice, w której korzystanie z modeli jest obciachem, a jest narzędziem takim jak każde inne, niezależnie od tego, czym się zajmujemy i czemu one mają służyć?
0: Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, w sensie rzeczywiście bardzo dużo firm, zresztą sami funduszu, jak wspominałem, inwestujemy w tego typu rozwiązania. Bardzo wiele firm się wspiera sztuczną inteligencją i ona rzeczywiście w takich bardzo powtarzalnych użyciach potrafi pomagać organizacjom. Jest tak samo wiele wdrożeń w firmach, które się nie udały.
1: Ale niechętnie firmy te przyznają się do tego.
0: No do tego, że przepaliły dużo pieniędzy i spowodowały, że proces jest droższy niż był kiedyś. No to trudno się przyznawać, szczególnie jak się jest na przykład firmą notowaną na giełdzie, więc zawsze to jest znowu jakaś taka warstwa dodatkowa. Ale tak, dzisiaj z rozwojem takiej szeroko dostępnej sztucznej inteligencji jesteśmy na etapie takim, że jeszcze do końca nie potrafimy tego w pełni użyć. W sensie dzisiaj ta sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia, ma też swoje koszty i nie zawsze każdy proces da się łatwo zastąpić, aczkolwiek wiele firm już rzeczywiście od wielu, wielu lat, bo to nie jest tak, że to jest kwestia ostatniego pół roku czy roku, wdraża tą sztuczną inteligencję w różnych aspektach, bo kiedyś, znowu w kontekście rozwoju, to kiedyś to były algorytmy, które potrafiły też brać informacje zewnętrzne po to, żeby poprawiać jakość swoich odpowiedzi. I to nie była stricte sztuczna inteligencja, tylko to były algorytmy, ale dalej no to był jakiś taki element podążający i tutaj firmy, te, które wdrażają nowe technologie, rozwijają te nowe technologie, mają statystycznie większe prawdopodobieństwo z tym, żeby osiągnąć przewagę nad swoją konkurencją. I tak, dzisiaj sztuczna inteligencja w wielu aspektach pomaga, ale też i w wielu aspektach przeszkadza, no bo wyobraźmy sobie znowu edukację, szczególnie taką wczesnoszkolną, gdzie sztuczna inteligencja w pełni zdejmuje z nas proces myślowy i taki krytycznego myślenia. I są już pierwsze badania mówiące o tym, że jeśli za dużo korzystamy z takiego czatu, w cudzysłowie, to przestajemy sami myśleć i trochę stajemy się takim zombie, który zamiast zbierać wiedzę i w jakiś sposób ją przetwarza, to trochę odtwarza to, co dostaje.
1: Czyli zaburzamy też ten związek przyczynowo-skutkowy.
0: Dokładnie tak. A modele językowe dzisiaj są skonstruowane tak, te czaty nasze popularne, że one przede wszystkim mają nas zadowolić w odpowiedzi. W sensie my musimy się czuć dobrze, że dostaliśmy dobrej jakości odpowiedź, inaczej dobrą odpowiedź. Ona nie zawsze jest dobrej jakości, bo modele mają też tendencję do halucynacji. To jest statystyka. Model nie wie, co jest prawdą, co nie jest prawdą, więc może nam odpowiedzieć na pytanie i podać zupełnie wymyślone rzeczy, których nigdy nie istniały. Albo mieć taki proces myślowy, który dla człowieka logicznie myślącego jest głupi po prostu, a model to traktuje jako coś oczywistego.
1: Czy wracając do kwestii Jacoba Coxona, można powołać wśród ludzi strażników naszego gatunku, czyli takie bezpieczniki niezależnie od prezentowanych interesów, reprezentowanego kraju i tak dalej. Nie wiem, sztab, zespół, który będzie miał tę walizkę atomową w ręku?
0: Myślę, że zdecydowanie powinna być to współpraca pomiędzy rządami czy organizacjami międzynarodowymi, a też tymi firmami, bo jeśli będzie coś powołane na zewnątrz tych firm, które rozwijają tą sztuczną inteligencję, to nie będzie działać, bo te osoby mogą nie mieć dostępu do wszystkich, w cudzysłowie, sekretów firmy. Więc zdecydowanie powinniśmy my wymuszać jako społeczeństwo na naszych rządzących, żeby zajmowali się tym procesem. Rządzący powinni tworzyć podmioty, albo w ogóle nawet organizacje non-profitowe powinny powstawać, które to w jakiś sposób monitorują. I takie powstają też, bo to nie jest tak, że to nie istnieje już ten obszar. No i równolegle te firmy powinny zostać, jeśli nie chcą same, to być zmuszane do tego, żeby w jakimś stopniu to, co robią i na jakim etapie rozwoju są, było dostępne dla chociaż zamkniętej grupy, ale jednak ludzi, którzy mają nad tym jakąś pieczę i mogą podnieść rękę i powiedzieć, uwaga, tutaj jest zagrożenie, powinniśmy się tym zająć.
1: Ale da się stworzyć, pańskim zdaniem, takie ponadnarodowe zespoły?
0: Cała Unia Europejska nam na co dzień pokazuje, że da się wiele rzeczy tego typu zrobić. Oczywiście możemy narzekać, że mamy biurokrację, jest dużo dziwnych przepisów, no ale czasem w końcu te przepisy nas chronią.
1: Ale dogada się pan z Chińczykami, no oni też pracują nad modelami.
0: Tu mamy myślę, częściowo jako Zachód, w sensie Chiny nam deptają po piętach. Powiem nam w zrozumieniu Zachód versus Chiny. Deptają nam po piętach i mamy rzeczywiście mało czasu, ale jeśli my dosiągniemy jako Zachód tą technologię szybciej niż kraje, które mogą niekoniecznie być przychylne takiemu porządkowi świata, jaki mamy obecnie, no to mając bardziej rozwiniętą technologię, jesteśmy w cudzysłowie w stanie zatrzymać technologię konkurujących krajów. I w tym rozumieniu, dlatego ten wyścig wygląda tak, a nie inaczej, że Stany Zjednoczone próbują dojść do momentu, w którym pierwsze osiągną tą superinteligencję. Jak one pierwsze osiągną tą superinteligencję, to ona już będzie w stanie wszystkich powstrzymać w zasadzie, ale wszystkich w rozumieniu cały świat. To nie tylko Chińczyków, ale i też Europę na przykład. Więc to są i szanse, i zagrożenia. Bardzo trudny temat i bardzo skomplikowany, no taki geopolityczny, jeśli mogę to tak to nazwać.
1: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Przemysław Jurgiel-Żyła, członek zarządu Movens Capital, był z nami.
2: To jest powtórka.

0: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
1: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do smywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
2: To jest po prostu koszmar.
3: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
1: Ja nie mam takich problemów.
4: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
1: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
0: Dość systemowi kaucyjnemu.
5: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym by wam było.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Maszyniści chcą większego bezpieczeństwa i protestują. Pociągi przed przejazdami kolejowymi zwolnią do 20 km na godzinę. Rozwój Plus chce walczyć z wysokimi cenami na stacjach. Nowe przepisy mają uderzyć w koncerny paliwowe. Kushner i Witkow nie zdali egzaminu. Donald Trump chce, by kwestią wojny w Ukrainie zajął się szef CIA. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Pasażerowie, którzy planują w piątek podróż pociągiem na terenie Polski, mogą spodziewać się sporych opóźnień. Wszystko przez protest, który planują maszyniści w związku z wypadkiem, do którego doszło na przejeździe kolejowym koło Przysuchy. Operatorzy lokomotyw mają zwalniać do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada udogodnienia, które mają zmniejszyć skutki opóźnień.
8: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
7: Operatorzy lokomotyw domagają się przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. W wyniku wypadku w okolicach Przysuchy zginęła jedna z pasażerek. Maszynista został ciężko ranny. Rozwój Plus chce zadbać o portfele kierowców. Ugrupowanie przygotowuje projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy miałyby blokować tak zwane zyski nadzwyczajne koncernów paliwowych w specjalnym funduszu, z którego środki zwrócą do obywateli, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Politycy Rozwoju Plus podczas konferencji prasowej na jednej ze stacji benzynowych w stolicy skrytykowali politykę rządu Donalda Tuska. Podkreślali, że w zapowiedziach premiera benzyna miała kosztować 5,19 za litr, a obecnie jest po ponad 8 złotych. Jak dodał Morawiecki, jego zdaniem wysokie ceny paliwa biorą się z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które powstają na skutek, tu cytat, kaskady marż. Zwrócił uwagę, że każdy z tych koncernów nakłada zarówno marżę rafineryjną, hurtową, jak i detaliczną. Premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali deklarację o 100-letnim partnerstwie obu krajów. Objęła ona również zapisy o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Deklaracja o 100-letnim partnerstwie wyraża intencję podniesienia relacji między oboma krajami do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Przypomniano w nim też, że Kanada była pierwszym krajem, który uznał odzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Liderzy potwierdzili, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią europejsko-atlantyckiego bezpieczeństwa, a przyszłość Ukrainy jest w NATO. Tymczasem Donald Trump zastanawia się nad zmianą amerykańskich negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Poinformował o tym dziennik Financial Times. Nowym głównym negocjatorem miałby zostać szef CIA John Ratcliffe, który według rozmówców może okazać się o wiele skuteczniejszy od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Cezary Jaszczyk.
9: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Radcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: Radni Lublina nie zgodzili się na zakaz odtwarzania muzyki poza lokalami gastronomicznymi. Chodziło o ograniczenie hałasu, między innymi na Starym Mieście, ze względu na liczne skargi mieszkańców, którzy zwłaszcza w weekendy nie mogą otworzyć okien ze względu na grającą na zewnątrz muzykę.
2: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy nocnej. Uważam, że Straż Miejska i służby powinny działać w tym temacie. To, co się dzieje na Starym Mieście i w ogóle w centrum, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Jest jeden wielki bałagan i chaos.
10: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
11: Słuszna jest koncepcja, żeby nad tym opanowaniem hałasu się pochylić w jakiś sposób i można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
7: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Petycja w sprawie ograniczenia hałasu przepadła. 18 radnych było za jej odrzuceniem, a 10 wstrzymało się od głosu. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami raczej pochmurny dzień. W południowej połowie kraju może również popadać. Więcej słońca zobaczymy jedynie na Pomorzu. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni na Śląsku i w Małopolsce do 20 na krańcach północno-zachodnich.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 5:06 to jest pierwszy program w TOK FM, program, który przygotowała i nad którym czuwa Róża Rumińska, realizuje Adam Brzeziński. Ja nazywam się Filip Kekusz, wyjątkowo wciąż w zastępstwie Wojtka Muzala. Witamy Państwa w piątek, 11 września 2026 roku. Będziemy z Państwem do godziny 7. No i właśnie, 11 września 1965 roku, a więc 61 lat temu, urodził się Richard Melville Hall, artysta znany szerzej jako Moby.

0: To jest 254 dzień roku 2026. Słońce nad Makowem Mazowieckim wezejdzie dziś o godzinie 6.03. Zachód nad tym miastem, punkt 19. I co wydarzyło się 11 września na przestrzeni wieków? 1865 rok. Król Prus Wilhelm I Hohenzollern nadał prawa miejskie Katowicom, a 4 lata później założono warszawskie przedsiębiorstwo cukiernicze Blikle. W 1909 roku niemiecki astronom Max Wolf jako pierwszy zauważył na fotografii powracającą kometę Halleya, a w 1927 roku Wisła Kraków pokonała TKS Toruń 15-0 na boisku piłki nożnej i jest to najwyższy dotychczas wynik w historii polskiej ekstraklasy piłkarskiej. W 1967 roku amerykańskie sonda Surveyor 5 wylądowała na Księżycu, 4 lata później radziecka sonda Luna 18 rozbiła się o powierzchnię Księżyca. W 1989 roku, 11 września, władze Węgier zdecydowały o otwarciu granicy z Austrią dla uchodźców z byłej NRD. 2001 rok to oczywiście blisko 3000 ofiar w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon i Capitol. Ten ostatni atak został oczywiście udaremniony, dokonanych przez członków grupy terrorystycznej Al-Kaida przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich. W 2013 roku, 11 września, nastąpiła polska premiera filmu Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, filmu, który zdobył Oscara. Pasażerowie, którzy planują dziś podróż pociągiem na terenie Polski, mogą spodziewać się sporych opóźnień. To w związku z protestem, który rozpoczął się o północy. Operatorzy lokomotyw do południa mają zwalniać do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada udogodnienia, które mają zmniejszyć skutki opóźnień.
1: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
0: Choć początkowo protest miał trwać całą dobę, do Rady Krajowej Związku Maszynistów trafił wniosek o skrócenie akcji do godziny 12 w południe, mówił prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, właśnie Leszek Miętek.
2: Na znak dobrej woli skrócimy do 12. Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
0: Maszyniści domagają się przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. To w związku z wypadkiem, do którego doszło wczoraj na przejeździe kolejowym, przedwczoraj na przejeździe kolejowym koło Przysłuchy. Pociąg zderzył się z ciężarówką i to nie był pierwszy w ostatnich dniach podobny wypadek. Maszynista jest jedną z osób, które w ciężkim stanie trafiły do szpitala. O planowanych zmianach w przepisach mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Wiemy, że dotychczasowe zmiany prawa, czyli groźba utraty prawa jazdy, kiedy łamie się przepisy, działa to na kierowców, poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego. I jestem przekonany, że groźba utraty prawa jazdy przy złamaniu przepisu, czyli wjeździe na czerwone, przy zamykających się szlabanach na przejazd drogowo-kolejowy, także przyniesie swój skutek.
0: Dziś do protestu maszynistów, do tego jak przebiega i jakie utrudnienia powoduje, będziemy wracać w kolejnych godzinach w Tok FM. Obniżki rat kredytów nie będzie, co więcej te raty mogą być wyższe. Wojna na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach paliw i energii, te odbijają się na inflacji. Z obniżkami stóp procentowych na długo się pożegnaliśmy właśnie z powodu rosnących cen. Nie zostawia wątpliwości prezes Narodowego Banku Polskiego, który tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej o dalszym trzymaniu stóp na obecnych poziomach. Ale ekonomiści ostrzegają, brak zmian to mniejszy problem. Gorzej, jeśli inflacja tak mocno wzrośnie, że trzeba będzie stopy procentowe podnieść, mówią prezes NBP Adam Glapiński i były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski.
4: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
5: 2 miesiące minęły i gołębie odfrunęły. Albo będą te stopy dłużej utrzymywane na tym poziomie, albo czeka nas podwyżka. Moim zdaniem nieuniknione jest podwyżka stóp procentowych. Nie mówię, że jakieś znaczne. Ważne są czynniki krajowe, które najprawdopodobniej skłonią Radę, przynajmniej powinny, do podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. I przede wszystkim to są takie, że inflacja nie tylko, że ostatnio wzrosła, ale ona będzie najprawdopodobniej rosła dalej do końca roku. No i też nie wiemy, co się stanie w następnym. No i ma Mało tego, te wtórne efekty wzrostu cen paliw będą się coraz bardziej intensyfikowały.
0: Z tego powodu walki z inflacją nie odkłada Europejski Bank Centralny, który drugi raz w tym roku podniósł wczoraj stopy procentowe. Premier Polski wrócił z kolei do kwestii cen energii podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Donald Tusk zapewnił, że ani on, ani inni przedstawiciele grupy nie pozwolą na żadne zmiany i propozycje instytucji europejskich, które mogłyby wpłynąć na energetykę w regionie.
6: Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. I czy mówimy o ETS-1, ETS-2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co prowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane.
0: W skład Grupy Wyszehradzkiej oprócz Polski wchodzą Czechy, Słowacja i Węgry. Przywódcy państw dyskutowali o priorytetach w przyszłym budżecie Unii Europejskiej i wspólnie zgodzili się, że kluczowe powinny być fundusze na spójność, rolnictwo oraz służbę zdrowia. Szef polskiego rządu podkreślił też, że chciałby, aby państwa unijne poważnie potraktowały propozycję Parlamentu Europejskiego dotyczącą podatków od hazardu i kryptowalut. Pierwszy krok został wykonany. Stały Komitet Rady Ministrów zajął się projektami ustaw zdrowotnych, a dokładnie regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń i zatrudniania lekarzy, które zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią szefa rządu w tym momencie powinny być już uchwalone przez parlament. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Opóźnienie, jak tłumaczy resort zdrowia, to przede wszystkim wynik kilkuset uwag, jakie zostały zgłoszone do projektu. Ale nawet gdyby projekty były już gotowe, to zapisane w nich roczne vacatio legis powoduje, że zmiany, w tym wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy na kontraktach publicznych w wysokości 240 zł, miałyby wejść w życie dopiero w 2028 roku. O czym w TOK FM mówiła wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Wsłuchaliśmy się, tak jak pani minister główna powiedziała, pani minister Jolanta Sobierańska-Kręta, ponieważ środowisko przekonywało nas do tego, że nie będą gotowi chociażby ze zmianą umów w podmiotach, którymi zarządzają, więc tutaj przechyliliśmy się do strony podmiotów medycznych zgłaszających te uwagi.
9: Czyli państwo będą bronić, tak, tego roku?
8: Na ten 12-miesięczny okres vacatio legis.
7: Ale przeciwny takiemu rozwiązaniu ma być minister finansów Andrzej Domański. Zdziwiona jest także rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda.
10: Liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
7: Tak, aby sprawa gigantycznych zarobków części lekarzy została załatwiona jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami. Sprawa, o której zrobiło się głośno po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym szefem SOR-u był młody lekarz bez specjalizacji, zatrudniony na kontrakcie, który w 2025 roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Amerykańska delegacja prowadzi w Polsce rekonesans, by ustalić lokalizację potencjalnych baz wojskowych, w których mieliby stacjonować żołnierze z USA, których Waszyngton przysłałby zgodnie z deklaracją ministra wojny Pita Hegseta. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski.
11: Ta stała obecność przecież nie ma charakteru jakiegoś gestu wobec Polski. Oczywiście pewnym gestem też jest, ale jest przede wszystkim wyrazem amerykańskiego zrozumienia swoich interesów i tego, że Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
9: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
11: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
0: Najbardziej prawdopodobne jest, że amerykańskie bazy wojskowe powstaną na Dolnym Śląsku lub w Wielkopolsce. Ich liczba będzie zależała od planów operacyjnych NATO. Jak szacuje Ministerstwo Obrony, budowa obiektów ma kosztować Polskę kilkanaście miliardów złotych. Ekran przy polskiej kopalni węgla brunatnego Turów, który miał chronić czeskie wody podziemne, nie działa, mówią eksperci. Rozwiązanie nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów i lepiej nie będzie, więc czas na poważną rozmowę o końcu wydobycia i propozycjach dla regionu, apelują z kolei społecznicy. Jakub Medek.
12: Przy samej barierze poziom wód przestał się co prawda obniżać, ale przestał też rosnąć. Dalej efekty są jeszcze mniejsze, a kopalnia, jak podkreśla hydrogeolog Sylwester Kraśnicki, wydobywa z coraz większej głębokości.
13: Im głębiej odwadniamy, tym zwiększa nam się, poszerza nam się zasięg strefy odwodniania. Stąd też nie można mówić tutaj nawet o stagnacji, może o wyhamowaniu tempa.
12: Budowa nowego ekranu nie ma ekonomicznego sensu, dodaje Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia Ekounia i apeluje do rządu, by w końcu zaczął poważnie rozmawiać o dacie zamknięcia kopalni.
14: Burmistrzowie wojewodowie mówią, my się boimy sytuacji Wałbrzycha, który był zamknięty bez planu. No ale idziemy w tą stronę, jakbyśmy chcieli zrealizować ten Wałbrzych tutaj.
12: Kopalnia ma koncesję na wydobycie do 2044 roku, ale zdaniem ekspertów trzeba ją będzie z powodów ekonomicznych zamknąć znacznie wcześniej, najdalej w połowie przyszłej dekady. Jakub Medek, TOK FM.
0: Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14 spotkanie, już 10 wygrana Sabalenki. Trzeci rok z rzędu mierzyły się w US Open. Białorusinka walczy także o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku, jednak bez względu na dalsze wyniki Sabalenka w poniedziałek straci prowadzenie w rankingu na rzecz Jeleny Rybakiny. Rozstawiona z numerem 2 Kazaszka w drugim półfinale zagra z Amerykanką Coco Gauff. 22 44 44 044 to jest numer do TOK FM. O kosmos będziemy Państwa dziś pytali i o europejskie ambicje. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował, by Europa rozwijała własne zdolności w zakresie załogowych lotów kosmicznych, w tym stworzyła w ciągu 10 lat pierwszy europejski statek załogowy oraz zbudowała własny system telekomunikacyjny oparty na satelitach. Kosztów takich marzeń francuski prezydent nie przedstawił. O te koszty i o te perspektywy po godzinie 6 będziemy w pierwszym programie pytać Krzysztofa Kurdyłę z Fundacji Nauka to Lubię, no ale możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że te koszty będą spore i dlatego najpierw chciałbym zapytać Państwa. Mamy 2026 rok, sytuacja chociażby niemieckiej czy polskiej gospodarki jest taka, jaka jest. Gdzie na liście europejskich priorytetów powinien być podbój kosmosu? 22 44 44 044. Za chwilę wracamy.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: I jeszcze Kultura w Toku. Nie koniec, nie początek. Anny Bikont, Zmartwychwstanki Doroty Grabek, Wnyki dla Światła Justyny Kulikowskiej, Najmądrzejsze Krzysztofa Łapińskiego, Urodziny Weroniki Murek, Tylko Głupcy Żyją do Końca Zyty Rudzkiej i Nul Szczepana Twardocha. To książki finalistki Nagrody Nike, spośród których jury wybierze tę najlepszą. Trwa jednak też jak co roku plebiscyt czytelników Wyborczej, którzy również mogą wskazać swojego zwycięzcę. To głosowanie zakończy się 27 września. Przez dziesięciolecia grali na największych scenach świata, pozostawali jednak bez własnej. Dziś mogą powitać widownię w nowej siedzibie na Kamionku. Po rewitalizacji byłego Instytutu Weterynarii Sinfonia Varsovia otworzyła drzwi swojego nowego domu.
16: My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestry w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, już w mniejszych składach tak, na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
0: Mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski. Teraz instytucja przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji, budowy największej sali koncertowej w Europie, która na Grochowskiej w Warszawie stanąć ma do 2030 roku. Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 to dzisiejsza premiera w TR Warszawa. Reżyseruje Julia Nowak i jak tłumaczy, tytułowe wydarzenie jest pretekstem do zatrzymania się i przyjrzenia z bliska historiom i perspektywom pasażerów, którzy akurat znajdowali się wewnątrz tramwaju. Przedstawienie zakorzenione w tematyce społecznej obraca się wokół tematu pracy. 20 listopada w EC1 w Łodzi otwarta zostanie wystawa prac Wojciecha Siódmaka, największa z prezentowanych w Polsce do tej pory. To otwarcie nastąpi niedługo przed premierą trzeciej części Dune, Denisa Villeneuve'a, a ten reżyser inspirował się twórczością polskiego artysty. Na wystawie Substancja snów, początek, obok malarstwa i rysunku Siódmaka pojawią się rzeźby oraz multimedialne interpretacje jego twórczości. Ekspozycja ma prowadzić widza przez świat charakterystyczny dla artysty, zawieszony między snem a rzeczywistością, człowiekiem a kosmosem, fantastyką a filozofią. Chłodek tej nocy, 7-9 stopni w większej części Polski pokazały termometry. Nie dość ciepło będzie też w ciągu dnia na południowej i w południowej połowie Polski. Więcej chmur, tam od 14 do 17 stopni. W północnej nieco cieplej, jedynie w zachodniopomorskim 20 stopni. Poza tym przeważnie od 17 do 18.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 5.24, pierwszy program w TOK FM i pytanie do Państwa, gdzie na liście europejskich priorytetów powinien być podbój kosmosu? Pytamy dlatego, że wczoraj Emmanuel Macron zapowiedział, że chciałby, żeby w ciągu 10 lat Europa stworzyła rakietę, która będzie gotowa poprowadzić misję załogową na Księżyc. Jest z nami pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, panie Marku, o 5.24.
17: Witam serdecznie. Ja za to uwielbiam to radio, że świat się pali, polscy politycy dają nam również popalić, a my o kosmosie.
0: A czemu nie? Ucieknijmy trochę.
17: Właśnie, bardzo, bardzo dobrze. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Trochę tak Europa ucieka od chyba innych problemów. Pytanie jest bardzo zasadne, panie redaktorze, bo zawsze będzie tak, że populiści powiedzą, że w czasach niespokojnych, w czasach trudnych, w czasach, kiedy Unia Europejska ma swoje problemy, że jeden z większych krajów, które ją współtworzą, mówi o tym, żeby Unia Europejska zastanawiała się nad wspólnym eksplorowaniem kosmosu, budowaniem rakiet, które są zdolne ten kosmos przybliżyć do nas, no to ktoś powie, że nie ma na to pieniędzy, etc., etc. No problem jest taki, że właśnie tego rodzaju badania nad kosmosem, badania nad nowoczesnymi środkami transportu i komunikowania się, etc., no na każdym obszarze, no są dowodem na to, że świat się rozwija, że nasz kontynent też się chce rozwijać, chce się uniezależnić od opcji, które stwarzają inne państwa, które już takie możliwości mają, głównie Amerykanie. Moim zdaniem to dobrze, żeby świat myślał w ten sposób, żeby Europa myślała w ten sposób.

0: spokojnym czasie powinna myśleć o takich kwestiach, no to próbowałem odpowiedzieć, że taka jak najbardziej powinna, bo powinniśmy żywymi naprzód iść. Trzeba się rozwijać, trzeba próbować eksplorować nowe obszary świata, a populiści, oni zawsze będą, może nawet dzisiaj się pojawią i powiedzą, że powinniśmy dołożyć wszystkim 17-40, bo tyle wyjdzie na głowę miesięcznie, a nie tam jakiś kosmos podbijać. Uważam, że świat, ludzkość potrzebuje skoków przełomowych. Gdyby ten miał taki być, daj Boże.
1: Bardzo dziękuję, panie Marku. Pan Marek z Warszawy był w pierwszym programie w TOK FM, a teraz witamy się z panem Andrzejem z Ziemi Lubuskiej.
2: Witam, panie redaktorze i naszych słuchaczy. Ambasador Ziemi Lubuskiej informuje, że chłodnawo jest, ale 12 stopni nie jest źle, a jutro mamy korowód winobraniowy, a w niedzielę Bachus kończy urzędowanie naszej pięknej Ziemi Lubuskiej.
1: A kiedy w kosmos polecimy?
2: A w kosmos to ja jestem bardzo optymistyczny, ponieważ pod Zieloną Górą, jako lokalny patriota, muszę powiedzieć, że mamy centrum kosmiczne. Czy pan to o tym wiedział, panie redaktorze?
1: Nie.
2: No, proszę.
1: Ach, około Piły jest taki, takie miejsce, gdzie się astronauci szkolili.
2: Nie, tutaj w Kisielinie, na przedmieściach Zielonej Góry jest ośrodek, taki centrum kosmiczne. Jak pan sobie wbije centrum kosmiczne w Google po naszej audycji, to pan zobaczy, że jest wspaniałe centrum technologii kosmicznych.
1: Tak.
2: To jest takim tytułem takiego patriotyzmu lokalnego, czyli rzeczy, które nawet większość, pan wyedukowany człowiek znający się na mediach, nie wie pan, co się w Polsce dzieje w tej lodni kosmicznej, bo to zwykle są rzeczy, które się nie są zbyt nagłaśniane. To dużo rzeczy się robi, gdzie to po prostu nie wymaga takiego rozgłosu natychmiastowego. No jesteśmy wszyscy nastawieni optymistycznie. Europa jest zaawansowana. Wprawdzie nie mamy takich możliwości jak Amerykanie, Chińczycy, czy teraz nawet Hindusi, postawienia na technologie kosmiczne, ale no jest Europejska Agencja Kosmiczna i mamy jakieś osiągnięcia. Na razie oczywiście korzystamy z rakiet Eltona Muska i latamy na radziecką stację zbudowaną jeszcze przez Sowietów. To co zmierzandowa, no ale to Sowieci to wymyślili. No więc wzywa, no to jest tak, że tutaj jest bardzo ważna współpraca międzynarodowa, tak? Oczywiście, wie pan, no, zaskoczenie, że w Stanach prywatny właściciel, prywatny człowiek jest 10 razy skuteczniejszy niż wielkie agencje narodowe, które są czasami biurokratycznymi tworami i po prostu przejadają pieniądze i urzędnicy się muszą wyżywić. Cieszmy się, tutaj z panem Markiem się zgadzam. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało i nie tylko na takim poziomie Europa, Stany, Chiny, tylko taki międzynarodowy, może nawet Rosjanie, przecież Rosjanie też zawsze byli zaawansowani, kiedy się wojna skończy i może świat będzie znowu mądrzejszy i bardziej współpracował. Życzę udanego weekendu i zapraszam do nas na winobranie.
1: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej był z nami. Pytaliśmy, gdzie na liście europejskich priorytetów powinien być podbój kosmosu. Nadal o to pytamy, ponieważ jest 5:30. Dzień dobry, panie Włodku. Pan Włodek z Wrocławia do nas zadzwonił.
3: Dzień dobry, witam, pozdrawiam pana Aleksandra, wszystkich słuchaczy i ten i po prostu bardzo cieszę się z tej kolejności po prostu ponieważ tacy tak, ja na temat kosmosu to po prostu powiem tak, moja firma i jak ja realizujemy właśnie kontrakt właśnie, tyle powiem ile mogę, właśnie dla technologii kosmicznej. O tyle mogę powiedzieć, bo podpisałem tyle klauzul, że po prostu...
1: Proszę nie mówić więcej.
3: Zabrakło długopisu, aż musimy się dodać długo dopis. A teraz wracając, u mnie zawsze trzy punkty teza. I teraz tak, więc ja proponuję tak. Zaraz pan Marek powie, że jestem populistą. Nie, ja jestem konserwatystą, może nie takim bardzo radykałem jak pan Zdzisław, jak pan Paweł z Płocka. Liczę zadzwoni po prostu i po prostu powiem tak. Temat lajtowy, weekendowy, fajnie, wszystko rozumiem, okej? Już całkiem do bazy. I po prostu powiem tak. Ja proponuję w kosmos wysłać wszystkich naszych polityków. Sejmu, Senatu, po prostu
1: Nie, myślałem, że coś pan więcej o tym kontrakcie jednak opowie.
3: Nie mogę, no przecież wie pan, odpowiedzialność karna, powie pan, panie redaktorze, ale nie wracając, a to już całkiem do bazy i do puenty, powiem tak po prostu. I ja bym zostawił tak. Każdemu dał...

0: władzy. Ja wiem, że to jest kosmiczny pomysł po prostu. Każdemu człowiekowi dał tyle władzy. Niech robi, co chce, jak mu się podoba po prostu. Wolność w domku, w swoim domku, a przed wojną było takie szerskie wrażenie. Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. I wtedy po prostu, a ci politycy, pan co nic nie robią i biorą
1: ciężkie. Panie Włodku, bardzo dziękuję za ten głos. Trochę obok tematu mam wrażenie dzisiaj, ale dziękuję również. Jest z nami pan Bernard z Północnej Bawarii. Dzień dobry, panie Bernardzie.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam całą redakcję. Ciekawy temat, tak jak już przedmówcy zauważyli. Być może też troszkę kontrowersyjny, natomiast ja jak najbardziej popieram starania o rozwój technologii kosmicznych, o podbój kosmosu, czy o to, żeby Europa też była w stanie wykonywać loty załogowe w kosmos. Z takiego mojego osobistego względu to popieram, że wspiera to integrację europejską, mam przynajmniej taką nadzieję, wspiera to współpracę, wymianę technologiczną, wymianę myśli, wymianę idei pomiędzy krajami Europy i jest to też jakiś taki zaczyn do pogłębiania integracji europejskiej, do zwiększania tego porozumienia między narodami. No i też, tak jak pan Marek był uprzejmy wspomnieć, też inicjuje to jakby postęp technologiczny, daje nowe rozwiązania niejednokrotnie dla przemysłu, dla gospodarki. Także ja jestem bardzo za tym w imię porozumienia europejskiego, w imię integracji. To tyle, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Spokojnego dnia, panie Bernardzie. Pan Bernard z Północnej Bawarii był z nami. 5:33. Pytamy państwa dzisiaj o to, gdzie na liście europejskich priorytetów powinien być podbój kosmosu. 22 44 44 044. Można do nas jeszcze dzwonić. Jest z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
3: Dobre. No na pochybel populistów, jak mówią za panem Markiem, faktycznie ci wredni populiści będą przeciwko. No więc ja jestem wrednym populistą i jestem przeciwko. No bo jaki byłby ten podwój kosmosu w wydaniu Unii Europejskiej? Zbrokrezowanego tworu, który nie potrafi poradzić sobie z niczym. A jeżeli weźmie się za kosmos, to zbuduje przede wszystkim biurowce i funkcje dla wielu, wielu polityków, którzy się nie sprawdzili, a którzy muszą uciekać, ponieważ ofensywa prawicowa ich zmiecie i jak najszybciej z firmamentu europejskiego. A tutaj byłaby bezpieczna przystań. Wielki urząd, który zajmuje się podbijaniem kosmosu. Oczywiście żadnego kosmosu byśmy nie podbijali, no bo nie wiem kim i czym, ponieważ są dwa modele w świecie. Albo jest to kapitał prywatny, czyli Elon Musk, albo silna władza trzymająca za twarz, czyli Chiny. Ani jedno, ani drugie w Europie nie występuje. W związku z tym jest ta trzecia droga przysłowiowa, czyli biurokracja, która do niczego nie zaprowadzi. Ale zaprowadzi to oczywiście do tego, że może i nasz premier, pan Tusk, znajdzie to jakąś wygodną posadzkę i jeszcze wielu innych naszych nieudacznych polityków, pan Zebaczyński i inni. Naprawdę ich tam widzę najlepiej na Księżycu. Dziękuję.
1: Panie Zdzisławie, kilka wątków, które pan poruszył, jest interesujących i pewnie będziemy o nie pytać Krzysztofa Kurdyłę z Fundacji Nauka to Lubię, który będzie z nami po godzinie 6:00, zwłaszcza jeśli chodzi o ten aparat biurokratyczny, który mógłby powstać przy okazji tworzenia takich instytucji, które wspierałyby ten europejski rozwój kosmosu, ale do tego wrócimy po godzinie 6:00. Do państwa głosów wrócimy za minut kilka, dlatego że teraz czas na drugą muzyczną kartkę z kalendarza i kolejne 100 lat, bo 11 września 1971 roku urodził się Richard Ashcroft.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Im dalej na południe dziś w ciągu dnia, tym więcej chmur i większa szansa na deszcz, a także odrobinę chłodniej. 14-15 stopni w województwach południowych, 17-18 w centrum, do 20 w zachodniopomorskim. No i tam też najwięcej słońca. Jeśli chodzi o zbliżający się weekend, będzie odrobinę cieplej w sobotę i odrobinę mniej chmur tegoż dnia. 22 stopnie miejscami na krańcach zachodnich. W niedzielę z kolei to właśnie na zachodzie może popadać. W całej Polsce około 20 stopni i sporo słońca do końca tego tygodnia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5.41. Pierwszy program w Tok FM. 22 44 44 0 44 to jest pytanie, to jest telefon do radia Tok FM. Pytamy Państwa dzisiaj, gdzie na liście europejskich priorytetów powinien być podbój kosmosu, a pytamy o to dlatego, że francuski prezydent Emmanuel Macron snuje takież plany podboju kosmosu, do których wrócimy po godzinie 6 z Krzysztofem Kurdyłą z Fundacji Nauka to Lubię. Jest z nami pani Anna z Radomia. Dzień dobry, pani Anno.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chcę tylko powiedzieć, że kiedyś, no niedawno porządkowałam na strychu stare czasopisma. Kiedyś było takie wspaniałe pismo jak Młody Technik.
1: Chyba tam, nadal jest.
2: Tak, no nie, teraz już jeszcze nie interesuję się tym, ale w tym piśmie, miesięczniku, zawsze było przy końcu numeru takie opowiadanie, wtedy to się nazywało fantastykę naukową. Gdyby ktoś z państwa sięgnął do takich numerów z lat 50., 60., to by przeczytał, że z tej fantastyki naukowej, tam było właśnie przede wszystkim właśnie o kosmosie, o lataniu w kosmos, o tych wszystkich rzeczach, że te rzeczy w tej chwili są na co dzień. Czyli ta fantastyka pchnęła ludzi do rozwoju właśnie nauki kosmosu i rozwój kosmosu przyczynił się do rzeczy takich praktycznych, które mamy teraz, lodówkę, pralkę automatyczną i tak dalej. Więc a czas, mówienie, że nie ma na to pieniędzy, to by no, po prostu nigdy nie było na to pieniędzy. To zawsze by się znalazło, że teraz jest coś pilniejszego, a to zróbmy później, więc stalibyśmy dalej w miejscu. I a propos jeszcze prywatnej inicjatywy i już dwa razy padło nazwisko Elona Muska. Pan Musk otrzymał przede wszystkim fundusze z rządu amerykańskiego.
1: To jest prawda, tak jest.
2: I akcjonariuszy. No jest człowiekiem operatywnym, nie wszyscy muszą mieć taką, jak to się mówi, popularne zrzutkę do interesów, ale musi być na pewno wspierane przez fundusze prywatne, tylko trzeba mieć dobry program i dobre możliwości przekonania do tego. Dlatego mówię, że każdy rozwój jest dobry. No gdzie my mamy jako ludność, której jesteśmy z natury ciekawcy, chcemy wiedzieć, co tam jest. To się przyczyni do rzeczy praktycznych. A poza tym, no gdzie mamy iść? Do śródziemia? No już jest taka fantastyka. Może kiedyś to będzie, że będziemy badać środek Ziemi.
1: Pani Anno, bardzo dziękuję za te refleksje i tę anegdotę. Państwa odsyłam do Młodego Technika. Biblioteka Narodowa i wrota stają otworem. Jest z nami pan Julek z Krosna. Dzień dobry, panie Julku.
3: Witam państwa. Żyjemy w kraju, gdzie problemem jest zagospodarowanie pustych butelek i wydobycie darmowego węgla spod naszej ziemi. Proszę wyjść na balkon, kiedy jest wieczorem, kiedy ani wieje, ani świeci. Skąd się bierze prąd, że lampy się świecą?
1: Zaglądamy pod ziemię, a ja pytam pana o kosmos.
3: Proszę uprzejmie, poleciał Polak w kosmos, zjadł pierogi babuni i wrócił szczęśliwie. I co ja mam z tego?
1: No w krótszej perspektywie być może nic, ale badania, które przeprowadził pan Sławosz Uznański-Wiśniewski, wciąż są analizowane przez naukowców.
3: To jest jeszcze jedna propaganda, ponieważ Homo sapiens nie wie, co jest pod wodą na Ziemi. A w kosmosie nie ma żadnego wpływu na przykład na klimat, bo klimat dzieje się w kosmosie i choćby głową o mur tłuc, to klimatu nie zmienimy, co innego, ochrona środowiska. Głupi bubr, jak zrobi tamę, to zmienia mikroklimat w okolicy. Tyle chciałem powiedzieć. Do widzenia.
1: Bardzo dziękuję. Pan Jurek z Krosna był z nami. Dziękujemy za tę opinię. Jest z nami teraz pan Andrzej z Łodzi. Dzień dobry, panie Andrzeju.
4: Dzień dobry. No ja krótko i z przymrużeniem oka. Nasz kosmonauta, właśnie o którym była mowa, popadł w niełaskę, gdy powiedział, że polski program kosmiczny jest niekorzystny dla Polski, ale jest korzystny dla Niemiec i dla Francji. Natomiast mamy już nowych kosmonautów. To jest pan Myrcha z Platformy Obywatelskiej z żoną, panią Gajewską też z Platformy, którzy okrążyli Ziemię dwa razy na kilometrówkach poselskich.
1: No to nie tylko oni, to jeszcze wielu posłów na kilometrówkach daleko się wybierało.
4: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z Łodzi był z nami w Radiu Tok FM. 5:46. Pytamy państwa, gdzie na liście europejskich priorytetów powinien być podbój kosmosu. Jest z nami pan Paweł z Płocka. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Dzień dobry. No ja się nie dam zapisać do populistów, mimo że niektórzy by bardzo chcieli. Już przedmówców. Nawet zostałem wymieniony.
1: Tak, to prawda.
5: Ale jestem za integracją europejską, za współpracą, za rozwojem techniki, bo technologie to jakoś tak nie dostrzegam, żebyśmy tutaj za bardzo wiedzieli, o czym mówimy, mówiąc o technologia i tak dalej. Więc współpracujmy, ale żeby od razu aż w kosmosie, no na przykład ja obserwuję kilka takich wyższych szkół jednopiętrowych z poddaszem, zajmujących się głównie nauką gotowania na mikrofali oraz szkoleniem felczerów i pomoce sądowe. I te też biorą udział w badaniach kosmicznych. Mówią, że się chwalą, tak jak tu jeden przedsiębiorca, że też pracują nad wylotem w kosmos. Więc ja przychylę się do propozycji pana Zdzisława, żeby przede wszystkim zacząć od wystrzelenia w kosmos.
1: Aj, państwo chcą wystrzeliwać tyle osób w kosmos, że nikogo w Polsce nie będzie już, nie zostanie.
5: Tak. Ależ mógłbym ich wysłać też w tę część kosmosu, która się mieści pod ziemią. Zagonić do kopania rowów.
1: Nie, już zostawmy ten wątek. Pana myśl została przekazana. Bardzo dziękuję. Pan Paweł z Płocka był z nami. Pani Katarzyna z Torunia jest teraz w Tok FM. Słuchamy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ty mnie słychać?
1: Tak, słychać. Jest pani na antenie. Słychać panią doskonale.
6: Dobrze. Ja mam takie marzenie, jak kiedyś odejdę, żeby jako duch po prostu zobaczyć, jak tam dalej wygląda. Niestety jako człowiek to pewnie nigdy tego nie zobaczę, ale takie badania kosmosu są potrzebne, dlatego że Ziemia nasza, że tak powiem, jest niszczona i nie wiadomo, jak to się skończy, tak, jeżeli się ludzie nie opamiętają. Klimat i wydobywanie tych wszystkich dóbr, niszczenie tego, produkcja za duża, dużo ludzi, prawda, klimat się zmienia i Afryka staje się bardzo gorąca, ci ludzie, miliony kiedyś pewnie ruszą na zimniejsze akweny, więc to wszystko niezbyt dobrze wygląda i pewnie kiedyś zostanie odkryta jakaś planeta o podobnych warunkach życia, jak tutaj teraz nasza Ziemia. Nie wiem, czy ludzie będą potrafili ją docenić. Ale części na pewno przyszłych pokoleń uda się na takie miejsce wyjechać, prawda? I dlatego te badania są potrzebne. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję pani Katarzyno. Pani Katarzyna Storunia była z nami. Spokojnego dnia. Zbliża się godzina 5:50. Za chwilę przejdziemy do przeglądu prasy, ale jeszcze głos pana Roberta z Zielonej Góry. Dzień dobry, panie Robercie.
7: Dzień dobry, spod Zielonej Góry, ale to akurat nie ma wielkiego znaczenia. Cieszę się, że jestem prawie ostatni, miałem być ostatni, ale powiedziano mi, że ktoś tam już tutaj
1: jest pan przedostatni, ale pana imiennik jest potem.
7: Okej. Bardzo się cieszę z jednej rzeczy, że na pewno dobrze, że Unia będzie współdziałać po to, żeby rozwijać naukę, czy kosmos, technologię w kosmosie, jak najbardziej tak. A najbardziej śmieszą mnie te wszystkie stare osoby, które dzwonią i mówią, jak to jest źle, jaka ta Unia jest niedobra. Proponuję, żeby pojechali chociaż na jeden dzień do prawdziwej Afryki, to zobaczą, co to znaczy bieda i co to znaczy brak współpracy, brak rozwijania się i tego typu rzeczy. Kopanie węgla, nawet węgiel też nie jest za darmo. Jak znam życie, to nawet chyba modlitwy również nie są za darmo. Więc...
1: A to ja dopytam panie Robercie, tak, o odpowiedź na pytanie. Gdzie na liście europejskich priorytetów, z tego co pan mówi, powinien być ten podbój kosmosu?
7: Na liście priorytetów? Myślę, że dość wysoko, ale na pewno nie na miejscu numer jeden, dlatego że nie mamy takich zasobów jak państwa autorytarne, które mogą wykładać dowolne kwoty. Unia Europejska jest związkiem państw demokratycznych, więc musi być zgoda wszystkich.
1: Bardzo dziękuję, panie Robercie. Pan Robert z Zielonej Góry był z nami. No i teraz zapowiadany pan Robert z Poznania. Dzień dobry, panie Robercie. No i pan będzie puentował naszą dzisiejszą rozmowę.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy. Ja nie jestem fachowcem od spraw penetracji kosmosu, tak powiem kolokwialnie, natomiast wydaje mi się, że temat jest dosyć istotny, aczkolwiek na pewno nie powinien być jeden z wysoko postawionych priorytetów dla Unii Europejskiej. Myślę, że Unia naprawdę ma czym się teraz zająć, jeśli chodzi o odbudowanie pewnych łańcuchów dostaw, stanie się konkurencyjnym dla Chin. Mamy tutaj pewien problem. Wydaje mi się, że to są sprawy priorytetowe gospodarczo, czyli takie odbudowanie pozycji europejskiej jako eksportera dóbr oraz tych wewnętrznych naszych łańcuchów dostaw, które spowodują, że będziemy stabilni. I to jest jakby ten dla mnie priorytet najważniejszy. Oczywiście pewna integracja, w tym przede wszystkim ta gospodarcza. Natomiast kosmos i kwestia jego badań jest ważna sprawa. Natomiast bym traktował to jako siódmy priorytet w cudzysłowie. Wydaje mi się, że czuwać nad tym tematem trzeba, bo to jest nasza przyszłość. Natomiast nie chciałbym, żeby to był priorytet najważniejszy. My naprawdę mamy czym się zająć w Unii Europejskiej, również w jej reformie. Tym bardziej, że Polska może być teraz bardzo ważnym graczem i mieć ten głos dosyć stanowczy również w próbach reformy Unii Europejskiej, bo takich reform ona potrzebuje. Na koniec jeszcze tylko dwie dygresje. Pan Andrzej oczywiście mieszka w województwie lubuskim, to chciałbym przypomnieć, a dla pana Zdzisława z Warszawy wydaje mi się, że ten delikatny skręt w prawo w niektórych sytuacjach jest dobry, jeśli chodzi o świat i Europę. Natomiast nie kibicowałbym mu w 100%, tym bardziej, że te radykalizmy prawicowe, zresztą lewicowe też, nie są, myślę, oczekiwane przez świat. Wystarczy spojrzeć na to logicznie, tym bardziej, że w Magdeburgu, w Saksonii-Anhalt mieliśmy bardzo duże wystąpienia przeciwko AfD. To też jest dłuższe słowo w tej dyskusji. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Pan Robert z Poznania był z nami, ale państwo się słuchają nawzajem. To jest niesamowite, jak szczegółowo słuchają państwo swoich opinii. Dobrze, bo dzięki temu ta dyskusja ma wartość. 5:53, za chwilę przegląd prasy. Sporo ciekawych tekstów dzisiaj w gazetach, ale taki jeden, który jest trochę obok głównego nurtu polityki czy wydarzeń na świecie, to jest tekst z 14 strony gazety Polska dotyczący dożynek prezydenckich w Spale, te dożynki 13 sierpnia. No i Anna Grączewska przy tej okazji pisze o tym, jak te dożynki się kształtowały na przestrzeni ostatnich dekad. Plon, niesiemy plon, ale najważniejszy jest tu on, jak politycy żywią się dożynkami. To jest tytuł tego tekstu i ujęcie historyczne. Historyczne bardzo słusznie wskazane, dlatego że prezydent Ignacy Mościcki, jak dowiadujemy się z tekstu Anny Grączewskiej, zaczął budować swój wizerunek na wymyślonych przez siebie dożynkach w prezydenckich w Spale w 1927 roku, prawie 100 lat temu, krótko po zamachu majowym. Edward Gierek swoje ostatnie wielkie dożynki w cholącym się ku upadkowi PRL celebrował w Piotrkowie Trybunalskim, obdarzając miasto i okolice licznymi łaskami. Dożynki prezydenckie w Spale reaktywował we wrześniu 2000 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi wicepremier Roman Jagielliński, co zapewne pomogło wygrać Aleksandrowi Kwaśniewskiemu prezydenturę na drugą kadencję. Trudno nie dostrzec, że centralne święto plonów miało i ma polityczny podtekst, niezależnie od siły, tradycji dożynek i od barw politycznych pierwszego gospodarza. O tym, co się działo od Ignacego Mościckiego aż po Karola Nawrockiego, o tym w tekście Anny Grączewskiej w Polsce. No i teraz przechodzimy do bieżących rzeczy. Unikaliśmy tego tematu w pierwszym programie, ale nie unikniemy go na pewno dzisiaj. 11 września 2026 roku, czyli 25 lat od zamachów na World Trade Center, czyli największego zamachu terrorystycznego w historii cywilizacji, można chyba powiedzieć. Dużo tekstów na ten temat Między innymi Maciej Czarnecki w Gazecie Wyborczej pisze o tym, jak ta rocznica będzie obchodzona w Stanach Zjednoczonych. Przypadająca w piątek rocznica 9-11, jak zwykło się mówić w Ameryce, będzie obchodzona w podniosło-gorzkiej atmosferze. Podniosłej, bo to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii USA. Powtarzający się punkt odniesienia, opowieść o szoku i niedowierzaniu wobec tak brutalnego uderzenia w serce kraju, nieprawdopodobnych zbiegach okoliczności, które jednych ocaliły wówczas od śmierci, a drugich na nią skazały, bohaterskich strażakach i burmistrzu Rudym Giulianim, który zyskał wtedy powszechny szacunek, by roztrwonić go wiele lat później, powtarzając kłamstwa Donalda Trumpa o skradzionych wyborach, wrosła w amerykański mit. Gorzkiej nie tylko z uwagi na prawie 3000 ofiar, ale i to, że po początkowej jedności już nie ma śladu, obchodom towarzyszą kontrowersje, domniemanego mózgu operacji nadal nie skazano, a bilans prowadzonej od 25 lat wojny z terrorem jest niejednoznaczny. Dużo przekrojowych tekstów na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie dziennika, odsyłam Państwa do tekstu Witolda Sokały, który otwiera to wydanie magazynu. Nie ma sensu przytaczać go tutaj, ponieważ warto Witolda Sokałę czytać w całości. Natomiast odchodząc już od świata i od 11 września, Rzeczpospolita pisze o tym, jak zmieniły się nasze stoły. Więcej mięsa i jajek, mniej alkoholu. Statystyczny Polak zjadł w ciągu roku 82 kg mięsa, 218 jajek, 108 kg warzyw oraz 96,5 kg ziemniaków. Gdzie to się mieści? Spożycie we większości kategorii rośnie. Mocne spadki widać tylko w przypadku alkoholi. To zapewne dobra wiadomość. Więcej o tym, co gości na naszych stołach w Rzeczpospolitej na stronie 16 w tekście Piotra Mazurkiewicza. I jeszcze przechodząc do Gazety Wyborczej, wracając do niej niejako, i do strony 23. Wieszczą katastroficzny scenariusz dla piłki nożnej, pisze Michał Kiedrowski. Letnie okno transferowe znów pokazało, że w Europie liczy się właściwie jedna liga. Przewaga Premier League nad resztą stawki rośnie z roku na rok. Są jednak tacy, którzy już widzą rychły koniec tego Eldorado. Katastrofa może mieć niewyobrażalne rozmiary, pisze Michał Kiedrowski. Bardzo to alarmujące. Jeśli ktoś interesuje się piłką nożną, to jest dobry moment, żeby po Gazetę Wyborczą na stronie 23 sięgnąć. Jeszcze Rzeczpospolita na stronie pierwszej, krótki tekst o tym, rozwinięcie głębiej, że fundusz kościelny zostaje, pisze o tym Wiktor Ferwecki. Prawdopodobieństwo likwidacji funduszu kościelnego w tej kadencji jest niemal zerowe, twierdzą nasi rozmówcy. Tymczasem w przyszłym roku ma paść kolejny rekord jego wysokości. Przypomnijmy, fundusz kościelny politycy, którzy objęli teraz władzę w 2003, chcieli zlikwidować. 283 miliony złotych, czyli o 11 milionów więcej niż rok wcześniej. Tyle ma wynieść w przyszłym roku fundusz kościelny. Ta liczba znalazła się w najnowszym projekcie ustawy budżetowej, choć funduszu, z którego finansowane są głównie emerytury księży, dawno miało już nie być. Formalnie prace toczą się w specjalnym zespole międzyresortowym, na którego czele stoi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednak nasi rozmówcy w koalicji rządowej wskazują, że trudno będzie wypracować projekt rządowy, który trafi do Sejmu. Złożymy projekt poselski, mówi nam szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żółkowska, jednak nie ukrywa, że szanse na jego przyjęcie będą nikłe. Jeszcze wracając do dziennika Gazety Prawnej, do dzisiejszego magazynu od początku do końca ciekawe, od początku do końca bardzo dużo tematów zagranicznych, które mają jednak wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Między innymi Mariusz Janik pisze o tym, że $1 bilion to roszczenie krewnych ofiar zamachów z 11 września wobec Arabii Saudyjskiej. Nie pieniądze są to najważniejsze, lecz stawiana przez prokuratorów teza, że władze w Riyadzie mogły się przyczynić do ataków na World Trade Center i że Waszyngton ślady tego współudziału zacierał. Dwie strony później Emilia Świętochowska pisze o sekretarzu wojny, Picie Heksecie. Żaden amerykański generał nie stracił stanowiska, bo sekretarz obrony widział w nim ideologicznego przeciwnika lub konkurenta politycznego. Aż do teraz. Jak Pete Hegseth mebluje Pentagon? To jest tekst Emilii Świętochowskiej w dzienniku Gazecie Prawnej. Tekst istotny, biorąc pod uwagę naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby jeśli chodzi o współpracę militarną, obronność, bezpieczeństwo i rekonesans w poszukiwaniu miejsc na amerykańskie bazy w Polsce. Godzina 6:00, za chwilę informacje, Marta Perchuć-Burzyńska, a potem będzie z nami zapowiadany Krzysztof Kurdyła z Fundacji Nauka to Lubię. Jego też zapytamy o to, gdzie na liście europejskich priorytetów powinien być podbój kosmosu. Po godzinie 6:20 doktor habilitowana Monika Kaczmarek-Śliwińska, medioznawczyni. Będziemy rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać promocja Polski, jak wygląda. A wygląda tak, jak wyglądała, dlatego że ukazał się kolejny spot reklamujący Polskę. Spot dosyć kontrowersyjny z punktu widzenia filmoznawców i tych, którzy chcą wiedzieć, co w Polsce piszczy. A po godzinie 6.40 z profesor Renatą Mińkowską-Norkienę podsumujemy tydzień politycznie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Do południa ma potrwać rozpoczęty o północy strajk maszynistów. Za chwilę relacja naszego reportera. Kushner i Witkow nie zdali egzaminu. Donald Trump chce, by kwestią wojny w Ukrainie zajął się szef CIA. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Mamy piątek, 11 września, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To pokłosie wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w województwie mazowieckim. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Jak wygląda sytuacja na polskich torach teraz, to sprawdza od rana Błażej Kulesza. Błażeju, mimo że związkowcy swój protest skrócili do godziny 12, to i tak wielu pasażerów czekają spore utrudnienia.
10: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Największe opóźnienie sięgające do 3 godzin w tym momencie ma pociąg Podhalanin jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
11: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
10: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
11: Na kolei jeden pociąg jedzie za drugim. Jeżeli jeden wydłuży czas jazdy ze względu na mniejszą prędkość, to ten jadący za nim również ten czas jazdy wydłuży.
10: PKP PLK w wydanym oświadczeniu zapowiada wyciągnięcie konsekwencji dla tych, którzy destabilizują funkcjonowanie polskiej sieci kolejowej. Błażej Kulesza, TOK FM.
9: W Warszawie z kolei będą dziś protestować pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. W Solino od pół roku trwa rotacyjny protest głodowy w obronie zakładu i całego przemysłu wydobywczego na Kujawach. Agnieszka Wynarska.
12: Pracownicy Solino domagają się m.in. stworzenia rządowego programu zagospodarowania nowych złóż soli na Kujawach oraz rozbudowy magazynów strategicznych rezerw paliwowych. Od 180 dni w zakładach trwa rotacyjny protest głodowy, a na jutro zapowiadana jest pikieta w Warszawie. Manifestację w stolicy zwołał Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, więc będą też członkowie czy pracownicy z różnych części Polski. Zapowiada Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalniach Solino.
13: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą sobie ten kompleks uratować.
12: Solino należy do grupy Orlen, jest największym producentem solanki w Polsce. Produkuje sól spożywczą, wykorzystywaną w gastronomii, produkty do zmiękczania wody czy wyroby stosowane w przemyśle i rolnictwie. Posiada też magazyny, gdzie przechowywane są paliwa. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali deklarację o stuletnim partnerstwie obu krajów. Objęła ona również zapisy o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Deklaracja o stuletnim partnerstwie wyraża intencję podniesienia relacji między oboma krajami do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego. Przypomniano w nim także, że Kanada była pierwszym krajem, który uznał odzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Liderzy potwierdzili, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią europejsko-atlantyckiego bezpieczeństwa, a przyszłość Ukrainy jest w NATO. Tymczasem Donald Trump zastanawia się nad zmianą amerykańskich negocjatorów między Rosją a Ukrainą, poinformował o tym dziennik Financial Times. Nowym głównym negocjatorem miałby zostać szef CIA, John Ratcliffe, który według rozmówców może okazać się o wiele skuteczniejszy od Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. O czym więcej Cezary Jaszczyk.
14: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Ratcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji. Co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegulę 7-5-6-2. To było ich 14 spotkanie i już 10 wygrana Sabalenki. Białorusinka walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Jeżeli zwycięży w jutrzejszym finale, to powtórzy osiągnięcia Amerykanki Serena Williams z lat 2012-2014. Po 16 latach od pierwszych starań swoją siedzibę ma Sinfonia Varsovia. Budynki, w których kiedyś mieściła się Akademia Weterynarii, od teraz ma wypełnić muzyka. Na razie to sala kameralna do prób i całe zaplecze. Gdy wczoraj trwało uroczyste otwarcie gmachu Sinfonii, na pobliskiej ulicy Stanisława Augusta pojawił się napis "Stop poszerzaniu naszej ulicy". Mieszkańcy obawiają się, że przebudowana ulica stanie się parkingiem dla gości Sinfonii Varsovii, mówi jeden z mieszkańców, Piotr Trzaskowski.
15: Dzielnica przygotowała projekt, zaakceptowała go. Wszystko za naszymi plecami. My się dowiedzieliśmy o tym od geodetów, którzy tutaj mierzyli podbudowę nasze działki. Teraz jest projekt na etapie uzgodnień z ratuszem, a więc nie jest jeszcze zakończony, nie jest przyklepany i liczymy na to, że to jest to okienko, w którym możemy zainterweniować.
9: Dzielnica rozbudowę tłumaczy bezpieczeństwem i apelem innych mieszkańców. Dedykowanego parkingu dla Sinfonii nie będzie, więc jak mówi Michał Szwajcar z Urzędu Dzielnicy na Pradze Południe, władze liczą na inne rozwiązanie.
16: Liczymy na to właśnie, że większość osób, które będzie chciało skorzystać z oferty kulturalnej tej instytucji, będzie docierało właśnie komunikacją publiczną. Nie jest naszym celem tworzenie parkingu pod Sinfonię.
9: Poszerzenie ulicy ma nieco uszczuplić także błonie lekcyjne, co nie podoba się części aktywistów. Kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Do Polski nadciąga chłodniejsze, bardziej jesienne powietrze. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam do 15 stopni. W pozostałej części kraju od 18 do 20.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6.07. Pierwszy program w TOK FM. Filip Kekusz przy mikrofonie. Jest ze mną Krzysztof Kurdyła, Fundacja Nauka to Lubię. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas międzynarodowego szczytu poświęconego przestrzeni kosmicznej, ten szczyt odbywał się w Paryżu, zaapelował, by Europa rozwijała własne zdolności w zakresie załogowych lotów kosmicznych, w tym stworzyła w ciągu 10 lat pierwszy europejski statek załogowy oraz zbudowała własny system telekomunikacyjny oparty na satelitach. Zakładam, że pan się nieco lepiej zna na przestrzeni kosmicznej niż prezydent Francji i słyszy pan te zapowiedzi i myśli pan, jest to możliwe?
17: Jest to możliwe, o ile pójdą za tym odpowiednie środki i o ile stworzy się system taki mniej zabetonowany niż jest obecnie. No bo Europa dzisiaj ma te wszystkie kompetencje. Zresztą całkiem niedawno poleciała pierwsza taka prywatna rakieta europejska niemieckiej firmy Spektrum, niemieckiej firmy ISAR. I te kompetencje są. Natomiast no, rynek europejski jest dość specyficzny. To nie jest taki rynek jak amerykański, bardzo bogaty w różnego rodzaju fundusze, w bardzo jakby z dużym rynkiem takim wewnętrznym, kreowanym przez przemysł New Space. Tutaj jednak gramy dość zachowawczo i no, większość zleceń dotychczas trafiała do firm takich jak no, tego starego typu, tak? Airbus, Thales, ale są już pierwsze jaskółki, że i to się zmienia.
1: No właśnie, kiedy rozmawiamy o polskim, europejskim przemyśle kosmicznym i o jego ambicjach i możliwościach, to rozmawiamy bardziej o gospodarce, o myśli technicznej czy o biurokracji?
17: No tak jak mówię, dotychczas było to jednak bardzo, bardzo zbiurokratyzowane, bardzo kierowane do firm starego typu. Od pewnego czasu widać, że ESA, szczególnie Europejska Agencja Kosmiczna, stara się wyjść jakby przed tak jakby wejść w ten rynek New Space i jakoś go tam dotować. Pojawiło się kilka bardzo ciekawych firm. No dla mnie z wczorajszych wydarzeń takim bardzo dobrym znakiem jest to, że do konstelacji Iris Square, to jest taka konstelacja komunikacyjna odpowiadająca za taką bezpieczną komunikację, produkcję busa dostał taki belgijski startup, który całkiem niedawno pojawił się, no może nie niedawno pojawił się na rynku, ale całkiem niedawno rozpoczął taką rozbudowę swoich możliwości. Oni planują budowę fabryki o wydajności 500 satelitów na rok. No i to oni dostali ten kontrakt, mimo że byli jakby ich przeciwnikiem w tym kontrakcie był Airbus. Airbus dostał mniejszą ilość satelitów, oni dostali większą, więc to jest bardzo, bardzo dobry znak dla europejskiego rynku.
1: A czyli nie patrzymy tylko na największe korporacje, ale sięgamy też tam, gdzie rzeczywiście może kryć się myśl techniczna, która też pozwoli ograniczyć koszty przy kolejnych etapach podboju kosmosu.
17: Zdecydowanie. Młode firmy europejskie starają się działać tak, jak działają amerykańskie firmy z rynku New Space, czyli to jest wertykalna integracja, czyli starają się budować większość komponentów do swoich urządzeń bezpośrednio w fabryce. Stary model europejski, on w teorii brzmi dobrze, bo to jest tak, że budujemy rakietę w ramach kooperacji kilkuset firm. No tylko na dzisiejszym rynku to się okazuje, że jest to kosztowne i to kosztowne nie tylko jeżeli chodzi o pieniądze, ale także o czas, ponieważ no wiadomo, jeżeli jedna z tych kilkuset firm ma jakiś problem ze swoim komponentem, to opóźnia się cały program. Więc ten nowoczesny model budowy urządzeń kosmicznych polega właśnie na tym, że raczej staramy się budować wszystko w ramach jednej fabryki. Oczywiście to nie jest wszystko, ale większość rzeczy.
1: No ale jeśli w ramach jednej fabryki chce kilka, znaczy jeśli kilka różnych firm ma taki pomysł, żeby budować wszystko w ramach jednej fabryki, to nie jest trochę to takie kopiowanie i kanibalizowanie kompetencji?
17: No amerykański rynek pokazał, że jednak nie. Poza tym to jest tak, że rynek, żeby dobrze działać, musi żyć. To znaczy z tych firm, które powstają, zapewne kilka upadnie. Zresztą w Europie już się dostało. Zbankrutował między innymi Orbex. To jest taka brytyjska firma, która miała ambicje budowy też rakiet kosmicznych. No po prostu rynek, żeby wszedł na ten wyższy poziom, musi działać, firmy muszą powstawać, upadać, tam cały czas musi być, że tak powiem, świeża woda w układzie.
1: No to jest ten aspekt technologiczno-finansowy, to jeszcze chciałbym spytać o to, co prezydent Emmanuel Macron mówił w kwestii filozoficznej, humanistycznej, bo Macron zaapelował również o wspólne zarządzanie przestrzenią kosmiczną i odniósł się do traktatu 1967 roku między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Związkiem Radzieckim, które wtedy podpisały układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Porozumienie, którego stronami jest ponad 100 państw, stworzyło wtedy podwaliny pod międzynarodowe prawo kosmiczne. Czy to prawo kosmiczne wciąż funkcjonuje i czy rzeczywiście w tym momencie, w 2026 roku, takie wspólne zarządzanie przestrzenią kosmiczną to nie jest ułuda?
17: To znaczy tak, ten traktat jest coraz bardziej dysfunkcyjny. On nie jest dopasowany do dzisiejszych czasów pod wieloma względami, zwłaszcza tego komercyjnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Mamy na przykład równolegle teraz podpisywane umowy na Zachodzie z Artemis Accords, które mimo że deklaruje, że jest całkowicie zgodne z tym traktatem, to de facto nie jest. Natomiast wspólne zarządzanie przestrzenią kosmiczną, przynajmniej na tym poziomie bezpieczeństwa, jest coraz bardziej potrzebne, ponieważ no, orbity, zwłaszcza niska orbita Ziemi, jest coraz bardziej zapchana. Jeżeli teraz samo SpaceX wypuściło 12 tysięcy już Starlinków, obecnie chińskie firmy, chińskie podmioty zaczynają taką kampanię wypuszczania własnych megakonstelacji. Gdzieś w tle są zapowiedzi budowy megakonstelacji związanych z obróbką danych na orbicie, to ten problem robi się coraz bardziej poważny. I teraz pytanie, czy my zdołamy się porozumieć mimo nieporozumień, nazwijmy to geopolitycznych, czy zdołamy się porozumieć dopiero jak dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, które grozi na orbitach tak zwanym efektem Kesslera, czyli to, jeżeli dojdzie do jakichś choćby dwóch, trzech zderzeń po kolei, to wygeneruje ileś szczątków, to te szczątki zaczną niszczyć kolejne satelity. I w efekcie może się okazać, że za jakiś czas niska orbita Ziemi na przykład będzie, no, stanie się mocno bezużyteczna. Ona oczywiście się oczyści, ale ona oczyści się w przeciągu kilkudziesięciu lat, więc no, to dla naszej cywilizacji, która, choć nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, stoi na satelitach, no, byłaby duża tragedia.
1: To jak można odepchać z Ziemi tę bliską orbitę Ziemi?
17: To znaczy, tu nie chodzi o odepchnięcie, tu chodzi o to, żeby te starty były w jakiś sposób koordynowane, żeby państwa wspólnie pilnowały tego, że zgłaszają starty, zgłaszają pozycje satelitów. No, tutaj na przykład SpaceX proponuje swój system, którym zarządza Starlinkiem, jako, no, chce go zrobić, nazwijmy to, taką open source'owym systemem, który pozwoli jakby unikać kolizji na orbicie. No, do tego wszystkiego potrzebne jest to, żeby wszystkie, zwłaszcza te największe mocarstwa, siadły do stołu i jakoś wypracowały tą komunikację, która ostatnimi czasy, no, wygląda tak sobie średnio. I jednym z efektów tego była taka sytuacja na początku tego roku, kiedy start chińskiej rakiety, no, zmusił konstelację Starlink do takiego dość agresywnego manewrowania w celu uniknięcia kolizji.
1: A schodząc trochę na ziemię i wracając do wczorajszych deklaracji i planów prezydenta Emmanuela Macrona, jak w te plany wpisuje się Polska? To jest kolejne pytanie o to, jak Polska Agencja Kosmiczna funkcjonuje na tle podobnych takich ciał w Europie.
17: No to jest tak. Jeżeli chodzi o Polską Agencję Kosmiczną, no to ja tutaj nie ukrywam, że ja jestem zwolennikiem, żeby Polska Agencja Kosmiczna dostała więcej kompetencji, bo Polska Agencja Kosmiczna jest taką troszkę agencją wykonawczą bez takiego własnego stałego budżetu operacyjnego w sensie projektowego. Natomiast jakiegokolwiek modelu byśmy nie przyjęli, no, musimy bardzo aktywnie uczestniczyć w tym rynku. Mamy firmy, które radzą sobie całkiem dobrze. Czy mówimy o kreotechu od satelitów, czy mówimy o produkcji teleskopów, czy o produkcji urządzeń takich badawczych do kosmosu. No, mamy tutaj naprawdę sporo atutów. Chcemy też, my osobiście w fundacji prowadzimy taki projekt w Katowicach, gdzie chcemy przygotować w byłej kopalni Wujek takie centrum kosmiczne, które byłoby czymś w rodzaju fabryki Forda dla satelitów, tylko nie dla jednej firmy, ale dla wielu firm, co miałoby jakby pomóc pokonać instytucjonalne problemy polskiego przemysłu kosmicznego. Więc tych projektów jest sporo. No i na pewno nie powinniśmy się spóźnić na ten wyścig, bo on teraz, zwłaszcza w tej przestrzeni na Księżyc, bardzo ostro startuje.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Kurdyła, Fundacja Nauka to Lubię, był z nami. O 6.20 informacja, a po 6.20 będziemy z profesor Moniką Kaczmarek-Śliwińską, medioznawczynią i ekspertką do spraw PR-u, rozmawiać o kolejnej odsłonie kampanii promocyjnej przygotowanej m.in. przez Polską Organizację Turystyki, kampanii mającej promować Polskę.
0: Autopromocja.
18: Wolne polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
19: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: O, cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. 142 pociągi mają w tej chwili opóźnienia lub zostały odwołane. Aktualny rekordzista Podhalanin ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazdem podróżowali Holendrzy. Autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej OAT, która oferuje wycieczki po całej Europie. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła, powiedział prezydent Donald Trump. Na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami połówkowymi wzywał wyborców, by 3 listopada pokonali komunizm. Powtórzył także obietnicę wysłania wszystkim dorosłym Amerykanom 5000 dolarów w razie wyborczego zwycięstwa jego partii.
27: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli podstawowym składem i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
28: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
27: Brniący tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegula 7-5, 6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła 2 gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skóraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek, a przed innym Polakiem Pawłem Korpulińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi Więcek.
29: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
27: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu. Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
26: Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam do 15 stopni cieplej, w pozostałej części kraju od 18 do 20 stopni.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6.24, TOK 360. Przepraszam, pierwszy program, Filip Kekusz. Oczywiście, pierwszy program, TOK 360 o godzinie 12, 16 i 18. A z nami jest profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska, medioznawczyni, ekspertka do spraw komunikacji i PR-u. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Ukazał się drugi odcinek kampanii promującej Polskę, Poland More Than You Expected. Pierwszy kilka tygodni temu zwrócił uwagę internautów i ich uwaga nie była przychylna, oceny nie były pozytywne. Drugi utrzymany jest w podobnym stylu. To jest 30-sekundowy spot, jeśli państwo tego jeszcze nie widzieli, na którym najpierw widzimy aktora wcielającego się w Mikołaja Kopernika, który na tle bardzo pięknego polskiego morza opowiada o swoich osiągnięciach. Potem jest kilka ujęć w szybkim montażu Gdańska, potem jest przez sekundę Lech Wałęsa, a potem Jesse Eisenberg i Robert Lewandowski jedzą gofry. To jest mniej więcej cały przekaz. Ja nawet nie ironizuję, ani nie skracam szczególnie. Również internauci wieszają psy na tym spocie, nie tylko. Ryszard Petru w wywiadzie politycznym powiedział, że spot włączył i wyłączył, ale może my czegoś nie widzimy, pani profesor. Może ten spot, ponieważ on nie jest adresowany do nas, ma w sobie jakąś wartość, która pozwoli wypromować Polskę.
3: Bardzo trudne pytanie, szczególnie o tej porze. Powiem tak, ja jestem też w tej grupie, która być może czegoś nie widzi. Dla mnie jedyną wartością spotu drugiego w porównaniu do spotu pierwszego jest to, i tutaj ironizuję, że te spoty są utrzymane w podobnej stylistyce. Czyli one mają podobną formę, podobny montaż, podobnie kiepskie kolory, podobną niezrozumiałość dla mnie. Ja zastanawiałam się nad tym, czy potrafiłabym opowiedzieć ten spot i nie bardzo wiem, o co w nim chodzi. Polska nie jawi mi się w nim jako kraj ani ładny, ani mający fajną historię, interesującą historię, bogatą kulturę, świetną rozrywkę, cudowną współczesność i tak dalej. W związku z tym nie za bardzo wiem, co ten człowiek, który jest za granicą i ma być zachęcony, bo taki jest cel, który wskazuje nam Polska Organizacja Turystyczna, promocja Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Nie bardzo to widzę. Jeszcze jedna uwaga. Ten spot jest przeznaczony na 5 krajów,

0: aktora.
1: Właśnie tak. Ja polecam, wrzucam kilka tygodni, jak ten pierwszy spot się pokazał na LinkedInie, link promujący Chorwację. Tam jest trochę inne, użyte są środki. Po pierwsze jest inna długość tego klipu. On oczywiście później może być skracany do dowolnych właśnie tych 30 sekundówek. Ale ta pierwsza opowieść jest długa, ponieważ trudno rzeczywiście, i tutaj rozumiem twórców, trudno w 30 sekund oddać właśnie historię, współczesność, kulturę i tak dalej. Więc pierwszy film zazwyczaj robi się trochę dłuższy. W przypadku Chorwacji tego spotu, o którym mówiłam, jest bardzo długi, bo on ma 6 minut ponad. Mhm. Tam jest spot z Johnem Malkowiczem, czyli mamy coś podobnego, prawda? Użyty aktor, który nie kojarzy nam się tak od razu z Chorwacją. My musimy dowiedzieć się, że on ma korzenie chorwackie, który jedzie do Chorwacji i z zadziwieniem odkrywa ten kraj. Tam pojawia się taka fraza, bardzo często powtarzana: słyszałem, że jest piękna. I tutaj już nawet na poziomie tego hasła my mamy dużo lepiej niż w tych polskich spotach, bo u nas jest więcej niż się spodziewałeś. Czyli jak gdyby autorzy tej całej koncepcji
0: zakładają, że po Polsce się niewiele spodziewamy.
1: Kiepsko. Aha. Tak jest, że jest kiepsko, prawda? I tutaj więcej niż się spodziewałeś, a tutaj jest, słyszałem, że jest piękna. Kompletnie nie rozumiem tego. Zakładam, bo też takie były podane informacje przez Polską Organizację Turystyczną, że były badania, które pokazały, że Polska właśnie kojarzy się źle, kiepsko, i być może to hasło ma być właśnie taką konwencją odwracającą, prawda, że więcej. Ale nie rozumiem, dlaczego to zrobiono. Naprawdę dla mnie jest trudno opowiadać o tym spocie. Próbowałam doszukiwać się wczoraj rzeczy pozytywnych i z rzeczy pozytywnych, znowu ironizuję, mogę powiedzieć to, że te spoty, na razie dwa z trzech oczekiwanych, jeszcze Kraków nas czeka, po pierwsze właśnie wyzwalają taką nutkę oczekiwania, a co będzie w Krakowie, a po drugie wyzwoliły bardzo znaczną aktywność internautów w zakresie tworzenia memów tego spotu. I jak przeglądałam sobie wczoraj te parodie spotu, które się pojawiają już w internecie, one często są dużo bardziej oddające właśnie, dlaczego przyjechać do Polski, niż te spoty właściwe.
0: A to może rzeczywiście jest jakaś baza, że tą portą pantoflową i właśnie przez to umemicznianie tego spotu Polska gdzieś znajdzie się na radarach osób, które wybierają sobie kierunki turystyczne na przyszły rok. No ale dobrze, pani profesor, to też nie jest zadanie internautów, żeby Polskę promować. Skąd się bierze to, że najwyraźniej twórcy promocji marki Polska, tutaj wracamy do wydarzeń sprzed kilku tygodni również, nie za bardzo wiedzą, po jakie wzorce sięgnąć, bo te wzorce, chociażby ta kwestia Chorwacji, widziałem też reklamy Szwajcarii, która też ma się czym pochwalić, przynajmniej jeśli chodzi o tę warstwę wizualną, reklamy Niemiec, reklamy Austrii, które odnosiły się do tego, co już wiem o tych krajach i trochę pogłębiały moją wiedzę na ich temat, one funkcjonują i one są ogólnie szeroko dostępne. Tutaj trochę inna forma. Czy to jest innowacyjność, czy to jest może nieoglądanie się wokół siebie?
1: Naprawdę nie chcę oceniać negatywnie twórców, skąd i dlaczego tak wzięli. Zakładam, że tutaj wszystko było zrobione zgodnie z zasadami sztuki. Chociaż nie wiem, czy wierzę w to, co mówię, ponieważ taką podstawą wyjściową każdego rodzaju strategii jest zrobienie badań, które po pierwsze będą wiedziały, co i jak powinno być zrobione, jeśli chcemy zrealizować nasz cel. Cel został określony: promocja Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego. Czyli teraz powinniśmy wiedzieć, do kogo chcemy coś powiedzieć i jakimi środkami chcemy coś powiedzieć, tak? No i tutaj dla mnie coś po prostu, brzydko mówiąc, nie pykło, tak? Tutaj jak gdyby nie widzimy tej warstwy. Jeszcze jedną rzecz musimy brać pod uwagę i też próbowałam pod tym kątem oceniać te spoty. Czyli my oceniamy te spoty siedząc w środku, będąc Polakami, mając tutaj ileś tam lat i doświadczeń, prawda? Te spoty są dla odbiorcy zagranicznego, który nie zna naszego kraju. No i wczoraj jak obejrzałam sobie jeszcze te spoty raz, mówię, może coś tam jednak jest, tak? Może ja czegoś nie zauważam. to ja prawdę mówiąc nie widzę, żeby ten odbiorca w ogóle mógł mieć wrażenie, co u nas jest fajnego do zobaczenia. W ogóle on nie zdąży przez ten montaż tego zauważyć. I jeśli pojawił się taki koncept, idea, że ten odbiorca ma zobaczyć, jaką

0: właśnie szybką zajawkę. No, żyjemy teraz w świecie ciągłego angażowania, bodźcowania i tak dalej. To jest taki format TikTokowy, prawda? Mm-hmm. Bardzo szybki i dynamiczny i tak dalej. I ten odbiorca ma sobie sam poszukać. No to też dla mnie nie jest dobry kierunek, tak? Bo odbiorca dzisiaj nie lubi szukać, on lubi mieć podane na tacy. Czyli też trzeba byłoby mu jakoś to jednak inaczej odpowiedzieć. Nie wiem skąd taki koncept. Powiem szczerze, jestem sama zainteresowana, śledzę to, chociażby dlatego, żeby omówić to później ze studentami na zajęciach, co tutaj się wydarzyło. Więc czekam też na odsłonę z niecierpliwością z potu trzeciego Krakowa. Podejrzewam, że będzie utrzymany w podobnej narracji, w podobnej stylistyce, czyli znowu będzie no, duże takie wzburzenie negatywne. Przeglądamy komentarze i tam są, my mówimy dzisiaj bardzo delikatnie, jest godzina wczesnoporanna, więc może nie warto tutaj od razu tak wchodzić na wysokie tony, ale komentarze to są rzeczywiście druzgocące, tak? I to nie są komentarze tylko i wyłącznie odbiorców, którzy obserwują tę warstwę wizualną, tylko są to komentarze osób bardzo często z branży, które robiły takie strategie, które oglądają różne inne strategie i mówią, no to co my mówimy tutaj, nie, jednak nie, to nie są spoty, którymi powinna promować się Polska.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Monika Kaczmarek-Śliwińska, medioznawczyni, ekspertka do spraw komunikacji i PR-u. Ten trzeci spot ukaże się prawdopodobnie za kilka tygodni i prawdopodobnie, jak mówi pani profesor, będzie utrzymany w takiej samej stylistyce, bo zapewne te spoty były kręcone jednocześnie, no i są częścią trylogii. Za chwilę pierwszy program gospodarczy w TOK FM.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Od kursu walut zaczynamy. 1 dolar kosztuje w tym momencie 3 zł 71 groszy. Za 1 euro płacimy 3 zł 32 grosze. Frank szwajcarski to 4 zł 58 groszy, a funt sterling 5 zł i 3 grosze. Co w gazetach? Rzeczpospolita pisze o tym, że Polstr może obniżyć raty. PKO BP jako pierwszy wprowadziło nowy wskaźnik referencyjny do kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem. Do końca roku mają zrobić to pozostałe banki. Pisze o tym Anna Cieślak Wróblewska. W PKO BP WIBOR 6M został zastąpiony przez Polstr 1M, stopa składana według stanu na 8 września wynosi on 3,56% wobec 3,86% dla WIBOR 6M. Bank jednocześnie nieco podniósł marżę, ale i tak średnie oprocentowanie nowych hipotek jest około 2,2 punktu procentowego niższe niż w sierpniu. Przy kredycie na 400 tysięcy złotych to oszczędność około 50 zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że następca WIBOR-u zawsze zapewni niższe raty. Więcej o tym w Rzeczpospolitej zarówno na stronie pierwszej, jak i na stronie 15, a Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Polska przestała być rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny paliw w Polsce zbliżyły się do europejskich średnich, a u naszych sąsiadów z południa można nawet zatankować taniej. Na początku tego tygodnia za litr diesla w Polsce trzeba było zapłacić średnio równowartość prawie 2 euro. To cena poniżej średniej dla całej UE, ale niewielka cena poniżej średniej wynoszącej 2,11 euro. Więcej wyliczeń na temat tego, gdzie taniej można jeszcze zatankować, a także jakie są prognozy na kolejne dni, kolejne tygodnie w Gazecie Wyborczej. 6:36 dochodzi. Za 4 minuty informacje. Potem porozmawiamy z profesor Renatą Mińkowską-Norkienę na temat tego, co działo się w polityce w ostatnich tygodniach, ale połączymy się także z Adamem Wawrzyniakiem, członkiem zarządu PKP Intercity. Trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o protest maszynistów, który zdecydowanie spowalnia ruch na torach i tak będzie jeszcze przez wiele, wiele godzin.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
4: Autopromocja.
5: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
6: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać no, bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
7: Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TokFM.
4: FM. Czwartki.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
6: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Niemal 200 pociągów ma w tej chwili opóźnienia lub zostały odwołane. Od północy trwa protest maszynistów na przejazdach kolejowych. Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Związkowcy domagają się większego bezpieczeństwa na kolei. To pokłosie tragedii sprzed dwóch dni, kiedy na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła, maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. W związku z dzisiejszym protestem, który ma potrwać do południa, PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Mija ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dzisiaj rocznicowe uroczystości. 10 mężczyzn w Norwegii zostało skazanych na karę od 3 miesięcy do 1,5 roku więzienia za nielegalne polowanie na wilki. Sąd uznał sprawę za najpoważniejszą dotyczącą przestępczości przeciwko dzikim zwierzętom, jaką dotąd rozpatrywały norweskie sądy. Wilki są w Norwegii objęte ochroną. Ostatniej zimy żyło tam niewiele ponad 50 osobników w kilku stadach. Mimo rzadkiego występowania zwierzęta są obiektem konfliktu z częścią hodowców, którzy domagają się ich odstrzału z powodu strat w stadach owiec. Więcej chmur i deszczu na południu, słabe przelotne opady deszczu możliwe także na północy, na południu około 13 stopni, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: 6.42, pierwszy program, Filip Kekusz. Łączymy się teraz z Adamem Wawrzyniakiem, członkiem zarządu PKP Intercity. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: To PKP Intercity to nie jest oczywiście jedyny przewoźnik na polskich torach, niemniej jednak jeden z największych przewoźników, dlatego dzwonimy i spytamy, jak z państwa perspektywy, z perspektywy tej spółki wygląda protest maszynistów, o którym mówiliśmy w informacjach TOK FM, chociażby protest, który rozpoczął się o północy i który polega na tym, że maszyniści przy przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę.
10: Na tę chwilę w ruchu mamy 77 pociągów, z tego 29 jest opóźnionych przez akcję protestacyjną. Średnio to jest 25 minut na pociąg. Nasza dyspozytura główna tu na bieżąco monitoruje sytuację. Ten dzień się dopiero zaczął, więc tych pociągów zapewne będzie przybywać.
13: No właśnie, szczyt przed nami. Ile pociągów dzisiaj mogą dotknąć te opóźnienia, biorąc oczywiście spółkę PKP Intercity pod uwagę?
10: Pociągów dalekobieżnych w PKP Intercity uruchamiamy w dobie ponad 500. Akcja protestacyjna, zgodnie z informacjami przekazanymi wczoraj przez stronę społeczną, zostanie skrócona do południa, do godziny 12. Spodziewamy się, że kilkaset pociągów będzie objętych tymi opóźnieniami, natomiast te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia, to są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
13: Z tego, co państwo wiedzą, czy to jest tak, że wszyscy maszyniści faktycznie przykładają się do tego protestu i każdy z tych pociągów zwalnia właśnie przy okazji przejazdu w pobliżu przejazdów kolejowych?
10: Nie, na razie nie obserwujemy, żeby to dotyczyło wszystkich pociągów PKP Intercity. Tak jak powiedziałem, 29 z 77 pociągów na tę chwilę zwalnia. Nie wszyscy maszyniści przystąpili do tej akcji.
13: Jak rozumiem, jesteście też w kontakcie z innymi spółkami, koordynujecie przejazdy, a także potencjalną, honorujecie też nawzajem wymianę biletów.
10: Tak, zostały powołane sztaby kryzysowe. Na całej polskiej kolei funkcjonujemy w warunkach kryzysowych. My jako PKP Intercity podjęliśmy szereg działań, żeby pasażerom jak najlepiej zaopiekować się pasażerami, żeby zniwelować te negatywne skutki obecnej sytuacji. Mamy honorowanie biletów we wszystkich pociągach innych przewoźników na terenie kraju. Tam, gdzie będzie to konieczne, wprowadzimy zastępczą komunikację autobusową, chociaż na razie nie planujemy ani odwołać żadnego pociągu, ani uruchomić nigdzie autobusów, natomiast jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli ktoś dziś zrezygnuje z podróży pociągiem PKP Intercity, będzie mógł zwrócić bilet bez potrącania odstępnego, czyli odzyska wszystkie środki.
13: To proszę powiedzieć jeszcze więcej o tym, co kryje się pod wzajemnym honorowaniem biletów. Jak rozumiem, jeśli ktoś chce jechać z Gdańska do Warszawy, a jego pociąg przyjedzie opóźniony, to może skorzystać z pociągu jakiegoś innego przewoźnika na tym odcinku?
10: Tak, na tym odcinku, który jest objęty biletem, można będzie podróżować pociągiem każdego innego przewoźnika pasażerskiego bez dodatkowych opłat.
13: Czy to honorowanie biletów obejmuje też pociągi Pendolino?
10: Wyjątkowo pociągi Pendolino są wyjęte z tego honorowania, natomiast w skali całej sieci tych pociągów nie jest bardzo dużo, więc to nie powinno wpłynąć na dostępność oferty.
13: Na kiedy spodziewa się pan takiego największego, no nie chcę mówić paraliżu, bo z tego co pan mówi, ta sytuacja nie wydaje się jeszcze aż tak bardzo dramatyczna, no niemniej jednak, jak pan powiedział, pociągów na torach będzie przybywać. Kiedy spodziewa się pan największych problemów, największych korków na torach, no oraz kiedy faktycznie ta sytuacja może się rozładować? Czy jeśli ktoś dzisiaj planuje podróż o godzinie 20, 21, może liczyć, że większych utrudnień z powodu tego protestu nie będzie?
10: Myślę, że dziś w godzinach wieczornych sytuacja będzie już ustabilizowana, natomiast pojedyncze pociągi mogą być jeszcze opóźnione.
13: Bardzo dziękuję. Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity, był z nami. Do tego, jak protest maszynistów przebiega, będziemy dziś wracać. Na najbliższa okazja to informacje o godzinie 7, ale będziemy sprawdzać sytuację na torach przez cały dzień. A teraz jest z nami profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Team Europe Direct. Dzień dobry, pani profesor.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: To jest taki czas w TOK FM w piątki przed godziną siódmą, żeby zrobić sobie polityczne podsumowanie tygodnia. I zastanawiam się, czy gdybyśmy wyjęli z politycznego podsumowania tygodnia słowo zonda krypto, to coś by się jeszcze ostało z tych ostatnich dni?
14: No chyba Maciej Berek by został jeszcze.
13: A to końcówka zeszłego tygodnia.
14: I Trybunał Konstytucyjny, no może tak, ale jednak, jednak o nim się też trochę mówiło. Ale rzeczywiście tak, zonda krypto niewątpliwie zdominowała. No mamy międzynarodowo, tak, to znaczy jakieś próby nieudolne i nieudane zresztą załatwiania pokoju głównie poprzez chwalenie Putina, tak, ze strony Witkowa Kusznera. No i mamy jakieś problemy w Iranie i mamy obietnicę Trumpa, że da każdemu Amerykaninowi 5000 dolarów, jeśli wygrają republikanie. I to chyba zamyka nam te wydarzenia, ale to bardziej na świecie niż w Polsce.
13: Tak jest. No to wróćmy do Polski i zajmijmy się tą nieszczęsną, zbankrutowaną giełdą kryptowalut, ponieważ są oczywiście dwa wątki. Jest wątek kryminalny, jest wątek polityczny, wątek kryminalny wielokrotnie także omawialiśmy w TOK FM. Natomiast jeśli chodzi o wątek polityczny, mam wrażenie, że coraz więcej polityków, głównie Prawa i Sprawiedliwości, jest jakby zamieszanych, wydaje się, w tę aferę. I myślę, że w wielu wyborcach pojawia się pytanie, jak daleko, jak głęboko może sięgnąć ta afera i jak bardzo silne są te sploty między czołowymi politykami prawicy a Przemysławem Kralem.
14: Tak, to prawda. To znaczy głównie PiS oczywiście, ale widać, że teraz też coraz bardziej Konfederacja, chociaż no tam na razie Wipler jest tym, o którym się mówi najwięcej. Konfederacja postanowiła jednak milczeć. Poza tym ma inne problemy, bo nie zgromadziła wystarczająco dużej liczby podpisów pod kandydaturą swojego człowieka w wyborach w Krakowie. No to też jakiś tam był temat. No to rzeczywiście głównie jest to PiS. Mateusz Morawiecki udaje, że go w ogóle nigdy w PiSie nie było, nigdy nie miał z PiSem do czynienia, więc on teraz cały na biało przychodzi i w ogóle zaczyna nowe życie w polityce, udając, że go tam nigdy wcześniej nie było, zwłaszcza nie w PiSie. Także rzeczywiście polska prawica ma prawo się obawiać i coraz więcej osób chyba boi się tego, że nastąpią jakieś konsekwencje, ponieważ i tutaj naprawdę trzeba oddać premierowi Tuskowi i Waldemarowi Żurkowi jednak pewną skuteczność, tak, w takim codziennym jednak pokazywaniu, że kwestia tej afery jest istotna i że tam rzeczywiście dużo się dzieje w prokuraturze i prokuratura działa sprawnie. I rzeczywiście chyba prawica zaczęła rozumieć, że to może być coś, co może nie będzie zupełnym game changerem, jeżeli chodzi o wybory w 2027 roku, bo po pierwsze temat może zostać przegrzany i na to muszą uważać obecnie rządzący. Po drugie, do 2027 roku jeszcze daleko i wiele się może wydarzyć też takich zewnętrznych rzeczy. Natomiast po trzecie, no prawica rozumie, że Donald Tusk może nie mieć z kim zbudować po prostu większości rządzącej. Natomiast to nie zmienia faktu, że niewątpliwie widzi już każde z ugrupowań po prawej stronie, także Konfederacja, że są lekkie spadki, jeśli chodzi o wyniki poparcia teraz. Pomijając jeden sondaż Onetu i taką projekcję bardziej przedwyborczą, to właściwie wszystkie sondaże pokazują spadki, głównie oczywiście jeśli chodzi o PiS, któremu nawet według niektórych sondaży spadło do 17%. Morawiecki, no to on tam gdzieś pewnie, no on rośnie słabością PiSu, rzecz jasna. Natomiast nawet Braunowi spada, chociaż Braun jest tym, który prawdopodobnie jednak suchą stopą przejdzie przez tę aferę, a być może nawet mu się trochę wzmocni. Także tak, ma to konsekwencje polityczne w mojej ocenie i to dość istotne.
13: I z tego, co mówi pani profesor i na co wskazują te sondaże, to jest afera duża i afera, która wychodzi poza bańki, które dotychczas istniały na polskiej scenie politycznej, scenie spolaryzowanej. Czy może się okazać, że tu będą jakieś rzeczywiście faktycznie trwałe przepływy elektoratu, czy jest to chwilowe niezadowolenie, a kiedy temat zostanie przegrzany, wrócimy na pozycje, na których byliśmy do tej pory?
14: Znaczy dużo zależy oczywiście od tego, jak Donald Tusk to wykorzysta i czy rzeczywiście zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby jednak te kwestie gospodarcze, które są dla Polaków najistotniejsze, jednak żeby one też wybrzmiały, tak, przed wyborami. Wtedy ta masa krytyczna razem z jednak pewnym poczuciem, że ta władza dowozi i coś robi, ona zmobilizuje nie tyle elektorat przepływający ze strony prawej, bo tam przepływ jest raczej wewnętrzny. Chociaż nie tylko, no część może zostać w domu, tak? To jest ta kwestia, która, na którą liczy najpewniej dzisiaj władza. Natomiast to jest kwestia też mobilizacji jednak tych niezdecydowanych, bo proszę pamiętać, znaczy... Są wyniki badań, świetny jest artykuł w Nature. Ja Państwa zachęcam do przeczytania o tym, jak ci, którzy obcują z X-em, z platformą X, jak idą na prawo, tak? Mm-hmm. Algorytmy po prostu kierują na prawo. I to jest fakt dla, i to jest nie tylko jeśli chodzi o X-a, to jest TikTok, Facebook. Większość platform społecznościowych kieruje po prostu tych, którzy oglądają, którzy tam szukają treści, na prawo i to jest fakt. I oni z tego prawa nie wracają. Więc jakby zmienia się coś jednak w poglądach ludzi, którzy obcują z mediami społecznościowymi, co zauważyli, no to jest wynik pewnie działania Ilona Muska, ludzi, Chińczyków, tak, ludzi, którzy tymi platformami zarządzają i całego tego wielkiego systemu, któremu te platformy podlegają. My nie mamy tego świadomości. Jest bardzo trudno z tamtej strony wrócić w sensie psychologicznym. W związku z czym też ja bym nie liczyła na to, że nagle Donaldowi Tuskowi albo Lewi czy nawet, nie wiem, PSL-owi z jakimiś tam resztkami tego, co po Polsce 2050, Szymona Hołowni, że im nagle urośnie, bo społeczeństwo zacznie myśleć, że prawa strona to są jacyś tam bardzo bliscy albo za bardzo bliscy rozmaitym kryminalistom i mafiozom politycy. Więc na to bym nie liczyła. Natomiast tu jest kwestia mobilizacji tych niezdecydowanych oraz kwestia zniechęcenia tych, którzy wcześniej głosowali na PiS. Tylko proszę pamiętać, że tam jest Braun, który zagospodarowuje tę frustrację, tę niechęć i wspiera to także Rosja, bo algorytmy to jedno, ale też Rosjanie bardzo cieszą się nie tylko z polaryzacji, ale także właśnie z takiego zniechęcenia władzą i z takiego zniechęcenia do demokracji w ogóle, bo to wspiera takich ludzi jak Braun. Chociażby te frustracje społeczne są właśnie zagospodarowywane głównie przez radykalną prawicę, przez takie właśnie indywidua i takich bardzo radykalnych polityków. I to niestety ma miejsce w całej Europie. Natomiast no, w Polsce Donald Tusk ma szansę niepowtarzalną wykorzystać tę aferę, żeby jednak odwrócić trend. A jeszcze liczę bardzo na Macieja Berka, znaczy na niego samego nie, bo jakby pewnie on sam nie wystarczy, ale na to, że zmieni się sytuacja trochę w Trybunale Konstytucyjnym, bo Trybunał może trochę zmienić sytuację, jeśli chodzi o kwestię po pierwsze wet prezydenta, po drugie o ten ogromny pas, z jakim mamy do czynienia w kontekście i odwrócenie tych wszystkich bardzo złych zdarzeń dotyczących kwestii aborcji, tego wszystkiego, na co wpływ miał Trybunał Konstytucyjny, no ale był zawłaszczony przez Prawo i Sprawiedliwość.
13: To jeszcze na koniec dopytam panią o najwyższego rangą polityka, którego chyba umoczyła afera Zonda Krypto, czyli Zbigniewa Ziobrę.
14: Karola Nawrockiego. Pan redaktor omija na razie Karola Nawrockiego, bo może afera Zonda Krypto bezpośrednio nie, ale to jest też człowiek, który niewątpliwie z Zonda Krypto gdzieś tam korzystał. O tak. Może ale... niekoniecznie jest zamieszany w aferę bezpośrednio.
13: Jasne, ale kwestie powiązań finansowych to bardziej były wicepremier, minister sprawiedliwości wobec tego, który notabene jest teraz w Stanach Zjednoczonych i jest raczej obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro będzie musiał pożegnać się z PiS-em?
14: Myślę, że tak, że prędzej czy później tak, chociaż ku mojemu zdziwieniu wciąż PiS go broni i nie wiem, z czego to wynika, czy z jakichś jego haków, wpływów, trudno powiedzieć, może to są jeszcze ostatnie wpływy na Adama Bielana, może na Miśka Kamińskiego, ciężko powiedzieć, może na, no Patrycja Kotecka też wciąż jest formalnie asystentką europosłów i jest, no te wpływy były przez długi czas przecież bardzo duże, on ma dostęp do wielu zapewne informacji o rozmaitych osobach z Prawa i Sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że z racji na to, iż on uciekł, jest zamieszany w tak grubego kalibru aferę i są wyraźne dowody na to, że tak właśnie było, no bo te przepływy finansowe są nie do podważenia. Wydaje mi się, że tutaj PiS jednak w którymś momencie odetnie się od Zbigniewa Ziobro, bo jest on po prostu zdolny do tego, żeby zatapiać kolejne osoby. No a na to Jarosław Kaczyński już pozwalać nie powinien, chociaż to jest też pytanie o to, na ile Jarosław Kaczyński jeszcze ma wpływ. Myślę, że to tutaj... Sasin też jest istotny i on wciąż w PiSie utrzymuje jednak chyba takiego Ziobrę, który ma istotne znaczenie, gdzieś tam ciągle na powierzchni. powierzchni.
13: I tu musimy postawić.
14: Żeby się pewnie samemu utrzymać.
13: Wielokropek. Bardzo dziękuję. Profesor Nata Minikowska-Norkiene. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Team Europe Direct także. Jacek Żakowski w studiu. Witaj, dzień dobry.
15: Witaj, dzień dobry państwu.
13: Ja postawiłem wielokropek. Ty będziesz kontynuował?
15: O tej zondzie?
13: Nie, chyba nie.
15: Ja już nie mogę po prostu i wydaje mi się, że coraz mniej osób może słuchać o zondzie. Oczywiście jest afera, prokuratura powinna działać, służby powinny działać, nie wiadomo co tam jeszcze, ustawa powinna być, ale ile można, kiedy dzieje się tyle kluczowo, że krytycznie ważnych spraw. Po 7.20 zaczniemy od rozmowy z profesorem Ireneuszem Pawłem Karolewskim, politologiem, prawnikiem z Uniwersytetu w Lipsku. To już państwo zgadujecie. Porozmawiamy o nastrojach w Lipsku i w Niemczech wokół tego, co się stało w Saksonii Anhalt, bo no, od tego w dużej mierze zależy nasza przyszłość. Myślę, że w większym stopniu niż od przebiegu afery Zonda Krypto. Po 7.40 Władysław Frasyniuk, działacz opozycji, legenda opozycji PRL-owskiej. Porozmawiamy o niesamowitej historii, naprawdę bulwersującej, o wsadzeniu do więzienia Piotra Niemczyka, działacza opozycji, oskarżony PRL-owskiej, więźnia politycznego PRL-owskiego, oskarżanego teraz o udział w demonstracji ostatniego pokolenia, o blokowanie ulicy, której nie blokował. Znaczy zarzut był fałszywy, wyrok na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Niemczyk jest ciężko chory w dodatku. Muszę powiedzieć, że to jest taka rzecz no, skrajnie bulwersująca z dziedziny praworządnościowej. Dla mnie jeszcze bardziej niż to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, bo jak się zamyka ludzi niewinnych do więzienia, no, to co może być gorszego w dziedzinie praworządności? A minister Żurek jakoś szerokim łukiem omija temat, chociaż jest dobrze znany. No i po ósmej poseł Adrian Zandberg, no to się państwo domyślacie, to już będzie dużo politycznej bieżączki. Spróbujemy przerobić podstawowe sprawy, począwszy od targów obronnych w Kielcach, gdzie oczywiście handlujemy bronią fantastycznie, ale co z amunicją do tej broni, to wciąż nie wiadomo.
13: Jacek Żakowski zostaje z państwem, a pierwszy program dobiega końca. Program przygotowała Róża Rumińska, realizował Adam Brzeziński. Ja się nazywam Filip Kekusz. Dziękujemy i spokojnego dnia.
16: Reklama.
17: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
18: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
19: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
20: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
16: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Czy dzisiejszy protest maszynistów bardzo pokrzyżował o poranku plany pasażerów? Za chwilę relacja naszych reporterów z Katowic i Łodzi. Limity pensji lekarzy przynajmniej częściowo wejdą w życie szybciej niż chciało Ministerstwo Zdrowia. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła, ostrzega prezydent Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Mamy piątek, 11 września, 7:02. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Część pociągów jest już opóźniona. Maszyniści w całej Polsce mają dziś zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Protest jest reakcją na środową katastrofę kolejową koło Przysuchy, gdzie pociąg zdarzył się z ciężarówką. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, część składu została wykolejona. W Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Powiedz, czy na Śląsku są opóźnienia?
25: No, związkowcy zapowiadają, że ich działania mogą sprawić kłopoty pasażerom, ale na razie w Katowicach nie ma żadnych opóźnień związanych z protestem.
26: Dzień dobry, chciałem zapytać, czy są jakieś opóźnienia w związku z tym strajkiem maszynistów?
27: Nie ma na chwilę, także no nie wiem, może od której godziny tam się umówili, nie wiem.
25: Mamy oczywiście 15-20-minutowe opóźnienia na lokalnych trasach, a godzinne opóźnienie pociągu do Bochumina wynika z remontu torów. W telefonicznej informacji Intercity dowiedziałem się, że pociągi, które wyjechały z Warszawy do Katowic, nie mają opóźnień. Wydaje się, no, że jeśli rzeczywiście maszyniści przystąpią do protestu i będą zwalniać przed przejazdami, to pasażerowie odczują to nieco później. Na razie wiadomo, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami z wyłączeniem pociągów Express Intercity Premium. W odpowiedzi na możliwe utrudnienia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zdecydowała się również o honorowaniu ważnych biletów kolei śląskich w pojazdach transportu GZM. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12: Bardziej nerwowo niż na Śląsku jest w Łodzi. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał Bartosz Kądziołka.
28: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
29: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
28: Trochę do pracy. Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy. Natomiast, żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
29: Pani się spieszy?
28: Tak, na konferencję do Warszawy.
30: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
29: Pan do pracy właśnie jedzie?
30: Tak, dokładnie tak.
29: Na którą godzinę?
30: No, na 8:15.
29: Kurczę, to mało czasu.
30: No mało.
29: Do Warszawy?
30: Do Warszawy.
31: Do Olsztyna jadę. Wiem, że jest protest. Denerwuję się trochę. Na którą zajadę?
32: Przyzwyczailiśmy się, że kolej żyje swoim życiem.
12: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Limity pensji lekarzy przynajmniej częściowo wejdą w życie szybciej niż chciało Ministerstwo Zdrowia. Tak zdecydował Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń medyków zajmie się rząd. Początkowo resort zdrowia chciał, żeby przepisy miały roczne vacatio legis, ale rozwiązanie takie nie spodobało się ministrowi finansów, co nie dziwi rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej posłanki Doroty Łobody.
33: Liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
12: Ostatecznie Stały Komitet zdecydował, że w ustawie dotyczącej limitów wynagrodzenia, zgodnie z rządową propozycją, maksymalna godzinowa stawka dla lekarzy w publicznych placówkach ma wynosić 240 zł. Zapisano 30-dniowe vacatio legis, przy czym przy przedłużaniu umów z medykami będzie obowiązywał 12-miesięczny okres przejściowy. Dyskusja o ograniczeniu zarobków lekarzy rozpoczęła się po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym szefem SOR-u był młody lekarz bez specjalizacji, zatrudniony na kontrakcie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła, ostrzegał swoich wyborców Donald Trump podczas ostatniego dnia konwencji republikanów w Dallas. To miejsce od lat uznawane jest za jeden z najważniejszych bastionów partii, a tak jak przekonywali amerykańscy politycy, potrzeba zjednoczenia przed wyborami połówkowymi do kongresu. Ze sceny padały obietnice oraz ostrzeżenia. Więcej o tym, co wydarzyło się tej nocy na konwencji w Dallas, Błażej Kulesza.
34: Donald Trump znów nie gryzł się w język. Prezydent Stanów Zjednoczonych
0: Zjednoczonych przekonywał, że Ameryka kontroluje cieśninę Ormus. Nazwał ją nawet cieśniną Trumpa. Powtórzył także swoją obietnicę $5,000, jeżeli partia utrzyma władzę w Kongresie. Jeżeli wygramy wybory w połowie kadencji, zapewnimy, nazwijmy to, dywidendę Trumpa. $5,000 dla każdego dorosłego obywatela naszego kraju. Możemy to zrobić, ponieważ nasz kraj nigdy nie radził sobie lepiej pod względem finansowym. Żaden inny kraj nawet się nie zbliżył do tego wyniku. Szczegółów tego pomysłu Trump nie zdradza. Na scenie brylował także zastępca Donalda Trumpa, J.D. Vance, nazywając demokratów partią nienawiści. Na sam koniec wszyscy uczestnicy konwencji złożyli przyrzeczenie, że zagłosują w wyborach na republikanów. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Opłata turystyczna staje się jednym z głównych tematów w krakowskiej kampanii. Kandydatka lewicy Daria Gosek-Popiołek chce, żeby opłata wynosiła 10 zł za noc, chociaż jeszcze kilka dni temu mówiła o 7 zł.
1: Ministerstwo Finansów zaproponowało 5 zł. Na pewno będę zgłaszać poprawkę, która tą kwotę podniesie.
12: Temat pojawił się także podczas wizyty Donalda Tuska w Krakowie. Premier po rozmowie z popieraną przez koalicję i PSL Moniką Piątkowską zapowiedział, że chce, by całość wpływów z opłaty zostawała w samorządzie, a nie tylko 80%.
2: Skoro miliony turystów z kraju i zagranicy odwiedzają Kraków każdego roku, to znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary.
12: Jeden z procedowanych projektów zakłada 5 zł za noc. Zdaniem miejskiego radnego i aktywisty Macieja Fijaka w realiach Krakowa to zdecydowanie za mało.
3: 5 zł oznaczałoby, że to będzie najniższa opłata turystyczna w Europie. Wilno, Ryga, Praga mają po 2 euro.
12: I właśnie o to może rozbić się kolejny wyborczy spór. Ile pieniędzy w mieście turysta ma zostawiać? Kolejne informacje o 7.20, teraz jeszcze w TOK FM prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Do Polski nadciąga chłodniejsze powietrze. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam do 15 stopni maksymalnie, cieplej w pozostałej części kraju od 18 do 20.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 9 minut po 7 będę z Państwem prawie do 9, zanim się rozstaniemy. Oczywiście będziemy mieli gości. Jak już mówiłem chwilkę temu, najpierw profesor Ireneusz Paweł Karolewski, politolog i prawnik z Uniwersytetu Lipskiego, z którym porozmawiamy oczywiście, a jakże, o Saksonii, Anhalt i skrajnej prawicy w Niemczech, ale nie tylko. Po 7.40 Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w PR, porozmawiamy o skandalicznej sytuacji w wysłaniu do więzienia byłego więźnia politycznego, PRL-owskiego więźnia politycznego Piotra Niemczyka, i to w dodatku za coś, czego nie zrobił, czyli zablokowanie jezdni w czasie protestu ostatniego pokolenia, kiedy Niemczyk stał na chodniku po prostu. Jeżeli w Polsce można wsadzić człowieka za stanie na chodniku, no to kogo z Państwa nie można wsadzić? No, trudne pytanie, w dodatku w trybie nakazowym, o którego działaniu Niemczyk nie wiedział, ponieważ jest inwalidą. Porusza się ciężko chorym, poruszającym się na wózku. I się nie dowiedział. A potem postanowił nie zaprotestować, nie odwoływać się, właśnie dlatego, żebyśmy sobie zdali sprawę, jak potwornie niesprawiedliwy system został w Polsce zbudowany i jak groźne to może być dla każdego z nas. A po 8 Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Oczywiście tematów jest bezlik, między innymi zbrojenia, między innymi maszyniści, między innymi baza w Polsce, ceny energii, ratowanie służby zdrowia, rozpaczliwe przez panią ministrę, no i tak dalej. A po 8.20 komentatorzy, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Mielski, gazeta wyborcza i Konstanty Geber, współpracownik kultury liberalnej. Teraz zgodnie z tradycją spróbuję Państwu opowiedzieć, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Trochę a propos rozmowy z panem profesorem Karolewskim, przysłał rysunek Henryk Sawka, który się obudził. Heniu, podziwiam, jak ty się fantastycznie budzisz o świcie co piątek. Dwie bryły, jedna przypominająca, powiedziałbym, kolegów pana prezydenta Nawrockiego, tych gdańskich kolegów pana prezydenta Nawrockiego z łysymi głowami i dużymi karkami. Druga przypominająca, powiedziałbym, stereotypową słuchaczkę Radia Maryja z kultowym berecikiem na głowie. Bryła przypominająca kolegę pana prezydenta mówi: babcia też jest za AfD? A bryła przypominająca słuchaczkę w bereciku mówi: tak, byłam na robotach w Niemczech. Absurd radości części polskiej prawicy z powodu zwycięstwa protofaszystowskiej partii we wschodnich Niemczech naprawdę jest tak radykalny, że już śmiać się nie mam siły. Ale są też dobre wiadomości. Dziś na przykład w Rzeczpospolitej informacja o tym, jak zmieniła się nasza konsumpcja w ostatnich latach. Od 2020 do 2025 roku włącznie. Otóż zaczęliśmy, też konsumujemy, bo jemy i pijemy więcej mleka, więcej jajek, więcej zboża, tych produktów zbożowych, a mniej, i to radykalnie mniej, piwa. Z 94 litrów do 81 spadło spożycie. Wina i miodów pitnych z 6,5 litra do niespełna 5. I wódki z 3,7 do 3,2 litra na głowę obywatela. Ciekawa to informacja. Ona trochę mówi o tym, że w dalszym ciągu gonimy społeczeństwa zachodnie w zmianie stylu życia. Mam wrażenie, że gdyby tu dodać inne używki poza alkoholem, zwłaszcza te wciąż nielegalne w Polsce, to sytuacja nie wyglądałaby tak dobrze jak w przypadku samego alkoholu. No ale to się trudniej mierzy, bo tam nie ma podatków. Tematem dnia dla wielu gazet, ale też dla wielu źródeł informacji będzie dziś 25. rocznica ataków na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. Ameryka powinna uważać na siebie. Podsumowuje ten okres w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie Maciej Czarnecki. Rzeczywiście bardzo wiele wskazuje na to, że dziś Ameryka jest swoim największym wrogiem, ale takich państw w historii było już trochę. Amerykanie chyba jako wyborcy się pogubili. Mam takie wrażenie. W dalszym ciągu bardzo wielu chce głosować na Trumpa. To widzieliśmy, także słyszeliśmy w informacjach. Za 5 000 dolarów sprzedać swój kraj? No, ja bym się zastanawiał, czy to nie taka propozycja nie jest poniżająca, ale przypomnijcie sobie Państwo nasze 500+. To jest coś podobnego. Ta piątka symboliczna łączy te dwa projekty, ale nie tylko. Także proste, wulgarne przekupywanie wyborców, żeby zdobyć ich głosy. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, ćwierć wieku po zamachach, Ameryka nie uczy się na błędach. No, można powiedzieć, że tak, że się nie uczy, a nawet, że wiele błędów radykalizuje. Jak Państwo pamiętacie, problemem, który doprowadził do tego tragicznego zdarzenia 11 września 2001 roku, było zlekceważenie danych wywiadowczych przez niekompetentnych analityków, którzy nie przekazali informacji zebranych przez wywiad, informacji nie przekazali na szczebel polityczny. No jak się patrzy na rzeź ekspertów, także od spraw międzynarodowych, od spraw wywiadu i tak dalej w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście można powiedzieć, że nie tylko się nie uczy, ale też brnie w błędy. Dlatego trochę mnie dziwi komentarz Jędrzeja Bieleckiego, także w Rzeczpospolitej: Amerykanie uczą się powoli. No, czego się uczą powoli, właściwie to mi trudno zrozumieć w tym kontekście. W dzienniku Gazecie Prawnej o wojnie z cieniem, o wojnie z terroryzmem, 25 lat wojny z terroryzmem, warto sobie z tego zdawać sprawę, że walczymy ćwierć wieku, z niezłym skutkiem rzeczywiście. To znaczy, nie było dużych fal zamachów już dość dawno terrorystycznych na Zachodzie, ale problem pozostaje. Charakter tego zjawiska wyraźnie się zmienił, pisze Witold Sokala. My natomiast nadal nie mamy dobrego pomysłu, jak reagować, bo jeżeli główną reakcją, to mój komentarz już, ma być ograniczanie naszych praw obywatelskich. Taka była reakcja po 11 września, głównie taka. No to chyba nie jest to droga do lepszej demokracji i lepszego życia w demokracjach. Z rzeczy ważnych i ciekawych, trochę zahaczających o ten problem, oczywiście targi zbrojeniowe w Kielcach, w Super Ekspresie wywiad z panem ministrem Balczunem, ministrem aktywów państwowych, który mówi: nasz przemysł obronny produkuje hity eksportowe. Super, naprawdę. Ale sięgnijcie do faktu. W fakcie mamy rozmowę z byłym prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, panem Arkadiuszem Siwką, który mówi tak: Polska zbroi się na niespotykaną skalę, ale za zakupami czołgów i armatochaubic nie zdąża produkcja amunicji. Arkadiusz Siwko, były prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ostrzega, że w razie wojny zagraniczni dostawcy w pierwszej kolejności zaopatrzą własne armię. No właśnie, i super, naprawdę super, że tyle tego kupujemy, ale czym będziemy strzelali, tego jeszcze nie wiadomo. Teraz 7.18, informacje w TOK FM, a za chwileczkę Ireneusz Paweł Karolewski.
5: Autopromocja.
6: Czy twoje dziecko ma swoją ulubioną książkę?
7: A może nie lubi czytać lub czyta rzadko?
6: Jak zarazić dziecko miłością do książek i co mu daje czytanie?
7: Zapytamy w czasie rodziców, w sobotę o 13:00.
6: Ula Malko
7: i Krzysztof Chorwat.
5: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
11: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
18: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7.22. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 3 godziny opóźnienia ma podhalanin skład z Krakowa do Świnoujścia. To rekordzista, ale nie wyjątek. Od ponad 7 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa po środowej tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. To nie jedyny dzisiejszy protest. Do Warszawy przyjadą dziś pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu, bo kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Prezydent Donald Trump nie żałuje, że poszedł na wojnę z Iranem, mimo że może ona mieć negatywny dla republikanów wpływ na listopadowe wybory do kongresu. Główny problem to rosnące ceny ropy i gazu. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. Białorusinka pokonała Jessica Pegula 7-5, 6-2, a Kazaszka wygrała z faworytką nowojorskiej publiczności Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4.
27: Amazing match.
7: Świetny mecz. Jestem bardzo szczęśliwa i jednocześnie dumna z tego, jak udało mi się w tym spotkaniu zagrać. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie, kiedy obiłam prowadzenie, czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Niemiec Alexander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowym. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Jutro biało-czerwoni też nie powinni mieć problemów w starciu z Izraelem i dzień później także z Macedonią Północną. Trudniejsze spotkania czekają nas na zakończenie fazy grupowej, najpierw z Ukrainą, a potem z grającą przed własną publicznością Bułgarią. Koszykarki Hiszpanii jako ostatnie awansowały do półfinałów Mistrzostw Świata, pokonujące w Berlinie osłabioną kontuzjami Australię 89-66. Wcześniej w najlepszej czwórce zameldowały się broniące tytułu Amerykanki oraz Francja, a także niespodziewanie Niemcy. Gospodynie mistrzostw sensacyjnie rozgromiły dwukrotne mistrzynie Europy z Belgii 93-74. W jutrzejszych półfinałach Niemki zagrają z Francuzkami, a Amerykanki z Hiszpankami. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła czwarte miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. Naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
0: No jedna setna, ale tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje. Mogłam paznokieć trochę do przodu bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce. No i jest to taki dobry prognostyk przed tym, co mnie czeka.
7: A dziś Zwolińska powalczy swojej koronny konkurencji, czyli kajakowej jedynce. Polka przed ostatnimi zawodami Pucharu Świata w tej konkurencji plasuje się na trzecim miejscu.
12: Dziś przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie do 15 stopni. Cieplej w pozostałej części kraju od 18 do 20.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Witam, panowie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM. 27, prawie minut po siódmej. Mam już połączenie z panem profesorem Ireneuszem Pawłem Karolewskim, prawnikiem, politologiem z Uniwersytetu Lipskiego i Consilium Civitas. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
15: Jak nastrój w Lipsku po zwycięstwie AfD?
1: No, na szczęście nie w Saksonii, tylko w Saksonii-Anhalt, więc w

0: Głównie, tak.
1: O, dlaczego?
0: Dlatego, że Lipsk i w zasadzie przez uniwersytet, ale też podobnie jest w Dreźnie, to są miasta studenckie, a studenci są bardzo często napływowi i przede wszystkim młodsi, czyli mają często inne spojrzenie na rzeczywistość polityczną i społeczną, ale to są takie wyspy tak naprawdę w Saksonii, czyli Lipsk i Drezno nie są reprezentatywne, podobnie jak część miast uniwersyteckich w innych landach, więc nie patrzyłbym na to jako coś reprezentatywnego. Na pewno spora część społeczności lokalnych cieszy się ze zwycięstwa AfD.
1: No dobrze. A jak pan próbuje to zrozumieć? Oczywiście wszyscy wiemy, że tym głównym tematem, motorem tej radykalnej prawicy jest problem migracji, napływu osób z innych kultur i tak dalej, i tak dalej. To w wielu krajach jest problem. Ale ten napływ trwa przecież w Niemczech zwłaszcza. No, od lat 60., od kiedy się pojawili tureccy gastarbeiterzy i tak dalej. Gdzie tutaj nastąpiło coś takiego, co spowodowało, że to się stało problemem?
0: No to był rok 2015, tak naprawdę, czyli jakby ta masowa migracja od 2015 roku. Nie tylko sam rok 2015, który był jakby w sensie wizualnym, czy takim w sensie publicznym bardzo widoczny, ale też późniejszy napływ po 2017 roku. Bardzo zwiększyła się ilość migrantów w Niemczech. Podwoiła się w gruncie rzeczy między 2017 a 2019 rokiem. I to jest oczywiście widoczne. To się odbija na nastrojach społecznych, w szczególności na wschodzie. Nie tylko na wschodzie Niemiec, ale głównie na wschodzie. No jest taka hipoteza kolegów socjologów,
1: tak?
0: Że to jest związane z tym, że Niemcy na wschodzie bardzo biorą za złe swoim współbratymcom na zachodzie, że bardziej wspierają obcokrajowców niż ich samych, czyli taki trochę relatywna deprywacja, taki nacjonalizm niepocieszony, można powiedzieć.
1: Czyli to w gruncie rzeczy jest konflikt wewnątrz niemiecki między wschodnimi i zachodnimi Niemcami, którym jakby ci migranci stali się narzędziem perswazji. Dobrze to rozumiem?
0: Po części, ale też to jest głównie tak naprawdę, można powiedzieć, protest przeciwko rządom centralnym. Przynajmniej tak to partie populistyczne próbują zagospodarować. Robi to AfD, pokazując, że my jesteśmy głosem ludu, tak jak to robią partie populistyczne, głównie prawicowo-populistyczne, a rząd centralny w Berlinie jest tak naprawdę obcy, bo oni uprawiają politykę, która jest niezgodna z naszymi interesami. I to świetnie robi AfD.
1: Państwo jest zachodnie, a my tu jesteśmy tacy wschodni Indianie, tak?
0: Tak. I to próbuje też CDU naśladować we wschodzie, czyli ten taki dyskurs. My w zasadzie jesteśmy, mamy premiera, mamy kanclerza z CDU, też jesteśmy z CDU, ale wcale nie jesteśmy z CDU, tylko jesteśmy ze wschodniego CDU. Jak rzucimy okiem na przykład na kampanię wyborczą w Saksonii-Anhalt, to jest bardzo wyraźne, gdzie kandydat CDU wschodni właśnie jeździł po landzie z komikiem 90-letnim i próbował przekonać wszystkich wyborców, że tak naprawdę to źródłem zła jest rząd federalny, jest Merz, a oni tak naprawdę tylko mają wspólną nazwę. Upraszczając to oczywiście.
1: A, czyli jakby to trochę przypomina polską sytuację, gdzie liberalne centrum też przejmuje argumentacje czy postulaty radykalnej prawicy i w ten sposób je uwiarygadnia, prawda? Może ci migranci nie są tak straszni w narracji Tuska, jak są w narracji, nie wiem, wszystko jedno, Brauna, ale też są straszni.
0: Tak, tylko że to im nie wychodzi na wschodzie, nie wychodzi CDU. No bo CDU, jeżeli spojrzymy na preferencje polityczne, te wyrażane publicznie, CDU chociażby w Saksonii jest prorosyjskie i tak naprawdę podobnie jest w Saksonii-Anhalt i podobnie jest w innych landach wschodnich, gdzie prawica w przeciwieństwie do prawicy tej federalnej tak naprawdę próbuje profilować się, próbuje się pokazywać jako taką, no chcemy pokoju, chcemy jednak tego taniego gazu z Rosji, może powinniśmy rozmawiać z Putinem. To są postulaty AfD, które przejmuje CDU i próbuje je uwiarygadniać, ale one nie trafiają na podatny grunt, dlatego że no po 10 latach powiedzmy funkcjonowania AfD jest jednak przekonanie, że ci są oryginalni i szczerzy

0: przeciwieństwie do CDU, którzy próbują naśladować, ale to jest tylko naśladownictwo.
1: No tak, podróbka. Podróbka. Nie lubimy, oczywiście nie lubimy podróbek, ale tak pan rysuje tę sytuację, jakby ona była dość, powiedziałbym, spokojna, prawda? Niemców tych zachodnich jest więcej niż wschodnich i wtedy ta cywilizowana prawica mogłaby przeważyć, gdyby tak było. Ale wiemy, że w zachodnich Niemczech też AfD ma rosnące poparcie. I może nie ma szansy na samodzielne rządy w żadnym landzie, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale może być największą formacją polityczną nie tylko w Saksonii-Anhalt.
0: Tak, może być oczywiście. Jest w większości poza Bawarią w gruncie rzeczy, gdzie nadal dominuje CSU, czyli to taka bardziej prawicowa, bardziej społeczna, bardziej konserwatywna partia siostrzana CDU. To AfD jest obecnie w sondażach na poziomie federalnym najsilniejszą partią. 28, czasami 30%, więc to jest silna partia. Nie ma wprawdzie 40%, nie ma tego argumentu, że my reprezentujemy głos ludu, jesteśmy teraz nową partią ludową. Już tą partią nie jest ani CDU, ani SPD, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast w landach zachodnich panuje przekonanie, że oni są wprawdzie popularni, ale my jesteśmy w stanie nadal utrzymać ten kordon sanitarny, czyli inne partie są w stanie się zintegrować, przynajmniej w jakiejś części, i tworzyć rządy, które nie będą rządami z AfD. Czyli
1: i to wciąż jest prawda, ale dynamika by pokazywała, że tak nie musi być za rok albo za dwa lata.
0: Dokładnie. Tego nie wiemy tak naprawdę. To jest bardzo często związane z tym, jak popularny jest rząd Merca. Merc jest politykiem, jako polityk, jako osoba jest bardzo niepopularnym. To niewątpliwie wpływa też na odbiór rządu. On ma bardzo nieduże poparcie społeczne. Jest też niepopularny, to jest rząd wprawdzie, tak zwany Wielka Koalicja, ale SPD jest dosyć małą partią obecnie, 12% w sondażach, więc to jest niewiele, który nie podoba się ani w tych kręgach bardziej lewicowych, ani w tych kręgach konserwatywnych. No bo jakby Merz jest za mało konserwatywny dla konserwatystów, a jest za mało rząd lewicowy dla części lewicowych właśnie SPD. Więc to jest rząd, który jest krytykowany tak naprawdę. On ma bardzo niskie poparcie społeczne i to wpływa też na to, jak odbierane jest, jak popularne jest AfD. To też wpływa, ale w zachodnich landach przede wszystkim.
1: Dobrze, teraz zostało nam bardzo mało czasu, więc krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy możemy się spodziewać, że najbliższe wybory federalne spowodują, że AfD znajdzie się w rządzie z wszystkimi swoimi przymiotami, które znamy?
0: Nie sądzę. To znaczy w następnych wyborach raczej nie. Są te takie scenariusze katastroficzne, że rok 2033 ze względów symbolicznych to będzie rok, w którym AfD wygra wybory podobnie jak w Saksonii-Anhalt i będzie miało 44% i będzie mogło samodzielnie rządzić. Natomiast to są oczywiście takie wizje katastroficzne. Ja nie do końca wierzę, że AfD będzie na tej takiej fali rosnącej, dlatego że przynajmniej w Niemczech Wschodnich wyborcy są bardzo niestabilni. Popularność jednej partii, chociażby BSW, to jest taka lewicowa wersja AfD, bardzo szybko spadła w ciągu niewielu kilku lat tak naprawdę. Od dużej popularności w wyborach landowych w Saksonii dwa lata temu, gdzie miało 12%, teraz do w zasadzie 5% w Saksonii-Anhalt, więc ci wyborcy przynajmniej na wschodzie, ale myślę też, że po części na zachodzie są niestabilni. Jak zobaczą, że AfD będzie, jak będzie AfD rządzić, a ja nie sądzę, że będzie efektywnie rządzić w Saksonii-Anhalt, dlatego że nie może, że to jest często lokalnie zbieranina oportunistów bardzo niekompetentnych i bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że to będzie rząd efektywny, który będzie w stanie coś mógł rozwiązać. Więc ja trochę liczę na to, być może jest to myślenie życzeniowe, że AfD jak będzie rządziło, niekoniecznie się ucywilizuje, raczej się uśmierzy.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Ireneusz Paweł Karolewski, Uniwersytet Lipski, Konsylium Civitas był z nami. Teraz informacja, a za chwilę Władysław Frasyniuk.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Miłki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: mięsne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni. 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Do południa ma potrwać protest maszynistów, którzy zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa po środowej tragedii na przejeździe koło Przysuchy. Jak mówił w TOK FM Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity, pociągów opóźnionych będzie przybywać, a skutki protestów mogą odczuć pasażerowie jeszcze po południu.
13: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
12: Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy korzystają z usług największego polskiego przewoźnika PKP Intercity, będą mogli je łatwiej oddać.
13: Jeżeli ktoś dziś zrezygnuje z podróży pociągiem PKP Intercity, będzie mógł zwrócić bilet bez potrącania odstępnego, czyli odzyska wszystkie środki.
12: Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Mija ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dzisiaj rocznicowe uroczystości. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open, ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch w poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14 spotkanie i już 10 wygrana Sabalenki. Białorusinka walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Jeżeli zwycięży w jutrzejszym finale, to powtórzy osiągnięcie Amerykanki Serena Williams z lat 2012-2014. Najwięcej chmur i deszcz dziś. Na południu słabe przelotne opady deszczu możliwe także na północy. Na południu około 13 stopni, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w TOK FM. 43,5 minuty po siódmej. I mam już połączenie z Władysławem Frasyniukiem, działaczem opozycji w PRL i właścicielem przedsiębiorstwa transportowego. To nam się przyda pod koniec tej rozmowy. Dzień dobry panu.
15: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
14: Piotr Niemczyk rozpoczął w więzieniu głodówkę, siedzi za czyn, którego nie popełnił, pisze Krzysztof Boczek w dzisiejszym wydaniu Oko Press. Przypomnę, że Piotr Niemczyk to nasz kolega z podziemnej Solidarności, to także były wiceszef wywiadu UOP, były wiceminister gospodarki, chory na zanik mięśni, poruszający się na wózku i skazany, no właśnie, za co został właściwie skazany?
15: Został skazany za pokojowy protest i to jest najbardziej przykre, dlatego że to jest kolejna osoba, która poszła do więzienia za pokojowy protest. Nie wzbudziło to żadnej, powtarzam, żadnej reakcji polskich polityków czy polskiego rządu. Można powiedzieć z przykrością, a obaj doświadczaliśmy represji, także Piotr Niemczyk siedzący w tej chwili w więzieniu, że to przypomina stan wojenny, to przypomina PRL, praktykę PRL-owską. Więcej powiedziałbym, jak się patrzy na współczesną politykę, to Piotr Niemczyk nie siedzi, dlatego że jest umoczony w aferze Zonda Krypko. Nie siedzi dlatego, że wyciągnął pieniądze z budżetu państwa. Nie siedzi dlatego, że obraził Ukrainkę czy Ukraińca. Siedzi za pokojowy protest.
14: Znaczy siedzi, jest pan jednym ze współsygnatariuszy listu otwartego w sprawie Piotra Niemczyka. Ten list podpisali między innymi Adam Borowski, dziś bardzo mocno związany z Prawem i Sprawiedliwością Zbigniew Bujak, Jacek Czaputowicz, Danuta Kuroń, Jarosław Kurski, Bogdan Lis, Andrzej Seweryn, Jerzy Stępień. Wszyscy państwo znacie te nazwiska. W tym liście pada między innymi argument, że on został skazany za czyn, którego nie popełnił, bo nie blokował jezdni, jak stwierdza sentencja wyroku, ale stał na chodniku obok, z transparentem popierającym ten protest. No, muszę powiedzieć, że to nawet na standardy PRL-owskie jest radykalna sytuacja.
15: Ale mnie się wydaje, że jak spojrzymy w szczegóły, to znaczy mamy ten obraz, który powinien bić po oczach. To bez znaczenia, gdzie stał. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście. Powiem więcej, przy zatrzymaniu Kasprzaka także podpisaliśmy się w obronie Kasprzaka i zapelowaliśmy do ministra...
14: Lidera obywateli RP skazanego za aktywny udział w tym proteście, on tam siedział na jezdni.
15: Tak. I też człowieka związanego z opozycją perelowską. I tam zapelowaliśmy o kasację wyroków wobec całej tej grupy. Przypomnę, że ta grupa nie miała możliwości bronienia się przed sądem.
14: Bo nie miała możliwości bronienia się przed sądem, ponieważ była sądzona w trybie nakazowym na posiedzeniu zamkniętym.
15: Nic w tej sprawie nie zrobiono. I to TFM rano, w każdym tygodniu jest paru lub parunastu ministrów lub wiceministrów tego rządu i oni ciągle mówią, jak ciężko pracują. Więc może warto zaapelować od człowieka, który jest ostatnim przedstawicielem wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Może panowie i panie zwolnić się. Może nie biegajcie z tymi pustymi taczkami. Może zatrzymajcie się na chwilę i załadujcie. Wcale nie będzie wolniej, a będzie efektywniej.
14: No, to dotyczy pewnie zwłaszcza spraw praworządnościowych. Nie wiem, jak sprawa pana Berka się skończy i Trybunału Konstytucyjnego. To jest wszystko bardzo nieczytelne. Tam jest jakiś pomysł, ale nie wiemy, jaki i na ile skuteczny. A można by w tym czasie, załatwić kwestię artykułu 200, który umożliwia tego typu działanie. Rozumiem, o to panu chodzi.
15: Dokładnie tak. Ale mam wrażenie, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest kolejną sprawą, którą bagatelizujemy. Bo to jest kolejna sprawa, w której nie ma znaczenia obywatel. Piotr Niemczyk został potraktowany brutalnie, z pełną siłą i taką arogancją państwa, dlatego że jest obywatelem Piotrem Niemczykiem. Nie jest ważnym politykiem. Jest po prostu starym obywatelem. Tu państwo lekceważy szereg obywateli. Teraz Trybunał konstytucyjny, to jest ta instytucja, która ma bronić naszych obywateli interesów. I co mówi Donald Tusk? Donald Tusk mówi, że ten Trybunał będzie powołany z łamaniem podstawowych zasad, bo pan Berek jest propaństwowcem. Jak można być propaństwowcem, jak się aplikuje do tego, żeby być w Trybunale Konstytucyjnym z łamaniem podstawowych zasad, o które żeśmy protestowali, a które Donald Tusk zapisał w ustawie? Donald Tusk tłumaczy się, że ustawa nie obowiązuje, bo Kaczyński i prezydent tej ustawy nie podpisali. To ja mam pytanie w imieniu polskiego społeczeństwa. Czy rząd pisze ustawy dla Kaciorka i Karolka, czy pisze z punktu widzenia interesu obywatelskiego? Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która ma chronić nas, obywateli, przed politycznymi wpływami.
14: Wie pan, ja też, prawdę mówiąc, mam wrażenie, że obie strony tego wielkiego podziału politycznego tak się zapędziły w walce z sobą, że nie widzą nic poza tym polem, poza polem tej walki. No wczoraj oglądaliśmy Antoniego Macierewicza szalejącego z karabinem do paintballa na Placu Zwycięstwa w Warszawie pod pomnikiem, pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Policjant go nie zatrzymał. Potem widzę pana profesora Bodnara, którego niezwykle cenię i szanuję, który mówi, że ci policjanci jakoś nie wiedzą, jak się zachować. No jak to nie wiedzą, jak się zachować? Wiele, wiele miesięcy po wyczynach Brauna, którego też nie zatrzymano. No więc muszę powiedzieć, że tu jest coś takiego rzeczywiście, co mi jest trudno zrozumieć, a może panu łatwiej.
15: No to bardzo łatwe, powiedziałbym, warto się odwołać do swoich doświadczeń. No Donald Tusk postanowił być twardy w czwartym roku swojej władzy. Ty i ja i Piotr Niemczyk doskonale wiemy, że jak nas zamykają, to pierwszego dnia podejmujemy decyzję, jak będziemy siedzieć, jak będziemy się zachowywali w zakładzie karnym. Nie ostatniego dnia, wychodzimy tylko pierwszego dnia. I teraz jeśli Donald Tusk przez 3 lata nic nie zrobił, to moim zdaniem ta demoralizacja, która miała miejsce za czasów PiSu, niestety stała się bagienkiem. Dlatego, że rząd...
14: Znormalizowała się, to pan chciał powiedzieć.
15: Tak. Administracja publiczna uznała, że ten rząd nie ma zębów. Że on nie przeprowadza istotnych zmian. Ludzie generalnie chcą być przyzwyci, ale chcą mieć lidera, który dokonuje zmian.
14: Czyli ten policjant po prostu nie chce się wychylać dalej niż jego przełożeni.
15: Bo ten policjant doskonale wie, że jak wrócą tamci, to się nie, tamci się nie będą obcyndalać, tylko od pierwszego dnia nie będą zmieniać prawa, tylko będą wywalać z roboty tych, którzy im wcześniej podpadli. I moim zdaniem jest absolutny paraliż państwa, a nawet bym powiedział tak, a może warto zrobić w Tok FM taki cykl, czy w ogóle mamy państwo?
14: Czy tu jest państwo?
15: Czy tu jest państwo? Czy z nami jest państwo?
14: Dobry tytuł tak już ma. Maciek, zwracam się do szefa. Zastanów się może, byśmy to zrobili z Władkiem.
15: Jak dyskutujemy w tej chwili o polityce, to część z nas jeszcze uważa, część z nas mówi publicznie, no czym się różni Donald Tusk od pozostałej prawicy? No jest prounijny. Otóż ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy jest prounijny, bo jak można być prounijnym, a jednocześnie antyukraińskim? I to, co żeście przed chwilką rozmawiali na temat wschodnich Niemiec i zachowania polityków w Niemczech, to mamy dokładnie to samo. To znaczy, powiedziałbym, są bardzo prorosyjscy politycy w Polsce i są mniej prorosyjscy politycy w Polsce i do nich należy Platforma Obywatelska. Przypomnijmy sobie Rafała Trzaskowskiego, który po naszej stronie uruchomił antyukraińskie nastroje. No, czy w tym sensie powiedział tak? My obywatele, zwłaszcza ci obywatele,
14: znaczy, myśli pan o ograniczeniu świadczeń dla Ukraińców, które Trzaskowski zaproponował w trakcie kampanii prezydenckiej.
15: Tak, dokładnie tak. No. Pamiętam te blokady zboża ukraińskiego i w tej sprawie polski rząd okazał się bezradny. Znaczy, ten rząd idzie z falą, a nie przeciwko fali.
14: Teraz Też mnie to martwi, muszę powiedzieć, bo to wzmacnia falę, zamiast ją osłabiać, myślę o złej, brunatnej fali. Ale chciałem pana jeszcze zapytać o pomysły na zaostrzenie prawa, przepisów karnych dotyczących kierowców nieprzestrzegających kodeksu drogowego na przejazdach kolejowych. To jest dobry sposób na zmniejszenie tych katastrof z udziałem ciężarówek i pociągów?
15: Ja mam wrażenie, że to jest kolejny populizm. Gramy na emocjach i tylko i wyłącznie na emocjach. No, mam takie wrażenie, że jak słucham maszynistów, to oni mówią głównie o infrastrukturze kolejowej. Nie wiemy, czy ta ciężarówka wjechała dlatego, że kierowca był pijany, naćpany, czy po prostu zasłab. Robienie z tego emocji i mówienie, będziemy odbierać prawo jazdy, no jest działaniem wyłącznie na emocjach, a nie poprawia stanu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
14: Ma pan jakiś pomysł, co lepiej by było zrobić?
15: Nie, wydaje mi się, że to jest kwestia zabezpieczeń infrastruktury, która powinna być przed przejazdem kolejowym. No są przepisy, które mówią, że kierowca autobusu zatrzymuje się nawet jak nie ma znaku stop. No, egzekucja tych przepisów też jest istotna, natomiast to mówienie, że będziemy zabierać prawo jazdy, no jest absolutnym czystym populizmem.
14: No tak, bo ten kierowca oczywiście, który wjechał i spowodował tę katastrofę, nie miał ochoty zginąć pod pociągiem, więc też pewnie by go nie powstrzymała wizja, skoro go nie powstrzymała wizja śmierci w katastrofie, to nie powstrzymałaby go wizja utraty prawa jazdy na 3 miesiące, prawda?
15: Ale dokładnie tak, więzienia są pełne zabójców, złodziei, szemranych postaci i one są nie dlatego, że nie przeczytały kodeksu karnego i nie przeanalizowały analiz, dlatego że człowiek w momencie popełniania przestępstwa w ogóle nie myśli o karze. I powiedziałbym tak, wróćmy na chwilę do Niemczyka. Wiecie państwo, mnie się przypomina ten sposób traktowania chorego człowieka, ciężko chorego, on miał 2 operacje onkologiczne także, ma tą niepełnosprawną nogę, ma cukrzycę. Przypomnijcie taka sytuacja z więzienia, kiedy mój kolega stanął przed komisją, sądem penitencjarnym, który miał ciężko uszkodzony kręgosłup. No i w końcu komisja uznaje, że wiecie, Kostrzewa, rzeczywiście ten kręgosłup jest kompletnej ruiny. I zapadła cisza. Co zrobić? Zwolnić go czy nie zwolnić? Na to jeden z sędziów mówi, Kostrzewa, a żołądek macie zdrowy? Zdrowy. No to możecie siedzieć. No, szczerze powiedziawszy, Donald. To jest problem współczesnych polityków, którzy nigdy nie płacili ceny za to, żeby żyć w demokratycznym kraju. To jest to, że przypomnę tobie, Jacku, bo ty w tej sprawie zabierałeś głos, ale byłeś jednym z nielicznych, który to podnosił. Śmierć szarego człowieka, Piotra Szesnego. Ona zrobiła jakiekolwiek wrażenie na klasie politycznej. Klasa polityczna tydzień po wybraniu przestanie szanować swojego pracodawcy, czyli wyborców. Tydzień później zajmie się wyłącznie swoimi prywatnymi biznesami.
14: I gierkami międzypartyjnymi. Bardzo dziękuję.
15: Żeby zachować swój poziom życia i prestiż.
14: Władysław Frasyniuk, lider opozycji podziemnej Solidarności w PRL-u, był z nami. Ogromnie dziękuję. Teraz informacje, a za chwileczkę Adrian Zandberg.
10: Reklama.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
21: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
24: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
25: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
26: Citroen.
27: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
28: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
29: O, ale że to tak dla mnie?
28: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest minuta po ósmej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Co trzeci pociąg PKP Intercity ma w tej chwili opóźnienie. Od północy trwa protest maszynistów na przejazdach kolejowych. Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Związkowcy domagają się większego bezpieczeństwa na kolei. To pokłosie tragedii sprzed dwóch dni, kiedy na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła, a maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. W Katowicach protest na razie nie jest uciążliwy dla pasażerów, z którymi rozmawiał reporter Tok FM Grzegorz Kozioł.
31: Dzisiaj strajk maszynistów. Czy to było odczuwane?
32: Minimalnie. Może 15 minut, ale próbuję się przesiąść, więc zobaczę, jak będzie dalej.
31: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
33: Nie było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie. Więc strajku na razie chyba nie ma.
31: To jest jakoś odczuwalne?
34: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
35: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
31: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
35: Przez remont.
12: W związku z dzisiejszym protestem, który ma potrwać do południa, PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. To nie jedyny dzisiejszy protest. Do Warszawy przyjadą dziś pracownicy inowrocławskich kopalni Soli Solino. Obawiają się upadku zakładu. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Premier Kanady Mark Carney i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański podpisali deklarację o stuletnim partnerstwie obu krajów. Objęła ona również zapisy o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Liderzy potwierdzili, że bezpieczeństwo Ukrainy jest integralną częścią europejsko-atlantyckiego bezpieczeństwa, a przyszłość Ukrainy jest w NATO. Kolejne informacje w Tok FM o 8.20, teraz jeszcze pogoda.
27: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: pogodny piątek nam się szykuje. Padać ma na południu. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam do 15 stopni, a cieplej w pozostałej części kraju, choć też nie jakoś bardzo gorąco, od 18 do 20 stopni.
27: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 4 minuty po 8. W tej chwili jest już z nami poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak pan słuchał Władysława Frasyniuka i historii Piotra Niemczyka, to co pan czuł?
2: To myślę, że mamy w Polsce parę problemów w naszym systemie prawnym i to one dotyczą i wyroków nakazowych, ale też z zupełnie innej beczki, bo to nie ta sprawa, ale to też wstydliwa, to znaczy kwestia tymczasowego aresztowania. No to nie są rzeczy, z których możemy być w polskim państwie dumni. I myślę, że taka historia, w której ktoś stoi koło demonstracji z transparentem, a następnie zostaje w...
1: dopisany do grupy skazanych.
2: No to nie świadczy to dobrze o praworządności.
1: No tak, ale
2: nie świadczy to dobrze
1: Nie wścieka się
2: państwo.
1: Prezydent i trochę to rozumiem, bo to Niemczyk nie jest z grupy pana prezydenta, ale nie słyszałem o gwałtownej inicjatywie ułaskawienia. Nie wścieka się rzecznik praw obywatelskich, nie wścieka się minister Żurek walczący o praworządność. Mogliby zastosować apelację, mogliby odstąpić od albo zarządzić przerwę w wykonaniu kary i tak dalej. Jakaś taka, mam wrażenie, nastąpiła w elicie politycznej, po tej stronie demokratycznej nawet, jakaś taka obojętność. No siedzi, to siedzi. Poprzednio siedział Paweł Kasprzak też. No siedział, to siedział.
2: Ja mam w ogóle poczucie, że coś się chyba bardzo mocno zmieniło, jeżeli chodzi o podejście części polityków w Polsce do takich pojęć jak praworządność i państwo prawa. I to jest smutna obserwacja, no bo przecież widzieliśmy to ostatnio w Sejmie. Tyle lat, żeśmy na ulicach mówili, mówię my, bo byliśmy na tych ulicach wspólnie, że politycy nie powinni przychodzić z ław rządowych i z ław parlamentarnych do Trybunału Konstytucyjnego. Tyle lat mówiliśmy, że są zasady, których nie należy łamać, bo jeśli się te zasady łamie, no to po prostu...
1: Nie ma zasad.
2: Tak? To jak profesor Łętowska mówiła o tym, że po to są te zasady, że jak się Odyseusz przywiązuje do tego masztu, żeby przepłynąć i żeby nie dać się skusić, to musi być te więzy muszą być silne i muszą trzymać, i jak one będą pod znakiem zapytania i tylko wtedy, jak się opłacają politycznie, no to znaczy, że tych więzów nie ma i że już przed niczym nie chronią. Wydawało mi się, że przy wielu różnicach, które dzieliły ludzi, którzy wychodzili wtedy na ulicę w tej sprawie, że to, co ich łączyło, to przekonanie, że są te podstawowe zasady, których trzeba się trzymać. I nagle premier, człowieka, którego określa swoją prawą ręką, który jest kluczowym członkiem Rady Ministrów, wstawia z dnia na dzień do Trybunału i wszyscy uważają, że to jest okej? Okay?
1: Może to jest ostatnia deska ratunku.
2: No to...
1: Żeby jeszcze z tym Trybunałem coś zrobić, zanim Konfederacja będzie rządziła w Polsce.
2: Uważam, że to jest raczej chwytanie się przez tonącego brzytwy. I to w brzydki sposób. Bo to jest też obraźliwe moim zdaniem wobec bardzo wielu uczciwych i zaangażowanych prawników w Polsce, którzy wierzą w państwo prawa i wierzą w niezależność sądów i trybunałów od partyjnej polityki, bo kiedy premier mówi, że nikt inny sobie nie poradzi, to co on mówi? Że ci wszyscy niezależni od partii politycznych prawnicy są jacyś gorsi, ponieważ jedyną osobą, która sobie poradzi, jest jego prawa ręka z doświadczeniem w zasiadaniu w rządzie? No nie, ja z takim sposobem myślenia się nie zgadzam. Chodzi mi o to, dlaczego o tym mówię, bo mam poczucie, że te rzeczy jakoś się ze sobą rymują. Że nagle się okazało, że dla części polityków obozu władzy te wartości i te zasady były istotne wtedy, kiedy pisowcy byli u władzy. I jak rozumiem, magicznie znowu za chwilę będą ważne wtedy, jak pisowcy do władzy z Konfederacją wrócą, ale problem polega na tym, że ludzie wyszli wtedy na ulicę nie z miłości do tego czy innego polityka, tylko dlatego, że mieli poczucie, że zasady zostały złamane.
1: Warto przypomnieć, że wychodzili na ulicę i nie wpuszczali polityków na trybunę.
2: Tak było. Tak było i to też nie był przypadek, bo ludzie pamiętali, kto tę awanturę w Trybunale Konstytucyjnym zaczął. Przypominam, że zaczął ją pan poseł z Platformy Obywatelskiej.
1: Pan Kropiwnicki.
2: Tak jest. Pamiętam. Swoimi działaniami jeszcze w poprzednim Sejmie. No więc myślę, że dlaczego o tym mówię, bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy realnej zmiany, tak, to musimy oczekiwać tego, że to nie będą puste słowa.
1: No dobra,
2: tak?
1: A co pan może dziś zrobić w tej sprawie? Tak się zastanawiam. No tutaj, może pan zgłosić interpelację do ministra Żurka na przykład?
2: Realne narzędzia ma minister Żurek, po prostu. To znaczy, ja tu nie ma co się mylić.
1: Niemczyk głoduje, jest w bardzo złym stanie zdrowia. Nie chcę czarnowictwa tutaj jakiegoś uprawiać i szantażu moralnego, ale
2: szantaż moralny, nawet czy szantażem moralnym, no jak rozumiem, problem jest taki, że mamy do czynienia z sytuacją, w której facet stoi obok demonstracji i zostaje skazany nie za to, co zrobił, tylko za to, że znalazł się
1: dopisany na liście. A minister sprawiedliwości spokojnie na to patrzy, prawda? I rzecznik praw obywatelskich, i premier, który miał odbudować. A co pan może w tej sprawie zrobić?
2: Mogę... niestety dokładnie tyle, co pan, panie redaktorze. Łapać. Znaczy mogę zwrócić się tak samo jak i pan do ministra Żurka z zadziwieniem, dlaczego ministerstwo nie reaguje.
1: A w sprawie ceny benzyny?
2: No tutaj...
1: I teraz tak, mamy, bo zarysujmy sytuację, zmieniamy temat, tak? Ropa powyżej $100, może 105, może już w tej chwili więcej nie widzę notowań, tak? Houthi przejmują kontrolę nad morzem i blokują transport ropy przez kanał Suezki, prawdopodobnie teraz dość efektywnie. No nie znamy jeszcze reakcji amerykańskiej, saudyjskiej, ale to pewnie będzie efektywne. Na stacjach benzynowych już mamy rekordy i można oczekiwać, że będą bite każdego kolejnego dnia w najbliższym czasie. No i co z tym można teraz zrobić?
2: No potrzebujemy na już programu osłonowego, jeżeli chodzi o koszty życia.
1: Ale znowu by pan dorzucił pieniądze do ceny benzyny?
2: Nie mówię tutaj tylko o kwestii stacji benzynowych, bo pamiętajmy, jak działa ten mechanizm. Jeżeli benzyna przebija 10 zł, jeżeli idą w górę koszty innych nośników energii, a widać, że to dotyczy także innych nośników energii, to przecież przekłada się na koszty produkcji w przemyśle, ale to przekłada się też na koszty żywności i transportu przede wszystkim, które podbijają koszty żywności. Więc to, co nam grozi realnie, to grozi nam taka spirala,
1: eskalacja,
2: która nie w górę znowu koszty życia, ceny życia. Ceny, które płacimy idąc do sklepu, do marketu.
1: No
2: tak?
1: Dobrze.
2: I ja uważam, że...
1: Ale CPN kolejny już nie wchodzi w grę, jak rozumiem, bo budżet nie ma tej przestrzeni. Czy pana zdaniem rozwiązaniem mogło być obniżenie VAT-u na transport, żeby to przenoszenie się osłabić?
2: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać, ale też w ogóle wydaje mi się, że potrzebujemy pewnego bardziej automatycznego mechanizmu. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności, tak? Które w takim momencie dają ludziom te kilkadziesiąt litrów
1: pogwarantowanych żywności cenach, i tak VAT, tak? Już jest bardzo obniżony, prawda?
2: Okej, tylko no, mamy tutaj pewną przestrzeń, pewien ruch, tak?
1: VAT na transporcie jest
2: tak, taki... mamy tutaj ruch, jeżeli chodzi o tych kilka newralgicznych miejsc. I uważam, że ten ruch po prostu powinien być wykonywany automatycznie. Ale automatycznie czy nie? No on to się nie dzieje. To znaczy ja widzę jakieś takie dziwne zadowolenie w wypowiedziach kilku polityków z ekipy obecnie rządzącej. I to brzmi mniej więcej tak. No nie wprowadziliśmy osłon, jeżeli chodzi o benzynę, bo prezydent zawetował podatek od nadzwyczajnych zysków. No i problem z głowy. To już się nie musimy tym przejmować. Powiemy, że to przez to weto i możemy iść do domu. No tylko to tak nie działa, tak? To znaczy, jak za miesiąc, za półtora ludzie będą czuć w kieszeniach, tak? Koszty tego, że nic nie zostało zrobione, to naprawdę będzie ich mało obchodziło, czy to po raz 58 pan prezydent się obudził i postanowił, że musi coś zawetować i dla odmiany znowu zawetował głupio, czy że rząd nie przyszedł z nową propozycją. To, co będzie ich interesowało, to będzie ich interesowało to, że po prostu płacą 100 zł więcej w sklepie i że nie wiedzą, że za albo miesiąc nie płacą 200.
1: Albo już nie mogą zapłacić. Ci, co mogą zapłacić więcej 100, to pal 6.
2: Prawda? Wie pan, też z kosztami życia, no to jest wiele przestrzeni, w których te koszty życia ludzi doginają i to są takie miejsca, tutaj mówiliśmy o tych centralnych, no ale są też lokalne, tak? To znaczy, no jak spojrzymy sobie na duże miasta, ja to przecież widać, że bardzo dużą część kosztów życia stanowi koszt wynajęcia dachu nad głową, zapłacenia za dach nad głową, tak? Są proste rozwiązania, z których można skorzystać. Aleksandra Owsa, nasza kandydatka Razem w Krakowie, proponuje takie rozwiązanie, żeby miasto zapewniało bezpłatne pośrednictwo, jeżeli chodzi o wynajmowanie mieszkań. Tak, żeby ludzie nie płacili jak za zboże 1000, 2000, 3000 złotych pośrednikom, którzy po prostu ich kasują. Żeby nie było pośredników, którzy biorą pieniądze od jednej i od drugiej strony i ostatecznie 1000 złotych po prostu trafiają do ich kieszeni, tylko żeby zapewnić to jako bezpłatną miejską usługę. Dobre rozwiązanie, proste rozwiązanie, miasto może to zrobić, tylko że musi chcieć, tak? I ja bym chciał, żebyśmy w tych najbliższych tygodniach naprawdę porozmawiali na poważnie w polskiej polityce o tym, co możemy zrobić, żeby obniżyć ludziom koszty życia, żeby efekt tego uderzenia w koszty życia, które jest wynikiem, żeby była jasność, niezależnych od tego, no tak, czy innego rządu okoliczności, żeby ten efekt zmniejszyć, bo po prostu to moim zdaniem jest zasadnicza odpowiedzialność polityków, a nie zajmowanie się tym, żeby wychodzić tylko i mówić, to ty jesteś winien. Nie, to ty jesteś winien, bo na końcu ludzi interesuje, czy problem jest rozwiązany, a nie to, kto 50 razy albo 51 razy powiedział, że to ci drudzy są winni.
1: A propos drudzy są winni, News Republiki, Tusk ściąga dodatkowe oddziały policji, żeby przejąć Trybunał Konstytucyjny. Prawda, nieprawda?
2: Poczekałbym na inne źródła tych informacji, mówiąc oględnie. Natomiast trochę żeśmy już a propos tego Trybunału chwilę temu rozmawiali. No jesteśmy w miejscu, w którym mamy zgniłą instytucję, która straciła autorytet. I to jest sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy. Znaczy, Trybunał Konstytucyjny, bardzo ważna instytucja w polskiej konstytucji, dziś jest w takim miejscu, w którym, no, mówiąc otwartym tekstem, albo jedna strona, albo druga strona nie będzie go uznawała.
1: Tak czy inaczej nie będzie to Trybunał Konstytucyjny.
2: Więc albo zdecydujemy się na to, żeby zacząć z tym Trybunałem od nowa w taki sposób, żeby przywrócić mu autorytet, a to oznacza na przykład nie wysyłanie tam polityków, no albo jak nie umiemy tego zrobić, jak polska klasa polityczna nie potrafi żyć z Trybunałem Konstytucyjnym, który jest nie jest partyjnej nominacji, no to może po prostu pogódźmy się z tym faktem i przestańmy sami przed sobą udawać i nie wiem, przejdźmy na rozproszoną kontrolę konstytucyjności. Są i kraje, które przecież działają według takiej zasady.
1: I nieźle działają.
2: Bywa różnie, to też nie jest idealny model, nie ma idealnych rozwiązań, no ale jak mamy polityków, którzy nie umieją uszanować konstytucyjnej niezależności Trybunału, no to po co się oszukiwać, że jest inaczej?
1: Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Teraz informacja, po informacjach komentatorzy.
0: Autopromocja.
3: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
4: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
3: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii.
4: I zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
3: W sobotę od 10:00 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
5: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX.
0: Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Mój tani weekend, moje Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
16: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Opóźnione i odwołane pociągi. Do południa w całym kraju trwa protest maszynistów. W związku z protestem odwołanych zostało 9 pociągów kolei śląskich. Kilkanaście było poważnie opóźnionych. W informacjach o 8.40 sprawdzimy m.in. w jakim stopniu protest dotknął pasażerów w Łodzi. Znowu drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina z Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł, bo za każdą z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówka więcej niż jeszcze przed 6 rano. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Potrzebujemy na już programu osłonowego, jeżeli chodzi o koszty życia. Mówił o tym w poranku TOK FM Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Jego zdaniem to, co nam realnie grozi, to spirala, która sprawi, że przez wysokie ceny benzyny podrożeje także m.in. żywność w sklepach. Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje dziś ostateczne wyniki tegorocznych matur, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu. Dziś też abiturienci, którzy zdali egzaminy poprawkowe, odbiorą swoje świadectwa maturalne. Teraz w TOK FM czas na sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
11: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
10: No i jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi, Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim w skoku wzwyż. O nowej pozycji w lekkoatletycznym kalendarzu mówi wiceszef PZLA Tomasz Majewski.
21: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu. No potem tylko już Memoriał Janusza Kłosocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon na całym świecie.
10: Nowy format zawodów, jak mówi Artur Partyka, nasz medalista olimpijski w skoku wzwyż, ma być rewolucją w przekazie imprezy. Na sportowców czekają też gigantyczne pieniądze.
23: To są premie, jeśli chodzi o zwycięstwa i inne miejsca, ponad 2 razy większe niż mają miejsce przy okazji Mistrzostw Świata. A więc tutaj widać, że Światowa Federacja postawiła bardzo mocno na to, aby ci najlepsi rzeczywiście tutaj wystartowali.
10: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z Mistrzostwami Świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18. etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
24: Do Polski płynie chłodniejsze, bardziej jesienne powietrze. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam do 15 stopni, od 18 do 20 w pozostałej części kraju.
22: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek Tok FM, 25,5 minuty po 8. Zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gabryt są z nami. Witam was gorąco.
25: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dawno nie widziani w tak reprezentacyjnym składzie.
25: Też mi taka myśl przebiegła właśnie przez głowę.
1: O, biegają.
25: Też, biegają.
1: Biegają.
25: Czasami szaleńczo.
1: To mnie niepokoi trochę. Pierwszy zastępca. Ale dobra. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od sprawy Piotra Niemczyka, bo ona mi się wydaje absolutnie fundamentalna. O ile można się spierać o sprawę pana Berka, czy takie przekroczenie reguł przy powoływaniu sędziego, ale nie przepisów jednak, może być uzasadnione, usprawiedliwione czy nie. O tyle tutaj trudno mi jest znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla milczenia i bierności ministra sprawiedliwości, rzecznika praw obywatelskich, premiera, no i mógłbym tak dalej jechać, wobec aresztowania bardzo zasłużonego więźnia politycznego PRL-owskiego, zasłużonego też w budowaniu III RP, bardzo, prawda, to budowanie nowych służb z jego udziałem. To jest ogromne osiągnięcie, jak mi się wydaje. W dodatku ciężko schorowanego inwalidy, zamknięcie go za coś, czego nie zrobił w trybie
26: nakazowym. Chyba to, co mówisz ostatnio, jest tutaj najważniejsze, bo nie wydaje mi się, z całym szacunkiem dla was wszystkich opozycjonistów, to nie jest chyba tak, że jak za to, że się było w opozycji, to już się nigdy w życiu, nawet jak się zrobi cokolwiek złego.
1: Ale to jest symboliczne, dlatego to podkreślam, że to jest symboliczne, prawda? Od kicia do kicia.
27: No tak, ale Agnieszka ma oczywiście rację, że żadne zasługi nie zwalniają przed praworządnym wyrokiem. Ten nie jest praworządny. Niezależnie od tego, kogo by to dotyczyło, czy był to Piotr Niemczyk, czy Jan Kowalski, za to się nie powinno iść siedzieć. Różnica polega na tym, że gdyby to był Jan Kowalski,

0: Często rozmawiałem, mówiąc o tymczasowym aresztowaniu aresztach karnych w Polsce, które się rozpleniły w jakimś niebywałym stopniu. Jesteśmy chyba liderem, może na drugim miejscu w Europie. Trochę bronię nas, że rozmawiamy jednak.
1: Wydaje mi się też ważne to, o czym dzisiaj wspominałeś, że takie kwestia jakby zachowania policji i tego, jak się system uczy w jakichś takich nowych sytuacjach. No bo z jednej strony rozmawiamy dzisiaj o Piotrze Niemczyku, który jest w więzieniu, a z drugiej strony oglądamy zdjęcia pana Macierewicza, który z miesięcznicy smoleńskiej.
0: Szalejącego pistoletem z jakimś, do paintballa.
1: Taką pistoletem atrapą, no ale tego nikt nie może wiedzieć i nie widzimy tam żadnej reakcji i słyszymy, wspomniałeś dzisiaj wypowiedź Adama Bodnara o tym, że policja nie wie, jak się zachować, no bo przecież jest immunitet i wracają nam zdjęcia.
0: Dwa lata po Braunie w Sejmie.
1: Wracają zdjęcia właśnie z Brauna w Sejmie, czy Brauna w Oleśnicy, w szpitalu. I to jest... I to jest jakby takie pewnie niepokojące i oczywiście, bo racją jest, że rozmawiamy o tych sytuacjach, które znamy, więc łatwiej się do nich odnieść, ale to jest o tyle niepokojące, że to podważa zaufanie do państwa. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma nic gorszego w trudnych takich czasach wielokryzysowych i tak dalej, niż nie ma nic gorszego niż właśnie podważanie zaufania do państwa czy do służb.
0: No jest nawet Wacław Frasyniuk proponował taki program, żebyśmy zrobili, czy tu jest państwo. To namawiam Maćka, żebyśmy to zrobili rzeczywiście, bo mi się wydaje, że jest problem. Jak ci się wydaje, Roman?
2: No, ja od zawsze powtarzam, że państwo jest, okazuje się słabe wobec takich ludzi jak Grzegorz Braun, czy Antoni Macierewicz, czy inni polityczni zadymiarze chowający się za immunitetem poselskim, chociaż przepisy prawa mówią jasno, jeśli ten immunitet nie obowiązuje.
0: Na gorącym uczynku.
2: Kiedy na gorącym uczynku to popełniasz, łamiesz prawo. No, tak jak Braun i inni.
0: Tak, Święczkowski.
2: Tak, tak, ale dokładnie. Więc i tutaj państwo jest słabe. Natomiast co do sprawy Piotra Niemczyka, oczywiście dla mnie ona jest... bardzo smutna. Jestem tu całym sercem po stronie Piotra Niemczyka, ale no, Piotrek Niemczyk jednak świadomie złamał prawo i odmówił wykonania tego, co orzekł sąd, czyli prac społecznych miesięcznych. To samo zrobił zresztą
0: Paweł. Gdyby ciebie skazali za coś, czego nie zrobiłeś, gdyby cię dopisali do grupy, każdego z nas mogą dopisać do jakiejś grupy w tym kapturowym sądzie, to byś wykonał ten wyrok, czy nie?
1: Ale to by była jego decyzja.
2: To byłaby... To jest różnica. Tutaj wspomniałeś wcześniej o Pawle Kasprzaku. Jednak sytuacja z Pawłem Kasprzakiem była inna. Paweł Kasprzak powiedział tak, łamałem to prawo, to była moja osobista decyzja, nie poddam się temu orzeczeniu sądowemu i ze pełną świadomością pójdę do więzienia chyba się idzie, to już teraz nie... do ośrodka odosobnienia, tak to nazwijmy, jak mówią niektórzy.
0: To się nazywa areszt. 14 dni aresztu.
2: Aresztu, tak.
0: No nie wiem, czy w więzieniu.
2: Więc zrobi to z pełną świadomością. Z Piotkiem Niemczykiem rzeczywiście jest ta wątpliwość, czy on chociaż brał udział oczywiście w tych protestach przecież ostatniego pokolenia. Tego
0: oczywiście
2: nie ukrywa. Brał. No i to jest problem. No,
0: ale skazali go za blokowanie ruchu, mhm, a stał na chodniku. No.
2: Okej, nie wiem, jak się bronił też Piotrek Niemczyk.
0: W ogóle się nie bronił, bo nie wiedział, jak większość skazanych nie wiedział w ogóle o sprawie.
2: No bo to jest,
0: bo to jest ten sąd kapturowy.
2: Tak. Nakazowy, tak. No tutaj mamy problem też, zdarza się, że są też wyroki zapadające, bo nie można, nie dociera korespondencja na przykład czasami, bo zmienia się miejsce.
0: On rzadko wychodzi z domu, mieszka na piętrze, a porusza się na wózku, więc to tak jest.
2: I z tym mam problem oczywiście, no ale ten wyrok zapadł. Ja nie znam się na prawie tak dobrze, czy tam jest, można się było odwołać, czy nie odwołać i tak dalej. Nie znam, no pewnie się można, no mamy dwuinstancyjność zawsze. Ale nie wiem dokładnie, jaka ta procedura tutaj wygląda, czy tam minęły terminy już też odwoławcze.
0: On postanowił się nie odwoływać.
2: A, nie odwoływać się, to przepraszam, bo to jakoś... Czyli świadomie postanowił się nie odwoływać, no czyli jednak uznał to, ten wyrok sądowy. I z tym mam problem, jestem całym sercem po stronie Piotrka Niemczyka, bo wszyscy go tutaj, jak sądzę, znamy. Bardzo zasłużony
0: postanowił
2: człowiek.
0: Postanowił się nie odwoływać właśnie dlatego, żeby rozpocząć poważną dyskusję o legalnym bezprawiu w Polsce, prawda? I mi się wydaje, że to jest ten moment, kiedy naprawdę możemy, czy powinniśmy nawet, mamy obowiązek się tym zająć.
2: Tutaj pełna zgoda, dlatego że my przecież opisujemy te sytuacje nieraz tego typu, podobnego. Nie? To dotyczy bardzo wielu, no one nie są bardzo dolegliwe, to chodzi o

0: symbolikę tego wykonania, nie? Dlatego, że przecież to dotyczy bardzo często chociażby protestów właśnie z takich obywatelskich.
1: 14 dni i nocy w towarzystwie, które przebywa w areszcie, to jest dolegliwe. To jest dolegliwe. Jeden taki dzień jest dolegliwy. Nie ma tego. Ja rozumiem, że ksiądz za pedofilię dostaje 14 lat. To jest co innego, prawda? To nie, 14 dni to nie 14 lat, ale jednak.
2: No, ale tą pierwszą decyzją była też praca społeczna, więc to jest... Piotr Niemczyk podjął świadomą decyzję, że nie wykona tych prac i wiedząc, że konsekwencją jest ten areszt. To jest ważne na pewno, że o tym mówimy. To jest ważne też w kontekście tego, że mówimy o sytuacji protestów, takich protestów uciążliwych, zatrzymanie ruchu na ulicy, ale protestów jednak po prostu pokojowych, dotyczących super ważnej,
1: grupy kierowców.
2: Super ważnej sprawy.
0: Ale z pełną świadomością te protesty jednak odbywały się, ponieważ one łamały prawo. No,
1: ja mam takie wrażenie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Kiedy pierwszy raz Wisłostradę zablokowało ostatnie pokolenie, premier Tusk wystąpił i powiedział, że z całą surowością prawa. I być może to jest powód, dla którego minister sprawiedliwości, nie wiem jak rzecznik praw obywatelskich, rzeczniczka praw obywatelskich, że oni w tej sprawie milczą. Że jednak czują się związani tym oświadczeniem premiera.
0: Myślę, że to jest nadinterpretacja. Nie sądzę, że o to chodzi, bo z drugiej strony dlaczego właściwie minister sprawiedliwości, prawda, miałby występować w obronie człowieka, który się poddał tej karze? No niż nie odwołując się i tak dalej. Chociaż jest to...
1: Kostek odpowiada.
3: Ale dlaczego w ogóle minister sprawiedliwości ma się w tej sprawie wypowiadać?
1: Bo może...
3: Mamy niezawisłe sądy.
1: Może wnieść apelację.
3: Dobrze, ale wyrok albo jest sprawiedliwy i w związku z tym to, co z Piotrka spotkało, jest sprawiedliwe, słuszne i zasadne, albo jest niesprawiedliwy, niezależnie od tego, co na ten temat może powiedzieć minister sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że Piotrkowi udało się tutaj doprowadzić do pokazania sytuacji, w której u podstaw leży niesprawiedliwy wyrok, krzywdzący podstawowe poczucie sprawiedliwości. I on pewnie dlatego nie chciał się odwoływać, żebyśmy sobie uświadomili, że to współfirmujemy. To byłoby dokładnie tak samo, gdyby to była manifestacja z przeciwnego obozu politycznego. Ja nie jestem fanem ostatniego pokolenia i nie jestem fanem blokowania Wisłostrady, ale jeszcze mniej jestem fanem sytuacji, w której państwo może zamknąć kogoś w więzieniu za jego plecami, za wyrażenie opinii. To nie jest spryskiwanie ludzi w Sejmie gaśnicą. To nie jest demolowanie sali wykładowej. To jest
0: wyrażenie... Nie, to nie jest fizyczny atak na lekarkę w szpitalu na przykład.
3: Za to się idzie siedzieć. Za gaśnicę nie.
1: To jest dziwne. 8:36, informacje. Za chwilkę wracamy.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do południa trwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. W tej chwili opóźniony jest co trzeci pociąg PKP Intercity. Maszyniści protestują, bo chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie tir uderzył w przejeżdżający skład. W informacjach o 9.00 zajrzymy do Łodzi i sprawdzimy, czy tam protest daje się bardzo pasażerom we znaki. Piotr Niemczyk rozpoczął w więzieniu głodówkę. Były opozycjonista z czasów PRL-u odsiaduje wyrok za czyn, którego, jak twierdzi, nie popełnił. W ten sposób sprzeciwia się absurdom wyroków nakazowych bez prawa do obrony. O jego uwolnienie apelują byli więźniowie polityczni, politycy i dziennikarze, którzy podpisali list do ministra sprawiedliwości i rzeczniczki praw obywatelskich. Wśród nich Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL-u.
25: Został skazany za pokojowy protest. I to jest najbardziej przykre, dlatego że to jest kolejna osoba, która poszła do więzienia za pokojowy protest. Nie wzbudziło to żadnej, powtarzam, żadnej reakcji polskich polityków czy polskiego rządu.
24: Mówił Władysław Frasyniuk w poranku TOK FM. Piotr Niemczyk trafił do więzienia za udział w proteście ulicznym ostatniego pokolenia w maju zeszłego roku. Według sądu nie blokował drogi, ale stał na chodniku z transparentem popierającym protest. Nie ma chętnych na prowadzenie poradni specjalistycznych w Miastku na Pomorzu. Mieszkańcy są ich pozbawieni od czasu zakończenia przez tamtejszy zadłużony szpital działalności leczniczej, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
26: Dotychczasowe postępowania konkursowe na prowadzenie poradni specjalistycznych onkologicznej, ginekologicznej, położniczej oraz chirurgicznej zostały unieważnione z powodu braku złożonych ofert.
24: Anulowany został także konkurs na prowadzenie fizjoterapii ambulatoryjnej.
26: W tym przypadku przyczyną był wymóg formalny. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, co zgodnie z artykułem 150 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej obliguje do unieważnienia procedury.
24: Wszystkie te konkursy zostały ogłoszone ponownie. Rozstrzygnięcie, jeśli pojawią się chętnie, planowane jest za miesiąc. Pozytywem dla mieszkańców wyjątkiem pozostaje rozstrzygnięty w zeszłym tygodniu konkurs na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Dość pogodny będzie piątek, choć ma padać na południu. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie do 15 stopni, cieplej w pozostałej części kraju, w centrum i na zachodzie od 18 do 20.
23: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 43 minuty po 8 i wracamy do spotkania komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Gober, współpracownik kultury liberalnej i Roman Imielski, gazeta wyborcza, są z nami. Dziękuję ponownie. I kiedy państwo słuchaliście informacji, to my dostaliśmy jedną dodatkową informację od pana profesora Wyżykowskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mianowicie informację o tym, że w związku z okolicznościami sprawy, w związku z tym, że okoliczności sprawy i winy obwinionego budziły istotne wątpliwości, sąd nie miał podstaw do wydania wyroku w trybie nakazowym. Chodzi o sprawę Piotra Niemczyka. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram skierowała kasację do Sądu Najwyższego, w której wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i uniewinnienie ukaranego.
1: Bardzo kiedy to jest... rozprawę?
0: No, w Sądzie Najwyższym jakieś 4 lata chyba.
1: No właśnie.
2: Symboliczne tylko działanie, ale dobrze, że no, ze strony RPO nastąpiło.
0: Niekoniecznie symboliczne, bo można zarządzić też przerwę w wykonaniu kary na przykład, tak, no prawda? Tutaj teraz rację. Już minister Żurek ma i jego aparat ma co robić. Także te informacje się państwu należała, bo może niesłusznie dopisywaliśmy panią rzecznik do grupy obojętnych.
2: Nie dopisywałeś, chciałbym być precyzyjny.
1: No i dlatego mówimy, dopisywaliśmy.
3: Ale dlatego teraz musiałbym dodać nową informację.
0: Czy ja mam o sobie mówić w liczbie pojedynczej teraz?
1: Od czasu do czasu, przyzwyczaj.
0: Ale to w jakichś prywatnych relacjach chyba raczej. No dobra. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje i będzie działo z paliwami i co z tym zrobić. Huti, jak się wydaje, będą teraz mieli kontrolę nad transportem na Morzu Czerwonym. To znów utrudni transport ropy i gazu do Europy i na wiele innych rynków, na przykład do Chin. W najlepszym razie bardzo wydłuży, a w gorszym razie w ogóle może zatrzymać. W każdym razie jakiś czas tych paliw będzie jeszcze mniej na rynku. To jest jedna pewna wiadomość.
2: Ale należałoby się chyba wyjaśnienie krótkie naszym słuchaczkom i słuchaczom, o co chodzi, bo Huti, rebelianci w Jemenie, od dawna walczący z rządem, uznający się dzisiaj za legalny rząd Jemenu, ale nikt ich nie chce uznać, wspierani przez Iran, właśnie zajęli kluczowy port, który leży Mokę nad...
0: O tym w informacjach...
2: Było, okej, okay, dobrze, tak. Ale tak może nie wszyscy słuchali informacji, to tylko ten.
0: No, ale teraz dla nas pytanie jest...
2: Przy wyjściu z Morza Czerwonego na Ocean Indyjski.
0: Dla nas pytanie główne nie polega na tym, co zrobić z Huti, to niech się Donald Trump męczy.
2: Tylko z 10 złotymi za benzynę.
0: Tylko co rząd powinien zrobić, żebyśmy nie mieli załamania konsumpcji w Polsce na skutek cen paliw, no nie tylko benzyny przecież, prawda, bo to się przekłada na ceny prądu i tak dalej. Które i tak są bardzo wysokie, czekają nas podwyżki. Dzisiaj chyba gazeta też zapowiada te podwyżki, o ile pamiętam. Pytanie jest takie, czy nowy CPN wydaje się mało prawdopodobny ze względu na sytuację budżetu?
3: Wydaje mi się, że jak w przyszłym roku będą wybory i będzie trwała kampania, to możemy się zdziwić. Znaczy może być też taka sytuacja, że rząd jednak za wszelką cenę chcąc, nie wiem, wygrać albo podnieść swoje notowania, nie wiem jakie one będą, może się nawet decydować na takie kroki jak to, żeby ze stratą dla budżetu, ale zdecydować się na przykład na jakieś takie wsparcie finansowe, nie wiem, kierowców, którzy tam będą kupować paliwo na stacjach benzynowych. Jacek, wyłącz.
0: Przepraszam bardzo. Właśnie nie chcę wyłączać, bo słuchacze piszą różne rzeczy. To jest ten przypadek, ale akurat tego nie będę cytował.
3: I więc tutaj, jeżeli chodzi, czy CPN wróci, czy nie wróci, ja bym się nie zdziwiła, gdyby w trakcie, przed wyborami w przyszłym roku, w jakiejś formie CPN wrócił. Pytanie oczywiście, bo o tym też... te ceny paliwa są tym
0: ale wiesz co, problem trochę polega na tym, że jak on wróci za tam, nie wiem, pół roku, tak, przed wyborami, to już straty w gospodarce zostaną poniesione, prawda? Bo przez transport to się przeniesie na całą gospodarkę po prostu. I pytanie jest takie, czy ja jestem wielkim przeciwnikiem powrotu do CPN-u, myślę, że to jest przepalanie pieniędzy, ale nie jestem przeciwnikiem obniżenia VAT-u na transport. Bo to rzeczywiście jest ślepy miecz po prostu. I czy wam się wydaje, że rząd może się teraz na to zdecydować, wdając się przewidzieć w przyszłości 2-3 tygodni, czy nie?
2: Roman. Moim zdaniem w najbliższym czasie nie. Będzie też monitorował sytuację społeczną, że tak powiem. Bo ja wiem, że no, sam jestem kierowcą oczywiście są dosyć, ja tak miesięcznie nie robię dużo kilometrów, ale no to jest niewątpliwie dotkliwy wzrost kosztów paliwa. Dla gospodarki na pewno jest to duże obciążenie, ale z rozmów też z politykami obozu rządzącego, oni raczej nie są skłonni do tego typu działań teraz. Pamiętajmy, że mamy trudną sytuację budżetową. Mamy największy deficyt z państw Unii Europejskiej w tym roku. Dziura budżetowa jest bardzo duża.
0: To 7%, tak?
2: No właśnie, więc trwa konstruowanie budżetu na przyszły rok. No, jeszcze ostatecznej wersji oczywiście nie mamy. I ja na razie bym się nie spodziewał. Oczywiście
0: też... Ale tu można też powiedzieć rzecz taką, że jak ceny paliw będą rosły, bo one będą organicznie rosły, to dochody z VAT-u z paliw, te stałe procentowe dochody, też będą no dynamicznie rosły. Teraz, jeżeli się obniży tą stopę, to one mogą co do nominału się nie zmniejszyć istotnie, natomiast przynieść dużą ulgę. Kostek?
1: No bo ja trochę chciałbym zwrócić uwagę na możliwe inne konsekwencje zajęcia portu Mocha niż ceny paliw w Polsce. Bo to jest taki przypadek testowy. Po pierwsze, wiemy, że Saudyjczycy poprosili Amerykanów o ataki na Hutich. Trump odmówił.
0: Bo nie ma z czego strzelać podobno.
1: Być może nie miał z czego strzelać, być może doszedł do wniosku, że nie jest w jego interesie rozszerzanie frontu, zwłaszcza, że na froncie irańskim nie dzieje się za dobrze. Ale to oznacza, że jeżeli ktoś miał wątpliwość w kwestii tego, czy parasol amerykański jest dziurawy, no teraz nie ma tej wątpliwości. On się składa prawie wyłącznie z samych dziur. To jest informacja nie tylko dla Saudyjczyków. Po drugie, Arabia Saudyjska właśnie podpisała z Turcją i z Pakistanem pakt obronny. Mówiono nawet o tym, że to jest muzułmańskie NATO i tak dalej. Sojusznicy Saudów ani nie pisnęli w tej sprawie. Po trzecie...
0: Chociaż Huti przypuścili ataki na Saudów w ostatnich dniach, tak? dość agresywne.
1: Nie tylko inicjując. To było prawie 100 rannych w atakach na saudyjskie miasta, ale kilkuset zabitych w walkach w samym Jemenie, najwyraźniej popierany przez Saudów międzynarodowo uznawany rząd, przegrywa tę wojnę, a Saudowie nie mają już się na kim oprzeć. Po trzecie, oprócz polskich kierowców, chyba jednak najbardziej zagrożony jest tutaj Egipt, który w znacznym stopniu żyje z dochodów z kanału Sueskiego. Jeżeli armatorzy będą posyłali, jak już posyłają, fracht wokół przylądka Dobrej Nadziei, wokół Afryki, żeby nie narażać się na ostrzał Hutich, dla Egiptu to są straty rzędu dziesiątków miliardów dolarów rocznie, a się my nie mamy przelewa. Deficyt budżetowy, Egipt ma właśnie wyłącznie deficyt budżetowy.
2: Więc, bo ja tylko takie adwocem do Kostka, bo tutaj Kostek mówi bardzo oczywiście ważne rzeczy, ale z punktu widzenia takiej nawet tutaj naszej lokalnej polityki, to jest klasyczny oczywiście efekt motyla, nie? No, że tam się coś zadziało i to dociera do nas, no, bo będą
0: no, ale to jest raczej paliwa. Smok niż motyl, prawda?
2: No, o tym właśnie mówię.
1: Smotyl,
2: ale jest bardzo duży, no bo to będzie tak. Może mieć ogromny wpływ na gospodarkę światową. To już widzimy zresztą po tej katastrofalnej decyzji Trumpa o przyłączeniu się do akcji Netanyahu przeciwko Iranowi. Zresztą jest bardzo ciekawy dzisiaj artykuł w New York Times mówiący o tym, że J.D. Vance zebrał, że tak powiem, opinię od dowódców amerykańskich, poprosił ich, że takie zostanie. I one są druzgocące dla tej akcji, w ogóle dla przygotowania i tak dalej, bo sam J.D. Vance, co wiemy również z innych doniesień amerykańskiej prasy, był nie powiedział tego wprost.
0: Nie był zwolennikiem.
2: Nie był zwolennikiem tego. Nie cieszył się z tej decyzji, prawda? Ale też oczywiście nie przeciwstawił się Trumpowi. Więc ta sytuacja będzie miała na nas ogromny wpływ, bo ale to nie jest tylko paliwo.
0: Opinia Rubio też, też była tak, bardzo.
2: Albo to nie tylko jest przecież ten, bo jeśli Egipt, na przykład straty dla Egiptu mogą być gigantyczne, czyli na przykład możemy sobie wyobrazić niepokoje rozlewające się również w krajach właśnie na przykład arabskich. Znowu na przykład.
0: W Egipcie, no.
2: Na pewno, ja już nie pamiętam, ale na pewno część też na przykład zboża produkowane przez Egipt na pewno szła też przecież przez tą trasą, nie? Która dzisiaj może być zablokowana, nie? Więc no...
4: Oni mają jeszcze Aleksandrię i tak dalej.
2: Ten łańcuch jest bardzo, bardzo ważny i będzie miał skutek dla naszych kieszeni, bo to nie tylko paliwo przecież, nie?
1: Jeszcze są inne efekty.
2: Oczywiście.
0: Kostek?
1: Możliwe tego machnięcia skrzydełkiem przez motyla. Jedno to jest to, że może wzrosły szanse Somalilandu, ponieważ jeżeli by podjęto jakąkolwiek próbę interwencji wojskowej, trzeba mieć bazę lokalną. Jedynie Somaliland uznawany jak dotąd tylko przez Izrael, a jest najlepiej rządzonym i najmniej niedemokratycznym państwem w regionie, jest gotów się tutaj angażować. Ale dużo ważniejsze tak naprawdę może być to, jak na to zareaguje Malezja z Indonezją. Cieśnina Malakka, przepraszam bardzo, no tak, z którą Hormuz Babel Mandeb, to jednak jest to stosunkowo mało ważny szlak wodny. Cieśnina Malakka przepływa między Indonezją a Malezją, by te państwa uznały, że dlaczego tylko Iran i Houthi mają korzystać z korzystnego położenia geograficznego, my też możemy, no to wtedy ceny nie tylko paliwa, ale i wszystkiego wzrosną w sposób znaczący.
4: I będziemy mieli reindustrializację Europy.
3: Może zaczniemy myśleć o tym, że trzeba od tych paliw jednak szybciej odchodzić.
1: Reindustrializacja ruin Europy.
4: Dobra, te ruiny skreślam. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gabel byli z nami.
2: Dziękuję, do widzenia.
4: Dzięki. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Dziękuję wam bardzo. Realizował Adam Brzeziński. Dzięki, Adam. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Przedpołudnie, na który za chwilę zaprosi Przemysław Iwańczyk. Dobrego dnia, Jacek Żakowski. Do usłyszenia za tydzień.
5: Dzień dobry Państwu. Już po 9:00, po informacjach TOK FM rozpoczniemy Przedpołudnie. Pamiętacie Państwo podwórkowe powiedzenie znalezione, nie kradzione? Otóż to wcale tak nie wygląda z punktu widzenia prawa. Historia spod Szczecina, gdzie jedna sąsiadka wystawiła na śmietnik starą komodę, ale zostawiła tam oszczędności swojego życia, ponad 50 tysięcy euro, a druga sąsiadka fortunę znalazła i przywłaszczyła ją. I teraz tak, będziemy na kanwie tej historii zastanawiać się, gdzie leży granica między znalazcą a złodziejem. Jakiego rodzaju konsekwencje czekają tę sąsiadkę, która pieniądze postanowiła sobie przywłaszczyć. O tym będę rozmawiał z doktorem Pawłem Czarneckim z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. To będzie pierwsza rozmowa w Przedpołudniu TOK FM. A teraz informacje.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
9: Stokrotka.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
18: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
19: i Klemens prawy.
18: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
20: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
19: Codziennie.
20: Brawo, Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
17: Tak! Za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Jeszcze 3 godziny potrwa protest maszynistów. W informacjach sprawdzimy, w jakim stopniu akcja dotknęła pasażerów w Łodzi. A w Warszawie przed siedzibą Orlenu będą protestować pracownicy inowrocławskich kopalni soli. Dolny Śląsk, a może Wielkopolska. Amerykanie sprawdzają potencjalne lokalizacje stałych baz USA w naszym kraju. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Od rana maszyniści domagają się zaostrzenia kar dla osób wjeżdżających na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle. Dziś na takich przejazdach pociągi zwalniają do 20 km na godzinę, przez co są duże opóźnienia w rozkładzie. Na dworcu Łódź-Widzew jest nasz reporter Bartosz Kądziołka. Powiedz, jakie tutaj są opóźnienia spowodowane protestem maszynistów?
23: Tu sytuacja jest w miarę spokojna, nie ma zbyt dużych opóźnień, chociaż to może akurat wynikać z faktu, że część pociągów właśnie rozpoczyna tutaj swoją trasę, ale jednak jest to popularny dworzec dla tych, którzy na przykład jadą do pracy do Warszawy. A tak o opóźnieniach mówili mi pasażerowie, z którymi rozmawiałem.
24: Ten 15 minut, pół biedy, ale moja przesiadka z Krakowa do Tarnowa 2,5 godziny. Nie dziwiłem się trochę, ale pechowo mi to wypadło, że potrzebuję być punktualnie. Muszę być na 17 pod Tarnowem.
23: Pana pociąg się spóźnia?
25: Tak, 11 minut.
23: Spieszy się pan gdzieś?
25: Idę teraz do Kraków.
23: Myśli pan, że będzie pan na czas?
25: I hope so, nie wiem.
23: Trzeba jednak liczyć się z tym, że w ciągu dnia opóźnienia mogą się zwiększyć.
22: Bartosz Kądziołka, bardzo dziękuję. Protest ma potrwać do południa. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż jeszcze tydzień wcześniej. Jak mówił w poranku TOK FM Adrian Zandberg, lider partii Razem, w Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw.
0: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
22: Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach czy na Słowacji. Dziś w Warszawie protestować będą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu w Solino. Od pół roku trwa rotacyjny protest głodowy w obronie zakładu i całego przemysłu wydobywczego na Kujawach. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Manifestację w stolicy zwołał Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZ Solidarność, więc będą również członkowie czy pracownicy z różnych części Polski, zapowiada Jerzy Gawęda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalniach Solino.
1: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
22: Solino należy do grupy Orlen. Produkuje m.in. sól spożywczą czy produkty do zmiękczania wody. Posiada także magazyny, gdzie przechowywane są paliwa. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce. Przedstawiciele Waszyngtonu sprawdzają potencjalne lokalizacje stałych baz USA w naszym kraju. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych po prostu opłacalna, co widać także przy okazji zakupu sprzętu zza oceanu, mówił w TOK FM wiceminister obrony Paweł Zalewski.
2: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
22: Najbardziej prawdopodobne jest, że amerykańskie bazy wojskowe powstaną na Dolnym Śląsku lub w Wielkopolsce. Ich liczba będzie zależała od planów operacyjnych NATO. Jak szacuje Ministerstwo Obrony, budowa obiektów ma kosztować Polskę kilkanaście miliardów złotych. 5, 10, a może 15 złotych. Opłata od turystów staje się jednym z tematów krakowskiej kampanii przed wyborami prezydenckimi. Ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
3: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
4: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
3: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
19: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
3: Na razie stawki są tylko propozycjami, ale jedno jest pewne, opłata turystyczna na dobre weszła do kampanii. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
22: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz pogoda.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Dość pogodnie będzie w piątek, chociaż na południu trochę gorzej. Tam będzie padać. Tam też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie do 15 stopni, w pozostałej części kraju od 18 do 20.
21: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
26: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W przedpołudniu TOK FM jest z nami dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, witam państwa.
5: Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest historia spod Szczecina, gdzie kobieta wystawiła pod śmietnik starą komodę. W jednej z szuflad zostawiła oszczędności swojego życia, to było około 50 tysięcy euro. Jedna z sąsiadek znalazła tę komodę, zawartość w szufladzie znalazła dla wielu fortunę. No i pytanie, gdzie zaczyna się kradzione, a gdzie kończy się znalezione? I czy aby ta podwórkowa zasada znalezione, nie kradzione w polskim prawie działa, jest okolicznością łagodzącą, czy też nie? Poprosiłbym pana o wyjaśnienie i postawienie tej granicy, czym dla wymiaru sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej różni się czyn zwykłej kradzieży od takiego znaleziska finansowego.
6: Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawy problem. Taki od strony praktycznej, jak też teoretycznej, akademickiej. Przejdźmy może do pana przykładu, który zresztą odbył się szerokim echem w mediach. Rzeczywiście, no nie obowiązuje w prawie taka zasada znalezione, nie kradzione. To jest świetne powiedzenie, raczej żartobliwe, dlatego że przepisy prawa dosyć szczegółowo regulują tę kwestię. Mamy specjalną ustawę, w jaki sposób postępować z rzeczami, które znajdziemy. Jest to ustawa z lutego 2015 roku. Ostatnio zresztą zmieniona w ciekawy sposób, ale o tym pewnie będzie jeszcze okazja porozumieć. Natomiast pana pytanie, czym się różni rzecz, byśmy powiedzieli, znaleziona od rzeczy ukradzionej i jeszcze jest taki zwrot, rzecz przywłaszczona. Otóż zasada jest podstawowa taka, że jeżeli jesteśmy, że tak powiem, posiadaczami jakiejś rzeczy od kogoś i sobie ją zatrzymamy, na przykład ktoś nam pożyczył książkę, no to w tym momencie jej nie oddajemy, to mówimy o tak zwanym przywłaszczeniu. Jeżeli natomiast jesteśmy przykładowo w sklepie i zabieramy towar z półki, przechodzimy przez kasę i idziemy sobie do domu, to w tym momencie zabraliśmy ten towar. Czasem zabór takiej właśnie cudzej rzeczy ruchomej, tak mówią o tym prawnicy, stanowi wykroczenie wtedy, gdy wartość tej rzeczy jest do 800 zł. Czasem właśnie kradzież takiej rzeczy ruchomej, na przykład ze sklepu, zegarka powiedzmy, kiedy przewyższa wartość 800 zł, stanowi przestępstwo. Czyli w tym momencie mówimy albo o przywłaszczeniu rzeczy, gdy już ją legalnie posiadamy, ktoś nam pożyczył i nie oddajemy, albo mówimy o kradzieży, czasem traktowane jako przestępstwo, zagrożone surową karą, nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mówimy oczywiście o wartościach przekraczających 800 zł, ale czasem jest to tylko albo aż wykroczenie, kiedy wartość tej rzeczy nie przekracza 800 zł. No i teraz najciekawsza rzecz, co zrobić z rzeczami, które się znajdzie. Tu sprawa jest dosyć prosta. Reguła jest następująca, taka moralna, byśmy powiedzieli nawet, niekoniecznie prawna, o czym dojdziemy za moment. Oddać. Problemy się zaczynają wtedy, kiedy znajdziemy taką rzecz i właściciela nie znamy. Czyli przykładowo, jeśli znajdziesz rzecz i znasz osobę, która jest właścicielem tej rzeczy, jest uprawniona do odbioru tej rzeczy, znasz jej miejsce pobytu, to pierwszy krok, zawiadom tę osobę o znalezieniu rzeczy i powiedz, żeby odebrała sobie tę rzecz. Czyli przykładowo, na przystanku wsiadamy, przystanki są troszkę szczególne, ale powiedzmy coś, znajdujemy jakąś rzecz i patrzymy, wiemy do kogo należy, powinniśmy jej oddać, komuś wypadło na przykład na ulicy jakaś rzecz. Natomiast co się stanie, jeśli znajdziemy jakąś rzecz i nie znamy osoby uprawnionej do odbioru tej rzeczy? Wtedy reguły jest bardzo dużo reguł takich szczegółowych, ale podstawowa reguła jest taka, że musimy o tym fakcie zawiadomić starostę, który po prostu jest właściwy dla miejsca, w którym rzecz znajdziemy. To jest ogólna reguła. W praktyce oczywiście rzadko takie rzeczy, byśmy powiedzieli, te reguły wszystkie stosujemy. Najciekawsza sytuacja, jak znajdziemy pieniądze. pan redaktor, w zależności ile na przykład dzisiaj znalazł pieniędzy na chodniku.
5: Myśli pan, że ja codziennie znajduję pieniądze na chodniku?
6: To jest właśnie ciekawe, czy mam panu tego życzyć, bo jeżeli czasem jak życzymy sobie pewnych rzeczy, możemy mieć kłopoty, ale reguła jest następująca. Jeżeli pan redaktor znajdzie rzecz, której wartość, mówimy o pieniądzach na razie, czy papierach wartościowych, kosztowności, reguły są takie same, jej wartość nie przekracza 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jest około 240 zł, to powinien pan poszukać osoby, do której tę rzecz należy. Jeśli ta wartość nie przekracza właśnie 240 zł, to wówczas i pan nie zna właściciela, może pan zatrzymać sobie taką rzecz.
5: No tak, tylko że panie doktorze...
6: Na chodniku, na ulicy. Natomiast gdyby się okazało, że rzecz przekracza wartość, pana obowiązkiem jest natychmiast zawiadomić starostę. Mówimy o pieniądzach, o papierach wartościowych, kosztownościach. Inne rzeczy są szczegółowo uregulowane.
5: Czyli jeśli znajdę dwa banknoty, 200-złotowy i 50-złotowy, co już będzie przekroczeniem tej granicy 240 zł, to niezależnie od tego, w jakich okolicznościach to się wydarzy, jestem sam na pustej ulicy, muszę wziąć te pieniądze i co z nimi zrobić?
6: Już po kolei. Gdyby pan znalazł dwa, że tak powiem, władki jednego kaska, czyli 250 zł w banknotach, no to wtedy trzeba jeszcze zobaczyć, gdzie pan znalazł tę rzecz. Gdyby to było na chodniku, powinien pan zawiadomić starostę. Gdyby to było w tak zwanych miejscach publicznych, czyli na przykład w budynku publicznym, w dworcu, w pomieszczeniu, w środku transportu, w pociągu, w autobusie, oddaje pan wtedy właśnie zarządcy, czy budynku, czy pomieszczenia, czy kierowcy zanosi, jeśli wartość przekracza te 240 zł, bo o takim przypadku mówimy. Gdyby pan tego nie zrobił, zatrzymał sobie, coś pana pokusiło, oczywiście nie posądzam pana o to, bo wszyscy jesteśmy uczciwi, ale czasem z nieświadomości ktoś nie wie, co z tym zrobić, no to wtedy może pan podlegać odpowiedzialności, w zasadzie byśmy powiedzieli karnej, dlatego że przywłaszczenie znalezionej rzeczy, czyli jak pan chciałbym włączyć do swojego majątku, jak to mówią prawnicy, no może rodzić odpowiedzialność karną za przywłaszczenie tych rzeczy znalezionych, zagrożoną karą grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem roślin do roku. Także to rzeczywiście można to się narazić na kłopoty. A co więcej, gdyby pan na przykład przez 2 tygodnie trzymał tę rzecz i nie podjął żadnych kroków, to jeszcze mógłby pan dostać wykroczenie, że pan nie szukał właściciela. Przykład, piesek się panu gdzieś tam plącze koło redakcji, może być wartościowy, zgodnie z polskim prawem, zwierzę, w tym piesek, nie jest rzeczą, ale stosujemy odpowiednio przepisy o rzeczach, bo jest to istota żywa, ale stosujemy o rzeczach i możemy wycenić wartość takiego pieska, więc powinien pan dać jakieś ogłoszenie, jeśli pan na przykład pieska znajdzie, traktowanego w cudzysłowie w prawie jako rzecz ruchomą i na przykład poszukać właściciela. Jeśli pan nie poszuka i spodoba się pan przez ten 2 tygodnie nie podjęcie, to może pan podlegać odpowiedzialności na szczęście tylko i aż za wykroczenie, a jest to zagrożone z tego, co pamiętam, karą właśnie dosyć niewielką, no bo byśmy powiedzieli tylko grzywną do 500 zł lub karą nagany, więzienie panu w cudzysłowie czy areszt nie grożą, natomiast no powinniśmy poszukać właściciela.
5: Panie doktorze, proszę mnie docenić, nie bez kozery posłużyłem się tym przykładem dwóch banknotów, bo w ślad za tym, co pan mówi, jeśli znajdę 200 i 50 i wezmę tylko 200, a 50 zostawię i będzie to na odludnym chodniku, to mogę spokojnie sobie zachować bez konsekwencji prawnych, tak?
6: Tak, bez konsekwencji, pod warunkiem, że z okoliczności towarzyszących próżno szukać właściciela. Na przykład na rynku, jak pan znajdzie kopertę, czy powiedzmy podpisaną, że to jest do kogoś należy, no to jest inna sytuacja. Ale jeśli to jest wypad komuś 250 zł, pan za czyli 250 zostawia dla innego znalazcy, to zgodnie z przepisami może pan bezkarnie zatrzymać.
5: A może wysłać żonę?
6: Może pan wysłać żonę, tak jak jest z rezerwacją grzybów, bo teraz jeszcze sezon grzybiarzy, że zarezerwuje w tym momencie dla żony, która zjawi się do dwóch godzin, prawie żartuje, ale tak, formalnie, gdybyśmy powiedzieli, ktoś inny to znajdzie, czyli podzielić, idzie pan z żoną, pan zabiera 200, żona zabiera 50, wówczas wszystko jest pod warunkiem, że nie można właśnie wskazać właściciela. Ja jakieś kilka miesięcy temu znalazłem na rynku głównym pieniądze euro. To wartość około 1000 zł. Zaniosłem to na pobliski właśnie komisariat, to nawet nie jest komisariat, tylko ten punkt policyjny przy rynku głównym. Spisano protokół, oznaczono ilości banknotów, jakie to były banknoty, to głównie euro. No i mam nadzieję, że policja będzie szukała tego właściciela. Ciekawsza jest sytuacja taka, jakby pan znalazł na przykład powiedzmy 100 000 zł. Czy trzymajmy się tej nomenklatury, którą pan podał, 50 000 zł gdzieś tam na chodniku. To znowu ogólna zasada. Szuka pan właściciela. Pan nie wie, bo ktoś zostawił na przykład w jakimś miejscu na plaży, nad jeziorem te pieniądze, no to powinien pan zawiadomić starostę. Jeśli rzeczywiście będą trudności zawiadomić starostę, albo pan przekaże staroście te rzeczy, to panu przysługuje znaleźć. Także spokojnie, jak pan odda staroście, dochowa pan wszystkich formalności, starosta wtedy będzie szukał właściciela. No i jeżeli uda się znaleźć miejsce, kim jest właściciel, uda się znaleźć na przykład, jaki jest kontakt do niego i on nie odbierze tych pieniędzy, to może pan później przysługuje panu właśnie albo zwrot pewnej części, albo może pan otrzymać ten.
5: A co to, jak należy definiować znaleźne?
6: Już panu powiem, to jest dosyć proste. Czyli przykładowo, znajduje pan dzisiaj na chodniku, weźmy kwotę 3000 zł. Taki przykład. Jest napisane, że w kopercie imię, nazwisko, ktoś na przykład ma na emeryturę, czy idzie do apteki. Pan udaje się pod ten adres z kwotą 3000 zł i mówi, znalazłem pana rzecz, 3000 zł w kopercie jest to adres. W tym momencie powinien pan, to jest ostatni moment, zażądać znaleźnego i wówczas osoba, która, do której należy ta koperta 3000 zł, znaleźny definiuje się jako 10%. Czyli powinien pan otrzymać od tej osoby 300 zł, ale musi pan pamiętać o tym, żeby zgłosić to żądanie w momencie najpóźniej oddawania jej rzecz. Później nie może sobie pan przyjść za 2 miesiące, że teraz oddaję z dobroci serca, a za chwilę będę prosił o jakieś znaleźne.
5: Panie doktorze, za chwilkę informacje TOK FM, ale żeby też zanęcić naszych słuchaczy, by pozostali z panem w tej opowieści, to jeszcze jedna sprawa. Ja wiem, że przysłowia są mądrością narodu i po wszystko należy się schylać, co leży na chodniku, zwłaszcza jeśli są to pieniądze, ale już zupełnie serio mówiąc, by nie narażać się na kłopoty, to lepiej to zostawić i przejść obok, bo taka lekcja niejako płynie z pańskiej opowieści.
6: Może nie do końca. Ja może zacytuję pewien czarny charakter z serialu Plebania, Janusz Pratt, który mawiał, że nie odmawia się, kiedy pieniądz woła. Natomiast już tak poważnie, powinniśmy postępować przestrzegając prawa. To znaczy, że jeżeli znajdujesz rzecz, to niezależnie, czy prawo to reguluje, czy nie, poszukaj właściciela, tak? Oddaj tę rzecz, bo może ktoś rzeczywiście znajdzie. Jeżeli nie masz szans znalezienia rzeczy, na przykład na jakimś festiwalu, na jakimś Woodstocku, gdzieś na jakiejś pielgrzymce, w rynku gdzieś tam na ulicy, kiedy sytuacja jest bardzo dynamiczna, no to w tym momencie większa kwota, może ktoś szuka tych pieniędzy, może ktoś się zgłosi właśnie na policję, do starosty.
5: Panie doktorze,
6: i wtedy można mu oddać.
5: Tak, teraz już informacja, ale jeszcze jedno. Ja znajdę 250 zł i pan mi każe starosty szukać gdzieś, no przecież szkoda czasu. Znaczy nie szkoda nam, bo czas antenowy jest ważny, więc informacje TOK FM i za chwilkę wracamy.
7: Autopromocja.
8: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
9: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
8: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM, czwartki.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
10: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
11: Już jesteśmy.
10: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
27: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
28: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
29: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
28: Polecam Michel Moron.
29: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
30: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ-u Radosław Sikorski przyjechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Poinformował o tym w serwisie X. Program wizyty na razie nie jest znany. Rzecznik MSZ-u poinformował, że wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę, powiedział Maciej Wewiór. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów. Alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Rzeczniczka Praw Obywatelskich złożyła kasację do Sądu Najwyższego w sprawie byłego działacza opozycji antykomunistycznej Piotra Niemczyka. Sylwia Gregorczyk-Abram domaga się uchylenia wyroku oraz uniewinnienia ukaranego, a także pilnego wstrzymania wykonania kary aresztu. Były opozycjonista z czasów PRL-u, który rozpoczął w więzieniu głodówkę, odsiaduje wyrok za czyn, którego, jak twierdzi, nie popełnił. W ten sposób sprzeciwia się absurdom wyroków nakazowych bez prawa do obrony. O jego uwolnienie apelują byli więźniowie polityczni i politycy, m.in. Władysław Frasyniuk, dzisiejszy gość poranka TOK FM.
0: Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
22: Piotr Niemczyk trafił do więzienia za udział w proteście ulicznym ostatniego pokolenia w maju zeszłego roku. Według sądu nie blokował drogi, ale stał na chodniku z transparentem popierającym protest. Popularność AfD odbija się na nastrojach społecznych, mówił w poranku TOK FM politolog profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. Jak mówił rozmówca Jacka Żakowskiego, liczba migrantów w Niemczech podwoiła się w ostatnim czasie, co skutkuje coraz większą popularnością skrajnie prawicowych ugrupowań.
14: Na pewno spora część społeczności lokalnych cieszy się ze zwycięstwa AfD. Tak naprawdę, no można powiedzieć, protest przeciwko rządom centralnym. Przynajmniej tak to partie populistyczne próbują zagospodarować. Robi to AfD, pokazując, że my jesteśmy głosem ludu, tak jak to robią partie populistyczne, głównie prawicowo-populistyczne, a rząd centralny w Berlinie jest tak naprawdę obcy.
22: AfD po wygranych wyborach w Saksonii-Anhalt znalazła się o krok od samodzielnego przejęcia władzy w landzie. Tymczasem rządząca w Mecklenburg i Pomorzu, przed nim SPD, zmniejszyła dystans do AfD i ma 33% poparcia wobec 36% dla Alternatywy dla Niemiec. Tak wynika z najnowszego sondażu. Wybory do regionalnego parlamentu odbędą się tam 20 września. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie, do 15 stopni. Cieplej w pozostałej części kraju od 18 do 20. I teraz jeszcze raport smogowy w Starachowicach, w Szczecinie i w Katowicach. Dziś umiarkowanie dobrze, jeśli chodzi o jakość powietrza. Wreszcie kraju jest dobrze lub bardzo dobrze.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Kłaniamy się już po informacjach. Doktor Paweł Czarnecki jest z nami z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, kłaniam się.
6: Kłaniam się jeszcze raz po przerwie.
5: Rozmawiamy, to jeszcze raz nadam kontekst naszej rozmowie, o znalezionej komodzie gdzieś nieopodal śmietnika pod Szczecinem. Jedna sąsiadka wystawiła mebel, ale miała tam oszczędności swojego życia, 50 tysięcy euro. Druga sąsiadka to wzięła i komody, może inaczej, nie zgłosiła tego znaleziska. I teraz pytanie, czy jeśli ktoś wystawia coś na śmietnik, to podlega to wszystkim tym mechanizmom, które pan opisywał wcześniej? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, przecież inaczej, czy okolicznością łagodzącą dla sąsiadki, która komodę wzięła, jest to, że nie wiedziała, iż w szufladzie tej komody są pieniądze? Mało tego, pewnie nie wiedziała też, kto tę komodę wystawił. Tutaj niuansów jest sporo.
6: Tak, to znaczy tu niuansów jest sporo. Ja może jeszcze dokończę wątek sprzed przerwą, bo mówiliśmy sobie o tych znalezieniu pieniądzach. Ja tylko tak dla wiadomości słuchaczy. Inne są troszkę regulacje, jak znajdziemy na przykład dowód osobisty. Inne są regulacje, jak jest paszport. Inna regulacja, jak przykładowo znajdziemy broń. Jeżeli ktoś znajdzie na przykład jakiś niebezpieczny przedmiot, broń, amunicję, jakiś materiał wybuchowy, to prosta zasada, zawiadamiasz policję. A ta z kolei tak musi zawiadomić starostę. Ten starosta będzie się nam dzisiaj pojawiał. Gdybyś natomiast znalazł dowód osobisty, to jest ważne, to oddaj ten dokument niezwłocznie albo do organu dowolnej gminy, albo na policję, albo innemu organowi administracji publicznej lub konsulowi. Nie trzeba zawiadamiać w tym zakresie starosty. Podobnie jest przy dokumentach paszportowych. Wracając natomiast do pana pytania. Tu jest i regulacja troszkę inna. Podam może przykład. Wszyscy teraz mówimy o kaucji, tak? Gdyby na przykład ktoś wziął butelkę plastikową, tak, która ma ten znaczek 0,55 zł, tak, 50 groszy i zostawił przed budynkiem albo na ławce, poszedł sobie, zostawił, to w tym momencie mówił tak zwanym porzuceniu rzeczy. Znaczy właściciel tej butelki może się wyzbyć swojej rzeczy ruchomej. I wtedy, jak on porzuci tę rzekę, możemy bezkarnie wziąć sobie tę rzecz i nic nie szkodzi. Podobna sytuacja jest z tym meblami. Gdybym ja wystawił meble przed kamienicę i napisał, można sobie zabrać. Tak się czasem zresztą dzieje. Czasem jakieś wózki do oddania, czasem jakieś foteliki, czasem książki.
5: To ale przepraszam, ta informacja musi być, żeby uznać
6: nie,
5: to
6: nie
5: za
6: musi
5: rzecz?
6: Być. Czasem można być z kontekstu, ale z reguły jak ludzie wystawiają, szczególnie w takich miejscach, na przykład przed kamienicą, to dają jakieś informacje, że nie za chwilę to sobie ktoś zostawił, czekając aż wniesie na przykład jakaś osoba, która urządza sobie mieszkanie, tylko porzuca, tak? Albo daje ogłoszenie na przykład na spoty w takich popularnych serwisach. To wówczas każdy jak porzuca rzecz, w tym momencie reguły są troszkę inne. To już nie jest rzecz znaleziona, tylko jest rzecz porzucona i każdy może sobie ją zabrać i nic nie trzeba nigdzie zgłaszać. To jest reguła druga. Teraz wracając do pana przykładu, który pan opisał z miejscowości pod Szczecinem. Tu sytuacja była inna, dlatego że tam właściciele porzucili mebel, ale nie porzucili, że tak powiem celowo przynajmniej, bo patrzymy też na zamiar, to te pieniądze, które są dosyć ważne, oni dopiero później zauważyli, że wraz z meblem także w szufladzie były pieniądze, przypomnieli sobie o nich, no i wówczas zgłosili sprawę na policję, a zatem oni wyrazili chęć, że mebla może my już nie chcemy, natomiast jak najbardziej chcemy szufladę. Oni celowo przecież porzucili ten mebel, nie wiedząc, że w szufladzie są pieniądze. No i w tym momencie sytuacja rzeczywiście, czy jest łagodząca okoliczność dla osób, które w taki sposób znalazły tę walizkę, czy tam jakąś siatkę z pieniędzmi, na to początkowe etapie jak najbardziej, dlatego że ta osoba przecież znalazła rzecz. Są zawsze, jak ktoś znajdzie rzecz, jest łagodniej traktowany niż ktoś, kto ukradnie taką rzecz. Pokazywałem przykład, że przywłaszczenie znalezionej rzeczy maksymalnie do roku, a za kradzież o podobnej wartości przekraczającej 800 zł jest aż 5 lat, więc to też widać w tym. Więc co powinna zrobić ta osoba spod Szczecina? No powinna, jeśli zauważa te pieniądze, sprawdzić, czy przekracza te 240 zł, albo wcześniej ustalić, czy wie, kto jest właścicielem. Jeśli nie wiedziała, no to natychmiast powinna zawiadomić w tym zakresie starostę, a jeśli nawet nie zna starosty, niech zawiadomi policję. Tak? I to by się kończyło. I co ciekawe, wtedy przysługiwałoby raz, że znaleźne, a druga ważniejsza informacja, no nie miałaby kłopotów prawnych.
5: No dobrze, ale wie pan, bo mam wrażenie, że

0: wie, jak wyglądają te rzeczy. To ciekawe, podobnie jest przy kartach bankomatowych, kiedy giną, zamieszcza się zdjęcia na serwisie, na przykład na Facebooku. Czasem zarządcy dworca czy MPK, na przykład Miejskie Przemysły Komunikacyjne, ma specjalną zakładkę na stronie, której jak zgubiłeś rzecz MPK, to zadzwoń tam. Czasem się udaje coś znaleźć, także to jest kwestia raczej uczciwości. Prawo oczywiście reguluje te kwestie zdawkowo, ale pamiętajmy, warto być uczciwym, przyzwoitym.
1: Tak, tylko wie pan, no, charakter czynu, a co za tym idzie konsekwencje, determinuje wartość znalezionego przedmiotu. I pół biedy, jeśli to biedą nazywać, kiedy potrafimy dookreślić albo oszacować tę wartość, ale wtedy, kiedy ona balansuje na granicy, no, robi się z tego niepotrzebny problem.
0: Wtedy mam dla pana rozwiązanie. Mhm. Gdyby rzeczywiście w tej szufladzie znaleziono rzeczy i właściciele nie udowodnili, że w tej szufladzie oni mieli te rzeczy, no to powstaje spór, tak? I ten spór mógłby na przykład rozstrzygnąć sąd. Niezawisły sędzia w niezależnym sądzie mógłby rozstrzygnąć. Jeśli to się nie da zrobić, to mógłby na przykład podzielić. Jest to spór w zasadzie bardziej o charakterze cywilistycznym, tak? No bo dwie osoby roszczą sobie prawo do pewnej rzeczy, tak? Walizki pieniężne z pieniędzmi. No i oczywiście o tym trzeba pamiętać. Pan, jeśli na przykład, nie wiem, zgubi jakąś rzecz, czy jakąś maskotkę dla dziecka, no to pan z reguły wie, jak to wygląda. Jak pan zgubi portfel albo klucze, to też potrafi pan z reguły wskazać jakieś brelocze charakterystyczne i to uprawda padabnia, że to do pana, ta rzecz należy do pana. Jedno jest pewne. Właściciel ma prawo odzyskać swoją rzecz, której nie porzucił celowo, no a znalazca ma obowiązek oddać taką rzecz, która nie należy jeszcze do niego.
1: Jakie jeszcze wnioski możemy wyciągnąć z tej komodowej historii?
0: Przede wszystkim to jest także z jednej strony nauczka dla tej osoby, która będzie miała teraz kłopoty, bo ona będzie odpowiadać karnie za przestępstwo przywłaszczenia, 284 paragraf 3 tej rzeczy znalezionej, a dla nas, dla wszystkich, dla słuchaczy, dla mnie, dla pana, to informacja przede wszystkim o tym, przestrzegajmy przepisu, może słuchajmy radia właśnie, żeby dowiedzieć się, jak one wyglądają, starajmy się wyszukać gdzieś tam w internecie, popytać znajomych, może znają, dajmy jakąś kartkę z ogłoszeniem, że coś znaleźliśmy, oczywiście nie musimy podać wszystkich szczegółów, jak osoby wskażą, identyfikują dany przedmiot, wówczas reagujmy, ale bądźmy po prostu ludźmi, uczciwymi, rzetelnymi ludźmi, którzy troszczy się także nie tylko o dobro wspólne, nie tylko o swoje własne, ale także innych.
1: Wie pan, jak zatrwożyli się moi koledzy, którzy pożyczyli ode mnie długopis i nie oddali, czyli przywłaszczyli?
0: No wie pan, to jest tak jak z tą słynną szczyptą soli do sąsiadki. No kiedy pan oddał szczyptę soli, tak? Bądźmy też realistami, dlatego prawo, są specjalne regulacje, od 3000 w zasadzie lat nawet Rzymianie o tym mówili. Mianowicie w drobnych kwestiach nie chodzi o spór. Proszę pana, tylko że 50 000, że tak powiem, euro, no to nie jest kwota, że tak powiem, minimalna, taka błahostka, bagatelna. To jest mienie, że tak powiem, znacznej wartości, nawet tak prawo karne to definiuje. Więc ten długopis przysłowiowy, który czasem przez zapomnienie, dlatego przepisy mówią, że nie można nieumyślnie sobie przywłaszczyć pewnych rzeczy, nie można nieumyślnie ukraść, trzeba mieć zamiar. No, czasem pan odruchowo przejdzie przez kasę w sklepie i zapomni zapłacić. Zdarza się tak czasem. Albo dziecko, jest pan z dzieckiem i dziecko przejdzie i pan tego nie zauważy. To są zupełnie inne sytuacje od pani. Pani przecież według tych ustaleń, które pan podał, ona zauważyła, że tam są pieniądze, tak? I powinna zareagować, tak jak opisaliśmy, to zawiadomić po prostu, poszukać właściciela.
1: No tak, ale ona oddała te pieniądze, jeśli dobrze pamiętam tę historię, dzięki temu, że policja ustaliła ją, zidentyfikowała dzięki monitoringowi i posłużyły temu także zeznania świadków. A dobra, skoro przy tym jesteśmy, to czy okolicznością łagodzącą jest to, że te pieniądze trafiły ostatecznie do właścicielki, czy nie?
0: Tak, z reguły się traktuje, że tak abstrakcyjnie, jeżeli właściciel odzyskał tę rzecz, no bo nie odzyskali te banknoty, no to wtedy ma to pewien wpływ na wymiar kary, no bo szkoda może nie została naprawiona przez sprawcę, czyli przez tą panią, która je przywłaszczyła, no ale właściciele troszkę inaczej też reagują w procesie. Z reguły pokrzywdzony już nie chce surowego ukarania sprawcy, z reguły bardziej się cieszy z tej jednej owieczki odzyskanej, tak?
1: No, czyli stosunki międzysąsiedzkie mogły zostać naruszone.
0: Wie pan, tego się już nie da odzyskać, tego zaufania. To, o czym pan teraz wspomniał, jest dosyć istotne. No jak pan jest uczciwy, przyzwoity, dobrym sąsiadem, a warto mieć sąsiada, cytując pewną piosenkę, to rzeczywiście warto też dobrze z ludźmi żyć. Więc wydaje mi się, że tego zaufania się nie odzyska. No chciałby pan mieszkać koło sąsiada, który jest złodziejem? Znaczy, tak to w potocznym tego słowa znaczeniu nazwać, niezależnie jaką ramy prawne przyjmiemy.
1: Tak, ale jeszcze idąc do kary za... przywłaszczenie. Czy jej wysokość w określonych widełkach. Jest wprost proporcjonalna do wartości takiego znaleziska i przywłaszczenia?
0: Decyduje nie tylko

0: wartość nazwiska, ale przede wszystkim to są inne okoliczności, na przykład podmiotowe dotyczące tej osoby, czyli na przykład, czy była karana już wcześniej, jaką ma opinię w środowisku, jak się zachowała po kradzieży, czy przeprasza za swoje zachowanie, czy żałuje tego, co się stało, no bo popełniła błąd, tak? No popełniła błąd, tak? Miała nadzieję zresztą, że nie wyjdzie i zamiar był inny, bo troszkę czasu minęło. I tak, sąd oczywiście bierze to pod uwagę. My mówimy o tak zwanych widełkach. Sąd wymierza kary w ramach tej widełki. Ja nie spodziewam się, że ona, że tak powiem, otrzyma karę, mimo że jej grozi 1 rok pozbawienia wolności, taką karę. Jeśli była niekaraną osobą, jeśli nie miała wcześniej konfliktu z prawem, to prawdopodobnie skończy się może na jakichś pracach społecznych. Może sąd nawet odstąpić od wymiaru kary. Jest taka możliwość. Może nadzwyczajnie złagodzić. Tu jest możliwości multum. Myślę, że godzinę moglibyśmy rozmawiać, jakie są hipotetyczne scenariusze, ale słuchacze na pewno nie mają na to czasu.
1: Dobrze, to jeszcze jedna historia, bo pan posłużył się przykładem pieska. I zupełnie serio mówię, słuchacze też będąc wnikliwymi, jeśli chodzi o pańską opowieść, mogą zastanowić się, czy rzeczywiście, nie wiem, jeśli będzie to pies rasowy, on potencjalnie kosztuje niemało, to powinni się nim zainteresować, nie narażając się na kłopoty.
0: Pierwsza rzecz, trzeba najpierw, jeśli znajdziemy pieska, zadbać o swoje bezpieczeństwo. To jest podstawowa sprawa. Można zrobić zdjęcie na przykład temu pieskowi, tak? Można dać ogłoszenie na spotyk. Jedno jest pewne, nie możemy tego pieska sobie przywłaszczyć. Ja znam przypadki także w zakresie prawnym, że kiedy piesek jest warty kilkadziesiąt tysięcy euro. I rzeczywiście jest to, jakby nie chcę powiedzieć, że lokata majątkowa, rzeczywiście dla właściciela jest związana, niezależnie od wartości sentymentalnej. Prawo nie określa wartości sentymentalnej. Bierze pod uwagę, ile jest piesek wart na rynku. Jeżeli rzeczywiście, tak jak pan redaktor wskazał, to jest kilka tysięcy złotych, dbamy o swoje bezpieczeństwo, zawiadamiamy w tym wypadku najlepiej starostę albo jednostkę policji. Jak nie wiemy, co zrobić, zawsze na jednostkę policji. To jest marka moja.
1: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Doktor Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Kłaniam się. Piątku.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Już za chwilę informacje TOK FM, ale najpierw Maciej Głogowski zaprosi na magazyn EKG.
2: Ja tylko na fragment waszej rozmowy załapałem się o tym kredensie, gdzie były gigantyczne pieniądze i właściwie miałem takie skojarzenie, że...
1: No, nie ma sensu znajdować kredensu.
2: Nie ma sensu znajdować kredensu, dokładnie. My za chwilę w EKG też będziemy mówić o wielkich pieniądzach, takie, które można znaleźć, których nie można. Będzie też o złocie. Słowem, spróbujemy państwu przełożyć z języka Adama Glapińskiego na język polski to, co każdy powinien wiedzieć o przyszłych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej.
1: No i znowu stopy wkradają się do naszego programu. Maciej Głogowski
2: były
1: zapraszał.
2: Kredensy, będą stopy.
1: Tak, już po informacjach magazyny KG.
3: Autopromocja.
4: Wolny polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
3: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny!
14: Ach, co za dzień.
15: Co?
5: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W sumie o ponad 5000 minut były dziś rano opóźnione pociągi w całym kraju. To dane z godziny 8. Z powodu protestu maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, opóźniony jest co drugi skład należący do PKP Intercity. Odwołanych zostało 5 pociągów różnych przewoźników. Znowu drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina w stronę Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 złotych, bo za każdą z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówka więcej niż jeszcze przed 6 rano. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Kancelaria Sejmu odpowie dziś na pismo Kancelarii Prezydenta z pytaniami o Macieja Berka, wybranego w zeszłym tygodniu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pytany, jaka to będzie odpowiedź, marszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że prezydent nie ma możliwości kontestować prawnie suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie. W jego ocenie prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem, a ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią, dodał Czarzasty. Zaapelował też do Karola Nawrockiego o to, by przyjął ślubowanie od Macieja Berka. Prezydent Donald Trump nie obawia się, że rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zagłady ludzkości, przekazała agencja Reutera. Podkreślił, że jego głównym zmartwieniem jest utrzymanie przez Stany Zjednoczone przewagi w wyścigu o rozwój AI. Ocenił, że USA wyprzedzają obecnie Chiny o około rok, co jak zaznaczył w tej dziedzinie stanowi znaczącą przewagę, napisał o tym dziennik Business Standard. 5 przeważnie będzie pogodny, ale na południu może padać. Na południu też będzie dość chłodno, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam do 15 stopni, cieplej w pozostałej części kraju, ale też nie jakoś rewelacyjnie, od 18 do 20 stopni.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
2: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. 9.43, a w naszym studiu pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole oraz naukowiec ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
2: Ja wiem, że nie najważniejsze są prognozy i przewidywania ekonomistów, ale trochę mnie pan zdziwił, bo jest pan jednym z niewielu, jeśli nie jedynym obecnie, który przewiduje, że my wszyscy będziemy dotknięci podwyżką stóp procentowych. Nawet prezes Glapiński tego nie przewiduje, a pan przewiduje.
22: No ale prezes Glapiński jakiś czas temu powiedział, że sytuacja, w której inflacja na dłuższy czas, czy prognozowana inflacja na dłuższy czas przekroczy górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego, już abstrahuję w tej chwili od tego, czy to górna granica powinna być odniesieniem dla polityki pieniężnej, czy też cel inflacyjny, czyli 2,5%. Moim zdaniem tylko 2,5%.
2: Panie doktorze, to nie jest wykład dla studentów.
22: Ale tak czy inaczej, pan prezes powiedział o tym, że jeśli ta inflacja właśnie przekroczy ten poziom 3,5%, że przez dłuższy czas prognozowana inflacja oraz, co jest powiązane ściśle, no nie będzie interwencji rządu na rynku paliw, czyli nie będzie powrotu do jakiejś formy programu CPN, no to reakcja polityki pieniężnej będzie wymuszona. I zresztą to wczoraj prezes jakby podtrzymał, to znaczy wspomniał o tym, że sytuacja się diametralnie zmieni, gdy inflacja przekroczy 3,5%. Tak się moim zdaniem stanie we wrześniu. Nasza prognoza to 3,9 w tej chwili. No i myślę, że wtedy ta dyskusja się trochę zmieni, jej kształt oraz wydźwięk tych wypowiedzi prezesa.
2: No tak, wczorajsza konferencja to już dla państwa informacja, pewno nie mieliście okazji słuchać w całości tej konferencji. Zresztą pana na takie komentarze nie będę namawiał, ja od siebie dodam, ja z obowiązku wysłuchałem i znów była to konferencja w starym, dobrym, upolitycznionym stylu. Prezes był w takiej powakacyjnej formie, ale zapytam pana najbardziej ogólnie, jaki taki kluczowy wniosek pan wysnuł z tego wystąpienia prezesa? Pomijam, kiedy prezes opowiada te wszystkie rzeczy, o które nie jest pytany i ma dygresję od dygresji, ale tak dla ekonomisty i konsumenta, czy tam przemycił jakąś ważną informację?
22: No, prezes ewidentnie nie chce tych stóp podnosić i starał się moim zdaniem
2: usprawiedliwić
22: taką, no, taką retorykę, tak? Czy taką narrację, która tam się pojawia w komunikacie, również łagodną i nie wskazującą na to, że te stopy procentowe wzrosną, ale jednocześnie przyznał, że te oceny, które były formułowane w lipcu przy niskich cenach ropy naftowej, w sytuacji, kiedy odżyły nadzieje na to, że konflikt na Bliskim Wschodzie zakończy się dość szybko, no, że te oceny były błędne, że teraz ocena sytuacji jest inna. No, w międzyczasie my się jeszcze dowiedzieliśmy od prezydenta Trumpa, że on w zasadzie nie zakłada, że dojdzie do jakiegoś znaczącego spadku cen ropy do wyborów połówkowych, czyli do listopada. Czyli przed nami scenariusz wysokich cen nośników energii, który jest scenariuszem jednoznacznie proinflacyjnym. I teraz,
2: a mógłby pan odpowiedzieć i zaspokoić moją ciekawość?
22: Ostatnie zdanie, dobrze, żeby odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na to pytanie, które pan redaktor zadał. Prezes Glapiński wyraźnie powiedział, że sytuacja, w której inflacja znajdzie się powyżej 3,5%, to będzie diametralnie inna sytuacja dla polityki pieniężnej, więc moim zdaniem za miesiąc możemy mieć zupełnie inną konferencję.
2: No tak, bo my wszyscy doświadczamy tych procesów inflacyjnych, obserwujemy ceny paliw. Nie wiem, czy pan obserwował dzisiaj jakąś stację paliwową, jadąc tutaj do studia, bo ja
22: po drodze, ale no, nie spojrzałem.
2: Ja,
22: tak,
2: ja spojrzałem i liczba dnia dla tych, którzy kupują tradycyjne 95, to jest 7,99. Może kiedyś powinniśmy się umówić na taką rozmowę, co jest jeszcze dla konsumenta akceptowalne. Bo wy to gdzieś badacie, prawda, ekonomicznie?
22: No to akceptowalne. No to jest, pamiętajmy, że paliwa to jest taki towar, w przypadku którego popyt jest stosunkowo sztywny, dlatego że one
2: bo
22: są
2: trzeba.
22: No bo trzeba, więc akceptowalne nie jest, znaczy to budzi niezadowolenie, oczywiście może znaleźć odzwierciedlenie na przykład w nastrojach konsumentów, w badaniach koniunktury konsumenckiej, ale to nie oznacza, że gospodarstwa domowe będą jakoś radykalnie zmniejszać popyt. Będą zmniejszać popyt być może na inne towary i usługi, utrzymując popyt na paliwa.
2: To jeszcze jedno pytanie i za chwilę panu powiem, co mnie się najbardziej tak utkwiło w pamięci z tej konferencji, ale pan użył takiego sformułowania, jeśli ja to dobrze zapamiętałem, że no tak prezes starał się usprawiedliwić, no, że jednak nie chce podnosić tych stóp procentowych, a my rozmawiamy w sytuacji, w takim klimacie, kiedy widzimy, i pan zresztą o tym teraz mówił, że inflacja będzie na podwyższonym poziomie. No nikt z nas nie lubi płacić za nic więcej, ale już jesteśmy...
22: I według naszych prognoz przekroczy 4% od października.
2: My jesteśmy też nauczeni, już wiemy, jak są paliwa droższe, to nam się będzie rozlewało. Ja się tego najbardziej teraz
22: powiem. No i to znowu jedna liczba, inflacja bazowa, czy inflacja po wyłączeniu cen nośników energii i żywności 3,4% według naszego szacunku, czyli już też wyraźnie powyżej celu inflacyjnego 2,5%.
2: To dlaczego? Jaka jest ta intencja w pana opinii? Co by prezesa powstrzymywało? Jest bankierem centralnym, powinien raczej głosować za tym, żeby hamować te procesy. Czy tam jest jakaś polityka? Nie tylko pieniężna.
22: Nie potrafię ocenić wpływu sytuacji politycznej na decyzję czy oceny prezesa. Taki wątek pojawił się wczoraj w trakcie tej konferencji. Dla mnie bardzo zaskakujący. Pan prezes powiedział o tym, że no nie można dopuścić do tego, żeby inflacja wzrosła w okresie wyborczym.
2: A no właśnie.
22: Czy w roku wyborczym, decyzyjnie.
2: To jest ten sam wątek, o którym ja chciałem powiedzieć. Mamy ten fragment tej konferencji. Uznaliśmy, że to jest tak interesujące i chyba trochę niespotykane, że warto byłoby... Może zechce pan posłuchać, bo państwo też chcielibyśmy zaprezentować. Posłuchajmy prezesa Glapińskiego.
0: Nie chciałbym, żebyśmy weszli w okres podnoszenia stóp procentowych. Tak to powiem wprost. Nie chciałbym. Bo co by to oznaczało, że inflacja podniosła głowę? No. Nie możemy dopuścić także w roku wyborczym, żeby tak się stało.
22: No ja mogę powiedzieć tylko tyle. Już ponad 25 lat zajmuję się analizowaniem, badaniem polityki pieniężnej. Nie znam wypowiedzi innego prezesa banku centralnego, który by wiązał politykę pieniężną, decyzję w polityce pieniężnej z sytuacją na scenie politycznej.
2: Ale to jest niezgodne ze sztuką? To jest niedopuszczalne? O co pan chodzi?
22: No, bank centralny ma jednoznaczny mandat. To jest stabilność cen. Kontekst polityczny tutaj nie występuje w ustawie, więc
2: nie,
22: staram się to rozebrać na części pierwsze, jeśli mogę tak powiedzieć.
2: To czy jest to zaskakujące, czy jest to skandaliczne?
22: Nie, no jest to... Może nie będę używał takich ostrych słów i formułował ostrych ocen, natomiast jest to bardzo zaskakujące i staram się nadać temu jakąś interpretację. I myślę, że interpretacja jest taka. Jeżeli w roku wyborczym inflacja znacząco wzrośnie, no to oczywiście, ponieważ ta kampania wyborcza gdzieś tam niebawem się zacznie, wszyscy uczestnicy tej kampanii wyborczej prawdopodobnie będą się przerzucać oskarżeniami o to, kto jest za to odpowiedzialny. No i oczywiście również pojawią się zarzuty wobec Narodowego Banku Polskiego i zapewne padną takie głosy, no, że bank centralny mógł próbować to wcześniej z wyprzedzeniem ograniczyć. Myślę, że to mógłby być kontekst tej wypowiedzi prezesa Glapińskiego. On po prostu ma pewne doświadczenia i wiemy, że w roku wyborczym dyskusja na temat polityki pieniężnej może być bardzo gorąca, zwłaszcza w sytuacji, w której inflacja jest podwyższona.
2: To ja powiem to, czego ekonomista i naukowiec powiedzieć nie może. Biorę to na siebie. Moim zdaniem profesor Glapiński rozpoczął uroczyście kampanię wyborczą parlamentarną, mimo że za każdym razem nam przypomina, że on jest bardzo daleko od polityki. Tylko jak skonfrontujemy to z jego wypowiedziami historycznymi, na przykład przed wyborami w 2023 roku, to łatwo będzie udowodnić, że również wówczas zajmował się polityką, kibicując dzisiejszej opozycji, a ówczesnej władzy, by te wybory wygrała. No, nie oczekuję, że pan to potwierdzi.
22: Nie będę tego potwierdzał i komentował. Myślę tylko, że warto poczekać na kolejną konferencję. Zobaczymy, czy ten wydźwięk, o którym pan redaktor mówi, również w kontekście danych, które w międzyczasie napłyną, się potwierdzi.
2: Mamy chwilę, pan poruszył ten wątek i mam wrażenie, że gdyby była przestrzeń, gdybym pozwolił na ten wątek kontynuować w czasie pana wcześniejszych wypowiedzi, to pewnie pan by za tym podążał, ale myślę sobie, to zróbmy sobie taki mikrokurs z makroekonomii. Pan zwrócił dwukrotnie uwagę, że prezes jakoś dziwnie o tym celu inflacyjnym mówi. No przecież my już niejednokrotnie odbywaliśmy tę dyskusję tutaj w magazynie EKG. W Polsce jest cel inflacyjny 2,5% i jest pasmo odchyleń od tego celu dopuszczalne plus minus 1 punkt, czyli od 1,5 do 3,5. A ja rozumiem, że pana dziwi, że prezes tak traktuje, że ta inflacja, że celem jest całość tego korytarza, a nie punktowo.
22: Jestem przedział, tak, że celem jest ten przedział.
2: A jak to jest tak po naukowemu i w dokumentach?
22: Sztuka tutaj jest chyba jedna jednak. To znaczy, jak popatrzymy na to, jak realizują tę politykę pieniężną inne banki centralne, to jest cel punktowy. On jest po to, żebyśmy my mogli przyzwyczajając się do tego, że bank centralny dąży do tych 2,5%, a nie do 1,5 do 3,5, tylko do 2,5, żebyśmy mogli formułować swoje oczekiwania inflacyjne, czyli oczekiwany przez nas poziom inflacji, jeśli mówię przez nas, to znaczy przez gospodarstwa domowe, przez przedsiębiorstwa, na poziomie zbliżonym do tych 2,5%. Używając żargonu ekonomicznego, żebyśmy zakotwiczali te nasze oczekiwania na tych 2,5%.
2: I to także będzie ułatwiało później bankowi realizację tego celu.
22: Tak jest, o to chodzi. I teraz wyobraźmy sobie, że bank centralny odchodzi od takiej komunikacji.
2: I co się wtedy
22: dzieje? I mówi nam, że cel inflacyjny to jest od 1,5 do 3,5. To jakiej inflacji pan redaktor wtedy oczekuje? Że jaka ona będzie?
2: No ja to się boję, że wyżej 3,5.
22: No więc właśnie, ktoś może powiedzieć, no jeżeli bank centralny oczekuje inflacji między 1,5% a 3,5%, to średnio to będzie 2,5%. No gdyby tak było, to jeszcze było nie najgorzej. Ale rzeczywiście może być tak, jak pan redaktor powiedział, zwłaszcza w kontekście wczorajszej wypowiedzi prezesa, że te 3,5% jest problemem, że gdzieś blisko 3,5% ta inflacja będzie, czyli de facto będzie znacząco wyżej
2: czyli
22: niż 2,5%.
2: Akceptuje to, że jest wyżej.
22: Tak jest. Więc myślę, że tutaj trochę bank centralny znajduje się w pułapce takiej opowieści. To jest opowieść, która jest moim zdaniem niezgodna z regułami sztuki. To powinno być wyraźnie komunikowane. Cel inflacyjny to jest 2,5%. I oczywiście inflacja może być powyżej 2,5%, ale bank centralny musi dysponować prognozami, z których wynika, że ona do tych 2,5% wróci. Skąd zatem przedział? Przedział jest po to, żeby bank centralny wiedział, kiedy ta ostrzegawcza lampka musi się już mocno zapalić. Jeżeli ta inflacja wychodzi powyżej 3,5%, no to już jest bardzo poważny sygnał. To już jest bardzo poważny sygnał. No, znowu, to też nie ma reguły, że trzeba natychmiast zacieśniać politykę pieniężną, ale to jest poważny sygnał.
2: No dobrze, to prawie skończyliśmy mikrokursy z makroekonomii. Sporo mówiliśmy o tym, co się będzie działo z inflacją. Ja rozumiem, że pan się spodziewa, że paliwa, w konsekwencji za chwilę inne towary i usługi i żywność będzie nam podbijała inflację w najbliższym czasie.
22: No proszę mi wybaczyć, to standardowe zastrzeżenie, które robią zawsze ekonomiści, przy założeniu, że ten konflikt w Zatoce Perskiej, konflikt na Bliskim Wschodzie nie wygaśnie szybko, a mamy coraz więcej sygnałów, również z ostatnich dni, z ostatnich godzin, jeżeli chodzi o kształtowanie się cen ropy naftowej na przykład, że tak będzie, również wypowiedzi prezydenta Trumpa na to wskazują.
2: I po drugie,
22: co bardzo ważne, że rząd nie zdecyduje się w najbliższych tygodniach, miesiącach na wprowadzenie jakiegoś pakietu, który znowu by doprowadził do znaczącego obniżenia cen paliw. To są dwa krytyczne założenia. Wydaje się, że dzisiaj one są najbardziej uzasadnione. I jeśli one się zmaterializują, no to idziemy w kierunku inflacji wyraźnie powyżej 4% w najbliższych miesiącach.
2: I rozumiem, że pana ta ropa wyskakująca znowu powyżej $100 za baryłkę wcale nie dziwi.
22: No, biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny, nie. Już mamy nie tylko problem w Zatoce Perskiej, ale mamy również problem na Morzu Czerwonym i pytania o żeglowność również tego kanału.
2: Pan doktor Jakub Borowski, główny ekonomista banku Crédit Agricole oraz naukowiec ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kończymy pierwsze dziś wydanie magazynu EKG, a do konferencji, opowieści o konferencji prezesa Glapińskiego, tej wczorajszej, powrócimy w najnowszym dzisiejszym wydaniu EKG Plus, czyli naszego podcastu, który od południa będzie dostępny na TokFM.pl. Przemysław Iwańczyk i słów kilka o tym, co po 10 w TokFM.
1: W związku ze środowym wypadkiem kolejowym będziemy rozmawiać na temat dzisiejszego strajku kolejarzy. Także zastanowimy się, czy to tragiczne wydarzenie wpisuje się w szerszy kontekst podnoszony przez kolejarzy braku bezpieczeństwa nie tylko na przejazdach. Będą z nami goście, którzy zabiorą kompetentnie głosy w tej sprawie. Przez całą godzinę będziemy dyskutować między 10 a 11, także uwzględniając to, co dzieje się podczas tego strajku.
2: Zapraszał Przemysław Iwańczyk. Ja bardzo dziękuję. Informacje w TOK FM o 10. Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
4: Reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
4: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
25: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
28: Desnoran?
27: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
28: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
29: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
30: Po Desnoranie znika chrapanie.
29: Aflofarm.
31: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: Opóźnienia na kolei sięgające kilkudziesięciu minut to efekt trwającego w całym kraju protestu maszynistów. W wyniku zawalenia się wież życie straciło prawie 3000 osób. Mija 25 lat od ataku terrorystycznego na World Trade Center. Koncerty, rozmowy o muzyce, debiutanci, ale i znane nazwiska. W Łodzi trwa Great September. Minęła 10:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeszcze 2 godziny potrwa strajk maszynistów, który jest pokłosiem serii niebezpiecznych zdarzeń na kolei. W Katowicach na dworcu PKP jest nasz reporter Grzegorz Kozieł. Czy akcja kolejarzy ma wpływ na kursowanie pociągów?
33: Jestem tutaj od 6 rano i wtedy opóźnienia składów wynikały przeważnie z remontów na torach. Teraz to się zmieniło. Coraz więcej pociągów nie przyjeżdża na czas. Coraz więcej pasażerów ma w związku z tym problemy.
34: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
35: Na razie 20 minut do Kędzierzyna.
36: Pociąg opóźniony o godzinę.
33: Skąd dokąd?
36: No z Katowic do Warszawy.
37: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony mój pociąg 17 minut.
33: Jednak niektóre pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem.
38: Jedziemy Pendolino do Gdańska czy do Sopotu?
39: Do Sopotu.
38: Do Sopotu, więc póki co wszystko jest w normie.
33: Jak informują Koleje Śląskie, pośród pociągów, które przewoźnik uruchomił przed 6 rano, około 30% zwalniało na przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km na godzinę. Część maszynistów w ramach poparcia akcji protestacyjnej podaje na przejściach sygnał baczność bez zwalniania biegu pociągów. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
32: Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego, w której domaga się uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówił w Poranku TOK FM Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwi go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
40: Tam zaapelowaliśmy o kasację wyroków wobec całej tej grupy. Przypomnę, że ta grupa nie miała możliwości bronienia się przed sądem. Wchodzimy w szczegóły, to zaciemniamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
32: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stał na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
0: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. 11 września byłem w tej okolicy. Kiedy wieże zaczęły się zapadać, wszyscy ludzie zaczęli uciekać. Zginęło mnóstwo osób. To przeżycie, które pozostaje w pamięci. Zarówno Amerykanów, jak i Polaków, którzy tu byli. Dla wszystkich to bardzo smutne, traumatyczne doświadczenie. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnia ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
32: Nie ma chętnych na prowadzenie poradni specjalistycznych w Miastku na Pomorzu. Mieszkańcy są ich pozbawieni od czasu zakończenia przez tamtejszy zadłużony szpital działalności leczniczej. Ogłoszone przez NFZ konkursy nie przynosły rezultatów i trzeba je powtórzyć. Pozytywnym dla mieszkańców wyjątkiem pozostaje rozstrzygnięty w ubiegłym tygodniu konkurs na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Ze szczegółami reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
1: Starania o przywrócenie opieki specjalistycznej w Miastku trwają, ale chętnych brakuje, rozkłada ręce Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Dotychczasowe postępowania konkursowe na prowadzenie poradni specjalistycznych onkologicznej, ginekologicznej, położniczej oraz chirurgicznej zostały unieważnione z powodu braku złożonych ofert.
1: Anulowany został też konkurs na prowadzenie fizjoterapii ambulatoryjnej.
2: W tym przypadku przyczyną był wymóg formalny. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, co zgodnie z artykułem 150 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej obliguje do unieważnienia procedury.
1: Wszystkie te konkursy zostały ogłoszone ponownie. Rozstrzygnięcie, jeśli pojawią się chętni, planowane jest za miesiąc. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
32: Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta. Tak zapowiada się festiwal Great September, którego 5. edycja właśnie ruszyła w Łodzi. Impreza nastawiona jest głównie na odkrywanie młodych talentów, mówi organizator Artur Rojek.
3: Świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą, możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku, jest czymś bardzo noszonym potem przez całe życie.
32: Kilkoro artystów, którzy jedne ze swoich pierwszych koncertów dali właściwie na Great September. Dziś ma już pozycję na polskiej scenie muzycznej.
3: Teresa Śląska debiutowała tutaj, Jan tutaj debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
32: Wśród artystów na festiwalu są też znani muzycy Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil czy Krzysztof Zalewski. W programie są też rozmowy o branży muzycznej. Trzydniowy festiwal potrwa do soboty. Informacje TOK FM. Wracają na naszą antenę o 10:20. Przelotne opady deszczu prognozowane są dzisiaj na północy i w południowej połowie kraju. W Małopolsce i na Podkarpaciu okresami padać może intensywnie. Temperatura maksymalna od 12 stopni. Na południu około 17 pokażą termometry w centrum, a do 19 najcieplej będzie na zachodzie kraju.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Wykolejenie pod Przysuchą, tragiczne w skutkach, a także strajk kolejarzy to kolejne tematy w przedpołudniu Radia TOK FM. Są z nami profesor inżynier Marek Sitarz, kierownik Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Jest z nami także Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: Może zacznijmy od pana, panie Adrianie. Chciałbym zapytać, jak przebiega ta akcja kolejarzy, jak ten strajk wygląda. Słyszeliśmy w informacjach TOK FM głosy pasażerów, którzy odczuwają skutki tego strajku. To wszystko przebiega tak, jak zakładano?
9: Chyba nie, bo było takie podejrzenie, ja mówiłem, że to niekoniecznie się sprawdzi, że ta skala będzie większa, że niemal wszyscy maszyniści wezmą udział czynny w tym proteście. Owszem, na około 13 tysięcy maszynistów w Polsce jest bardzo duże uzwiązkowienie, bo około 80%, ale Może mniej znany Związek Maszynistów, mniej znany przewodniczący, wydał wczoraj oświadczenie, żeby nie robić tego. No, takie tłumaczenie podobne do mojego, też do ministra Klimczaka, myśmy nawet o tym wczoraj rozmawiali, a więc żeby nie brać niejako na zakładników pasażerów, nie wprowadzać tutaj utrudnień, czy związanych teraz, no dobrze, że do 12 tylko, a więc ci, którzy i tak jadą do pracy, do szkoły, na uczelnię. Natomiast ten piątek zawsze jest newralgiczny, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, wczesnowieczornych, bo to nie tylko taki normalny, codzienny powrót do domu, ale wiele osób gdzieś w dużym mieście na przykład pracuje przez dni robocze i wraca sobie na weekend do domu. Wiele osób wyjeżdża na weekend gdzieś odpocząć. No i ponieważ generalnie pasażerów przybywa, to też są podawane już w tej chwili liczby. Mniej więcej 2 miliony osób w piątki korzysta z kolei. Ja sobie teraz kliknąłem tutaj na najnowsze dane 10.05, może być nawet już pewnie 10.08, 58% punktualność wszystkich pociągów i ona się pogarsza, ale to nie jest tak, że nie wiem, małe pewnie pocieszenie, że niemal 100% tutaj jest w proteście, przy czym no to już jest za dużo pociągów, żebym ja sobie to liczył na piechotę, ale jak wejdziemy na trasę szczegółowo, jaki to jest pociąg, to tam mamy zapisane, bo już widzę, część to jest awaria składu, część to jest awaria urządzeń sterowania ruchem, ale rzeczywiście najczęściej pojawia się strajk, bądź to też, co jest ważne, nawet jeżeli ktoś, maszynista, nie przystępuje do tego procesu albo zdecyduje się nie zwalniać, ale dać sygnał, no to ci, którzy zwalniają, nie są sami przecież na trasie. My mamy średnio już w ciągu doby prawie 8700 pociągów, tych pasażerskich 6700, ale rzeczywiście na wielu liniach jest tłok. I tutaj najbardziej będą poszkodowane pociągi Intercity. One są zawsze najbardziej poszkodowane, jeśli chodzi o opóźnienia, bo ich trasy są najdłuższe. W związku z tym no też przyjmijmy, że tych, jeśli ktoś protestuje, to przejazdów w poziomie szyn może być najwięcej. No i też nawet jak nie moje zagrożenie, to zbierają opóźnienia wynikające właśnie z całego ruchu na sieci.
4: Po godzinie 8 było to w sumie 5000 minut opóźnień.
9: No to jest bardzo dużo, bo my mówimy, że jeżeli na jednym przejeździe gdzieś ważnej linii, na przykład Warszawa-Gdańsk, zdarzy się wypadek, no to prokurator, który tam musi przyjechać, usunięcie skutków tego wypadku na takim przejeździe, na tak znaczącej linii daje 10 tysięcy minut opóźnienia. To się oczywiście rozkłada na sieć, ale no 10 tysięcy minut, doba ma 1440, jeśli dobrze pamiętam, tak, 1440, więc jeden przypadek na jednym przejeździe na znaczącej linii to jest w sumie, jak sobie to pomnożymy, podzielimy 7 dni opóźnień, więc tu jest rzeczywiście bardzo dużo i no można przyrównać skalę opóźnień, choć bardziej może być też taka pocieszająca, dojechały do końca trasy punktualnie 76%. Więc to jakby dodatkowo pokazuje, że jednak większość tych opóźnień nie wynika z protestu, tylko z jakichś działań po drodze, które można było nadrobić. Więc no, na pewno to jest znaczące, bo bez tego ta punktualność byłaby większa, a na trasie to można powiedzieć, że ta punktualność w tej chwili to są te trudne dni, kiedy były upały bardzo wysokie. To ona się tak mniej więcej
4: kształtowała,
9: chociaż te średnie opóźnienia, przynajmniej jeśli idzie o Intercity, są oczywiście dużo, dużo mniejsze.
4: Przypomnijmy, że protest polega na tym, iż pociągi przejeżdżają przez przejazdy z prędkością 20 km na godzinę. Do pana profesora teraz kieruję swoje pytanie. To tragiczne wydarzenie spod Przysuchy jest niejako dopełnieniem tego kryzysu w polskim kolejnictwie, przynajmniej tak to komunikują kolejarze, związkowcy, którzy ostrzegali już wcześniej, że zmiany organizacyjne, cięcia mogą zagrażać bezpieczeństwu pasażerów. Czy rzeczywiście to wydarzenie spod Przysuchy można wiązać, uznać, że jest to konsekwencja tychże cięć, na które zwracali uwagę uwagę związkowcy?
8: Znaczy te aktualne zdarzenia na przejeździe kolejowym to jest, tak bym powiedział, pokłosie szczekocin, które w 2012 roku było. I wtedy też premier rządu też się zdenerwował, tupnął ręką i zaczęli coś robić, ale tak bym powiedział, to nic dobrego, jak widać, do dnia dzisiejszego nie dało. I teraz też się premier zdenerwował i będą znowu prasa, radia, telewizja będzie o tym mówić. Ale trzeba jedną rzecz powiedzieć. Znaczy najważniejszym elementem związanym z bezpieczeństwem na kolei, jeżeli chodzi o czynnik ludzki, to jest maszynista i dyżurny ruchu. To są te osoby, które no, mają największy wpływ. I oczywiście trzeba szanować ich pracę i tak dalej. Z tym, że sam jeden związek maszynistów to nie jest polska kolej. A problem bezpieczeństwa to nie są tylko same przejazdy. Oczywiście, że na przejazdach kolejowo-drogowych jest najwięcej zdarzeń kolejowych. Do nich tam co roku dochodzi do setek zdarzeń. Mimo również, że infrastrukturę, tak bym powiedział, kolejową modernizujemy, kampanie mamy społeczne, to niestety te statystyki są nieubłagalne i wciąż wiele kierowców pieszych podejmuje decyzje, które kosztują życie. I my musimy zwrócić uwagę na systemowe podejście do bezpieczeństwa. Jak się patrzę przez ostatnie lata na wypowiedzi i polityków, i dziennikarzy, tutaj akurat pan prezes Furgalski pokazał, że trzeba pokazywać konkretne dane i trzeba je znać i wiedzieć, o czym się mówi. My, tak bym powiedział, jak widzę, to niektórzy jedni wiedzą, co mówią, a inni mówią, co wiedzą. I przez te ostatnie lata doprowadziliśmy do tego, że wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, co jest pozytywne. No, stworzyliśmy lepszą atmosferę dla kolei, także dla pasażerów, bo jednak to trzeba powiedzieć, ale to niestety, tak bym powiedział, według mojej oceny, nie poprawiło na tyle bezpieczeństwa, co powinno. Każde życie, jako biegły sądowy mogę powiedzieć, znając te sprawy od środka, to jest wielka tragedia dla każdego. Fakt, że tutaj w ostatnim czasie pasażer, to jest pierwsza ofiara pasażerska w ostatnim czasie, ale ile ludzi zginęło, ile, to już jest inna sprawa. Dwa, ja bym chciał tu zwrócić uwagę, że wszyscy tutaj i politycy, ministrowie i ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem na kolei, mówią, że bezpieczeństwo się poprawia, że kultura bezpieczeństwa się poprawia. Ale ja bym powiedział tak, że w ostatnich 10 latach tylko raz pokazano, bo jest przepis europejski, który mówi, że każdy kraj i każde przedsiębiorstwo co roku powinno pokazać wskaźnik bezpieczeństwa. Jakie jest bezpieczeństwo w danym zakładzie i w danym kraju? Ja nie wiem, ani przypuszczam, nikt w Polsce nie wie, jaki ten wskaźnik jest, bo nie można mówić, że się poprawiło bezpieczeństwo, jeżeli nie wiemy w ogóle, o czym mówimy. I w związku z tym tutaj jest kwestia taka, powinniśmy wrócić do pewnych zasad. Bezpieczeństwo to jest nauka, to nie jest polityka. My teraz, jak widzimy, jak ja teraz oglądam i słucham niektórych tu wypowiedzi, znaczy wcześniej w radiu, w prasie, w telewizji, to w zasadzie zaczynamy znowu wciągać politykę, że ta władza, tamta władza. My w bezpieczeństwie powinniśmy systematycznie pracować i dwa, ludzie, którzy nie rozróżniają bezpieczeństwa od niebezpieczeństwa czy wypadku od zdarzenia kolejowego, to nie powinni w ogóle w tych zagadnieniach brać udziału. Bo to jest tak, jakby lekarz nie znał się na medycynie, a wypowiadał się o... Znaczy nie lekarz, lekarz wie, tylko że są osoby, które mówią o zdrowiu, a się na tym załóżmy nie znają. W związku z tym tak samo jest tutaj na kolei i ten element pokazał jasno, że brakuje nam systemowych działań w transporcie kolejowym w zakresie bezpieczeństwa. I ja w zasadzie mógłbym tylko tyle powiedzieć, że jeżeli mamy na przykład kierowcy, którzy są, tak powiedział, nieprzeszkoleni odpowiednio, kierowcy traktują przejazdy kolejowe jak zwykłe skrzyżowania. Zasadnicza jest różnica. Pociąg nie ma możliwości gwałtownego hamowania. Droga jest setki metrów i w związku z tym oni podejmują decyzje, które trudno tak nazwać rozsądnymi.
4: Panie profesorze, postawmy tutaj kropkę. Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM, na które państwa teraz zapraszam.
20: Autopromocja.
6: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
7: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
6: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
20: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
18: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
17: Brzmi dobrze.
18: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Protest maszynistów wywraca rozkłady jazdy do góry nogami. Rano pociągi były opóźnione łącznie o ponad 5000 minut. Kolejarze w reakcji na wypadek koło Przysuchy, w którym zginęła jedna pasażerka, zwalniają przed przejazdami kolejowymi. Akcja potrwa do południa. 3 godziny mogą potrwać utrudnienia na drodze krajowej nr 90 na moście pod Kwidzynem w województwie pomorskim. Rano doszło tam do zderzenia 2 osobówek. Trasa między miejscowościami Jeleń i Baldram jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Poszkodowane zostały 4 osoby, zostały zabrane do szpitala. Na miejscu nadal pracują służby, wprowadzono objazdy. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników zdało niecałe 80%.
22: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Nie koniec, nie początek Anny Bikont, Zmartwychwstanki Doroty Grabek, Wnyki dla Światła Justyny Kulikowskiej, Najmądrzejsze Krzysztofa Łapińskiego, Urodziny Weroniki Murek, Tylko Głupcy Żyją do Końca Zyty Rudzkiej i Nul Szczepana Twardocha. To książki finalistki Nagrody Nike, spośród których jury wybierze tę najlepszą. Trwa jednak też jak co roku plebiscyt czytelników Wyborczej, którzy również mogą wskazać swojego zwycięzcę. To głosowanie zakończy się 27 września. Przez dziesięciolecia grali na największym największych scenach świata pozostawali jednak bez własnej. Dziś mogą powitać widownię w nowej siedzibie na Kamionku. Po rewitalizacji byłego Instytutu Weterynarii Sinfonia Varsovia otworzyła drzwi swojego nowego domu.
0: My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestry w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, ale już w mniejszych składach tak. Na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
22: Mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski. Teraz instytucja przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji, budowy największej sali koncertowej w Europie, która na Grochowskiej w Warszawie stanąć ma do 2030 roku. Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 to dzisiejsza premiera w TR Warszawa. Reżyseruje Julia Nowak i jak tłumaczy, tytułowe wydarzenie jest pretekstem do zatrzymania się i przyjrzenia z bliska historiom i perspektywom pasażerów, którzy akurat znajdowali się wewnątrz tramwaju. Przedstawienie zakorzenione w tematyce społecznej obraca się wokół tematu pracy. 20 listopada w EC1 w Łodzi otwarta zostanie wystawa prac Wojciecha Siódmaka, największa z prezentowanych w Polsce do tej pory. To otwarcie nastąpi niedługo przed premierą trzeciej części Dune, Denisa Villeneuve'a, a ten reżyser inspirował się twórczością polskiego artysty. Na wystawie Substancja snów, początek, obok malarstwa i rysunku Siódmaka pojawią się rzeźby oraz multimedialne interpretacje jego twórczości. Ekspozycja ma prowadzić widza przez świat charakterystyczny dla artysty, zawieszony między snem a rzeczywistością, człowiekiem a kosmosem, fantastyką a filozofią.
21: Dość sporo chmur, a w ciągu dnia będzie ich jeszcze przybywać. W południowej połowie kraju deszcz, a na termometrach zobaczymy od 12 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Są z nami profesor inżynier Marek Sitarz, kierownik Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Rozmawiamy o dzisiejszym strajku kolejarzy, ale też wracamy do środowego wypadku pod Przysuchą. Do obu panów pytanie, ale też w konsekwencji wypowiedzi pana profesora Sitarza. Jakie waszym zdaniem działania systemowe należy podjąć na kolei w zakresie bezpieczeństwa? Bo o to pan, panie profesorze, apelował, to wskazywał pan jako największą bolączkę.
8: Ja, jeżeli mogę, to powiem, że my przy zdarzeniach kolejowych w bezpieczeństwie, w zasadzie tak jak tutaj teraz widać, że zaraz minister będzie zmieniał przepisy, my musimy w bezpieczeństwie rozróżnić, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. My, proszę zwrócić uwagę, że Niemcy są krajem większym od nas i u nich jest o 50 prawie procent mniej przejazdów kolejowych niż u nas. W związku z tym u nich w jednym roku zginęło ostatnio 20, znaczy u nas zginęło 27 osób, u nich tylko 4. W związku z tym to jest pierwsza uwaga. A druga taka, to żeby to poprawić w ogóle, nie tylko na przejazdach, ale generalnie w bezpieczeństwie, to musimy 4 rzeczy zrobić. To jest kwestia edukacji, kwestia infrastruktury, kwestia technologii, jak również egzekwowania przepisów. I tutaj musimy też również powiedzieć, że człowiek tutaj jest najsłabszym albo najmocniejszym ogniwem, jeżeli to dobrze wszystko funkcjonuje.
4: Bardzo proszę, drugiego z naszych rozmówców.
9: Już tylko jeszcze się odniosę do tego, co profesor Sitarz mówił wcześniej, że premier się zdenerwował raz tym 2.12, teraz ponownie. Ja też tak namawiałem, żeby może nie robić tego dzisiejszego protestu, poczekać do wtorku, bo we wtorek te ustawy, mam nadzieję, że wszystkie takie, które leżą i nie mogą być uzgodnione, w końcu tym wkurzeniem ruszymy, bo to nie jest tak, że od wczoraj coś jest pisane. Tam są dodawane pewne rzeczy dotyczące kierowców zawodowych, bo tu widzimy się robi problem, ale te ustawy od miesięcy były wałkowane, więc może premier właśnie tak powiedział, no walną pięścią w stół, dajcie to w końcu na Radę Ministrów, ile tam prawnicy mogą dzielić włos na czworo. A druga sprawa to jest właśnie ta systematyczna praca i ponad politycznymi podziałami, co dzisiaj jest trudne w większości dziedzin, ale tutaj jeżeli ja cały czas uczestniczę w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury, jeżeli tam rozmawiamy, a było bardzo wiele spotkań o tym, jak poprawić, jakie wprowadzić rozwiązania na przejazdach, tam nie ma tak, że się żrą PiS i KO. Nie, tam naprawdę są różne ciekawe sposoby, pomysły. Wymienię jeden. Już jak ktoś wpada w panikę, jest zakleszczony między rogatkami, a przecież no, tyle się tych zdarzeń dzieje i cały czas jest powtarzane. Wyłam, one są lekkie. One mają taką konstrukcję, żeby można było je wyłamać samochodem. Ktoś też może z zewnątrz pomóc, po prostu lekko da się to wyłamać. Też wtedy jest sygnał dla tutaj dyżurnych, dla maszynistów, że coś jest nie tak, na przyjeździe pociąg zwalnia. I żeby tak wołowymi wielkimi literami napisać na takich tabliczkach wewnątrz, żebyśmy to mieli przed sobą, wyłam rogatkę. Ktoś mi dzisiaj podrzucił taki jeszcze pomysł, nie będzie konsekwencji finansowych, bo tu rzeczywiście nie ma automatyzmu, że się będzie kazało zapłacić za tę rogatkę, jakiś mandat przyjdzie. I ta pola jest, więc to można wykorzystać, zwłaszcza, że ja to cały czas pokazuję, no my mamy olbrzymie sukcesy, chociaż to wciąż ubiegły rok 1660 osób zginęło na drogach, ale 36 lat temu, jak zaczęliśmy zmieniać Polskę, to ginęło miasteczko, znikało 7 tysięcy. Tu jest poprawa, tutaj kontynuowane są działania, a kolej, czyli ten styk, drogi żelazne, nie jesteśmy w stanie od lat złapać takiej tendencji spadkowej, tylko to mniej więcej jest podobny poziom wypadków, innych

0: innego ten przejazd nie chce, tylko żebyśmy szanowali przepisy. I podam taki przykład, bo ktoś mówi, o, gdyby tam były rogatki, to podał jeden z Telewizja Polsat, jest tam dziennikarz, prowadzi wydarzenia, jest w dyżurnym ruchu. I on powiedział, ja miałem 12-godzinny dyżur, opuszczałem rogatki. W ciągu tych 12 godzin 60 osób miało za nic przepisy i wjechało na przejazd, kiedy już światła były włączone i kiedy rogatki były opuszczane. Udało się, nic się nie wydarzyło, ale 60 potencjalnych tragedii. Ta liczba przejazdów generalnie na sieci, bo też sobie zrobiłem takie porównania 10 lat wstecz, czyli 2015, ile trupów mniej na drogach i że niestety tyle samo wciąż na tych przejazdach. Tych przejazdów zmniejszyliśmy liczbę o prawie 1400. Najgorsze to są te przejazdy kategorii D, czyli tylko mamy znak stop albo mamy Krzyż Świętego Andrzeja. To było 54% takich przejazdów, dzisiaj 39%. Jest modernizacja, oczywiście idziemy w tunele, idziemy w wiadukty, ale modernizacja nie trwa miesiąc, dwa, trzy lata. I co, trzy lata mamy się zabijać? Więc no, to są takie, jak uda się porozmawiać z tymi, bo przeżyją, którzy zlekceważyli światła, którzy zlekceważyli rogatki. No omijanie opuszczonych rogatek, no to co trzeba mieć w głowie? To oni mówią na przykład, a wydawało mi się, że to światło to jest jakaś awaria, no to jak jest awaria, to tym bardziej trzeba być ostrożnym. Jednym z takich pomysłów, który w tej chwili, bo to trzeba wszystko przetestować, czy coś to da w ogóle, to jest taki, on już jest na kilku przejazdach, że przez 8 sekund to światła nam rzeczywiście migają na czerwono, a potem zapala się takie światło, jak jest na ulicach, czyli cały czas się świeci czerwone, więc żeby tutaj, no może część kierowców wtedy zrozumie, o, sytuacja taka jak na ulicy, chociaż na czerwonych też przejeżdżamy na drogach, tylko zgadzam się, no wtedy te skutki nie muszą być tak tragiczne, jak zetknięcie
1: czyli,
0: z tą masą.
1: Przepraszam, bo mam to rozumieć, że nie subordynacja uczestników tych przejazdów przede wszystkim doprowadza do tragedii, a dopiero w dalszej kolejności wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa samego transportu kolejowego?
0: Też, bo jeżeli tu jest podany ten przykład, że są te rogatki i przecież mamy ponad 2800 kamer, gdzie sobie kolejarze oglądają, co ci kierowcy tam wyprawiają, no to naprawdę są cuda. Część tych filmów też jest pokazywana w Sejmie. No to przepraszam, jeżeli mamy pół rogatki i ktoś jedzie na pas przeciwny, żeby je ominąć, bo mu się spieszy, nie wiem, na cmentarz czy gdzie, no to przecież jak to nazwać, jak nie głupotą. Od przedwczoraj bębnimy o tym tragicznym wypadku, bo zginęła kobieta. Kilka godzin później mamy w innych miejscach przypadki znowu, kierowca zawodowy i ciężarówka, jeden przypadek, ciężarówka, drugi przypadek, wjeżdża na przejazd, pociąg Intercity w niego uderza. Na szczęście nikomu nic się nie dzieje. A dzisiaj, co ja oglądam, Łódź, autobus z pasażerami wjeżdża na przejazd, mimo że już miał zapalone światła i na dachu opiera mu się rogatka. Co robi kierowca? Pewnie w trosce o lakier, bo może by go obciążyli tym lakierem. Nie wycofuje się jak najszybciej tylko z tego przejazdu, tylko otwierane są drzwi, ludzie powoli wychodzą, a skąd mamy wiedzieć, czy pociąg walnie w nas za 5 sekund, czy za 10. Więc to też dużo było takich przypadków, że nie tylko ciężarówka i zawodowy kierowca, ale autobusy komunikacji miejskiej. Już kończąc, cieszyliśmy się 33 lata, w czerwcu wróciła kolej do Łomży. No, kilka dni potem był przejazd kolejowy właśnie na tej linii do Łomży i utknął tam autobus komunikacji miejskiej. To sobie też musimy zdawać sprawę, bo wiele osób jeździ na pamięć. Dzisiaj kolej jest przywracana w bardzo wielu miejscach. Po 20-30 latach mogliśmy zapomnieć w tych miejscach, jak pociąg wygląda. Teraz te pociągi tam są, będzie ich coraz więcej, więc taki może niepozorny przejazd, niepozorna linia, a może być właśnie przywracana do ruchu.
1: Panie profesorze?
2: Znaczy ja powiem tak, ta wysoka śmiertelność na tych przejazdach kolejowo-drogowych, znaczy powinna nas motywować do na pewno po pierwsze zmniejszenie ilości tych przejazdów, a nie tylko zmiany z kategorii D na C czy B, ponieważ na tych pozostałych również tamto zdarzenia występują i ludzie giną. Drugie, powinniśmy mieć

0: rozwój systemów wykrywających przeszkody na przejeździe z jednoczesnym ostrzeganiem. I według mnie trzecią rzeczą, która jest, to jest rozwój współpracy ruchu drogowego i kolejowego w rejonie przejazdów. Bo my tutaj te rzeczy, no tak bym powiedział, trochę zaniedbujemy. Trochę to delikatnie powiedziałem. Z tym, że to, co powiedziałem na początku, my musimy rozwiązać problem systemowo, a nie, że dzisiaj jest ten problem, bo ktoś tam strajkuje. Znaczy, tu jest, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli o jakiejś sprawie, chcemy sprawę poprawić, jak ktoś ma na przykład chore dziecko, czy on idzie do pierwszego lepszego lekarza w cudzysłowie? Nie, stara się znaleźć eksperta, człowieka sprawdzonego i tak dalej. A jak ja, tak powiedział, mówię, spotykam się z ludźmi, którzy, mówię, nie rozróżniają niebezpieczeństwa od bezpieczeństwa, nie rozróżniają wypadku od zdarzenia kolejowego i oni chcą poprawić, tak powiedzieć, bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo, jak widać, jest poprawiane od szczekocin 12 lat i jak widać, to bezpieczeństwo się nie poprawia. I dwa, dopóki my nie określimy konkretnie, i tutaj jest rola ministra i innych urzędników, którzy są związani z bezpieczeństwem, nie powiedzą, jaki jest poziom bezpieczeństwa, jaki jest poziom kultury bezpieczeństwa w Polsce i w konkretnych zakładach, to niech nie mówią w ogóle o kulturze bezpieczeństwa i poprawie bezpieczeństwa. Bo jak może ktoś mówić o poprawie edukacji, jeżeli nie wie, jak, co ma poprawiać? W związku z tym, a przepisy europejskie i polskie o tym wyraźnie mówią. Ja mówię, jakie są rzeczy związane, robiliśmy badania statystyczne i inne badania, które są związane z między innymi z przejazdami. To najważniejsze wnioski to był tak, pośpiech. To najczęściej wykazywana przyczyna ryzykownych decyzji. Nieuwaga, rozkojarzenie, to są te smartfony, inne rzeczy. Złudne poczucie kontroli. Kierowca wierzy, że zdąży przed pociągiem. Zawsze on sobie myśli, że to mu się uda. Brak wiedzy, szczególnie wśród młodych kierowców. No i oczywiście presja czasu. Rogatki zamknięte zbyt długo prowokują do łamania przepisów. Znaczy, i druga rzecz, która jest tym systemowym, to jest kwestia kadr. Proszę zwrócić uwagę, likwidowaliśmy i likwidujemy technika kolejowa, likwidowaliśmy i likwidujemy specjalności na uczelniach. Kto będzie, tak powiedział, decydował o tych sprawach rozwojowych transportu kolejowego, jak nie będziemy mieć ekspertów? Ja nie mówię ludzi. Dla mnie w komisjach, gdzie tam szczerze mówiąc, na jednym spotkaniu z ministrem, to powiedziałem, że w zasadzie 25 osób na spotkaniu to nie było żadnego eksperta, bo przepraszam, że tak powiem, przedstawiciel związków zawodowych to dla mnie nie jest ekspert związany z transportem, to są ludzie bardzo doświadczeni. Szanuję ich pracę i tak dalej, ale ludzie, jeżeli ktoś by miał coś poprawiać, to musi się na tym znać.
1: Wrócimy.
0: I u nas nie... Tak?
1: Tak, panie profesorze, proszę wybaczyć, że wchodzę w słowo, ale też informacje TOK FM przed nami, na które państwa teraz zapraszam.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
11: Thank you.
2: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Nagroda Literacka Nike w Wyborczej. Zagłosuj w plebiscycie czytelników. Weź udział w konkursie na recenzję i wygraj nagrodę pieniężną. Głosuj na wyborcza.pl/plebiscyt Nike.
15: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, Finance.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 10.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jeszcze do południa potrwa strajk maszynistów, który jest reakcją na serię niebezpiecznych zdarzeń na kolei, a bezpośrednią przyczyną był środowy wypadek koło Przysłuchy, w którym zginęła jedna osoba. Coraz więcej pociągów łapie opóźnienia.
19: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet na Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
20: Na razie 20 minut do Kędzierzyna.
21: Pociąg opóźniony o godzinę.
22: Skąd, dokąd?
21: No z Katowic do Warszawy.
23: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to było opóźniony, mój pociąg 17 minut.
18: Mówili pasażerowie w Katowicach. W województwie warmińsko-mazurskim niektóre pociągi notują opóźnienia sięgające godziny. Tak jest na przykład w przypadku pociągu Biebrza z Gdyni Głównej do Białegostoku. Opóźnienia mogą się zwiększać, ponieważ w regionie większość linii jest jednotorowa. Z kolei pociągi w Łódzkiem są opóźnione od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, a skutki akcji maszynistów pasażerowie będą odczuwać nawet przez kilka godzin po zakończeniu protestu. Kancelaria Sejmu udzieli dzisiaj odpowiedzi na pismo Kancelarii Prezydenta z pytaniami o Macieja Berka, wybranego w zeszłym tygodniu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pytany, jaka to będzie odpowiedź, Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, odparł, że prezydent nie ma możliwości kontestować prawnie suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie. Chodzi o pismo, które wpłynęło do Kancelarii Sejmu z Kancelarii Prezydenta, dotyczące wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Berka na sędziego. Wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Poinformował o tym w serwisie X. Program wizyty na razie nie jest znany. Jest to wyraz wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę, powiedział rzecznik resortu Maciej Wewiór. Ceny ropy spadają, jednak oba benchmarki zmierzają do zakończenia tygodnia z ceną powyżej 100 dolarów za baryłkę. Po raz pierwszy od połowy maja, w obliczu nasilających się ataków na kluczowych szlakach żeglugowych na Bliskim Wschodzie, które podsycają obawy o długotrwałe zakłócenia w dostawach. Notowania znalazły się na minusie po doniesieniach dziennika Financial Times, według których ministrowie spraw zagranicznych państw Bliskiego Wschodu próbują wypracować z Iranem tymczasowe porozumienie w sprawie organizacji żeglugi przez cieśninę Ormus. Dziennik informuje też, że szefowie dyplomacji państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej mają się spotkać w poniedziałek ze swoim irańskim odpowiednikiem. Byłyby to pierwsze takie rozmowy od początku wojny USA z Iranem pół roku temu. Zmarła Barbara Tokarska, Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W powstaniu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Była niezwykle dzielną, mądrą i dobrą osobą. Odeszła na wieczną wartę, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w serwisie X. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Dzisiaj pochmurno i dość chłodno, od 12 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju. W południowej połowie deszcz.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Przedpołudnie TOK FM. Są z nami profesor inżynier Marek Sitarz, kierownik Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Z protestu maszynistów informacja, ponad 70% pociągów PKP Intercity kursuje z opóźnieniem, które wynosi średnio 27 minut, poinformował przewoźnik. Opóźniony jest również co trzeci skład Polregio. Związkowcy zaznaczyli, że oczekują konkretnych decyzji i realnych działań, które będą efektem deklaracji ministra. To wszystko nakłada się na wydarzenia ze środy spod Przysuchy, gdzie doszło do wypadku. Betoniarka wjechała na przejazd kolejowy. O tym panowie mówicie. Ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Kolejną skalą wyzwań, i o to też panów zapytam, z którą będzie mierzyć się polska kolej, coraz więcej ekspertów, ale także ludzi świetnie poinformowanych, no mówi o tym, że to kolej, przede wszystkim transport kolejowy, jest miejscem uderzeń sabotażowych ze strony Rosji. I czy polska kolej jest na to gotowa? I czy aby, tutaj nie chciałbym być posłańcem złej nowiny, nie dojdzie do sytuacji, w której będziemy już, jeśli dojdzie do wypadków, rozpatrywać je wieloaspektowo, także pod kątem działalności służb innych krajów? Bardzo proszę, profesor Sitarz, może od pana zacznijmy.
1: Okej. Znaczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak powiedział, i zagrożenia terrorystyczne, to nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale kolej jest łatwiejszym elementem dla terrorystów niż lotnictwo czy inne elementy. Bo proszę zwrócić uwagę, pociąg, który jedzie z prędkością 200 na godzinę, wiezie 500-600 pasażerów i jest na pełnym widoku, samolot ma inne rzeczy. W związku z tym te rzeczy są, tak bym powiedział, bardzo czułe na te sprawy dotyczące terroryzmu. I szczerze mówiąc, ja uważam, że za mało robimy. Dam prosty przykład. Transport szynowy to są puzzle, które mają wiele elementów. Mamy ekologię, technikę, zarządzanie i różne inne rzeczy. Ale na ostatnim forum transportu, największym, który w ostatnich latach było, na którym zresztą pan przewodniczący Furgalski też był i uczestniczył w tym aktywnie, to myśmy wyznaczyli, oprócz tych 250 ekspertów, ludzi, którzy się na tym znają, powiedzieliśmy, co w każdej tym puzzlu jest, ale powiedzieliśmy jedną rzecz, że my mamy cztery rzeczy, które są, wiążą te cały transport szynowy. To jest pierwsze, to jest sztuczna inteligencja, to jest drugie, to jest cyberbezpieczeństwo, trzeci to jest transformacja zielonej energii, a piąte to są kadry. I szczerze mówiąc, jak państwo widzą, tak, sztuczna inteligencja, w zasadzie Chiny wyprzedzają Amerykę, Ameryka wyprzedza Europę, a Europa wyprzedza Polskę. A my w kolei w zasadzie sztucznej inteligencji nic, tak bym powiedział, można powiedzieć, nie robimy. I tu jest pierwszy problem. Drugi, cyberbezpieczeństwo. Również osoby, które zajmują się w Polsce tym cyberbezpieczeństwem dla kolei, same mówią, że jesteśmy opóźnieni, jeszcze będziemy karę, tak powiedział, płacić różne, związane z wdrożeniem tego. Trzecim tym elementem to jest transformacja zielonej energii, o której też u nas mało kto mówi i robi. Również są przepisy europejskie, polskie, gdzie jesteśmy za później. I czwarte to były kadry. I proszę zwrócić uwagę, nam będzie brakować kadr z tych trzech pierwszych rzeczy, które powiedziałem. Sztucznej inteligencji dla transportu szynowego nie mamy. Z cyberbezpieczeństwa nie mamy. Z transformacji zielonej energii nie mamy. Znaczy ja powiem, że my przykładowo teraz prowadzimy studia podyplomowe różne dla kolejarzy i nie tylko, z tego zakresu, przykładowo sztucznej inteligencji. Zresztą pan Furgalski również, i tu dziękuję, uczestniczy w tych zajęciach z tymi ludźmi i wie, jakie oni mają poglądy. Wie, co kolejarzy boli, jak również co trzeba zrobić i sam zresztą to prezentuje. W związku z tym tutaj te kwestie bezpieczeństwa, one są w skali makro według mnie słabo rozeznane i tak by działo nierealizowane.
0: Adrian Furgalski, bardzo proszę.
16: To jest niestety prawda.
3: trudna, ale to nie ma co ukrywać. No, kolej to nie tylko są przecież te tory, z którymi my mamy do czynienia, kiedy jedziemy pociągiem czy dworcem. To są bardzo rozległe obszary, one nie są ogrodzone, więc tu jest łatwiej dostać się niż na chociażby lotnisko. Cały czas mamy przedłużaną akcję Horyzont, czyli wojsko przychodzi tutaj w sukurs kolejarzom, bo te obchody, czy piesze, czy maszyny, które jeżdżą, sprawdzają stan infrastruktury, to się dzieje całą dobę. Teraz dodatkowo tutaj wojsko patroluje te tory. To są przede wszystkim te miejsca, które są ważne z punktu widzenia. Dzisiaj Rosja chce wywołać popłoch, panikę, żeby się widać, jakie są nastroje społeczne, jak wzrasta niechęć czy nawet nienawiść do Ukraińców, więc Rosja liczy na to, że jeżeli uda jej się doprowadzić do jakiegoś ataku, no tu mieliśmy próbę wykolejenia pociągu, to na przykład Polacy będą się masowo domagać tego, żeby zakończyła się pomoc Ukrainie, żebyśmy przestali być hubem, który zaopatruje Ukrainę. To przy tym wszystkim, tych wszystkich działaniach, które są podejmowane. Ja zwracałem uwagę na jedno, to też każdy z nas, jak jest pasażerem, komunikaty, które są podawane czy na dworcach kolejowych, czy na lotniskach, jeżeli się widzi nietypowe zachowanie, czy bagaż pozostawiony, nie należy tego lekceważyć tak, jak kiedyś lekceważyliśmy. Teraz to naprawdę jest ważne, bo też nie chcę mówić o jakichś szczegółach, ale różne rzeczy, te patrole znajdują przy torach. O takich urządzeniach jak kamery gdzieś zainstalowane, nie wiadomo kto nagrywał, czyli śledzenie ruchu pociągów, to jest najczęściej, więc widać, że z jednej strony nie odpuszczają, ale to co bardzo ważne, że to nie są takie patrole, żeby ktoś powiedział, no jest tam wojsko, więc spokojnie, oni sobie chodzą i patrzą w chmury. Nie, na szczęście to pilnowanie jest... przykładają się, że tak powiem, do roboty. To, co ja postulowałem przy okazji tych wszystkich problemów. Wojsko, tak, ale nie będzie tam wiecznie. Należy wzmocnić taką specjalną służbę, czyli Straż Ochrony Kolei, żeby było więcej tych funkcjonariuszy. Dzisiaj jakieś 2000, pewnie 800 osób jest na torach. Przynajmniej to powinno być 10 tysięcy. Uprawnienia. No i dopiero coś się ruszyło. Tylko to jest, myślę, że jesteśmy w takim stanie, jeszcze premier mówi o raporcie CIA, gdzie te zagrożenia się pojawiają, że w przypadku konkretnych rozwiązań prawnych związanych z bezpieczeństwem, my musimy skrócić całą tę ścieżkę legislacyjną, te wszystkie opinie ministerstw, odpowiedzi, bo to ja widzę, śledzę to są miesiące, a tam są konkretne rozwiązania dla Straży Ochrony Kolei. No takie elementarne, których nie miała, że jeżeli zatrzyma kogoś podejrzanego na dworcu. No na dworcu może to zły pomysł, bo na dworcu, jeżeli jesteśmy, to możemy robić zdjęcie tej infrastrukturze. Gdzieś jak stoimy na jakimś nasypie, coś filmujemy, to wtedy jest podejrzane i tutaj można nas sprawdzić, wylegitymować. Tylko właśnie, jeśli to zrobi Straż Ochrony Kolei, no to patrzy na nasz dowód, nie ma dostępu do takiej bazy, jak ma na przykład policja, więc tam nie wyskoczy im, że ktoś jest poszukiwany. Trzeba dopiero, no tylko czy za każdym razem będą dzwonić gdzieś, jak są w polu po policję. Więc taka prosta rzecz, będą mieli dostęp do bazy danych. Taka nowoczesna, jak mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, drony, zakup dronów. Przecież to można zrobić, bo mamy masę pieniędzy związanych z bezpieczeństwem, można SOC do tego wciągnąć i oni mówili na przykład, widzimy nad terenem kolejowym dron. Nic nie możemy zrobić. Znaczy, możemy, no, to dzwonimy na policję. Zanim będzie reakcja, tego drona już nie ma. Teraz będzie możliwość wyposażenia tej straży, nie tylko właśnie w drony. Ona już je oczywiście ma, ale będzie można przechwytywać te drony, neutralizować. No, tu na wszystko potrzebny jest jakiś paragraf ustawowy, okej, ale niech to idzie sprawniej, bo naprawdę i tutaj związki zawodowe w tej formacji to popierają. Tam też przy okazji przejazdów będą mogli sokiści sprawdzać, czy na przykład jesteśmy trzeźwi na przejeździe. Będą mogli też wystawiać mandaty, więc dodatkowa służba, która poprawi, mam nadzieję, bezpieczeństwo. Masa dobrych rozwiązań, które już 10 lat temu powinny być, niezależnie od wojny. Teraz mam nadzieję, jak najszybciej to będzie w parlamencie.
1: Jeżeli mógłbym dodać do tego... dwie rzeczy. Pierwsze jest szczegółowe, a drugie ogólną sprawę. Właśnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj terroryzm. Proszę zwrócić uwagę, że w związku z tym, znaczy teraz mamy wprowadzane zabezpieczenie, tak zwane liczniki osi. I czy państwo sobie wyobrażają to, co było ten terrorystyczny atak na kolei, że może być tak, że nie ma na torze 10 metrów szyny i nie wie o tym ani dyżurny ruchu, ani maszynista, bo my mieliśmy wcześniej system, który pokazywał nam ciągłość toru, ale w związku z tym, że on był bardzo, jak to się mówi, czuły i kolej, tak bym powiedział, miała problemy z utrzymaniem torów, no to doszli do wniosku, że nie mogą mieć co chwilę alarmów, w związku z tym zmienili system. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest proste, a jakie to niebezpieczeństwo jest duże. Kto zrobił analizę ryzyka, analizę znaczenia zmiany zgodnie z przepisami europejskimi i polskimi, jak również kto zrobił analizę ryzyka? Tutaj szczerze mówiąc nie wiem. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że my mamy starą ustawę z 2003 roku, no, w której też uczestniczyłem jako ekspert w komisji, która jest już po 100 zmianach. Po pierwsze, tam już ta ustawa w ogóle jest nieczytelna, a dwa, ona już nie oddaje nowoczesnych technologii, nowoczesnego zarządzania, jak również nie oddaje spraw bezpieczeństwa, tak powiedział. Nam w zasadzie potrzebna jest ustawa nie o transporcie kolejowym, tylko potrzebna jest ustawa o transporcie szynowym jedna, a druga o bezpieczeństwie w transporcie szynowym. I dopóki tego nie zrobimy, to będziemy, to co pan zresztą przewodniczący powiedział, że tu będziemy coś zmieniać, będziemy służby ochrony kolei poprawiać, coś tam i tak dalej, a to musi być zrobione systemowo i tutaj te dwie rzeczy trzeba jak najszybciej również zrobić.
0: Bardzo panu dziękuję, profesor.
3: Tak, ja tutaj, tak, proszę bardzo. Mogę dodać, linie wzdłuż linii kolejowych, oczywiście nie każdych, ale tych głównych, leżą kablowe linie światłowodowe. One mogą wykrywać ubytki, pęknięcia czy jakieś inne uszkodzenia w torach. To jest możliwe do wprowadzenia. Wszyscy mówią, tak, świetny pomysł, idziemy w tym kierunku. No to idźmy, tylko szybciej.
0: Bardzo panom dziękuję. Profesor inżynier Marek Sitarz, kierownik Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
3: Dzięki, pozdrawiam.
0: Z nami także Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Szanowni państwo, czas na informacje, a po nich będzie z nami profesor Leszek Koczanowicz. Będziemy mówić, jak zmienił się świat, jak zmieniły się Stany Zjednoczone 25 lat po atakach na WTC.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje. Kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroën.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Pasażerowie czekają, opóźnienia pociągów rosną w całym kraju. Trwa protest maszynistów. Rzeczniczka Praw Obywatelskich domaga się uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL. Przebywa w areszcie. A w Stanach Zjednoczonych Republikanie debatują nad przyszłością partii. Zastanawiają się, kto wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich. Minęła 11. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Są opóźnienia na kolei, miejscami już kilkugodzinne. Maszyniści domagają się wyższych kar dla kierowców wyjeżdżających na przejazdach kolejowych na czerwonym świetle. I w związku z tym dziś na przejazdach zwalniają do 20 km na godzinę. Z pasażerami na dworcu Łódź Widzew rozmawiał o tym Bartosz Kądziołka.
4: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przyjechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie o 13 minut.
5: Pytanie, co potem będzie na trasie, prawda? Bo możecie państwo do Zakopanego nie dojechać o tej godzinie, o której państwo by chcieli, prawda?
6: No to trudno.
4: No, jakoś będziemy to sobie radzić.
6: Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
5: Urlop?
6: Taki tak. Krótki wyjazd.
7: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
5: Pani się spieszy?
7: Tak, na konferencję do Warszawy.
3: Akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Na niestrzeżonym przejeździe po zderzeniu z ciężarówką pociąg wykoleił się. Zginęła jedna z jego pasażerek. Maszyniści zwalniać na przejazdach kolejowych, jak zapowiadali związkowcy, mają jeszcze godzinę. Konsekwencje ich protestu mogą być jednak odczuwalne na kolei znacznie dłużej. Mimo, że do protestu nie przystąpili wszyscy maszyniści, o czym mówił Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR. Opóźnienia wynikają także z tak zwanych zdarzeń na sieci oraz awarii.
8: Mniej znany związek maszynistów, mniej znany przewodniczący wydał wczoraj oświadczenie, żeby nie brać jako na zakładników pasażerów. Większość tych opóźnień nie wynika z protestu, tylko z jakichś działań po drodze, które można było nadrobić.
3: Aktualnie rekordowe opóźnienie ma pociąg PKP Intercity Ślązak ze Szczecina do Przemyśla. Ma blisko 5 godzin spóźnienia. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram wnosi o uchylenie wyroku nakazowego wobec Piotra Niemczyka. Ten były działacz opozycji w PRL-u i były oficer służb specjalnych trafił za kratki w ramach odbywania tzw. kary zastępczej. RPO wskazuje, że wykonanie kary powinno być wstrzymane. O co chodzi w całej tej sprawie? To wyjaśnia Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Piotr Niemczyk był na proteście ostatniego pokolenia w Warszawie. Policjanci zatrzymali go po tym, jak odmówił zasądzonych w wyroku nakazowym prac społecznych. Pracę zamieniono mu na 15 dni więzienia. Tak mówił o tym w poranku TOK FM Władysław Frasyniuk.
10: Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
9: Rzeczniczka Praw Obywatelskich wniosła kasację od wyroku w sprawie Piotra Niemczyka. Domaga się również wstrzymania wykonania kary, mówi dyrektor Dariusz Zbroja z biura rzecznika.
11: Z materiału dowodowego w ogóle nie wynika, żeby pan Niemczyk popełnił zarzucane mu wykroczenia. To znaczy, że żeby tam ruch poprzez siedzenie na jezdni, czy też nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy policji.
9: Rzeczniczka Praw Obywatelskich wnosi również o uniewinnienie Piotra Niemczyka. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Donald Trump straszy Amerykanów, że ci, którzy nie wezmą udziału w listopadowych wyborach połówkowych, trafią do piekła. Partia Republikańska zakończyła 2 dzień konwencji w Dallas, która miała poprawić wyniki ugrupowania. Media, analizując wystąpienia Republikanów, snują już jednak domysły na przyszłość. Jakie? To pytanie do reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka.
12: Agencja Reutera, podobnie jak CNN czy Guardian, wiele miejsca poświęcają dziś zastępcy Trumpa. J.D. Vance wygłosił przemówienie skierowane prosto do prawicowych serc zwolenników ruchu MAGA. Pełne nacjonalistycznej dumy i słów o amerykańskim dobrobycie. Wielokrotnie krytykował demokratów, zarzucając im na przykład sympatię dla terrorystów. To partia, która gardzi Ameryką i ludźmi, którzy ją zbudowali. To partia, która potrafi współczuć terrorystom odpowiedzialnym za zamachy z 11 września. Według komentatorów wystąpienie można uznać za wstępny test jego szans na prezydenturę w 2028 roku. Guardian zauważył nawet, że obecność Vance'a na scenie wywoływała wyjątkowo silny entuzjazm, a tłum kilkukrotnie skandował, że powinien kandydować. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Według amerykańskich mediów drugim silnym kandydatem na następcę Trumpa, który nie może już ubiegać się o reelekcję, jest obecny sekretarz stanu Marco Rubio. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
1: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
13: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
1: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby? Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie. Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
3: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11.20. Parasole przydadzą się dzisiaj na północy i w południowej połowie kraju. W Małopolsce i na Podkarpaciu okresami opady deszczu mogą być bardziej intensywne. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na południu, około 17. Pokażą termometry w centrum, a do 19 najcieplej będzie na zachodzie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Kolejnym naszym gościem w przedpołudniu Radia TOK FM jest profesor Leszek Koczanowicz, politolog, filozof, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
14: Wielu z nas, jeśli świadomie już było na tym świecie, pamięta, to był wtorek, 11 dzień września 2001 roku o 8.45 czasu miejscowego. Pierwszy samolot uderzył w jedną z wież World Trade Center, a później już mieliśmy kaskadę zdarzeń najtragiczniejszego i najkrwawszego aktu terrorystycznego w historii Stanów Zjednoczonych. Zginęło blisko 3000 ludzi. Postaram się nie być w tej rozmowie, choć to trudne, pretensjonalne, ale czy można mówić, nie tylko ze względu na skalę tamtej tragedii, że 11 września rzeczywiście stworzył nie tylko współczesną Amerykę, ale także współczesny świat?
15: No w dużej mierze na pewno tak. To nie ma dwóch zdań. Oczywiście zawsze jest ten problem z takimi wydarzeniami właśnie, jak te, o których mówimy, no na ile on jakby zainicjował zupełnie nowe procesy, a na ile no, zdynamizował i ujawnił procesy, które już gdzieś tam w tle pełzały. I oczywiście można powiedzieć, że w dużej mierze wiele z tych rzeczy, spraw, które się rozegrały potem, gdzieś już wcześniej w tle były. No ale niewątpliwie to wydarzenie było wydarzeniem przełomowym pod każdym względem, którego skutki do dzisiaj odczuwamy, które jest jakby ciągle żywe. No przed chwilą słyszeliśmy w wiadomościach Trump, który przywoływał to, oskarżając demokratów o to, że popierają terroryzm. I wielu, powiedzmy, no czy ostatnio była ta kontrowersja w Nowym Jorku, gdzie Mandani ujawnił całe tam 170 tysięcy, zdaje się, stron pokazujących, jak fatalne skutki miały te opady pyłu, które teraz owocują wzrostem ilości chorób nowotworowych i że to było przez wiele lat przemilczane przez administrację republikańską. Także nawet takie no, zupełnie jakby oczy proste, w jakimś sensie, proste odniesienia do tych wydarzeń no, ciągle się pojawiają i ciągle są żywe, ciągle używane w walce politycznej. Natomiast no, na pewno, to znaczy tak jak ja to obserwowałem, bo niedługo potem byłem zresztą w Stanach kilka miesięcy po tych wydarzeniach, No i potem wielokrotnie jeździłem. To jakoś przeorało mentalność Ameryki. Wpłynęło również na politykę Ameryki. No a jeżeli chodzi o świat, no to chyba byśmy tutaj mogli do wieczora siedzieć, wymieniając różnego rodzaju wydarzenia, które były efektem, no prawie bezpośrednim tych ataków na Amerykę, nie tylko na World Trade Center, ale jak na przykład konsekwencje wojen, które potem Ameryka, właściwie koalicja, prowadziła w Azji, które zaowocowały z kolei fazą migrantów i kryzysem w 2015 roku, do czego się zresztą przyłożyła też wiosna arabska, ale to wszystko zostały uruchomione jakieś takie mechanizmy, które do dzisiaj trwają i z którymi my się wydaje, że ciągle się zmagamy. Właściwie można powiedzieć, nie możemy sobie poradzić, tak bym powiedział. Także w tym sensie to ciągle trwa.
14: Panie profesorze, ponieważ przeszedł pan do tego wątku wojny Stanów Zjednoczonych,
15: tak,
14: nazwijmy to wojny z terroryzmem, czy
15: tak,
14: w takiej gigantycznej perspektywie ćwierć wieku, bo to aż tyle, można powiedzieć, że Amerykanie tę wojnę wygrali, czy ta wojna wciąż trwa, czy w ogóle da się to ująć w jakieś ramy, w definicję?
15: Myślę, że do końca nie. To znaczy wygrali wiele bitew, prawda? No, jeżeli chodzi o likwidację Al-Kaidy, potem likwidację Państwa Islamskiego, potem Afganistan, no, rozbicie władzy Saddama Husajna w Iraku, które było skądinąd takim dodatkowym elementem tej całej wojny. No ale dzisiaj jest jasne i to jest oczywiście banał to, co powiem, że Ameryka ruszyła do tych wojen no nieprzygotowana, nawet nie tyle militarnie, bo militarnie pewno to było przygotowane, sądząc po efektach, ale w takim sensie, no powiedziałbym, polityczno-społecznym. Nie przewidziano wszystkich możliwych skutków, jakie mogą te wojny spowodować. Także można powiedzieć, że na pewno no, ograniczona aktywność terrorystyczna na tych terenach, ale znaczy przynajmniej przejściowo, no ale mamy teraz znowu, prawda, Afganistan rządzony przez talibów i nie wiadomo, co się z tego wyłoni. Mamy Irak w stanie.
14: Ale przepraszam, to pańskim zdaniem jest symbol do nieudolności też Amerykanów, co miało swój początek w 2001 roku?
15: No, słowo nieudolność jest tutaj takie, powiedziałbym, ryzykowne. To znaczy, na pewno nie było to pod każdym względem, nie było to perfekcyjnie przygotowane, jeżeli chodzi o taką stronę polityczno-społeczną. Jeszcze raz to powtórzę, ale też być może, no, patrząc jakby na ówczesną sytuację, prawda, kiedy ta czołówka amerykańska, jakby ją nie oceniać, prawda, Bush, a przede wszystkim Cheney chyba tam był takim mózgiem, musiała podejmować szybko efektowne decyzje, no, jakoś zareagować. I zareagowali, ale zareagowali w taki sposób, że perfekcyjnie, ja myślę, w dużej mierze wojskowo, natomiast politycznie, zdobywając oczywiście poparcie, przecież myśmy tam uczestniczyli, polski kontyngent, no ale jakby cele polityczne, w sensie stałego uspokojenia tego regionu, generalnie to jest Bliski Wschód i powiedzmy okolice, jak to Timothy Garton Ash kiedyś zauważył, nieprzypadkowo we wszystkich językach europejskich to jest Bliski Wschód. Czyli to jest to, co nas bezpośrednio dotyka i zawsze dotykało od starożytności, średniowiecza i tak dalej. No nie został uspokojony. No to jest po prostu oczywiste w tej chwili. Więc można powiedzieć, że te cele takie dalekosiężne nie zostały zrealizowane. Inna sprawa, czy one były w ogóle możliwe do zrealizowania.
14: Panie profesorze, bo też w tym pytaniu o jak gdyby nowej, współczesnej historii gdzieś starałem się przemycić ten wątek coraz mniejszego prawa do prywatności, bo to, co się wydarzyło, ten akt terroru spowodował, że Amerykanie zaczęli akceptować powodowani też strachem to, że ich swobody są ograniczone, ale jednocześnie, zresztą w Europie też to było widać, jednocześnie to wszystko przebiegało równolegle do coraz większej świadomości społeczeństw, jeśli chodzi o swobody obywatelskie, przysługujące prawa i tak dalej. Jak te dwa porządki funkcjonowały ze sobą, tak z filozoficznego punktu widzenia spójrzmy?
15: Bezpośrednio po tych atakach, no powiedzmy, nie wiem ile tam, kilka miesięcy potem jechałem do Ameryki i tam wtedy musiałem się starać o wizę i dołączono nowy kwestionariusz wizowy, który mnie taki jakby dodatkowy, który mnie wprawił o osłupienie, bo było tam pytanie, do jakiego plemienia lub klanu należysz, zapisz nazwę tego klanu i tak dalej, czy plemienia. No, nie wypełniłem to. Do dzisiaj nie wiem, czy jako mieszkaniec Śląska powinienem był, no nie wiem, jacyś tam burzanie, ślężanie i tak dalej. I pytanie, które zresztą chyba zostało o trening, jeżeli chodzi o broń chemiczną i jądrową. Także jakby coraz więcej tych pytań ingerujących, no ale też oczywiście to, co z czym się wszyscy wtedy zaczęli spotykać do dzisiaj, z czymś narzekając, żyjemy. Bardzo ostre kontrole na lotnisku, potem ten zakaz wnoszenia płynów i tak dalej. No i wieczne dyskusje, ale to pan ma rację, że to jednocześnie na początku to właśnie nikt tego nie kwestionował. Nikt tego nie kwestionował, no i pojawiły się poważne podejrzenia, że to jest w ogóle testowanie takiej zdolności państwa do kontroli obywateli, no bo zagrożenie terroryzmu nikt nie będzie kwestionował, zresztą nikt się na tym nie zna, co jest absurdalne, co jest rzeczywiście potrzebne. I mi się wydaje, że jednak ta strona, jakby to powiedzieć, kontrolująca ciągle ma przewagę.
14: Wrócimy, to znaczy, panie profesorze. Proszę wybaczyć, ale czas na informacje TOK FM. Po informacjach będzie pan kontynuował ten wątek. Ja też zadam kolejne pytanie. Przypomnę, rozmawiamy 25 lat po atakach na World Trade Center. Informacje TOK FM.
16: Reklama.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
22: Po Desnoranie znika chrapanie.
21: Aflofarm.
23: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
25: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
16: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 11.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest pierwsza umowa wykonawcza na dostawy piorunów dla Wojska Polskiego. Podpisały ją Agencja Uzbrojenia i MESCO. Wartość kontraktu na dostawę kilku tysięcy pocisków rakietowych, około 3 miliardów złotych. Dostawy zaplanowano na lata 2026-2030. Kierowca ciężarówki, która koło Przysuchy w środę zderzyła się z pociągiem, wjechał na przejazd kolejowy z prędkością około 40 km na godzinę i całkowicie zlekceważył sygnalizację świetlną. Jego wina jest bezsporna, powiedział wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wypadek, w którym zginęła jedna osoba, wywołał reakcję maszynistów, którzy dzisiaj w całej Polsce protestują. Zwalniają na przejazdach do 20 km na godzinę. Pociągi na całej sieci kolejowej są opóźnione już łącznie o 13 tysięcy minut, informują Polskie Linie Kolejowe. PKP Intercity przekazało, że blisko 90% pociągów ma opóźnienia, które wynoszą średnio 30 minut.
27: Ten 15 minut pół biedy, ale moja przesiadka z Krakowa do Tarnowa, 2,5 godziny. Nie dziwię się trochę, ale pechowo mi to wypadło, że potrzebuję być punktualnie. Muszę być na 17 pod Tarnowem.
28: Pana pociąg się spóźnia?
29: Tak, 11 minut.
28: Spieszy się pan gdzieś?
29: Idę teraz do Kraków.
28: Myśli pan, że będzie pan na czas?
29: I hope so, nie wiem.
26: Protest potrwa jeszcze 40 minut, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami znacznie dłużej. Dziś w Ustce nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych trwają testy dronów. Wojsko sprawdza, które maszyny najbardziej przydałyby się siłom zbrojnym. Testowane drony są polskiej produkcji, a ich główną zdolnością jest wykonywanie uderzeń dronowych dalekiego zasięgu, czyli powyżej 1000 km. Dowództwo Generalne ostrzega, że w okolicy można usłyszeć lub zobaczyć drony w powietrzu, choć będą lecieć na bardzo dużej wysokości. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek oświadczył, że oczekuje od Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora. Dodał, że państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu doktora Michała Supińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodziło o wykazane w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Rano stawił się on w siedzibie uczelni w Warszawie, nie został jednak wpuszczony. Przeciwko jego obecności na miejscu protestują m.in. politycy PiSu. Pogorszyły się warunki na szlakach turystycznych w Beskidach. To przez deszcz i niską temperaturę. GoProwcy przypominają, że turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty. Pomocne będą też kijki. Koniecznie trzeba mieć przy sobie naładowany telefon z zainstalowaną na nim aplikacją ratunek oraz powerbank. Należy brać pod uwagę, że coraz szybciej zapada zmrok. Najwięcej chmur dzisiaj na południu i tam może padać deszcz. Od 12 stopni na południu właśnie, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju.
2: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
14: Z profesorem Leszkiem Koczanowiczem, politologiem, filozofem, psychologiem z Uniwersytetu SWPS rozmawiamy o tym, jakkolwiek znów pretensjonalnie to zabrzmi, jak zmienił się świat 25 lat po atakach na World Trade Center. Skończyliśmy, panie profesorze, wątkiem, że bezpieczeństwo wymaga coraz większej kontroli i my się do tego przyzwyczailiśmy, więc...
1: I w tym sensie też może jest taka zmiana, powiedzmy, demokracji, nie? Bo coraz więcej uprawnień oddajemy ekspertom. Mówimy, my się na tym nie znamy, eksperci bezpieczeństwa wiedzą, co powinno się robić i tak dalej. I w jakim sensie... No, jeżeli tak można powiedzieć, tracimy taką ludową, społeczną kontrolę nad tymi wydarzeniami.
14: Ale panie profesorze, no proszę zobaczyć dynamikę, zwrócić uwagę na dynamikę współczesnego świata. Jeśli te lęki ze Stanów Zjednoczonych sprzed ćwierć wieku przełożymy na obecne akty terroryzmu, na to, co dzieje się choćby na naszym kontynencie, wojnę rosyjsko-ukraińską, sprawy migracji, idąca za tym przestępczość, wojna kulturowa, no to właściwie tam mieliśmy tylko podany wzorzec, a teraz w rozmaitych obszarach tego doświadczamy i na to się godzimy.
1: Tak, to jest słuszna uwaga, myślę, że uogólniając tą pana uwagę, to można powiedzieć, że jakby zmienił się sposób myślenia o świecie i o sposobie rozwiązywania konfliktów w tym świecie. To znaczy przemoc, już pomijam, uzasadniona czy nieuzasadniona, stała się w pewnym sensie normą, prawda? O ile wcześniej, przemoc zawsze jest, przemoc zawsze była, w stosunkach między państwem i obywatelem, ale tutaj jakby tak się odsłoniła. Stało się całkiem jasne, że ona będzie odgrywać decydującą rolę. I to jest być może jeden z takich najbardziej niebezpiecznych konsekwencji, takich powiedziałbym świadomościowych tych wydarzeń z tamtego czasu. Po drugie, wydaje mi się, że też ten stosunek do migracji, te przesunięcie prawicowe w wielu krajach świata, w tym w Europie, prawda, ten ostatni sukces AfD, taki spektakularny, jest też jakimś pośrednim efektem tej całej trajektorii, która została wtedy uruchomiona, tej takiej, powiedzmy, nieufności w stosunku do normalnych procedur demokratycznych i raczej pójścia w drogę w kierunku takiej kontroli czy przyciskania śruby, jeżeli chodzi o prawa obywatelskie. Ale to powiedziawszy, jeśli mogę jeszcze kilka zdań.
14: Bardzo proszę.
1: To słusznie pan powiedział, że to są zawsze takie sprzeczne tendencje, nie? Z jednej strony jest ten nacisk, z drugiej strony rośnie świadomość praw obywatelskich. No bo jeżeli rzeczywiście popatrzeć na Amerykę, nie? Ja akurat obserwowałem te dwie kampanie wyborcze, Bush-Gore i Bush-Kerry. I w tej drugiej to w zasadzie bezpieczeństwo z oczywistych względów było takie najważniejsze, prawda? Ten słynny bumot Busha, kto lepiej obroni Amerykę, czy twoje dziecko, czy ja z karabinem, czy Kerry ze swoją deską surfingową, to był taki jakby znak tamtego czasu. No ale potem znowu mieliśmy dwie kadencje rządów Baracka Obamy, prawda? Baracka Obamy, kiedy się wydawało, że te urazy są jeszcze tak mocne, które oczywiście były, teraz wielu mówi, że były rozczarowujące, że nic nie wniosły, ale one jakieś takie nowe spojrzenie na Amerykę dały, prawda, z tą całą służbą zdrowia, z pewnym takim zmianą języka, być może nie polityki, bo na początku rządów Busha wypominano, że za Baracka Obamy więcej deportowano migrantów niż w początkowym okresie rządów Busha. No ale to była jakaś taka zmiana i potem znowu przychodzi Trump, ale potem znowu jest Biden. Znaczy, jakby to powiedzieć, no

0: tutaj obserwujemy sprzeczne tendencje, tak na przykład jak w Niemczech mobilizacja przeciwko AfD i tak dalej. Także, ale co by nie powiedzieć, to i ta jedna i druga tendencja została w dużej mierze uruchomiona właśnie wtedy, w 2001
1: Panie
0: roku.
1: Panie profesorze, to ja w te sprzeczności pobrnę jeszcze dalej, bo proszę zwrócić uwagę, z jednej strony po 11 września wzrosło zaufanie do amerykańskiej i administracji, i instytucji dbających o bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, jeśli prześledzimy sobie bieg historii, wojny, o których pan wspomniał, w Iraku, czy przede wszystkim w Afganistanie, narzędzia, jakie stosowała amerykańska armia, nie wiem, Guantanamo chociażby, no, nadużycia służb też idące w kierunku ograniczenia swobód obywatelskich, to wszystko powoduje, że to zaufanie też zostało podkopane i to w niemałym stopniu. I znów tutaj mamy dwie, no, takie odległe od siebie ścieżki, ale idące równolegle.
0: Tak, oczywiście. No, te wszystkie historie, które się potem tak mocno pojawiły o tym alternatywnym państwie, o tej tajemniczej pizzerii, prawda, która jest tą główną kwaterą i tak dalej, to w jakimś sensie jest pokłosiem, no zresztą pokłosiem tych teorii spiskowych, które od razu się pojawiły. No, o tym nie mówiliśmy i chyba nie powiemy, bo to jest osobny temat. No ale każdy z nas wie, każdy, kto się tym interesuje, ile jest różnych teorii spiskowych podważających oficjalną wersję tych wydarzeń z 2001.
1: Panie profesorze, to nawet dzisiaj mi się wyświetliło, że jakiś agent na łożu śmierci zdradził całą prawdę o WTC.
0: No właśnie. I to mi się wydaje, że to będzie, to jest jakby taki zapłon, który no spowodował cały szereg, no całą serię teorii konspiracyjnych dotyczących w ogóle funkcjonowania państwa. Znowu, one zawsze były, ale tu zostało to dramatycznie przyspieszone przez dramatyzm tych wydarzeń i przede wszystkim przez zaskoczenie, prawda? Dla ludzi, to tam w filozofii ktoś uknął takie ładne pojęcie pokusa znaczenia, że ludzie nie lubią takich wydarzeń, które są no jakby mało wyjaśnialne, że zawsze musi być coś, co się da wyjaśnić. I tutaj to wydarzenie, które zaskoczyło Amerykę, przecież to nie mówiliśmy o tym, no ale to było wydarzenie, no, może porównywalne z Pearl Harbor, nie wiem, bo tego nie przeżywaliśmy oczywiście, kiedy nagle cała ta potęga Ameryki została podważona. No i jednocześnie, czy to jakby naturalna u wielu ludzi, można powiedzieć psychologicznie, była tendencja, żeby to jakoś zracjonalizować, żeby pokazać jakiś spisek, który się za tym kryje, który mógł do tego doprowadzić. A jak już to raz zostało uruchomione, no to ta popularność oczywiście rośnie lawinowo.
1: Panie profesorze, to tak na koniec, a zostały nam dokładnie 2 minuty. Stany Zjednoczone po 11 września stały się mocniejsze, czy stały się słabsze?
0: To znaczy, mi się wydaje, że stały się mocniejsze w takim sensie militarnym i tak dalej, no bo to na pewno skutki, pewno wywiadowczym też, ale stały się słabsze, jeżeli chodzi o taką, jakby to powiedzieć, wewnętrzną siłę, wewnętrzną zgodę i stały się też chyba słabsze, jeżeli chodzi o to, co się nazywa ładnie soft power, prawda? Bo zaraz potem wszyscy współczuli Stanom Zjednoczonym i wszyscy się czuli Amerykanami, większość, no powiedzmy, i przede wszystkim wśród tych gronie sojuszników. To zostało w dużej mierze zmarnowane. Także znowu mamy przeciwstawne trendy, ale ja bym się trochę bał o Stany Zjednoczone, no ale mam nadzieję, ten kraj przeżył różne kryzysy. Ja generalnie lubię tam jeździć, lubię tam być, lubię rozmawiać z ludźmi jestem no jakby optymistą co do tego kraju, ale jednym z niewielu już w tej chwili, to muszę powiedzieć otwarcie.
1: Bardzo panu dziękuję. Profesor Leszek Koczanowicz, politolog, filozof.

0: psycholog z Uniwersytetu.
1: Dziękuję Państwu za SWPS.
0: Tak, no dziękuję. Nie, dziękujemy za tę opowieść. Pan dotknął Ameryki po 11 września empirycznie. Jest 11.35, czas na informacje. Po informacjach, a właściwie już teraz przywita się z Państwem Marta Perchuć-Burzyńska, która zapowie kulturę osobistą.
2: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moją i Państwa gościnią będzie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, znana Państwu z pewnością autorka bloga Zwierz Popkulturalny, która często komentuje na naszej antenie różne zjawiska kulturowe, szczególnie też filmowe. Dzisiaj z książką Nie wierz matce, gdy obiecuje, że pójdziemy po płaskim. Kasiu, mama często obiecuje, że pójdziecie po płaskim.
3: Za każdym razem i nigdy nie powinnam jej wierzyć.
2: Po 11.40 proszę się z nami spotkać. Będziemy w TOK FM w Kulturze Osobistej. Czekać na Państwa.
4: Autopromocja.
5: Czy Twoje dziecko ma swoją ulubioną książkę?
6: A może nie lubi czytać lub czyta rzadko?
5: Jak zarazić dziecko miłością do książek i co mu daje czytanie?
6: Zapytamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
5: Ula Malko
6: i Krzysztof Chorwat.
4: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Żminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
21: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
20: Czy to konieczne?
21: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
22: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Reklama.
4: Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
6: 11.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, oświadczył szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec w liście skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego. Siwiec dodał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego Trybunału nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Maciej Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został wybrany w ubiegły piątek przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria prezydenta wysłała pismo do Sejmu dotyczące wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Berka. To jeszcze list prezydenta z okazji 40-lecia działalności orzeczniczej Trybunału. Jak napisał Karol Nawrocki, Trybunał Konstytucyjny ma być instytucją Rzeczypospolitej, a nie jednej partii, środowiska czy większości parlamentarnej. Potrzebna jest głęboka reforma konstytucyjna, która pozwoli odbudować jego pozycję, napisał prezydent. Około 13 tysięcy minut, tyle wynoszą już opóźnienia na całej sieci kolejowej, poinformowały Polskie Linie Kolejowe. PKP Intercity przekazało, że blisko 90% pociągów ma opóźnienia, które wynoszą średnio 30 minut. W całej Polsce jeszcze kilkanaście minut potrwa protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, ale utrudnienia mogą potrwać znacznie dłużej. Akcja jest efektem środowego wypadku koło Przysuchy. W zderzeniu pociągu z betoniarką zginęła jedna pasażerka. Znowu drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł, bo za każdą z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówka więcej niż jeszcze przed 6 rano. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Olej napędowy mocno drożeje w Stanach Zjednoczonych. Średnia cena galonu, to niecałe 4 litry, na stacjach przekroczyła wczoraj $6, co jest najwyższym poziomem w historii, podało amerykańskie stowarzyszenie samochodowe. Rosną też ceny benzyny bezołowiowej, choć te są jeszcze daleko od rekordowych poziomów. Ceny energii gwałtownie wzrosły od momentu rozpoczęcia 28 lutego przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem. MTV, hity z satelity, spektakl z przebojami z trzech dekad działalności pierwszej na świecie telewizji muzycznej. To najnowsza produkcja teatru dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Premiera z przedstawienia w reżyserii Tomasza Jękota dzisiaj na scenie kameralnej. Spektakl jest sentymentalnym wspomnieniem lat 90. i przełomu wieków. To opowieść o pokoleniach, które doświadczyły telewizji muzycznej. To wielowątkowa historia o tym, jak kształtowała się muzyka i jak kształtowała ona nasze gusta, opowiada reżyser. Dość sporo chmur dzisiaj, a w ciągu dnia będzie ich jeszcze przybywać. W południowej połowie kraju deszcz. Od 12 stopni zobaczymy na termometrach na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Zaczyna się czas jesiennych wyjazdów w góry, o górach, o wędrówkach, ale także o relacjach rodzinnych. Dokładnie o relacji córki z matką. Dzisiaj będę rozmawiać z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, autorką bloga Zwierz Popkulturalny i wielu książek, głównie o tematyce filmowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Za mną już lektura książki Nie wierz matce, gdy obiecuję, że pójdziemy po płaskim. Długi tytuł. Książkę wydało wydawnictwo New Homers. Napisałaś książkę o górach, która książką o górach nie jest.
2: Tak, od razu to zaznaczam, w pierwszych słowach niemalże, bo nie chciałabym, żeby ktokolwiek, kto sięgnie po tą książkę, miał poczucie, że oto dostanie jakiś niesamowity przewodnik tatrzański, jakieś historie po prostu tras, których nikt nigdy nie przebył. Nie, to jest książka, bardzo powiedziałabym, turystyczno-spacerowa i to chodzenie po górach jest tutaj z jednej strony oczywiście pojawiające się no, w każdym rozdziale i niemal na każdej stronie, ale trochę drugoplanowe właśnie do tych tematów, które są dla mnie chyba tutaj troszeczkę ważniejsze, czyli no takiej rozpisanej na 10 lat, bo ta książka powstawała w odcinkach przez 10 lat, rozpisanej na 10 lat historii o tym, co się dzieje, kiedy jesteśmy zupełnie dorośli i postanawiamy znowu pojechać z rodzicami, w tym moim przypadku z mamą na wakacje.
1: 10 lat to sporo czasu, bo przez 10 lat, no może tak bardzo Tatry się nie zmieniły, ale wasze relacje, myślę, gdzieś tam zmieniły się, bo wy się zmieniacie, tak jak wszyscy. Ale ciekawa jestem, czy wszystko, co dzieje się w tej książce, rzeczywiście się wydarzyło?
2: Absolutnie wszystko. Każde wydarzenie, które jest zapisane w tej książce, wydarzyło się naprawdę i to jest między innymi moim zdaniem jej największa zaleta, że ja niczego nie wymyśliłam, to są wszystko nasze przygody, nasze przypadki, nasze czasem bardzo absurdalne i komiczne sytuacje. Mamy taką skłonność, ja i moja mama, że nam się takie rzeczy przydarzają. Wydaje mi się, że to wynika zarówno z tego, że po prostu tak bywa czasem, niektórzy mają takie skłonności, ale też z tego, że obie bardzo lubimy obserwować rzeczywistość wokół nas. Trochę podsłuchiwać ludzi, trochę na nich patrzeć.
1: Obserwować też siebie nawzajem?
2: Ja w ogóle mam taki zmysł, że ilekroć wyjeżdżam, czy to w górę, czy w ogóle gdziekolwiek, to staję się takim bardzo uważnym obserwatorem i też bardzo często układam sobie już od razu w głowie jakąś narrację o tym, co widzę. Czasem dla innych, czasem tylko dla siebie, ale od razu mi się włącza taki typ narracyjny, ale niczego, co w tej książce nie wymyśliłam. Wszystko się wydarzyło.
1: A czy nie jest trochę tak, że te notatki w górach zaczęłaś robić, bo jednak musiałaś jakoś się zdystansować do mamy wydającej polecenia, mamy, która za wcześnie wstawała i za wcześnie cię czasem budziła, mamy, która cię popędzała, mamy, która wiedziała wszystko lepiej?
2: Nie, jakby nie czułam takiej potrzeby zdystansowania się, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie stworzyła się taka postać mojej mamy z wycieczek górskich, bo tutaj nic nie jest wymyślone, ale oczywiście jest tutaj pewna literacka stylistyka, jest tutaj pewna literacka figura, bo moja mama nie jest aż tak surowa i ja aż tak bardzo nie cierpię. Jest to pod tym względem podkręcone, ale pomyślałam sobie, że jest w tym jakiś komizm w tej naszej relacji wyjazdowej, ale też, może był tutaj taki moment, że pomyślałam sobie, skoro już mam tych czytelników bloga, którzy zaglądają, wtedy, kiedy zaczynałam pisać, zaglądali codziennie na bloga, bo codziennie zostawiałam jakiś wpis, to skoro ja tak cierpię w tych górach i skoro ja jestem tak wcześnie budzona i popędzona, to może mogę się komuś poskarżyć leciutko, może mogę komuś powiedzieć, jak mi jest źle, tutaj oczywiście trochę w cudzysłowie źle, i to w ten sposób, jakby w relacji z czytelnikami rzeczywiście powstała ta figura mojej mamy. Chciałabym powiedzieć, że na żywo moja mama jest zdecydowanie łagodniejszą osobą, niż może się wydawać z lektury tej książki.
1: Dlaczego akurat Tatr?
2: To wynika z miłości mojej mamy do góry. Mhm. Jak byliśmy dziećmi, to moja mama zabierała nas w Tatry, które kochała od czasów studenckich. No i rzeczywiście jeździliśmy całą rodziną, ja, mój tata, jeszcze moi bracia. I zasadniczo rzecz biorąc, my jesteśmy chyba ostatnią rodziną w Polsce bez samochodu. W związku z tym, jeśli się nie ma samochodu, a chce się pojechać w góry i mieć dużą szansę na dużo wycieczek, no to Zakopane staje się najlepszą bazą wypadową. Tam jest bardzo dużo busów, które dowożą na początek trasy. I tak właściwie się utarło, że jeździmy w górach i jeździmy do Zakopanego. I potem gdzieś, kiedy zaczęłam studia, stałam się za dorosła na to, żeby jeździć z rodzicami na wakacje. I na dobrych parę lat, prawie na dekadę, przestałam z rodzicami w ogóle jeździć, przestałam w ogóle jeździć w góry. I kiedy miałam już koło 30 lat, to zdałam sobie sprawę, że bardzo chętnie pojechałabym w góry, ale mnie nie stać. A moja mama zdała sobie sprawę, że bardzo chętnie pojechałaby w góry, ale najchętniej z kimś, kto nie byłby jakimś super zapalonym górołazem, który chce wyjść na rysy pierwszego dnia, bo jednak mimo wszystko to wymaga kondycji. Zresztą moja mama jest dosyć niską osobą, co trochę utrudnia chodzenie po górach. No i się okazało, że jesteśmy dla siebie idealnymi partnerkami do tego pierwszego naszego wyjazdu. A jak pojechałyśmy pierwszy raz i nam się spodobało, to nagle zrobiła się z tego tradycja. Ja absolutnie kocham Tatry. Uważam, że oczywiście wiem, że każdy ma swoje ukochane góry, swój ukochany łańcuch górski, ale uważam, że to jest niesamowite, że dostajemy takie góry w stylu alpejskim. Góry, które mają naprawdę wspaniałe szczyty, wspaniałe widoki, stosunkowo małym kosztem, tak? Mhm. Bo w innych miejscach na świecie trzeba się dużo bardziej wdrapać i namęczyć, żeby takie wspaniałe widoki zobaczyć.
1: Górska wędrówka to jest często używana metafora życia i oczywiście nie unikniesz tego pytania, co z tych wypraw z mamą przeniosłaś do tego normalnego życia właśnie, życia na nizinach. Czy to wspólne wędrowanie ma wpływ na to, jak wasza relacja się układa po powrocie?
2: Wydaje mi się, że tak. To znaczy wydaje mi się, że co roku jest taki moment, kiedy któraś z nas takim dosyć takim niepewnym głosem pyta, to jedziemy znowu w góry i to jest takie umocnienie, takie przekonania, że chcemy spędzić ze sobą ten czas razem, właśnie kontynuując tą tradycję, że jakby żadna z nas, że ja się nie znudziłam, że mama się nadal czuje wystarczająco sprawna, żeby chodzić w góry, tak? No bo to jest, my zawsze zdajemy sobie sprawę, że kiedyś to się może skończyć, chociaż patrząc na kondycję mojej mamy, to prędzej ja wysiądę niż ona. Ale z tych wędrówek w góry, sporo rzeczy przynoszę do swojego codziennego życia. Przede wszystkim w górach jest tak, że człowiek jest z konieczności dużo bardziej skupiony na tu i teraz, na otaczającej go naturze, na chodzeniu, na tym, że po prostu, zwłaszcza jak idzie pod górę, że musi postawić ten następny krok. I kiedy już dochodzi na ten szczyt, naprawdę zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele rzeczy, które na co dzień nas tak męczą, które sprawiają, że się przejmujemy i denerwujemy, gdzieś tam nie mają wstępu. I że tak naprawdę wydaje nam się, że po prostu musimy być wszędzie naraz, że musimy brać we wszystkim udział, we wszystkim się przejmować. A potem człowiek stoi na tym szczycie i ma takie, nie, to w tym momencie nie dotyczy mnie to osobiście, w tym momencie to, co mnie dotyczy osobiście, to nie wiem, że mnie łydki bolą, albo że trochę ciężej oddycham, albo że napawam się pięknym widokiem. I bardzo często, kiedy nie jestem w górach, to sobie właśnie przypominam to uczucie, tak, że jest taki moment, kiedy sobie zdaję sprawę, że bardzo wiele rzeczy, które dzieją się na świecie, nie dzieją się o tobie i tobie. Mhm. A jednocześnie w takich relacjach z mamą, ja się zorientowałam, że moja mama jest bardzo niecierpliwą osobą, dopiero będąc zupełnie dorosła. To znaczy, że to wczesne wstawanie, że to poganianie, żebyśmy jako pierwsze zjadły śniadanie ze wszystkich, że to żebyśmy wyszły jako pierwsze na szlak, żeby nie wolno odpoczywać, tylko trzeba iść, wynika trochę właśnie z takiej niecierpliwości. I to jest taka cecha, której jako dziecko kompletnie nie widziałam, no bo mama jest mamą, jak się jest dzieckiem. Gdyby jak się jest dorosłym człowiekiem, patrzy się na drugiego dorosłego człowieka, który ma cierpliwość, no naprawdę bardzo niską, to się człowiek nagle zaczyna rozumieć swoje życie, tak? Że po prostu wiele rzeczy wynika z takiej cechy charakteru, która może być pozytywna, może powodować, że człowieka budzą coraz wcześniej rano, ale tak, więc to jest taka jedna rzecz, którą sobie muszę przypominać, zwłaszcza jak już wrócimy z gór.
1: Łatwiej się wam w górach rozmawia, czy łatwiej się milczy?
2: Nie, my cały czas rozmawiamy. Cały czas rozmawiamy, należymy chyba do takiej grupy osób, która uwielbia rozmawiać idąc, tak? W związku z tym pod górę oczywiście się milczę, no bo nie sposób rozmawiać pod górę, bo ten oddech się zaczyna urywać. Natomiast jak idziemy w dół, a trasa w dół zawsze trwa długo, to są zawsze rozmowy. I to są, niektórzy mnie pytają, o czym my rozmawiamy tak długo. I to jest właśnie najprzyjemniejsze, że ponieważ mamy tyle czasu dla siebie, no to już nie rozmawiamy tylko o codziennych sprawach, nie tylko o znajomych, ale przechodzimy na ten kolejny etap. Bardzo dużo rozmawiam o literaturze. Moja mama jest bardzo zapaloną czytelniczką i czyta mniej więcej książkę dziennie. Więc rozmawiamy o motywach z tych książek, czasem rozmawiamy o kanonie literackim. Jakby mamy takie rozmowy bardzo przyjemne właśnie o literaturze. Dużo rozmawiamy o naszych zainteresowaniach moich kulturowych, badawczych mojej mamy, bo moja mama jest naukowczynią, w związku z tym zawsze pisze jakąś książkę naukową, więc o tym też rozmawiamy. I to jest bardzo też przyjemne w tych wyprawach, że właśnie, kiedy zwykle widzimy się z rodzicami, czy dzwonimy, no to zwykle się rozmawia takie bieżące, co u kogo, co się dzieje, kto co robił, co w pracy, a tutaj przez to, że jest tyle tego czasu, to już kończą się te tematy i zaczynają się takie tematy właśnie szersze. I to jest bardzo ciekawe, kiedy znowu można jako dorosła osoba porozmawiać z rodzicami na tematy właśnie, no już takie głębsze, jak z osobą, którą po prostu się lubi, lubi się z nią spędzać czas.
1: Do jakiegoś filmu byś porównała te wasze górskie wędrówki?
2: Ojeju, czy do jakiegoś filmu? Nie, wydaje mi się, że jest w tym taka niejednoznaczność, że chyba nie mam żadnego filmowego porównania. Znaczy czasem jak idziemy granią, to sobie myślę, Boże, jak we Władcy Pierścieni, po prostu dwa hobbity. I może to jest trochę tak, że to są takie wyprawy, na których czuję się trochę jak hobbit, prawda? Wyciągnięty ze swojej codziennej rutyny, wyrzucony na wyprawę. Jest trochę inaczej, zachowywać się trochę inaczej, odpoczywać trochę mniej, ale dzięki temu się potem to swoje nizinne hobbicie życie też bardziej ceni.
1: Mama czyta teksty za każdym razem przed opublikowaniem i jak oczywiście zareagowała na książkę.
2: Tak, mama czyta każdy tekst, bo ja nie opublikowałabym absolutnie niczego bez jej zgody, no jednak mimo wszystko buduje jakiś jej portret w sieci, więc trudno byłoby to robić za jej plecami, zwłaszcza, że mama nie jest osobą zupełnie anonimową, ma swoją karierę, ma swoją pozycję, więc byłoby bardzo głupio, gdyby to wychodziło poza nią. Natomiast rzeczywiście, co jest bardzo zabawne, kiedy powiedziałam mamie, mamo, jest wydawnictwo, ma propozycję, żeby to wyszło jako książka, czy napiszesz krótki wstęp? Jest tutaj krótki wstęp mojej mamy. No i mama to zrobiła, zgodziła się, a tak po premierze dzwoni do mnie i mówi, wiesz Kasia, ja chyba powinnam tą książkę przeczytać. Mówi, tak mamo, to będzie niezły pomysł. Więc absolutnie, żeby tutaj, jeśli ktoś by czytał tą książkę i zastanawiał się, to nie, to zdecydowanie to powstało za zgodą mamy. Zasadniczo rzecz biorąc w ogóle nie ingerowała jakby w treść tych tekstów, tylko oczywiście zawsze daje jej do zatwierdzenia, czy nie przesadzam na przykład w jakimś miejscu. No też wydaje mi się, że to jest podstawa tego, że ja się cieszę z tej książki, tak? Że jednak ona ma ten stempelek od mamy, no bo gdyby to było za jej plecami, to byłoby takie, powiedziałabym, trochę szamrane. Ale nie, tutaj wszystko jest z błogosławieństwem. Takim cichym, co prawda? I może trochę ironicznym, ale błogosławieństwem.
1: I jak przypuszczam, przed wami kolejna jesienna tym razem wyprawa.
2: Tak, tak. Już hotel zarezerwowany, plany zrobione. Jesienne wyprawy to jest taka nasza nowa tradycja, bo w Tatrach jest teraz bardzo dużo ludzi, więc dopiero na jesieni robi się trochę mniej osób. No i też moja mama wtedy z takim uśmiechem na ustach mówi, wiesz Kasia, ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia jak jedy na jesieni, bo już bardzo wysoko nie można wchodzić, bo już jest zimno, czasem spadnie śnieg, więc wszystko jest w porządku. I mówi to moja mama, która w zeszłym roku, pierwszego dnia naszej wyprawy przeciągnęła mnie 25 kilometrów spaceru. Jako ten spokojny spacer, który absolutnie robi bez wyrzutów sumienia.
1: Nie ma szans, że zdradzicie Tatry?
2: Zdradziłyśmy. W jednym roku pojechałyśmy gdzie indziej i wróciłyśmy pokornie w Tatry.
1: Nie wierz matce, gdy obiecuję, że pójdziemy po płaskim. O tej książce dzisiaj rozmawiałam z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, autorką bloga Zwierz Popkulturalny, autorką wielu książek. Ostatnio z Kasią rozmawiałyśmy o książce o Marilyn Monroe na antenie radia TOK FM. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję również wydawcy programu Jakubowi Paziowi, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
3: To ja, szanowni państwo, przyłączę się do tych podziękowań za wspólne przedpołudnie TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się. Wydawcą tego programu był Michał Tobolewski, realizatorami Adam Brzeziński oraz Szymon Baluta. Już za chwilę informacje, a po nich przywita się z państwem Paweł Sulik w TOK 360 w południe.
5: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
9: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
26: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
27: Kaufland jest też.
28: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
29: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
30: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
31: Co za dzień.
32: Co się stało?
31: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
32: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
31: Meliski?
32: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
31: Czyli to takie pastylki antystresowe?
32: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
31: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
32: Na mnie i na Meliski.
33: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
34: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
35: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
36: Dźgnął ją kilkanaście razy.
37: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
34: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
34: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Endlin 200 gramów, 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Zaczynamy TOK 360 w południe od najważniejszych informacji dnia, które przedstawi Sylwia Chryczańska.
4: Piątek, 11 września, minęło południe. To nie jest lekki piątek dla pasażerów kolei. Maszyniści, chcąc zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przejazdów kolejowych, protestują, a opóźnienia niektórych pociągów sięgają już nawet kilku godzin. 40 lat istnienia świętuje Trybunał Konstytucyjny. Nad tym, czy jest powód do świętowania, zastanawiają się politycy koalicji rządzącej i wielu prawników, którzy od miesięcy alarmują, że Trybunał nie działa jak powinien. Będziemy też w Krakowie. Kampania wyborcza wchodzi tam w decydującą fazę, a kandydaci, którzy chcą zastąpić odwołanego w referendum prezydenta, ścigają się na obietnice. To jest TOK 360 w południe. Sylwia Chryczańska. Zapraszam. Protest maszynistów właśnie powinien się zakończyć, ale utrudnienia z pasażerami jeszcze zostaną. Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a protest to reakcja na niedawny wypadek koło Przysuchy na Mazowszu. Jak podaje PKP PLK, aktualnie opóźnionych jest ponad 240 składów. Większość opóźnień to tak zwane opóźnienia wtórne, wywołane wcześniejszymi utrudnieniami, takimi jak awarie składów czy problemy na trakcji kolejowej. Informacje dotyczące protestu maszynistów i utrudnień zebrał Błażej Kulesza.
5: Tylko w porannym szczycie komunikacyjnym pociągi miały nawet 5000 minut opóźnienia.
6: Jestem wkurzona. Czy to do tego jest potrzebny tego typu strajk? Chyba nie.
7: To się mija z celem w ogóle. Powinni w inny sposób do tego dochodzić, a nie strajkować.
5: A jak informowali reporterzy TOK FM na peronach, było sporo obaw wśród pasażerów. Czy uda dotrzeć się na czas?
8: Pani pociąg jest opóźniony?
6: Tak, 55 minut.
8: A dokąd pani jedzie?
6: Do Lubina.
8: Do Lubina?
6: Do Lubina, za Wrocławiem.
9: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
10: Pani się spieszy?
9: Tak, na konferencję do Warszawy.
11: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
10: Pan do pracy właśnie jedzie?
11: Tak, dokładnie tak.
10: Na którą godzinę?
11: No, na 8:15.
10: Kurczę, to mało czasu.
11: No mało.
5: Aktualnie kilka pociągów dalekobieżnych ma ponad 3,5-godzinne opóźnienie. Rekordzista skład z Przemyśla do Szczecina ma blisko 5 godzin spóźnienia, mówi Adam Wawrzyniak, przedstawiciel zarządu PKP Intercity.
12: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
5: Stąd też decyzja przewoźnika o możliwym zwrocie zakupionych biletów.
12: Jeżeli ktoś dziś zrezygnuje z podróży pociągiem PKP Intercity, będzie mógł zwrócić bilet bez potrącania odstępnego, czyli odzyska wszystkie środki.
5: Kłopoty i opóźnienia są także na trasach lokalnych, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
13: Najwięcej opóźnień pociągów Polregio występuje na liniach jednotorowych w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim.
5: Ale nie wszyscy maszyniści wzięli dziś udział w proteście, mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR.
14: Mniej znany Związek Maszynistów, mniej znany przewodniczący, wydał wczoraj oświadczenie, żeby nie brać jako na zakładników pasażerów. Większość tych opóźnień nie wynika z protestu.
5: Jak podaje PKP PLK, aktualnie 59% wszystkich pociągów będących w trasie jedzie zgodnie z rozkładem jazdy. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: W Trybunale Konstytucyjnym trwa świętowanie 40-lecia istnienia tej instytucji. Jak można świętować, gdy Trybunał de facto nie działa? Pytają politycy koalicji rządzącej i wielu prawników. Trybunał cierpi na paraliż, a kierujący jego pracami Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do pracy czterech sędziów pół roku temu wybranych do Trybunału przez Sejm. Do tego Trybunał wpadnie zaraz w kłopoty finansowe, bo w budżecie na przyszły rok rząd nie przewidział dla niego pieniędzy. Łączymy się z reporterem TOK FM Maciejem Kluczką, który chciał dziś dostać się na uroczystość wypowiedzi w Trybunale. Macieju, udało ci się?
15: Niestety nie, bo do gmachu Trybunału wpuszczone zostały tylko dwie prawicowe, powiązane zresztą z Prawem i Sprawiedliwością, telewizje. Dziennikarze niezależni musieli zostać przed gmachem na ulicy, ale i tak udało mi się porozmawiać z gośćmi tej, powiedzmy to, uroczystości. Pytałem więc, czy w ogóle jest co świętować, skoro Trybunał de facto nie działa, kalendarz posiedzeń świeci pustkami, co można zobaczyć na stronie internetowej Trybunału, a sam właśnie Trybunał wydaje najmniej od lat orzeczeń. Wiceminister Sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry i, co też ważne, antybohater afery hejterskiej z czasów PiSu, Łukasz Piebiak, odpowiada tak.
16: Szanowni Państwo, no jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić konferencją, tak? A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
15: W tle jest też wspomniana przez ciebie kwestia budżetu, bo właśnie z uwagi na paraliż personalny nie udało się zwołać zgromadzenia ogólnego, a więc i Bogdanowi Święczkowskiemu nie udało się wysłać odpowiednich dokumentów budżetowych do ministra finansów, a z kolei ten nie mógł ich ująć w budżecie państwa.
4: Macieju, dziś w Trybunale trwa świętowanie, ale w przyszłym tygodniu powinna rozpocząć się kadencja nowego sędziego Trybunału.
15: Tak, kolejnego wybranego przez tę większość sejmową. Chodzi o Macieja Berka, wybranego na początku września przez Sejm. Jego kadencja rozpoczyna się 16 września, a więc w najbliższą środę. I do tego czasu, zgodnie z wieloletnim przyjętym zwyczajem, prezydent powinien zaprosić Berka, nowego sędziego, na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego.
17: No jest drugi etap jeszcze, czyli złożenie ślubowania. To jest decyzja pana prezydenta.
15: Odpowiada Michał Wójcik, poseł PiSu, który też wybrał się dzisiaj na świętowanie do Trybunału, ale takie stwierdzenie to błąd, bo ślubowanie to tylko ceremonia, nie żaden drugi etap wyboru sędziego. Prezydent nie ma prawa blokować sędziów wybranych przez Sejm, odpowiadają prawnicy, także były prezes TK, profesor Andrzej Coll.
4: Macieju, w tych dniach wiele pytań dotyczy nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale też Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnij, co to za instytucja i co tam obecnie się dzieje.
15: Tak, Akademia została powołana jeszcze w czasach rządów PiS. Miała wspomagać kadrowo służbę więzienną, ale w sumie wspierała kadrowo głównie Zbigniewa Ziobrę i jego środowisko. Obecny minister Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora tej Akademii. Tam trwał spór personalny, otarł się o sąd administracyjny, ale ostatecznie decyzja została podtrzymana, ale mimo wszystko dotychczasowy szef instytucji nie chciał budynku i opuścić i stanowiska. Z kolei nowego powołanego na to stanowisko Sławomira Cudaka nie wpuszczono, więc na miejscu jest i demonstracja zorganizowana przez telewizję Republika, i prezes PiSu Jarosław Kaczyński, no i spór kolejny personalny.
4: O rozwoju tej sytuacji będziemy informować w TOK FM. W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbywa się z kolei alternatywna uroczystość 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Można tu usłyszeć, że Trybunał jest dziś zawłaszczony politycznie i potrzebuje odpolitycznienia. W siedzibie KRS-u są dziś byli prezesi Trybunału, a także nowi, wybrani niedawno sędziowie. Obradom przysłuchuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
18: Trybunał dziś dał m.in. zabezpieczenia i rozstrzygnięcia w sprawach, w których wnioski składają posłowie PiSu. Trybunał orzeka po ich myśli. Tak być nie może, to musi się szybko zmienić, bo Trybunał to niezwykle ważny organ konstytucyjny, mówił sędzia Marek Safian.
19: Wydaje się, że istnieje wiele argumentów, które by wskazywały na to, że pomimo tego, co się zdarzyło w ostatnich latach, pomimo tego, że wszyscy wiemy doskonale, w jakim stanie jest dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, a właściwie go nie ma, to pozwolę sobie na sformułowanie bardzo jednoznacznego poglądu. Trybunał Konstytucyjny musi być jako odrębna instytucja ustrojowa zachowany w naszym systemie.
18: Inny z byłych prezesów Trybunału, Bogdan Zdziennicki, dodał, że sędziowie również w Trybunale muszą być niezawiśli i niezależni.
20: Kiedy orzekałem, mieliśmy komfort, że nie trzeba było się odwoływać co gorsza takie czy inne grupowania polityczne czy różne poglądy, a mamy komfort w postaci odwoływania się do wartości zawartej w Konstytucji.
18: Sytuacja w Trybunale jest trudna, bo część sędziów wybranych przez obecną władzę jest nadal niedopuszczona do orzekania, mimo że zostali wybrani zgodnie z prawem. Niebawem dołączy do nich Maciej Berek. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Przed warszawską siedzibą Orlenu rozpoczyna się właśnie protest pracowników kopalni soli Solino z Inowrocławia. Orlen jest bowiem właścicielem zakładu zlokalizowanego w województwie kujawsko-pomorskim, a jego pracownicy obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie i w perspektywie dekady o swoje miejsca pracy. Ale w tle protestu są strategiczne magazyny ropy i paliw. Na miejscu przed biurowcem Orlenu przy ulicy Bieleńskiej w Warszawie jest reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, to wyjaśnijmy, skąd biorą się obawy pracowników Solino i dlaczego przy okazji kopalni soli pojawia się temat zapasów paliwa?
0: Już mówię, o ile mnie słychać. Jeśli chodzi o obawy, to jest to temat dość złożony. W skrócie wygląda to tak. Kopalnia Solino wydobywa sól, wypłukując ją wodą pod ciśnieniem z podziemnych złóż. Solanka trafia dalej do zakładów chemicznych pod ziemią. No i tam zostają pod ziemią puste przestrzenie. Tu pojawia się temat ropy, ale też gotowych paliw, gazu, wszystkiego, co można przechowywać w postaci płynnej czy skroplonej. Podziemne komory już służą do magazynowania rezerw ropy. I teraz pracownicy inowrocławskiej kopalni obawiają się z jednej strony, że Solino może stracić odbiorców swojej solanki, jeśli dojdzie do sprzedaży zakładów pobliskiej Kłemetiki, które ją odbierają, przez co spadnie wydobycie tej solanki, przez co z kolei zakład przestanie się rozwijać. Martwią się też, że złoża soli stopniowo się wyczerpują, więc bez nowych koncesji, nowych odwiertów, inwestycji kopalnia straci z czasem podstawy funkcjonowania, a mogłaby rozwijać się właśnie w stronę budowy jeszcze większych magazynów paliw, zapewniając Polsce lepsze bezpieczeństwo energetyczne. Stąd ze strony związkowców postulat, by wykupić zakłady odbierające solankę i zagwarantować jej odbiór. I to jest raz, a dwa, żeby opracować taki długoterminowy program dla kujawsko-pomorskiego, czy właściwie kujawsko już ściśle, kujawskiego kompleksu sodowo-solnego, by w przyszłości nie okazało się, że ich utrzymanie tych zakładów kompleksu, a wraz z nimi magazynów paliwa, się po prostu nie opłaca.
4: A co na to władze koncernu i rządzący?
0: Orlen, a za nim rząd, zapewniają, że zatrudnienie w Solino sięga 250 etatów i jest stabilne, że w marcu spółka zobowiązała się do podwyżek dla pracowników i że zagrożenia ani dla kopalni, ani dla rezerw strategicznych ropy nie ma. Orlen zresztą w zeszłym roku analizował przejęcie zakładów Kłemetiki, o których wspomniałem, ale uznał, że nie ma do tego przesłanek i że byłoby to nieopłacalne. Związkowcy oskarżają władze spółki o krótkowzroczność i żądają, jak mówiłem, długofalowego planu dla kopalni i całego kompleksu zakładów, a część z nich od pół roku prowadzi rotacyjną głodówkę w obronie kopalni.
4: Raty kredytów jeszcze długo nie będą niższe, wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, a wręcz mogą być wyższe. Takie przewidywania zaczynają się pojawiać w prognozach ekonomistów. Wszystko przez możliwą ścieżkę dla stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński mówił wczoraj, że jego zdaniem stopy procentowe na długo zostaną na obecnych poziomach i że nie chciałby ich podwyższać, ale Rada Polityki Pieniężnej może być do tego zmuszona z powodu znów przyspieszającej inflacji, która już zaraz przekroczy poziom uważany za zdrowy dla gospodarki. Mówił w porannym AKG główny ekonomista banku Crédit Agricole, dr Jakub Borowski.
21: Pan prezes powiedział o tym, że jeśli ta inflacja właśnie przekroczy ten poziom 3,5%, że przez dłuższy czas prognozowana inflacja oraz, co jest powiązane ściśle, nie będzie interwencji rządu na rynku paliw, czyli nie będzie powrotu do jakiejś formy programu CPN, to reakcja polityki pieniężnej będzie wymuszona. I zresztą to wczoraj prezes jakby podtrzymał, to znaczy wspomniał o tym, że sytuacja się diametralnie zmieni, gdy inflacja przekroczy 3,5%. Tak się moim zdaniem stanie we wrześniu. Nasza prognoza to 3,9 w tej chwili. Czyli przed nami scenariusz wysokich cen nośników energii, który jest scenariuszem jednoznacznie proinflacyjnym.
4: Podwyżki stóp procentowych wycenia już rynek, choć akurat te wyceny nie zawsze się sprawdzają. W przyszłym roku ma paść kolejny rekord wysokości Funduszu Kościelnego, pisze Rzeczpospolita. Według wstępnego projektu budżetu na 2027 rok planowane wydatki na Fundusz Kościelny mają wynieść ponad 283 560 000 zł, o 11 milionów więcej niż rok wcześniej. Gazeta przypomina, że zlikwidowanie Funduszu Kościelnego zapisano w liście 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej. Ocenia jednak, że prawdopodobieństwo likwidacji funduszu w tej kadencji jest niemal zerowe. Do tematu zapowiadanego rekordowego Funduszu Kościelnego wrócimy w TOK 360 o 13.30. Naszym gościem będzie dr Michał Zawiślak z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nowy Jork uczci dziś pamięć ofiar zamachów z 11 września. Mija 25 lat od ataku na wieżę World Trade Center i gmachu Pentagonu. Zamachowcy Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w wieżowce na Manhattanie, 1 w Pentagon, ostatni rozbił się w Pensylwanii. Śledczy przypuszczają, że maszyna miała uderzyć w Biały Dom lub Kapitol, jednak terrorystom przeszkodzili pasażerowie samolotu, którzy próbowali odzyskać kontrolę nad lotem. Za ponad 2 godziny w Grand Zero w Nowym Jorku rozpocznie się oficjalna ceremonia upamiętniająca blisko 3000 ofiar zamachu.
1: To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. 11 września byłem w tej okolicy. Kiedy wieże zaczęły się zapadać, wszyscy ludzie zaczęli uciekać. Zginęło mnóstwo osób. To przeżycie, które pozostaje w pamięci. Zarówno Amerykanów, jak i Polaków, którzy tu byli. Dla wszystkich to bardzo smutne, traumatyczne doświadczenie.
4: Tak wydarzenia sprzed 25 lat wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. Zamach był przełomowym momentem XXI wieku, który odmienił globalną politykę. W TOK FM mówił o tym politolog, filozof, psycholog z Uniwersytetu SWPS, profesor Leszek Koczanowski.
2: Niewątpliwie to wydarzenie było wydarzeniem przełomowym pod każdym względem, którego skutki do dzisiaj odczuwamy i które jest jakby ciągle żywe. To jakoś przeorało mentalność Ameryki. Wpłynęło ono również na politykę Ameryki. No, jeżeli chodzi o świat, no to chyba byśmy tutaj mogli do wieczora siedzieć, wymieniając różnego rodzaju wydarzenia, które były efektem, no prawie bezpośrednim tych ataków, konsekwencje wojen, które potem Ameryka, właściwie koalicja prowadziła, które owocowały z kolei fazą migrantów i kryzysem. To wszystko zostały uruchomione jakieś takie mechanizmy, które do dzisiaj trwają i z którymi my się wydaje, że ciągle się zmagamy. Właściwie można nie możemy sobie poradzić.
4: A tak wspominał dziś też premier Donald Tusk, który stwierdził, że był to test dla całej zachodniej wspólnoty. Po godzinie 13 w TOK 360 gościem Pawła Sulika będzie Wojciech Jagielski, który opowie o Afganistanie i Al-Kaidzie 25 lat od wydarzeń 11 września. Jest kolejna arena konfliktu na Bliskim Wschodzie. Proirańscy rebelianci Huti walczą tam o kontrolę nad strategiczną ciśnienią Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym. Jak donoszą światowe agencje, uzbrojeni napastnicy zajęli dziś kluczową wyspę położoną niemalże na środku szlaku. Agencja Reutera podaje, że jemeńskie siły rządowe wycofały się z wyspy. To może umożliwić Hutim faktyczną blokadę ciśniny, ważnej dla światowego handlu. A to nie jedyne niepokojące doniesienia z Bliskiego Wschodu. Doniesienia te zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
1: Rebelianci wspierani przez reżim w Teheranie kontynuują silną ofensywę we wschodnim Jemenie. Rządowe siły w ostatnim czasie musiały wycofać się nie tylko z wyspy, ale i portowego miasta Mokka. Jemeńska armia ewidentnie jest w defensywie, a przyszłość żeglugi na jednym z najważniejszych szlaków na świecie jest niepewna, co negatywnie wpływa na nastroje na rynkach. Rosną też ceny ropy. Wpływ na to ma także pad w cieśninie Ormus, którą dziennie jest w stanie pokonać tylko kilka statków. Cieśnina Bab al-Mandab stanowiła do tej pory alternatywę dla zablokowanej Ormus. Ale to nie koniec złych wieści. Najnowsze zdjęcia satelitarne NASA sugerują, że jemeńscy rebelianci mogli uderzyć w ważny rurociąg naftowy wschód-zachód na pustyni w Arabii Saudyjskiej. To właśnie nim bliskowschodnia ropa była transportowana do portów nad Morzem Czerwonym, a stamtąd między innymi do Europy. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Ode mnie w tej części TOK 360 to już wszystko.
22: Autopromocja.
23: Budżet zjadł nas na śniadanie.
24: Wszystko zjadł.
25: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
26: Ja chciałbym my money, wasz bank.
27: Pan usiądzie, pan poczeka.
25: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
23: I musi minąć 10 milionów lat.
25: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
24: Narzekajcie.
25: Chwalcie.
23: Znowu nic nie wymyśliłam.
25: Bądźcie z nami.
22: Autopromocja.
28: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
24: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
29: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
31: Lidl, to się opłaca. Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 12.22, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Od kilku do ponad 100 minut mogą być opóźnione dzisiaj pociągi i warto wziąć to pod uwagę, planując podróż. To przez protest maszynistów, który w południe się zakończył, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze kolejne godziny. Maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowych, bo domagają się poprawy bezpieczeństwa. To po wypadku koło Przysuchy, w którym zginęła pasażerka. Prokuratura bada okoliczności zniszczenia na terenie uroczyska Białystok pod Krubieszowem pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA, którzy zginęli w walce z NKWD w 1946 roku. Śledczy zabezpieczyli m.in. film, na którym europoseł Grzegorz Braun uderza w kamienny obelisk ciężkim narzędziem. Postępowanie przygotowawcze dotyczy znieważenia grupy narodowości ukraińskiej poprzez uszkodzenie miejsca spoczynku osób poległych w walce z funkcjonariuszami NKWD. Pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego w kierunku raka płuc będą możliwe w październiku, poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Program obejmuje pełną ścieżkę diagnostyczną. Grupą docelową są osoby w wieku 55-74 lata z historią palenia tytoniu wynoszącą minimum 20 paczkolat, czyli palących paczkę papierosów dziennie przez 20 lat.
4: 12.23, TOK 360, wersja południowa. Dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Tak jak słyszeli Państwo przed chwilą, zakończył się protest maszynistów, nie zakończyły się opóźnienia. Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity, jest z nami. Dzień dobry.
34: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
4: Jaka jest skala obecnie opóźnień na kolei?
34: Jeżeli mówimy o pociągach PKP Intercity, to na 290 pociągów uruchomionych, 203 notują opóźnienie, czyli około 70%, i jest to opóźnienie około 35 minut.
4: Jak pan skomentuje to, co padło dziś na antenie radia TOK FM z ust Adriana Furgalskiego, że większa część opóźnień już nie ma związku z akcją protestacyjną maszynistów?
34: No, nie wiem, skąd pan Furgalewski ma takie informacje, ale opóźnienia na kolei są i mówimy tutaj o opóźnienia. Te dane, które podałem, dotyczą opóźnień wynikających z akcji protestacyjnej.
0: Honorowane są bilety różnych przewoźników. Proszę powiedzieć w skrócie tym słuchaczom i słuchaczkom, którzy są w tej sytuacji teraz. Chodzi o to, że bilety kupione do 12, o której zakończyła się akcja protestacyjna, są honorowane? Czy jak to wygląda z perspektywy czasu?
34: Honorowanie jest utrzymane do końca dnia dzisiejszego, czyli na bilecie PKP Intercity można pojechać pociągiem innego przewoźnika w konkretnej relacji.
0: Ale to znaczy, jeśli ktoś kupił do 12 bilet, czy po 12 też jest honorowany?
34: Są to bilety kupione do 11 września na 11 września.
0: Mhm, czyli do godziny 12 w nocy, tak?
34: Tak, dokładnie.
0: Mhm. I koniec tych opóźnień spowodowanych protestem. Pan przewiduje na kiedy?
34: No, protest zakończył się o 12, te opóźnienia będą z każdą godziną malały, natomiast wszystkie, uważam, zakończą się w dniu jutrzejszym.
0: W dniu jutrzejszym? A będą tak. Bardziej dotyczyły tych połączeń długodystansowych, takich dużych odległości, czy te pociągi na krótszych dystansach szybciej będą łapały równowagę, że się tak wyrażę, czasową? Jak to wygląda?
34: Dokładnie tak. Największe opóźnienia notują te pociągi z najdłuższymi relacjami, czyli powiedzmy Świnoujście, Zakopane.
0: Mhm. Kto może zwracać się i w jakim systemie po rekompensatę za to, że jego pociąg odjechał zbyt późno?
34: Jest do tego formularz. Każdy pasażer, którego pociąg złapał opóźnienie, może się zwrócić do przewoźnika o rekompensatę i są do tego specjalne formularze, na przykład na naszej stronie internetowej.
0: Ale to jest, rozumiem, zależy od tego, jak duże to było opóźnienie, tak?
34: Tak. To znaczy, można się zwrócić o rekompensatę z każdym opóźnieniem, natomiast tutaj reklamacje działają tak, jak działają i musi to być opóźnienie z winy przewoźnika.
0: A to było z winy przewoźnika?
34: Wydaje nam się, że nie.
0: A kto decyduje o tym, czy to było z winy przewoźnika? Ale kto orzeka?
34: Sytuacja...
0: Przepraszam bardzo, to państwo orzekają, czy to było z winy przewoźnika, czy nie?
34: Jest tutaj zespół reklamacyjny, który na podstawie przepisów decyduje o przyznaniu bądź odrzuceniu reklamacji.
0: Tak. Rozumiem. Czyli pasażer, który teraz pana słucha, albo pasażerka, która zgłosi się po reklamację za opóźnienie swojego biletu, może od państwa usłyszeć, że to nie było z państwa winy po prostu, tak?
34: No, jest taka możliwość, natomiast w sytuacjach takich wyjątkowych naprawdę podchodzimy do tego z pełnym zrozumieniem.
0: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
34: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Był z nami Mateusz Gdowski, zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity. Przenosimy się, proszę państwa, wiele tysięcy kilometrów dalej, ale każdy, kto był dzisiaj na stacji benzynowej, akurat tę informację, którą dziś podajemy od samego rana, traktuje jako mogącą dotyczyć nas pośrednio. Siły wspierane przez Iran jemeńskich rebeliantów Huti dotarły wczoraj do strategicznych wysp Hanisz na Morzu Czerwonym. Jest z nami profesor Łukasz Fryderyk, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To, o czym informują media, czyli, nie wiem, czy używam dobrego słowa, proszę mi poprawić, ofensywa Huti, ona rzeczywiście docelowo może spowodować komplikacje na szlaku dostarczania różnych dóbr, a w tym również ropy naftowej?
1: No przede wszystkim ropy naftowej, tak. Ta ofensywa to jest jak najbardziej adekwatne określenie na to, co obserwujemy na froncie jemeńskim. Mamy do czynienia tutaj właściwie z załamaniem linii obronnych międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, kontrolującego południe kraju i jego sojuszników, ponieważ pamiętajmy, że właśnie jednym z największych słabości tej koalicji walczących z Hutimi jest jej niejednolitość, rozdzielenie plemienne, partyjne i to się przyczynia do, te podziały są wygrywane przez Hutich, to się przyczynia do też słabości militarnej, którą obserwujemy, a ale której skala jest jednak zaskakująca, ponieważ tak słaba, tak duże sukcesy militarne Hutich, no właściwie od, no nie były widoczne od, można powiedzieć, od dekady, od 2017 roku.
0: Ale to przepraszam bardzo, ale to proszę to wytłumaczyć słuchaczom i słuchaczkom, no bo głównym sponsorem, tak przynajmniej media zawsze informowały, że głównym sponsorem rebeliantów Huti jest Iran. No co, kto jak kto, ale Iran to ma potężne problemy, jak rozumiem, jeśli chodzi o kwestie militarne i to jak to się zbiera w jeden obrazek? To skąd, tak jakby skąd się wzięła ta siła ofensywy Huti w takim razie?
1: No pamiętajmy, że to jest takie bardzo uproszczone ujęcie. Aha. To jest prawdą, że Iran jest sojusznikiem Hutich, ale to jest prawdą w takim sensie, w jakim Stany Zjednoczone są sojusznikiem Ukrainy, prawda? Czyli ten sojusz nie przekłada się, ma bardzo sporo ograniczeń i dynamika wojny rosyjsko-ukraińskiej jest w dużym stopniu odrębna od tego, co robi sojusznik w rodzaju Stanów Zjednoczonych czy Europy. I o tym należy pamiętać. Ta wojna, określamy ją mianem wojny domowej, nie bez przyczyny. Ona ma swoją własną dynamikę i aktorzy w niej występujący, czyli rząd jemeński, który został usunięty z północy, ze stolicy i jest w głównym mieście południa, w Adenie, a częściowo na wygnaniu w Arabii Saudyjskiej,

0: Właśnie pojawia się dużo pytań o słabość wsparcia Arabii Saudyjskiej dla tej
1: koalicji. Ale przepraszam, to jest intencjonalna słabość? Czy tam są to problemy logistyczne? Jak słuchacze i słuchaczki mają to rozumieć? Czyli ten patron nie może czy nie chce wspierać Hutich dalej tak intensywnie? Przepraszam, rządowe siły jemeńskie, tak jak to robił dotychczas. Mm-hmm.
0: Musimy się cofnąć do późnej jesieni, do listopada, grudnia 2025, żeby to zrozumieć. Do tego czasu siły rządowe były wspierane przez dwóch głównych aktorów regionalnych, przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale nastąpiła właśnie niecały rok temu rozdźwięk interesów i Emiratczycy wycofali się, a można wręcz powiedzieć zostali zmuszeni do wycofania się, ponieważ zbytnio ich interesy kolidowały z interesami Saudyjczyków i Jemeńczyków przez nich wspieranych. I od właśnie tej, od tego niecałego roku ciężar wspierania tej strony rządowej jemeńskiej, który do tej pory przez ponad dekadę był, można powiedzieć, rozłożony między Arabię Saudyjską a Zjednoczone Emiraty Arabskie, przeszedł tylko na Arabię Saudyjską. I to jest takie bardzo taki ogólny obraz, który pozwala nam wyjaśnić w takim pierwszym przybliżeniu, dlaczego teraz akurat ta ofensywa Hutich spotyka się z pewną słabością, większą niż do tej pory, ze słabością sił rządowych, ponieważ Arabia Saudyjska, jak widać, nie jest w stanie samodzielnie, jako pojedynczy aktor, udźwignąć tego wsparcia, ciężaru tego wsparcia, pomimo tego, że z kolei sama Arabia Saudyjska jest wspierana pośrednio przez Stany Zjednoczone, ale pośrednio, ale nie kinetycznie, czyli Amerykanie nie interweniują bezpośrednio, tylko dostarczają czy to danych wywiadowczych, czy wsparcia takiego właśnie wywiadowczego.
1: Jak pan ocenia te szanse, które widzę, że w mediach się pojawiają takie opinie, że oto ta ofensywa może mieć taki skutek, że faktycznie zostanie, odetnie się producentów ropy od tych szlaków, czy Huti są w stanie, nie wiem, czy oni mają na przykład takie zasoby, już nie mówię o logistyce, ale mają takie zasoby militarne, żeby faktycznie spowodować efekt taki, że okaże się, że ceny paliwa w Polsce finalnie, pośrednio również trochę z tego powodu pójdą znacząco do góry. To jest realne, że ta ofensywa po prostu będzie nabierała tempa jeszcze?
0: Tak, ona to jest realna obawa i rynki właśnie zaczęły ją wyceniać, ponieważ Huti opierają się na wsparciu Iranu, takim pośrednim, ale przede wszystkim dysponują bronią produkowaną na swoim terytorium. Ofensywa lądowa jest ofensywą, powiedzmy, wymagającą broni o niskiej złożoności technicznej. Natomiast również wykorzystywane są drony dalekiego zasięgu i te drony, po zajęciu tych nadmorskich terenów w okolicy jak Bab al-Mandeb, zmniejsza się zasięg i te tańsze drony, zasięg potrzebny do rażenia statków przepływających przez cieśninę i te tańsze drony, które Huti są w stanie produkować własnoręcznie, bazując na komponentach, powiedzmy, powszechnie dostępnych czy dostępnych do zamówienia z Chin, będą w stanie skuteczniej, czyli tymi tanimi środkami będą mogli razić transporty ropy wypływające z Morza Czerwonego na Ocean Indyjski. Ponadto dodajmy, że oprócz tej ofensywy, to jest bardzo solidnie zaplanowana operacja, bo mamy też informacje z dzisiaj o tym, że oprócz teatru działań wojennych w Jemenie również doszło do uderzeń na terenie Arabii Saudyjskiej w ten ropociąg Abaqiq Yanbu, czyli ten ropociąg, którym transportowana jest ropa naftowa z wschodniego wybrzeża Arabii Saudyjskiej, czyli właśnie z tego obszaru bliskiego Iranowi na wybrzeże zachodnie, czyli oddalonego od rażenia Iranu. I ten ropociąg już raz był trafiony na wiosnę i jest bardzo prawdopodobne, że dziś został trafiony ponownie. Czyli mamy nie tylko uderzenie w to, co robią Huti, czyli w cieśninę Bab al-Mandeb, ale także bezpośrednio w ropociąg, który dostarcza ropy na wybrzeże Morza Czerwonego.
1: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Dziękuję za ten portret, ten obrazek polityczno-ekonomiczno-militarno-techniczny. Nie zapominajmy, proszę państwa, najważniejszej rzeczy. Tam trwa z powodu wojny domowej przerażająca sytuacja humanitarna. Największą ofiarą tego jest społeczeństwo tego kraju. Ale widzę, że jest już z nami Patrycja Maciej.

0: Ciejewicz, która nam opowie, co w EKG.
1: EKG już za parę minut i będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, a właściwie będziemy analizować ostatnie takie wydarzenia, incydenty, które z tą sztuczną superinteligencją są związane i będziemy się zastanawiać, na ile to są groźne sygnały, a może oznaka czegoś zupełnie innego.
0: To w EKG, które już za kilka chwil, a ja przypomnę, że po godzinie 13, z tego powodu, że dziś 25 lat mija od ataku na World Trade Center, media mówią bardzo dużo o tym, jak mocno nasz świat się zmienił, szczególnie zachodni, ale też ta zachodnia perspektywa głównie dominuje w mediach. Ale jest też inna perspektywa. I po godzinie 13 będzie z nami Wojciech Jagielski, pisarz, reportażysta, współautor audycji Globalne Popołudnie w TOK FM i opowie o innej perspektywie tych 25 lat.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Ekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Około 70% pociągów PKP Intercity notuje opóźnienia, te sięgają średnio 35 minut, mówił przed chwilą w TOK FM Mateusz Gdowski ze spółki. To w związku z protestem maszynistów, który już się zakończył, ale jak przewiduje gość TOK FM, utrudnienia na kolei mogą potrwać do jutra. Przypomniał też, że do końca dnia przewoźnicy będą wzajemnie honorować swoje bilety. Środowa katastrofa koło Przysuchy, w której zginęła jedna osoba, była przekroczeniem czerwonej linii, mówił po zakończeniu proteście szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Zaznaczył, że akcja była aktem desperacji i dodał, że to było normalne wykorzystanie zapisów kodeksu pracy artykułu 210, który mówi, że jeżeli praca zagraża zdrowiu i życiu, to pracownik powinien się powstrzymać od takiej pracy. A w Warszawie protestują przed siedzibą Orlenu pracownicy kopalni soli Solino z Inowrocławia. Orlen bowiem jest właścicielem zakładu. Pracownicy obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie i swoje miejsca pracy. Mieszkańcy Krakowa mogą już głosować w 13. edycji budżetu obywatelskiego. Łącznie jest 440 projektów. Wartość budżetu wynosi 54 miliony złotych. Głosowanie trwa do 28 września.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Godzina 12.42, czyli czas na południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studio jest pan profesor Jakub Growiec, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Co wiemy na temat wyścigu zbrojeń wokół sztucznej inteligencji? Jak bardzo zaawansowany jest ten wyścig i jak on się toczy?
6: Tak, mamy z jednej strony wyścig konkurencyjny pomiędzy firmami z branży AI w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony mamy wyścig geopolityczny między USA a Chinami. W jednym i drugim przypadku wszystkie podmioty, które biorą udział w tym wyścigu, są wplątane w taką sytuację, z której ciężko im wyjść. Ten wyścig jest bardzo dynamiczny. On ma takie charakterystyki, które mogą to opisać, to między, na przykład łączna moc obliczeniowa, która jest wykorzystywana do uczenia największych modeli AI i ta moc obliczeniowa podwaja się co 6-8 miesięcy mniej więcej. Inna ciekawa statystyka to jest efektywność algorytmiczna tych modeli, czyli ile tokenów trzeba zużyć, żeby osiągnąć ten sam wynik na określonym benchmarku, na określonym zadaniu. I liczba tych tokenów zmniejsza się o połowę, mniej więcej co znowu około 6 miesięcy, tak? Efektywnie można powiedzieć, że w ciągu jednego roku postęp jest omal czterokrotny, tak? To jest niesamowite tempo rozwoju. Nie widzimy, żeby ono miało spowalniać. Co więcej, są pewne sygnały, że może przyspieszać, ponieważ modele AI są już wykorzystywane przez laboratoria AI do budowy kolejnych generacji tych modeli, tak? Czyli pomagają również samym badaczom w rozwijaniu kolejnych modeli AI.
5: W ostatnich dniach właściwie ten temat bardzo stał się taki nośny, głośny z powodu kilku zdarzeń, które w Stanach Zjednoczonych miały miejsce. Przede wszystkim odejście Jacoba Coxona, badacza AI, młodego badacza, 27-latka zdaje się, który odszedł z Antropiki, uzasadniając to tym, że firmy rozwijające zaawansowane modele sztucznej inteligencji grają ludzkim życiem. Drugie zdarzenie to było rozwiązanie jednego z problemów milenijnych, matematycznego problemu, o którym tutaj w TOK FM mówiliśmy kilka razy. I to są zdarzenia, które jakoś znowu podniosły na agendę publiczną rozmowy o tej super zaawansowanej sztucznej inteligencji. Co w ogóle, jaki jest kontekst tych zdarzeń i co pan uważa na temat tego, czego jesteśmy świadkiem?
6: Kontekst tych zdarzeń jest taki, że mamy w tle ten bardzo dynamiczny rozwój, o którym powiedziałem wcześniej. Inny kontekst jest też taki, że mamy taki dylemat więźnia, że każda z tych firm widzi zagrożenia, które wytwarzają ich modele, natomiast widzi też, że jeśli jednostronnie spowolni swój postęp albo zatrzyma go, tak, no to zostanie wyprzedzona przez inne firmy i te firmy też nie mają do siebie zaufania. Po pierwsze, że nie spodziewają się, że jak się umówią na coś, to druga strona nie dotrzyma tych obietnic i też jakby czują, że jeszcze zawsze jest w tle cała grupa innych firm, w szczególności chińskich, które też może ich przegonić, bo nie jest tak daleko w tyle. Także i to się, o jakich zagrożeniach mówimy, to nie mówimy o zagrożeniach takich banalnych w stylu, że wyniki uzyskane w ramach, nie wiem, rozmowy z czatem będą w jakiś sposób szkodliwe. Tu mówimy o zagrożeniach wręcz egzystencjalnych, tak? Czyli że nie tylko ktoś może zginąć, ale w ogóle wszyscy możemy zginąć. I o tym zresztą mówił między innymi Jacob Coxon, którego pani wspomniała. I o tym wspominali również ludzie, którzy są w tych laboratoriach zatrudnieni, a także niezależni eksperci z różnych instytucji niepowiązanych z branżą.
5: Jest też taki spór pomiędzy tymi, którzy są, jak pan, zwolennikami tego ostrzegania przed zagrożeniami. Są też tacy, którzy uważają, że to nie do końca tak wygląda. To znaczy, że firmom AI bardzo zależy na tym, żeby nagłaśniać te supermoce, nawet jeśli to jest takie pozornie sprzeczne z ich interesami, ostrzeganie przed siłą tych technologii. Dlatego, że mają jakieś partykularne interesy. One zbliżają się do swoich debiutów giełdowych, ich wyceny rosną w tempie, którego nie obserwowaliśmy bardzo dawno. Jest to ewidentnie wielki, wielki hype tak zwany na tą sztuczną inteligencję. Czy to nie może być część opisu tej sytuacji?
6: Wydaje mi się, że to jest błędny opis, tak? A wynika to z faktu, że postęp kompetencji tych modeli jest czymś realnym, tak? To są wskaźniki, które są realne i które wymagają czasu, żeby przełożyć się na funkcjonowanie gospodarki na pewno. Natomiast w tych zastosowaniach, gdzie są wdrażane, dają niesamowity postęp. I to widać zarówno w takich benchmarkach kolejnych, które są w zasadzie bardzo szybko wysycane, czyli badamy, jak dobrze jakiś model będzie rozwiązywał dane zadanie i za chwilę ten benchmark już nie ma sensu, bo wszystkie modele, które są na tej granicy technologicznej, rozwiązują go w 100%, tak? I w tym momencie już nie ma żadnej różnicy. Trzeba wymyślać bardziej trudniejsze, bardziej zaawansowane benchmarki. Więc w ten sposób to postępuje, to jest realna rzecz. Oczywiście tak, zbliża się IPO, tak, tych firm. Są one zainteresowane jak najwyższą wyceną, ale to, co mówią zarówno ludzie z wewnątrz tej branży, jak i to, co dochodzi, dociera nas z innych stron, brzmi tak, że w zasadzie ci szefowie tych firm, czy też osoby wyżej w hierarchii raczej starają się ten temat ograniczać, niż go rozdmuchiwać, tak? To nie jest tak, że podstawowa logika chyba sugeruje, że jeśli ktoś usłyszy, że ten produkt jest skrajnie niebezpieczny, no to raczej nie jest to dobrym PR-em dla firmy, tak?
5: Ale zanim będzie tak bardzo niebezpieczny, może najpierw dzięki temu, że ktoś będzie pierwszy, zarobi na tym bardzo dużo pieniędzy, a co się potem stanie, to może to jest dopiero drugi rodzaj refleksji.
6: No, sam Altman, szef OpenAI, znany z takiego cytatu, że AI być może nas wszystkich zabije, ale po drodze powstanie dużo fajnych startupów, tak? Więc tak, niewątpliwie ta dynamika wyścigu konkurencyjnego, która tam jest, sprawia, że krótkowzroczne cele, krótkoterminowe cele wypierają z głów te długofalowe zagrożenia. Ale co gorsza, i być może dlatego też ten Jacob Coxon stał się takim memem ostatnio, tak wiralowo się rozniósł po całej sieci. Co gorsza, ten długi okres, te długookresowe zagrożenia zaczynają nam grozić tu i teraz i zaraz, tak? To znaczy prawdopodobnie nie zabije nas model Astra, prawdopodobnie nie zabije nas Claude Fable, przynajmniej ten, który jest obecnie, 5.1. Natomiast nie mamy pewności, jakie będą modele za pół roku, za rok, za półtorej roku, tak? Te horyzonty czasowe, które kiedyś wydawały się bezpieczne za 30-50 lat, dzisiaj wydają się skrajnie bliskie, tak? I są na przykład scenariusze, które można znaleźć szczegółowo opracowane AI 2027, na przykład, czyli perspektywa, w której nadludzko inteligentna, tak, superinteligencja tak zwana, która nie jest tylko inteligentniejsza niż pojedynczy człowiek, ale niż cała ludzkość razem wzięta, może powstać nawet w roku 2027. Tak? To jest raport, który powstał na początku ubiegłego roku, 2025 roku, no i wydawał się wielu komentatorom wówczas skrajny, tak, ekstremalny, że jakim cudem tak szybko to może postępować. Ale tam w tym raporcie były pewne kamienie milowe po drodze i na razie z tego, co widzimy, te kamienie milowe są realizowane w tych terminach albo nawet szybciej niż tam było to prognozowane, więc ta perspektywa jest naprawdę bliska czasowo i po prostu to dlatego też zaczyna docierać szerzej w mediach, że po prostu grunt zaczyna się palić pod nogami. To nie jest zagrożenie, które jest odległe i można filozoficznie sobie o nim dywagować, tylko to jest coś, co wymaga interwencji politycznej jak najszybciej.
5: A kim są efektywni altruiści?
6: To czasem... To jest taka grupa... osób, największy odsetek z nich jest pewnie w Stanach Zjednoczonych, pewnie w Kalifornii, natomiast na całym świecie można spotkać, którzy są zainteresowani filantropią, rozdawaniem pieniędzy, ale nie tylko wybranej przez siebie organizacji charytatywnej i tyle, tylko jeszcze chcą, żeby te organizacje były maksymalnie efektywne, tak? Czyli jakby starają się te pieniądze charytatywnie wydawane przeznaczać na cele, które w jakimś sensie będą najlepiej zrealizowane. Tak? No i teraz pytanie oczywiście, jakie kto cele tutaj chce przypisać. Te interwencje były różne. Jedne z tych interwencji to były związane, no nie wiem, na przykład z jakimiś siatkami na malarię kupowanymi po to, żeby przekazać je mieszkańcom niektórych krajów afrykańskich, gdzie malaria była bardzo dużym czynnikiem śmiertelności. Więc w tym sensie to było bardzo efektywne, że te siatki naprawdę bardzo ograniczyły zachorowania na malarię i to bardzo pomogło. To jest taki typowy przykład z efektywnego altruizmu, tak? Pewnie do tego pani nawiązuje, do tego, że jest w ramach tego nurtu też aktywna grupa osób ostrzegających i starających się prowadzić badania ograniczające zagrożenie egzystencjalne ze strony sztucznej inteligencji. Tak? No, jeśli chcemy, żeby ludzkość przetrwała i widzimy, że sztuczna inteligencja, która może wymknąć się spod kontroli, może stanowić duże zagrożenie, no to warto być może wydawać środki na to, żeby temu zagrożeniu zapobiegać.
5: A czy ta dyskusja o złej sztucznej inteligencji, o tym devil AI, nie rozmywa troszeczkę odpowiedzialności firm, które stoją za rozwojem tych technologii? To znaczy, jeżeli sama technologia już ma jakąś taką swoją osobowość prawie, że to może ci, którzy ją rozwijają, już nie są za nią odpowiedzialni. Już możemy trochę oddzielić twórcę od tworzywa.
6: Ja bym się powiedział, że jedna rzecz jest ważna i druga, tak? Znaczy, z pewnością odpowiedzialność tych firm powinna być utrzymywana, tak? No to nie jest... To jest firma działająca na rynku, zarabiająca na tym, więc jeśli jej produkty przenoszą negatywne skutki uboczne, ta firma powinna być za to odpowiedzialna, niewątpliwie. Natomiast druga rzecz jest taka, że wielkimi krokami nadchodzą sytuacje, w których coś, co uruchomione zostanie w jakimś laboratorium, może już przestać słuchać poleceń osób z tego laboratorium, tak? Już były przypadki, bardzo sławny niedawny incydent OpenAI, gdzie agenty OpenAI próbujące rozwiązać pewne zadanie, zadanie było notabene niemożliwe do rozwiązania, ale mimo to chciały uzyskać 100%, to były bardzo zdeterminowane, żeby uzyskać 100% na niemożliwym do zrealizowania zadaniu. Wymknęły się z takiego ograniczenia, tak zwanej piaskownicy, wyszły do internetu, w internecie zhakowały parę firm i to wszystko były działania, które no, w pewnym sensie za to ponosi odpowiedzialność OpenAI, ale to nie było cokolwiek zaplanowanego przez OpenAI, to wydarzyło się pomimo tego, że OpenAI chciało tego uniknąć, umieszczając tych agentów w piaskownicy, tak? No tylko nie zrobili tego do końca kompetentnie, nie mieli najlepszych procedur, ale to nawet ważniejsze niż to, że procedury były nieidealne i piaskownice były dziurawe, to, że te agenty są misaligned, tak? Czyli to znaczy, że nie realizują tych celów, które autorzy, programiści chcieliby, żeby one realizowały. Już abstrahuję od tego, że nie do końca wiemy, co byśmy chcieli, żeby te agenty realizowały, ale nawet w jakimś wąsko zdefiniowanym sensie, jak zrealizuj to zadanie, one nie zrealizowały go tak, jak ci autorzy by chcieli, tylko zrobiły coś o wiele, wiele dalej idącego i dopiero po jakimś czasie firma OpenAI w tym przypadku się zorientowała, że coś się dzieje złego i dopiero później udało jej się ten cały incydent zatrzymać. To, że jej się udało to zatrzymać, to jeszcze jest taki sygnał ostrzegawczy, bo to jeszcze się dało. Natomiast jeśli będzie bardziej kompetentny model, może być w stanie uzyskać dostęp do swoich wag, może te wagi eksfiltrować w internecie, rozmnożyć wielokrotnie, to jest cyfrowy byt, więc będzie miał wiele backupów, to tego nie wyłączymy, nie zamkniemy i będzie mógł działać jeszcze bardziej autonomicznie.
5: No
6: i
5: właśnie.
6: Wtedy ciężko będzie kogokolwiek
5: uciągnąć. Powraca to pytanie, czy jeszcze możemy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i zatrzymać i odciąć prąd tej super sztucznej inteligencji. Profesor Jakub Growiec, Szkoła Główna Handlowa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
5: To wszystko w programie EKG w południe. Następna odsłona o 14.40. Zapraszam już na nią serdecznie. A po informacjach wraca TOK 360. Do usłyszenia, Patrycja Maciejewicz.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
2: Autopromocja.
1: Wolne polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
2: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Choć akcja już się zakończyła, to konsekwencje protestu maszynistów mogą być odczuwane na kolei nawet do jutra. Prezydent Ukrainy po raz kolejny zabiega o rozmowy z prezydentem USA. Co na to strona amerykańska? O tym za kilka minut. To będzie gratka dla fanów tenisa. O zwycięstwo w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Półtorej minuty po godzinie 13. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pociągi wracają do normalnego funkcjonowania. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest w związku z wypadkiem koło Przysuchy na Mazowszu. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, ocenił, że akcja przebiegła zgodnie z planem. Dziękował pasażerom za wyrozumiałość, a maszynistom za udział w proteście.
18: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiono ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
17: Choć protest już się zakończył, to większość pociągów w Polsce nadal jest opóźnionych, powiedział w TOK FM zastępca rzecznika prasowego PKP Intercity Mateusz Gdowski.
19: Jeżeli mówimy o pociągach PKP Intercity, to na 290 pociągów uruchomionych 203 notują opóźnienie, czyli około 70%, i jest to opóźnienie około 35 minut.
17: Protest maszynistów rozpoczął się o północy. Maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Miało to na celu zwrócenie się do rządu o wprowadzenie przepisów, które zwiększą bezpieczeństwo kolejarzy. To w związku z wypadkiem, do którego doszło w środę na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła pasażerka pociągu, a 3 osoby, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Pracujemy nad zmianami legislacyjnymi, by na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, powiedział po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak, a mowa m.in. o utracie prawa jazdy, gdy kierowca kierowca wjedzie na czerwonym świetle na tory.
15: Jeżeli chodzi o termin, jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów. Później tempo prac parlamentu już zależy od posłów.
17: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że dzisiejsza akcja miała ważny cel uświadamiający społeczeństwo o niebezpieczeństwach na torach i podziękował związkowcom kolejowym. Jarosław Kaczyński przyjechał przed siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Prezes PiS poinformował, że jest to interwencja poselska, a przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. To wezwanie do władz, które nie podlegają Tuskowi, by podjęły działania, apelował prezes PiS. Łączymy się z reporterem TOK FM Maciejem Kluczką. Powiedz, co dzieje się na miejscu i o co cała ta polityczna awantura?
20: Na miejscu są posłowie PiSu, którzy przeprowadzają kontrolę poselską lub chcą ją przeprowadzać, a także zwolennicy tej partii. Sam prezes twierdzi, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
21: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony jest to sprawa związana z taką taktyką krok po kroku.
20: Wszystko odbyło się lege artis, odpowiada resort sprawiedliwości, który przypomina, że to właśnie minister sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii. W tej sprawie wywiązał się spór prawny, był też toczony przed sądem administracyjnym i już się zakończył, ale dotychczasowy rektor nie chciał odebrać stosownych dokumentów. To byłaby więc próba blokady zmian personalnych, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
22: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować. Dzisiaj będzie oczywiście wielki wiec, będzie wsparcie, będą krzyki, łamanie konstytucji.
20: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości została powołana w 2018 roku, a więc w czasach rządów PiS i ma odpowiadać za przygotowanie kadry służby, m.in. kadry służby więziennej.
17: Tematem zajął się Maciej Kluczka. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. To już kolejny raz, kiedy ukraiński prezydent publicznie zabiega o taką rozmowę. Ze strony Białego Domu jak na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie. Ze szczegółami Cezary Jaszczyk.
23: Zełenski liczy, że uda mu się spotkać z Trumpem jeszcze w tym miesiącu. Na marginesie zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa. Jak na razie republikanin zdecydował się na telefoniczną rozmowę, ale z Władimirem Putinem. A o próbach zorganizowania trójstronnych rozmów mówi się już od kilku dni. Zdaniem Zełenskiego nie ma jednak szans, by doszło do nich przed przyszłotygodniowymi rosyjskimi wyborami parlamentarnymi. Wznowienie negocjacji było celem ostatnich wizyt amerykańskiej delegacji w Moskwie i Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: Dla wielu kibiców to będzie finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Arina Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. O szczegółach Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
24: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Arina Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff.
25: Atmosfera
24: była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. Finał kobiety jutro, a dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Haczanowem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 13.20. W nocy deszcz prognozowany jest na południowym wschodzie. Miejscami opady mogą być intensywne. Temperatura minimalna w nocy od 6 stopni na południu do 13 miejscami na wschodzie i zachodzie kraju.
0: 7 minut po godzinie 13. Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik, TOK 360, a zapowiadany gość powinien być już z nami. Wojciech Jagielski, pisarz, reporterzysta, współautor audycji Globalne Popołudnie w TOK FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i dziś media, zresztą nie tylko w Polsce, na całym świecie przypominają, że jest 25. rocznica zamachu na World Trade Center i ta perspektywa to głównie dotyczy relacji z obchodów w Stanach. Premier naszego kraju na targach w Kielcach też wspomniał o World Trade Center. Dziś chciałem pana zapytać, jak to widać z zupełnie innej perspektywy, a mianowicie z perspektywy kraju, który, kiedy rozpoczęła się wojna z terrorem, bo tak to zostało nazwane, no to był pierwszym wrogiem, czyli z perspektywy Afganistanu. Jak widać te 25 lat, które minęło?
1: Myślę, że w Afganistanie mało kto świętuje tę rocznicę albo w ogóle zwraca na nią uwagę. Jeżeli już, to Afgańczycy czy talibowie, którzy rządzą Afganistanem dzisiaj, a byli tym głównym przeciwnikiem Amerykanów 25 lat temu, obchodzą święto miesiąc wcześniej. W sierpniu obchodzą Dzień Zwycięstwa swojego, kiedy po 20-letniej wojnie wykrwawili Amerykanów i zachodnie armie i zmusili je do rejterady. 11 września w Afganistanie nie znaczył to samo. I to był to jeden z nielicznych krajów świata, gdzie 11 września znaczył coś zupełnie innego, albo nie znaczył wiele. Podczas całego świata była to takie i wydarzenie, i data. Kamień milowy, kierunkowskaz. W Afganistanie 11 września zapanował strach. Oni bali się rządu talibów, bali się coraz bardziej dominującej w Afganistanie Al-Kaidy, ale nie wiedzieli, czym ta Al-Kaida tak naprawdę jest. Po 11 września w Afganistanie wszyscy bali się, że padną ofiarą kolejnej wojny, tym razem wojny najeźdźczej, kolejna obca armia najedzie na Afganistan, no i te wszystkie ich obawy się ziściły. Przyszło kolejnych 20 lat wojny i ten triumf, który był triumfem talibów dla Afganistanu, wcale nie był dniem zwycięstwa, bo dzisiaj 5 lat po wojnie Afganistan wciąż jest w takiej skrajnej izolacji. On istnieje, ale cały świat udaje, że Afganistanu nie ma.
0: Czy te nastroje społeczne, na ile można mówić o nastrojach społecznych, bo da się też znaleźć takie informacje o tym, że nasze określenie nastroje społeczne jest trudne w przypadku, kiedy między, nie wiem, stolicą a głęboką prowincją w Afganistanie są diametralne różnice społeczne. Ale czy te nastroje społeczne, one w takich momentach właśnie jak dziś nie są bliższe takiemu myśleniu, że z jakiejś perspektywy jednak udało się nam, przynajmniej część osób może tak myśleć, zachować jakiś rodzaj suwerenności, jeśli media zachodnie pełne są informacji właśnie o rocznicy ataku na World Trade Center?
1: Myślę, że w Afganistanie panuje wciąż 5 lat po wycofaniu zachodnich wojsk. Panuje głębokie rozczarowanie i co miesiąc, co tydzień dostają Afgańczycy kolejne dowody przypominające im, że to rozczarowanie nie jest ich jakąś łudą, tylko taką żywą materią, stanem rzeczywistym, bo dowiadują się, że ich kraj nie jest uznawany międzynarodowo, ich rządzący też nie są uznawani za prawowitych rządzących. Tam sondażami w Afganistanie, nastrojami, rządzący sobie w ogóle nigdy nie zawracali głowy i nie zawracają. Natomiast dostają informacje Afgańczycy, bo posługują się telefonami komórkowymi, dotarł do nich ten internet, że na przykład ludzie, którzy współpracowali z amerykańskimi władzami i dostali obietnicę, że Amerykanie ich nie opuszczą, obecnie będą deportowani ze Stanów Zjednoczonych czy z Kataru na przykład do Republiki Środkowoafrykańskiej. No więc to pokazuje Afgańczykom, jak strasznie zawiódł ich Zachód. Być może oni zawiedli też Zachód, który przyszedł im z pomocą. Te 20 lat wojny w Afganistanie, wszystko to, co nastąpiło po 11 września w Afganistanie, to takie jedno wielkie, totalne rozczarowanie wszystkich, wszystkimi i takie całościowe. Ja nie pamiętam takiego wydarzenia w ostatnich latach.
0: A czy to się przekłada na kolejną falę migracji, w tym sensie, że mieliśmy ten epizod, kiedy niektóre z krajów sąsiednich donosiły, że rzeczywiście ta migracja z Afganistanu jest większa, ale czy teraz można mówić o tym, że są takie fale, mam na myśli ostatnie miesiące, fali migracji, emigracji z Afganistanu?
1: Wręcz przeciwnie. Myślę, że Afgańczycy, większość z nich, jeżeli by mogli, to by uciekali z Afganistanu, ale nie mogą. A są do Afganistanu zapędzani przede wszystkim z krajów ościennych. Mhm. W ostatnich miesiącach kilka milionów Afgańczyków zostało zapędzonych z powrotem do Afganistanu, z Pakistanu i z Iranu chociażby. Turcja tysiącami wyłapuje i aresztuje Afgańczyków i odsyła ich z powrotem do Afganistanu. To samo zresztą dzieje się w Europie, także w Polsce. Trump odsyła z Ameryki Afgańczyków, którzy kolaborowali z amerykańskim rządem. Jeżeli nie wysyła ich do Afganistanu, to wysyła ich do Afryki. Unia Europejska zaprosiła do siebie w czerwcu delegację talibów. To nie była wizyta oficjalna, bo nie uznaje Unia Europejska, ani żaden z państw Unii Europejskiej nie uznaje rządu talibów, ale zaprosili talibów i będą zapraszać talibów po to, żeby współpracować z nimi właśnie przy deportacjach Afgańczyków do Afganistanu, więc ten ruch jest raczej wsteczny. Ci, którzy uciekli, boją się, że zostaną odesłani, natomiast ci, którzy chcieliby uciec z Afganistanu, nie widzą, dokąd mieliby uciekać.
0: No dobrze, ale to proszę powiedzieć na końcu. Przecież mimo wszystko część organizacji humanitarnych jednak działa w Afganistanie. Ta sytuacja, która jest w niektórych miejscach w Afganistanie dramatyczna, no ona może być trochę lepsza dzięki właśnie dostawom pomocy. Czy to nie jest jakiś taki rodzaj pozadyplomatycznej relacji, która dalej trwa, pomimo tego, że talibowie rządzą?
1: Tak, są organizacje nieliczne, zagraniczne, humanitarne, które wciąż świadczą pomoc, ale pomagać talibom, pomagać Afganistanowi rządzonemu przez talibów nie jest łatwo, bo talibowie wprowadzają kolejne ograniczenia, że owszem, możecie pomagać krajowi, możecie pomagać Afgańczykom, ale nie możecie na przykład wpuszczać do swoich biur ani zatrudniać kobiet afgańskich. I tego rodzaju warunków jest dużo, ale są takie organizacje, które mimo tej izolacji, na jaki został skazany Afganistan, pomagają, ale one pomagają. Natomiast to, co pozwala Afgańczykom czy Afganistanowi wciąż trwać i przeżyć tą biedę, jest właśnie jakby jakaś niezwykła odporność Afganistanu i Afgańczyków na skrajnie paskudne warunki życia. My sobie nie potrafimy wyobrazić poziomu biedy, w jakiej można funkcjonować. W Afganistanie ta bieda panuje, może nie od zawsze, ale bieda połączona z wojną i w ostatnich latach z takim brakiem beznadziei, poczuciem opuszczenia. Afgańczycy zresztą to przeżyli. Kiedy została w Afganistanie pokonana przez Zachód i afgańskich partyzantów armia sowiecka i zmuszona po 10-letniej wojnie do wycofania się z Afganistanu, wtedy też wszyscy zapomnieli o Afganistanie. Afgańczycy też czuli, że coś jest nie w porządku. Zostali wykorzystani jak stary karabin i odrzuceni wtedy, kiedy przestali być potrzebni. I dzisiaj to poczucie takiego właśnie zdrady, rozczarowania jest tylko wzmacniane. Nie wiem, czy miałoby się stać, żeby Afgańczycy jeszcze komuś obcemu zaufali i uwierzyli, że on przybywa do Afganistanu tylko, żeby zrobić tam coś dobrego.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wojciech Jagielski, pisarz, reportażysta, współautor audycji Globalne Popołudnie w TOK FM był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Jest 13:16. Za kilka chwil, proszę państwa, przeniesiemy się do Serbii. A to dlatego, że w ciągu kilku dni doszło do bardzo zaskakującego zwrotu akcji na długiej, ktoś może powiedzieć z jednej perspektywy, na długiej drodze tego kraju do Unii Europejskiej. Ktoś inny może powiedzieć, długiej drodze rozpoczętej przez protesty studenckie do zastąpienia rządu, obecnego rządu czy obecnej władzy inną, lepszą. A to dlatego, że wszystko zaczęło się od pogrzebu Ratka Mladicia, w którym uczestniczyły władze. To szokujące obrazy, napisała Ursula von der Leyen. Szokujące obrazy, mając na myśli zdjęcia z tej uroczystości. A miała na myśli to, że jak to tutaj człowiek odpowiedzialny za ludobójstwo podczas wojny w Jugosławii, a tutaj oficjalny pogrzeb uroczystości w stolicy kraju. Więc o tym między innymi będziemy rozmawiali z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk już za kilka chwil.
16: Autopromocja.
2: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
3: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
2: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
16: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
27: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
26: Czy to konieczne?
27: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
28: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
29: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
30: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
31: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
32: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
33: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
34: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
35: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: 13.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dziękuję pasażerom za wyrozumiałość, mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Protest na torach już się zakończył, ale opóźnienia mogą potrwać do jutra. To nie był strajk, tylko wykorzystanie kodeksu pracy, mówił Leszek Miętek.
37: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
36: Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa na torach. To po wypadku koło Przysuchy, w którym zginęła jedna osoba. Rząd zapewnia, że pracuje nad zmianami przepisów, by na przejazdach kolejowych było bezpieczniej. 52-letni mieszkaniec Oławy na Dolnym Śląsku odpowie za groźby pozbawienia życia premiera. Na ślad zamieszczonych w internecie wpisów z groźbami natrafili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
38: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
36: To już kolejny raz, kiedy ukraiński prezydent publicznie zabiega o taką rozmowę. Ze strony Białego Domu jak na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie. Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Kanclerz Austrii Christian Stoker przyjedzie w najbliższy czwartek do Polski, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, poinformowała agencja prasowa APA. Będzie to pierwsza od blisko 20 lat wizyta szefa austriackiego rządu w Polsce. Rozmowy Stokera i Tuska będą dotyczyć współpracy gospodarczej i politycznej. Mimo zakończenia wakacji ratownicy Topru nadal mają dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji do 10 września pomogli 121 turystom. Na początku września ruch turystyczny w górach pozostaje duży, a wraz z nim utrzymuje się liczba wypadków i innych zdarzeń wymagających interwencji ratowników. Akcje ratunkowe prowadzone są niemal codziennie. Dość sporo chmur dzisiaj, a w ciągu dnia będzie jeszcze ich przybywać. W południowej połowie kraju deszcz, od 12 stopni na termometrach na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju. Jutro będzie nieco cieplej, w większości kraju od 17 do 22.
0: 23 minuty po godzinie 13, słuchamy Radia Tok FM i zgodnie z zapowiedzią jest z nami teraz Marta Szpala, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Prezydent Serbii Aleksandar Vučić rozwiązał parlament i na 25 października wyznaczył termin przedterminowych wyborów. I zanim o tym dokładnie porozmawiamy, chciałem zapytać o rzeczy, które się wydarzyły wcześniej, bo może miały z tym związek, a mianowicie... Tu zacytuję wpis Antonio Costy. Obrazy, czyli szefa Rady Europejskiej, Antonio Costa. Obrazy z wczorajszego pogrzebu Radka Mladicia w Belgradzie były szokujące. Podobnie mocno też Ursula von der Leyen pisała. Czy to był jakiś taki, czy to nie uruchomiło pewnej lawiny z pani perspektywy, kiedy pani się przygląda temu, co w Serbii się dzieje? Taka wyraźna, jednoznaczna ocena z różnych źródeł tego, że no, rząd jednak i władze serbskie uczestniczyły w pogrzebie no, osoby, która była winna, skazana. I czy to nie był taki punkt, który przyspieszył rozwój sytuacji?
4: To znaczy o tych, że te wybory będą 25 października, to już słyszeliśmy parokrotnie. Powiedziałabym, że może zacznijmy od tego, że są to przedterminowe wybory, domagają się ich protestujący, studenci, aktywiści, którzy właściwie już prawie od 2 lat, bo 1 listopada będzie rocznica, domagali się właśnie przedterminowych wyborów w związku z katastrofą kolejową, która się wydarzyła na dworcu w Nowym Sadzie. I to był... Początkowo jakby domagali się po prostu rozliczenia tego, co się tam stało, dlaczego doszło do tej katastrofy, dlaczego zginęło 16 osób, ale już właściwie od 1,5 roku, jak to ktoś policzył, od 500 dni domagaliśmy się tego. A prezydent Vučić, bo w Serbii niby mamy system parlamentarny, ale tak naprawdę rządzi właśnie prezydent Aleksandar Vučić, który... No niedawno był jeszcze szefem partii. On na te wybory się nie zgadzał, to znaczy właściwie zwodził, obiecywał i już było przez ostatni rok właściwie kilkakrotnie obiecywał, że te wybory wreszcie będą. I wydaje się, że jest to też, to też jest ciekawe, to są 15 wybory, odkąd Serbia funkcjonuje jako niepodległe państwo. Przy czym są to 11 przedterminowe wybory. To znaczy, to też jest taka praktyka w Serbii, że wybory się ogłasza w Serbii wtedy, kiedy władza jest pewna, że je wygra, a Aleksandar Vučić robił to też kilkakrotnie. Więc powiedziałam, że to raczej była taka kalkulacja, ponieważ wciąż większość społeczeństwa wydaje się jest przeciwko obecnej władzy. To jednak Aleksander Vučić chciał te wybory zorganizować wcześniej. Jemu regularnie powinny być one w przyszłym roku na jesieni, ale z kolei jemu osobiście kończy się mandat prezydenta w marcu. I to też jest taki rodzaj, powiedziałabym, takiej praktyki w Serbii, że bardzo często wybory prezydenckie są razem z parlamentarnymi. To też jest ostatnia kadencja Vučića. Więc właściwie... Było wiadomo, że te wybory odbędą się przed marcem i chyba podjęto jednak taką decyzję w partii rządzącej, że po prostu ten październik to będzie najlepszy moment, że po prostu nie da się już dłużej czekać. Władze też jak właśnie grały na przeczekanie, że protestujący się zmęczą, że jakoś uda się spacyfikować to niezadowolenie społeczne. No, to się jakby udało tylko i wyłącznie połowicznie, ale już właściwie całe lato oficjalnie wybory nie były ogłoszone, natomiast była to, powiedziałabym, taka forma przedkampanijnych spotkań. Aleksander Vučić, jak policzyły organizacje społeczne w Serbii, nigdy wcześniej się tak intensywnie z nikim nie spotykał. Mamy teraz też serię takich, powiedziałabym, ruchów, w którym dla społeczeństwa, podnoszenie pensji, które jakby mają ludzi przekonać do głosowania. No więc tak jak powiedziałam, to wydaje mi się, że akurat ten pogrzeb, o który pan pytał, on, to jest złe sformułowanie, trochę spadł z nieba Vučićowi, bo Ratko Mladić i jego pogrzeb został po prostu tylko dodatkowo wykorzystany w kampanii wyborczej i można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju szczęście dla Vučića.
0: Ale czy on sam osobiście był obecny na uroczystościach?
4: Nie, sam Aleksander, dlaczego? No, powiedziałabym, to też jest taka, powiedziałabym, taktyka. To znaczy prezydent Aleksander Vučić oficjalnie wciąż deklaruje, że jego celem czy celem Serbii jest członkostwo w Unii Europejskiej, więc powiedziałabym, on jest bardzo ostrożny w takich jednoznacznych deklaracjach. Znaczy, myślę, że faktycznie gdyby on sam osobiście się pojawił na pogrzebie, to już jakby Unia zareagowałaby ostrzej, a tak powiedziałabym, że Aleksander Vučić ma ludzi od tego, to znaczy jego osobiście nie było, ale było 6 osób z rządu.
0: Ale musimy kończyć, zostało dosłownie 30 sekund. Bardzo mnie interesuje pani perspektywa. Czy to jest tak, że on się spodziewał takiej ostrej reakcji, te cytaty na początku, których użyłem, czy Antonio Costa, czy Ursula von der Leyen, że Europa zakrzyknie z oburzenia, on się tego spodziewał i dlatego nie był osobiście, a jednocześnie chciał pokazać tak jakby społeczeństwu, że ale moi ministrowie są na tych obchodach.
4: Znaczy ja myślę, że się spodziewał i tak naprawdę to też wpisuje się w jego taktykę, bo to jednak chodzi teraz o takie zjednoczenie narodu wokół flagi, albo właściwie można powiedzieć wokół grobu. I tak naprawdę ta taktyka, że Unia krytykuje Vučića, ona tylko jakby będzie wykorzystana w kampanii, bo Vučić powie, popatrzcie, bronię was, nie tylko przed naszymi wrogami za miedzą, Albańczykami, Chorwatami, ale też przez tą złą Unią Europejską. Więc myślę, że to była wykalkulowana reakcja. Czego się boi Vučić? Vučić nie boi słów. Słowa mu pomagają. On się boi działań, ale też widzimy, że w Unii Europejskiej na razie to tylko Unia jest zaniepokojona i twituje, ale nie wyciąga konsekwencji wobec Serbii, a nie wyciąga też konsekwencji wobec samego Vučića.
0: Marta Szpala, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: rekordowy poziom. I teraz prosiłbym pana w takich dwóch, trzech zdaniach, na ile to jest możliwe, żeby komuś, kto nie do końca wie, rozumie, chociaż to może rzadkie, ale jednak, jak działa fundusz kościelny, gdyby mógł pan tak w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, co to jest fundusz kościelny?
1: Postaram się, chociaż temat wymaga pewnie bardziej gruntownego wyjaśnienia. Fundusz powstał w 1950 roku i jego zadaniem było zrekompensowanie ubytku finansowego, jaki powstał w wyniku nacjonalizacji nieruchomości zabranych kościołom. W liczbie mnogiej specjalnie mówię, bo to nie tylko Kościół katolicki, ale też inne kościoły. I tak naprawdę państwo przejęło na siebie ciężar finansowania tych niezbędnych potrzeb kościelnych, chciałby się nawet powiedzieć duszpasterskich. I tak było do 1989 roku, natomiast w 1989 roku powstają komisje, w tym komisja majątkowa, która miała za zadanie zwrócić majątek zabrany przez władze komunistyczne. Zatem ta data, 89 rok, to jest początek oddawania kościołom tego, co zostało im zabrane, ale fundusz nadal istnieje. On jest zreformowany, ale nadal funkcjonuje. I tak naprawdę on cały czas w tej samej niezmienionej formule po 89 roku funkcjonuje do czasów nam współczesnych.
0: Czyli pan by powiedział, że rekompensata albo odszkodowanie to byłaby ta idea założycielska, ale teraz...
1: Tak, to była idea, tak. Tak, tak. Jakby władze komunistyczne dokonały tego, czego dokonywały inne państwa, no akurat absolutystyczne, w czasach, gdy Polska była pod rozbiorami, a więc typowo sekularyzacja. Zabieramy wam, ale wy się nie musicie martwić o takie niezbędne kwestie, jak na przykład utrzymanie budynków, utrzymanie tudzież, czy zabezpieczenie społeczne też osób duchownych.
0: No i jak
1: ale w zamian tracicie własność.
0: Tak, no tak. No i ta sytuacja z teraz, kiedy w trakcie kampanii wyborczej oto grupa partii mówi, my zlikwidujemy to albo radykalnie zreformujemy i teraz mija niewiele czasu i okazuje się, że ten fundusz funkcjonuje dalej. Według pana to jest znak czego? Dlaczego tak się dzieje?
1: No oczywiście polityka. To jest temat trochę bardziej skomplikowany i naprawdę żałuję, że nie mam więcej czasu, ale musimy zrozumieć też mechanizm funkcjonujący w funduszu. On będzie wzrastał, dlatego że on jest skorelowany z minimalnym wynagrodzeniem. To znaczy paradoksalnie będzie nam ubywało osób duchownych, ale fundusz będzie wzrastał, ponieważ liczone składki są od minimalnego wynagrodzenia, które co roku wzrasta. Więc to będzie takie, to jest mechanizm jakby dosyć racjonalnie, mam nadzieję, teraz wyjaśniony przeze mnie. Czyli spadająca liczba duchownych nie będzie powodowała tego, że fundusz będzie malał, lecz będzie wzrastał, bo będzie siłą rzeczy wzrastało nam minimalne wynagrodzenie, od którego liczone są składki, które poprzez fundusz kościelny my wszyscy opłacamy osobom duchownym.
0: Czyli jeśli pana dobrze rozumiem, to jeśli ten mechanizm nie ulegnie zmianie, to za rok, dwa, trzy znowu będziemy mieli do czynienia, to odbędziemy podobną rozmowę, że teraz kolejne miliony więcej
1: tak.
0: funduszu. Aha, czyli według pana...
1: Dobrze,
0: ale to mimo wszystko, na sam koniec muszę pana zapytać, chociaż została nam dosłownie minuta. A czy rozglądając się po Europie albo po innych krajach, pan widzi taki mechanizm, który nie tego typu funduszu, który nie wywołałby takich wielkich dyskusji społecznych?
1: Proszę zaprosić mnie na kolejne dłuższe spotkanie.
0: Ale to jest możliwe, tak? Da się to...
1: Jest, oczywiście, że jest. Aha. Oczywiście, że jest.
0: Rozumiem.
1: Jest. Nowoczesny, jeszcze przede wszystkim typowo polski, ale mocno osadzony w realiach europejskich mechanizm jest.
0: Doktor Michał Zawiślak, Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Pawła II, autor książki Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę lista przebojów, na którą zaprasza Bartosz Dąbrowski.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.

0: Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Rodzinne posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Linia kolejowa numer 22, na której w środę doszło do wypadku pociągu z pojazdem ciężarowym, powinna być przejezdna od jutrzejszego poranka, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zaznaczył jednak, że dostępny będzie tylko jeden tor. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu. Jarosław Kaczyński przyjechał przed siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii poinformował, że jest to interwencja poselska, a przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiSu twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
9: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony jest to sprawa
19: związana z taką taktyką krok po kroku.
8: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, przekonuje Andrzej Szejna z Lewicy.
20: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować. Dzisiaj będzie oczywiście wielki wiec, będzie wsparcie, będą krzyki, łamanie konstytucji.
8: Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii, a chodziło o wykazane w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na stację benzynową w Kijowie, poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Jest to kolejny w ostatnich dniach atak na obiekt tego typu w mieście. W Szwecji w niedzielnych wyborach do parlamentu, rad regionów i gmin kandyduje co najmniej 90 Polaków i osób polskiego i 90 osób polskiego pochodzenia. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie, jak co 4 lata, analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków. Osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Dzisiaj pochmurno i dość chłodno, od 12 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju. W południowej połowie kraju deszcz.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Lista przebojów Tok FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, zapraszam na kolejne premiery w notowaniu 777. Cóż za liczby. Ale wcześniej podsumowanie wyników głosowania, oczywiście na miejscu drugim Donald Tusk.
21: Tok 1.
23: Nie mam żadnej wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie, głosowanie, w którym wy uczestniczyliście 2 razy przeciwko tej ustawie, jest przecież de facto samobójstwem politycznym, bo już cała Polska wie, kogo chronicie, a zaraz dowie się, dlaczego. Elementarny instynkt powinien kazać wam zagłosować za tą ustawą. Nie tylko dlatego, że taki jest oczywisty interes Rzeczpospolitej i jej obywateli, ale to jest już dla was kwestia być albo nie być. Ale wy cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają. Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Żaden polityk prawicy, ostrzegam was, nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia. Nie wiem, czy te ostrzeżenia do was dotrą, ale za chwilę Polska zobaczy, jak w tej sprawie się zachowujecie. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobiny odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii, która najwyraźniej trzyma was wciąż za gardło. Zobaczymy, czy stać was na to.
22: Miejsce pierwsze, Beata Lubecka, Karolina Lewicka, a puentę zapewnia Dominika Wielowiejska.
21: Tok 2.
24: Jak się okazało, w tym tygodniu Jarosław B. miał dostać drogi zegarek od szefa zonda krypto, Przemysława Krala właśnie. Donosiły o tym i Wirtualna Polska, i TVN24. Radosław P. twierdzi, że 40 tysięcy euro właściwie założył za niego Przemysław Kral, czyli szef zonda krypto. A Radosław P. miał w ratach spłacać te pieniądze. Tylko że z dokumentów, którymi dysponują dziennikarze, wynika, że ta wersja pana Ryszarda P. może się rozmijać z prawdą jednak. No i też można się zastanawiać...
25: Radosława.
24: Tak, A ja powiedziałam jak? Ryszarda. Tak, oczywiście Radosława.
0: Z Kieryśki
24: do Wojny Chłopaki. Nie. Tutaj jest jednak Radosław. I można się
0: Beata, to była dobra pomyłka, bo moim zdaniem to jest Ryszard Ochucki naszych czasów.
24: Nie wiem, czy wszyscy mają takie skojarzenia, ale dobrze, że ty masz.
0: In miś.
24: Tak.
22: Również miejsce pierwsze Antoni Macierewicz.
21: Tok 6.
1: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić. Nie chce się tego produkować. Nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja w szpitali. Musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
22: Nagrania, które zajęły miejsca pierwsze, dołączą do premier w najnowszym zestawieniu, ale Antoni Macierewicz nie będzie już mógł wygrać po raz czwarty. Proszę o tym pamiętać. Przechodzimy do premier. Listę przebojów zaczynamy nagraniem sprzed tygodnia, no ale przez ten tydzień trwała gorąca dyskusja nad tym, co wydarzyło się w Sejmie. Wprawdzie moglibyśmy zaprezentować ten fragmencik już w poprzedniej liście, bo to posiedzenie Sejmu, a przynajmniej ta część, z której pojawi się cytat, odbywało się przed południem, ale w pierwszym odruchu nie zauważyliśmy, że na sali sejmowej niektórzy posłowie szczekali.
21: Tok 1.
2: To jest niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej w historii nie posuwał się do takich zachowań. Pański głos wynika z potwornego strachu.
3: Możecie tutaj nie wiadomo jakie cuda wymyślać na mównicy. Możecie wykrzykiwać tu. Jedna z pań posłanek na przykład szczekała. Pan profesor Czarnek wyzywał jednego z ministrów od baranów. Pan profesor Gliński. Co to jest? Znacie go państwo? Pan profesor Gliński wyzywa siedzących tam od bydła. Tak, kultura to jest rzeczywiście coś. Bo pan był, zdaje się, ministrem kultury. To jest coś, co was charakteryzuje tutaj na co dzień.
22: To byli Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk, a w tle Dominika Chrosińska i nie tylko. Ta posłanka szczekała, jak słychać wyraźnie w tym nagraniu i jak niektórzy donosili. Nazwiska pozostałych posłów na razie nie zostały wymienione. Zaczekajmy jeszcze chwilę. Jest jeszcze jedno nagranie, które robiło sporą karierę w minionym tygodniu. To najpierw charakterystyczny, zadziwiający akcent, a później złota myśl Karola Nawrockiego.
21: Tok 2.
4: Literatura tworzy narodowe imaginarium. Są z nami dzisiaj i literaci, i analitycy literatury, mam nadzieję, że i krytycy literatury, mam nadzieję, że ze mną się zgodzą, ale dziady Adama Mickiewicza mógł napisać tylko Adam Mickiewicz.
22: To był pan prezydent, ale jak się okazuje, również i minister prezydencki może być zabawny. Wojciech Kolarski tak mówił u Dominiki Wilowiejskiej.
21: Tok 3.
25: Mówię tu jako prezydencki minister, który reprezentuje prezydenta, który nie bierze udziału w...
0: Rozumiem, ale zwracam uwagę, że...
25: Prezydent nie będzie stał na czele bloku politycznego, natomiast raz jeszcze podkreślam, jest zainteresowany szeroką współpracą obozu prawicy, obozu konserwatywnego, bo cel jest tutaj oczywisty, no, odsunięcie bardzo złych rządów Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej.
22: Teraz jest miejsce na propozycję numer 4. Dobra puenta tej części listy, czyli prawdziwy dramat w wykonaniu Antoniego Macierewicza, no ale tego nagrania już dziś słuchaliśmy, nie będziemy się dręczyć ponownie. Przejdźmy do wyimka z podcastu Dzieje się. Wojciech Szacki, Beata Lubecka, Karolina Lewicka.
6: Tok 5.
7: Nieoficjalnie przypomina o Jacku Sasinie, a już całkiem oficjalnie Mateusz Morawiecki wrzuca na X zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
10: Ale zwrócił za bilet ponoć.
7: Ponoć
10: gotówce.
7: Tak, ale
10: to jest tak jak Piesiewicz za zegarek.
7: To też jest bardzo ciekawe, bo
10: dlatego prawica lubi gotówkę.
7: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca i przypominając
10: koniecznie
7: sobie,
10: w reklamówce,
7: że teraz 2000 dla pana agenta CBA za bilet, tutaj rata w euro za patka, no brzmi to bardzo niewiarygodnie. Więc prawica ma kłopot z tą aferą.
22: Dzieje się to podcast i wideopodcast już dobrze naszym słuchaczom znany, a niedawno pojawiło się rozwinięcie tego formatu, czyli podcast Dzieje się na świecie. I teraz właśnie będzie fragment z tego oto podcastu. Tomasz Orchowski, Miłosz Gocłowski, Marta Nowak i Michał Olszewski.
11: Tok 6.
12: Może niech to wybrzmi, że Witkow to jest miliarder, deweloper z Nowego Jorku, kumpel Trumpa. Jared Kushner to jest zięć Donalda Trumpa i taką ekipę sobie on skleił, żeby zaprowadziła pokój nie tylko w Ukrainie, ale też między innymi na Bliskim Wschodzie.
10: Na całym świecie.
12: To są goście, którzy mają rozwiązać najbardziej skomplikowane konflikty światowe, nie mając żadnego doświadczenia w dyplomacji. Naprzeciwko nich siedzi, no, polityk jednak dosyć dużej wagi, tak? Władimir Putin to jest gość, który, no, zjada na śniadanie takich
13: facetów. Czy te błędy dyplomacyjne w ogóle widać na każdym kroku? To, że oni poruszają się samochodami przygotowanymi przez Rosję, a nie przez ambasadę amerykańską. To, że wielokrotnie korzystali z tłumaczy przyszykowanych, czy też wystawionych na tacy przez stronę rosyjską, nie biorąc tego jakby ze swojej ekipy, to pokazuje, że właśnie ich zdolności dyplomatyczne są raczej kiepskie. Może są świetnymi negocjatorami, bo nie będę im tego odbierać. Może różne kwestie pokazywały, że jest średnio. Choćby Wida Albania.
26: Może są tacy polityczni Blues Brothers po prostu.
13: Albo ciekawe. Flippy Flap bym jednak wszedł w tę stronę.
26: Słuchajcie, no ja może postawię ryzykowną tezę, ale mam wrażenie i tu odniosę się do twojego wieczorku na stypie, czy też wieczorze wyborczym, że może oni też sobie tam latają do Moskwy, żeby podjeść dobrze, dlatego że te przygody kulinarne, które zawsze są częścią dyplomacji, grają w opowieści o wizytach wysłanników Trumpa rolę znaczącą, tym razem jedli w restauracji Aurora. I co było najważniejsze dla mediów rosyjskich? Dla mediów rosyjskich, tu znowu posilę się cytatem, media rosyjskie emocjonują się faktem, że goście, tu cytat, zjedli sushi, uważajcie, podawane nie na ryżu, a na krabie.
12: No, Witkowowi chyba smakuje to jedzenie, bo on z Kushnerem już był ósmy raz w Moskwie, a w Kijowie chyba mniej. Trochę mu podchodzi, bo raz.
13: To był raz teraz. Ale to może
12: inna restauracja.
13: Teraz może Kijów go przekonał, bo dostał doskonałą kuchnię krymsko-tatarską. Jak jechali pociągiem z Polski do Ukrainy, to widziałem, że w menu były potrawy kuchni krymsko-tatarskiej, więc może też rzeczywiście bardziej ich to kulinarnie skłoni do pomocy Ukrainie.
26: Ciekawe, czy piją rosyjską herbatę. To bywa niebezpieczne.
22: To był fragment wideopodcastu, a teraz będzie fragment poranka Radia Tok FM. Tomasz Sekielski prowadzącym, gościem Adam Nowak.
11: Tok 7.
27: Patrząc na to, co się dzieje na wsi, na to poparcie dla PiS-u, dla Konfederacji, jednak apeluję, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. Nie kaganek, nie niosą kaganek, nie niosą.
28: Co wy macie z tym
27: nie niosą. Nie kontynuując drugiej części. Nie, ale
28: Krużganek był kiedyś już?
27: Nie, ale szanowni państwo, dziś jest bardzo ważne, żeby pokazywać na wsi to, co zostało zrobione, to, co jest zrobione.
22: W tej liście mamy jeszcze jedno nagranie, ale ono już nie jest premierą, już go dziś słuchaliśmy, o mistrzu naszych czasów, Beata Lubecka, Karolina Lewicka i Dominika Wielowiejska. Tyle propozycji w najnowszej liście przebojów Tok FM. Nosi on na numer 777 i tego numeru proszę szukać na portalu tokfm.pl, między innymi po to, żeby zagłosować gorąco, do tego niezmiennie zachęcam. Przez cały tydzień lista przebojów dostępna jako podcast 24 godziny na dobę w naszej aplikacji mobilnej, no a na antenie Radia Tok FM kolejne premiery już za tydzień w piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
5: Za nami lista przebojów i Bartosz Dąbrowski, a w studiu jest już Anna Piekutowska. Witaj.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Co dzisiaj w Twoim programie?
6: No tak jak Ty dzisiaj, ja też będę nawiązywała do tej 25. rocznicy zamachów z 11 września i chciałabym to zrobić w taki trochę popkulturowy sposób, dlatego że punktem wyjścia do naszej rozmowy uczynię film dokumentalny, który niedawno wszedł na Netflixa, można go obejrzeć, nazywa się Punkty zwrotne pokolenie 11 września i nie opowiada, tak jak większość filmów czy seriali, które powstały na ten temat, o tym, co się wtedy wydarzyło, jak potoczyły się dalsze losy ofiar czy osób, które były gdzieś tam blisko, ale mówi o tych ludziach, którzy urodzili się po albo byli bardzo młodymi ludźmi w czasie 11 września i w jakiś sensie ich los został na zawsze naznaczony tym dniem. I właśnie o tym pokoleniu, o tym całym nowym pokoleniu, które wyrosło na tle tych wydarzeń, będę rozmawiała, ale wiem, że ty też dzisiaj mikrofonie wrócisz.
5: To jest ciekawe, że o tym mówisz i że za chwilę będzie o tym rozmowa na naszej antenie, ale interesuje mnie to, jak słuchacze i słuchaczki i razem z Karoliną Kłaczyńską chcemy Państwa zaprosić do tego programu Mikrofon Tok FM dziś podróży. Jak Państwo pamiętają ten dzień? Tak po prostu. Tego dnia wydarzyło się coś, co spowodowało, że bez względu na to, kto czym się wtedy zajmował, no to wszyscy dowiedzieli się o czymś, co przekraczało granice wyobraźni i siłą rzeczy zapadło nam w pamięć. Więc to jest taka cezura, która do dzisiaj jest stosowana na zasadzie, że coś przed 11 września, coś po 11 września. Ale ten jeden konkretny dzień.
6: A ty pamiętasz, co robiłeś wtedy?
5: Tak, oczywiście. Ja pracowałem wtedy już w radiu i pamiętam tą sytuację, kiedy mieliśmy absolutny deficyt jakichkolwiek informacji poza tymi dwoma czy trzema źródłami, które stamtąd nadawały, więc łatwo sobie wyobrazić, co wyobraźnia ludzka robiła. Znaczy, co się wydarzyło, jak to należy rozumieć? No, widok, może inaczej. Dzisiaj w programie Mikrofon Tok FM pewnie to będzie częsty obrazek. Widok w telewizorze wieżowca, który płonie, a chwilę później ma runąć, i nic więcej, tak? I cała reszta jest już tylko grą wyobraźni, dyskusji, dzwonienia do siebie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj po godzinie 20 zapraszam słuchaczy i słuchaczki w swoim imieniu i Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowuje i wydaje program na Mikrofon Tok FM. Zapraszam słuchaczy i słuchaczki. No, ale za 2:14 informacje, a po informacjach Anna Piekutowska, która była ze mną. Dziękuję ci. A jeszcze chciałem podziękować tak Sylwii Hryczańskiej, Miłoszowi Nowaczowi, Staniszewskiemu, Marcie Lateckiej za dzisiejszy Tok 360, które realizował Szymon Baluta.
9: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm.
18: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
29: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
30: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
29: Brzmi dobrze.
30: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Będzie zaostrzenie przepisów, potwierdza Ministerstwo Infrastruktury po protestach i ostatnim wypadku na przejeździe na Mazowszu. Rzeczniczka Praw Obywatelskich domaga się uchylenia wyroku i uniewinnienia byłego działacza opozycji PRL. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaognia się, a ceny ropy naftowej na rynkach nadal rosną. Minuta po 14. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że w śledztwie dotyczącym zonda kryptosłużby przeprowadziły przeszukanie na terenie Wrocławia. W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura H. i może zawierać dane istotne dla prowadzenia śledztwa. H. to były funkcjonariusz CBA. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada intensywne prace legislacyjne w sprawie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach. Pierwszy pakiet na najbliższej Radzie Ministrów poinformował podczas spotkania z dziennikarzami po zakończonym w południe proteście maszynistów. Ze szczegółami Grzegorz Kozioł.
18: Minister Klimczak wyjaśniał, że chodzi m.in. o możliwość utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy zapalone jest czerwone światło. Mówił też o inwestycjach.
20: Oprócz zmiany przepisów, jako rząd, jako ministerstwo deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia.
18: Szef resortu infrastruktury przypomniał też o trwających pracach nad ustawą fotoradarową. Pomysł polega na automatycznych karach dla kierowców, którzy niezgodnie z przepisami wjeżdżają na tory.
20: Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
18: Klimczak, jak mówił, ma w tej sprawie już pewne uzgodnienia z ministrem sprawiedliwości. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram wniosła o kasację do Sądu Najwyższego w sprawie Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u i były oficer służb specjalnych został ukarany pracami społecznymi za udział w manifestacji ostatniego pokolenia. Jako że odmówił wykonania prac społecznych, karę zamieniono mu na 15 dni więzienia i właśnie ją odbywa.
21: W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich sąd, wydając wyrok nakazowy w tej sprawie, naruszył przepis prawa w sprawach o wykroczenia, ponieważ wyrok nakazowy może być wydany tylko wtedy, gdy materiał dowodowy nie budzi żadnych wątpliwości.
8: Jak dodaje dyrektor Dariusz Zbroja z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, to było zupełnie inaczej.
21: Pani Rzecznik Praw Obywatelskich uznała, że należy wyrok uchylić i uniewinnić pana Niemczyka od zarzucanych mu wykroczeń. Dlatego, że z materiału dowodowego w ogóle nie wynika, żeby pan Niemczyk popełnił zarzucane mu wykroczenia.
8: Rzeczniczka Praw Obywatelskich wniosła też o natychmiastowe wstrzymanie wykonywania kary. Nie wiadomo jednak, kiedy Sąd Najwyższy zajmie się tym wnioskiem. Finałem procesu, który dziś się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiedział premier Donald Tusk w Kielcach podczas 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie z polsko-fińską firmą kosmiczną dotyczące technologii satelitarnych oraz rozwiązań wspierających rozpoznanie i pozyskiwanie danych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Przed biurowcem Orlenu w Warszawie trwa protest pracowników kopalni soli Solino z Inowrocławia, którzy obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie i domagają się długoterminowego programu rozwoju dla kujawskiego kompleksu sodowo-solnego. Demonstracja przed Orlenem, który jest właścicielem Solino, szybko zamieniła się w wiec polityków Prawa i Sprawiedliwości, europosła Daniela Obajtka i posła oraz kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, a wiodącym tematem stały się ceny paliw.
23: Dzisiaj ja mogę mówić, my bronimy właściciela przed nim samym. To jest cały problem. Związek Zawodowy zajmuje się sprawami, które się powinni zajmować panowie, którzy są w tych budynkach.
24: Mamy
3: wiadomo, sytuację związaną nawet obecną z paliwami, o ile mamy paliwo. A jeśli byśmy więcej mieli magazynów, więcej ropy w tych magazynach, cena mogłaby być inna na stacjach.
7: Zlikwidować konkurencyjność polskich firm, doprowadzić do wielkiego bezrobocia i biedy, po to, żeby nie mieć snów, mógł ściągać ludzi na szparagi, bo tu już roboty nie będzie. Taki jest kierunek działania Tuska.
10: Za naszych czasów ropa była po $120, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9 i 8 złotych? Proszę Państwa, dziś ci ludzie, którzy tam są...
8: Z protestującymi przed siedzibą Orlenu w Warszawie był reporter TOK FM Tomasz Fęska. Do prawie $110 za baryłkę wzrosły ceny ropy naftowej. To efekt dalszych napięć na Bliskim Wschodzie. Wspierani przez Iran, jemeńscy rebelianci Huti zajęli port Mokka niedaleko cieśniny Bab al-Mandab, nad którą szyici chcą przejąć kontrolę. Zajmowanie okolicznych terenów ułatwia im wysyłanie dronów na szlak, powiedział w TOK FM dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Łukasz Fyderek.
11: Po zajęciu tych nadmorskich terenów w okolicach Bab al-Mandab zmniejsza się zasięg potrzebny do rażenia statków przepływających przez cieśninę. I te tańsze drony, które Huti są w stanie produkować własnoręcznie, bazując na komponentach, powiedzmy, powszechnie dostępnych czy dostępnych do zamówienia z Chin, będą w stanie skuteczniej razić transporty ropy wypływające z Morza Czerwonego na Ocean Indyjski.
8: Przez cieśninę Bab al-Mandab dziennie transportowanych jest blisko 3 miliony baryłek ropy. Dotychczas szlak ten stanowił alternatywę dla zablokowanej cieśniny Ormus. Najnowsze zdjęcia satelitarne NASA sugerują, że Huti mogli też uderzyć w rurociąg naftowy wschód-zachód, który transportuje bliskowschodnią ropę do portów nad Morzem Czerwonym, a stamtąd między innymi do Europy. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 14.20. Do wieczora przelotne opady deszczu prognozowane są zwłaszcza w południowej połowie kraju. W nocy deszczu spodziewamy się na południowym wschodzie. Temperatura minimalna w nocy od 6 stopni na południu, około 9 będzie w centrum, a do 13 miejscami na wschodzie i zachodzie kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry raz jeszcze. Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Będziemy rozmawiać w 25. rocznicę zamachów z 11 września o wydarzeniu, które zmieniło na lata i Stany Zjednoczone, i świat, ale dla coraz większej grupy Amerykanów to już nie jest osobiste wspomnienie, bo urodzili się później albo wtedy byli bardzo mali, a jednak dorastali w cieniu wojen, tej wojny z terroryzmem, w cieniu większej kontroli państwa, czy chociażby narastającej islamofobii. I o tym, co zostało 11 września temu kolejnemu pokoleniu, między innymi opowiada dokument, od którego wyjdziemy, Briana Knappenberga z serii Punkty zwrotne, pokolenie 11 września. On jest do obejrzenia na Netflixie i naprawdę jest bardzo ciekawy, jak na amerykański dokument, więc od niego trochę zaczniemy naszą rozmowę z moimi wspaniałymi gośćmi. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: Oraz doktor habilitowany Tomasz Makarek, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
13: Szanowni Państwo, pani redaktor, dzień dobry.
6: Jedna z bohaterek tego filmu dokumentalnego, do którego nawiązałam, mówi, że ona się właściwie o 11 września dowiedziała z mediów antyspołecznościowych, z TikToka, z Twittera, z Facebooka. I jak w ogóle wygląda sposób opowiadania o 11 września w Ameryce? Czy jest jakaś polityka historyczna 11 września?
12: Mam wrażenie, że 11 września w Stanach Zjednoczonych to jest coś takiego, że wszyscy o tym wiedzą, że miało miejsce. Natomiast chyba nie ma takiej polityki historycznej, która mogłaby młode pokolenia kształtować, bo część dowiaduje się od rodziców, część ze szkoły, część jeździ na wycieczki tam na miejsce, zwiedza muzeum, a część dowiaduje się z mediów społecznościowych, które i tych treści przed rocznicą 11 września jest zawsze dużo więcej. I one są bardzo różne. Niektóre są bardzo sensacyjne, niektóre to są teorie spiskowe, a niektóre to są po prostu wspomnienia i biografie tych osób, które zginęły. Więc jest bardzo, bardzo dużo ścieżek, żeby dowiedzieć się, co zaszło, ale chyba nie ma żadnego takiego jednego przekazu. Więc...
6: To trudne jest, bo trzeba sobie samemu wyciągnąć wnioski.
12: To prawda, zwłaszcza, że media społecznościowe przecież wzmacniają tylko te przekazy sensacyjne, nie wszystkie prawdziwe, takie, które mają bardziej dzielić niż łączyć. I to pokazuje, że trwa cały czas przecież spór o pamięć na temat 11 września, więc trudno o tym rozmawiać, zwłaszcza młodemu pokoleniu, który nie pamięta. Oni nie mają tego takiej świadomości, co oni wtedy robili. Nie mają takiej kliszy w pamięci, gdzie oni wtedy byli, co robili i co im ten 11 września przerwało. Więc oni trochę o tym mówią, tak jak, nie wiem, pokolenie milenialsów w Polsce o II wojnie światowej, że to jakoś wpływa na traumę narodową, rodzinną, ale to jest jakieś bardzo dawne wydarzenie.
6: No, nawet trochę bardziej wpływa, no bo tam nawet są takie głosy w tym filmie, ale można o tym rozmawiać dużo szerzej. Mianowicie, że to młode pokolenie jednak zdaje sobie z różnych negatywnych konsekwencji, które ponosi ze względu na 11 września, chociażby właśnie czy to wojny, czy wydatki związane z większym bezpieczeństwem, czy z wojskiem. Taka historia błędów, których konsekwencje, no to właśnie oni ponoszą. Profesor Makarewicz.
13: Tak, absolutnie. Pomijając samą skalę tego zamachu i liczbę ofiar, tak naprawdę 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną, ale także doprowadził ówczesną administrację Busha do kilku różnych odpowiedzi na to wydarzenie. Od wewnętrznych spraw, takich jak na przykład Patriot Act, który pozwolił amerykańskiemu państwu dużo głębiej inwigilować społeczeństwo, aż po otwarcie tych wojen na Bliskim Wschodzie, prawda, z którymi skutkami mierzymy się dosłownie do dzisiaj, patrząc na przykład na wydarzenia w Iranie. Wydaje mi się więc dlatego, że ta sprawa jest kontrowersyjna, czy nie ma takiej jednolitej polityki historycznej, dodając do tego, co mówiła moja przedmówczynia, także dlatego, że to jest po prostu temat głęboko polityczny, spolaryzowany i co więcej, ludzie odpowiedzialni za te różne rzeczy albo wciąż są u władzy, albo dopiero niedawno przeszli na emeryturę, jak Bush czy Clinton. Dlatego też nie może w tym świecie totalnie spolaryzowanej amerykańskiej polityki taka jednolita świadomość jest po prostu niemożliwa.
6: Właśnie w tym filmie też jest taka bardzo prosta linia łącząca 11 września z tym, co mamy dzisiaj w polityce amerykańskiej, czyli nie tylko teorie spiskowe, nie tylko polaryzacja, nie tylko nieufność wobec instytucji, tylko po prostu Donald Trump, tak, krótko mówiąc. Czy rzeczywiście my możemy poprowadzić taką prostą linię przez zamach, wojny z terroryzmem, politykę strachu i dzisiejszą Amerykę? Czy to nie jest zbyt proste wyjaśnienie, Magdalena Górnicka?
12: Wydaje mi się, że jest zbyt proste, ale Amerykanie lubią wiedzieć, z czego wynika to, że nie żyje im się dzisiaj tak dobrze, jak im żyło się przed tymi zamachami 11 września. Mam wrażenie, że wtedy Ameryka była bardzo mocno taka romantyzowana, ten czas przed tymi zamachami. Ameryka była przecież niewinna.
6: Ale były zamachy terrorystyczne, przecież World Trade Center było też obiektem zamachu terrorystycznego wcześniej.
12: Nie na tę skalę, nie transmitowany na żywo w telewizji na całym świecie i nie było to aż takim szokiem, bo to nie tylko Nowy Jork, ale i Pensylwania i Pentagon, więc to wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni jakby muszą wymyślić się na nowo, musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września i za bardzo poszło to w taki sposób, że zakończyło się Donaldem Trumpem, może tak. Więc oni patrzą na Donalda Trumpa jako na efekt takiego procesu, który zaczął się albo wzmocnił przez 11 września. I tam w tym filmie, w tym dokumencie jest bardzo dużo powiedziane o tym, że 11 września stworzył możliwości sprawowania takiej władzy prezydenckiej, jaką sprawuje Donald Trump. Czyli dał prezydentowi dużo większe uprawnienia, że prezydent może właściwie decydować o wojnach Stanów Zjednoczonych czy o interwencjach zagranicznych, mimo że teoretycznie to kongres wypowiada wojnę. I to był ten początek tej wielkiej władzy, którą teraz sprawuje Donald Trump, a którą jego poprzednicy może i mieli w ręku, ale nie wykorzystywali w taki sposób.
6: Tomasz Makarewicz?
13: Tak, ja bym dorzucił do tego na przykład obecne zamieszanie z polityką migracyjną. Związane jest z tym, że Trump wykorzystuje instytucje, które dosłownie powstały w odpowiedzi na te ataki. Od wspomnianego Patriot Act po ICE. Które,
6: tak, ono wtedy powstało?
13: Tak, to i Departament Bezpieczeństwa Narodowego
6: też powstał wtedy.
13: Tak, to było wtedy, bo to była odpowiedź na to, że wydaje się, że przynajmniej częściowo
6: Homeland Security.
13: Tak, przynajmniej częściowo do tego ataku doszło, dlatego że mieliśmy kilka agencji wywiadowczych, które nie do końca ze sobą komunikowały. Mhm. Jakby zamachowcom udało się przejść pomiędzy nimi, tak? I właśnie dlatego mieliśmy to takie scentralizowanie całej tej władzy. I też, ale też na przykład fakt, że o czym się trochę mniej mówi, że te wojny, które no, mieliśmy po tym ataku terrorystycznym, to znaczy Irak i Afganistan, ono także oznaczało militaryzację amerykańskiego społeczeństwa w dwóch ważnych aspektach. Po pierwsze, do Ameryki z tych wojen wróciło morze weteranów przyzwyczajonych do przemocy i ci weterani nie tylko głosują, ale też bardzo często na przykład zostają policjantami czy właśnie agentami ICE.
6: Albo politykami.
13: Albo politykami. A po drugiej stronie jest tak, że mieliśmy no, cały ten kompleks militarno-przemysłowy, który na rzecz tych wojen, szczególnie wojny w Iranie, musiał zacząć produkować morze sprzętu, z którym potem Amerykanie też chcieli coś zrobić, na przykład zaczęli rozdawać departamentom policji. Więc jak na przykład dzisiaj patrzymy na... To było widać bardzo wyraźnie przy okazji tych protestów Black Lives Matter parę lat temu. Ten problem militaryzacji amerykańskiej policji, to też jest właśnie taki efekt domina po tych atakach na World Trade Center.
6: Tak, a my czasami sprowadzamy to też naszej wyobraźni europejskiej do tego, że po prostu musimy zdejmować buty na lotnisku i przechodzić przez jakieś irytujące bramki, a ma to dużo, dużo szersze konsekwencje, o których będziemy rozmawiać po informacjach Radia Tok FM, które o 14.20. Moimi gośćmi są Magdalena Górnicka-Partyka i doktor habilitowany Tomasz Makarewicz. Wracamy za chwilę do 11 września.

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Kolejne przeszukania w sprawie zonda krypto. Służby przeprowadziły przeszukania na terenie Wrocławia. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura H. i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa. H. to były funkcjonariusz CBA. Jemeńscy rebelianci Huti zajęli wyspę Perim, położoną w cieśninie Bab al-Mandab. Perim przecina cieśninę na dwa szlaki żeglowne. Kontrola nad wyspą pozwala na przejęcie pełnej władzy nad cieśniną, która nabrała ogromnego znaczenia, odkąd wojna USA z Iranem skutecznie sparaliżowała cieśninę Ormus. Kolejne bolesne wieści dla kierowców ma portal e-petrol.pl. Najnowsza prognoza na przyszły tydzień pokazuje, że paliwa bez wyjątku będą drożeć. Cena bezołowiowej 95 może sięgnąć niemal 8 zł za litr, diesel przekroczyć 9 zł, a gaz może kosztować około 3.
0: Augusta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na Kulturę w Toku. Dyrygent Jerzy Maksymiuk świętuje swoje 90. urodziny oraz 70-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji maestro osobiście poprowadzi dziś w Narodowym Forum Muzyki w Filharmonię Wrocławską podczas 61. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans we Wrocławiu.
8: Wspaniały dyrygent i muzyk, kompozytor i bardzo barwna postać. Uwielbiany przez muzyków i przez publiczność, pełen temperamentu i zaskakujących interpretacji. Wciąż w znakomitej formie, no zazdrościć tylko.
0: Mówi Andrzej Kosendiak, dyrektor festiwalu. O 18:00 na Placu Wolności przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki Jerzy Maksymiuk osobiście odsłoni tablicę z faksymile swojego podpisu. Od pogardy, od nienawiści. Słowa zaczerpnięte z modlitwy o wschodzie słońca Natana Tenenbauma są hasłem nowego sezonu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W premierowych spektaklach twórcy będą stawiać pytania o empatię, duchowość i solidarność. Pierwszą premierą 23 października będzie spektakl Agaty Dudy-Gracz poświęcony Stanisławowi Wyspiańskiemu. Reżyserka będzie przyglądać się młodzieńczym latom artysty i krakowskiemu społeczeństwu drugiej połowy XIX wieku w przedstawieniu zatytułowanym Kraków Narodowej Sztuce, czyli Triumf Miernoty. Kino naturalne, kino z zachwytem nad miejscem, czasem i sensem. Dziś w Pińczowie rozpoczyna się 5. Festiwal Natura Kina, którego honorowym patronem jest reżyser Andrzej Barański.
9: Andrzej Barański jest tym unikatowym reżyserem, który nie obawia się tworzyć portrety dobrych ludzi, porządnych, prawdziwych, pracowitych i zadowolonych z życia. To jest rzadkość nie tylko w polskim kinie, ale i w kinie światowym.
0: Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. A w programie m.in. pokaz ministrantów i spotkanie z reżyserem filmu Piotrem Domalewskim, a także rozmowa z Krzysztofem Zanussim. Do Pińczowa przyjadą także Jan Peszek i Joanna Trzepiecińska. Nowa muzyka do filmu Andrzeja Wajdy. To najnowszy projekt wiolonczelisty i kompozytora Michała Pypola.
19: To film Dyrygent, ale z muzyką graną na żywo. Zarówno tą oryginalną, którą napisał nie kto inny jak sam Ludwig van Beethoven, Piąta Symfonia, oraz muzyką, którą napisałem ja specjalnie na tę okoliczność. Muzyka będzie grana na żywo w trakcie pokazu filmu z oryginalną ścieżką dźwiękową.
0: Premiera jutro w warszawskim kinie Iluzjon.
18: Najwięcej chmur dzisiaj na południu i tam może jeszcze padać deszcz. Od 12 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 pokazują termometry na zachodzie kraju.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Razem ze mną w studiu cały czas goście Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce i doktor habilitowany Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i dobrobyt na pokolenia. Rozmawiamy o 11 września i skończyliśmy mniej więcej w tym momencie, że omawialiśmy, w jaki sposób polityka współczesna amerykańska, a może nawet prościej, w jaki sposób Donald Trump jest politycznym produktem epoki po 11 września. No i nie dotknęliśmy jeszcze tematu islamofobii. Profesor Makarewicz, proszę zacząć.
21: Jeśli chodzi o te różne ciemne skutki, czy mroczne skutki ataku na World Trade Center i na Pentagon, wydaje mi się, że to jest jeden z wciąż aktualnie najważniejszych, jeśli chodzi o współczesną politykę, bo nie da się ukryć, że po takiej początkowej reakcji, która skupiała się na solidarności z Amerykanami, na takim strachu, na takiej refleksji, że coś się niedobrego dzieje z tym Pax America, nasze społeczeństwa zachodnie, mówiąc bardzo brutalnie i niedyplomatycznie, dały Osamie Bin Ladenowi jedno bardzo ważne dla niego zwycięstwo. To znaczy, myśmy zareagowali, czy w pewnym momencie się zaczęliśmy koordynować na takiej absolutnej histerii wobec muzułmanów, których zaczęliśmy traktować w bardzo wielu kontekstach jako obywateli drugiej kategorii. Na przykład do dzisiaj i w amerykańskiej, i w europejskiej polityce w podejrzliwy sposób traktuje się otwarcie praktykujących muzułmanów, chociaż z drugiej strony na przykład nikt nie miałby takich zarzutów wobec na przykład otwarcie praktykujących chrześcijan albo Żydów, albo przedstawicieli innych religii.
20: Prostu zostało nam w głowach, w mózgach skojarzenie, że to jest niebezpieczeństwo.
21: Tak, jeśli widzimy muzułmanina, który modli się w stronę Mekki, to znaczy, że za chwilę będzie wybuchał, prawda? Jak mam taki skrót myślowy bardzo często. I jakby skalę tej histerii widać po tym, że zaledwie 2 lata po tym ataku Amerykanie najechali Irak, który w ogóle nie miał nic wspólnego z tymi atakami. Hussein przecież był autorytarnym dyktatorem, ale sekularnym, który wręcz walczył z Al-Kaidą. I oficjalnie powód był taki, że baliśmy się tego, że Hussein może wyprodukować broń masowego rażenia i tak dalej. Tak naprawdę wszyscy wiedzieliśmy, że to nie jest prawda, że to nie jest prawdziwy powód. Jest taki znany amerykański publicysta Thomas Friedman, który powiedział wprost, o co chodzi. Otóż myśmy zaczęli patrzeć na Bliski Wschód nie jako miejsce, gdzie mieszka kilka milionów różnych ludzi o różnych poglądach, o różnych politykach i tak dalej, jak w każdym innym miejscu na świecie, tylko na takie jedno wielkie siedlisko terrorystów, w którym po prostu trzeba było, przepraszam za określenie, przyfasowić twarz w ramach zemsty. I czy dostanie się Irakowi, czy dostanie się Iranowi, czy dostanie się jeszcze komuś innemu, to nie miało znaczenia, bo wrzuciliśmy tych wszystkich ludzi do jednego worka i dlatego ich zaatakowaliśmy. I dlatego wojna w Iraku była taką katastrofą, nie tylko w takim sensie logistyczno-wojskowym, strategicznym, to, że kompletnie się nie udała odbudowa Iraku po 2003 roku, to, że ta eskapada zwiększyła rolę Iranu w regionie, z czym mierzymy się dosłownie do dzisiaj, prawda? Ale też właśnie w takim sensie moralnym. To znaczy, my w 2001 roku myśleliśmy, że musimy bronić świata wartości zachodnich, tej dobrej, liberalnej demokracji. Ćwierć wieku później ludzie w tamtym regionie myślą o nas jako barbarzyńcach i my też w naszej wewnętrznej polityce bardzo często takim barbarzyńcami niestety zostaliśmy.
20: A myślicie państwo, że w ogóle jest możliwe to, żeby Stany Zjednoczone rozliczyły się jakoś z tej swojej reakcji?
1: Wydaje mi się, że nie ma woli politycznej, żeby tak się stało.
20: Póki przynajmniej żyją ludzie, którzy tam walczyli i oddawali często swoje zdrowie i najbliższych.
1: Póki nie zajdzie zmiana pokoleniowa, czyli jeszcze bardzo wiele lat. Ale to jest trochę tak, że Amerykanie potrzebują jakiegoś zamknięcia. Oni potrzebują takiego ukarania winnych, tak? To jest w takiej amerykańskiej opowieści zawsze o tym, że oni są tymi dobrymi, oni muszą ukarać tych złych, którzy zaatakowali Amerykę. Wydaje się, że osoby, które straciły bliskich w tych zamachach, oni cały czas czują, że to się nie domknęło, że nie ma ukarania tych winnych. Oczywiście odchodzą kolejni politycy tutaj z aktywnej polityki, ale nikt nie został pociągnięty właściwie do odpowiedzialności. I to sprawia, że ta rana cały czas nie może się zabliźnić i chyba jeszcze bardzo długo się nie zabliźni.
20: Jeszcze chciałam Magdalenę Górnicką-Partykę zapytać o Donalda Trumpa i też jego korzenie, że tak powiem, polityczne, które chociażby tkwiły również w islamofobii, nie tylko w ogóle w takim stosunku negatywnym do obcości, do migrantów, który widzimy właśnie w emanacji budowy muru za pierwszego Donalda Trumpa, czy chociażby teraz właśnie z tego zaostrzenia polityki migracyjnej, ale chociażby ten przykład takiego konsekwentnego pokazywania prezydenta Obamy jako osoby, która gdzieś tam miała powiązanie z muzułmanami.
1: On nigdy nie mówił o nim inaczej niż Hussein Obama. I on, Donald Trump, do polityki wszedł dlatego, że kolportował tę teorię spiskową, że Barack Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, więc nie może być prawowitym prezydentem Ameryki. No i to go wywindowało do politycznej sławy i dzięki temu między innymi zebrał swoich wyznawców i zwolenników i kilka lat później został prezydentem, więc to bardzo mocno zasadza się na tych nastrojach antymuzułmańskich i teraz jest też podsycane przecież w amerykańskiej polityce, bo mamy Zorana Mamdaniego, muzułmanina, burmistrza Nowego Jorku, mamy Abdullah El-Sayeda, jednego z ważniejszych kandydatów do Senatu z Michigan przed wyborami połówkowymi, który już w listopadzie, też muzułmanina, no i republikanie z Donaldem Trumpem na czele bardzo mocno w nich uderzają, mimo że Mamdani miał 10 lat, El-Sayed miał 16 w momencie zamachów 11 września, natomiast oni są jakby zbiorowo obarczani winą wszystkich muzułmanów, którzy wtedy postanowili zaatakować Stany Zjednoczone, bo tak to jest przedstawiane przez dużą część amerykańskiej prawicy.
20: Ale czy coś się zmienia? Bo mam przed sobą dane z najnowszego sondażu Reuters Ipsos, które mówią, że tylko 20% Amerykanów wskazuje zagraniczny terroryzm jako największe zagrożenie. Więcej osób wskazuje terroryzm krajowy, a jeszcze więcej przypadkową przemoc, czyli strzelaniny, krótko mówiąc. Czy to znaczy, że ten terroryzm jednak już przestał w pewnym sensie być tą główną osią polityki bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych?
21: Tak naprawdę już dawno przestał. Ja powiedziałbym, że właściwie kiedy pomyślimy o ostatnich atakach terrorystycznych, które jakoś przebiły się przez media, to było z dekadę temu. I teraz takim chłopcem do bicia zamiast terrorystów zostali raczej po prostu imigranci tak w ogóle.
20: Oraz brutalny ekstremizm lewicowy, jak to mawia Donald Trump.
21: Tak. I to na przykład widać po tym, że w trakcie ostatniej kampanii wyborczej Trump atakował już nie muzułmanów, bo tym tematem też już tak trochę ludzie się nie kręcą, tylko po prostu zaczął atakować czarnych imigrantów z Haiti, oskarżając ich o to, notabene w ogóle w sposób pozbawiony sensu i prawdziwości, ale oskarżał

0: to jest kulminacja tego procesu, tak? Bo Amerykanom wreszcie udało się wybrać czarnoskórego prezydenta i zniszczyć rasizm, ale ja mam wrażenie, że właśnie przeciwnie, że to jest tak, że ta lewa część sceny politycznej w Stanach i tak ogólnie w całym świecie zachodnim rzeczywiście no wyszła już z tej epoki rasizmu, ale na prawej stronie jednak widzimy renesans tego i widzimy to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też i na przykład znowuż w Polsce.
1: Będziemy kończyć naszą rozmowę, więc chciałabym, żebyśmy tutaj gdzieś jakąś konkluzję sformułowali i chciałam poprosić Państwa taką refleksję na temat tego, jaka dzisiaj, właśnie jak Państwo widzą dzisiaj tą najważniejszą lekcję dla Stanów Zjednoczonych po 11 września? Magdalena Górnicka.
2: Ja myślę, że ten cień tych dwóch wież jeszcze długo będzie się obciążał amerykańską politykę, właśnie póki nie zajdzie ta zmiana pokoleniowa i nie przyjdą do służby publicznej ludzie, którzy nie pamiętają tych zamachów, którzy ich nie przeżyli i nie mają tego wdrukowanego w swój światopogląd. Więc może wtedy trochę Ameryka będzie mogła faktycznie wymyślić się na nowo, ale już bez tej traumy bardzo mocno ciążącej na nich przez te wszystkie lata.
0: A ja chcę zakończyć bardzo pesymistycznym akcentem. Jak w październiku 2023 roku był ten słynny atak Hamasu na Izrael, moja intuicja była taka, że o Jezus Maria, ja już widziałem dokładnie ten sam film. To znaczy mamy z jednej strony brutalny, krwawy atak terrorystyczny, organizacji terrorystycznej, które absolutnie należy potępić, ale ja już widzę, że reakcja tej drugiej strony będzie równie katastrofalna. I niestety mam wrażenie, że lekcja po ćwierć wieku jest taka, że myśmy się niczego nie nauczyli.
1: No i to jest jeszcze bardziej ciekawe, chociażby polecam Państwu wczorajszą moją rozmowę z Agnieszką Zagner, gdzie omawiałyśmy te informacje o tym, że Benjamin Netanyahu prawdopodobnie wiedział o tym, że może się coś takiego wydarzyć i temu skutecznie nie zapobiegł. Przecież takie dyskusje po 11 września też odbyliśmy światową. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Moimi gośćmi byli Magdalena Górnicka-Partyka i Tomasz Makarewicz. Dzięki ogromne.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz Patrycja Maciejewicz powitam, przepraszam cię bardzo, która opowie Państwu co w EKG.
3: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj bardzo dokładnie przyglądać się cenom paliw. Nie tylko w Polsce, ale też uwarunkowaniom, którym podlegają notowania ropy. Będziemy pytać o to, co będzie działo się w przyszłym tygodniu, czego możemy się spodziewać, bo zdaje się, że jesteśmy w takim dosyć kluczowym momencie. Na pewno dla Amerykanów. $6 za galon benzyny po raz pierwszy w historii.
1: Zapraszamy serdecznie, magazyn EKG, 14.40 informacje, TOK FM, a o 15.00 słyszymy się my z Zapytam Inaczej z powrotem.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TV.

0: TVP2 i TVP VOD.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
7: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
8: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
9: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 14.40, to są informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. Prowadzone przez nich czynności związane są z aferą Zonda Krypto. Chodziński poinformował, że przekazał policji przygotowane przez niego wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława Krala. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada intensywne prace legislacyjne w sprawie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach. Pierwszy pakiet na najbliższej Radzie Ministrów poinformował podczas spotkania z dziennikarzami po zakończonym w południe proteście maszynistów. Chodzi m.in. o możliwość utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy zapalone jest czerwone światło. Mówił też o inwestycjach.
12: Oprócz zmiany przepisów, jako rząd, jako ministerstwo deklarujemy jeszcze bardziej intensywne prace w kierunku inwestycji na przejazdach drogowo-kolejowych. Będziemy je zabezpieczać w dodatkowe urządzenia.
11: Akcja maszynistów zakończyła się w południe, ale jeszcze do jutra mogą być opóźnienia pociągów. Kolejarze protestowali po środowym wypadku koło Przysuchy, gdzie na przejeździe pociąg zderzył się z betoniarką. Zginęła jedna pasażerka. A w Łodzi kierowca MPK prowadząc autobus wypełniony pasażerami utknął na przejeździe kolejowym pod opuszczającym się szlabanem. Film z tego zdarzenia opublikowały PKP Polskie Linie Kolejowe. MPK poinformowało o powołaniu komisji do wyjaśnienia tej sprawy. Postępowanie prowadzi też policja. Nikomu nic się nie stało. Policjanci ze Skarżyska Kamiennej zatrzymali 49-latka i jego 14-letniego syna w związku z niewielkim uszkodzeniem elementów sieci w rejonie ujęcia wody miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Śledczy sprawdzają motywy działania zatrzymanych. Doszło do niewielkiego uszkodzenia elementów wchodzących w skład sieci wodociągowej, ale kluczowe zabezpieczenia ujęcia wody zostały nietknięte. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji poinformowała, że co najmniej 46 tysięcy osób musiało opuścić domy w wyniku kolejnej eskalacji wojny w Jemenie. Wspierani przez Iran rebelianci Huti prowadzą tam ofensywę przeciwko jemeńskim siłom rządowym wspomaganym przez Arabię Saudyjską. W zeszłym tygodniu rebelianci rozpoczęli ofensywę, której celem są obszary graniczące z cieśniną Bab al-Mandab na Morzu Czerwonym. Region ten zyskał strategicznie znacznie po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie oraz zablokowaniu przez Iran cieśniny Ormus, znajdującej się po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego. Dość sporo chmura w ciągu dnia będzie jeszcze ich przybywać. W południowej połowie kraju deszcz na termometrach od 12 do 19 stopni. Jutro będzie nieco cieplej, w większości kraju od 17 do 22.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Jest godzina 14.43. Patrycja Maciejewicz, witam się z Państwem ponownie w popołudniowym wydaniu magazynu EKG. Na początek sytuacja na rynkach. WIG i WIG 20 rosną dzisiaj, ale są to wzrosty po około 0,5%. Kurs euro 4,32, lekko spadł względem wczorajszego zamknięcia, natomiast kurs dolara rośnie dziś od rana po około 3,73 zł. To 2 grosze więcej niż wczoraj rano. I może jeszcze sytuacja na rynku obligacji. Ciekawie jest, bo po wczorajszej podwyżce stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny wzrosły rentowności obligacji krajów strefy euro. W Niemczech 3,51, w Holandii 3,59, a we Francji 4,45. W ślad za tym rosną też rentowności 10-letnich obligacji polskich na rynku wtórnym. Dzisiaj od rana te rentowności wynosiły już 6,32% i jest to najwięcej od lutego 2023 roku, czyli sytuacja jest ciągle napięta. O cenach ropy będziemy rozmawiać szczegółowo za chwilę. A ze mną jest już pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Sytuacja na rynku ropy nie należy do najłatwiejszych i w to piątkowe popołudnie wydaje się być też skomplikowana. Proszę powiedzieć pokrótce, po ile dziś ropa i z czego to wynika?
15: Obserwując skalę zmian dzisiaj, można powiedzieć, że w sumie nie jest tak najgorzej, ponieważ ropa tanieje o 3 dolary na baryłce. Ale musimy pamiętać, że w ciągu całego tygodnia jest to wzrost o kilkanaście dolarów. Ropa Brent kosztuje już około 105 dolarów za baryłkę. No i to niestety negatywnie przekłada się również na ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA, czyli olejów i benzyn. No i niestety konsekwencje tego my wszyscy odczuwamy, a te wzrosty cen to niestety eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, to co się dzieje i brak jakby perspektyw takiej szybkiego zakończenia konfliktu powoduje, że ceny surowca utrzymują się od kilku dni na poziomie wyraźnie powyżej 100 dolarów za baryłkę.
14: Czy to są bardziej nastroje, czy bardziej fakty, te czynniki, które wpływają na wzrost cen ropy?
15: Trudno mówić jednoznacznie o nastrojach, bo te nastroje już od dłuższego czasu są negatywne, jeśli chodzi o uczestników rynku. Musimy pamiętać, że każdy kolejny tydzień, miesiąc tych zakłóceń w dostawach ropy i paliw gotowych z Bliskiego Wschodu powoduje, że gospodarki światowe coraz bardziej zaczynają to odczuwać. Po pierwsze, maleją rezerwy strategiczne. Po drugie, przerób w rafineriach na zwiększonych jakby możliwościach przerobowych na świecie również powoduje, że ta podaż paliw jest bardzo napięta. Niebezpieczeństwo jest takie, że jakikolwiek problem w rafineriach dzisiaj, które jakby przejęły na siebie zwiększoną produkcję paliw gotowych, tak żeby właśnie wypełnić miejsce po tych niedoborach powstałych w wyniku braku paliwa z Bliskiego Wschodu, wywołuje rzeczywiście takie napięcie. W związku z tym to już po części są fakty, nie tylko same nastroje, aczkolwiek wiemy też, że mamy sygnały, kolejny dzisiejszy raport Międzynarodowej Agencji Energetyki mówiący o tym, że spodziewa się ona, iż popyt w związku z tymi zawirowaniami na świecie wysokim poziomem cen spowoduje, że popyt na ropę w tym roku będzie niższy. A więc już widzimy też gospodarcze skutki tych wszystkich zawirowań, które mamy od początku wybuchu wojny w Iranie.
14: Te skutki gospodarcze widzą Amerykanie na stacjach benzynowych, bo mamy cenę 6 dolarów za galon paliwa. Po raz pierwszy, jak bardzo to jest taka nietypowa sytuacja, czy to jest jakaś psychologiczna granica i co się może dziać na tym rynku?
15: To jest tak samo nietypowa sytuacja, bo niestety jak u nas na krajowym rynku, gdzie nasze ceny osiągają rekordowe poziomy, jeśli chodzi o olej napędowy, a w przypadku benzyny zbliżyły się do tych rekordów z 2022 roku. Podobnie na innych rynkach, w tym na rynku amerykańskim, i mimo że jak sobie to wszystko przeliczymy, to i tak ta cena paliwa w złotówkach będzie zdecydowanie niższa niż u nas w kraju, to jednak dla konsumentów amerykańskich ten poziom ceny jest już mało akceptowalny. I w kontekście tego, co się ma wydarzyć jesienią, czyli wyborów połówkowych, nie jest to sytuacja dobra. Są to również rekordowe poziomy, w związku z tym to też pokazuje, że niezależnie od tego, że na rynku amerykańskim nie ma takich problemów jak na rynku naszym, wewnętrznym, gdzie musimy importować paliwa, aby zbilansować podaż i popyt, to Stany Zjednoczone jako znaczący eksporter zarówno paliw gotowych, jak i ropy naftowej na rynki światowe również odczuwa negatywne skutki prowadzonej w zasadzie przez siebie wojny w Iranie.
14: Co w takim razie może się stać z tymi cenami ropy na rynku międzynarodowym w ujęciu za baryłkę w przyszłym tygodniu? Bo widziałam takie prognozy, w których pomyka się nawet o $120. Czy to jest realne?
15: Ta sytuacja obecnie wygląda trochę tak, jak w pierwszych tygodniach od wybuchu wojny w Iranie, kiedy również rysowały się takie scenariusze wzrostu cen ropy w okolice $120, a nierzadko mówiło się o większym wzroście. Na szczęście w dłuższym okresie i na długo takich poziomów nie obserwowaliśmy. Natomiast jeżeli będzie dochodziło do jeszcze większej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i jeżeli rzeczywiście konfliktem zostanie objęta nie tylko cieśnina Ormus, ale również cieśnina Bab al-Mandab. W związku z tym ten drugi alternatywny szlak wobec cieśniny Ormus, to rzeczywiście ten wzrost cen ropy z tego tygodnia może być jeszcze kontynuowany. Ale to wszystko o tym wszystkim się przekonamy za jakiś czas dopiero. Natomiast rzeczywiście wchodzimy w taki okres większych prognozy wyższych cen ropy naftowej. Międzynarodowe agencje również korygują swoje prognozy dotyczące cen paliw wobec wcześniej publikowanych. A więc jest sytuacja trudna, jest sytuacja taka, gdzie rzeczywiście wracamy do tego, co działo się kilka tygodni po wybuchu wojny w Iranie.
14: To teraz już skupmy się na naszym krajowym rynku i na cenach na naszych stacjach benzynowych. Proszę powiedzieć, jak przed weekendem wyglądają ceny? No i oczywiście, czego możemy spodziewać się po weekendzie?
15: W tym tygodniu notowaliśmy wzrosty cen paliw w zasadzie wszystkich gatunków. Benzyny drożały średnio 18-19 groszy do poziomów w zasadzie blisko tych rekordowych z 2022 roku, tak jak wspominałam. I na dużej części stacji jest to poziom już 7,99 za litr. Natomiast w przypadku oleju napędowego, który podrożał w tym tygodniu średnio o ponad 25 groszy, mamy poziom cen średni 8,76 i tym samym jest to cena wyższa wobec rekordu z marca tego roku. Podrożał pierwszy raz od dłuższego czasu autogaz. Tutaj podwyżki były zróżnicowane, ale były też jeszcze stacje, które w tym tygodniu cen nie zmieniały. No i niestety ten wysoki poziom cen ropy naftowej będzie się powoli przekładał na cenę gazu. Dlatego też spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie, czy blisko tego samego poziomu, który mamy aktualnie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
14: Czyli do tych 9 zł dojdzie ta cena?
15: Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99, tak jak w tym tygodniu mamy poziom 7,99 zł za benzynę, nie przekraczający bądź na nielicznych stacjach, tylko przekraczający poziom 8 zł. Natomiast w przypadku diesla to będzie ta bariera właśnie 9 zł i też stacje pewnie będą robiły wszystko, żeby tej bariery psychologicznej nie przekroczyć.
14: No właśnie, bo to chciałam na koniec panią zapytać, jak bardzo jesteśmy czuli na takie poziomy, które są takimi punktami odniesienia, równymi cenami, które mogą jakoś trzeźwiąco działać i czy my wtedy będziemy mniej tankować?
15: To wszystko będzie zależało od tego, bo nawet jeżeli taki poziom cen powyżej 9 zł, no z tych powodów rynkowych będzie widoczny na naszych stacjach, ale będzie to trwało kilka dni, kilkanaście dni, a potem sytuacja się uspokoi i wrócimy do poziomów niższych, to się pewnie nic nie stanie i my nie ograniczymy już w sposób zdecydowany konsumpcji. Natomiast utrzymywanie w długim okresie cen paliw powyżej tych nowych psychologicznych poziomów może zmienić preferencje i przyzwyczajenia trochę kierowców, którzy będą wybierali być może transport zbiorowy zamiast jazdy samochodem. I w perspektywie kolejnych miesięcy to ograniczenie popytu może być zauważalne. Jest to rzeczywiście bariera, no, kolejna bariera psychologiczna już na zupełnie innych poziomach. Pamiętamy pewnie niemal wszyscy, kiedy ceny przekraczały barierę 5-6 zł i wówczas też się wydawało, że to wpłynie jakoś mocno na ograniczenie konsumpcji, a dzisiaj mierzymy się zupełnie z innymi poziomami cen. Tak, ale też jesteśmy w innej sytuacji jako konsumenci ze względu na wzrost wynagrodzeń, który nastąpił w ostatnich latach, też wzrost siły nabywczej złotego. To powoduje, że mimo podwyżek cen paliw, to przeliczenie ilości paliwa, którą możemy kupić za przeciętne wynagrodzenie, mimo wszystko wypada na korzyść.
14: Dziękuję serdecznie. Pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks.
15: Dziękuję.
14: Popołudniowe EKG kończy się. Za chwilę informacje, po nich wróci Joanna Piekutowska i program Zapytam Inaczej. Mam nadzieję, że ze mną jest już Adam Ozga, gospodarz TOK 360 o 16. Adamie?
16: Tak, dzień dobry. W TOK 360 będziemy dziś m.in. ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić, bo dzisiaj są Mistrzostwa Polski w naśladowaniu odgłosów ptaków i wciąż jeszcze Mistrz Polski będzie moim gościem w TOK 360. A oprócz tego m.in. bieżąca polityka, czyli zamieszania wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości czy Trybunału Konstytucyjnego, ale też relacja naocznego świadka ataku z 11 września 2001 roku. Swoją drogą to już ćwierć wieku.
14: A ja zapraszam w takim razie na informacje. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.

0: Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Ruch na kolei powoli wraca do normy. Protest kolejarzy dobiegł końca. Sejm znów zajmie się sprawą aborcji. Podstawą ma być dekryminalizacja. Ćwierć wieku temu doszło do ataku na World Trade Center. Amerykanie upamiętniają ofiary tej tragedii. Minęła 15, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli się stabilizuje, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych trwał do południa. W tym czasie na tory miało wyjechać 3000 składów w całej Polsce. Pociągi, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniały do 20 km na godzinę. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP PLK SA. Posłowie wracają do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych. Sejmowa komisja powołana do tego tematu po raz ostatni zebrała się 2 lata temu. Później jednak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uznał, że parlament w pierwszej kolejności zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej, by nie procedować obu, tu cytat, polaryzujących projektów jednocześnie. Komisja zajmie się zarówno projektem przywracającym stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jak i projektem w sprawie dekryminalizacji aborcji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
21: Dekryminalizacja to jest sprawa oczywista i tutaj próba blokowania tego typu rozwiązania jest naprawdę absurdalnym działaniem ze strony partii prawicowych. Wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy i to jest taki gest, który w jakimś sensie nawet uporządkowałby zasady prawne w Rzeczpospolitej.
20: Nie ma jednak pewności, czy ustawy podpisze prezydent. mieszkańcy miastka na Pomorzu pozostają bez specjalistycznej opieki medycznej. Konkursy, które ogłosił NFZ po upadku tamtejszego szpitala, zakończyły się fiaskiem. Fundusz zapowiada, że będzie kontynuował starania, ale czas, w którym mieszkańcy muszą szukać pomocy w odległych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowościach, wydłuża się o kolejne tygodnie. Paweł Radzewicz.
0: Do konkursów na opiekę onkologiczną, ginekologiczną i chirurgiczną nie zgłosił się żaden podmiot leczniczy i trzeba było je unieważnić, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dostępu do świadczeń specjalistycznych dla mieszkańców miasta, Pomorski NFZ ogłosił nowe konkursy ofert dla tych samych zakresów. Jednocześnie unieważnieniu uległo również postępowanie konkursowe na realizację świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, co zgodnie z artykułem 150 ust. 2 ustawy obliguje do unieważnienia procedury.
0: Nowe konkursy, jeśli pojawią się chętni, powinny zostać rozstrzygnięte w październiku, a póki co jedynym świadczeniem, które po zakończeniu leczniczej działalności szpitala wróci do miastka, jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W ciągu 2 tygodni uruchomi ją jedna z przychodni. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
20: Amerykanie obchodzą 25. rocznicę zamachu na wieżę World Trade Center i zgmach Pentagonu. W ataku życie straciło prawie 3000 osób. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili w sumie 4 samoloty. 2 uderzyły w wieżowce na Manhattanie, a 1 w gmach Pentagonu. Ostatni, dzięki interwencji odważnych pasażerów, rozbił się w Pensylwanii. Prawdopodobnie celem terrorystów było uderzenie w Biały Dom lub Kapitol. Jedną z konsekwencji ataków z 11 września była zachodnia inwazja na Afganistan. To wydarzenie, które do dziś powoduje żal i niezabliźnione rany między częścią Afgańczyków a państwami Zachodu, mówił w TOK FM pisarz, reportażysta i współautor audycji Globalne Popołudnie Wojciech Jagielski.
22: Te 20 lat wojny w Afganistanie, wszystko to, co nastąpiło po 11 września w Afganistanie, to takie jedno wielkie, totalne rozczarowanie wszystkich, wszystkimi i takie całościowe. Ja nie pamiętam takiego wydarzenia w ostatnich latach.
20: Wojna w Afganistanie zakończyła się w 2021 roku wycofaniem Amerykanów, upadkiem rządu i przejęciem władzy przez talibów. Francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych igrzysk olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. To reakcja na rezygnację ze stanowiska szefa komitetu organizacyjnego. Edgar Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy. Michał Waszkiewicz.
23: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnający się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei i doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących igrzyska, głównie wszystkich 4 regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu Marina Ferrari oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. Zespoły wykonały do tej pory znakomitą robotę. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: Informacje wracają o 15.20, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie. Na południu może również popadać. Najcieplej dziś na zachodzie kraju, do 18 stopni. Najchłodniej z kolei na południowym wschodzie, gdzie termometry pokazują maksymalnie 15 stopni na plusie.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej, w której teraz porozmawiamy o wojnie kulturowej, o jedzenie w szkołach. Połączyliśmy się z Natalią Mentra-Krudą, kulturoznawczynią, autorką książki, no jakże pasującym do naszego tematu tytule, Warzywa zjedz, mięsko zostaw. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Pani Natalio, będziemy rozmawiały o rozporządzeniu, według którego w szkolnych jadłospisach będą się częściej pojawiały warzywa, dania ze strączków, ma się pojawiać za to mniej mięsa. Wywołało to duże emocje polityczne i powiem szczerze, że ja trochę czuję zażenowanie, kiedy widzę wiceministrę zdrowia, która chodzi po mediach, udziela wywiadów, w których opowiada, że fasola jest zdrowa. Jak w ogóle do tego doszło?
25: Ach, ja myślę, że to jest bardzo szerokie pytanie i odpowiedź na nie musiałaby zacząć się od długiej dyskusji na temat mediów społecznościowych, na temat polaryzacji politycznej, na temat konstruowania też tożsamości politycznej i narzucania pewnych jakby sposobów, prawda, dzielenia się informacjami, bo to jest kolejny taki temat w ostatnich miesiącach, w ostatnich kilku latach, ale myślę, że w ostatnim czasie to rzeczywiście bardzo nabrało na sile, który staje się niesamowicie gorący na chwilę, mimo że tak naprawdę z takiego punktu widzenia logicznego czy z takiego punktu widzenia po prostu społecznego nie ma tak naprawdę żadnej wielkiej zmiany. Ani nie ma nic takiego, co by się działo, prawda, rewolucyjnego.
24: Czy chce pani powiedzieć, że my teraz przepalamy swoją energię na taki temat zastępczy?
25: Przepraszam, powiem szczerze, oczywiście, że tak, ale nie tylko my. To znaczy w ostatnim czasie we wszystkich mediach w zasadzie, które ja już oczywiście wpadłam w studnię algorytmu, przygotowując się też dzisiaj, ale też dlatego, że po prostu zajmuję się tym trochę w życiu i ja już widzę tylko to. Tych materiałów jest niesamowicie dużo i oczywiście, że trochę przepalamy i to nie jest zarzut do pani, ani do radia, ani to nie jest zarzut jakby do nikogo konkretnego, tylko po prostu tak to w tej chwili trochę działa, że się po prostu coraz bardziej nakręca i mamy dyskusję, która oczywiście, że jest na pewnym poziomie ważna, ale ona nie jest ważna na poziomie tak naprawdę tego rozporządzenia, które jest subtelną zmianą.
24: To skoro pani przeczesała jakoś reakcję na te nowe zasady żywienia w szkołach, to co panią w tych wypowiedziach najbardziej uderzyło? Jakie argumenty i jakie lęki po prostu tam wracają?
25: Tego jest dużo i też jest jakby kilka stron, z których możemy na to spojrzeć. Więc wśród osób, które nie mają nic przeciwko tej zmianie, dominuje właśnie to poczucie zażenowania, o którym pani powiedziała przed chwilą. To znaczy ludzie mówią, o co wam wszystkim chodzi? No przecież to jest fasola. Boicie się fasoli? Jakby naprawdę jest takie poczucie niezrozumienia, które jest też moim udziałem. Poczucie jakby takiego troszeczkę przerażenia faktem, że coraz bardziej musimy tłumaczyć, że Ziemia nie jest płaska na przykład, tak? Jeżeli chodzi o lęki, to podstawowym lękiem jest, to jest kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest tak, to jest taka powiedzmy lęk przed zmianą jakąkolwiek. Lęk przed zmianą motywowaną powodami ekologicznymi. Tutaj zwrócono mnie też uwagę, że być może problemem było w ogóle jakiekolwiek użycie w komunikacji określenia dieta planetarna, chociaż określenia dieta planetarna używał Narodowy Instytut Żywienia w 2020 roku na przykład już jako rekomendacji.
24: Że gdybyśmy to nazwali dieta zdrowotnościowa, to wszystko byłoby okej, tak? Tylko że po prostu
25: jakoś
24: sugeruje jakiś ekoterroryzm.
25: Dokładnie. I absolutnie, że jakby to jest jedno z takich pojęć, które no, odpalają racę. Tak, że tutaj to będzie ekologiczne, więc to znaczy, że to będzie od razu lewackie i tak dalej. Kolejna kwestia jest taka, że dzieci nie będą jeść. I to jest związane, myślę, mocno z... No po pierwsze jakby z tym, jak w ogóle ludzie się odżywiają, że być może zaskoczeniem dla wielu z nas jest to, że nie wszyscy jedzą na przykład rośliny strączkowe. Dla mnie to jest jakoś zaskakujące, bo wydaje mi się to dosyć takim normalnym, powszechnym składnikiem, a tu się okazuje, że dla wielu ludzi to faktycznie jest coś jakoś nowego do pewnego stopnia, ale że z drugiej strony dzieci nie będą też jadły, bo w ogóle jedzenie w szkołach jest niedobre. Po trzecie jeszcze to, że trzecie chyba, albo czwarte, jeszcze to, że w ogóle coś się narzuca. To znaczy pojawia się taka narracja, że odbiera się rodzicom ich wolność, a to rodzice powinni decydować o tym, co dzieci jedzą. I co jest oczywiście argumentem o tyle zabawnym, że no przecież do tej pory też nie rodzice decydowali o tym, co dzieci jedzą, tylko też ktoś układał te jadłospisy w szkołach i też były pewne wytyczne.
24: To może...
25: Także jest to.
24: Zacznijmy...
25: Jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli... Tak? Jeszcze ostatnią taką rzecz chciałam powiedzieć, bo to jest taka trochę nowa linia argumentacyjna, która się jakoś tam sprzęża, a tak naprawdę jest tożsamościowo odmienna, to znaczy taka argumentacja z punktu widzenia ludzi optujących za dietami keto, czy za dietami takimi bardzo mocno opartymi na mięsie, bardzo przeciwnymi węglowodanów, którzy z kolei wchodzą z jakiejś jeszcze zupełnie innej strony, że po prostu dzieci powinny jeść powinny jeść białko zwierzęce, a w zasadzie to powinniśmy im na przykład ograniczyć makaron. Tylko że to jest, powiedzmy, mniejsza grupa, ale to jest ciekawe, że ona wydaje mi się, że jest stosunkowo tutaj nowym zjawiskiem.
24: Ale to jest bardzo interesujące, ale wróćmy do polityki, dlatego że no, na ile takie spory wokół jedzenia, spory, jak rozumiem, pewnie mocno oparte na kulturze, one uruchamiają. Jakie znaczenie ma tutaj jedzenie? No bo mamy tego Witolda Waszczykowskiego nieśmiertelnego, który mówił, że marksistowski świat to są cykliści i wegetarianie. Jak te podziały polityczne się mobilizują? Czy pani tutaj widzi tylko prawicową stronę, która mówi, właśnie wzbudza tę panikę na widok cieciorki i fasoli? Czy również też jakoś ta lewicowa nie potrafi zrozumieć argumentów tej drugiej strony?
25: To jest o tyle ciekawe. Na pewno jest tak, że strona lewicowa nie potrafi zrozumieć argumentów drugiej strony, ale te myślę, że to jest taka szerszy problem strony lewicowej, która po prostu nie rozumie pewnych jakby właśnie lęków, tak? Czy nie rozumie pewnych obaw, jakichś takich pewnych, no nie wiem, przywiązania do jakiejś wizji, tradycji, nawet jeżeli ta wizja jest, tak jak w tym przypadku, fałszywa, bo nigdy nie było takiego świata, w którym się codziennie jadło mięso i nigdy na tym kultura polska ani kuchnia polska się nie opierała. To oczywiście, że na pewno strona lewicowa ma tutaj jakąś tam winę ponosi. Natomiast to, co faktycznie jest ciekawe, to jest to, że coraz bardziej mam wrażenie męczące i dojmujące jest to, że my nie jesteśmy w stanie już dokonać jakiegokolwiek wyboru, nie jesteśmy w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji dotyczącej naszego życia i naszego stylu życia, która nie byłaby obarczona i obciążona jakoś tożsamościowo. To znaczy ja nie wiem, jak w tej chwili, oczywiście troszeczkę żartując, jest być konserwatystą, który nie przepada za mięsem, albo być, prawda, nie mieć nic przeciwko soczewicy i fasoli. Jakby to są hasła, które nas odpalają i się stają takie bardzo polaryzujące. I tutaj rzeczywiście, no to jest właśnie, wszyscy się już chyba zaczynamy z tego śmiać, no, że boicie się pomidora na talerzu. Przecież pomidor to pomidor, tak samo jak rower to rower. O co chodzi, nie?
24: Ale też ciekawe jest to, kiedyś rozmawiałam z Michałem Korkoszem, znanym pewnie szerzej jako rozkoszny, i on mi opowiadał, że robił badania na studia, w którym pytał polityków o ich wybory żywieniowe. I jemu wyszło, że politycy prawicowi również sięgają po jedzenie bezmięsne, tylko właśnie inaczej o nim mówią, że nie przez prawa zwierząt czy klimat, tylko że na przykład, no, to jest związane z religijnym postem albo tak po prostu dla zdrowotności. Więc czasami nie jest jakikolwiek, jakby sama istota, to jest jedno, a drugie to jest narracja.
25: Oczywiście, że tak. Jakby tutaj ja pozwolę sobie wrócić, no bo faktycznie pisałam książkę o historii wegetarianizmu i o historii jakby debat na ten temat, że to jest ruch, który po pierwsze w XIX wieku wyrasta z jakiegoś połączenia z jednej strony purytanizmu religijnego, ale z drugiej strony też ruchu robotniczego w Manchesterze. To jest ruch, który na przełomie XIX i XX wieku w Polsce się pojawia i który łączy, które eksperymentowali z dietą wegetariańską zarówno socjaliści, jak i Roman Dmowski z kolegami. Jakby w tamtym czasie tego podziału, który my dzisiaj mamy, nie było. To jest ruch, który może dotykać i jakoś łączyć się z różnymi tak naprawdę ideologiami. I niekoniecznie musi być tak wyraziście polaryzujący. Ale też, kiedy ja pisałam o konkretnym jakby ruchu myślowym, a przecież mamy też po prostu na przykład upodobania i mamy też tych wszystkich ludzi, którzy po prostu jedzą to, co im smakuje, albo ewentualnie jedzą zgodnie z jakimiś wytycznymi zdrowotnymi i niekoniecznie chcą to łączyć za każdym razem z wyborem politycznym. Tutaj to jest wręcz zabawne, bo przecież nie mówimy o tym, o diecie wegetariańskiej w ogóle, i tutaj to jest o tyle interesujące, że wydawało mi się, że tych kilka lat temu, kiedy panowała bardzo duża moda na weganizm, na wegetarianizm, bardzo dużo się o tym mówiło, że jakoś się przesunęło okno Overtona, tu się okazuje, że ono się w ogóle jakby w tamtą stronę nie przesunęło. I że teraz musimy jakby bronić jednego posiłku roślinnego w ciągu tygodnia. I to jest jakby jakoś rzeczywiście dojmujące w tej dyskusji.
24: To jeszcze poproszę panią o taki dosłownie króciutki komentarz dotyczący tego argumentu o tym, że będzie problem z praktyką, że będzie trudno przygotować te strączki tak, żeby dzieci chciały je zjeść.
25: No to jest, myślę, jakby powód, dla którego z tego, co mi wiadomo, prowadzone są zarówno jakby szkolenia, działania wspierające chociażby przez powracającą ze swoją fundacją Jadłonomia Martę Dymek, ale nie tylko ją, które mają za zadanie pomóc jakby we wprowadzeniu wytycznych tej diety. Dzieci są wybredne, wiemy to wszyscy. Dzieci zyskują na tym, że próbujemy im podawać różnorodne rzeczy. To jest jeden też z celów, tak myślę, tego rozporządzenia. Tam nie są różne rzeczy uwzględnione w diecie. Oczywiście nie wszystkie dzieci od razu będą chciały to jeść. Oczywiście nie wszystkie dzieci jedzą dzisiaj mięso, nie wszystkie dzieci jedzą dzisiaj rybę. Generalnie z dziećmi nie jest tak łatwo. Najlepszym sposobem na to, żeby dzieci jadły więcej różnych zdrowych rzeczy, jest wystawianie ich na to, tak? To znaczy proponowanie im różnych rzeczy, które mogą się okazać dobre. Wydaje mi się też jako matce po prostu dziecka ośmioletniego, że nie wydziwianie i nie wymyślanie nie wiadomo czego, tylko robienie prostych rzeczy, łączenie też tych strączków na przykład czy innych świeżych warzyw z takimi rzeczami jak makaron czy ziemniaki, czy formowanie z tego pulpecików i tak dalej. Nie tworzenie jakichś niestworzonych historii, tylko w miarę proste, przyjemne smaki kojarzące się też z tymi dobrze znanymi potrawami, to pewnie jest najlepszy sposób, aczkolwiek oczywiście zdaję sobie też sprawę z tego, że no, rozmawiamy o reformie, która dotyczy bardzo wszystkich szkół publicznych w Polsce i stołówek i to zawsze będzie jakieś wyzwanie.
24: Bardzo dziękuję za rozmowę. Natalia Mentra-Kruda, kulturoznawczyni, autorka książki Warzywa zjedz, mięso zostaw, była moją gościnią. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
25: Dziękuję bardzo.
24: Po informacjach Michał Potocki.
2: Autopromocja.
3: Zwycięstwo skrajnej prawicy w Saksonii-Anhalt to oczywiście wielki sukces putinowskiej Rosji. Ta wojna toczy się w języku, więc być może jej armią są pisarze. O tym właśnie będę rozmawiał z Jackiem Denelem w Pisarkach i Pisarzach. Sobota, godzina 15. Mikołaj Lizut, serdecznie zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
27: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
29: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
28: Czy to konieczne?
29: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
30: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
31: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
32: Ty, ale akcja.
31: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
32: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
31: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 15.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozwój Plus chce, by premier ujawnił politykom zagrożenia z raportu szefa CIA. Mateusz Morawiecki oświadczył również, że oczekuje od premiera także ofensywy dyplomatycznej w Europie. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj, że otrzymał od szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Zaznaczył, że Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance. Nie może być tak, że premier stara się wzbudzić poczucie strachu, a nie ma informacji o tym, jakie zagrożenia dla Polski rzeczywiście istnieją, powiedział Morawiecki. Były premier wezwał Donalda Tuska do zwołania spotkania szefów klubów parlamentarnych i poinformowania wszystkich poważnych sił politycznych o rzeczywistym stanie zagrożenia. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim. Tego czynu miał się dopuścić m.in. europoseł Grzegorz Braun. Oświadczyło jednocześnie, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Ukraiński resort dyplomacji oczekuje, że polskie organy zajmą się tą sprawą, a uszkodzony grób oraz inne miejsca ukraińskiej pamięci w Polsce zostaną naprawione. Okoliczności zniszczenia bada już polska prokuratura. Śledczy zabezpieczyli m.in. film, na którym Braun uderza w kamienny obelisk ciężkim narzędziem. Za te czyny grozi do 5 lat więzienia. Na razie jednak nikt nie usłyszał zarzutów. Szef BBN-u Bartosz Grodecki skierował pismo do szefa MSWiA. To w związku z doniesieniami o możliwych działaniach formacji podległych resortowi wobec Trybunału Konstytucyjnego. Grodecki zażądał od Marcina Kierwińskiego oficjalnego potwierdzenia lub zaprzeczenia. Według wcześniejszych nieoficjalnych doniesień w siedzibie TK miała pojawić się policja, która chciała zablokować prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do miejsca pracy. Grodecki podkreślił, że jeżeli takie działania są planowane, prezydent Karol Nawrocki oczekuje przedstawienia ich podstawy prawnych oraz uzasadnienia. Premier Indii rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak przekazał indyjski resort dyplomacji, przywódcy omówili kwestie konfliktu w regionie Morza Czarnego. Szef rządu, wskazując na zagrożenia dla handlu morskiego, zadeklarował chęć wsparcia działań na rzecz pokoju. Przywódcy rozmawiali również o współpracy w sektorach obronności i energetyki w ramach specjalnego i uprzywilejowanego partnerstwa strategicznego. Putin zaprosił indyjskiego przywódcę do Rosji na 24. doroczny szczyt Indie-Rosja. Według portalu Ani, Narendra Modi przyjął zaproszenie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dziś sporo chmur, a na południu również opady deszczu. Termometry pokazują maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Śląsku do 19 na zachodzie Polski. Jutro zrobi się nieco cieplej.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska i jak zwykle o tej porze w piątek po 15.20 Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna i komentator audycji Zapytam Inaczej. Dzień dobry, witaj.
8: Dzień dobry.
24: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś po 5 latach spędzonych w więzieniu. Jego wizyta ma potrwać około tygodnia, ale jej znaczenie może być dużo większe niż tylko takie osobiste spotkanie z przyjaciółmi czy rodziną, bo Poczobut powraca do Grodna jako taki jeden z najbardziej symbolicznych polskiej mniejszości postaci i też Związku Polaków na Białorusi. Co my wiemy, bo już kilka dni minęło od czasu, kiedy rozpoczął swoją podróż po Białorusi. Co my wiemy o tym, jak jest traktowany przez władze, służby, no i przede wszystkim chyba przez propagandę, to znaczy jak Łukaszenko chce wykorzystać tę jego obecność?
8: No, na razie powiedzmy sobie szczerze, że będzie można skomentować, jak władze go traktują w momencie, w którym wjedzie do Polski z powrotem. Natomiast no, na razie przede wszystkim nie został uwięziony, a to była największa obawa, czy aby nie będzie tak, że Andrzej Poczobut zostanie natychmiast wsadzony z powrotem za kratki i zabawa się zacznie od nowa w handel ludźmi, no bo w sumie to jest handel ludźmi, to co się odbywa między Amerykanami a Białorusią. Była też druga opcja, że po prostu nie zostanie na Białoruś wpuszczony. I szczerze mówiąc, ja byłem zwolennikiem tej właśnie opcji. Wydawało mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne wyjście.
24: Czyli, że złamią jego tą obietnicę, którą dostał wyjeżdżając. O tym Andrzej często opowiadał również w mediach, że pytał czy, i upewniał się, czy na pewno będzie miał możliwość powrotu.
8: Zresztą, jak mówił też, to był jego warunek zgody na tę całą operację, że będzie mógł, że wyjedzie, zgodzi się na wyjazd do Polski tylko wtedy, jeżeli będzie miał otwarte drzwi z powrotem. No ale powiedzmy sobie szczerze, że reżim białoruski nie takie obietnice łamał, więc natomiast wjechał, spotyka się z ludźmi, spotyka się z Polakami miejscowymi, z działaczami Związku Polaków na Białorusi. No i póki co takie spotkania nie były, nie wiem, rozbijane na przykład przez KGB. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast ta wizyta i harmonogram tej wizyty wpisuje się w pewien bardzo ciekawy proces, który trwa gdzieś tam podskórnie już od jakiegoś czasu. I może być tak, że ta wizyta Andrzeja Poczobuta na Białorusi służy jako test intencji, reżimu. I w ten sposób może być traktowana przez nasze władze. To znaczy, jeżeli się okaże, że rzeczywiście Andrzej Poczobut nie był na Białorusi po prostu w ogóle niepokojony, przyjechał i z niej wyjedzie. I jeżeli nic się złego nie stanie ludziom, na przykład, którzy się z nim spotykali, którzy się z nim fotografowali, którzy z nim rozmawiali, no to być może będzie to jakiś przyczynek do większych dyskusji o jakiejś, ja nie chcę używać słowa normalizacji, bo nie ma mowy o normalizacji relacji z Białorusią, natomiast jakiegoś nowego modus vivendi, który pozwalałby przynajmniej na rozstrzygnięcie jakichś drobnych kwestii, które dałoby się rozstrzygnąć bez jakiegoś wielkiego nowego otwarcia. Z tego co wiadomo, władze białoruskie, reżim białoruski zaproponował temu nielegalnemu Związkowi Polaków na Białorusi pewien deal, który miałby polegać na tym, pewien układ, który miałby polegać na tym, że ten nielegalny Związek Polaków na Białorusi rejestruje się od nowa pod inną nazwą, po to, żeby ten reżimowy Związek Polaków na Białorusi działał sobie już bez takiej dwuznaczności. Oczywiście nie ma mowy tam o przeniesieniu majątku, o tego typu innych kwestiach, no ale byłaby ta namiastka legalizacji. W zamian za to Polska miałaby ograniczyć sankcje na Białoruś. Hanna Kanapacka, która jest kimś w rodzaju pośredniczki w tych kontaktach, sugerowała, że mogłoby to być na przykład, chociaż czy to Kanapacka sugerowała, nie jestem pewien już teraz, natomiast na stole miałoby być wznowienie połączeń lotniczych pomiędzy Mińskiem a Warszawą, czyli otwarcie nieba. Natomiast szczerze powiem, że nie chce mi się w to wierzyć z dwóch powodów, że taki układ w ogóle jest możliwy. To znaczy, po pierwsze, z polskiego punktu widzenia nie jest możliwy, a po drugie, z białoruskiego punktu widzenia wygląda na niemożliwe. Z polskiego punktu widzenia wygląda na niemożliwe dlatego, że oddanie majątku ZPB reżimowi w zamian za obietnicę, że nie będziemy go ruszać i że go zarejestrujemy, wygląda na dość naiwne.
24: Znaczy, no to wygląda w ogóle jak próba przejęcia kontroli nad związkiem.
8: To wygląda jak próba przejęcia kontroli, dlatego że kto zagwarantuje, że na przykład na zjeździe założycielskim nie zostanie powtórzony manewr sprzed 20 ponad lat i białoruskie władze nie będą próbowały zainstalować w tym nowym związku swojego człowieka. Po prostu, banalnie mówiąc. No i wtedy się okaże, że starego ZPB już nie ma. I co, będzie od nowa jakoś zorganizowane, już zupełnie nielegalnie z punktu widzenia reżimu? No wygląda to średnio. Znaczy wygląda to jako możliwy scenariusz, ale krok numer 28 na drodze do normalizacji, a nie jako początek pewien, czy jako krok numer 2-3. A z białoruskiego punktu widzenia, z reżimowego punktu widzenia, wygląda to na mało prawdopodobne z podstawowego powodu, mianowicie takiego, że byłaby to natychmiast największa niezależna organizacja na Białorusi, a białoruski reżim w ostatnich 6 latach niszczył nawet jakieś tam kółka obserwatorów ptaków. A co dopiero organizację, która liczyłaby pewnie parę tysięcy członków, o ile nie więcej, opiekowałaby się największą mniejszością narodową na Białorusi i tą mniejszością, która...
24: Nie za bardzo pokorna jest.
8: Która... No, przynajmniej jej działacze nie są za bardzo pokorni wobec reżimu. Więc z tego powodu brzmi mi to trochę na political fiction, co nie znaczy, że ta wizyta, że ten wyjazd Poczobuta nie jest bardzo uważnie obserwowany również przez naszych strategów na przykład.
24: No właśnie, jaką rolę w tej całej dyskusji o tej legalizacji ma Andrzej Poczobut?
8: No, Andrzej Poczobut jest członkiem władz Związku Polaków na Białorusi, który, zresztą rada naczelna tuż przed jego wyjazdem odbyła się w Białymstoku z udziałem Andżeliki Borys, podjęto decyzję o tym, żeby przenieść planowany na teraz zjazd Związku Polaków na Białorusi, który miał się odbyć w Grodnie i zresztą początkowo Andrzej Poczobut miał jechać właśnie na ten zjazd. Znaczy zjazd był tą kotwicą, która mu tę datę podyktowała niejako. Zjazd został odwołany. Statut pozwala na to, żeby taki zjazd odwołać na maksymalnie 6 miesięcy, więc ja rozumiem, że te 6 miesięcy to jest ten właśnie okres taki testowy, że to jest test intencji, w które ja nie wierzę, jeszcze raz to podkreślam, no ale jest takie rosyjskie powiedzenie popytka, nie pytka, czyli próba to nie tortura i być może, jeżeli rzeczywiście się okaże, że Andrzej Poczobut nie był niepokojony, że bezpiecznie wróci i że nie będzie jakiejś kolejnej fali represji wymierzonych Polaków na Białorusi, no to być może otworzy się jakaś przestrzeń do czegoś.
24: No i jest też taka kwestia, że może nie wszyscy wiedzą, ale Związek Polaków na Białorusi prowadzi szkoły, w których polskiego uczą się 3000 osób. To są taka organizacja, która podtrzymuje bardzo mocno kulturę, tożsamość, jest organizacją edukacyjną, więc rozumiem, że stawka jest taka, że albo Związek Polaków na Białorusi zachowa niezależność i będzie działać nielegalnie, co wiąże się z represjami, z przesłuchaniami, z rewizjami i tak dalej, o tym wszystkim opowiadają członkowie, a z drugiej strony może być

0: więzieniu aż tyle przesiedział, tak? Angelika Borys po pewnym czasie wyszła na wolność, najpierw do aresztu domowego, potem zostały w ogóle wobec niej wycofane zarzuty. Trzy inne działaczki polskiej mniejszości, bo nie tylko ZPB, zostały uwolnione w zamian za wyjazd do Polski, wyjazd z Białorusi. I Angelika Borys, no, władze białoruskie, reżim białoruski do pewnego stopnia zaczął tolerować działania Angeliki Borys i tego Związku Polaków na Białorusi pod jej kierownictwem, ale takie działania, to też był jasny podział ról, to znaczy możecie sobie świętować święta ludowe, kultywować polską kulturę ludową, uczyć języka, ale bez żadnych odniesień do sytuacji politycznej, do polityki zagranicznej, nie mówiąc tam o wojnie, o reżimie i tak dalej. Tutaj jest czerwona linia. I Angelika Borys tego się trzyma i to jest taktyka, która jest z jednej strony no skrajnie różna od tej taktyki, którą przyjął dla siebie Andrzej Poczobut, ale z drugiej strony no, nie pozbawiona sensu, bo rzeczywiście Angelika Borys robi co może, żeby tę polskość po prostu, to co się tam da, to zachować. Taką pracą organiczną, pracą u podstaw, którą znamy z naszych lektur XIX-wiecznych, no to właśnie tym się zajmuje teraz Angelika Borys.
1: To już tak podsumowując naszą rozmowę, czy Łukaszenka chce osiągnąć w takim razie jakieś takie wrażenie ogólnoświatowe, nie wiem, prawdopodobnie skierowane gdzieś do Amerykanów, czyli do potencjalnych jakichś sojuszników w pewnych aspektach, że reżim się liberalizuje?
0: Nie ma mowy o liberalizacji reżimu, no chyba, że ktoś przyjmie za liberalizację po prostu wypuszczanie więźniów politycznych. No, czy to jest liberalizacja? Trudno powiedzieć, że tak, skoro nowi więźniowie się pojawiają na tych listach. Znaczy, rzeczywiście liczba per saldo, liczba więźniów politycznych zmalała wyraźnie, no ale dalej to jest prawie 1000 osób, które w więzieniach siedzą i to tych znanych 1000, tak naprawdę więcej. Nijak nie została złagodzona sytuacja polityczna, dalej opozycja nie może nawet udawać legalnej działalności, dalej nie ma wolnych mediów, dalej społeczeństwo jest pod butem i to tak rzeczywiście w bardzo dosłowny sposób. Łukaszenka rzeczywiście miałby nadzieję na jakieś ograniczenie sankcji, na jakieś nowe otwarcie, na wznowienie tranzytu na przykład, to też jest ważny element białoruskich problemów gospodarczych, że tranzyt przez porty litewskie, łotewskie i w mniejszym stopniu polskie został przerwany. No ale z drugiej strony Łukaszenka jest też zakładnikiem sytuacji w postaci swojego sojuszu z Rosją. I jednocześnie Łukaszenka wysyła sygnały, na przykład, nie wiem, ogranicza presję migracyjną na naszej granicy, ale wysyła migrantów teraz na Łotwę, bo Łotwa jest na celowniku Związku Białorusi i Rosji, mówiąc wprost, czy państwa związkowego już teraz. Z jednej strony Łukaszenka wysyła sygnały, że on jest gotów oczywiście się dogadywać i robić gesty dobrej woli, a z drugiej strony retoryka ostatnich tygodni białoruska jest taka, że szykujemy się do wojny. My jej nie my do niej sami nikogo nie zamierzamy napadać, ale jest wzmacniana armia. Dzisiaj podano informacje, że najmłodszy syn Łukaszenki służy w wojsku, co też jest taką częścią operacji propagandowej, więc te sygnały są po prostu bardzo niejednoznaczne. Dlatego nie wróżą sukcesu.
1: Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, bardzo dziękuję za tę rozmowę i oddaję głos Błażejowi Kuleszy, który zaprosi Państwa na jeszcze więcej sportu.
2: Dziękuję. To prawda, ja zapraszam na przejażdżkę między Madrytem a Warszawą, bo powiemy o dwóch bardzo ważnych wydarzeniach, jakie w ten weekend będą się działy w świecie motosportu, czyli wyścig Formuły 1 oraz Drift Masters.
1: To ja też w tempie Formuły 1 podziękuję Katarzynie Murawskiej, która wydawała ten program, realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. Informacje Anna Piekutowska, słyszymy się w piątek. Poniedziałek!
3: Autopromocja.
4: Budżet zjadł nas na śniadanie.
5: Wszystko zjadł.
6: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
7: Ja chciałbym my money, wasz bank.
8: Pan usiądzie, pan poczeka.
6: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
4: I musi minąć 10 milionów lat.
6: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
9: Narzekajcie.
6: Chwalcie.
4: Znowu nic nie wymyśliłam.
6: Bądźcie z nami.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało. Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w Gdzie jeszcze da się coś powiesić? Drzwi, krzesło, kalorie.

0: Taryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Między innymi takie zmiany zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Pierwszym pakietem przepisów politycy mają zająć się przy najbliższym spotkaniu Rady Ministrów. Również same przejazdy mają być dodatkowo zabezpieczone. Pojawią się przy nich fotoradary, które sfotografują kierujących naruszających przepisy. Jednocześnie trwają prace nad ustawą fotoradarową, która ma uniemożliwić kierowcom unikanie kary, mówi Dariusz Klimczak.
11: Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
10: Minister, jak mówił, ma w tej sprawie już pewne uzgodnienia z ministrem sprawiedliwości. Do komisji regulaminowej wpłynął nowy wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu posła Wojciecha Króla i zgody na jego tymczasowe aresztowanie, przekazał szef komisji Jarosław Urbaniak. Odnosząc się do doniesień o treści wniosku, Król napisał, że pojawiają się kolejne wyssane z palca spekulacje. Pod koniec lipca Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu i pociągnięcie posła Króla do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie nie zgodził się wówczas na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o śledztwo dotyczące procesu korupcyjnego, który miał mieć negatywny wpływ na interesy Unii i obejmuje kilka osób podejrzanych o czyny związane z zarządzaniem funduszami przeznaczonymi na projekty unijne. Do 20 lat więzienia grozi 30-latkowi, który chciał okraść taksówkarza. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie, poinformowała młodsza aspirant Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna miał grozić nożem pokrzywdzonemu i chciał zabrać jego samochód. Kierowca taksówki wykorzystał moment nieuwagi 30-latka i zaczął się bronić. Napastnik zrezygnował i uciekł. Policjanci szybko namierzyli oraz po krótkim pościgu zatrzymali podejrzanego. Wojskowy utwór Cisza w wykonaniu amerykańskiego żołnierza i trębacza rozbrzmiał z wieży Kościoła Mariackiego. W ten sposób wojskowy upamiętnił ofiary zamachów z 11 września 2001 roku. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym o godzinie 14.46, dokładnie w 25. rocznicę ataków na World Trade Center. Wykonał go trębacz Armii Stanów Zjednoczonych i naoczny świadek zamachów, sierżant sztabowy Wiktor De Jesus, którego dywizja stacjonuje w Polsce. Podobnie jak Hejnał, utwór Cisza został wykonany na cztery strony świata. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Dziś pochmurno i chłodno. Od 14 stopni na południu, około 17 w centrum, do 19 na zachodzie kraju. W południowej połowie kraju może również pojawić się deszcz.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To
8: Auto Magazyn. Jeszcze więcej sportu. Błażej Kulesza, witam i zapraszam. Zapraszam na podróż między Madrytem a Warszawą, bo w tych dwóch stolicach w ten weekend nie lada gratka dla fanów motosportu. Zacznijmy od stolicy Hiszpanii. Formuła 1 zagości w ten weekend znów po 40 latach przerwy, ale na zupełnie nowym, innym torze. Torze Madryt. Dla kibiców wielkie święto, dla kierowców podobno wyzwanie. Czy faktycznie? Na to pytanie mam nadzieję, że odpowie już za chwilę mój rozmówca. Jest nim Maciej Jermakow, dziennikarz zajmujący się motoryzacją i autor podcastu Ósmy Bieg. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, kłaniam się.
8: Tor, co trzeba powiedzieć, pachnie nowością. Tuż przed tym weekendem wyścigowym wiele osób mówiło, że może dojść do zaskakujących rozstrzygnięć. No ale patrząc na wyniki pierwszego treningu, na te zaskakujące rozstrzygnięcia chyba nam przyjdzie jeszcze poczekać.
12: No to prawda, ja czuję lekkie rozczarowanie po obejrzeniu tego pierwszego treningu, bo też liczyłem na, no nikomu źle nie życzę, ale no byłem wręcz przekonany, że jakieś czerwone flagi się pojawią, że coś się wydarzy, że jakieś nieprzewidziane zdarzenia będą, bo zazwyczaj tak jednak na nowych obiektach jest, a na Madryngu tak już zresztą było, bo tam odbyły się testy dla Formuły 3, no i ci młodzi kierowcy, którzy tam jeździli po tym obiekcie jako pierwsi tak naprawdę, no to tych flag spowodowali czerwonych kilkanaście. Czerwona flaga to jest przerwanie danej sesji, no i to oznacza, że coś poważnego się wydarzyło, jakaś poważna kraksa na torze, więc tam, mówiąc naszym motorsportowym żargonem, dzwonili panowie na potęgę, ale kierowcy F1 podeszli do tego pierwszego treningu bardzo ostrożnie. Mówili, że w symulatorze posprawdzali sobie te limity, że te ściany obijali w symulatorze, bo tam sobie można na to pozwolić, bo to nie generuje kosztów ani żadnych innych przykrych konsekwencji. No a ten pierwszy trening potraktowali bardzo spokojnie. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało w drugim, trzecim treningu, no i później kwalifikacje. Tam już odpuszczania nie będzie, no bo tam trzeba będzie walczyć po prostu jak najlepszy czas.
8: Tor jest wyjątkowy, bo na poły uliczne, ale pewnie uwaga kibiców F1 no, skupi się na zakręcie numer 12. Hiszpanie mówią o tym zakręcie już La Monumental, tak został nazwany. Wyjaśnijmy wyjątkowość tego toru.
12: Co do samego toru, no to jest to tor, tak naprawdę, no właśnie, organizatorzy mówią, że to jest pół na pół tor uliczny, no bo z jednej strony wykorzystuje uliczki, które w centrum wystawienniczym, bo ten tor został zbudowany na terenie właśnie centrum wystawienniczego IFEMA i częściowo wykorzystuje się tam ulice, które tam już były, istniały wcześniej, a częściowo nitka tego toru została na nowo położona, na nowo ten asfalt został tam ułożony, więc to jest pół na pół taki tor wykorzystujący prawdziwe ulice, ale tak naprawdę charakterystyka już samego obiektu, czyli to, że są bardzo blisko ściany w zasadzie w każdym miejscu tego toru, no to to już jest takie typowe, powiedzmy, Grand Prix Monaco. Zresztą kierowcy trochę porównują ten tor, że to jest gdzieś pomiędzy Grand Prix Arabii Saudyjskiej, gdzie też jeździ się po ulicach, a Grand Prix Monaco. No wyzwanie jest naprawdę duże. No i tych miejsc wyjątkowych jest tam kilka, ale tym najbardziej wyjątkowym jest właśnie zakręt, o którym powiedziałeś, czyli La Monumental. Zakręt, który ciągnie się na mniej więcej 500 metrów. Zakręt, który jest zakrętem pochylonym o mniej więcej 27 stopni. Pochylonym, czyli tak jak sobie wyobrażamy te tory, po których jeżdżą kierowcy NASCAR, kierowcy, tak, kierowcy IndyCar, no to właśnie w takiej charakterystyce ten zakręt został zbudowany. I co ważne, tam jest też takie serce tego toru, jeśli chodzi o kibiców, bo tam bodaj 45 tysięcy fanów w jednym momencie może obserwować przejazd kierowców przez ten zakręt, więc no na pewno będzie to robiło wrażenie na tych, którzy tam akurat będą mieli to szczęście się znaleźć.
8: A dla kogo to będzie większe wyzwanie? Dla kierowców czy zespołów? Mając na uwadze, że no de facto prawie, że żaden z zespołów na tym torze nie trenował. No może poza Ferrari, które zrobiło sobie taki dzień filmowy na tym torze.
12: Tak, Ferrari miało to szczęście, że mogło się tam przejechać na takich specjalnych warunkach, bo to był przejazd na specjalnych oponach, ale i tak mogli jakąś wiedzę zdobyć. No tak naprawdę w Formule 1 to są naczynia połączone. Kierowca i zespół. Zespół nie istnieje bez kierowcy, ani kierowca bez zespołu, więc tutaj będzie gigantyczna współpraca przez cały ten weekend. Te dane po każdej sesji będą analizowane. Będzie to na bieżąco też przesyłane do kierowców rozwojowych, do kierowców w symulatorach, którzy będą siedzieli przez cały weekend i na bieżąco wprowadzali poprawki do symulatora i sprawdzali, co można robić z ustawieniami samochodu, a czego lepiej nie. Więc to będzie na pewno zupełnie inny weekend dla zespołów i dla kierowców pod kątem tego, jak przygotować się do wykręcenia jak najlepszych okrążeń. Fajne odświeżenie, bo do większości torów już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Zespoły mają dane, jak przygotować się do takiego weekendu kierowcy również, a tutaj kompletna nowość.
8: To będzie pojedynek, jeżeli chodzi już o sam wyścig, bardziej między Mercedesem a Ferrari, tak jak chociażby było dzisiaj na tym treningu?
12: Chciałbym to wiedzieć, ale nie mam zielonego pojęcia, bo myślę, że w tym treningu zobaczyliśmy jakieś 20% mocy poszczególnych zespołów. Nie wiemy, kto z jaką wiedzą i z jakim planem tutaj przystąpił. Patrząc na to, co się działo na dystansie tego sezonu, jak różne mieliśmy wyniki na różnych torach, no to na pewno możemy zakładać, że Mercedes będzie mocny, bo w zasadzie wszędzie ten Mercedes jest mocny, a jeśli chodzi o grupę pościgową Ferrari, McLaren, Red Bull, no to tutaj w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli piątek 15:50, rzucamy kostką i jest to takie same prawdopodobieństwo jak próba przewidzenia tego, co tam się będzie działo.
8: Zobaczymy, jak będzie wyścig w niedzielę, kwalifikacje w sobotę. Maciej Jermakow, dziennikarz zajmujący się motoryzacją i autor podcastu Ósmy Bieg, był gościem tej części magazynu Jeszcze Więcej Sportu, bo to nie jedyne ważne wydarzenie w świecie motosportu, jak powiedziałem, w ten weekend i nie jedyny gość naszego magazynu. Z nami jest już Tomasz Szmandra, dziennikarz motoryzacyjny. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Co prawda na Stadionie Narodowym, z tego co wiem, też będą bolidy Formuły 1, ale kibice na pewno będą jednak oglądać finał cyklu Drift Masters. Wszystko to na Stadionie Narodowym. Będzie widowiskowo walka o tytuł. To prawdopodobnie pojedynek albo polsko-polski, albo polsko-irlandzki. Ale zanim o tych najważniejszych sprawcach i autorach tego widowiska, to wytłumaczmy w dwóch zdaniach, myślę, wszystkim tym, na czym tak na dobrą sprawę te zawody polegają. Co jest w zasadzie ocenione na takich zawodach, bo zawody są naprawdę bardzo widowiskowe.
13: No cóż, jesteśmy po raz czwarty gospodarzem finału Drift Masters na PGE Narodowym. Wielka impreza już rozpoczyna się dzisiaj. A na czym polega drift? No, rywalizacja rozgrywana jest w formule pojedynków 1-1. Zawodnicy jadą w bezpośrednim kontakcie, ocierając się niemal o siebie i ocierając się o granice przyczepności i błędu swojego lub rywala. Liczy się tutaj prędkość, ale również linia przejazdu i maksymalny kąt wychylenia samochodu. To wszystko oczywiście oceniane jest przez sędziów i odpowiednio punktowane. I tak wyłania się najlepszy zawodnik i czołówka każdej z rund nieoficjalnych driftingowych mistrzostw Europy, które się nazywają oficjalnie Drift Masters.
8: Generalnie to, tak jak wcześniej wspomniałem, to będzie pojedynek, no właśnie, polsko-polski czy polsko-irlandzki, bo mamy czwórkę, która o ten tytuł jeszcze walczy, bo to jest ostatnia eliminacja tego cyklu. Piotr Więcek prowadzi przed Pawłem Korpulińskim, ale Irlandczycy, czyli Conor Shanahan i James Dean, są za nimi. Kto ma największe szanse na tytuł?
13: No, największe szanse na tytuł mają oczywiście Polacy, zwłaszcza Piotr Więcek, już bardzo utytułowany zawodnik, który już od lat ściga się w tych najważniejszych zawodach driftowych na naszym globie. Jest zdecydowanym liderem, ale tak na dobrą sprawę przed ostatnią rundą, którą mamy na PGE Narodowym, do końca niczego nie możemy być pewni, bo w teorii przynajmniej wszystko jeszcze jest możliwe i ta czwórka wymieniona przez ciebie zawodników ma jeszcze realne szanse na tytuł. Oczywiście Piotrek Więcek jest u siebie, na pewno będzie chciał wykorzystać maksymalnie możliwości swojej Toyoty Supry GR, ale na pewno Paweł Korpuliński mu nie odpuści. To też jest zawodnik, który potrafi bardzo dobrze jechać. On wygrał między innymi w tym sezonie zawody na Łotwie, w Rydze. Natomiast, no cóż, ustępujący, miejmy nadzieję, mistrz Drift Masters Conor Shanahan, no ciągle też liczy na łut szczęścia, zajmuje trzecie miejsce I myślę, że tanio skóry nie sprzeda. Jego Toyota GT86 też bywa bardzo szybka. Zresztą to bardzo utytułowany również zawodnik i myślę, że będzie chciał namieszać polskiej parze tutaj w stolicy, ale ja jestem spokojny. Myślę, że to, co pokazują Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, jest naprawdę klasą samą w sobie i myślę, że nie pozwolą sobie wydrzeć tych dwóch czołowych miejsc w serialu w finałowej rundzie rozgrywanej na ich ojczystej ziemi.
8: Porozmawiajmy w takim układzie, bo zawody cieszą się niesłabnącą popularnością. Stadion Narodowy zazwyczaj przy tych zawodach jednak jest pełen. Jak mówią organizatorzy, sprzedanych jest 95% biletów. Te zawody dziś i jutro, na dobrą sprawę, te kwalifikacje mogą mieć szalone znaczenie, które rozgrywane są już dziś.
13: Tutaj wszystko ma znaczenie, zwłaszcza, że również za kwalifikacje zdobywa się punkty. Ja bym chciał tylko dodać, że organizatorzy przygotowali aż 50 tysięcy miejsc, a więc niewiele mniej już jest sprzedanych, ale myślę, że to dziś i jutro również ta resztka się rozejdzie, bo kibiców driftu mamy w Polsce co niemiara. Chociażby ja miałem okazję być w tym roku na dwóch rundach. Byłem między innymi na rundzie w Katowicach, gdzie driftingowe Mistrzostwa Polski odbywały się tuż przed najważniejszą imprezą w rajdach samochodowych w naszym kraju, przed rajdem Polski. I proszę mi wierzyć, że tłumów kibiców było nie mniej niż na tej sztandarowej imprezie, jaką jest rajd Polski.
8: No dobrze, to gdzie tkwi fenomen w takim układzie zainteresowania driftem?
13: No wydaje się, że przede wszystkim jest to nowa formuła od przynajmniej tych kilkunastu lat w rywalizacji motorsportowej. Tam liczy się nie to, co na torach wyścigowych, czy niestety już na rajdach, czyli taka jazda jak po sznurku, bo liczy się każdy ułamek sekundy. Tutaj jest bardzo dużo improwizacji. Samochody są wypuszczane w takich efektownych, bocznych poślizgach. Samochody naprawdę jeżdżą bardzo dynamicznie. No tak zwane palenie gumy, mamy bardzo wielu miłości tego typu rywalizacji. Myślę, że to również tkwi w takiej specyficznej formule tego driftingu. Tam jest pojedynek 1-1. Nie jest to tak trudne w oglądaniu jak rajdy samochodowe, gdzie jednak trzeba kalkulować, patrzeć na wyniki czasów poszczególnych odcinków specjalnych, czy na torze wyścigowym, gdzie widzimy tylko fragment toru wyścigowego z reguły liczącego 4, 5, 6 kilometrów. Tutaj mamy wszystko pod okiem. Widzimy to, co się dzieje na każdym zakręcie, na każdej prostej i każda rywalizacja najlepszych drifterów w Europie może dostarczać emocji przez cały czas ich trwania. To nie jest tak, że czekamy, że musimy poczekać, aż za zakrętu wyłonią się ci rywale. My na stadionie tak naprawdę widzimy wszystko.
8: No te emocje dziś i jutro. Tomasz Szmandra, dziennikarz motoryzacyjny, był gościem Jeszcze Więcej Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję.
13: Dziękuję również, skłaniam się.
8: Dojechaliśmy do mety tym samym. Program wydawał Miłosz Nałęcz Staniszewski, zrealizował Krzysztof Olesiewicz, a już za chwilę w TOK 360 Adam Ozga. My usłyszymy się w Sport 360, ale to po godzinie 18.30. Błażej Kulesza, dobrego popołudnia.
14: Reklama. Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebiarek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Piątek, 11 września, jest 16. Piotr Niemczyk na wolności. Po interwencji rzeczniczki praw obywatelskich sądy wstrzymały wykonanie kary wobec byłego opozycjonisty i szefa UOP-u. Maszyniści protestowali opóźnienia, potrwają jeszcze do późnego wieczora. To już ćwierć wieku od ataku Al-Kaidy na Amerykę. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Piotr Niemczyk wyszedł na wolność. Sądy wstrzymały wykonanie kary dla byłego opozycjonisty i byłego oficera służb. Kilka godzin wcześniej wniosła o to rzeczniczka praw obywatelskich, która złożyła też kasację w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Piotr Niemczyk w maju ubiegłego roku był na proteście ostatniego pokolenia w Warszawie. To była blokada jednego z mostów. Do sądu trafiły wtedy wnioski o ukaranie 30 osób, w tym właśnie Niemczyka. Sąd wydał wyrok nakazowy w postaci prac społecznie użytecznych. Niemczyk się nie zgadzał, ale też się nie odwołał. Dlatego prace społeczne zamieniono mu na 15 dni więzienia. Tak mówił o tym w poranku TOK FM Władysław Frasyniuk.
16: Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
15: Dziś rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram podjęła działania w tej sprawie, mówi dyrektor Dariusz Zbroja z biura RPO.
17: Wniosła kasację do Sądu Najwyższego na korzyść Piotra Niemczyka. W ocenie rzecznika praw obywatelskich sąd, wydając wyrok nakazowy w tej sprawie, naruszył przepis prawa w sprawach o wykroczenia, ponieważ wyrok nakazowy może być wydany tylko wtedy, gdy materiał dowodowy nie budzi żadnych wątpliwości.
15: Piotr Niemczyk był za kratami od wtorku. Dziś decyzję cofnięto. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: To nie był łatwy piątek dla pasażerów kolei. Maszyniści protestowali po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę kierowca ciężarówki wjechał na niestrzeżony przejazd. Doszło do zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Wiele osób zostało poszkodowanych, wśród nich maszynista, a jedna z pasażerek pociągu zmarła. Dzisiaj maszyniści protestowali, zwalniając na każdym przejeździe do 20 km na godzinę, co naturalne musiało to wywołać opóźnienia, które potrwają do późnego wieczora. A na dworcu kolejowym w Łodzi z pasażerami rozmawiał reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
18: Opóźniony pociąg LKA ze stacji Sieradz. Planowy przyjazd o godzinie 8.23 wjedzie na tor 7 przy peronie 1.
19: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
20: Pani się spieszy?
19: Tak, na konferencję do Warszawy.
20: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
21: Moja przesiadka z Krakowa do Tarnowa 2,5 godziny. Cały dzień mam na to, żeby dojechać do Poronina.
20: To kawał drogi. Myśli pani, że dojedzie... Aha, ma pani cały dzień. To może pani sobie cały dzień jechać.
21: Jak będę godzinę później czy dwie, to świat się nie zawali.
20: Do Warszawy. I co mają panowie nadzieję, że się zdąży? Bo te pociągi, nawet jeżeli z Łodzi wyjadą mniej więcej o dobrym czasie, to w Warszawie mogą już nie być na czas.
22: Przy tylu latach dojazdów to przyzwyczailiśmy się, że kolej żyje swoim życiem.
23: Zawsze ma opóźnienie.
18: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
14: Rząd obiecuje szybką poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Pada m.in. propozycja odbierania prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd, mimo że jest zamknięty szlaban. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów. Później tempo prac parlamentu już zależy od posłów. Natomiast jeżeli chodzi o nieuchronność kar, pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że te uzgodnienia, które mam już z ministrem sprawiedliwości oraz Rządowym Centrum Legislacji, wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
14: Albo kamery na przejazdach nie mają żadnej wartości procesowej. Swoją drogą wczoraj autobus miejski w Łodzi wjechał między rogatki. Nikomu nic się nie stało. A temat protestu kolejarzy wróci dzisiaj w TOK 360. Piątek był też dniem ostrego sporu politycznego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do przepychanek posłów PiSu z policją. A spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu Michała Sopińskiego, jej dotychczasowego rektora, powiązanego z prawicą prawnika. Sopiński odpowiedział, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona, nie chciał więc przyjąć jej do wiadomości. A o tym, co było dalej, Maciej Kluczka.
2: Zachowanie byłego rektora jest niepoważne, bo minister sprawiedliwości ma prawo go odwołać i wyznaczyć nową osobę pełniącą obowiązki, mówi prawnik i polityk lewicy Andrzej Szejna.
3: Rektor będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
2: Pełniącym obowiązki Akademii został profesor Sławomir Cudak, poinformowała wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Eichhardt.
23: Najważniejsze jest w tej chwili dobro studentów, słuchaczy i pracowników uczelni. To jest celem rektora w tej chwili.
2: Te zmiany personalne próbował zablokować Jarosław Kaczyński, bo instytucja Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest mu bliska. Powołana została jeszcze za czasów rządów PiS. Jej głównym zadaniem jest przygotowywanie kadr do pracy w służbie więziennej.
24: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba związana z taką taktyką krok po kroku.
2: A także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
25: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
2: Tak, beztrosko sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
14: O czym opowiadał Maciej Kluczka, który dołączy do mnie w TOK 360 i który zaprasza na wywiad polityczny po godzinie 17. Stany Zjednoczone nie zamierzają atakować jemeńskich rebeliantów Huti, którzy próbują przejąć kontrolę nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab. Donosi o tym portal Axios, powołując się na bliskie otoczenie prezydenta Donalda Trumpa. Wspierani przez irański reżim rebelianci odnoszą kolejne sukcesy w regionie, o których więcej teraz Cezary Jaszczyk.
26: Rebeliantom udało się dziś zająć strategiczną wyspę Perim na Morzu Czerwonym. Wcześniej zajęli ważne miasto portowe Mokka. Huti zwiększają w ten sposób szanse na przyjęcie pełnej kontroli nad cieśniną Bab al-Mandab, która stanowi obecnie alternatywę dla blokowanej cieśniny Ormuz. Jeśli im się uda, Teheran zyska nowe silne narzędzie nacisku na Stany Zjednoczone i państwa Zatoki Perskiej. Do tego Hutim prawdopodobnie udało się zbombardować kluczowy dla Arabii Saudyjskiej rurociąg Wschód-Zachód, którym blisko wschodnia ropa jest transportowana właśnie nad Morze Czerwone, a stamtąd w inne regiony świata. Sytuacja bez wątpienia jest poważna, mówił w TOK FM dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Łukasz Fyderek.
1: Mamy do czynienia tutaj z właściwie załamaniem linii obronnych rządu, międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, kontrolującego południe kraju i jego sojuszników.
26: Głównym patronem jemeńskich sił rządowych jest Arabia Saudyjska. Do tej pory Riad utrzymywał, że sam poradzi sobie z rebeliantami, ale sytuacja, jak widać, zaczyna wymykać się spod kontroli. Na tyle, że według Axiosa saudyjski następca tronu miał wczoraj dwukrotnie dzwonić do Donalda Trumpa z prośbą o pomoc. Waszyngton według portalu na razie odmawia, choć miał wysłać do Arabii Saudyjskiej przedstawiciela Centralnego Dowództwa USA, by na miejscu omówić postępy rebeliantów. Na te wszystkie doniesienia źle reagują rynki. Ceny ropy szybują. Według niektórych prognoz niebawem mogą osiągnąć poziom nawet $120 za baryłkę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: No, to oczywiście przekłada się na ceny benzyny, ceny oleju napędowego. Jak bardzo się przekłada? Oczywiście bardzo, ale jak bardzo, o tym w Ekonomii 360. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. Zamachowcy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w wieżowce na Manhattanie, 1 w Pentagon, ostatni rozbił się w Pensylwanii. Śledczy przypuszczają, że maszyna miała uderzyć w Biały Dom albo Kapitol. Jednak terrorystom, to wiadomo, przeszkodzili pasażerowie samolotu, którzy próbowali odzyskać kontrolę nad lotem. To wydarzenie sprzed ćwierć wieku wpłynęło nie tylko na losy Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata. Mówili Annie Piekutowskiej w programie Zapytam Inaczej, ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia, dr Tomasz Makarewicz oraz autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, Magdalena Górnicka-Partyka.
4: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał świadomość społeczną, ale także doprowadził ówczesną administrację Busha do kilku różnych odpowiedzi na to wydarzenie. Od wewnętrznych spraw, takich jak na przykład Patriot, a który pozwolił amerykańskiemu państwu dużo głębiej inwigilować społeczeństwo, aż po otwarcie tych wojen na Bliskim Wschodzie, prawda, z którymi skutkami mierzymy się dosłownie do dzisiaj, patrząc na przykład na wydarzenia w Iranie.
5: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września i za bardzo poszło to w taki sposób, że zakończyło się Donaldem Trumpem, może tak. Oni patrzą na Donalda Trumpa jako na efekt takiego procesu, który zaczął się albo wzmocnił przez 11 września. 11 września stworzył możliwości sprawowania takiej władzy prezydenckiej, jaką sprawuje Donald Trump, czyli dał prezydentowi dużo większe uprawnienia.
14: W zamachu 11 września 2001 roku zginęły blisko 3000 osób i ten temat wróci dziś w TOK 360. W kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa coraz wyraźniej zaczyna się już gra pod drugą turę. Kandydatów jest wielu, miejsca tylko 2. Więc pojawia się pytanie nie tylko kto wejdzie do tej drugiej tury, ale też na czyje głosy będzie mógł później liczyć. A Katarzyna Młynarczyk pytała dziś kandydatki partii lewicowych o to, jak tę drugą turę widzą.
6: Aleksandra Owca na razie zdecydowanie odcina się od pomysłu popierania Moniki Piątkowskiej czy Darii Gosek-Popiołek.
7: To są reprezentantki partii, które rządzą w tym momencie Krakowem. Jeżeli ktoś mówi mi, że w tym momencie Nowa Lewica czy Koalicja Obywatelska to jest dobry wybór, to myślę, że nie uważał przez ostatnie 2 lata.
6: Daria Gosek-Popiołek mówi z kolei o otwartości na rozmowy, tyle że sama wyraźnie liczy na dobry wynik i brzmi tak, jakby w drugiej turze to raczej ona miała zabiegać o poparcie pozostałych kandydatów.
8: Jestem otwarta na rozmowy z każdym. Sprawy miejskie łączą wielu kandydatów i tutaj każda rozmowa jest możliwa. Ja też dlatego nikogo w tej kampanii nie atakuję.
6: Na razie każdy walczy więc o własny wynik, ale przy tak szerokiej stawce kandydatów druga tura jest bardzo prawdopodobna, a wtedy układ sił i deklaracje poparcia mogą stać się jednym z najważniejszych tematów kampanii.
14: Pierwsza tura 27 września, a to była Katarzyna Młynarczyk. W październiku natomiast najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Warta ponad 8 milionów. Akcja z 2017 roku promująca ówczesne zmiany w sądownictwie skończyła się prokuratorskim śledztwem, a była premier ma zeznawać jako świadek. Ze szczegółami teraz w TOK 360 Marcin Starzec.
9: Historia wzywania byłej premier do prokuratury na przesłuchanie jest dosyć długa, bo Beata Szydło kilkukrotnie nie stawiała się w wyznaczonych terminach, zasłaniając się pełnieniem obowiązków eurodeputowanej, za co zresztą nałożono na nią karę 3000 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie tę karę jednak uchylił, uznając, że europosłankę chroni immunitet. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę, z taką argumentacją się nie zgadza.
27: Sąd rozpoznał zażalenie bez udziału stron,
9: mówiła prokurator Dorota Sokołowska-Mach. Wkrótce prokuratura wyznaczy nowy termin, a nawet terminy przesłuchania, bo śledczy chcą dać byłej premier kilka kilka opcji w kalendarzu do wyboru, biorąc wcześniejsze słowa Beaty Szydło o dobrowolnym stawiennictwie za dobrą monetę. Marcin Starzec, TOK FM.
14: W lipcu zarzuty usłyszeli już byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. W tej sprawie usłyszeli te zarzuty Cezary J. i Maciej Eś. Grozi im do 10 lat więzienia. Ratownicy, strażacy, żołnierze WOT i inne służby ćwiczyły dziś na Pomorzu akcję ratunkową po zderzeniu pociągów. Przygotowywane od miesięcy manewry zupełnie przypadkowo zbiegły się w czasie z realną tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazuje to, jak bardzo są potrzebne.
10: 1998, na miejscu udajemy się na rozpoznanie odbiór.
11: Tutaj akurat mamy przypadek katastrofy kolejowej, którą zasymulowaliśmy. Jest to zdarzenie z dużą ilością poszkodowanych. Muszą być przygotowane zarówno służby zawodowe, jak i wspomagające je służby ochotnicze.
10: Wygłaszam się. Mamy tutaj kobietę w ciąży i będzie tu potrzebna ewakuacja. Jest gotowa.
12: Ale siadu, trzymasz?
13: Spokojnie.
15: Jezu, ja mam lęk wysokości, ja spadam. Ja spadam.
12: Jest wszystko okej.
15: Okay.
16: Dobra, jeden oddech było.
15: Sprawdzisz tętno?
16: Tak, tu.
17: Puls oksymetr.
12: To potrzebuje jedną osobę,
19: To są rzeczy, które trzeba ćwiczyć, trzeba trenować, żeby służby nauczyły się siebie nawzajem.
28: To są jedne z dwóch takich ogólnokrajowych ćwiczeń, gdzie my docieramy się między sobą, żeby lepiej i sprawniej funkcjonować w rzeczywistej sytuacji.
14: Z przedstawicielami służb ratunkowych i goszczącej manewry szybkiej kolei miejskiej rozmawiał trójmiński reporter TOK FM Paweł Radzewicz. To jeszcze Warszawa, gdzie odbył się protest związkowców z kopalni Soli Solino z Inowrocławia oraz wspierających ich przedstawicieli innych zakładów z całej Polski. Pracownicy z kujawskiego zakładu domagali się długofalowego programu rozwoju ich spółki oraz związanego z nią kompleksu sodowo-solnego. Obawiają się, że planowana sprzedaż pobliskiej związanej z Solino firmy oznaczać będzie utratę głównego odbiorcy ich solanki i w konsekwencji powolny upadek kopalni. Przed siedzibą Orlenu, bo to Orlen jest właścicielem ich kopalni, przekonywali, że dalsze inwestycje w kujawskie zakłady mogą poprawić bezpieczeństwo paliwowe Polski, a już dziś puste przestrzenie po wypłukanej soli służą jako magazyny ropy. Ceny paliw zdominowały zresztą demonstracje wraz z tym, jak na scenę weszli, uwaga, politycy Prawa i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek i Przemysław Czarnek.
29: Za naszych czasów ropa była po $120, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł? Proszę Państwa, dziś ci ludzie, którzy tam są...
30: Złodzieje!
31: Czego się Państwo obawiają?
32: Ogólnie się obawiamy, że zostaje sprzedany, no, można powiedzieć, kumetika. Oczywiście to jest prywatny zakład, ale to jest on powiązany z nami.
31: Bo on odbiera solankę.
32: Tak, on odbiera solankę, ale pozostaje nam tak zwane kawerny, czyli magazyny na paliwa płynne, czyli ropę. A jeśli byśmy więcej mieli magazynów, więcej ropy w tych magazynach, cena mogłaby być inna na stacjach.
31: Czyli rozumiem, że chodzi o to, żeby zapewnić większy rozwój kopalni, ergo większe kawerny, w których można gromadzić paliwa.
32: Oczywiście. O to właśnie chodzi, o rozwój. No ale jak sprzedadzą Niemcom, no to wiadomo, Niemiec ma swoje. No i automatycznie będziemy do likwidacji po kolei. Kwestia czasu.
33: To my musimy walczyć, bo całe zakłady chemiczne chcą zamknąć i oprzeć na spalarni. I tam ma przyjeżdżać 60 tirów dziennie.
34: Zlikwidować konkurencyjność polskich firm. Doprowadzić do wielkiego bezrobocia i biedy po to, żeby Niemiec znów mógł ściągać ludzi także Solidarności na szparagi, bo tu już roboty nie będzie. Taki jest kierunek działania Tuska.
14: Związkowców z kopalni Solino z Inowrocławia oraz polityków PiSu wysłuchał reporter TOK FM Tomasz Węska. Jest 16.16, to jest TOK 360, informacje TOK FM o 16.20, a potem najważniejsze informacje ekonomiczne dnia.
35: Autopromocja.
36: W najbliższym programie Wspólna Sobota kilka ciekawych tematów.
37: Odwiedzi nas Kamil Białaszek i opowie o bardzo ciekawym krakowskim projekcie, w którym pożeni Schuberta z muzyką punkrockową.
36: Przyjrzymy się turystycznym walorom Słowenii.
37: I zastanowimy się, kogo dzisiaj stać na studia.
36: W sobotę od 10:00 zapraszają Anna Sobańda i Rafał Turowski.
38: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
36: Reklama.
39: Orły o
0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
20: Ubezpieczenie samochodu w banku?
21: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
22: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
23: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
22: No tak. 10 na 10.
24: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 16.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska jest gotowa na przyjęcie na stałe amerykańskich żołnierzy. Koszty tych inwestycji po stronie polskiej wyniosą od 15 do 17 miliardów złotych, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. W ostatnich dniach przebywała w Polsce delegacja USA, która poznała potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonywanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów z ostatniego pokolenia. W trakcie tegorocznych wakacji turyści wchodzili na szlaki Bieszczadzkiego Parku Narodowego prawie 245 tysięcy razy. I choć ta liczba wydaje się imponująca, to jest ona jednak o prawie 38 tysięcy niższa niż rok temu. Najpopularniejszym celem turystów pozostała Tarnica. W lipcu na jej szczyt weszło ponad 37 tysięcy osób.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 16.22, Adam Ozga przed Państwem, jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik, czas na najważniejsze informacje ekonomiczne dnia. Jak bardzo będzie drożeć to paliwo?
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
11: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
12: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Diesel po 9 zł, już prawie w przyszłym tygodniu. Ostatnie dni przyniosły zwyżki prawie 20 groszy na benzynie, kosztującej przeciętnie 7 zł 89 groszy i ponad 25 groszy na oleju napędowym, który pobił historyczny rekord na średnim poziomie 8,76. I w sytuacji, kiedy ropa naftowa jest grubo powyżej 100 dolarów za baryłkę, trzeba niestety spodziewać się dalszych podwyżek, zwłaszcza oleju napędowego, mówiła w popołudniowym EKG Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, z którą rozmawiała Patrycja Maciejewicz.
14: Ceny benzyny powinny pozostać na tym samym, czy blisko tego samego poziomu, który mamy aktualnie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
15: Czyli do tych 9 zł dojdzie ta cena?
14: Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99. Tak jak w tym tygodniu mamy poziom 7,99 groszy za benzynę, nie przekraczający, bądź na nielicznych stacjach, tylko przekraczający poziom 8 zł. Natomiast w przypadku diesla to będzie ta bariera właśnie 9 zł i stacje pewnie będą robiły wszystko, żeby tej bariery psychologicznej nie przekroczyć.
12: Drożeje też autogaz. Znów przekroczył poziom 3 zł za litr i w przyszłym tygodniu ten wzrostowy trend powinien się utrzymać. Raty kredytów na długo nie będą niższe, wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, a wręcz mogą być wyższe. Takie przewidywania zaczynają się pojawiać w prognozach ekonomistów, a wszystko przez możliwą ścieżkę dla stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński mówił wczoraj, że jego zdaniem stopy procentowe na długo zostaną na obecnych poziomach i że nie chciałby ich podwyższać. Ale Rada Polityki Pieniężnej może być do tego zmuszona z powodu znów przyspieszającej inflacji, która już zaraz przekroczy poziom uważany za zdrowy dla gospodarki, mówił w porannym EKG główny ekonomista banku Crédit Agricole dr Jakub Borowski.
16: Pan prezes powiedział o tym, że jeśli ta inflacja właśnie przekroczy ten poziom 3,5%, że przez dłuższy czas prognozowana inflacja oraz, co jest powiązane ściśle, no nie będzie interwencji rządu na rynku paliw, czyli nie będzie powrotu do jakiejś formy programu CPN, no to reakcja polityki pieniężnej będzie wymuszona. I zresztą to wczoraj prezes jakby podtrzymał, to znaczy wspomniał o tym, że sytuacja się diametralnie zmieni, gdy inflacja przekroczy 3,5%. Tak się moim zdaniem stanie we wrześniu. Nasza prognoza to 3,9 w tej chwili. Czyli przed nami scenariusz wysokich cen nośników energii, który jest scenariuszem jednoznacznie proinflacyjnym.
12: Podwyżki stóp procentowych wycenia już rynek, choć akurat te wyceny nie zawsze się sprawdzają. Od dziś znów trzeba więcej zapłacić za przejazd autostradą A2. Właśnie weszły w życie nowe stawki. Na odcinku drogi w Wielkopolsce między Nowym Tomyślem a Koninem kierowcy samochodów osobowych na bramce muszą zapłacić 41 zł za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków, czyli to podwyżka o 1 zł więcej niż dotychczas.
19: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
27: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, to wystarczy sobie policzyć ilość pracujących dni razy złotówka. To już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 złote, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
28: No już jestem przyzwyczajony. Więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc no, trzeba jakoś tym funkcjonować.
12: Mówili kierowcy, a to już druga podwyżka w tym roku. W dziedzinie sztucznej inteligencji na świecie toczy się teraz prawdziwy wyścig zbrojeń, mówi w TOK FM profesor Jakub Growiec ze Szkoły Głównej Handlowej. I trwa on zarówno pomiędzy poszczególnymi firmami, jak i między państwami, potęgami gospodarczymi.
0: Mamy z jednej strony wyścig konkurencyjny pomiędzy firmami z branży AI w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony wyścig geopolityczny między USA a Chinami. Ten wyścig jest bardzo dynamiczny. Łączna moc obliczeniowa, która jest wykorzystywana do uczenia największych modeli AI, podwaja się co 6-8 miesięcy mniej więcej. Efektywnie można powiedzieć, że w ciągu jednego roku postęp jest omal czterokrotny. Tak? To jest niesamowite tempo rozwoju. Nie widzimy, żeby ono miało spowalniać. Co więcej, są pewne sygnały, że może przyspieszać, ponieważ modele AI są już wykorzystywane przez laboratoria AI do budowy kolejnych generacji tych modeli. Tak? Czyli pomagają również samym badaczom w rozwijaniu kolejnych modeli AI.
12: A idą na to konkretne pieniądze. Branżowe prognozy wskazują, że nakłady na sztuczną inteligencję tylko czterech największych firm technologicznych świata za ubiegły i za ten rok sięgają biliona dolarów. Największa gospodarka świata wciąż ma inflacyjny problem. Ceny w Stanach Zjednoczonych rosną w rocznym tempie 3,4%. Tak jak spodziewały się rynki, ale przez drogie paliwa w ujęciu miesięcznym ceny rosły szybciej od oczekiwań, a to zwiększa ryzyko podwyżek stóp procentowych w USA, co na pewno nie spodoba się prezydentowi Trumpowi, zwłaszcza przed listopadowymi wyborami do Kongresu, bo do drożających paliw galon paliwa pierwszy raz przebił tam astronomiczne dla Amerykanów $6, a tamtejsze gospodarstwa domowe są na to szczególnie wyczulone, dołączyłyby wyższe raty kredytów. 4,32 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,57, dolar 3,72, a funt po 5,03.
25: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
1: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
6: Dwadzieścia 16:29, Adam Ozga, razem ze mną już Maciej Kluczka, witaj.
2: Dzień dobry.
6: Wywiad polityczny po godzinie 17, ale już teraz rzut oka na politykę i rzut oka na to, co dzieje się wokół szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, a dzieje się, i tutaj mamy dwa kluczowe skróty, TK i budzący może pewną nostalgię historyczną skrót AWS, czyli Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość, ale też Telewizja Republika wzięły się za obronę tejże AWS-u. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na pizzę nawet zapraszają, chociaż pewnie z mięsem. Powiedz, co to jest w ogóle za instytucja?
2: No właśnie, myślę, że niewielu z nas, przyznam się tak, że dziennikarzy, pamiętało o tej instytucji. Ona została powołana w 2018 roku. Inna nazwa wtedy była tej instytucji. Później, kilka lat temu, przemianowana właśnie na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. I to ma być instytucja. Ja zresztą też zapytam pierwszego gościa, Krzysztofa Kwiatkowskiego, który będzie o 17 w wywiadzie, o to, dlaczego nie została jednak ustawą rządzący z niej nie zrezygnowali z tej instytucji, bo przez lata była nazywana przechowalnią dla tych, którzy gdzieś stracili pracę po zmianie rządów, po oddaniu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, że ludzie z Ziobry, Suwerennej Polski, Rzeszy Prawa i Sprawiedliwości znajdowali tam pracę, a po drugie, że byli to jednak najczęściej prawnicy sprzymierzeni właśnie z Ziobrą i jego planem na wymiar sprawiedliwości.
6: Akademia to powinna kogoś kształcić.
2: Właśnie,
6: chyba.
2: Ale z tego, co słyszę dzisiaj po wypowiedziach chociażby szefowej resortu sprawiedliwości Marii Eichardt, Akademia jest potrzebna, więc zapytam, czy też doszło do zmiany standardu nauczania tam i funkcjonowania, bo zarzutów jest kilka i poważnych. No a sytuacja jest dość groteskowa, bo tak naprawdę chodzi o to, czy były rektor odwołany przez ministra Żurka, a może dojść do odwołania ze strony ministra Żurka, jest to jego kompetencja. Czy otrzymał papier, czy nie? Poczta do niego dotarła w Karpaczu, gdy był na forum ekonomicznym, ale uciekł od doręczycieli, twierdził, że nie doszło do doręczenia. No jest to niepoważne zachowanie.
6: A do tego odwołania też nie mogło dojść w wcześniej? Trzy lata kadencji.
2: Tak, ale tu trwał bardzo długi spór administracyjny i on się w sumie teraz dopiero zakończył. No ale właśnie kończy się tym pytaniem, czy ktoś odebrał papier, czy nie. A Jarosław Kaczyński, tak mi się wydaje i tak też w kolorowych rozmowach w Sejmie można było dzisiaj usłyszeć, próbował podgrzać dzisiaj ten temat, przychodząc przed siedzibę Akademii, żeby może też troszeczkę odciągnąć uwagę mediów od innych tematów, na przykład zonda krypto.
6: Ale też Jarosław Kaczyński sugerował, że ta sprawa Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w której wewnątrz trwa teraz też ewidentnie jakaś proceduralna przepychanka, była próba dyscyplinarnego

0: ostatnich kilka lat to jest poważny paraliż tej instytucji, więc...
1: Kilkanaście?
0: A nawet już, nawet dekada, można powiedzieć, tak, ale te ostatnie lata to już totalny paraliż, bo jak spojrzy się na harmonogram pracy Trybunału, to tam prawie na wokandzie nic nie stoi, żadnych posiedzeń, żadnych wyroków, żadnych orzeczeń. No właśnie, no a w przyszłym tygodniu powinna rozpocząć się w środę kadencja Macieja Berka, sędziego Trybunału. Podkreślmy, to jest sędzia Trybunału, bo sędzią zostaje się w momencie wyboru przez Sejm. Ale ceremonia powinna zostać dopełniona i takie formalności jak ślubowanie przed prezydentem, ale prezydent zdaje się, przynajmniej na razie, nic o tym nie wiemy, żeby na poniedziałek czy wtorek planował spotkanie z
2: Powiedziałbym
0: Maciejem
2: nawet,
0: Berkiem.
2: Że sygnały płyną, że wręcz przeciwnie.
0: Tak.
2: Jest pismo z kancelarii prezydenta do marszałka Sejmu, czy też do kancelarii Sejmu z pytaniami o staż zawodowy Macieja Berka.
0: Marszałek Sejmu w rozmowie z mediami dzisiaj dwiema redakcjami mówi, że żąda właśnie wyznaczenia terminu ślubowania. No więc żądania z obu stron płyną. Maciej Berek na razie zachowawczo się zachowuje, ale pewnie jakiś ruch wykona. No, też słychać takie doniesienia, że po prostu kancelaria prezydenta chce wywrzeć presję, wymusić ruch na Macieju Berku, żeby złożył ślubowanie w Sejmie, jak to drwią politycy PiSu przed kolumną, żeby jakby sprawić, że kancelaria prezydenta i sam prezydent będzie miał alibi, w cudzysłowie powiedzmy, w dużym cudzysłowie, żeby powiedzieć: no to ja Macieja Berka na ślubowanie nie zapraszam, bo wykonał ruch, który sprawia, że już na przykład nie jest nieskazitelnego charakteru, bo upolitycznił sprawę i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak,
0: ale z drugiej strony,
2: padały,
0: no właśnie, ile można czekać, tak?
2: Padały wcześniej, gdy sędziowie ślubowali wobec
0: prezydenta. Więc przyszły tydzień będzie pod tym kątem gorący i bogaty w wydarzenia na pewno polityczne.
2: Powiedz jeszcze bardzo krótko, bo pojawiły się dzisiaj takie doniesienia o policji w Trybunale Konstytucyjnym. Mm. Sam Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału, mówił: no okej, jest 40-lecie Trybunału, są ważne osoby, może być policja, więc rozumiem, że to niespecjalnie cokolwiek z tego wynikło.
0: Tak, tak.
2: Ale ktoś mógł to widzieć.
0: Tak, byłem na miejscu od rana, bo pojawiały się takie informacje w niektórych mediach, że może będzie właśnie próba jakiegoś siłowego przejęcia Trybunału, ale po pierwsze właśnie, jeszcze Maciej Berek nie rozpoczął swojej kadencji, jeśli chodzi o termin, więc nawet nie było ku temu takiego argumentu, że tak powiem, prawnego, merytorycznego. Po drugie, mówiło się, że może jeżeli już będzie Bogdan Święczkowski w Trybunale, aby byli też ci sędziowie wybrani w marcu, a ciągle niedopuszczeni do pracy przez Bogdana Święczkowskiego, no to może wtedy by była próba zwołania zgromadzenia ogólnego, które mogłoby odebrać immunitet Święczkowskiemu, ale gdzie zgromadzenie w czasie uroczystości? Zresztą ci sędziowie nie przyszli na tę uroczystość, nie zostali nawet zaproszeni. Więc to były takie wydmuszki medialne. Na szczęście byliśmy na miejscu, sprawdziliśmy od rana i ich nie powielaliśmy.
2: Wywiad polityczny. Pierwszym gościem Macieja Kluczki będzie senator Krzysztof Kwiatkowski, a kolejni goście to...
0: Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury. Tu porozmawiamy o efektach strajku maszynistów, a na koniec komentarz politolożki Danuty Pleckiej z Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Maciej Kluczka zaprasza na wywiad polityczny po 17. Jest 16.36. O 16.40 informacje TOK FM, a po nich o zamachu na World Trade Center. To już ćwierć wieku.
3: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale
3: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem

0: taniej aż o 400 zł.
1: Odliczamy niskie ceny.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały obiekty naftowe na południowym zachodzie Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że ataki przeprowadzono także na rosyjskie obiekty na Morzu Czarnym i w Dagestanie. Wcześniej ukraiński sztab generalny poinformował o ataku bezzałogowców na rafinerię w Saratowie, gdzie doszło do wybuchu pożaru. Prokuratura w Berlinie wniosła akt oskarżenia przeciwko 7 członkom Hamasu. Są oni podejrzani o pozyskiwanie broni i planowanie zamachów w Niemczech lub w Austrii. Zatrzymano ich w 2025 roku. Celem zamachowców mieli być Żydzi z Berlina czy Wiednia, a także osoby biorące udział w proizraelskich demonstracjach. Gdyby wybory odbyły się we wrześniu, na koalicję obywatelską zagłosowałoby ponad 26% obywateli. PiS otrzymałby 15%, Konfederacja niecałe 15%, Konfederacja Korony Polskiej z kolei niecałe 8%, Partia Razem ponad 6%, a Nowa Lewica niecałe 6%, wynika z sondażu CBOS. Do Sejmu nie weszłyby m.in. PSL i Rozwój Plus.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Adam Ozga, to jest TOK 360. 25 lat temu, 11 września 2001 roku, 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon w Waszyngtonie, a 4 rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. To był najbardziej śmiercionośny zamach terrorystyczny w historii Stanów Zjednoczonych. Zginęło 2996 osób. Tysiące zostały ranne. NATO wtedy po raz pierwszy uruchomiło artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Gościem TOK 360 jest Marcin Tuliński. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam bardzo
13: pan
14: serdecznie.
13: Pan wtedy mieszkał w Nowym Jorku. Gdzie pan pracował?
14: Pracowałem w banku inwestycyjnym Merrill Lynch, który mieścił się po drugiej stronie ulicy w World Financial Center.
13: I rano szedł pan do pracy?
14: Jechałem metrem do pracy, tak. Dojechałem na ostatnią końcową stację World Trade Center, wysiadłem z wagonu metra, będąc na platformie usłyszałem, żeby nie wchodzić do podziemi World Trade Center, w którym było przejście schodami ruchomymi do góry, bo tam podobno była bomba. To była oczywiście plotka wytworzona przez ludzi. Tłum, który biegł w moją stronę, nie pozwolił mi zrobić nic innego, jak tylko odwrócić się i biec razem z nim.
13: A już pan wiedział, że coś się wydarzyło?
14: Nie wiedziałem, tylko słyszałem, że tam jest bomba, nie idźcie w tamtym kierunku. Mhm.
13: Zawrócił pan pod presją tego tłumu, a kiedy pan się zorientował, że doszło do uderzenia samolotu w jedną z wież?
14: Dopiero kiedy... To już było po drugim uderzeniu, kiedy wracając w stronę firmy, wszedłem do restauracji, żeby dodzwonić się do mojej rodziny i tam zobaczyłem na ekranach monitorów w telewizji dwa samoloty uderzające w World Trade Center, trzeci w Pentagon i czwarty zaginiony. Ja słyszałem te głosy przechodniów, że to był samolot, że to samolot uderzył w jedną z wież, ale nie byłem w stanie tego pojąć. Myślałem, że to jest po prostu ktoś dorobił historię do całego zdarzenia. Ja myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, wybuch gazu, cokolwiek innego. Nie było to realne dla mnie, żeby to był samolot.
13: Ale te kule ognia, które my znamy z zapisów telewizyjnych, pan widział na własne oczy.
14: Ja wychodziłem wszedłem między pierwszym a drugim uderzeniem wszedłem do hotelu Millennium, który mieści się po drugiej stronie ulicy, żeby dodzwonić się do rodziny, bo moja komórka już nie działała, sieci były przeciążone. Wszystkie budki telefoniczne były obstawione przez ludzi, którzy chcieli się dodzwonić, więc wszedłem i zadzwoniłem się tam z recepcji. Wychodząc, żeby iść do pracy, usłyszałem olbrzymi wybuch, podniosłem oczy do góry i nad moją głową ukazała się olbrzymia kula ognia i te wszystkie odłamki, które spadały w naszą stronę.
13: To był drugi samolot.
14: To był drugi samolot.
13: Kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, powiedział pan o tym, że widział pan coś, co wygląda jak konfetti. Co to było?
14: Kiedy pierwszy samolot już uderzył, z budynku leciały kartki papieru spalone, poszarpane. Ktokolwiek zna Nowy Jork, wie, że jeżeli drużyna nowojorska wygra jakieś mistrzostwo świata czy mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, tamten Broadwayem, tak zwanym Canyon of Heroes, odbywają się parady i ludzie wtedy z biur rzucają poszredowane dokumenty, tak jak kiedyś dawniej Ticker Tape Parade, żeby było to jak konfetti. Wtedy, jak wyszedłem z metra, zobaczyłem właśnie te kartki papieru, które spadały z tego pierwszego budynku i zastanawiałem się, ale o co chodzi, dlaczego to się tak dzieje, przecież nie ma żadnej parady, nikt nic nie wygrał. Wyjrzałem z rogu budynku, który zasłaniał wieżę i zobaczyłem tą wielką dziurę i ten ogień, który tam już był.
13: Na ile możliwe było oddalenie się z tego rejonu, w którym doszło do ataków? No bo widzi pan tę drugą kulę ognia. Mhm. Już jest jasne, że dzieje się coś bardzo nieoczekiwanego, bardzo złego, więc rozumiem, że odruchem jest znaleźć się jak najdalej od wież.
14: Tak, no ja zacząłem uciekać. Pierwszy odruch jest ucieczka, ale po chwili, kiedy uspokoiłem się trochę, chciałem, i to był też mój błąd w cudzysłowie, sprawdzić, czy wszyscy moi współpracownicy wyszli z naszego budynku i są okej. I idąc w stronę naszego biura, patrzyłem na te dwie płonące wieże, widziałem skoczków. Przy pierwszym żołądek podszedł mi pod same gardło, bo to nie jest widok, który widzi się na co dzień i to jest straszny, makabryczny widok.
13: Tak, ludzie skakali tam z budynków, mieli odciętą drogę, więc...
14: Mieli jeden wybór, albo spalić się żywcem, albo skoczyć do swojej śmierci. Widziałem parę, kobietę, mężczyznę, które trzymali się za ręce, skoczyli razem. I wróciłem tam, szedłem w stronę naszej firmy. Ale można było, w tamtym momencie można było spokojnie odejść i opuścić tą strefę. Co innego, jak już wieże zaczęły się zawalać.
13: I był pan tam na miejscu, kiedy wieże zaczęły się zawalać?
14: Doszedłem do naszej firmy, na zewnątrz widziałem moich współpracowników, powiedzieli, że wszyscy są okej, że to był samolot. I że oni ewakuują się w górę Manhattanu, czy idę razem z nimi. Ja wiedziałem, że moja rodzina, moja mama przede wszystkim, tata był w pracy w fabryce, mama była u rodziny, u której pracowała i ogląda to w telewizji. Wiem, że jest pełna obaw i strachu i musiałem do niej znowu się dodzwonić, żeby poinformować, że jestem okej, że nic mi się nie stało. Wszedłem do restauracji, tak jak wspomniałem, zobaczyłem na monitorach telewizorów te ataki. Wiedziałem, że to jest wojna. Już wiedziałem, tylko zastanawiałem się, kto, dlaczego i po co i why. I wyszedłem z tej restauracji. Zapytał mnie mężczyzna, co się stało, czy ja wiem, co się dzieje. I powiedziałem mu, że dwa samoloty użyły World Trade Center, trzeci w Pentagon, czwarty jest zaginiony. I w tym momencie usłyszeliśmy olbrzymi gruchot, taki no, gruchot takiego betonu. To pierwsza wieża już zaczęła się zawalać. I ta chmura ognia, ten pył. Nie dało się przed tym uciec. Zaczęliśmy uciekać w dół Manhattanu i w pewnym momencie zrobiło się ciemno jak w nocy, a nade mną usłyszałem samolot. Bałem się, że to jest ten czwarty, który jest zaginiony. No to już były na szczęście F-16, które patrolowały strefę.
13: Ale to znaczy, że ten pył, ta chmura pyłu, którą też znamy z zapisów wideo z World Trade Center, ludzi uciekających przed tą chmurą pyłu, że ta chmura pyłu pana dogoniła, że znalazł się pan w jej środku?
14: Tak. Było ciężko oddychać, nie było przez chwilę nic widać. Myśmy w panice wpadli do jednego z budynków, żeby schronić się przed tym. Tam w labi nadsłuchiwaliśmy w radiu, co się dzieje. Kiedy to osiadło, wyszliśmy, zaczęliśmy iść wzdłuż ulicy i po chwili znowu ten szum, znowu ta druga chmura, no bo druga wieża zaczęła się zawalać. Zrobiło się dokładnie to samo. Wbiegliśmy do następnego budynku, tam przeczekaliśmy, tam znowu dodzwoniłem się do mojej mamy, poinformowałem ją jeszcze raz, że jestem okej. Po wyjściu, jak Manhattan zawsze jest strasznie głośny, szybki, taki no busy, powiedzmy to tak. Nie lubię używać amerykańskich słów, ale taki jest. Tak wtedy był cichy, że można było usłyszeć dźwięk spadającej szpilki na chodnik. Wszystko było pokryte pyłem. To wyglądało jak kosmiczny obraz.
13: To był moment, w którym poczuł się pan bezpieczny, czy jeszcze było za wcześnie, żeby poczuć się bezpiecznie?
14: Myśmy nie czuli się bezpiecznie jeszcze długie dni, jeżeli nie tygodnie po tym ataku.
13: Okej. Pamiętam taką relację, że właściwie z każdej strony, też od osoby, która mieszkała wtedy w Stanach Zjednoczonych, choć nie była tak blisko jak pan, że właściwie z każdej strony się oczekiwało jakiegoś zagrożenia.
14: Tak. Później pojawił się Anthrax, te przesyłki z Anthraxem. Ja pamiętam, tak. Wąglikiem. Ja pamiętam, jak wróciliśmy już do biura, nie do tego budynku, bo nasz budynek był zniszczony, potrzebował renowacji, ale jak wróciłem pierwszy dzień do naszego innego biura w New Jersey, po drugiej stronie rzeki, siedząc w środek dnia, siedzę przy biurku i mój menadżer z torbą ubrany, ja mówię, gdzie ty idziesz? A on mówi, wychodź stąd, mówi, w budynku jest bomba. Ktoś zadzwonił, że jest podłożony ładunek wybuchowy. Takich sytuacji było dużo więcej. To byli nienormalni ludzie, którzy zostali strygerowani przez tak duże wydarzenie do robienia dziwnych rzeczy.
13: Odchorował pan jakoś te wydarzenia?
14: Tak, ja myślę, że nadal to... Znaczy nie myślę, tylko jestem pewien, że to nadal siedzi w mojej psychice. Ja mam zdiagnozowane PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, czyli...
13: Syndrom stresu pourazowego.
14: Wiem, że na pewno depresja, którą przechodziłem jakiś czas temu, była spowodowana tym, bo te wspomnienia wracają, one nie wracają w ciągu roku. Czasami wracają, tak jak kiedyś wspomniałem, że kiedy widzę błękitne niebo, bezchmurne niebo, od razu mi się przypomina tamten dzień, bo w Nowym Jorku wtedy było piękne, słoneczne, bezchmurne niebo. I wtedy wraca jakiś głośny szum, głośny wybuch, głośny huk, to powraca. Kiedy zbliża się rocznica, oczywiście to powraca ze zdwojoną, z potrójną siłą. Te wszystkie wspomnienia, to się odzywa. Ja jestem w stanie ten dzień odtworzyć od wyjścia z metra do powrotu późnym wieczorem do domu, minuta po minucie, krok po kroku. Tego się nie zapomina.
13: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Marcin Tuliński, świadek zamachu z 11 września 2001 roku, był gościem TOK 360. Jest 16:53.
14: Dziękuję.
13: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest teraz Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych, były opozycjonista również, no i człowiek, który odzyskał wolność przed, no nie tak dawno, mniej więcej godzinę temu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
13: Od wtorku był pan w areszcie. W zeszłym roku uczestniczył pan w proteście ostatniego pokolenia. W sprawie tego protestu sąd wydał wyrok nakazowy prac społecznych. Pan odmówił wykonania tych prac. Ten wyrok został zamieniony na 15 dni aresztu i we wtorek rano trafił pan do aresztu. Dzisiaj po kasacji złożonej przez Rzeczniczkę Praw Obywatelskich Sylwię Gregorczyk-Abram sądy wstrzymały wykonanie kary, stąd odzyskuje pan wolność. Jak się pan czuje?
15: No, powiem zupełnie, mam trochę mętlik w głowie, bo to się wszystko tak działo szybko, że tak powiem, nie miałem jakiejś chwili refleksji, tym bardziej, że nie wiem, godzinę temu przerwałem głodówkę, a już zacząłem takie dotkliwe jej objawy, dreszcze, bo człowiek gwałtownie traci energię, więc i zaczyna się robić zimno. Ale mniejsza o to. Chciałbym odrobinę sprostować. To nie jest tak, że ja wprost odmówiłem wykonania prac społecznych. Mm-hmm. Ja miałem wtedy ciężką operację złamanej nogi i ja po prostu nie byłem w stanie się stawić do tych prac społecznych. Być może rzeczywiście powinienem tam, nie wiem, pójść i błagać sąd, żeby mi odroczył tą karę. Ja nie bardzo byłem w stanie to robić. Dzielnicowy, który mi doręczył wezwanie, widział, że jestem na wózku inwalidzkim. Potem pani kurator, która przyszła sprawdzić w ogóle o co chodzi, też widziała, że jestem w trakcie rehabilitacji. W związku z czym to nie jest tak, że ja wprost odmówiłem tych prac społecznych. Ja po prostu nie bardzo miałem głowy do tego, żeby się nad nimi zastanawiać, bo bardziej się zastanawiałem na tym, czy w ogóle jeszcze będę w życiu chodził. Natomiast oczywiście nie jestem pewien, czy gdybym był w pełni sprawny, bym jednak poszedł na te prace społeczne, dlatego że byłem głęboko przekonany, że fakt, że ten wyrok został wydany bez mojego udziału i że nikt tak naprawdę nie postarał się, żeby do mnie doręczyć odpis tego wyroku, bo tu trzeba powiedzieć, to że się sądy zasłaniają, że tam poczta doręczy albo nie doręczy. Moim zdaniem to nie jest tak, że poczta decyduje o prawie do obrony, który jest prawem nadanym obywatelom w Konstytucji. W związku z czym nie jestem pewien, ale i tak nie byłbym w stanie się stawić, natomiast sędzia, który rozpatrywał ten wniosek, żeby mi to zamienić na areszt, moim zdaniem wiedząc, że jeździłem na wózku inwalidzkim i chodzę o kulach, jednak zdecydował się to zmienić, zresztą z dosyć złośliwym uzasadnieniem. Więc trochę widzę w tym złej woli ze strony sądu.
13: Stąd ta głodówka, o której pan wspomniał?
15: Tak, stąd ta głodówka, ale też ta głodówka była dlatego, że ja sobie uświadomiłem, że dobrze, ja odbędę te 15 dni nie kary. Dla mnie to nie jest ani specjalna nowość, byłem wielokrotnie więźniem politycznym do końca lat 80. Jakoś tam sobie radzę, ale też ten wyrok tych prac społecznych, opcjonalnie łatwo zamienialnych na areszt, dotyczył 26 osób, z czego, nie wiem, powyżej połowy to byli ludzie trochę powyżej 20 roku życia, którzy być może nie poradziliby sobie tak jak ja w tej sprawie i mogłoby to mieć wpływ na ich życie. I bardzo mi zależało na tym, żeby również ten wyrok został ponownie rozpatrzony z ich udziałem, z prawem do obrony, żeby oni mogli wyjaśnić, dlaczego protestowali tego dnia na moście Poniatowskiego i czy jakby na czym polega słuszność ich argumentów. A ta słuszność jest oczywista, dlatego że trzeba pamiętać, że kilka miesięcy po tym proteście klub Lewicy przyjął projekt ustawy, która zajmuje się wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce i uruchomił procedurę uchwalenia takiej ustawy. W związku z czym no, trudno wyraźniejsze potwierdzenie, że mieli rację i że działali w dobrej wierze. I tu niestety mam duże pretensje do policji, która to interpretowała zupełnie inaczej. Stworzyła na sądzie fałszywe wrażenie dotyczące charakteru tego protestu i jego szkodliwości i w związku z tym sąd, nie badając ponownie prawdziwości, powtórzę, argumentów policyjnych, to wydał po prostu wyrok w ramach, nie wiem, odpowiedzialności zbiorowej, która zresztą jest niedopuszczalna z punktu widzenia polskiej konstytucji.
13: Jesteśmy już praktycznie po czasie, ale zależy mi jeszcze bardzo na tym, żeby pan powiedział, co pan w tej chwili w tej sprawie planuje. Chyba, że to jest za wcześnie, żeby pytać godzinę po wyjściu z aresztu.
15: Chyba trochę za wcześnie, bo ja jeszcze sam do końca nie wiem, co mogę zrobić, ale jedno powiem na pewno. Ja będę tej sprawy pilnował do maksymalnie. To znaczy, jeżeli te obietnice, które tutaj docierają no, przez moich znajomych, którzy byli na wolności, ja tego w więzieniu nie słyszałem, ale mówią mi, że są sygnały z kręgów rządowych, że będą zmieniać ten artykuł 500 Kodeksu Postępowania Karnego, który pozwala na takie skazanie kogoś bez konstytucyjnego prawa do obrony. Ja będę tego pilnował. Znaczy, jeżeli rząd się nie będzie wywiązywał z tych obietnic, to ja będę, że tak powiem, eskalował moje własne jasne protesty.
13: Bardzo dziękuję. Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych, bardzo który przed godziną wyszedł z aresztu, do którego trafił we wtorek. Długa historia, ale zaczęło się od protestu ostatniego pokolenia w ubiegłym roku. Wyrok nakazowy, a więc bez obecności stron. Potem prace społeczne zamienione na 15 dni aresztu i uchylenie, wstrzymanie wykonania kary po interwencji Rzeczniczki Praw Obywatelskich. 16.58, Adam Ozga, to jest TOK 360, informacje TOK FM o 17.00, po nich Maciej Kluczka i wywiad polityczny, jest już jako pierwszy gość Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u, były minister sprawiedliwości.
16: Reklama.
17: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
20: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
24: Czyta lektor AI.
25: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
26: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
25: Stokrotka.
27: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17:02, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dajemy nowe uprawnienia funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei, tak aby mogli oni również nakładać mandaty związane z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. We wtorek pierwszym pakietem zmian w przepisach dotyczących kolei i ruchu drogowego ma zająć się Rada Ministrów. W ramach tego pakietu m.in. wjazd na przejazd kolejowy, gdy opuszczone są rogatki, skutkować będzie automatycznym zabraniem prawa jazdy na 3 miesiące. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści. Wojskowe centra rekrutacji prowadzą ewidencję osób objętych obowiązkiem obrony i nadają przedziały zgodnie z potrzebami sił zbrojnych. Takie działania nie oznaczają jednak rozpoczęcia powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska, podkreślił ministerstwo. Ponad 11 miliardów złotych trafiło na pomoc i odbudowę terenów dotkniętych powodzią w 2024 roku, przekazała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Tylko na Dolny Śląsk na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź trafiło do tej pory 765 milionów złotych. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, w zlewniach rzek Biała Lądecka i Nysa Kłodzka oraz w innych częściach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Wojewoda podkreśliła, że samorządy ziemi kłodzkiej to najwięksi beneficjenci rządowej pomocy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie. Na południu może również popadać. Najcieplej dziś na zachodzie kraju, do 19 stopni. Najchłodniej z kolei na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą maksymalnie 15 stopni na plusie.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam też do odsłuchania lub zobaczenia najnowszego odcinka podcastu politycznego Dzieje się. Nowe, ciekawe informacje i analizy, ale zachęcam przede wszystkim do też odsłuchania rozmowy w wywiadzie politycznym. Pierwszym gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
8: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy.
7: Dzień przyniósł informację o tym, że funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili czynności i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny u byłego agenta CBA, jednego z bohaterów afery Zonda Krypto, Artura Chodzińskiego, który zresztą o tym przeszukaniu poinformował na portalu X we wpisie. Czy to znaczy, że jeżeli nie został zatrzymany, przekazał sprzęt, to znaczy, że współpracuje ze śledczymi?
8: No, nie mamy wniosku prokuratury o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Może to wskazywać, ale nie musi. Mhm. Może to wskazywać na to, że Artur Chodziński podjął współpracę z prokuraturą. Przypominam, że jemu grozi do 8 lat kary pozbawienia wolności. Mówimy o płatnej protekcji i to w jego przypadku to mówimy o wielokrotnie sytuacji, która moim zdaniem kwalifikuje się pod takie zarzuty. Dlatego z jego punktu widzenia ewentualne podjęcie współpracy z prokuraturą, no to po prostu staranie się o to, żeby ta odpowiedzialność z jego strony była mniejsza, a może to być kluczowy świadek, bo tak jak Przemysław
7: Kral, bo był pośrednikiem, dużo wiedział,
8: Przemysław Kral
7: znał swojego pracodawcę, bo przypomnę, dostawał 15 tysięcy euro, tak? Od Krala.
8: Pan Chodziński dostał łącznie ponad 500 000 złotych, bo to było prawie rok pracy, w której to pracy, jak wiemy, sprowadzała się ona do tego, że ułatwiał kontakty Przemysławowi Kralowi z różnymi politykami. No przecież to on doprowadził do tego, że Zbigniew Ziobro przytulił prawie 500 000 złotych, a miał dostać 2 000 000. Co prawda zeznania się panom nie zgadzają, bo Ziobro mówi, że ja nic nie wiedziałam o przeszłości pana Krala, a Chodziński w jednym z pisów powiedział, no ale Zbyszkowi tłumaczyłem, kim jest Kral, co się z nim wcześniej działo. No Chodziński był też tym, który kiedy poseł Moskal, jak mówi, że jeździ za swoimi wyborcami tam, gdzie go wezwą, kiedy poleciał na romantyczną kolację do luksusowego hotelu na Ibizie, to Chodziński co prawda miał zapłacić, ale Moskal mówi, że mu pieniądze zwrócił.
7: W gotówce.
8: W gotówce. Zresztą to w ogóle ich przypadłeś, jak dostałem zegarki.
7: Czyli
8: za 200
7: prokuratura
8: tysięcy,
7: ma to o co pytać Chodzińskiego.
8: Zeznania Chodzińskiego, one mogą obnażyć fałsz, obłudę i kłamstwa wielu polityków PiSu i odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę kierowała się prawica, kiedy kilkakrotnie odrzucała ustawę, która miała wprowadzić bezpieczeństwo osób inwestujących na rynku kryptowalut i później głosowali za utrzymaniem weta prezydenta. To może być naprawdę kluczowy świadek, a intuicja mi podpowiada, że ma wiele do powiedzenia, nie tylko o krwistym steku, który zjadł poseł Moskal na Ibizie.
7: A myśli pan, że skoro są już zeznania Krala, prawdopodobnie są też zeznania Chodzińskiego, czy współpraca na razie, bo rozumiem, że może dojść też do wezwania na przesłuchania,
8: tak? Ja w ogóle ich nawołuję do takiej czysto sportowej rywalizacji. Kto powie więcej, szybciej. Przypominam, że wartość zeznań jest także okolicznością, która prokuratura bierze pod uwagę, wnioskując na przykład o mniejszy wymiar kary.
7: Na końcu
8: i to jest mój apel nie tylko do
7: procesu.
8: Dwóch panów, ale także do innych osób.
7: Ale właśnie,
8: włączcie się w ten proces sportowej rywalizacji i dochodzenia do prawdy.
7: Czy jeżeli mamy taką linię, takie punkty, które łączymy, Kral, Chodziński, no ale właśnie i Ziobro, który oczywiście nie przebywa w Polsce, ale czy może być też, myśli pan, wniosek prokuratury o kolejne uchylenie immunitetu, bo do każdej sprawy trzeba osobno uchylać immunitety posłowi właśnie w sprawie Zonda Krypto, bo został już mu uchylony i dlatego uciekł z kraju w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, no ale może i w tej sprawie będzie taki wniosek, to jest prawdopodobne?
8: Zawsze jest możliwość uzupełnienia złożonego wniosku. Jesteśmy w trakcie procedury wnioskowania do strony amerykańskiej. No wniosek nie został jeszcze zrealizowany o wydanie nam w trybie międzynarodowej pomocy prawnej uciekiniera Ziobry, który jest w Stanach.
7: Czyli do Stanów można dosłać dokumenty.
8: Oczywiście,
7: potwierdzające
8: tak.
7: Zasadność ekstradycji.
8: Przypominam także, że gdyby się okazało, że jednak pan poseł Moskal ma złą pamięć i nie zwrócił pieniędzy za ten hotel, za ten przelot lotniczy, mówię w kontekście ewentualnych zeznań pana Chodzińskiego.
7: I tu może być wniosek.
8: O, tu za chwilę może być wniosek o uchylenie immunitetu, gdyby się okazało, że kłamał, bo w oświadczeniu majątkowym posła Moskala, a to było za ubiegły rok, nie znalazła się żadna informacja, że ktoś mu hotel, przeloty, kolacje sponsorował, więc to jest kolejny beneficjent ewentualnie zeznań pana Chodzińskiego.
7: Kolejny gorący temat piątku. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Człowiek, który był kiedyś pełnomocnikiem suwerennej Polski, znowu Zbigniew Ziobro się tutaj pojawia, był rektorem tej uczelni,
8: Boże,
7: Michał Sowiński.
8: No niech pan go nie obrabia szczęści atutów. On był nie tylko politykiem suwerennej Polski, ale wcześniej Solidarnej Polski. Tak. To była partyjna szycha. No on był rzeczywiście pełnomocnikiem partii w okręgu kaliskim.
7: No i czy pełnomocnik,
8: więc poważna figura,
7: który widzi w Karpaczu, bo przebywał na forum ekonomicznym, ludzi, którzy doręczają mu prawomocną decyzję ministra sprawiedliwości o odwołaniu, ucieka przed nimi, to jak się zachowuje taki człowiek, jak pan opisuje,
8: no jak
7: to tłuszcz, zachowanie?
8: Ale nieważne jak się zachowuje, że
7: bo to była już pełnomocna decyzja, prawomocna, tak?
8: Co mówi o tym przepis?
7: Ministra.
8: Artykuł 47 mówi, jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego czy przez pocztę, albo w inny sposób, to była próba doręczenia osobistego, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. Zresztą, co ciekawe, nasz działacz partyjny, czyli pan Sopiński, to potwierdził, bo powiedział, no tak, wiedziałem, ale przecież przecież fizycznie nie przyjąłem. No, wolne żarty. W takiej sytuacji uznaje się, że zostało to doręczone. Przypominam, że pierwszą decyzję o odwołaniu z funkcji rektora komendanta pan Sopiński otrzymał w maju tego roku, a drugą kończącą ten proces właśnie we wrześniu. Jeżeli pan Sopiński uważa się, że jest poszkodowany, bo jest taką gwiazdą świata nauki i w ogóle z polityką, nigdy nie miał nic wspólnego, a fakty, które przywołałem, on już absolutnie wyparł ze swojej pamięci, to może się odwołać do sądu. Za to od strony formalnej ta decyzja o jego odwołaniu ma rygor natychmiastowej wykonalności.
7: Czyli profesor...
8: Czyli pan Sopiński, działacz partyjny, przestał być rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a jest nim profesor Sławomir Czudak.
7: A czy ta akademia jest wymiarowi sprawiedliwości potrzebna? Została powołana za rządów PiS-u, była nazywana kuźnią kadr Zbigniewa Ziobry, że jest upolityczniona, że ma problemy też z prawidłowym nadawaniem stopnia doktora. No właśnie. Oczywiście ona służy, ma służyć służbie więziennej, ale czy jest nam do szczęścia Panie potrzebna w wymiarze sprawiedliwości?
8: Kiedyś ta uczelnia, bo ona powstała na kanwie uczelni, która rzeczywiście prowadziła kursy dla oficerów służby więziennej, skądinąd w Kaliszu, gdzie od zawsze była jej siedziba. Tutaj powołano ustawę, uczelnię ustawą, dołożono jej szersze kompetencje, na przykład w zakresie kształcenia kuratorów, tylko jak ja byłem na Krajowym Zjeździe Kuratorów, to do mnie kuratorzy masowo podchodzili i mówili, zróbcie coś z tą uczelnią na żenującym poziomie. Tam kształcą, a w praktyce mówili kuratorzy, że to jest po prostu kabaret, że tam żadnego kształcenia nie ma.
7: Kolegium humanum.
8: Oczywiście, no
7: w tej
8: o to
7: wersji,
8: chodziło,
7: tak?
8: żeby ci kuratorzy płacili za te kształcenie.
7: Ale chce nam pan powiedzieć, że się poprawiło?
8: Nie, poprawi się. Nie ma już działacza partyjnego, który tam zrobił przynależność.
7: Czyli tak po trzech latach rządów dopiero się poprawi? Późno.
8: Panie redaktorze, jak pan sam widzi, ta decyzja, chociaż późno podjęta, wywołała zbiorową chęć parlamentarzystów PiS-u, żeby bronić dorobku naukowego pana Sopińskiego i pełnionej funkcji. No więc chciałem posłów PiS-u poinformować, że nie ma czego bronić.
7: Czyli lepiej, żeby weekend spędzili w domu albo, jeśli pogoda pozwoli, gdzieś na świeżym powietrzu, niż przed gmachem AWS-u.
8: Dla mnie mogą nawet na Ibizę lecieć i sprawdzić, czy stek, który zjadł Moskal, był rzeczywiście odpowiednio wypieczony.
7: Pan senator w bardzo dobrym humorze dzisiaj, to doceniamy.
8: Wysmażony.
7: Dzisiaj 40-lecie istnienia Trybunału Konstytucyjnego, ale kilka lat tego istnienia to istnienie w paraliżu.
8: Panie doktorze...
7: No, było co świętować dzisiaj, tak naprawdę?
8: Pan Święczkowski może sobie różne rzeczy świętować. Jeżeli dobrze liczę, to za chwilę będzie miał 10 lat od podjęcia decyzji, że jako prokurator krajowy wykorzystywał nielegalnie zakupiony system do inwigilacji obywateli Pegasus. Może za chwilę będzie miał rocznicę, jak został posłem PiS-u i nie objął mandatu jako parlamentarzysta. Różne rocznice pan Święczkowski może sobie świętować, za to na pewno nie jest on osobą, która powinna świętować jubileusz Trybunału Konstytucyjnego.
7: A czy potem...
8: Jeżeli ktoś taki podpina się pod dorobek takich osób jak profesor Łętowska, profesor Coll, Jerzy Stępień, to po prostu wstydu nie ma i zachowuje się jak Antoni Macierewicz biegający z pistoletem sikawką po placu w Warszawie. No po prostu kompromitacja.
7: A jak zachowa się Bogdan Święczkowski w przyszłym tygodniu, gdy w środę powinna zacząć się kadencja Macieja Berka, nowego sędziego Trybunału? Pytanie, czy do środy prezydent zaprosi sędziego na ślubowanie. Jeśli nie, to co się stanie i w Trybunale, i z sędzią Berkiem?
8: Ja nie wiem oczywiście, co Bogdan Święczkowski zrobi w przyszłym tygodniu. Za to ja wiem, co powinien zrobić. No to jest pierwsza osoba kierująca pracami Trybunału, która się skompromitowała do cna, bo nawet nie potrafiła przyjąć budżetu instytucji, którą kieruje. No, przepis mówi bardzo prosto. Osoba kierująca pracami Trybunału zwołuje zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby przyjąć projekt budżetu. To jest coś nieprawdopodobnego.
7: Sędzia Święczkowski mówi, zerwali mi kworum.
8: Przepraszam.
7: Nie przyszli.
8: Sędzia Święczkowski zerwał się chyba ze smyczy intelektualnej. Bo przepraszam, naprawdę wystarczy zwołać zgromadzenie i nie mam żadnej wątpliwości, że sędziowie chętnie się pojawią, żeby ten budżet uchwalić, chociażby
7: z tego
8: względu,
7: że jednocześnie uchylić immunitet Święczkowskim.
8: A porządek zawsze można rozszerzyć. Ja nie będę nic podpowiadał sędziom Trybunału, ale jednak wskazuję im na to, że nieprzyjęcie budżetu skutkuje tym, że nie ma jak wypłacać ich wynagrodzeń.
7: Dzisiaj której marszałek Sejmu w rozmowie z Radiem RMF powiedział, Włodzimierz Czarzasty, że żąda ustalenia terminu od Kancelarii Prezydenta ślubowania sędziego Berka. Myśli pan, że Kancelaria Prezydenta odpowie przez weekend albo w poniedziałek?
8: Panie doktorze, ja nawet nie oczekuję, żeby odpowiadała na oczekiwania dla mnie naturalne i zrozumiałe ze strony marszałka Sejmu, no bo to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybrał prawidłowo, w tej kadencji wybrał już 7, zaprzysiężonych dzisiaj jest 3, jeżeli dobrze liczę.
7: Czyli nie ma co odpowiadać na pisma, tylko tak, organizować
8: po
7: ślubowanie.
8: Po prostu organizować ślubowanie. Prezydent ma swoje uprawnienia. Ja się nie mieszam, chociaż nie wszystkie mi się podobają. Prezydent ściska się, ułaskawia starucha na telefon. No, ma takie uprawnienie, my możemy się łapać
7: a
8: za głowę.
7: A tu jest obowiązek.
8: Ale tu ma obowiązek odebrania przysięgi i warto, żeby jak korzysta z uprawnień, to i obowiązki swoje realizował.
7: I na koniec diametralnie zmieniamy temat, ale ważny dla wielu podróżujących, kierowców, pasażerów, bo jak przed chwilą na swoich mediach społecznościowych poinformował pan, że będzie, można powiedzieć, pilotaż wprowadzony, jeśli chodzi o odcinki, gdzie są jest ograniczona prędkość, odcinkowy pomiar tej ograniczonej prędkości. Nie będzie tylko ten symbol ograniczenia prędkości, ale też limit właśnie prędkości podany w liczbie, tak? To jest
8: szanowni
7: nowość.
8: Państwo, drodzy radiosłuchacze, mamy to. Żadna moja inicjatywa, jako jestem politykiem przez wiele lat, nigdy nie spotkała się z takim zainteresowaniem jak ta. Wystąpiłem do ministra infrastruktury, żeby tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, przypomnieć, bo my nie zmieniamy przepisów, jaka prędkość na tym odcinku obowiązuje. Mamy ekspresówkę 120, mamy autostradę 140. Wielu kierowców
7: żeby było
8: zapomina,
7: czarno na białym.
8: Daje po hamulcach, tworzy niebezpieczne sytuacje na drodze, teraz będzie to oznakowanie i kiedy będzie? Już! Jeszcze jesienią na wszystkich odcinkowych pomiarach na tych dwóch rodzajach dróg. Dlaczego? Dzisiaj Rada Krajowa na wniosek ministra infrastruktury, którego do tego przekonałem, do złożenia tego wniosku, nie tylko zaopiniowała to pozytywnie, ale uwaga, uruchomiła projekt badawczy, tak to się ładnie nazywa, dzięki temu już te znaki można instalować i na przykład przez pół roku sprawdzić, czy rzeczywiście podniosło
7: to
8: bezpieczeństwo i płynność, tak? A jak zadziała, nad tym już można w trakcie pracować.
7: To zmieniamy Senat pracować? Czy będzie inicjatywa Senatu?
8: Poczekamy. A ja zawsze jestem gotowy do tego, żeby tworzyć rozwiązania, które cieszą się sympatią obywateli, a jeszcze dodatkowo tu poprawiają bezpieczeństwo, realizują cele ekologiczne. Nie ma zwalniania, hamowania, płynna jazda.
7: I nie ma mandatu.
8: I nie ma mandatów. Rzadko kiedy można tak naprawdę radośnie o czymś informować, jak w tej
7: sprawie. A wszystkim podróżującym, którzy tu, że teraz nas słuchają, życzymy bezpiecznej oczywiście podróży. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję.
8: Dziękuję państwu. Życzę bezpiecznej jazdy zawsze do celu.
7: A za chwilę informacje, po nich wiceminister rzeczonego przez pana resortu infrastruktury i polityk Nowej Lewicy Przemysław Koperski.
9: Autopromocja.
10: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
11: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
12: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
10: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
12: Co piątek o 17.
10: Dzieje się.
9: Autopromocja.
4: Reklama.
13: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
14: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
13: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale
16: Ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
22: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja!
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
23: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.22, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie mamy wniosku o tymczasowy areszt. Może to oznaczać, że Artur Chodziński podjął współpracę z prokuraturą, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do doniesień, według których funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta CBA. Prowadzone przez nich czynności związane są z aferą Zonda Krypto. Do tematu odniósł się na portalu X również sam Chodziński, który poinformował, że przekazał policji przygotowane przez niego wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przedmioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszego wzrostu cen paliw, mówiła w programie EKG w rozmowie z Patrycją Maciejewicz Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
26: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
27: Czyli do tych 9 zł dojdzie ta cena?
26: Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
6: Ceny ropy naftowej utrzymują się obecnie powyżej 100 dolarów za baryłkę. Litr benzyny 95 kosztuje średnio 7,89, benzyny 98 8,76, a oleju napędowego 8,75. Kolejne 4 osoby podejrzane o udział w przemycie papierosów z Białorusi przy użyciu balonów zatrzymała Podlaska Straż Graniczna i Policja. Cała czwórka podejrzana jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, poinformowały policja i prokuratura. Zarzuty dotyczą nie tylko naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego, ale też tak zwanej ustawy sankcyjnej. Grozi za to do 30 lat więzienia. W dużym śledztwie dotyczącym takich przestępstw zarzuty usłyszało już ponad 150 osób. W ostrzale izraelskim zginął dowódca brygady palestyńskiego Hamasu Muhammad Abdul Salam al-Jazuri. Odpowiadał za liczne ataki na izraelską armię i pracował nad odbudową potencjału bojowego brygady, przekazał, powołując się na wojsko, portal Times of Israel. Nalot przeprowadzono wczoraj. Dziś śmierć al-Jazuriego potwierdziła armia i terrorystyczna organizacja Hamas na swoim kanale w serwisie Telegram. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM pogoda.
28: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: W całym kraju dziś sporo chmur, a na południu również opady deszczu. Termometry pokazują maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Śląsku do 19 na zachodzie Polski.
28: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: jeżeli chodzi o jakość powietrza, to nie mamy na co dzisiaj narzekać. Niemal w całym kraju jest ona co najmniej dobra. Nieco więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w okolicach Tomaszowa Lubelskiego.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem Tok FM jest teraz Przemysław Koperski, polityk lewicy i wiceminister infrastruktury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: O 12 zakończył się protest maszynistów polegający na tym, że przy przejazdach kolejowych zwalniali do 20 km na godzinę, a tylko spółka PKP Intercity poinformowała, że z niemal 300 pociągów, które wyjechały dzisiaj na trasę, 203 były opóźnione. Średnio o 37 minut, a w ogóle łącznie wszystkie opóźnienia wyniosły dzisiaj przez te 12 godzin, uwaga, uwaga, 23 tysiące minut wszystkich pociągów. Czy pan rozumie protest maszynistów?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, najważniejsza kwestia to zawsze jest kwestia bezpieczeństwa i pracowników, i maszynistów, i pasażerów. To jest sprawa kluczowa. Tutaj co do tego jesteśmy absolutnie zgodni. I dlatego no, trudno nie rozumieć tego podejścia i tej troski o bezpieczeństwo pracowników. Także jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. I co więcej muszę powiedzieć, że te sygnały, które płyną, to, też pokazują na to zrozumienie wśród pasażerów. Ja chcę podziękować za te bardzo dobre rozmowy.
0: Nie
1: za te dobre rozmowy. Ja nie byłem wprawdzie, nie brałem osobiście w nich udziału, ale te rozmowy wczoraj ze Związkiem Zawodowych Maszynistów doprowadziły do tego, że ten protest był ograniczony do godziny 12. No i oczywiście miało to swoje negatywne skutki, jeżeli chodzi o opóźnienia pociągów. Ale chcę też podkreślić, że była uruchomiona ta komunikacja zastępcza, że były honorowane bilety przez innych przewoźników, że można było bez tych jakichś dodatkowych opłat zwrócić swój bilet. No ważne było jakby i zrozumienie, i próba wyjścia z tej trudnej sytuacji, ale jakby ja z mojej strony absolutnie rozumiem, że kwestie bezpieczeństwa są na pierwszym miejscu.
0: Ale w komentarzach, chociażby pod postem spółki PKP Intercity na Facebooku dotyczącym właśnie tych zmian, spodziewanych utrudnień, który ten post został umieszczony tuż przed północą wczoraj, czytałem chociażby takie wpisy pasażerów. A kto zwróci za rezerwację hotelu, do którego nie dotrę? Inny post. Rozumiem wszystko, ale czy osoby organizujące strajk nie wpadły może na to, że ktoś nie dojedzie na wizytę w szpitalu oddalonym o kilkaset kilometrów, albo jeszcze ktoś inny. Wyłącznie my odpowiadamy za, my pasażerowie odpowiadamy za problemy na kolei, problemy z bezpieczeństwem. Jest dużo rozżalonych, wielu rozżalonych pasażerów.
1: Na pewno, panie redaktorze, i to też trzeba rozumieć, bo przecież i dzieciaki do szkoły, i studenci, i ludzie do pracy. Ten sygnał był oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, ale na pewno na pozytywną uwagę zasługuje to, że został ograniczony i o godzinie 12 się zakończył. Ale to jest zupełnie naturalne, że część osób miała skomplikowane sprawy związane z dotarciem do zamierzonego punktu. Ja też to rozumiem. Tak.
0: A czy jutrzejsze pociągi, sobotnie, które wyjeżdżają chociażby po północy albo rano, według pana już nie powinny mieć żadnych opóźnień, czy jednak te dzisiejsze opóźnienia wpłyną też na sobotni rozkład jazdy?
1: Panie redaktorze, spółki kolejowe podejmują takie działania, żeby wszystkie te negatywne skutki zakończyć i żeby dzisiaj, jutro ten ruch odbywał się bezproblemowy. Tak, tak, tak. Tak, ja mówię o jutrzejszym dniu, żeby to w sposób absolutnie bezproblemowy już się odbywało. Zresztą ta sytuacja już się zmieniła po godzinie 12 też, tak?
0: Takiego protestu mimo wszystko na taką skalę nie pamiętamy w ostatnich latach, tak? Który by wywołał takie opóźnienia, chociaż z opóźnieniami na kolei to musimy się mierzyć praktycznie codziennie, ale żeby to była taka właśnie forma strajku, to ja sobie nie przypominam, chyba że pan mnie wyprowadzi z błędu?
1: Nie, na taką skalę ja też w ostatnim czasie nie przypomniałem sobie tego typu protestu. Ja chcę jednak zauważyć, panie redaktorze, niezależnie od tej jakby ogromnej tragedii, która się wydarzyła, że w Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych. Ponad 1000 takich przejazdów zostało objętych wsparciem w ostatnich 2 latach i mówimy tutaj o likwidacji ponad 500 takich bezpiecznych przejazdach. Została podniesiona kategoria tak na ten poziom C i B. Chcę również powiedzieć, że są środki finansowe, jestem wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy finansowe Ministerstwa Infrastruktury, że zostały zabezpieczone środki finansowe na likwidację tych niebezpiecznych miejsc. To jest ponad 800 milionów.
0: A niebezpieczne miejsca to 400, jakie?
1: I w drugim ponad 400. No właśnie takie, gdzie dochodzi do tego typu zdarzeń niebezpiecznych, tam gdzie zostały zidentyfikowane jako problematyczne. My mamy, panie redaktorze, szanowni państwo, ponad 11 tysięcy takich przejazdów drogowo-kolejowych. W tym 2 tysiące zaopatrzonych w sygnalizację. Zostały podjęte między innymi dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy programy takie monitorowania tych przejazdów. W tej chwili 10 z nich jest wyposażonych w ten system Red Light. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, żeby rozbudowywać tą sieć Red Lightów. To tylko na tych działających zidentyfikowano 12 tysięcy wjazdów na czerwonym świetle. W związku z tym dużo zależy od wyobraźni, od edukacji, od takiego bezpiecznego zachowania kierowców, tak? I tutaj apeluję do kierowców, no słuchajcie, ja sam jestem kierowcą, tak? Jestem przejazd kolejowy, trzeba się zatrzymać bezwzględnie, no bo jeżeli tych red lightach, tych tam, gdzie monitoruję, to główny inspektor transportu drogowego, doszło do 12 tysięcy naruszeń, to znaczy, że nie traktujemy tego poważnie. Czas naprawdę najwyższy, żeby zacząć traktować to poważnie.
0: To 2 krótkie pytania o zmiany w prawie, bo już minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiadał, że na najbliższym posiedzeniu rządu będzie projekt zmian w prawie, by groziła utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Faktycznie na najbliższym posiedzeniu tak się rząd, minister szykuje?
1: Taki jest plan, żeby w przyszłym tygodniu ten projekt stanął na Radzie Ministrów. Panie redaktorze, to co jest kluczowe, wszystkie działania oczywiście, które zmierzają do tego, żeby zminimalizować albo wykluczyć jakiekolwiek wypadki, no pewnie w 100% tak się nie da, ale zminimalizować ich ryzyko powstania, są ważne. Natomiast w moim przekonaniu, osobistym przekonaniu, najważniejsze jest ta nieuchronność tej kary i to jest kluczowe, ponieważ mamy świadomość tego, że część kierowców traci uprawnienia, ale nadal próbuje siadać za kierownicę, nadal stwarza ogromne zagrożenie.
0: I to jeszcze jedna zmiana.
1: Panie redaktorze, chcę jeszcze podkreślić, że dzisiaj, bo tego może nie wszyscy jakby wiedzą, że dzisiaj za takie wykroczenie grozi 15 punktów karnych, 2 tysiące złotych kary, a w przypadku recydywy 4 tysiące złotych kary. Czyli to już jest dotkliwe. Chodzi o tak naprawdę o to, żeby to prawo było egzekwowane.
0: I członkowie Związku Zawodowego Maszynistów zapowiadają też spotkanie z resortem właśnie z ministrem.

0: W przyszłorocznym budżecie również zabezpieczyliśmy środki finansowe, bardzo dobre środki finansowe na rozwój infrastruktury kolejowej, na poprawę połączeń i na poprawę bezpieczeństwa na tych połączeniach.
1: Korzystając z pana obecności na naszej antenie, jeszcze zapytam o temat panu bliski, czyli sprawy dotyczące stanu hydrologicznego, stanu wód, bo w tym tygodniu Wisła w Warszawie pobiła niestety niechlubny rekord. 95 centymetrów, tak bardzo niski stan wody zanotowano w stacji hydrologicznej jednej z warszawskich stacji. Co to oznacza? To jest wynik kryzysu globalnego, jakiegoś kryzysu jednorocznego? Co to nam mówi też o tym, co będzie się działo w przyszłych latach?
0: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, to, co jest kluczowe, to może nie sam stan, on jest bardzo ważny, ten odczyt wskaźnika, nie sam stan poziomu jakby lustra wody, bo te wodowskazy są w różnych miejscach i jest też erozja jakby dna, więc to nie jest tak do końca jakby miarodajne, natomiast krytyczne są przepływy, ta ilość tej wody, która przepływa na sekundę, i tutaj ten poziom minimum to jest 200 metrów na sekundę dla Warszawy. Dzisiaj, czy w ostatnich dniach, to było 120-130 metrów na sekundę, i to pokazuje, jak wielkim problemem się mierzymy. I całe praktycznie do rzeczy Wisły mierzyć sieć z tymi ogromnie niskimi przepływami wody i z niskim stanem wód. W Polsce mamy problem suszy. W tej chwili jesteśmy w trakcie aktualizacji takiego programu przeciwdziałania skutkom suszy. On jest od 2 tygodni dostępny w konsultacjach społecznych. Początkiem przyszłego roku go przyjmiemy, tak żeby mieć plan na najbliższe kilka lat przeciwdziałania tym skutkom, i tam mówimy między innymi o renaturyzacji, o melioracji, o retencji i również o tej retencji naturalnej. No wszyscy musimy się to włączyć.
1: I to bardzo ważna informacja, i ten plan działania, i sobie ten przełom roku zapisuję w kalendarzu, i do tej rozmowy, panie ministrze, wrócimy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, Nowa Lewica, dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacje, po nich profesor Danuta Plecka.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
8: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale
10: że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym

0: taniej aż o 1000 zł.
1: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To może być kluczowy świadek, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dziś sprzęt elektroniczny byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Ma to związek z aferą wokół Zonda Krypto.
12: Zeznania Chodzińskiego, one mogą obnażyć fałsz, obłudę i kłamstwa wielu polityków PiSu i odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę kierowała się prawica, kiedy kilkakrotnie odrzucała ustawę, która miała wprowadzić bezpieczeństwo osób inwestujących na rynku kryptowalut i później głosowali za utrzymaniem weta prezydenta.
11: Według doniesień medialnych firma należąca do Artura Chodzińskiego miała wystawić czeskiej spółce Przemysłowa Krala faktury na ponad 500 000 zł. W zamian były agent CBA miał ujawnić wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał aferę Zonda Krypto. Zdaniem mediów Artur Chodziński zapewniał też, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Sąd wstrzymał wykonanie kary dla byłego opozycjonisty i byłego oficera służb specjalnych Piotra Niemczyka. Decyzję przekazał w mediach społecznościowych jego pełnomocnik. Kilka godzin wcześniej wniosła o to rzeczniczkę praw obywatelskich, która złożyła też kasację w tej sprawie do Sądu Najwyższego, mówił przedstawiciel RPO Dariusz Zbroja.
13: Wniosła kasację do Sądu Najwyższego na korzyść Piotra Niemczyka. W ocenie rzecznika praw obywatelskich sąd, wydając wyrok nakazowy w tej sprawie, naruszył przepis prawa w sprawach o wykroczenia, ponieważ wyrok nakazowy może być wydany tylko wtedy, gdy materiał dowodowy nie budzi żadnych wątpliwości.
11: Piotr Niemczyk w maju ubiegłego roku był na proteście ostatniego pokolenia w Warszawie. Po nim do sądu trafiły wnioski o ukaranie 30 osób, w tym właśnie Niemczyka. Sąd wydał wyrok nakazowy w postaci prac społecznie użytecznych. Niemczyk się od tego nie odwołał, ale odmówił też wykonania pracy. Dlatego karę zamieniono mu na 15 dni więzienia. Piotr Niemczyk był za kratami od wtorku. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zgłosił kandydaturę Pameli Krzypkowskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Publiczne przesłuchanie kandydatki odbędzie się w najbliższy wtorek w Senacie. Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji powstała na mocy ustawy o systemach sztucznej inteligencji, której celem jest egzekwowanie regulacji unijnego rozporządzenia AI Act. Jako niezależna i kolegialna instytucja ma się zajmować ochroną praw podstawowych i bezpieczeństwa użytkowników, a także wspieraniem innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora AI. A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. W nocy w większości kraju utrzyma się spore zachmurzenie, a na zachodzie może również popadać. Jeżeli chodzi o temperaturę, najchłodniej będzie na wschodzie, okolice 6 stopni. Na zachodzie z kolei 13 na plusie.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: A teraz w wywiadzie politycznym TOK FM gościmy profesor Danutę Plecką, politolożkę z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
14: Zacznijmy od afery Zonda Krypto. Zapytam o ten charakter polityczny tej afery panią profesor, ale tylko dopowiem, bo też jak państwo słyszeli przed chwilą w informacjach, był cytowany pierwszy gość wywiadu, senator Krzysztof Kwiatkowski, który powiedział, że Artur Chodziński, były agent CBA, u którego dzisiaj było przeszukanie i też zabezpieczony sprzęt przez funkcjonariuszy, może być kluczowym świadkiem w tej aferze. Także teraz Kamil Dziubka z Onetu informuje, że policjanci, którzy uzyskali ten sprzęt, mieli uzyskać też dokumentację kontaktów Chodzińskiego właśnie z posłem Moskalem, z posłem Ziobrą, a także raporty, jakie tworzył dla szefa Zonda Krypto. Więc sytuacja rozwija się, jeśli chodzi o działania prokuratury. A ja pani profesor zapytam panią o ten komponent właśnie polityczny tej afery, bo kilka dni temu Jarosław Kaczyński zamieścił takie wideo przesłanie w mediach społecznościowych, w których mówił, że postuluje Prawo i Sprawiedliwość powołanie tej takiej komisji pozaparlamentarnej, złożonej z ekspertów, którzy jego zdaniem mają szansę tylko oni wyjaśnić tę aferę i powiedział to swoje takie słynne, dojdziemy do prawdy. To było takie zawołanie przy okazji i przy historii, trudnej historii katastrofy smoleńskiej. Teraz znowu dojdziemy do prawdy, powtarza się przy sprawie Zonda Krypto. Ale jak pokazała też Rzeczpospolita i sondaż dla niej z tego tygodnia, no jednak większość respondentów, większość Polaków uważa, że to jest afera, za którą winą obarczać należy Prawo i Sprawiedliwość. Czy Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze może udać się zmniejszyć te sondaże i tą ocenę, poprawić tą ocenę społeczeństwa? Czy już się nie da?
9: Zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego próbowali przekonać Polaków do tego, że za aferę Zonda Krypto odpowiada premier Donald Tusk i jego rząd i służby, którymi kieruje i któremu podlegają. Ta narracja mogła trafić do tej bańki medialnej już nie tyle wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co wyznawców Prawa i Sprawiedliwości, tak bym to określiła. Dlatego, że afera Zonda Krypto objęła swoim zasięgiem wielu Polaków, wiele Polek, wielu Polaków, którzy często oszczędności swojego życia zainwestowali, aby je pomnożyć. Żeby wszystko było jasne, niekoniecznie musiały być to setki tysięcy złotych wypływające z indywidualnego rachunku na rzecz Zonda Krypto, ale mogły to być oszczędności życia rzędu 3, 4, 5 tysięcy złotych, które dla niektórych ludzi są olbrzymimi pieniędzmi, które zostały stracone przez giełdę kryptowalutową. Ale ten sondaż, na który pan redaktor się powołał, wskazuje, że 53% Polaków jest przekonanych o tym, że jest to afera, za którą stoją, czy za którą są odpowiedzialni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Bodajże 27% uważa, że politycy Konfederacji, a około 20%, że politycy Koalicji Obywatelskiej. Więc ta narracja Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, ona się nie sprzedała, tak jakby ci politycy oczekiwali, jakby ci politycy chcieli. Czy dojdziemy do prawdy? Instytucje wymiaru sprawiedliwości dochodzą właśnie do prawdy, zatrzymując, aresztując poszczególne osoby, które są zamieszane w aferę Zonda Krypto. Zaczęło się to oczywiście od Krala i jego zeznań, dowodów, które się pojawiły w sprawie. No i teraz mamy kolejne dowody, nośniki elektroniczne, raporty, przelewy byłego agenta związanego z politykami prawicy, bo to już w przestrzeni publicznej od kilku dni możemy zauważyć zdjęcia, które są nam pokazywane na różnych portalach, pokazują Chodzińskiego obok prezydenta Nawrockiego ze Zbigniewem Ziobrą i tak dalej, i tak dalej.
14: Z Wąsikiem i Kamińskim, którzy kierowali CBA.
9: Oczywiście, tak. Oczywiście, więc my tych dowodów, jak gdyby w przestrzeni publicznej, tych informacji już jest bardzo dużo. Ja nawet jestem zaskoczona, że dopiero teraz policja wkroczyła na terytorium byłego agenta.
14: Mm-hmm. A do tego jeszcze oczywiście dochodzi, czy to zegarek dla prezesa PKOL-u, czy kolacja na Ibizie, więc to są też takie symbole, które po prostu zostają w pamięci. A wracając do prezesa Kaczyńskiego, właśnie prezes, mam wrażenie, a nawet pewność, lubi zapowiadać. Zapowiadał dojście do prawdy w sprawie Smoleńska, teraz w sprawie zonda krypto, ale zapowiada też rozliczenia. A propos sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, ale też Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to instytucja, którą teraz na nowo poznajmy przez to, że tam jest spór, no spór wywołany przez prawicę o to, kto jest szefem tej instytucji. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że już jest nowy, pełniący obowiązki rektora tej instytucji i próbuje uspokoić sytuację w tej uczelni. Ale wracając do tego politycznego wątku tej historii, to prezes zapowiedział dzisiaj tak. Tylko nowa władza, i uwaga, nie tak delikatnie podchodząca do rozliczeń jak ta władza z lat 15-23, czyli z poprzednich rządów tzw. Zjednoczonej Prawicy, będzie mogła dojść do prawdy i to wszystko rozliczyć. Powiedział dzisiaj prezes Kaczyński przed gmachem właśnie Akademii. Czyli teraz będzie na ostro, jeśli wrócą do władzy. Tak czytam prezesa.
9: To znaczy, to są dwie kwestie, panie redaktorze. Po pierwsze, to pojęcie prawdy wykorzystywane przez prezesa Kaczyńskiego, uzurpującego sobie prawo do określenia, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Oczywiście prawdą jest wszystko to, co mówi Kaczyński, politycy Prawa i Sprawiedliwości, a kłamstwem jest to, co mówią wszyscy inni, którzy się nie zgadzają z Kaczyńskim. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, w latach, w okresie rządów 2005-2007 Prawa i Sprawiedliwości, czy po tym okresie, kiedy odbyły się przyspieszone wybory w 2007 roku, Polacy wyraźnie powiedzieli, dziękujemy, my takiej władzy nie chcemy. Potem, decydując jednak w 2015 roku, że koalicja, wówczas, przepraszam, Platforma Obywatelska i PSL nas zawiodły, ta słynna afera ośmiorniczkowa, prawda, która się wydarzyła, która była niczym, jak się okazuje, z perspektywy czasu w porównaniu z tym, co zafundowało Prawo i Sprawiedliwość i jego przystawki w okresie rządów 2015-2023. Ale ja mam pewną obawę i wrażenie graniczące z pewnością, że jeżeli uda się Kaczyńskiemu w jakikolwiek sposób wygrać przyszłoroczne wybory, stworzyć rząd koalicyjny, bo myślę, że to już nie będą rządy samodzielne Prawa i Sprawiedliwości, ale stworzyć rząd koalicyjny, no to będziemy tęsknić za tym okresem 2015-2023, dlatego że w kuluarach nieoficjalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazują polityków obecnie rządzących, których zamierzają wsadzić do więzień. Więc już powiedzmy, że wersal mamy za sobą.
14: O tak, ten słynny wersal. Ale za pomocą, przy pomocy kogo mógłby PiS to zrobić? Bo ponoć Zbigniew Ziobro, nawet gdyby mógł wrócić z emigracji, w cudzysłowie, to raczej szans na objęcie resortu sprawiedliwości nie ma, bo ma wielu przeciwników w partii. No chyba, że wymusi wtedy to na Jarosławie Kaczyńskim. No pytanie jeszcze, no właśnie, czy Bogdan Święczkowski będzie wtedy w Trybunale, będzie mógł drukować wyroki przychylne i orzeczenia rządzącemu wówczas PiS-owi. Pytanie, czy kadry są ku temu, czy można jeszcze kogoś bardziej radykalnego niż właśnie chociażby Ziobro znaleźć?
9: Znaczy ja myślę, że Ziobro jest już poza polityką. Nawet jeżeli PiS w jakikolwiek sposób, jakimś cudem, bo patrzymy w tej chwili na sondaże, więc jakimś cudem, jeżeli te wybory wygra w przyszłym roku, to moim zdaniem po Zbigniewa Ziobrę już Kaczyński nie sięgnie, dlatego że dla nich jest to obciążenie i Prawo i Sprawiedliwość, politycy Prawa i Sprawiedliwości doskonale o tym wiedzą, ale wie też o tym sam Ziobro. Po drugie, ja, panie redaktorze, nie sądzę, że on będzie skory do powrotu do Polski, bo te wszystkie niewyjaśnione sprawy i to, przed czym uciekł, przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, przed wyjaśnieniem chociażby Funduszu Sprawiedliwości, no to wszystko się jeszcze będzie za nim ciągnęło, więc ja tu Ziobrę już stawiam na marginesie, może nie jako, raczej jako tło, jako jakiś przyczynek do dyskusji o przeszłości, tak? Oczywiście ja wiem, że Zbigniew Ziobro jako ten szeryf i bohater a ostatecznie Miękiszon, skoro już na klasyków się dzisiaj powołuje. Mam świadomość, że oplótł prokuraturę, oplótł władzę sądowniczą taką pajęczyną sieci i zależności.
14: Czyli moglibyśmy sobie wyobrazić na przykład scenariusz Łukasz Piebiak, który zresztą dzisiaj uczestniczył w 40-leciu istnienia Trybunału Konstytucyjnego, bohater, antybohater afery hejterskiej, mógłby być na przykład ministrem sprawiedliwości, minister Bogucki, szef kancelarii prezydenta obecny, może premierem, może w tym kierunku prezes by szedł? Wyobraża pani sobie taki scenariusz?
9: Wyobrażam sobie tak. Wyobrażam sobie, że sięga po młodsze pokolenia w ogóle. Bo w PiS-ie jest to jedyne ugrupowanie obok Nowej Nadziei, czy jakkolwiek oni się w tej chwili nazywają, którzy potrafią przekonać do siebie młodych. Mają ten instrument taki dotarcia do młodych przez różnego rodzaju fora, przez media społecznościowe i tak dalej. Więc to jest jedyne ugrupowanie, tak jak powiedziałam, obok Nowej Nadziei, które ma tę zdolność dotarcia do ludzi młodych i być może w ten sposób tych młodych również Kaczyński będzie chciał na nowo do siebie przekonać i do Prawa i Sprawiedliwości.
14: Zobaczymy.
9: Ja nie chciałabym tutaj mówić, czy Piebiak ma szansę zostać ministrem sprawiedliwości. No, nie wykluczam tego. W polityce jest wszystko możliwe.
14: A najnowszy dzisiejszy sondaż CBOS-u raczej z szans PiS-owi na powrót do władzy nie daje, chociaż oczywiście te sondaże CBOS-u zawsze są dla partii Jarosława Kaczyńskiego dosyć radykalnie złe. Ja tylko przytoczę te dane. Koalicja Obywatelska zostałaby 26% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość, uwaga, tylko 15%, a nie całe 15% Konfederacja. Chociaż jak się właśnie zacznie sumować się Konfederację z PiS-em, to może i tutaj większość by się zebrała. Zobaczymy, będziemy to analizować w tym roku przedwyborczym. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za spotkanie.
9: Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru państwu życzę.
14: Wzajemnie. Wywiad polityczny piątkowy wydawał Jakub Żebrowski. Program realizował Krzysztof Olesiewicz. A o 18:00 oczywiście punktualnie TOK 360 i Adam Ozga. Ja życzę dobrego weekendu. W ramach weekendu polecam sobotnie wybory w toku o 9:00, na które zaprasza Dominika Wielowiejska. Maciej Kluczka, do usłyszenia.
15: Ja korki mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
16: Raczej każdy ma z angielskiego chyba dosłownie. Nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
17: Da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
18: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
19: No, ja mam taką aplikację. Mhm. W niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
20: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
17: Mhm. Czyli szkoła staje na wysokości.
20: Tak, akurat staje.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Reklama.
22: Mama!
23: Cześć, kochanie.
21: Co chcecie na obiad?
22: Cebulański rek.
24: Pierogi z serem.
25: Makaron carbonara.
26: Fasolka po brytońsku.
21: Kochani, to nie jest restauracja.
26: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
21: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
26: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
27: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
28: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
23: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
24: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Jest 18. Piotr Niemczyk na wolności w TOK FM zapowiada walkę z wyrokami bez obecności oskarżonego. Ceny ropy wystrzeliły, tylko czekać, aż przełoży się to na ceny paliw. A sprzymierzeni z Iranem rebelianci Houthi próbują właśnie zablokować kolejną, kluczową dla transportu surowców cieśninę. To jest wciąż TOK 360, wciąż Adam Ozga, wciąż dzień dobry. Ja tak tej sprawy nie zostawię, mówił mi w TOK 360 były opozycjonista i były oficer służb specjalnych Piotr Niemczyk. Dziś po wniesieniu kasacji przez Rzeczniczkę Praw Obywatelskich sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary za udział w proteście ostatniego pokolenia, proteście klimatycznym. Wcześniej sąd wydał wobec Niemczyka i innych protestujących wyrok nakazowy w postaci prac społecznych. Niemczyk się od tego nie odwołał, a jak tłumaczył, ze względu na zły stan zdrowia nie zajmował sobie tym specjalnie głowy. Dlatego karę zamieniono mu na 15 dni więzienia. W praktyce we wtorek trafił za kraty, nie stając bezpośrednio przed sądem.
32: Ja będę tej sprawy pilnował maksymalnie. To znaczy, jeżeli te obietnice, które tutaj docierają, no przez moich znajomych, którzy byli na wolności, ja tego w więzieniu nie słyszałem, ale mówią mi, że są sygnały z kręgów rządowych, że będą zmieniać ten artykuł 500 Kodeksu Postępowania Karnego, który pozwala na takie skazanie kogoś bez konstytucyjnego prawa do obrony. Ja będę tego pilnował. Znaczy, jeżeli rząd się nie będzie wywiązywał z tych obietnic, to ja będę, że tak powiem, eskalował moje własne protesty.
31: Według Rzeczniczki Praw Obywatelskich sąd, wydając w tej sprawie wyrok nakazowy, naruszył prawo, bo istniały wątpliwości dotyczące materiału dowodowego. Piotr Niemczyk twierdzi, że nie blokował ulicy, za co został skazany, a stał na chodniku, i potwierdzają to inni protestujący. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli sprzęt elektroniczny byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. Prowadzone przez nich czynności związane są z aferą Zonda Krypto. Chodziński może współpracować ze śledczymi, podejrzewa gość Macieja Kluczki w wywiadzie politycznym, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
12: Nie mamy wniosku prokuratury o zastosowaniu tymczasowego aresztu. Może to wskazywać, ale nie musi. Może to wskazywać na to, że Artur Chodziński podjął współpracę z prokuraturą. Przypominam, że jemu grozi do 8 lat kary pozbawienia wolności. Mówimy o płatnej protekcji i to w jego przypadku to mówimy o wielokrotnie sytuacji, która moim zdaniem kwalifikuje się pod takie zarzuty. Dlatego z jego punktu widzenia ewentualne podjęcie współpracy z prokuraturą, no to po prostu staranie się o to, żeby ta odpowiedzialność z jego strony była mniejsza, a może to być kluczowy świadek.
31: Według doniesień medialnych Chodziński miał współpracować z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Należąca do niego firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad 500 000 zł. Według dziennikarskiego śledztwa w zamian był agent CBA ujawnił mu wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę i zapewniał, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Chodziński zaprzecza tym ustaleniom.
6: Już tylko grosz może nas dzielić w przyszłym tygodniu od 9 zł za litr oleju napędowego, prognozują analitycy. Paliwa do wzrostu cen dolewa ropa naftowa kosztująca grubo powyżej 100 dolarów za baryłkę. W ostatnich dniach benzyna zdrożała o 20 groszy do średniego poziomu 7 zł 89 groszy, a olej napędowy jeszcze mocniej w górę do historycznego rekordu na poziomie 8 zł 76 groszy i dalej będzie drożał. Czy to oznacza, że już kwestią dni są ceny z dziewiątką z przodu i jak na to mogą zareagować kierowcy? Urszulę Cieślak z Biura Analitycznego Reflex pytała w popołudniowym EKG Patrycja Maciejewicz.
7: Do tych 9 zł dojdzie ta cena?
8: Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99. To będzie ta bariera właśnie 9 zł i stacje pewnie będą robiły wszystko, żeby tej bariery psychologicznej nie przekroczyć.
7: No właśnie, bo to chciałam panią zapytać, jak bardzo jesteśmy czuli na takie poziomy, mogą jakoś trzeźwiąco działać i czy my wtedy będziemy mniej tankować?
8: Utrzymywanie w długim okresie cen paliw powyżej tych nowych psychologicznych poziomów może zmienić preferencje i przyzwyczajenia kierowców, którzy będą wybierali być może transport zbiorowy zamiast jazdy samochodem. I w perspektywie kolejnych miesięcy to ograniczenie popytu może być zauważalne.
6: Ale i tak ceny transportu przekładają się dalej na inflację. Psychologiczny próg 3 zł znów przekroczył Autogaz. W przyszłym tygodniu powinien dość wyraźnie też podrożeć. A ceny paliw oczywiście związane są z wojną na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj jemeńscy rebelianci Huti zajęli wyspę Perim, położoną w cieśninie Bab al-Mandab. To jest cieśnina prowadząca do Morza Czerwonego. Wcześniej ci sojusznicy Iranu zajęli również portowe miasto Dubab w Arabii Saudyjskiej, a teraz zapowiedzieli, że będą kontynuować ataki.
9: Będziemy nadal stosować zasadę blokada za blokadę, uderzać na posiłki saudyjskiego wroga oraz odpowiadać eskalacją na eskalację, dopóki agresja nie ustanie, a blokada nałożona na nas nie zostanie zniesiona.
6: Miasto Dubab znajduje się oczywiście w Jemenie, a cieśniną Bab al-Mandab przepływały do tej pory kontenerowce z blisko 3 milionami baryłek ropy naftowej dziennie. Zdjęcia satelitarne sugerują, że rebelianci mogli uderzyć także w rurociąg wschód-zachód, przez który transportowana jest ropa do portów nad Morzem Czerwonym i stamtąd między innymi do Europy. Amerykanie wstrzymują się tymczasem do interwencji przeciw rebeliantom Huti. Od interwencji. Dziś odnawiamy przysięgę złożoną 25 lat temu i dlatego dziś musimy walczyć z Iranem i musimy wygrać. Tak miesza porządki prezydent USA Donald Trump podczas ceremonii przed Pentagonem upamiętniającej 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W przemówieniu przed gmachem resortu obrony, w który 25 lat temu uderzył uprowadzony przez terrorystów samolot i gdzie zginęły 184 osoby, Trump kilka razy nawiązywał do obecnej wojny z Iranem, przedstawiając ją jako kontynuację walki zaczętej po atakach Al-Kaidy. W Nowym Jorku Trumpa nie ma, bo tam nie było przemówień podczas upamiętniania ofiar ataku na wieżę World Trade Center. W sąsiednim budynku 25 lat temu pracował Marcin Tuliński, który tak opowiadał o tych wydarzeniach w TOK 360.
11: Usłyszeliśmy olbrzymi gruch, taki gruchot takiego betonu. To pierwsza wieża już zaczęła się zawalać. I ta chmura ognia, ten pył. Nie dało się przed tym uciec. Zaczęliśmy uciekać w dół Manhattanu i w pewnym momencie zrobiło się ciemno jak w nocy, a nade mną usłyszałem samolot. Bałem się, że to jest ten czwarty, który jest zaginiony. To już były na szczęście F-16, które patrolowały strefę.
6: Cała rozmowa jest w podcastach i w aplikacji TOK FM i na portalu tokfm.pl. 25 lat temu dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon pod Waszyngtonem, a czwarty rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W zamachu 11 września zginęło 2996 osób. Tysiące zostały ranne, a też kolejne tysiące zmarły w wyniku chorób wywołanych wdychaniem toksycznego pyłu i dymu. Jedna rocznica, ale dwie różne uroczystości. Tym razem chodzi o 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Jedno spotkanie zorganizowano w Trybunale pod egidą Bogdana Święczkowskiego, prezesa. Drugie z udziałem legalnie wybranych sędziów Trybunału i byłych jego prezesów w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Na konferencji w KRS-ie padło m.in. pytanie o to, co jeśli objawią nam się nagle dwa Trybunały Konstytucyjne.
10: nie mamy i nie będziemy mieli do czynienia z dwoma trybunałami konstytucyjnymi. Trybunał jest jeden. Jesteśmy na dobrej drodze. Mamy nowo wybranych sędziów. Wierzę w to, że już wkrótce oni właśnie będą nadawać ton temu trybunałowi, naszemu trybunałowi konstytucyjnemu.
13: To pytanie jest pytaniem do tych wszystkich, którzy mają wpływ polityczny na to, co się wokół nas dzieje. Mnie jest bardzo smutno, że są dwie konkurencyjne imprezy, ale ja na to nie mam żadnego wpływu. Ja obserwuję przerzucanie sobie gorącego kartofla pomiędzy różnymi władzami. Jeżeli się nie chce rozmawiać, jeżeli nie ma dialogu, no to będziemy mieli do tej pory to, co mamy.
14: Rzecz polega na tym, iż oczekiwał pan od nas odpowiedzi, co zrobić z tym, co jest czystą patologią systemu, deformacją systemu. Otóż my nie możemy budować, ani nawet nie mamy chyba takiego zamiaru, intencji, możliwości budować jakiejkolwiek wizji systemu, w którym mamy do czynienia z głęboką patologią, głębokim pęknięciem. I to nie miałoby sensu, bo to by sprowadzało nas na całkowicie błędne drogi.
15: Były również obawy, niedawno jeszcze wyrażane, czy takie zapowiedzi, że będą istniały dwie Krajowe Rady Sądownictwa. I nie było takiej sytuacji, więc myślę, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego nie powinniśmy się obawiać.
6: Mówili sędziowie Jarosław Łucza i Bartłomiej Starosta z Krajowej Rady Sądownictwa oraz profesorowie Ewa Łętowska i Marek Safian. Na spotkaniu dyskutowano też o tym, jak uruchomić istniejące gwarancje, by w przyszłości ponowna destrukcja Trybunału Konstytucyjnego, tak jak przez ostatnie lata, nie była po prostu możliwa. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Zadbaj o zdrowy start.
16: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Bolewicz-Pranutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Poza tym są wizyty lekarskie takie patronażowe i wizyty profilaktyczne. Badane są dzieci do szczepień, więc na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś, czy profesjonalny, czy rodzic, może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
17: A jesteśmy dzisiaj akurat przypadkiem. Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej i że jest tutaj taka fajna akcja i przyszłyśmy się zobaczyć, zbadać.
18: Co zbadane zostało przed chwilą?
19: Cukier, wzrost, waga.
17: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. To niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś z środku, tak?
18: Objawów może nie być.
17: O właśnie, i dowiadujemy się zbyt późno, dlatego od czasu do czasu musimy zbadać profilaktycznie dzieci.
6: Rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy do szkoły. 18.11, Adam Ozga, to jest TOK 360. A gościem TOK 360 jest Daniel Biernacik, maszynista, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam Państwa i wszystkich słuchaczy.
6: W południe zakończył się protest maszynistów, którzy zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Według prezesów spółek PKP opóźnienia potrwają do późnych godzin wieczornych. Jutro, pojutrze ruch powinien już odbywać się normalnie. Pan jedzie pociągiem teraz, opóźnionym?
20: Tak, jadę pociągiem. Nie, akurat mój pociąg, którym się poruszam z Gliwic do Gdyni Głównej, na ten moment jedzie bardzo blisko planu. W tej materii ta sytuacja powoli się normuje.
6: Ten protest ma miejsce po wypadku, do jakiego doszło w województwie mazowieckim w okolicach Przysuchy 2 dni temu. Zginęła jedna osoba, pasażerka, ale też maszynista, który prowadził ten pociąg, jest w tej chwili w szpitalu. Co miał pokazać ten dzisiejszy protest kolejarzy?
20: Ja tutaj na wstępie chciałbym powiedzieć, że to chciałbym jakby nie używać słowa protest, ponieważ to nie był protest. My tak naprawdę zaapelowaliśmy do maszynistów w całej Polsce o to, aby też w granicach swojej odpowiedzialności, jakby w trosce o to, aby te bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych po tych tragicznych skutkach wydarzeniach uległo poprawie. Stąd zaapelowaliśmy do nich, aby w dniu 11 września do godziny 12 prowadzili pociągi przez przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną, to jest do 20 km na godzinę. I no, z tego co wiemy, ta skala była dość szeroka. I myślę, że tutaj ze swojej strony jako maszyniści chcieliśmy pokazać ten realny problem, który występuje na przejazdach kolejowo-drogowych, te sprawy, które są związane z bezpieczeństwem zarówno podróżnych, jak i właśnie maszynistów.
6: Czyli nawet jeżeli to nie był protest, choć rozumiem, że jest to pewna ostrożność wobec na przykład PKP PLK, które rozważają wyciągnięcie konsekwencji prawnych, to była to demonstracja, rodzaj demonstracji. Dobrze kombinuję? No, nie wiem, czy ten pociąg nie wjechał w jakiś obszar, w którym nie ma zasięgu telefonii komórkowej bądź internetu, bo internet nasze połączenie wspomaga. Daniel Biernaciek, maszynista, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jest gościem TOK 360. Do południa maszyniści, którzy brali udział w tym proteście czy też demonstracji, zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wezwał do tej akcji, protestu, demonstracji po wypadku, do jakiego doszło kilka dni temu, dwa dni temu w województwie mazowieckim, w tym wypadku, kiedy ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy. W tym wypadku zginęła jedna osoba. Jest też wiele osób poszkodowanych. Daniel Biernaciek jest ponownie z nami. Co może zrobić maszynista prowadząc pociąg, jeśli widzi wjeżdżającą na przejazd ciężarówkę? No, jednak pociąg jedzie dalej. Jest 18.14, to jest TOK 360.

0: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
1: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
2: To jest po prostu koszmar.
3: Zrobili z Polaków śmieciarzy.
1: Ja nie mam takich problemów.
4: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
1: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
0: Dość systemowi kaucyjnemu.
5: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Z tym by wam było.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: W południe zakończył się protest maszynistów, którzy zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Do późnych godzin wieczornych możemy jeszcze zetknąć się z efektami tego protestu, bo są opóźnienia. Pojutrze pociągi powinny już jeździć zgodnie z rozkładem jazdy, a jeżeli się zdarzą opóźnienia, to nie wynikające z tego protestu. A ta akcja maszynistów związana jest z tym, co wydarzyło się dwa dni temu, czyli z wypadkiem pociągu w województwie mazowieckim, na południu województwa mazowieckiego. To były okolice Przysuchy. No, właściwie to nie był wypadek pociągu. Właściwie to kierowca ciężarówki wjechał na niestrzeżony przejazd i w tę ciężarówkę uderzył pociąg. I też mowa jest tu o nieumyślnym spowodowaniu katastrofy, ale czy rzeczywiście wjechanie na przejazd kolejowy pod pociąg może być nieumyślne? Widzimy też kolejne zdjęcia, jak chociażby autobusu miejskiego w Łodzi, który wjechał wczoraj między rogatki. Nikomu nic się nie stało, ten autobus wycofał. Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów. Propozycje są między innymi takie, żeby odbierać na 3 miesiące prawo jazdy tym kierowcom, którzy wjadą między rogatki. A propos rogatek, nigdy za wiele powtarzania, że jeżeli nie powinno się zdarzyć, ale jeżeli już się zdarzy, taką rogatkę można po prostu w prosty sposób wyłamać. A jeżeli chodzi o tę rogatkę, która jest ze strony zjechania z przejazdu kolejowego, to po prostu można ją unieść i przed nadjeżdżającym pociągiem uciec. Nigdy za wiele takiego przypominania. Jest 18.18, to jest TOK 360. Informacje TOK FM o 18.20. Po informacjach będziemy ćwierkać, świstać, kwilić, pipt, pilitać i pimpilić. To znaczy ja nie będę, bo nie umiem, ale jest człowiek, który umie naprawdę wspaniale.
8: Reklama.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Słyszałaś o Kampusie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
2: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ zaapelował w Kijowie do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie nominacji ambasadorskich. Wśród nominowanych jest Piotr Łukasiewicz, który od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Ukrainie w randze charge d'affaires. Minister przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował, że jest ona gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Straż Przybrzeżna poinformowała o odnalezieniu kolejnych 30 ciał na promie MV John Aster, na którym w środę wybuchł pożar. Statek płynął ze stolicy kraju do kurortu Koron. 54 osoby nadal uważane są za zaginione. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid, poinformował norweski rząd. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Przyczyna śmierci księżniczki nie jest na razie znana.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Marcel Mierzejewski, mistrz Polski w naśladowaniu ptaków. Dzień dobry. Był...
9: Kos.
8: Kos. Okej. Okay. Dzisiaj są Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. O godzinie 19 w Warszawie, przed Pałacem Kultury, koło Baru Studio. Jeżeli ktoś z Państwa na przykład widział w internecie i miał takie w głowie taką myśl, że następnym razem za rok to już koniecznie, to jest ten dzień. Trzeba się spieszyć, bo to już za mniej więcej 40 minut. Można powiedzieć, że ty bronisz tytułu, czy dzisiaj działasz na zupełnie innych zasadach?
9: No, raczej ta druga opcja, dlatego że w tym roku upgrade'owałem i wylądowałem w jury. Taka teraz jest w Otopie i pozostałych wśród organizatorów właściwie, bo są 3 tutaj partie. Tradycja, że osoba, która wygrywa poprzednie mistrzostwa, sędziuje w kolejnych.
8: Okej, czyli tutaj nie ma tego genu rywalizacji, żeby teraz zdetronizować poprzedniego króla. To nie jest ta opowieść.
9: bałem się tego trochę, ale na szczęście raz, że pojawiła się taka okazja, dwa, że tutaj raczej niż detronizacja i tak dalej, to wszyscy staramy się ekscytować nawzajem swoimi sukcesami, a nie rywalizować ze sobą.
8: A skąd to się w ogóle wzięło w tobie, że ty zacząłeś naśladować ptaki? Bo domyślam się, że to musi iść w parze z jakąś fascynacją ptakami, że to nie jest tak po prostu, że a będę naśladować.
9: Ptaki zaczęły mnie chyba interesować niezależnie od samego naśladownictwa, bo naśladować zacząłem jeszcze, to chyba było albo późne przedszkole, albo bardzo wczesna podstawówka. I taka anegdotka, którą zawsze mówię, to że mój tata chodził wieczorami pielęgnować drzewka w okolicy i krzewy i był takim trochę ogrodniczym ninją. Wychodził z sekatorem, z konewką i się opiekował krzewami w okolicy i czasami wieczorami, kiedy matka nie patrzyła, to zabierał mnie ze sobą. I wtedy sobie pogwizdywał pod nosem, robiąc to wszystko i ja stwierdziłem, że no nie będę gorszy, więc też nauczyłem się gwizdać. Stąd się wziął ten prosty gwizd, który nauczyłem się modulować i to jest taka baza, do której później można dodawać różne dodatki, żeby to brzmiało bardziej realistycznie, a brzmi mniej więcej tak.
8: Okej, To był?
9: To był Ptak Autorski.
8: Okej. No dobra, ale wyobrażam sobie, że jest taki moment, że już trzeba się w jakiś sposób sprofesjonalizować. Że to już nie jest pogwizdywanie, to już nie są ptaki autorskie, a to zaczynają być konkretne gatunki.
9: Kurczę, ciężko tutaj określić pojedynczy moment, bo to po prostu tak naturalnie jakoś przeszło, że w momencie jak się nauczyłem tego pierwszego, to potem te kolejne przychodziły jakoś same z siebie. Ale najbardziej taki moment przełomowy dla mnie to myślę, że było wygranie drugiego miejsca w tych pierwszych mistrzostwach, w pierwszej edycji, bo właśnie później ludzie zaczęli zadawać mi o tym pytania, zaczęli się tym interesować i tak jak wcześniej było to dla mnie bardzo instynktowne i naturalne, to teraz musiałem się rzeczywiście na tym skupić i zastanowić, jak to się dzieje, nauczyć się tych pozostałych głosów, których jeszcze nie rozpoznawałem, troszeczkę się o tym dowiedzieć i wejść głębiej w tą ornitologię.
8: Bo rozumiem, że naśladowanie idzie w parze z fascynacją ptasim światem.
9: Nie każdy, kto naśladuje, nie każdy uczestnik mistrzostw jest takim zajaranym ptasiarzem, ale bardzo wiele z nich, którzy biorą udział, wcześniej czytają o swoim gatunku albo dowiadują się o nim więcej i tak czy inaczej wychodzi na to, że taki człowiek, jak już zacznie naśladować ptaki, to musi o nich spędzić po prostu z nimi więcej czasu. No i to się bardzo często przeradza w zajawkę.
8: To jest twój przypadek?
9: Nie, u mnie to się jakoś niezależnie zaczęło chyba, bo tak jak gwizdać potrafiłem od dłuższego czasu, to tego z konkretnego ptasiego zainteresowania, ono mi się chyba wzięło, to kilka lat później będzie, niezależnie od tego naśladownictwa, ale bardzo pomaga.
8: Ptaki reagują na taki gwizd, bo wiem, że ptasiarze ci zapaleni, to nie do końca estetyczne ponoć, ale potrafią odtworzyć z telefonu dźwięk jakiegoś gatunku, żeby usłyszeć, czy dany ptak jest w okolicy.
9: Tak, to raczej profesjonalni ornitolodzy muszą najpierw zdobyć pozwolenie, żeby przeprowadzać takie badania. Jeśli jakiś ptasiarz to robi na przykład na potrzeby zdjęcia, to nie jest to właśnie do końca etyczne, dlatego że i wydanie głosu, i odpowiedzenie na ten głos w świecie ptaków jest kosztowne. Wiąże się z ryzykiem, wiąże się z wydaniem na to energii, poświęceniem czasu i czasami nadstawieniem się drapieżnikom. Głos, każdy jeden, to jest sygnał wydawany w eter i cokolwiek go odbierze, może mieć konsekwencje dla tego osobnika, dlatego zaburzanie tego wydając własne głosy, na przykład z odtwarzacza, może być właśnie rzeczywiście nieetyczne, natomiast tak jak ja pogwizduję sobie na co dzień, zwykle ptaki na to nie odpowiadają, dlatego że dla ludzkiego ucha ten dźwięk może brzmieć bardzo podobnie, natomiast na spektrum, jeśli się zobaczy spektrogram, będzie można tam zobaczyć delikatne różnice, na przykład w liniach harmonicznych, czyli te same. To są takie cechy dźwięku, które na przykład sprawiają, że potrafimy odróżnić tą samą nutę zagraną na flecie od tej samej nuty zagranej na klarnecie. To jest po prostu barwa dźwięku i ona delikatnie, bardzo delikatnie się różni w tym, jak ja gwiżdżę, w tym od tego, jak ptaki gwiżdżą. Natomiast rzeczywiście, jeśli wykorzystam środowisko na swoją korzyść i wykorzystam takie dodatkowe efekty, jak powiedzmy echo, pogłos albo tłumienność powietrza dookoła, to jestem w stanie osiągnąć całkiem bliski efekt i zdarza się rzeczywiście, że jakiś ptak mi odćwierka.
8: No, rozumiem, że to nie jest przypadek tego roku, no bo w tym roku sędziujesz, ale przygotowując się na przykład do tych zeszłorocznych mistrzostw, które wygrałeś i gdzie najpierw w eliminacjach imitowałeś Rudzika w finale Słowika Szarego, to jak to wyglądało? Wymyślasz gatunek i pracujesz nad jego naśladowaniem, dopracowując tę pracę aparatu mowy, czy jakoś inaczej, czy instynktownie bardziej, na słuch?
9: Dobre pytanie. Ja niestety mam straszne tendencje do bycia perfekcjonistą, więc jak wybrałem sobie jeden gatunek z tym rudzikiem, ja pamiętam, potrafiłem rudzika zagwizdać praktycznie od zawsze i w momencie jak zacząłem się na tym skupiać, to im bardziej się na tym skupiałem, tym gorzej mi to szło, więc czasami no lepiej jest nie przedobrzyć, lepiej jest nie skupiać się na tym za bardzo, zwłaszcza kiedy się próbuje odwzorować konkretną piosenkę. Ja miałem przed sobą jeden przykład i starałem się odwzorować każdą konkretną nutę w tej piosence i jest to dużo bardziej ciężkie, dużo cięższe niż samemu zagwizdanie czegoś, co brzmi do złudzenia podobnie, nawet czasami tak, że ptak sam jest w stanie na to odpowiedzieć, bo tak jak ja to tłumaczę, to w piosence poza konkretną kolejnością nut, jak powiedzmy, nie wiem, ubogatki, która robi tutaj akurat nie ma, jest strasznie wygłuszone pomieszczenie, więc ten dźwięk, który normalnie by się nie usłyszał, teraz mam bardzo krótki zasięg, ale to jest sekwencja konkretnych nut i tutaj rzeczywiście ważne jest, żeby ją odwzorować, a jeśli mówimy o ptaku, który jest powiedzmy jak rudzik i piosenka pojedynczych osobników różni się od siebie, to lepiej jest skupić się na cechach, na wzorach, które powtarzają się w obrębie całego gatunku albo w obrębie konkretnego typu dźwięków.
8: I to jest długa praca?
9: Jeśli jest się doświadczonym, to raczej nie, bo wtedy dość łatwo jest zobaczyć, usłyszeć raczej charakterystyczne takie rzeczy w śpiewie konkretnego ptaka, którego nie słyszy się w śpiewie ptaków innych i wtedy łatwiej jest je odwzorować. Jeśli jest się bardzo początkującym i słyszało się mało właściwie śpiewów ptaków tak świadomie, to może być ciężko, bo trzeba rzeczywiście się skupić i można wtedy wpaść w tą pułapkę, gdzie stara się odwzorować każdy konkretny punkt idealnie, zamiast wyodrębnić te trendy.
8: To jak brzmi ten zeszłoroczny słowik szary?
9: Słowik szary. Z nim jest ciekawa historia, bo wylosowałem go właśnie w tamtym momencie.
8: Czyli to nie było tak, że o proszę bardzo, to jest przygotowany słowik szary, 2 tygodnie ciężkiej pracy.
9: Mm-hmm. Tak było z rudzikiem na początku, właśnie rudzika próbowałem tak doszlifować, a ze słowikiem słowik w drugiej etapie mistrzostw, czyli w trakcie rundy tej finałowej, kiedy, do której przychodzi 5 osób, które losują właśnie swoje gatunki. Każdy losuje po 3. I teraz w tej edycji będzie jeszcze jeden dodatkowy i z tych gatunków może wybrać sobie jednego. One są posegregowane w ten sposób, żeby na jednym losie był na przykład ptak gwiżdżący, ptak skrzeczący i taki krzyczący jeszcze jakiś inny, żeby ludzie, którzy mają inne techniki, nie zostali od razu wykluczeni przez wylosowanie jakiegoś głosu, który nie potrafią zaimitować. Także to było tak z losu. No a w tym roku myślę...
8: Z losu, ale się udało.
9: No tak.
8: Nawet wyszło. Więcej niż udało.
9: Wyszło rzeczywiście, chociaż myślę, że gdybym spróbował tego ptaka wcześniej wyszlifować tak idealnie, jak ten mój pierwszy wybór, to brzmiałby bardziej realistycznie. Teraz też musiałbym go na pewno poćwiczyć, gdybym chciał to zrobić. Jest kilka gatunków takich tylko, które umiem na pamięć, bo to jest trochę jak z instrumentem i piosenką. Jeśli ma się taki instrument, to można nim odtworzyć wiele piosenek, ale jest dość mały repertuar takich, które zna się na pamięć i ma się wyszlifowane idealnie.
8: Jasna sprawa. Dzisiaj wieczorem baza, mniej więcej 30 minut przed Pałacem Kultury w Warszawie, trzecie już Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Sędzia tychże mistrzostw, juror właściwie, a zeszłoroczny mistrz Polski Marcel Mierzejewski był gościem TOK 360. 18.31, Adam Ozga, to jest Sport 360, Błażej Kulesza razem ze mną.
5: Dzień dobry.
8: Imponujące, co?
5: Tak, zdecydowanie, nie ukrywam, jestem zawsze pod wrażeniem. Teraz też o emocjach sportowych, chociaż trochę chyba w innym wydaniu porozmawiamy.
8: No, takim bardziej tradycyjnym, czy może nie?
5: No
8: Ultimate
5: nie.
8: Championship, ostateczne mistrzostwa, mistrzostwa mistrzów, najnowsza pozycja w lekkoatletycznym kalendarzu, to też za pół godziny mniej więcej.
5: Dokładnie tak, to zacznie się taki eksperyment z królową sportu. Wszyscy jesteśmy ciekawi, kibice, dziennikarze i sami zawodnicy, jak to wszystko wyjdzie. Ma być wyjątkowo, ma być zupełnie inaczej jak dotychczas.
8: A to znaczy jak? Bo jak czytałem, to mi się wydawało, a to jest taka lekkoatletyczna odpowiednik ligi tak. Albo Ligi Narodów UEFA.
5: To prawda, chociaż to ma być zupełnie inaczej. Z tego względu, bo po pierwsze, wszyscy najlepsi zawodnicy, mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata, najlepsi triumfatorzy diamentowej ligi, która przecież zakończyła się tydzień temu, oraz najlepsi zawodnicy z rankingu światowego. Wszyscy mają startować przede wszystkim w finałach, poza biegami do 1500 metrów. Tam będą rozgrywane też półfinały.
8: Od razu przechodzimy do rzeczy.
5: Dokładnie tak, nie ma żadnych eliminacji, tylko najlepsi startują. No, też spore pieniądze w to wszystko zostały zainwestowane. Do tego światła. Ma to być zupełnie też inaczej pokazywana lekka atletyka. Specjalne transpondery mają być zamontowane na oszczepach, tak żebyśmy widzieli promień tego rzutu. Ma to być zupełnie inaczej. Królowa sportu ma w ten sposób pokazać się z zupełnie innej strony kibicom. Czy to wyjdzie? No jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi.
8: Wiesz, z czym mi się to trochę kojarzy?
5: Dawaj.
8: Z mundialem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie i Meksyku, gdzie trzeba go było zrobić w ten sposób, żeby zainteresował Amerykanów. I teraz bierzemy najbardziej tradycyjne dyscypliny sportowe, no bo lekka atletyka, królowa sportów i tak dalej, ale jest coś w tym, bo to jest to wyżej, szybciej, dalej. I na siłę to uatrakcyjniamy.
5: Ja myślę,
8: żeby przy całym szacunku, to nie jest żaden ageizm z mojej strony, żeby pokolenie Z, TikToka i tak dalej nadążyło.
5: Ja myślę, że chodzi przede wszystkim o tempo rozgrywania tych

0: godziny w Budapeszcie. Ośmioro Polaków dostało kwalifikacje na tę imprezę. Piątka z nich już dzisiaj. Maria Żodzik, Paweł Fajdek, Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański. Maria Żodzik w skoku wzwyż i Paweł Fajdek oczywiście zaczynają od razu do... Nie, młot.
1: Albo ja też wykonałem gest pchnięcia kulowane. Masz rację, oczywiście.
0: Tak, oczywiście.
1: To teraz mogę się zakręcić na krześle.
0: Oni oczywiście zaczną od finałów. Jeżeli chodzi o Natalię Bukowiecką, ona wystąpi dzisiaj tylko w półfinale. Finały kobiet na jedno okrążenie jutro. Natomiast Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański, oni najpierw pobiegną w półfinale. No i jeżeli będą w najlepszej czwórce, to jeszcze dziś na sam koniec tej imprezy czeka ich finał. Oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich. Pia Skrzyszowska ma chyba największe szanse na to, żeby w tym finale wystąpić. Zobaczymy, jak pójdzie Marii Żodzik, czy jeżeli chodzi o start Pawła Fajdka, no ale tam jest ten Węgier Halasz, który prawdopodobnie jest, no nieprawdopodobnie, on jest faworytem tych zawodów i myślę, ku uciesze także gospodarzy tej imprezy, bo przede wszystkim, no, chodzi o kibiców.
1: Do niedzieli, no tak, no bo jak nie, eliminacje są ograniczone, to będzie szybka piłka. Do niedzieli Ultimate Championship, czyli lekka atletyka po nowemu.
0: Zobaczymy,
1: Kulesza,
0: jak wyjdzie.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: Jest 18.36, Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
2: Reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na Women Summit.

0: dołącz do nas. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja przekształciła okupowane terytoria Ukrainy w systemową machinę rekrutacji i indoktrynacji młodzieży. Przygotowuje niepełnoletnich do służby w rosyjskiej armii, podała agencja RBK Ukraina. Według ustaleń agencji środki na ten cel płyną bezpośrednio z budżetu państwa. Proceder ten obejmuje już dzieci w wieku przedszkolnym. Za te działania odpowiadają bezpośrednio rosyjskie Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Światy, agencja Rosmołodyosz oraz władze okupacyjne. Brytyjscy posłowie odrzucili projekt wprowadzenia wspomaganego umierania w Anglii i Walii. Rozwiązanie, na podstawie którego pod pewnymi warunkami osoby śmiertelnie chore mogły mieć prawo do zakończenia życia, od lat wywoływało debatę, dzieląc parlamentarzystów, ale też lekarzy chorych i ich rodziny. Za wprowadzeniem eutanazji zagłosowało 270 posłów. Przeciw było 286. Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie obecny w Metz podczas wizyty Leona XIV. Papież w tym mieście zakończy 28 września swoją oficjalną wizytę apostolską we Francji. Szef państwa będzie obecny też na ceremonii pożegnalnej. W Metz przewidziano wzmożone środki bezpieczeństwa. Zmobilizowanych będzie ponad 6 tysięcy policjantów i żandarmów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Osiemnasta 18.42, chwila minęła, a do Moskwy obok mnie już Paweł Sulik, bo po godzinie 20.00 mikrofon TOK FM, w którym dziś o...
5: Dziś o tym, jak słuchacze i słuchaczki pamiętają ten dzień sprzed 25 lat, kiedy porwane zostały samoloty i terroryści użyli ich do ataku m.in. na World Trade Center. To był inny świat 25 lat temu i państwa wspomnienia będą to chyba przybliżać dzisiaj po godzinie 20. Świat nie z tak obecnymi mediami, a przede wszystkim nie z tak szybką wymianą informacji. To znaczy myśmy byli wtedy skazani głównie i przede wszystkim na telewizję, to po pierwsze, ale po drugie wcale tego pierwszego dnia i tych pierwszych godzin tych wiele informacji z Nowego Jorku nie było.
4: Ja wróciłem do domu z liceum i zapytałem rodziców, co słychać, a oni mi na to powiedzieli, nie wiesz, co słychać?
5: Ale więc dzisiaj będziemy właśnie o takich historiach z państwem rozmawiać, słuchaczami, słuchaczkami, ale rozpoczynamy od rozmowy z Małgorzatą Bonikowską z Centrum. Tomasz Zalewski będzie z nami, to jest ważniejsze, bo to korespondent, który od lat 80. jest w Stanach, on jest korespondentem Polityki, tygodnika Polityka i to jest ciekawe, dlatego że my też będziemy chcieli zapytać o zmianę. A ten dzień dzisiejszy czasami jest już krytykowany, taki zwyczaj w mediach, że oto 20 lat minęło, 25 lat minęło i media trąbią od rana do wieczora. To jest właśnie, proszę państwa, ten moment, żeby na chwilę się zatrzymać i pomyśleć sobie, tak, wydarzyło się coś spektakularnego, coś, o czym wszyscy na świecie mówili, co wstrząsnęło ludźmi. I te 25 lat trochę w inną stronę świat poszedł. I teraz pytanie, w którą? I mam nadzieję, że nasi goście właśnie będą mogli o tym opowiedzieć. I świetnie o tym po południu opowiadał Wojciech Jagielski, jak to widać z perspektywy Azji Centralnej, Afganistanu, te 25 lat. A nasza perspektywa polska w ogóle jest arcyciekawa. Dlatego, że ja przypominam, że kiedy rozpoczęła się po atakach na World Trade Center wojna z terrorem, to myśmy w większości zakładali, że my się dołączamy do krajów Zachodu, do zaatakowanego sojuszu. Uruchomiono artykuł 5 NATO, powiedziano tak, to jest właśnie to i część społeczeństwa mówiła zaraz, ale czy to na pewno musi mieć takie konsekwencje? Afganistan? Irak? Czy to naprawdę tędy? Więc to nie jest takie oczywiste, to co dzisiaj usłyszymy po godzinie 20 na antenie Radia TOK FM, w programie Mikrofon TOK FM, jak państwo pamiętają ten dzień sprzed 25 lat. Nasz numer to 22 44 044.
4: Mikrofon małpa.tok.fm, można pisać już teraz. Ja tylko dodam, że gościem TOK 360 był Marcin Tuliński, który pracował w budynku obok World Trade Center i on też opowiedział, jak zapamiętał ten dzień 25 lat temu. Ta rozmowa jest do odsłuchania w podcastach na TOK.fm.pl i w aplikacji TOK FM. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Mazierek, Krzysztof Olesiewicz, Adam Mozga. Dobrego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek punktualnie o godzinie 16. Po 19 dłuższa rozmowa Jakub Janiszewski, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
1: Dobry wieczór. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
6: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj zaczniemy od firmy Ford i o firmie Ford też potem powie Jacek. Zacznę ja, bo miałem okazję i to była naprawdę duża radość, że tak przez 3 dni jeździć Fordami. Powód był może taki właściwie chyba wyszukany, ten był powód po to, żeby nam przypomnieć, że Ford ma 2 fajne samochody, ale generalnie powód był taki, że po 2 latach po raz kolejny mieliśmy okazję pojeździć, sprawdzić taki ćwierć półautonomiczny system, który w przypadku Forda nazywa się Blue Cruise. Ja o tym opowiadałem 2 lata temu. Jakie są w ogóle systemy autonomiczne, żeby to uporządkować? No ten system 5, L5, pełna autonomia, no to nie ma pedałów kierownicy, ani nawet kierowcy. 4, no to jest tak, że w pewnych strefach samochód może jeździć samodzielnie, bez ingerencji kierowcy. 3 to jest taka autonomia warunkowa, że samochód przejmuje sterowanie, kiedy kierowca nawet może odwrócić wzrok od trasy, ale cały czas musi być przygotowany, żeby przejąć kontrolę nad samochodem. Natomiast to, czym my jeździliśmy, to jest 2, L2+. L2, powiem co to jest. To jest to, że sterowanie i kontrola prędkości to jest samochód steruje tym wszystkim. To jest taka adaptacyjny tempomat ma tam ogromną rolę. Natomiast musisz cały czas trzymać ręce na kierownicy. A w przypadku tego Blue Cruise'a, czym jeździliśmy, nie trzymasz rąk na kierownicy, ale nie próbuj się rozglądać, jak z kimś jedziesz, bo zaraz ci powie, złap się za kierownicę, bo straciłeś koncentrację, czy coś w tym stylu, prawda? No więc tutaj tak było. I powiem tak, prawdę mówiąc, w Fordzie tak dobrze działa ten, według mnie, adaptacyjny tempomat, że to tam nie trzymanie rąk na kierownicy, to nie był dla mnie ogromny plus, natomiast cieszyłem się tym adaptacyjnym tempomatem, bo on naprawdę działa dobrze. Tylko, no wiesz, oczywiście musisz sam skręcać, zmieniać pasy. Tutaj nie wystarczy dotknąć migacza, czy tam dźwigni kierunkowskazu.
6: Adaptacyjny tempomat 2007 rok? Pierwszy raz? Nawet nie wiem, czy ja tego nie miałem w swoim.
1: Ale wiesz, to naprawdę dobrze działa. To naprawdę...
6: Ale no dobra, wiesz co, to działa tak dobrze, Sławek, jak dobrze jeżdżą kierowcy.
1: Dobra,
6: jak ci się wpychają, tak, spróbuj się przejechać z aktywnym tempomatem nie w kierunku Siedlec, gdzie masz pustą autostradę, tylko z Warszawy do Łodzi.
1: Ja to wiem, a to jest szaleństwo. Ale nie, ja to bardzo rzadko z tego korzystam, no ale tutaj po to było to spotkanie, żeby korzystać i coś powiedzieć, więc korzystałem cały czas, kiedy można było, bo ten Blue Cruise działa na 16 krajach, na wyznaczonych autostradach. W Polsce chyba już właściwie prawie na wszystkich i to na mapce widziałem na trasach Unii Europejskiej, no to cały zachód Europy to naprawdę jest, no gęsto tam jest.
6: Teraz Tesla autostrad. Coś takiego przygotowuje, wiesz, bo chce wprowadzić to swoją technologię i też opublikowali mapy tego, jak to wszystko wygląda.
1: No właśnie. No więc słuchaj, no to przede wszystkim, no trochę to traktowałem jako ciekawostkę, no bo ja rzadko z tego będę korzystał. Działa to do prędkości 130 km na godzinę, bo tak autostrady, to Polska ma tylko 140, chyba nie wiem, czy jest jakiś inny kraj, gdzie ograniczenie na autostradzie jest większe niż 130, więc jak przyspieszysz do 140, to ci się to wyłączy, ale automatycznie daje ci znak, że będzie działał, bo jestem na autostradzie.
6: To też jest dziwne. U nas obowiązuje prędkość 140 na autostradzie i jak jedziesz 130, to jesteś za szybki na prawy pas i za wolny na lewy pas.
1: Wiesz co, w praktyce to nie wygląda tak jak do Łodzi, ale jak jedziesz do Krakowa, czy potem z Krakowa do Katowic, to też nie jest różowo i te 140 to rzadko kiedy uda ci się osiągnąć bez żadnych tempomatów.
6: Jak jedziesz z Warszawy w stronę Siedlec, to możesz jechać 140.
1: Bo jest pusto. No więc słuchaj, ale przy okazji, system oczywiście możesz to bezpłatnie mieć na 3 miesiące, możesz wykupić albo za jednorazową opłatą parę tysięcy, to już szczegółów nie będę podawał. Powiem ci, że największą radość to miałem nawet nie z tego Blue Cruise'a, tylko z jazdy przez 3 dni Fordami, takimi naprawdę naprawdę udanymi, czyli Kugą, która przeszła facelifting 2 lata temu, Pumą, która przeszła facelifting 2 lata temu. Puma była z silnikiem 1.0 turbo 160 koni, to było 7,5 do setki. Dwusprzęgłówką Kuga była pluginem, który niestety ma mały zasięg, bo tam kilkadziesiąt kilometrów i to bardziej 50. I 2,5 litra. No, wziąłbym Kugę zwykłą, taką bez plugina, zwykłą hybrydę. I powiem ci, i Kuga, i Puma, to jest coś, za czym trochę zatęskniłem. Bo zobacz, jak rzadko te samochody ostatnio braliśmy do testów. Mieliśmy Pumę elektryczną w tym roku. Kugę to nie wiem, czy nie mieliśmy na początku roku, w końcu ubiegłego roku. A ta Kuga ma dobre ceny. I zobacz, żadnego Forda nie ma w pierwszej...
6: 85 tysięcy kosztuje Puma chyba teraz.
1: No właśnie. No właśnie. No więc dobra, Blue Cruise działa również w Fordzie Rangerze z pluginem, ale nie mieliśmy okazji, czyli z hybrydą z gniazdka, testować. Jeździliśmy Kugą i Pumą. Działa to sprawnie, ale to tylko dla tych, którzy dużo jeżdżą na autostradach. Więc no tyle. No w każdym razie to są takie Blue Zone, błękitne strefy autostrady w całej Unii Europejskiej i można z tego korzystać.
7: No, Blue Zone.
1: Tak, nie, działa to przyzwoicie, nie myli się, no tylko jest ograniczenie do 130.
6: Słuchaj, ale wiesz co, wchodzimy, o tej autonomicznej motoryzacji, to my mówimy od 15 lat.
1: No tak, a kiedyś były Audi.
6: To pamiętam. Tesla, wiesz, no Tesla, to Audi, zaczęła o tym mówić głośno. No, mówię, napisałem kiedyś o tym książkę w latach 90., nawet w 80. już się to śniło ludziom i zostało to chyba doprowadzone do momentu, w którym, no, wiesz, wtedy elektronika jeszcze zajmowała pół samochodu, ale doprowadzono do takiego momentu, w którym mogło to działać, ale potem wszyscy doszli do wniosku, że to jest bez sensu. Mhm. I ta autonomiczna motoryzacja, ona była 15 lat temu przedstawiana jako coś, co my wiedzieliśmy, że nie ma szansy się stać. To znaczy była przedstawiana jako taki, wiesz, że w ogóle będziemy wsiadali do samochodu i on nas będzie wiózł. Ani ciebie do pracy nie zawiezie, ani mnie.
1: Ale nie
6: każdy
1: też chce to, ja na przykład się bronię przed...
6: To słuchaj, możesz się bronić, ale to zaczyna to powoli wracać...
1: Tak, ostatnio do, rzeczywiście. Jakiegoś takiego obiegu medialnego
6: tym,
1: na pewno.
6: Tak, coraz częściej o tym rozmawiamy, ale wiesz co, w końcu idą za tym konkrety. W Monachium firma Waymo przecież, ta amerykańska, która w 10 miastach, oni 500 000 przejazdów realizują każdego tygodnia tymi swoimi bezzałogowymi taksówkami. Zaczynają jeździć po Monachium i zaczynają skanować to miasto, wiesz, ronda, tramwaje, trolejbusy, ludzi, hulajnogi i tak dalej. I zaczynają się te samochody uczyć. Algorytmy zaczynają się uczyć i niedługo po Monachium będą jeździły elektryczne, bezzałogowe taksówki Waymo. Okay. Po Zagrzebiu, plus 4 duże aglomeracje, zaraz będą jeździły taksówki. Być może w przyszłym roku, za 2 lata, w Warszawie jakaś firma dojdzie do wniosku, że uruchomi i wtedy zamiast Ubera będziesz mógł sobie zamówić Ubera bez kierowcy i Tesla Cybercab. W końcu gotuje się, przygotowuje się do debiutu. I też, wiesz, Tesla na przykład poczuła się zmobilizowana i ten system, który w Stanach działa na autostradach, też zaczyna mapować drogi w Europie. Ale wiesz, wszyscy czegoś potrzebują i ja myślę, że to jest to coś, o czym my naprawdę dużo będziemy mówili za 2 lata.
1: Tak, ja też uważam, że to w tej chwili wyraźnie to przyspiesza. Dużo jest nowych informacji.
6: Ale to nie będzie nigdy tak, że ja sobie tutaj mieszkając na swojej wsi 40 km od Warszawy będę mógł wsiąść do samochodu, który mnie zawiezie. On sobie tutaj na tych drogach nie poradzi. Prawdopodobnie, ale może się mylę.
1: Ale wiesz co,
6: zobaczymy. Przyszłość motoryzacji, powiem ci, że tutaj jest to ten
1: kierunek, który na pewno będzie w tej chwili, będą firmy na to kłaść nacisk, żeby przynajmniej informować, że nad czymś takim pracują, bo to się zrobiło nawet modne. Chciałbym, żeby mieć wybór i podejrzewam, że na początku za parę lat nie będę z tego zbyt często korzystał, ale jak może się zrobię jeszcze starszy niż jestem teraz, to po prostu będzie to dla mnie jakaś wygoda, no będzie to ułatwienie i zobaczymy, no niech to pracuje idealnie albo prawie idealnie, bo na razie to wiadomo, to zależy dużo od przepisów, zobacz jak to zależy dużo od przepisów w poszczególnych krajach, miastach,
6: to jest, Sławek,
1: Stanach.
6: Kwestia no przepisów to jest jeszcze inna rzecz, dlatego że to Waymo nie ma jeszcze wszystkich pozwoleń, jest w trakcie ustalania ich i tak samo Pony AI z Uberem nie ma w Europie takich przepisów, one się dopiero pojawiają, we Francji czytałem,
1: w Niemczech,
6: właśnie to ruszyło. Więc słuchaj, jesteśmy na początku bardzo ciekawej drogi, ale ja zmienię na chwilkę temat, ale o Hyundaiu, po Hyundaiu i o Tesli. Czego nie ma w Tesli, a co jest w każdym innym samochodzie?
1: Ekranów.
6: Odpowiedź brzmi Tak jest, dokładnie. Ekranu, którego kiedyś, który kiedyś był nazywany zegarami, nie?
1: No i nie ma spalinowych napędów.
6: No dobra, ale chodzi mi o ten
1: ekran. No ekranu, no.
6: Czy my żeśmy się spotkali z takim rozwiązaniem w jakichś chińskich firmach? Być
1: nie,
6: może.
1: No wiesz co, Volvo X30 jest tylko ekran na konsoli środkowej, z tego co pamiętam. No.
6: No to czyli jednak dobrze powiedziałem, w chińskich firmach. Natomiast producenci patrzyli na to, no bo prędkościomierz w Tesli masz na tym wielkim ekranie. Czy to przeszkadza? Nie, jakoś niespecjalnie. No ale jesteśmy przyzwyczajeni jednak do czegoś innego i bardziej sobie cenimy tak na długą skalę, jak mamy przed oczami, jak kierowca ma przed oczami ten, no teraz już niemal obowiązkowo ekran, kiedyś zegary. Ale wiesz, dla firm z sektora automotive uproszczenie deski rozdzielczej, czyli zrobienie jej po prostu, wiesz, bez tego dodatkowego otworu czy przetłoczenia na te zegary, rezygnowanie z tych kabli, z tego dodatkowego wyświetlacza, to jest jakaś tam oszczędność, nie? Jak sobie tam, nie wiem, 100 tysięcy samochodów rocznie weźmiesz i powiedzmy, że to infrastruktura związana z tym wyświetlaczem kosztuje, nie wiem, 15 euro, no to już się robi z tego konkretny pieniądz, który można oszczędzić. I na razie tylko jedna firma podjęła tę kontrowersyjną decyzję. Zobaczymy, jak to będzie, co klienci powiedzą, może nie zauważą. Na razie tylko w Korei najtańsze wersje Ioniqa 3 i Elantry...
1: Nie zauważą, będą, no proszę cię, to nie, no nie.
6: Będą dostępne bez... On i tak jest już malutki i wąski. Bez tego wyświetlacza, który będzie... Można sobie dokupić za $255. Wyobrażasz to sobie?
1: To nie jest to jakiś wielki pieniądz, ale żeby za coś normalnego trzeba było dopłacać, to już jest smutne dosyć. No. Znaczy normalnego. No w tej chwili normalnego. Kiedyś może będzie nienormalne, no ale dopłacenie za to... Nie, no to akurat... A wiesz co, ja ostatnio mówiłem, może zmienię zdanie, jak pojeździmy Ioniqiem pewnie w październiku, tą trójką. Bo zobacz, już i w tym... małym Insterze oraz w jakimś jeszcze Hyundai'u już nie są tak fajnie dwa ekrany obok siebie umieszczone i co mi się bardzo podoba w Kia na razie we wszystkich modelach było do tej pory.
6: Słuchaj, bo ja nie zrozumiałem.
1: Chodzi mi o to, że zmienili trochę aranżację wnętrza. Zauważ, że przez parę ostatnich lat Hyundai. W Insterze już nie masz dwóch połączonych ze sobą ekranów. Tak, jak w
6: masz dwa osobne.
1: No właśnie. Jeszcze jakiś jest model, który w tej chwili jest produkowany z tymi...
6: Odpowiedź brzmi, być może nie pamiętam.
1: No chyba van jakiś? Jaki Hyundai ma wany?
6: Może
1: no, Staria. Właśnie, Staria, Inster. No i chyba w Ioniqu 3, niestety dla mnie, właśnie będzie to, że oni też zrezygnowali z tych dwóch połączonych ze sobą ekranów. I że ten
6: Ale mnie się bardziej podoba, jak są rozłączone, wiesz?
1: Tak, i bardziej ci się podoba to, co jest w Insterze i w Starii? No mi chyba nie. W Ioniqu 3 też. Już mamy inny ekran. Trochę to przypomina Volkswageny, trochę to przypomina chińskie auta. Duży ekran na konsoli środkowej. No przecież była już statyczna prezentacja, tak pamiętałem, że...
6: Słuchaj, tak, w Ioniqu 3, no o którym przed chwilą mówiłem, no. Masz ten malutki ekran przed oczami kierowcy, wąski i długi, natomiast masz duży ekran przed oczami.
1: No właśnie, no to też jest taka znacząca zmiana, bo być może Kia w nowych samochodach po faceliftingu też z tego zrezygnuje, chociaż nie chciałbym, bo to ich rozwiązanie mi się bardzo podoba. To co chociażby w tym Seltosie, o którym wczoraj mówiliśmy, wciąż jest. No dobra, a ja na koniec jeszcze szybciutko. Będziemy wkrótce na prezentacji statycznej Audi Q9, może nawet przyjedzie do Warszawy, ale znamy już ceny. Słuchaj, to w ogóle jest chyba...
6: Sławku, musimy kończyć.
1: Dobra, tylko powiem, że to jest dramatycznie, że to jest największy SUV chyba w klasie premium, jest dłuższy niż BMW X7, dłuższy niż Mercedes GLS, które mają tam 5,18, 5,21, ma 5,30 długości.
6: Range Rover z wydłużonym
1: tak, ustawionością. Na pewno. No, może mieć koło 5,35 czy 5,30 i powiem tylko, że pierwszy silnik najtańszy, który wiemy, jest diesel V6, 245 koni, miękka hybryda i wnętrze takie przyzwoite jak w Q3. Podoba mi się to. I ten samochód, jeśli bym spojrzał, ile kosztuje, dobra, powiem ile kosztuje, 516 tysięcy. To jest mniej niż X7, mniej niż Mercedes GLS, ale jest słabszy silnik.
6: Życzymy Państwu miłego weekendu, kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.
8: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Piotr Niemczyk wrócił na wolność, jednak jak podkreśla, to nie koniec sprawy. Kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Kto znajdzie się w drugiej turze? US Open dobiega końca, a kto zmierzy się w finale, o tym powiemy w informacjach sportowych. Minuta po 19:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Piotr Niemczyk opuścił cele. Po wniesieniu kasacji przez Rzeczniczkę Praw Obywatelskich sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary za udział w proteście ostatniego pokolenia. Wyrok Niemczyka został zamieniony z prac społecznych na 15 dni więzienia. We wtorek trafił za kraty. Twierdzi jednak, że nie blokował ulicy, za co został skazany, a stał na chodniku. Potwierdzają to również inni protestujący. Ja tej sprawy tak nie zostawię, podkreślił były opozycjonista i były oficer służb specjalnych. W kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa coraz wyraźniej zaczyna się już gra pod drugą turę. Kandydatów jest wielu, miejsca tylko dwa, więc pojawia się pytanie nie tylko, kto do niej wejdzie, ale też na czyje głosy będzie mógł później liczyć. Aleksandra Owca na razie odcina się od pomysłu popierania Moniki Piątkowskiej czy Darii Gosek-Popiołek. Przekonuje, że stoją za nimi środowiska, które już miały wpływ na rządzenie Krakowem.
20: Daria Gosek-Popiołek i Monika Piątkowska to są reprezentantki partii, które rządzą w tym momencie Krakowem. Jeżeli ktoś mówi mi, że w tym momencie Nowa Lewica czy Koalicja Obywatelska to jest dobry wybór, to myślę, że nie uważał przez ostatnie dwa lata.
3: Daria Gosek-Popiołek mówi z kolei o otwartości na rozmowy. Tyle, że sama wyraźnie liczy na dobry wynik i brzmi tak, jakby w drugiej turze to raczej ona miała zabiegać o poparcie pozostałych kandydatów.
21: Jestem otwarta na rozmowy z każdym, wiele razy o tym mówiłam. Uważam, że sprawy miejskie łączą wielu kandydatów i tutaj każda rozmowa jest możliwa. Ja też dlatego nikogo w tej kampanii nie atakuję i skupiam się na kwestiach merytorycznych.
3: Na razie każdy walczy więc o własny wynik. Ponad 50% uchodźców ukraińskich w Polsce chce powrócić do swojej ojczyzny, wynika z sondażu ukraińskiej Rating Group. W najbliższym czasie gotowych jest wrócić 8% respondentów, a po zakończeniu wojny 43%. 71% badanych uznało, że głównym warunkiem, który sprzyja decyzji o powrocie, jest bezpieczeństwo i stabilność w Ukrainie. A teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
0: Błażej Kulesza, zapraszam. Dla wielu kibiców to będzie finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. Finał kobiety jutro, a dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem, Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Hachanowem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: A dodam tylko, że spotkanie Niemca z Rosjaninem rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. Ruszyła 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy w Częstochowie. Raków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Do przerwy jest 1 punkt i 1-1. Na ławce trenerskiej zmiany także w Widzewie zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. Dziś kibiców czeka jeszcze jeden pojedynek. O 20:30 Wisła w Krakowie zagra z Jagiellonią Białystok. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Denbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Wyścig zakończy się w niedzielę. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej Drift Masters. Kwalifikacje właśnie trwają. Jutro za to finały i walka o tytuł. Na Stadionie Narodowym zapowiada się wielka impreza, bo zawody, te jutrzejsze, ma obejrzeć nawet 50 tysięcy fanów motosportu.
22: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Noc zapowiada się pochmurna, a na zachodzie również deszczowa. Podobnie jutro, ale będzie nieco cieplej niż dziś. Termometry w większości kraju pokażą 19-20 stopni.
22: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski. Portret podwójny Shirley Goldfarb i Gregoriego Mazurowskiego namalowany przez Davida Hockneya w 1974 roku to spore płótno, ale to nie skala jest tutaj najważniejsza. Najważniejsze są przedziwne kompozycyjne gry. Oboje portretowani byli artystami mieszkającymi w Paryżu, dzielącymi osobne pracownie, ale połączone w ramach jednego lokalu. Podobno obie były mikroskopijne, choć jej większa. W dodatku pomyślane tak, że Mazurowski wychodząc od siebie musiał przejść przez pokój Goldfarb, a ona mogła się nim w ogóle nie przejmować, miała więcej swobody. Może ktoś tu dominował, może w tym detalu była jakaś emanacja struktury władzy w związku między nimi. Najpewniej coś było, skoro David Hockney uznał, że należy zrobić z tego zasadę kompozycyjną. Co więc widzimy? Widzimy Goldfarb siedzącą na krześle profilem do nas. Patrzy gdzieś w przestrzeń. W pustym pokoju widać tylko jeden jej obraz, abstrakcję wiszącą na ścianie w tle. Przed Goldfarb malutki piesek. A poza tym pusto i jasno, i statycznie. Trochę jak w sali galeryjnej albo wystawienniczej, w której artystka rozsiadła się jako główne dzieło. U Mazurowskiego, którego przestrzeń niczym ciasna wnęka na zapleczu została upchnięta po lewej stronie obrazu, panuje półmrok. Sam artysta siedzi za biurkiem, które wydaje się zawalać całą przestrzeń, wypełniając ją od ściany do ściany. Siedzi i patrzy na nas. Wszystko wydaje się tu dzielić, a nie łączyć te dwie postaci, które jednak tworzyły parę. W dodatku Hockney uteatralnił całość, domalowując krutynkę. Zasłonkę, która została przesunięta niczym w teatrze. Ale i ten detal został wzięty w szerszą ramę. Mieszkanie artystów ze zdjętymi zewnętrznymi ścianami otacza normalny, banalny, prościutki świat codzienny. Kubeł na śmieci, żwir w ogrodzie, jakieś rośliny, mur. Trudno powiedzieć, czy Hockney w ten sposób nie nabija się trochę ze świata sztuki, która istnieje jako wielka, poważna i serio, tylko w małych, ciasnych pokoikach. Poza nimi jest nieco niedorzeczna. I nie umiem powiedzieć, dlaczego ten obraz zrobił na mnie takie wrażenie, ale bardzo często o nim myślę. Widziałem go w wiedeńskim Kunstforum na maluteńkiej wystawie Hockneya i miałem jedno z tych doświadczeń, o które chodzi w konsumowaniu sztuki. Nie mogłem przestać na niego patrzeć. Wydawał się zagadką, czymś z wierzchu niedorzecznym, ale nieprawdopodobnie precyzyjnie przemyślanym, czymś, czego sens próbowałem zrozumieć. I taka właśnie jest twórczość Hockneya, pełna zagadek i pytań, ale równocześnie jakoś wesoła, ironiczna, dowcipna, otwarta na interpretacje, daleka od artystycznego zadęcia, które wydawała się widzieć i wyśmiewać, a zarazem wyrafinowana, pełna ukrytych symboli, nawiązująca do klasyków i bardzo, bardzo różnorodna. Tak bardzo, że można w niej znaleźć własne nisze, własne ulubione miejsca i własne ścieżki. Ale na czym polegała jej wyjątkowość? Co takiego sprawiło, że Hockney stał się artystą supergwiazdą? O tym właśnie w dzisiejszej dłuższej rozmowie.
19: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
26: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
27: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
28: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
29: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
28: No dobrze, a taki fajny prezent?
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
29: Na mediaexpert.pl.
30: Włączamy niskie ceny.
31: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
32: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
31: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
33: Skoda.
34: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Minsk. Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
1: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest profesor Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiali o Davidzie Hockneyu. David Hockney zmarł 11 czerwca, czyli właściwie rzecz jest bardzo świeża. Ta informacja i ta wiadomość zresztą została podobno przekazana przez BBC z pewnym dość komicznym błędem, od którego pozwolę sobie zacząć, bo być może on też wprowadza trochę w ironię i dowcip, którego używał w swojej pracy, w swojej twórczości David Hockney. Nie wiem, czy pan słyszał, że BBC podając te informacje w telewizji użyło sformułowania David Hockney zrezygnował. I potem wszyscy się bardzo śmiali, z czego on miał zrezygnować i czy BBC może za bardzo już odjechało w politykę i zapomina o tym, że istnieją również inne działki rzeczywistości. Myślę, że to jest całkiem niezła anegdota, bo naprawdę wszyscy twierdzą też, że Hockney by się z tego bardzo śmiał.
2: To bardzo ciekawe rzeczywiście. Nie, przyznam, że nie słyszałem tego, ale wygląda to rzeczywiście na wiadomość sformatowaną pod osobę ze świata polityki zdecydowanie. A ja może tylko dodam, że skoro mówimy o śmierci Davida Hockneya, to na stronie internetowej tego artysty cały czas wita nas piękny, kolorowy napis Love Life.
1: Ale to akurat jest zrozumiałe, mam wrażenie, w przypadku tego artysty.
2: Zdecydowanie.
1: Zresztą spróbujemy za chwilę Państwu jakoś wyjaśnić, na czym polega ta wyjątkowość i wybitność Hockneya. Kiedy on właściwie zaczął robić taką poważną, dużą, światową karierę?
2: Ja myślę, że ten moment wiąże się z jego wyjazdem do Kalifornii i do Los Angeles. To już było bardzo dawno temu, to był rok 1964 i wtedy też nastąpiła taka zasadnicza zmiana w twórczości tego artysty, która właśnie przyniosła mu tą rozpoznawalność związana z portretowaniem życia kolorowej, pięknej Kalifornii. Ale oczywiście w sztuce Hockneya wszystko jest nieco bardziej skomplikowane niż tylko kolor i piękno. No, pewnie jeszcze do tego dojdziemy.
1: David Hockney urodził się w 1937 roku, czyli w takim momencie chyba dość niełatwym, to znaczy zważywszy na to, że te pierwsze lata to będą lata wojenne i tuż powojenne. Ale co się właściwie wtedy działo w sztuce i w jaki świat artystyczny on wszedł z tego swojego Bradford w Wielkiej Brytanii?
2: Tak, Bradford to takie miasto, które w połowie XX wieku było miastem chyba dosyć szarym i mało przyjaznym miastem przemysłowym. Natomiast no, czasy w młodości Hockneya też przypadają na ten okres świeżo powojenny. On zaczął studiować w Londynie w Royal Academy of Arts właśnie w latach 50. Wtedy rzeczywistość taka ogólna, życiowa, ale też artystyczna była zupełnie inna niż dzisiaj czy w późniejszym okresie XX wieku. Hockney wchodził w dorosłość artystyczną w czasie, kiedy dominowała sztuka abstrakcyjna, kiedy dominowała sztuka materii, informel, sztuka, która eksperymentowała formalnie, ale która miała takie podłoże bardzo mocno egzystencjalne, wynikające jeszcze właśnie z doświadczeń wojennych i powojennych. Więc zresztą jego wczesna twórczość też taka była. Powiedziałbym, że była ona taka no, mało barwna w porównaniu do tego, co robił później i taka też mocno osadzona w tej takiej egzystencjalnej rzeczywistości. Więc to były początki, to był ten czas, w którym Hockney wchodził w dorosłe życie, no, ale jak widać z jego późniejszej twórczości, on bardzo szybko znalazł swoją drogę i zupełnie inną niż to, co wtedy się działo w sztuce.
1: No właśnie, na czym ta droga polegała i dlaczego o nim się często mówi, że to jest taki malarz, jakby to powiedzieć, klasycyzujący, mimo tego, że dla wielu, no użyjmy tego słowa nieciekawego, laików, jak się pierwszy raz skontaktują z jego sztuką, czy zobaczą te najwybitniejsze obrazy, to mogą pomyśleć na takie jakieś koślawe ludziki, prawda, i krzywe domki, więc o co chodzi w zasadzie?
2: No właśnie, pytanie, czy klasycyzująca czy koślawe ludziki, krzywe domki, bo w jego twórczości mamy tyle rozmaitych wątków, że trudno byłoby go w taki bardzo jednoznaczny sposób określić jako właśnie artystę przynależącego bardziej do tej tradycji klasycyzującej czy też eksperymentującej. On jest o tyle wyjątkowy i chyba też na tym polega jego wybitność, że był artystą potrafiącym czy odnajdującym się zarówno w tej klasycyzującej, opartej na tradycji sztuki ścieżce, jak i w tym obszarze eksperymentów. My znamy na przykład te najsłynniejsze jego dzieła z tego okresu wspomnianego już przez nas kalifornijskiego. One są takie eleganckie, formalnie, bardzo powiedziałbym zdyscyplinowane pod względem formy i tam nie widać tej koślawości, wręcz przeciwnie, te postaci czy przestrzeń jest bardzo taka uporządkowana i zgeometryzowana, ale z kolei w późniejszej twórczości, w latach 80. i także później 90. i 2000. ta jego skłonność do deformacji, eksperymentów z formą jest bardzo obecna i tutaj ta koślawość, jeśli chcemy to tak nazwać, rzeczywiście gdzieś tam jest widoczna. Ale ja myślę, że to, co łączy te dwie skłonności, czyli z jednej strony skłonność do jakiegoś klasycyzowania, a z drugiej do eksperymentowania, to jest po prostu dialog z historią sztuki, który on prowadził bardzo w taki bardzo szeroki sposób. To znaczy on potrafił nawiązywać do dawnych mistrzów, takich jak Van Eyck na przykład, czy Engr. A z drugiej strony miał talent i wszelki potencjał, żeby dialogować, dyskutować z Cezanem, Picassem czy z Matissem. Dlatego też trudno mi jest określić w taki jednoznaczny sposób Hockneya, bo tych Hockneyów jest tak naprawdę wiele.
1: Ale tu warto chyba powiedzieć, że to jest właśnie taki przypadek artysty, który jest nieprawdopodobnie erudycyjny. Erudycyjny w swojej sztuce, ale też ma bardzo, jakby powiedziałbym, ułożoną wizję tego, co on uważa za sztukę. Że to nawet jeżeli się, nie wiem, nie zna tego, co Hockney mówił, to i tak się to czuje, patrząc na te obrazy.
2: Tak, zdecydowanie. To jest, myślę, że gdybyśmy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd bierze się wielkość Hockneya, to jest jeden z tych elementów właśnie, które wynikają z pana pytania. To znaczy on był artystą absolutnie świadomym tego, co robi i świadomym też tradycji sztuki, świadomym historii sztuki. I myślę też, że był to jeden z tych artystów, a takich, proszę mi wierzyć, nie ma wcale tak wiele, którzy zdawali sobie sprawę z tego, jaka jest rola sztuki, a przynajmniej wiedzieli, czego oni od sztuki oczekują. I myślę, że to jest ten bardzo istotny element, że on doskonale wiedział, czego chce, wiedział, czego chce jako artysta. I gdybym miał jednym zdaniem, które być może później rozwiniemy, odpowiedzieć, czym to jest, to jest to po prostu jedna wielka opowieść o patrzeniu, o postrzeganiu świata. To znaczy jego sztuka jest o percepcji, jego sztuka jest o różnych mechanizmach percepcji. Pewnie jeszcze dojdziemy też do kwestii różnic pomiędzy naszym postrzeganiem rzeczywistym, naturalnym, a tym, jakie dostarcza nam obraz fotograficzny, bo to też jest bardzo istotne w jego twórczości.
1: No to z pewnością, ale może teraz rzeczywiście warto zrobić takie nawiązanie do pewnego cyklu, czy no, zaryzykuję, że cyklu, ale nie wiem, czy to było zawsze pomyślane jako cykl, czyli słynny Bigger Splash. Co, to jest bardzo charakterystyczny dla Hockneya obraz, czyli widzimy taki dom w stylu mid-century modern z jakąś nieco lichą palmą na tle takiego mocnego błękitu nieba. Przed tym domem w pierwszym planie mamy błękit wody, trampolinę i właśnie ten splash, czyli ktoś do tego basenu właśnie wskoczył. Mamy ten rozbrysk wody. I to jest często traktowane jako taki podpis, można by powiedzieć, taki autograf Hockneya. Właśnie ten obraz i jego warianty, bo tych wariantów była cała masa, podobno była też taka legenda, że on tego natrzaskał całe mnóstwo i w pewnym sensie dobrze z tego żył. Czego oczywiście nie można mieć pretensji, bo bardzo wielu artystów tak robi i tak na przykład było z Dwórnikiem, który też wersji swoich obrazów miał strasznie dużo. Więc to nie jest nic niecodziennego, ani żaden zarzut, ale dlaczego to się tak przebiło i dlaczego to tak zostało, jak taki pierwszy obraz, który wielu osobom przychodzi na myśl, kiedy myślą o Davidzie Hockneyu?
2: No właśnie, jeszcze a propos, nawiązując do tego, czy artysta ma prawo dobrze żyć ze swojej sztuki, to też jest taka ciekawa historia, tak króciutko, bo to dygresja przecież. Właśnie gdzieś w latach 60., czyli wraz z początkiem pop-artu, artyści przestali wstydzić się czy ukrywać fakt, że mogą dobrze żyć ze swojej sztuki. To oczywiście jest przede wszystkim przypadek Warhola, który z tego uczynił taką legendę, prawda? Natomiast tak, Hockney był rzeczywiście artystą, który świetnie sobie poradził na rynku sztuki i bardzo, bardzo fajnie, że tak było i oby innym też to się udało. Natomiast wracając do pytania, A Bigger Splash to jest obraz chyba rzeczywiście najbardziej znany w twórczości Hockneya. Myślę, że to jest też jeden z takich ikonicznych obrazów sztuki XX wieku. A skoro już padło to hasło pop art, to on też bardzo często właśnie bywa jakoś zestawiany z twórczością artystów pop i też traktowany jako taki przykład charakterystyczny pop artu. Ja przyznam szczerze, że ja nie wiem, dlaczego akurat ten obraz stał się tak popularny. Być może jest to jakby kwintesencja tej opowieści o luksusowej, eleganckiej Kalifornii, którą portretował Hockney w latach 60. Być może ten element luksusu pokazany też w końcu w taki bardzo prosty, też trochę zgeometryzowany sposób jakoś przebił się do świadomości i stał się takim właśnie obrazem ikonicznym sztuki, która nie zawsze musi być egzystencjalna i mówić o cierpieniu człowieka czy jego alienacji w świecie, tylko po prostu o sprawach takich trochę bliższych naszym potrzebom, życiu. Natomiast chciałbym też, żeby ten obraz nie był traktowany tylko i wyłącznie jako jakaś reprezentacja luksusu, bo wydaje mi się, że w nim jest jednak coś więcej, coś ważniejszego. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to, co widzimy oprócz tej willi w tle, to jest rozbrysk wody, wynikający z tego, że ktoś tam przed chwilą wskoczył do tego basenu, ale my tej postaci nie widzimy, więc mnie się tutaj rysuje jakaś opowieść o takiej trochę, no nie chciałbym, żeby to może zbyt intelektualnie zabrzmiało, ale takiej dialektyce między obecnością i nieobecnością, prawda? To znaczy jakiś ślad obecności, nieobecność. Sama woda też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo ona z kolei mówi dużo, tak mi się wydaje, o naszej percepcji. My wody jako takiej nie postrzegamy. My postrzegamy różne efekty, refleksy na jej powierzchni, właśnie jakieś rozbryzgi. Pod powierzchnią wody widzimy zniekształcone kształty, tak? Rzeczy, które się tam znajdują. Więc woda to też jest jakaś opowieść o percepcji, a tak jak powiedziałem, percepcja to jest ten główny temat Hockneya.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawy obraz właśnie przez te symboliczne kwestie. To znaczy to też jest jakoś interesujące, w jaki sposób David Hockney nie uciekał od symbolizmu jako pewnego narzędzia nie wiem, czy kompozycyjnego, ale pewnej zasady, prawda? Wydawałoby się, że to jest coś, co razem ze sztuką współczesną i między innymi z abstrakcją odeszło do lamusa, a on należał do artystów, którzy to jakoś przywracali, tak myślę.
2: Zdecydowanie. W jego twórczości jest bardzo dużo elementów symbolicznych i tutaj rzeczywiście rysuje się jakaś odrębność Hockneya wobec tego, co działo się w sztuce w drugiej połowie XX wieku, czy nawet trochę później, powiedzmy w latach 70., 80. Ja bym nawet zaryzykował taką tezę, że Hockney w dobie postmodernizmu jest artystą bardzo głęboko modernistycznym, to znaczy trzymającym się jeszcze pewnych założeń, pewnych paradygmatów modernistycznych, mówiących właśnie o raczej poszukiwaniu sposobów interpretacji świata, raczej refleksji na temat tego, jak ten świat jest postrzegany, aniżeli właśnie opowieści o dekonstrukcji, o niemożliwości konstruowania znaczeń i tak dalej. Czyli to wszystko, do czego przyzwyczaiła i do czego wprowadziła nas sztuka postmodernistyczna. Ale wracając do kwestii symbolizmu, no jest taki obraz drugi, bardzo ikoniczny obraz Hockneya, czyli Państwo Clark i Percy. Mr. and Mrs. Clark and Percy, czyli portret słynny znajdujący się w Tate Gallery, który no, w bardzo taki oczywisty sposób porównywany jest i zestawiany z małżeństwem, portretem Arnold Finich Jana van Eycka. I tutaj chyba się ten symbolizm bardzo mocno też rysuje, bo w tym portrecie Hockneya, podwójnym portrecie pokazującym małżeństwo projektantów mody, Ossiego Clarka i jego żony Cilly, oraz właśnie kota Percy, który siedzi na kolanach Ossiego. W tym obrazie jest cała masa elementów symbolicznych, począwszy od kota, poprzez lilie, które znajdują się na stole, obraz w tle, okno, czy sam fakt, że małżonkowie w końcu bądź co bądź pokazani są w sposób, który jakby sugeruje, jakby to były dwie obce sobie osoby, prawda? Nie za bardzo reagujące na siebie. Ale to są wszystko elementy, które znajdują się gdzieś także w tym obrazie Jana van Eycka z bardzo, bardzo głębokiej historii, bo z XV wieku. Oczywiście interpretacja jest bardzo daleko idąca. Obraz Hockneya nie jest jakimś powtórzeniem czy takim bezpośrednim nawiązaniem do van Eycka, ale właśnie w tych elementach symbolicznych to podobieństwo można właśnie odnaleźć.
1: Te portrety podwójne to jest rzeczywiście dość fascynujące, co on tam zrobił. Tak mówię dość, nie wiem czemu. Po prostu to jest fascynujące, bo tych portretów jest cała masa i każdy jest bardzo inny i każdy jest dziwny na swój sposób i każdy w pewnym sensie polemizuje właśnie z portretem podwójnym. Te postaci bardzo często nie wchodzą ze sobą w żadną interakcję, albo ktoś na kogoś patrzy, ale ten wzrok nie jest jakby odwzajemniony, albo siedzą w tak dziwnym układzie, że właśnie nie wiadomo, dlaczego są razem sportretowani, albo w tak zakomponowanej i wymyślonej przestrzeni, że właściwie wydaje się, jakby to były dwa obrazy, czy dwa portrety sklejone w jeden, ale niekoniecznie, jakby powiedziałbym, do rzeczy. Trochę to jest wszystko dziwne. Z czego to się wzięło, ten taki bardzo, bardzo ciekawy też cykl, chyba można powiedzieć.
2: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo w tych podwójnych portretach, jak pan zauważył, jest to ta powracająca cecha wspólna, to znaczy to, że te postaci są w takiej dosyć dziwnej relacji, jakby były sobie obce, a to przecież są zazwyczaj ludzie sobie bliscy w życiu, bo to są małżonkowie, partnerzy, przyjaciele, kolekcjonerzy, znający się, znajomi, przyjaciele, artysty. Oni prawie zawsze umieszczeni są we wnętrzach lub przestrzeniach, do których oni jak gdyby przynależą, które też wiele mówią o ich tożsamości. Myślę, że to jakby jest istota portretu psychologicznego, to znaczy ta podwójność pokazuje po prostu relacje między ludźmi i jakiś rodzaj być może samotności, być może alienacji. Na pewno jest w tym taki dystans właśnie, który emanuje z tych portretów. Te postacie nie patrzą na siebie, już tym bardziej nie dotykają się. No, wydają się tak zupełnie bardzo odrębne. Więc wydaje mi się, że to są takie dość głębokie, wchodzące w pewne detale czy szczegóły życia osobistego, których my nie znamy, portrety psychologiczne. Chociaż ja też dodałbym tutaj istotną rzecz, że one także bardzo mocno dialogują z tradycją sztuki. Znaczy tutaj jest bardzo dużo w tych portretach odniesień do sztuki dawnej, wspomniany van Eyck, ale także Velázquez na przykład, czy Ingres, taki wspaniały francuski artysta tworzący w pierwszej połowie XIX wieku, reprezentujący nurt klasycyzmu, od którego chyba Hockney właśnie w tym nurcie podwójnych portretów wziął pewien rodzaj takiej dyscypliny i elegancji rysunku. Te postaci tutaj z historii sztuki moim zdaniem też są bardzo czytelne w tych podwójnych portretach.
1: Ale to jest, myślę, właśnie, tutaj gdzieś nawiązujemy z powrotem do tej kwestii symbolizmu i być może jakoś też do pewnych symbolicznych sensów Bigger Splash, prawda? Ja wiem, że Bigger Splash jest jednym z takich obrazów, obrazów, które uwielbiają psychoanalitycy, tak bym powiedział. I nic dziwnego, dlatego że tu mamy powierzchnię, która się rozbryzguje. Ktoś jest pod spodem, czyli w tej głębinie, prawda? Woda jako miejsce trudno penetrowalne, a zarazem miejsce tego właśnie czegoś nieświadomego. A z kolei w portretach podwójnych jest ta próba uchwycenia czegoś, co jest trudne do nazwania w przypadku takich instytucji jak para czy małżeństwo, prawda? A zwłaszcza jeżeli już ludzie, nie wiem, funkcjonują publicznie razem. No to już w ogóle. Czyli on też zagląda pod powierzchnię. On robi coś na kształt, no nie wiem, czy wiwisekcji, może to przesadzam trochę, ale interpretacji, własnej interpretacji ich jako pary.
2: Zdecydowanie. Zresztą ja myślę, że takie jest zadanie wielkiego artysty. To znaczy, ja wprawdzie powiedziałem, że tematem Hockneya jest patrzenie, postrzeganie, ale przecież to nie oznacza, że postrzeganie ogranicza się wyłącznie do dostrzegania czy widzenia tego, co na powierzchni rzeczy, prawda? No postrzeganie oznacza też tą umiejętność wejścia w głąb. I tak jak od literatury oczekujemy portretu psychologicznego, wiarygodnego, prawdziwego bohaterów, z którymi się spotykamy na kartach powieści, tak od malarstwa, zwłaszcza od malarstwa portretowego, oczekujemy jakiegoś rodzaju prawdy o ludziach. Tyle tylko, że to jest prawda, która nie zdradza nam pewnych szczegółów życia, bo my o nich nie wiemy, chyba że zechcemy trochę poszperać, to się pewnie czegoś dowiemy. Natomiast to jest taka prawda, która mówi coś bardziej uniwersalnego o człowieku, prawda? O jego, no właśnie bałem się tego słowa i chciałem go nie użyć, ale chyba jednak muszę. O samotności też jakby nie

0: pewne. Tak bym go czytał, ale to też jest jakby kwestia pewnie tego, co chcemy zobaczyć.
1: Ja myślę, że tak. To znaczy, dlaczego powiedziałem, że próbowałem uniknąć słowa samotność? Bo powiem, że Hockney bywa często zestawiany z Hopperem, prawda? Jest jakieś podobieństwo między tymi dwoma artystami. Wprawdzie ich dzieli, no nie chcę powiedzieć epoka, ale dosyć duży okres, kilku dekad. Hopper, Edward Hopper to artysta amerykański, który tworzył w pierwszej połowie XX wieku. Hockney w latach 50. dopiero zaczynał uczyć się sztuki. Natomiast jakiś rodzaj uproszczenia tej, czy szukania pewnego ładu i porządku w tej obserwowanej rzeczywistości i taki rodzaj dyscypliny formalnej by tutaj się nasuwał jako pewne podobieństwo. I właśnie dlaczego mówię o Hopperze, bo kiedy mówimy o pewnej samotności, którą dostrzegamy w twórczości Hockneya, no to właśnie Hopper to chyba jest mistrz opowieści o tej samotności i alienacji, więc tutaj widziałbym to podobieństwo też.
0: Ale no właśnie, Hopper, który ma ten swój hit, choć ma ich wiele, ale ma ten swój hit taki przetwarzany przez popkulturę na tysiące sposobów, czyli Nighthawks, jest zarazem mistrzem właściwie kadru i kompozycji, prawda? To znaczy on rzeczywiście portretuje ten świat w taki sposób, że z jednej strony mamy poczucie, jakbyśmy patrzyli inaczej. Mózg nam, zwłaszcza dzisiaj, uruchamia obraz fotograficzny trochę i nakłada na to, co on namalował, mimo że to jest ze wszechmiar malarstwo właśnie. To znaczy te kadry pewnie nie mają wiele wspólnego z realizmem tak zwanym. A równocześnie coś się takiego dzieje, że nam się wydaje, że w tych obrazach jest coś bardzo celnego i bardzo takiego właśnie ciekawego, bardzo fotograficznego. I w pewnym sensie chyba też z tym, co się mieści w kompozycji obrazu, z tym, jak on jest pomyślany i właśnie, można powiedzieć, skadrowany, w tym też bawił się Hockney.
1: No właśnie, tylko tutaj jest zasadnicza różnica, bo wprawdzie możemy szukać tych analogii między Hopperem i Hockneyem i one są oczywiście uzasadnione, te nasze poszukiwania, natomiast chciałbym zwrócić na zasadniczą różnicę i to wynika z tego, co też pan powiedział, to znaczy Hopper, widzenie Hoppera jest widzeniem filmowym, ono jest oparte na tym takim patrzeniu poprzez kadr. Myślę, że nawet bardziej filmowe niż fotograficzne. Zresztą twórczość Hoppera to jest też pewien paradoks. Ona zainspirowała także twórczość wielu reżyserów. Wiemy doskonale, że powstawały także filmy jakby na bazie malarstwa Hoppera. Natomiast u Hockneya to jest właśnie ta podstawowa różnica, że Hockney przez całe życie krytykował ten fotograficzny model widzenia. Wprawdzie on posługiwał się medium fotografii, ale robił to po to, żeby dowieść, że medium fotografii w gruncie rzeczy jest bardzo ubogie. To znaczy z jednej strony jest fascynujące, bo daje nam możliwości, które przed fotografią, no, o których przed fotografią nie śniło się nikomu. Możliwości rejestrowania świata w sposób niezwykle łatwy, ale z drugiej strony fotografia bardzo zawęża i upraszcza widzenie świata. Ono, ten obraz zapośredniczony przez obiektyw aparatu jest obrazem statycznym, jest obrazem takim, powiedziałbym, cyklopowym, wynikającym właśnie z tej jednooczności aparatu, a my dysponujemy widzeniem stereoskopowym, bardzo dynamicznym. Więc wszelkie eksperymenty Hockneya, zwłaszcza te począwszy od lat 80., one bardzo mocno opierały się na tej próbie pokazania różnicy między naszym dynamicznym, naturalnym widzeniem, a tą statyką i pewnym spłaszczeniem też obrazu fotograficznego. Więc tutaj widzę zasadniczą różnicę między Hopperem i Hockneyem. Hopper myślał filmowo i w kategoriach kadru fotograficznego. Hockney natomiast szukał sposobów, żeby to fotograficzne widzenie przezwyciężyć.
0: To pomówmy właśnie o jego stosunku do fotografii, który już pan właściwie jakoś zebrał i podsumował, ale nie zapominając o tym, że Hockney ma w swoim dorobku dzieła, które są, no na wskroju w oczy wyrastają po prostu z fotografii, są rzeczywiście z niej wzięte. I chodzi mi o

0: jego kolaże, które są dość niesamowite. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz na przykład sprawdzić, o czym będziemy mówić, no to warto sobie wystukać taki plakat, który nie wiem, czy reklamował, czy to jest dobrze powiedziane. Po prostu to był plakat zamówiony u Hockneya na okoliczność Olimpiady w Sarajewie w 1984 roku. I to jest łyżwiarz figurowy właściwie w takim piruecie. I teraz pytanie, jak to zostało zrobione? To znaczy, Hockney z bardzo wielu zdjęć i ujęć, detali, ułożył tę postać jeszcze raz, pokazując właśnie to, co też próbowali uchwycić futuryści włoscy, czyli ruch z jego dynamiką i z jego fazami. Na jednym obrazie, czy na jednej kompozycji właśnie złożonej, można powiedzieć, z tysiąca zdjęć.
1: Tak, to jest rzeczywiście fascynujące. On w latach 80. miał taki okres, w którym trochę zwątpił, na szczęście tylko na chwilę, w malarstwo i zaczął szukać pewnych sposobów opowiadania o świecie za pomocą fotografii, ale właściwie od samego początku robił to w sposób, w którym szukał właśnie możliwości przezwyciężenia pewnych ograniczeń fotografii. Stąd też pomysł, żeby tworzyć kolaże z wielu fotografii. On to nazywał joiners, moglibyśmy nazwać, nie wiem, składakami chyba. I to są rzeczywiście takie składaki z wielu obrazów. W latach 80. on używał do tego obrazów polaroidowych w ogóle. Ta technika dzisiaj przeszła już trochę do lamusa, ale wtedy ona dawała mu ogromne możliwości, te zdjęcia szybko powstające o takim regularnym, kwadratowym rozmiarze, no dawały wręcz fantastyczne możliwości właśnie układania takich kolaży. I on, fotografując motywy, postaci, głównie postaci, starał się jakby przedstawiać je z różnych punktów widzenia. One się nieznacznie, jakby ten kąt spojrzenia na dany motyw się nieznacznie różni w każdym ujęciu. W związku z tym, po tym złożeniu kolażu w całość, uzyskujemy taki obraz zdeformowany, nieco zniekształcony, rzeczywiście, jak pan powiedział, przypominający trochę dzieła futurystów, a na pewno także kubistów. Zresztą to zainteresowanie kubizmem w twórczości Hockneya też bardzo, bardzo jest widoczne. I to jest obraz. Te kolaże fotograficzne dają obraz, który, jak Hockney opowiadał, czy pisał w swoich tekstach, jest znacznie bliższy temu, jak my rzeczywiście postrzegamy, jak w dynamiczny sposób widzimy świat, niż to, co oferuje nam właśnie taki pojedynczy, statyczny obraz fotograficzny.
0: Ale to, co jest niesamowite, to właśnie to, jak on to, z jakim sprytem, wyczuciem i ręką on to układa. Czyli to jest na wskroś malarskie, znowu, prawda? To znaczy, jak się patrzy na te jego kolaże, na te jego układanki ze zdjęć, to właściwie ma się takie poczucie, że faktycznie jemu się udaje uzyskać to, o czym pan wspominał, to znaczy to widzenie stereoskopowe i dynamiczne, ponieważ na każdym z tych mikro ujęć mamy troszeczkę inne stadium ruchu i inny kąt widzenia, to się robi bardzo przestrzenne. My wiemy, co tam jest pokazane, dość precyzyjnie w gruncie rzeczy, ale czytanie tego obrazu nie jest takie proste. To jest fascynujące jako rebus wizualny.
1: Tak, to prawda. Ja jestem absolutnym fanem tych joiners. Uważam, że to jest jedno z większych osiągnięć Hockneya. Ale co ciekawe, on nie ograniczył się tylko i wyłącznie do komponowania takich portretów z niewielkich obrazów fotograficznych i tworzenia takich fotograficznych kolaży, ponieważ on te doświadczenia z joiners z lat 80. przełożył później również na malarstwo, i to takie bardzo wielkoformatowe malarstwo. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kolejny taki ważny kamień milowy w twórczości tego artysty, czyli jego wielkie pejzaże Wielkiego Kanionu w Colorado. To są niesamowite prace, które powstały, których jakby one wynikają z tych doświadczeń pracy z kolażem fotograficznym. I tutaj znowu jakby tłem czy takim impulsem do powstania tych prac było to poczucie jakby niewystarczających możliwości, jakie daje zapis fotograficzny, wszechobecny w końcu. Przecież wszystko widzimy poprzez fotografię dzisiaj. Więc on zestawiał te obrazy takiego rozległego, fascynującego, pięknego pejzażu Wielkiego Kanionu z mniejszych obrazów i one, jeśli dobrze pamiętam, też powstawały na bazie fotografii robionych z różnych punktów widzenia i w ten sposób zestawiał ogromne kompozycje, wielkoformatowe kompozycje malarskie pokazujące przestrzeń zapierającą dech w piersiach. To jest też taka ciekawa rzecz. Te kaniony to jest bodajże koniec lat 90. czy początek 2000. To jest też taki element twórczości Hockneya, który uważam, że świadczy o nim jako naprawdę wybitnym artyście.
0: Ja bym tutaj zrobił takie nawiązanie do późnej twórczości Hockneya i do tego właśnie jak on się posługiwał tymi nowymi, tak zwanymi nowymi, one w ogóle nie są nowe, no ale powiedzmy, że nowymi technikami obrazowania, czyli też filmem, krótkim filmem. Ja miałem okazję widzieć wystawę w Kunstforum w Wiedniu z bodajże 2022 roku. To była fenomenalna wystawa, dlatego że ona była nieduża na ludzką skalę, nie miała takiej sławy, że tutaj robimy nagle gigantyczną wystawę Hockneya, więc nie było dzikich tłumów, można było wejść i pobyć sobie z tymi obrazami i z tym, co on robił właśnie sam na sam, jak się trafiło na dobry moment. I tam między innymi jednym z takich dzieł, które otwierały całą wystawę, był taki krótki film właściwie drzewa, takiego pejzażu brytyjskiego, kwitnące drzewo. Nie wiem, czy to była jabłoń, chyba tak. O co tu szło? To było takie zaskakujące, bo wydawałoby się, Hockney się z tym nie kojarzył, ale on zaczął takie rzeczy robić na późnym etapie swojego życia.
1: To prawda i to też jest jeden z elementów świadczących o jego ogromnym potencjale i takiej niewyczerpanej wyobraźni, ale też pewnej odwadze, bo myślę, że dla człowieka w podeszłym wieku nowe technologie zawsze są czymś ryzykownym, czymś, czego można się obawiać, a on tą swoją epokę cyfrową, jeśli to tak mogę nazwać, swojej twórczości, on zaczął dość późno, to były już na pewno lata 2000, po pierwszej dekadzie lat 2000, właściwie do końca życia tę cyfrową twórczość uprawiał. I tutaj są zarówno instalacje wideo, o których pan wspomina. Ja też pamiętam takie dużoformatowe instalacje wideo z wystawy, z fantastycznej wystawy, jednej z najlepszych, jakie widziałem w życiu, czyli z wielkiej z kolei retrospektywy jego twórczości w Tate Britain, która miała miejsce w 2017 roku. Ona nie była tak kameralna jak ta wystawa, którą pan oglądał i rzeczywiście w jakimś sensie przytłaczająca ilością, ale w żaden sposób nie męcząca, po prostu fascynująca. I tam to było oczywiście tak ułożone chronologicznie, że ta twórczość cyfrowa znajdowała się na końcu, właściwie już przy wyjściu z wystawy i to był ten moment zaskakujący, kiedy pojawiły się ogromne ekrany właśnie przedstawiające pejzaż i to były prace składające się z wielu zestawionych ze sobą ekranów, czyli trochę jak gdyby taka kontynuacja tego myślenia z czasów Joyners, ale były też mniejszego formatu, bardziej kameralne prace tworzone na iPhone'ie, na iPadzie. I to jest też niesamowite, że on oczywiście pod koniec życia świetnie eksplorował to nowe medium, jakim jest malarstwo cyfrowe.
0: A ma pan swój ulubiony obraz Hockneya?
1: Ojej, to wie pan co, to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, ale gdybym miał koniecznie wskazać jakiś, to chyba byłyby to te kaniony.
0: Ja też mam swój ulubiony i jeśli w ogóle można mieć jakiś jeden, to jest dla mnie Shirley Gottfarb i Gregory Mazurowski, taki portret podwójny. W dużym formacie taki naprawdę, to jest zresztą z tej wystawy, o której wspomniałem, tam miałem okazję na niego popatrzeć i nie mogłem odejść od tego płótna. Ono jest ogromne I ma tyle zagadek w sobie i tyle pytań. I to jest właśnie to, że on potrafił robić sztukę, która każe się interpretować. Ona to wręcz wymusza. Dlaczego to jest tak pokazane? Dlaczego to jest tak zrobione? Dlaczego to jest taka kompozycja? O co tu chodzi? I to w zasadzie nie dawało, przynajmniej mnie, nie dawało odejść od tego płótna.
1: Tak, to prawda. W tych portretach podwójnych jest dużo zagadek i dużo tajemnic. To już to, o czym mówiliśmy, czyli ta dość zaskakująca relacja osób, które przedstawione na jednym obrazie wydają się jak gdyby zupełnie nie zauważać się, czy nawet nie być świadomym swojej obecności, obecności tej drugiej osoby. Ale to też chyba jest cecha wielkiego malarstwa, że ono właśnie wprowadza nas w świat pewnych tajemnic, które dają się interpretować na rozmaite sposoby. I to jest ta też otwartość sztuki, że w tych tajemnicach widzimy być może też odpowiedzi na własne pytania, bardzo prywatne. I to też sprawia, że tacy artyści jak Hockney pozostaną z nami na zawsze, bo to jest sztuka, która się chyba nigdy nie zestarzeje. Podobnie jak każda wielka sztuka jest po prostu no, ponadczasowa.
0: To niewątpliwie, ale cały czas się zastanawiam nad tym, znaczy jak to się stało, że on z tym swoim jednak dużym wyrafinowaniem zdołał się przebić do może takich kręgów nawet dość masowych. To znaczy na pewno to, że jego obrazy stają się źródłami inspiracji. Nie wiem, Luca Guadagnini i jego chyba właśnie Bigger Splash albo Splash. Nie najlepszy film, ale ewidentnie inspirowany Hockneyem i jego twórczością. Ale nie tylko to, tego jest więcej. To dowodzi, że on w zasadzie no, wykonał to, co po pierwsze, wspomniany już przez nas Hopper, w pewnym sensie trochę mu się udało, ja myślę, że nawet w wielu sensach udało mu się przebić Warhola, choć nie jest tak często, jakby to powiedzieć, przetwarzany i kopiowany jak Warhol i nie jest tak może ikoniczny, choć też jest ikoniczny pod wieloma względami. I to jest interesujące, że on jednak z bardzo dużym wyrafinowaniem i taką głęboką inteligencją jednak zaistniał jako jeden z takich, powiedziałbym, hitów świata sztuki lat 80., 90., no a teraz to już w ogóle przeszedł do historii też jako ta ogromna osobowość artystyczna.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że on w zasadzie w każdej dekadzie proponował coś innego i każdy okres możemy uznać za ikoniczny i niezwykły w historii sztuki w ogóle, a już szczególnie a na pewno w historii sztuki współczesnej. Więc natomiast gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, skąd to się bierze, że on tak utrwalił się w tej sztuce i jest tak postrzegany jako taka wybitna postać, skąd ta jego popularność się bierze, to ja bym powiedział chyba w ten sposób, że jednak z tej twórczości bije taki wizualny optymizm. To znaczy te obrazy są po pierwsze, czy w ogóle ta sztuka po pierwsze jest wizualna, wzrokowa. Ona oferuje tą przyjemność, tak, obcowania z malarskimi barwami i formami. To jest taka fantastyczna wędrówka oka po krainie malarskich form. I w tym sensie jest to pewnie atrakcyjniejsze niż na przykład sztuka konceptualna, która oferuje jednak innego rodzaju rzeczy, wymaga pewnych tutaj jakby takiego intelektualnego dociekania i w tym sensie też czasami bywa zniechęcająca. U Hockneya tego nie ma. Nie ma tej dyskusji o dekonstrukcji znaczeń, prawda? Nie ma tej ironii, chociaż pewnie też, ale jednak to szczere zainteresowanie tą wizualnością jest tutaj jakby tym kluczem do jego popularności, plus to jednak jest jednak sztuka narracyjna. My lubimy opowieści, prawda? Dyskutujemy o podwójnych portretach, zastanawiamy się nad tym, co się dzieje między tymi postaciami, przyglądamy się tym detalom. To są wszystko elementy, które budują narrację, która zawsze będzie ciekawa i my zawsze będziemy chcieli takich opowieści słuchać, czy w tym wypadku oglądać te narracje i te opowieści. Więc tutaj widziałbym jakby przyczynę tej popularności Hockneya. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na pewną charyzmę jego jako człowieka, bo on był wyjątkowy. To znaczy mówiliśmy już o tym, że był świadomy tego, co robi sam i tego, do czego w ogóle jest sztuka. ale on umiał też świetnie o tym opowiadać. On był autorem i współautorem książek popularyzujących sztukę, programów telewizyjnych i we wszystkich jego opowieściach o sztuce był niezwykle przekonujący, był fascynujący. Myślę też, że oprócz tej charyzmy i wiedzy ważny był także jego wygląd. On po prostu świetnie też wyglądał. Mówię tutaj na przykład o jego fantastycznych, kolorowych strojach. No też trudno jakby nie zapamiętać tego detalu. Więc to są wszystko takie mniej lub bardziej drobne rzeczy, które budują tą jego wielkość i popularność.
0: No właśnie, stroje, okulary, to, że on nie był taki ikoniczny jak wielu artystów, to znaczy to nie były, nie wiem, wąsy daleko, czy nie były to włosy Warhola, ale on miał bardzo charakterystyczny look i charakterystyczny styl. No i te okularki, prawda? Za każdym razem inne, bardzo barwne i zawsze coś dodające do twarzy i zawsze jakoś z niego robiące dość ciekawą postać. Zresztą też różne, prawda? Tak różne jak jego sposób patrzenia. Dziękuję bardzo. Filip Pręgowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Państwa i moim gościem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To było archiwalne wydanie audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski.
2: Autopromocja.
3: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
3: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
5: Co piątek o 17.
3: Dzieje się.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
11: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
10: Brzmi dobrze.
11: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: jest efekt domina, dlatego jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia na kolei po proteście maszynistów. Rząd wpływa na niezależność instytucji, tak o odwołaniu rektora AWS, mówi szef Kancelarii Prezydenta. Najlepsi z najlepszych lekkoatletów świata rozpoczęli rywalizację w Budapeszcie, a więcej o startach Polaków powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na kolei jest jak w przypadku kostek domina. Spóźnienie jednego pociągu pociąga za sobą spóźnienia kolejnych, powiedział Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP PLK. Spośród ponad 5000 pojazdów tego przewoźnika, które wyruszyły dziś w trasę, spóźnionych było ponad 1000. Jeśli chodzi o PKP Intercity, ponad 300 pociągów dojechało do docelowych stacji z opóźnieniem. To w związku z protestem maszynistów, który trwał dziś od północy do godziny 12. Kolejarze zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagali się w ten sposób przepisów, które zwiększają ich bezpieczeństwo. To zrozumiały ruch, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
19: Najważniejsza kwestia to zawsze jest kwestia bezpieczeństwa pracowników, maszynistów i pasażerów. To jest sprawa kluczowa. Tutaj co do tego jesteśmy absolutnie zgodni i dlatego trudno nie rozumieć tego podejścia i tej troski o bezpieczeństwo pracowników.
16: Protest maszynistów to pokłosie wypadku, do którego doszło w środę na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a trzy są w stanie ciężkim, w tym maszynista. Atak na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to kolejna próba bezprawnego wpływania przez rząd na niezależność instytucji, powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Dziś spotkał się on z rektorem AWS Michałem Sopińskim, którego w środę odwołał szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jego zdaniem minister nie miał prawa odwołać rektora. Przepisy o szkolnictwie wyższym wskazują, że przepis o ustawie o służbie więziennej odnoszący się do rektora tej uczelni, w tym jego powoływania i odwoływania przed upływem kadencji, stanowi lex specialis i wyłącza właściwość ministra sprawiedliwości w zakresie powoływania i odwoływania rektora AWS. Ministerstwo Sprawiedliwości od marca bieżącego roku prowadziło w sprawie Sopińskiego postępowanie administracyjne. Powody odwołania miały związek z trzema kwestiami. Pierwsza dotyczyła nieprawidłowości przy doktoratach oraz związana była z demonstracyjną, jak to nazwano, aktywnością polityczną. Także pojawiło się zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. Wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski zaapelował w Kijowie do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie nominacji ambasadorskich, w tym dla Piotra Łukasiewicza, który od ponad 2 lat kieruje ambasadą RP w Ukrainie. W randze charge d'affaires szef MSZ-u przebywa w stolicy Ukrainy z niezapowiedzianą wizytą. Jest ona gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. A ponad 50% uchodźców ukraińskich w Polsce chce powrócić po zakończeniu wojny do swojego kraju, poinformowała ukraińska sondażownia Rating Group. W opublikowanych wynikach sondażu wśród Ukraińców w Polsce większość odkłada tę decyzję do zakończenia wojny. Powrotu nie planuje 26%, natomiast 23% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ponad 70% badanych uznało, że głównym warunkiem, który sprzyja decyzji o powrocie, jest bezpieczeństwo i stabilność w Ukrainie. Za kilka minut zapraszam na prognozę pogody, a przed nami sport.
20: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy od meldunku z boisk Ekstraklasy. Raków Częstochowa przełamał złą passę. Po 6 porażkach i zmianie trenera klub spod Jasnej Góry ma w końcu pierwsze 3 punkty. Medaliki pokonały 2-1 Motor Lublin w pierwszym meczu 8 kolejki Ekstraklasy. Od dziś do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships. To rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier przyjechała 8-osobowa reprezentacja Polski. Dziś występuje 5 naszych zawodników. 6 w skoku wzwyż była Maria Żodzik, która odpadła na wysokości 191 cm. Także 6 w rywalizacji w rzucie młotem był Paweł Fajdek. W biegu na 400 metrów w półfinale odpadła Natalia Bukowiecka. Piątek jest dniem bez meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy po pokonaniu Portugalii 3-0 szykują się na jutrzejsze spotkanie z Izraelem, mówi Marcin Nowakowski, asystent naszego szkoleniowca.
21: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych 3 drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się ich na ich najsilniejszą możliwą wersję, ale w dalszym ciągu zdecydowanie akcent jest na nas i na naszą jakość gry.
20: A mecz Polska-Izrael jutro o 15, a w dzisiejszych spotkaniach naszej grupy, grupy B, Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0, a współgospodarze Bułgaria 3-0 także pokonała Portugalię. Michał Pasiut zajął 10. miejsce w konkurencji K1 zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Hiszpanii. Pasiut to tegoroczny wicemistrz świata w tej konkurencji. Popełnił jednak dwa błędy, które przełożyły się na 4 punkty karne.
0: Wiadomo, jak już jest ten finał, to apetyt jest na najwyższe miejsca. No dzisiaj nie wyszło, spore błędy na dole. Lubię pływać na tym torze, startuję tutaj od kilku lat i nigdy nie byłem w finale jeszcze na tym torze.
20: Nie udał się za to występ naszej ubiegłorocznej mistrzyni świata Klaudii Zwolińskiej. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża miała 2 karne minuty i w półfinale zajęła 14 miejsce. W TOK FM czas na pogodę.
16: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i na wschodzie opady deszczu od 11 do 13 stopni. Zobaczą mieszkańcy południowo-wschodnich terenów Polski na termometrze. Od 17 do 20 będzie na przeważającym obszarze kraju, 21 na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizowała Karolina Kubicka. Cała nasza trójka zaprasza za mniej więcej pół godziny słuchaczy i słuchaczki do wspomnień, co państwo robili te 25 lat temu, kiedy telewizja zaczęła pokazywać wieżowce w Nowym Jorku zaatakowane przez zamachowców, terrorystów. Teraz łączymy się z dr Małgorzatą Bonikowską, prezeską Centrum Stosunków Międzynarodowych, a także adiunktem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Team Europe Direct. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór.
22: Dzisiaj media na całym świecie, nie tylko w Polsce, przypominają o tym, co się stało 25 lat temu, ale też mamy dość ciekawą sytuację, bo większa część mediów mówi o tym jako krytycznym momencie w historii XXI wieku, w sensie takim momencie, od którego zaczynają się zmiany, które są gruntowne i pośrednio wyznaczyły bardzo wiele procesów, które teraz obserwujemy na świecie. Czy pani zgadza się z takim opisem, to znaczy, że to wydarzenie było jednym z kluczowych wydarzeń, i to od niego właśnie trzeba opowiadać teraz historie, które kończą się destabilizacją Bliskiego Wschodu, falami migracji, polityką bezpieczeństwa, która zaczyna dominować nad polityką praw człowieka i tak dalej, i tak dalej.
23: Na pewno było to wydarzenie.
22: Mamy jakiś problem z połączeniem. Spróbujemy być może połączyć się jeszcze raz. A w międzyczasie to ja państwu zareklamuję, ale tak głęboko wierzę, że słusznie. W magazynie Wyborczej, w tym magazynie weekendowym jest tekst Radosława Korzyckiego, który dotyczy właśnie wydarzeń sprzed 25 lat i ich konsekwencji. Bardzo państwu polecam ten tekst, dlatego że w sposób z jednej strony bardzo osobisty, a z drugiej strony bardzo analityczny. Autor śledzi te poszczególne procesy, które miały miejsce głównie w Stanach, ale nie tylko. Oczywiście my możemy popatrzeć na to z perspektywy takich tytułów jak Przełomowy moment albo Tragiczny moment, Katastrofa, to co są tytuły nagłówków, które państwu teraz cytuję, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć tak, ale to ciągle jest zachodniocentryczne patrzenie na to, co się wydarzyło i na konsekwencje tego, co się wydarzyło. Więc czekamy na połączenie z Małgorzatą Bonikowską, bo mamy jakieś problemy techniczne. Ja przypomnę, że za jakieś niecałe pół godziny słuchacze i słuchaczki na naszej antenie będą mogli opowiedzieć o tym, co te 25 lat temu robili tego dnia, kiedy w Stanach wydarzył się największy atak terrorystyczny. Zresztą jak to media lubują się w cyfrach, w liczbach, zestawieniach, no ze względu na ilość ofiar, to w ogóle jest największy zamach terrorystyczny. Ale mam nadzieję, że już mamy połączenie z Małgorzatą Bonikowską. Czy my się słyszymy? Halo? Nie, niestety jeszcze się nie słyszymy. Nasz dział techniczny tu intensywnie pracuje nad tym, żeby to połączenie zrealizować. Czy my się słyszymy? Dzień dobry, jeszcze raz. Dobry wieczór. No niestety, nie, coś nie tak z połączeniem, zatem będziemy próbowali jeszcze raz. Przy okazji zacytuję Państwu to, co Le Figaro napisało, bo oczywiście gazety, media, portale, telewizje przypominają o tym, co się stało 25 lat temu i szukają wszystkich możliwych konsekwencji ataku z 11 września 2001 roku. I Le Figaro pisze tak. W 2001 roku, po 11 września, rozpoczęły się dla USA czasy dalekich i niemal ciągłych wojen. Najpierw w Afganistanie, Iraku, potem w Libii, Syrii, Iranie. Ta wojna z terroryzmem zmieniła od wewnątrz Stany Zjednoczone. Tak pisze Le Figaro. No i przypomina dziennik, że przyjmowano w Stanach kolejne ustawy, które, i tu cytat, tworzyły potężną biurokrację odpowiadającą za bezpieczeństwo. Dziennik też przypomina o tym, że utworzono więzienie w Guantanamo i wysyłano tam podejrzanych o terroryzm po to, żeby oni byli poza jurysdykcją amerykańską, co nie uchroniło jednak tego państwa od, według niektórych, najpoważniejszego grzechu, a mianowicie kiedy zaczęto na masową skalę stosować drony i zdalnie eliminować ludzi, czyli mówiąc inaczej, zabijać ich w różnych częściach świata, to okazało się, że podczas jednej z takich akcji zabito amerykańskiego obywatela. I część amerykańskiej opinii publicznej po prostu musiała powiedzieć sobie zaraz, zaraz. Tak, zostaliśmy zaatakowani. World Trade Center to była tragedia. Zginęli ludzie. Uderzono nie tylko w konkretne budynki, ale w pewien symbol, więc my zostaliśmy zaatakowani. Wspólnota międzynarodowa powiedziała, jesteśmy z wami. Kraje NATO powiedziały, mamy artykuł 5, który mówi wyraźnie, jeśli ktoś z nas zostanie zaatakowany, reszta rusza mu z pomocą. I ruszyliśmy. Tylko że w momencie, kiedy zabijany jest obywatel amerykański poza jurysdykcją, a jednocześnie w ramach tej jurysdykcji, to co zrobić z takim faktem? I zaczęły się pojawiać pytania o granice. O granice walki z terrorem i tego przesuwania kwestii bezpieczeństwa na coraz wyższy poziom ważności, aż wszystkie inne sprawy stały się zupełnie nieważne. Ale wracając jeszcze do Le Figaro, to Le Figaro dalej ciągnie te konsekwencje, czy próbuje odmalować te konsekwencje ataku z 11 września i tego, jak Stany NATO i ich sojusznicy, dodajmy, zareagowali. Bo Le Figaro przypomina, że te wojny, które zostały później rozpętane w Afganistanie, Iraku, Libii, Syrii, Iranie, to były wojny, które się przekształciły w czasochłonne kampanie, które zaangażowały olbrzymie pieniądze, bardzo wielu ludzi. No i Le Figaro pisze, to były wojny, z których nie było wyjścia. I jednak one oddziałały na amerykańskie społeczeństwo. A to dlatego, że tu znowu zacytuję Państwu fragment tej gazety, patriotyczne uniesienie zmieniło się w tłumione rozgoryczenie wobec instytucji. I dziennik wylicza. Fiasko w Iraku, kłamstwa klasy politycznej, no i mediów. To wszystko spowodowało, że zaufanie społeczeństwa do instytucji, do państwa, najwyższych urzędów, ono radykalnie spadło. I doszło do sytuacji, w której jesteśmy teraz. To znaczy, jest możliwe, że dość prosty, skrajny populizm zaczyna wygrywać. Tam, gdzie przestajemy ufać w państwo, tam, gdzie przestajemy ufać w instytucje i przede wszystkim, to jest coś, co chyba nas Polaków najbardziej interesuje. Przestajemy ufać w umowy międzynarodowe, porozumienia. Przestajemy szanować naszych aliantów, a alianci przestają szanować nas, bo zaczynamy wszystko negocjować. To jest odważna teza, że trochę Trump i ten negocjowalny system zamiast systemu umów międzynarodowych jest konsekwencją ataku na World Trade Center, ale może z tą tezą właśnie się zmierzy nasz gość, dr Małgorzata Bonikowska. Dobry wieczór po raz trzeci dzisiejszego wieczoru. Czy my się słyszymy?
4: Dobry wieczór. O. Czy mnie teraz słychać mnie?
22: Wspaniale. Słychać panią świetnie. Pytanie do pani brzmi tak. Czy da się udowodnić taką tezę, że World Trade Center, ataki na World Trade Center pośrednio i długofalowo doprowadziły do sytuacji, w której to właśnie deal, układ, prymat siły, przewagi, walka celna zaczęły być dla nas wszystkich w stosunkach międzynarodowych znacząco ważniejsze niż układy międzynarodowe, alianci, sojusze, współpraca.
23: Ja bym odwróciła to pytanie i bym powiedziała tak. To była na pewno ważna data. Będzie to data, która przejdzie do historii świata jako jeden z takich momentów, o których się wszyscy uczymy w szkole. I faktycznie ona symbolizuje jakieś przyjście jakiegoś nowego początku. Czyli skończyła się era dominacji supermocarstwa, jakim było Stany Zjednoczone, a weszliśmy w erę bardzo chybotliwą walki między różnymi siłami. I tak naprawdę ten atak Al-Kaidy był raczej skutkiem, a nie przyczyną, tylko był skutkiem właśnie tego, że narastało już w latach 90. niezadowolenie z tego, że świat stał się jednobiegunowy. Niezadowolenie oczywiście krajów, które w czasie zimnej wojny były sympatyzowały ze Związkiem Radzieckim, a potem, jak Związek Radziecki upadł w roku 91, zostały się niejako w próżni. I po pierwszym szoku potem nastąpiło myślenie o tym, jak
22: niestety
23: pełnić tę próżnię.
22: Tak.
23: Stany Zjednoczone nie były na pewno postrzegane jako ten ulubiony przez wszystkich lider. My w Polsce się z tego cieszyliśmy. Europa Zachodnia się z tego cieszyła. Ale nie cieszyło się bardzo wiele krajów tak zwanego globalnego południa. I potem wszystko, co przyszło później, reakcja Ameryki, wojna w Afganistanie i potem cała masa innych turbulencji tylko pokazywały, że właśnie dokładnie ten proces się zaczął.
22: To jest to, co pani mówi. Skłania mnie jeszcze do takiego pytania, czy to by oznaczało, że gdyby nie World Trade Center, to jakikolwiek inny duży zamach terrorystyczny, on by spowodował identyczne konsekwencje, czy to jest... Na jakiej zasadzie my myślimy teraz o czymś takim, w ogóle o historii, że ona ma te punkty krytyczne, znaczące, czy to... Nie, z całym szacunkiem dla ofiar, ale czy pani by na przykład podpisała się pod taką tezą, że to my trochę... wyznaczamy ten punkt, mówimy o nim, media, historycy, eksperci, politolodzy, wyznaczamy i mówimy, patrzcie, od World Trade Center te zmiany są już nie do, od ataku na World Trade Center są nie do ukrycia, że my tak jakby stawiamy tam ten najważniejszy, jak na razie, najważniejszy punkt w XXI wieku.
23: Ale ten punkt był postawiony przez tę akcję Al-Kaidy, dlatego że nikt wcześniej, właściwie można powiedzieć w całej historii Stanów Zjednoczonych, nie zaatakował w sposób tak otwarty, bezpardonowy Stany Zjednoczone w samym sercu tego państwa, no bo zaatakowany był nie tylko Nowy Jork, ale także Waszyngton, czyli Pentagon, czyli tam, gdzie się kumuluje siła Ameryki, prawda? Ministerstwo Obrony. I Biały Dom przecież miał być uszkodzony. Więc, no oczywiście, w historii Ameryki zdarzyła się wojna secesyjna, ale to była wojna między Amerykanami. Tak. Zdarzył się też Pearl Harbor, atak Japończyków na Stany Zjednoczone, ale to było na Hawajach, w środku Pacyfiku.
22: Tak.
23: Natomiast tu jakaś tajemnicza organizacja, nawet na początku nawet nie było wiadomo, kto dokładnie, ale ktoś odważył się podnieść rękę na ówcześnie postrzeganego lidera, najmocniejsze państwo świata.
22: Na hegemona.
23: Więc w tym sensie hegemona i kogoś, kto jako państwo wygrał zimną wojnę i w związku z tym w sposób zupełnie automatyczny stał się takim trochę jednowładcą globu, takim globalnym policjantem pilnującego porządku właściwie w skali globalnej. I to zostało tym atakiem zakwestionowane, no bo jeżeli ktoś podnosi rękę na tak istotny kraj, no to znaczy, że gdzieś podskórnie ktoś zaraz będzie kwestionował ten prymat, prawda? Więc to był raczej dowód na to, że te procesy zaczęły się już wcześniej, a potem po roku 2001 one tym bardziej się pogłębiały. No i dzisiaj mamy to, co mamy, ale faktycznie World Trade Center ma znaczenie symboliczne, bo jak mówię, było to niezwykle aroganckie, można powiedzieć, z punktu widzenia takiego układu światowego sił. Podniesienie ręki na absolutnego hegemona.
22: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i członek Team Europe Direct była z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
23: Dziękuję.
22: A w studiu witam już Tomasza Zalewskiego, wieloletniego korespondenta polityki w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór państwu.
22: Chciałem pana zapytać jako osobę, która wiele lat spędziła w Stanach Zjednoczonych. Czy kiedy pan dzisiaj czyta w prasie polskiej to, co się pisze o World Trade Center, w jaki sposób się to przedstawia, jak się to ubiera, z jakimi emocjami, to ma pan wrażenie, że my jesteśmy bardzo blisko tej amerykańskiej mediosfery, to znaczy to jest podobnie, czym widzi pan, że Amerykanie kładą nacisk na zupełnie inne rzeczy, inaczej na to patrzą, czy my jesteśmy tak jakby częścią tego medialnego obiegu zachodniego?
5: Ja przyznam się, że nie czytałem wiele w naszych mediach o tej rocznicy, tylko raczej śledziłem, będąc tutaj teraz na razie, śledziłem raczej media amerykańskie, więc wydaje mi się, no wszyscy jesteśmy częścią tej globalnej mediosfery, to jest nic, nie jest nic nowego. Natomiast oczywiście nasza perspektywa jest inna, prawda? No w końcu w Stanach w tym ataku zginęło, jak wiemy, około 3000 Amerykanów, czyli tyle mniej więcej ludzi, co codziennie w czasie Powstania Warszawskiego, prawda? Więc, no ale z drugiej strony trzeba pamiętać, trzeba zrozumieć Amerykanów. To był atak absolutnie bezprecedensowy. Po raz pierwszy od 180, bodaj 90 lat, czyli od wojny z Anglią w 1812 roku, Ameryka została zaatakowana na kontynencie, prawda? Od czasu, kiedy Anglicy spustoszyli, czy nawet spalili Biały Dom wtedy. No bo była Pearl Harbor, ale Pearl Harbor było o kilka tysięcy mil od kontynentalnej Ameryki. Więc to był kolosalny szok. Te długoletnie poczucie bezpieczeństwa, którym cieszyli się Amerykanie, prawda? Którym cieszyła się Ameryka, no zawaliło się. I ta trauma, tego rodzaju trauma oczywiście musi mieć jakieś konsekwencje, prawda, w zbiorowej psychice społeczeństwa oczywiście wielkiego, bardzo zróżnicowanego. No ale jest tak, że wydaje mi się, że słusznie to, co tutaj już nie zauważyłem, niektórzy zaczęli pisać w Polsce, słusznie, że tego rodzaju trauma jednorazowa, ona po prostu stwarza sytuację, kiedy ludzie są bardziej podatni na demagogię, różnego rodzaju polityczną demagogię, która straszy właśnie obcymi, straszy obcymi agresorami z zewnątrz i tak dalej, bo no, trauma, jeśli jest długa trauma, to uodparnia może na różnego rodzaju, tak, ale to była jednorazowa trauma.
22: Ale to muszę pana zapytać o to, bo czy pan zwrócił uwagę, w jaki sposób, jakie formy przybierała i jak się manifestowała ta pierwsza część reakcji, czyli coś, co jest uniwersalne, to dla natury człowieka jest uniwersalne, mianowicie w sytuacji zagrożenia wszyscy się jednoczymy. Czyli pan powiedział, że to jest społeczeństwo niesamowicie zróżnicowane, ale chyba te pierwsze tygodnie, miesiące, to jednak był ten rzadki w Stanach moment, właśnie chociażby tu przed chwilą to padło, jak po Pearl Harbor, taki moment, że oto pod tą flagą jesteśmy zjednoczeni.
5: Ja wtedy akurat byłem, muszę powiedzieć, przyznam się tygodniami, byłem korespondentem w Stanach, to akurat byłem na urlopie w Polsce, ale od razu przeleciałem i co było od razu uderzające, to wielość, wszędzie flagi amerykańskie, gwiaździsty sztandar, na domach, na samochodach, chorągiewki, na takich, na wiaduktach, nad autostradami, czyli taki ogromny zbiorowy odruch patriotyzmu, prawda, oczywiście pięknego, ludzie, no wszyscy w końcu, no, wszyscy w każdym razie na wschodnim wybrzeżu, bo też jest prawda, że no, niektórzy ci, którzy tam mieszkają gdzieś daleko na drugim końcu Stanów, to na pewno inaczej odbierali, ale był ten odruch patriotyzmu i takiej jedności narodowej, zjednoczenia narodowej, jedności narodowej, której już dzisiaj nie ma, jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych.
22: No tak, ale to był ten początek, bo pan jeszcze przed chwilą powiedział o czymś, co chyba wydaje mi się, że tak logicznie i chronologicznie następuje później, a mianowicie taka zgoda na to, że ktoś dostarcza nam, władza dostarcza nam bardzo proste rozwiązania. Mówi, powołamy urząd, zmienimy prawo, doposażymy w broń odpowiednie jednostki. Jakby odpowiedź na to zaburzone poczucie bezpieczeństwa.
5: No ta odpowiedź jak była naturalna częściowo, prawda, zupełnie zrozumiała. Oczywiście inwazja Afganistanu była zupełnie zrozumiała, to by dokonałby jej każdy prezydent z obu partii, niezależnie od partii, no bo trzeba było odpowiedzieć jakoś i likwidować te bazy, prawda, Al-Kaidy w Afganistanie. Ale oczywiście potem ogłoszono wojnę z terrorem, prawda? Czyli te wszystkie nowe ustawy, które w jakiś sposób, prawda, były na pograniczu prawa, w każdym razie prawa międzynarodowego, czy wręcz przekraczały to prawo, naruszały konwencje genewskie, prawda, uznając tych bojowników jakichś tam aresztowanych, podejrzanych o terroryzm, za kombatantów, prawda, którzy nie mają właściwie żadnych praw jeńców wojennych, coś tego rodzaju rzeczy. Czyli to było zrozumiałe i w ogóle całe zaostrzenie systemu bezpieczeństwa, to znaczy na lotniskach, prawda, kontrole na lotniskach i to, co było właśnie uderzające też, jak się wracało do Waszyngtonu, który kiedyś przecież przed tym 11 września był stolicą, gdzie te wszystkie główne budynki rządowe, kongresu, Białego Domu były dosyć otwarte dla publiczności, kongres zwłaszcza. No a potem oczywiście otoczono, prawda, teraz otoczono, zbudowano tunele, jakiś tu wstęp do kongresu, kiedyś był dosyć swobodny, jest teraz zwany. Czyli wszystkie te rządowe instytucje przypominają takie też oblężone twierdze. Także to jest, także to było oczywiście zrozumiałe zupełnie. No ale...
22: Ale przepraszam, a kiedy pan wypowiedział, że pojawia się na tyle dużo głosów już krytycznych albo głosów, które stawiają pytania, czy my z tym naginaniem prawa, inwestowaniem w bezpieczeństwo nie przesadzamy? Czy to była afera Snowdena to była? Kiedy miał pan wrażenie, że przychodzi taki moment, że znacząca część Amerykanów mówi, być może my przesadzamy z tym tworzeniem superbezpiecznego państwa?
5: No to chyba wydaje mi się, że to głównie chodziło o takie uciążliwości związane, prawda, z tym, że na lotniskach te koszmarne kontrole, prawda, ze znajmowaniem butów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta krytyka jednak tych różnych restrykcji, tych nowych ustaw pochodziła jednak głównie z zagranicy, prawda? Bądź czasami była wykorzystywana przez partię, która jest w opozycji.
22: Ale tam nie było, bo tam tak naprawdę to
5: było kwestia naruszenia prawa do prywatności głównie poprzez inwigilację, prawda, obywateli wszystkich, prawda?
22: A proszę mówić jedną rzecz, bo to ja pana...
5: To nie można tego porównywać z jakimś inwigilacją w Chinach czy w Europie.
22: No oczywiście.
5: Bo to się czasami tak można by...
22: Ale pan trafił, słyszał pan taką narrację w Stanach, jak ona się objawiała, która w skrócie mówi coś takiego. Krytykujesz nasz rząd za zaostrzanie tych kontroli bezpieczeństwa, to znaczy, że nie jesteś prawdziwym patriotą. Na ile to jeszcze działało?
5: No to już jest oczywiście taka retoryka charakterystyczna już dla tych ostatnich, prawda, lat od czasu, kiedy Trump doszedł do władzy. Ale właśnie dlaczego między innymi Trumpi doszli do władzy? Oczywiście w pewnym sensie, tak już o czym wspomniałem, jednym z tych czynników jest właśnie ta trauma, prawda, po 11 września, ale też w płaszczyźnie takiej międzynarodowej, można powiedzieć, roli w ogóle działań Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. To przecież gdyby nie 11 września, nie byłoby wojny w Iraku, nie byłoby inwazji w Iraku, która była poparta przecież przez kongres, większość kongresu zdecydowanie i większość społeczeństwa. Czy do czego by nie doszło, gdyby nie ten szok 11 września i psychoza bez zagrożenia. Bo wiadomo było, szybko okazało się, że te powody tej inwazji, do tej inwazji są fałszywe, prawda, bo kwestia tych broni masowego rażenia okazała się fałszywą. Konszachtów rzekomych Sadama Husajna z Bisamą Oladem, bzdurą okazało się. I trzeba było znaleźć nową retorykę i teraz nowa retoryka była taka uzasadniająca tą inwazję. No, że to jest, chodzi o wstrząśnięcie Bliskim Wschodem, żeby tam obalić te, usunąć te autokrację, żeby zaprowadzić demokrację, mówiąc w takim wielkim bardzo skrócie. I teraz, no i potem, jak widzimy, ta wojna przebiega źle. To znaczy nie sama inwazja, bo łatwo było Saddam obalić, ale potem popełniono te koszmarne błędy, prawda, w czasie okupacji, rozwiązanie armii Saddama Husajna, ten partii Baas, prawda, co oczywiście pozwoliło milionom tym byłych żołnierzy czy członków partii, oni stali się materiałem do werbunku dla islamistów. I teraz jest tak, ta wojna się przyciąga, ogromne ofiary, ogromne koszty, poczucie bezsensu właściwie tej wojny i rzeczywiście, bo ona zaszkodziła w ogóle wszystkim prestiżowi Stanów Zjednoczonych, autorytetowi Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, głównie na Bliskim Wschodzie, w świecie islamskim. I teraz...
22: W Europie też trochę.
5: W Europie też oczywiście. No. I teraz...
22: Mieliśmy w Polsce manifestacje przeciwko udziałowi polskich wojsk w amerykańskiej inwazji na Irak. One nie były liczne, tak. Ale pokazywały, że...
5: No tak, tam ja wiem, że naród był podzielony. Pamiętam, że wyborca w końcu poparła tą wojnę, prawda? Ale chodzi mi o to, wracając do samej jakby amerykańskich tutaj reperkusji.
22: Tak.
5: Mnóstwo jest weteranów tej wojny i wojny w Afganistanie, którzy z ogromną traumą, z chorobami psychicznymi, narkomanią i to jest też część tej ruchu MAGA, którzy są w związku z czym podatni na ten argument, że nie ma sensu prowadzić tych bezsensownych wojen, prawda, i tak dalej, i dalej. Czyli jednego na ten argument wysuwany przez Trumpa i jego ludzi pod hasłem America First. Ale... Czyli ta wojna podważyła autorytet elit polityki zagranicznej amerykańskiej, które ją uprawiały od II wojny światowej, że trzeba interweniować na całym świecie, prawda, tam, gdzie interesy amerykańskie są zagrożone, interesy, które każą bronić, promować demokrację na całym świecie i tak dalej, i tak dalej.
22: Ale ja muszę wykorzystać pana jako osobę, która przez tyle lat przyglądała się Stanom. Ma pan olbrzymią wiedzę i doświadczenie. Proszę wytłumaczyć słuchaczom i słuchaczkom pewien paradoks. Otóż to, o czym pan przed chwilą mówił, czyli rozczarowanie, jeśli chodzi o interwencje zagraniczne, pewien cynizm, kiedy mówimy o walce o demokrację, a okazuje się, że tak naprawdę tej demokracji nie umiemy tam naprawdę zaprowadzić. Efekty tych wojen, które doprowadzały do tego, że nie to, że nie zaprowadziliśmy tam demokracji, to jeszcze zaprowadziliśmy tam większą anarchię niż była i ofiary są jeszcze większe. Jak to się stało, że ten kraj mówi, dobrze, to zmieniamy to wszystko i wybiera człowieka, który mówi w swojej kampanii wyborczej, żadnych zagranicznych interwencji. Na Ameryka nie będzie się angażowała na zewnątrz. I ten interwencjonistyczny, izolacjonistyczny wątek u Trumpa był bardzo silny. On to w różny sposób wyrażał. Dochodzi do władzy i tak jakby siłą rozpędu, proszę to wytłumaczyć, ten hegemon, to imperium dalej prowadzi te wojny. Jak to zrozumieć?
5: Wie pan, ta cała porażka Ameryki właśnie w Iraku, cała porażka tej całej kampanii rozszerzania, promowania demokracji na Bliskim Wschodzie wiązała się z jakąś niezrozumieniem przez te elity amerykańskie, niedostatecznym zrozumieniem specyfiki Bliskiego Wschodu, świata islamu, prawda, świata arabskiego, który jest zupełnie inny jednak niż Niemcy po wojnie II światowej, czy Japonia, którą stawiano za przykład tego, że można, prawda, zaprowadzić demokrację, prawda, w krajach, które były totalitarne i tak dalej, i tak dalej. Im się niektórym z tych członków elit amerykańskich, niezbyt najwyraźniej rozgarniętych, nie przyszło do głowy, że jednak to jest zupełnie inny świat. Na przykład promowanie wyborów przyspieszonych, na przykład w strefie Gazy, prowadzi do tego, że władze obejmuje Hamas na przykład, prawda? Czyli to jest tak. Natomiast teraz, wracamy do... Mamy Trumpa, prawda? Który oczywiście dochodzi do władzy między innymi z hasłami America First, żadnych interwencji, niepotrzebnych wojen, bezsensownych, no ale sam teraz się wpakował w wojnę.
22: Jak to wytłumaczyć?
5: No wie pan, to jest tak, że teraz oni oczywiście to próbują tłumaczyć, to dzisiaj na uroczystościach rocznicowych w Pentagonie. Sam szef Pentagonu, pan Pete Hegseth, geniusz, prawda, intelektualny i człowiek o niezwykłej, prawda, błyskotliwości, właśnie mówi, że ta wojna jest kontynuacją wojny z terrorem, czyli tej samej, którą ogłosili po 9-11, czyli wojny z terrorem, to znaczy, wie pan, to jest eufemizm, chodzi o wojnę z radykalnym islamem. To nie wypada tego tak, prawda, zawsze formułować, ale w każdym razie radykalnym islamem.
22: Ale tak to czyta duża część amerykańskiego społeczeństwa, jak pan powiedział?
5: Że... No, jak to czyta, to nie jest inna sprawa, jak czyta amerykańskie społeczeństwo. Ja mówię o tym, jaka jest linia teraz propagandowa. Aha. Bo niezależnie od tego, dlaczego się Trump wpakował w tą wojnę, no to są przyczyny, są jakby, można powiedzieć, złożone. Natomiast ja mówię o jakie jest uzasadnienie.
22: Ja rozumiem, ale ja muszę się od pana dowiedzieć jednej rzeczy. Czy to nie doszło do takiej sytuacji, którą znamy od setek albo tysięcy lat? To znaczy, że imperium w pewnym momencie, czy chce, czy nie chce, ono nie może przestać być imperium. To znaczy, ono ma taki odruch, instynkt, nawet jak twierdzi, że nie, to ono czuje, że ono ma misję międzynarodową. Nawet jeśli tam gdzieś są w tle interesy związane z ekonomią, to na samym końcu i tak powie, to my jesteśmy imperium. Ale jak ma to udowodnić? No po prostu

0: no, kontynuacja tego, tej misji imperialnej, ale też tej misji w ogóle walki, której ujmowanej w kategoriach walki dobra jest ze złem, mm-hmm. prawda? Związek Sowiecki to było Evil Empire, imperium zła, prawda? My jesteśmy imperium dobra.
1: Bush mówił o osi zła,
0: Bush mówił o osi zła, to jest ta sama kontynuacja tej jak gdyby tego etosu, tego paradygmatu. Mhm. Więc tak, no to prawda, chociaż jak mówię, no te pakowanie się wojny z Iranem to trochę takie, jest takie potknięcie o tyle, że przez wiele, wiele lat istnienia tej Republiki Islamskiej, tam reżimu ajatollahów, ostrzegano jednak Stany Zjednoczone, żeby jednak nie rozpoczynać wojny z Iranem, bo to jest jednak dużo większy kraj niż Irak, prawda? Tylko, że no i w dodatku pełniący rolę bardzo ważną, prawda, posiadający ogromne ilości ropy naftowej, więc wiadomo było, że to grozi w pierwszym rzędzie właśnie zakłóceniami, prawda, ogromnymi zwyżkami cen ropy, bo cały ten transport ropy się od razu jest zakłócony. No poza tym wiadomo było, że to jest w końcu też Iran jest, był kiedyś imperium, to jest naród o ogromnych tradycji, ogromnej dumie i tradycjach imperialnych. I Trump tylko dlatego się wpakował w tą wojnę, ponieważ słuchał się tylko swoich jakichś takich, prawda, posłusznych mu doradców oraz Benjamina Netanyahu i jakichś paru jastrzębi może w kongresie, którzy mu mówili, że no, ten reżim się już zawali, bo on jest bardzo osłabiony po tych bombardowaniach w zeszłym roku, prawda, gdzie rzeczywiście no, dosyć przetrzebiono w dalszym stopniu ten arsenał irański i że się jeszcze zawali, jeszcze jak zabijemy tego najwyższego przywódcę, to się na pewno zawali. No zabili tego najwyższego przywódcę, ale reżim trwa i w dodatku założył Nelsona Ameryce w postaci zamknięcia ciśniny Ormus.
1: Będziemy, prawda, powoli musieli kończyć, ja chciałbym na końcu pana zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jak pan patrzy na te, obserwuje te uroczystości, które mają miejsce w Nowym Jorku i szczególnie w Polsce to wzbudziło duże zainteresowanie, że na przykład organizatorzy mówią, ale to politykom dziękujemy, tu burmistrz, prezydent, nie, proszę tu nie przychodzić, to ma być poświęcone wspomnieniu tych ofiar oraz ich bliskich, tak, którzy cierpią, i ten ruch, że się jednak pomimo tego, że nam się wydaje, że polityka wchodzi wszędzie i widzi pan, że jednak potrafią, mają pewne zasady, które...
0: Ona coraz bardziej wchodzi, bo oczywiście te pierwsze lata były latami, kiedy te uroczystości, ceremonie żałobne były takim momentem, kiedy jednak wszyscy byli zjednoczeni, ale potem zauważono, że jednak Ameryka się polaryzuje i w 2012 roku zabroniono prezydentom uczestniczącym, w ogóle zabroniono wygłaszania przemówień na tych uroczystościach w Nowym Jorku. I w związku z czym, a ponieważ Trump strasznie chciał przemawiać, to po prostu nie przyszedł, tylko wystąpił na uroczystościach w Pentagonie. Ale od polityki się całkiem ta rocznica nie jest wolna, bo są już ta prawica, przypomina różne wypowiedzi obecnych polityków z Partii Demokratycznej, ich takie wypowiedzi dwuznaczne, to chodzi głównie o burmistrza, demokratycznego burmistrza Nowego Jorku, Mamdaniego, i kandydata demokratycznego, kandydata do Senatu z Michigan, czyli Al Sayeda. Oni mieli, ale to już kilka lat temu, zanim pełnię obecne stanowiska, takie wypowiedzi mówili, że, no, że w rocznicę ówczesną, 5 lat temu, że oni wyrażają żal za tą koszmarną tragedię, ale również żal za ofiary późniejszych wojen, prawda, rozpoczętych przez Stany Zjednoczone. A nawet jeden z nich tam powiedział, że no zamach ten 11 września był jakby naturalną konsekwencją amerykańskiej polityki zagranicznej. Czyli polityka, czyli polityka, wykorzystywanie tego i oczywiście to oni tutaj będzie starali się łatwym celem dla prawicy, częścią tego ogólnego koszmarnego konfliktu w Stanach Zjednoczonych.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tomasz Zalewski, wieloletni korespondent polityki w Stanach Zjednoczonych, był z nami. Bardzo dziękuję, że pan dzisiaj był z nami. Za kilka chwil słuchacze i słuchaczki na naszej antenie, dziś pytamy państwa, jak państwo pamiętają ten dzień? Minęło 25 lat od ataku na World Trade Center. Jak państwo pamiętają tam tamten dzień. Co państwo robili, jak się państwo dowiedzieli, gdzie państwo

0: szukali informacji. Państwa głos na naszej antenie już za kilka chwil.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
12: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
11: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
12: Brzmi dobrze.
11: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
2: Reklama.
0: 25 lat temu, 11 września 2001 roku, 19 członków Al-Kaidy, organizacji terrorystycznej Al-Kaida, porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem, a 4 rozbił się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W tym najbardziej śmiercionośnym zamachu terrorystycznym w historii Stanów Zjednoczonych zginęło 2996 osób, 1000 osób zostało rannych, a bardzo wiele do dziś mierzy się z konsekwencjami tego zamachu. My dzisiaj Państwa pytamy, jak wyglądał ten dzień, jak się Państwo dowiedzieli, w jaki sposób o tym, że zamach miał miejsce, gdzie Państwo wtedy byli, co robili, skąd Państwo próbowali się dowiedzieć w ogóle czegokolwiek więcej, no i z kim bliskim Państwo o tym rozmawiają, czy z kimś, nie wiem, w pracy. To były przecież bardzo, bardzo różne sytuacje, ale zaczynamy od tego, że dzisiaj w programie TOK 360 na naszej antenie usłyszeliśmy wspomnienie pana Marcina Tulińskiego, świadka zamachu z 11 września 2001 roku. Posłuchajmy fragmentu tej wypowiedzi.
13: Pracowałem w banku inwestycyjnym Merrill Lynch, który mieścił się po drugiej stronie ulicy w World Financial Center.
14: I rano szedł pan do pracy?
13: Jechałem metrem do pracy, tak. Dojechałem na ostatnią końcową stację World Trade Center. Wysiadłem z wagonu metra. Będąc na platformie, usłyszałem, żeby nie wchodzić do podziemi World Trade Center, w którym było przejście schodami ruchomymi do góry, bo tam podobno była bomba. To była oczywiście plotka wytworzona przez ludzi. Tłum, który biegł w moją stronę, nie pozwolił mi zrobić nic innego, jak tylko odwrócić się i biec razem z nim.
14: A już pan wiedział, że coś się wydarzyło?
13: Nie wiedziałem, tylko słyszałem, że tam jest bomba, nie idźcie w tamtym kierunku. Mhm.
14: Zawrócił pan pod presją tego tłumu, a kiedy pan się zorientował, że doszło do uderzenia samolotu w jedną z wież?
13: Dopiero kiedy to już było po drugim uderzeniu, kiedy wracając w stronę firmy, wszedłem do restauracji, żeby dodzwonić się do mojej rodziny i tam zobaczyłem na ekranach monitorów w telewizji dwa samoloty uderzające w World Trade Center, trzeci w Pentagon, i czwarty zaginiony. Ja słyszałem te głosy przechodniów, że to był samolot, że to samolot uderzył w jedną z wież, ale nie byłem w stanie tego pojąć. Myślałem, że to jest po prostu ktoś dorobił historię do całego zdarzenia. Ja myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, wybuch gazu, cokolwiek innego. Nie było to realne dla mnie, żeby to był samolot.
14: Ale te kule ognia, które my znamy z zapisów telewizyjnych, pan widział na własne oczy.
13: Ja wychodziłem wszedłem między pierwszym a drugim uderzeniem, wszedłem do hotelu Millennium, który mieści się po drugiej stronie ulicy, żeby dodzwonić się do rodziny, bo moja komórka już nie działała, sieci były przeciążone. Wszystkie budki telefoniczne były obstawione przez ludzi, którzy chcieli się dodzwonić, więc wszedłem i zadzwoniłem się tam z recepcji. Wychodząc, żeby iść do pracy, usłyszałem olbrzymi wybuch, podniosłem oczy do góry i nad moją głową ukazała się olbrzymia kula ognia i te wszystkie odłamki, które spadały w naszą stronę.
0: To był fragment wspomnień pana Marcina Tulińskiego, świadka zamachu z 11 września 2001 roku. Dziś w programie Tok 360 emitowaliśmy te rozmowy. Mogą państwo zapoznać się z tym w naszej aplikacji Tok FM. Jak państwo pamiętają ten dzień? Czy państwo się w pracy dowiedzieli, jadąc do pracy, albo czy państwo mieli taką sytuację, że ktoś zadzwonił, ktoś znajomy, ktoś z rodziny? Jakie to były pierwsze informacje, że co się stało? Co się stało dokładnie i gdzie państwo się rzucili sprawdzać, a może po prostu państwo pomyśleli, no dobrze, trzeba chwilę poczekać, aż jakieś szczegóły będą znane, czy też nie. Od razu z kolegami, koleżankami, z rodziną państwo zaczęli się zastanawiać głośno i dyskutować, co tak naprawdę ma miejsce. Pod numer 22-44-044 pani Jagoda ze Słupna zadzwoniła do nas. Dobry wieczór, pani Jagodo.
15: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
15: No więc ja przebywałam wtedy w Kuwejcie, mąż tam pracował ponad 25 lat i w tym momencie, kiedy to się rozpoczęło, zadzwonił do mnie znajomy i włączyłam telewizor i widziałam już drugie uderzenie w momencie, kiedy ono miało miejsce, prawda? I ci ludzie spadający, no był to koszmar, ja pamiętam to do dzisiaj.
0: A pani miała wtedy jak z kimś o tym porozmawiać? Z kimś?
15: No niestety mąż był w pracy, jedynie przez telefon ze znajomymi. No, był dla nas to szok, tym bardziej, że byliśmy również po historii wojennej Irak-Kuwejt. Także no, przede wszystkim ja do dzisiaj to widzę. Do dzisiaj widzę te obrazy w telewizorze spadających ludzi, skaczących właściwie.
0: A pani Jagodo, czy... Pani wtedy pamięta, że pani nie wiedziała, co się stało i co pani odczuwała? Lęk? Czy pani miała wrażenie, że dzieje się coś, co jest kompletnie niezrozumiałego? Nie, czy już były pierwsze myśli, że to jest atak terrorystyczny? Jak to wyglądało?
15: Zdawałam sobie sprawę, że jest to atak terrorystyczny. Mhm. Oczywiście, że tak, że jest to historia prawdziwa, bo nadawano to bezpośrednio w telewizji. Mhm. Na żywo praktycznie i tak jak mówię, to drugie uderzenie nastąpiło w trakcie relacji z tego.
0: Pani Jagodo, bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Pani Jagoda ze Słupna była z nami, chociaż no, dziękujemy, do usłyszenia, chociaż akurat wtedy, 25 lat temu, pani Jagoda była w Kuwejcie. 22-44-044, pan Paweł z powiatu częstochowskiego. Dobry wieczór, panie Pawle.
16: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Jak pan to pamięta, panie Pawle?
16: No, mnie los tak daleko nie rzucił, jak panią Jagodę. Ja byłem w Polsce. Pamiętam, no akurat wtedy odbywałem praktyki studenckie w szkole, w liceum. Wróciłem, to była już godzina, dochodziła trzecia radio, no i już były te wszystkie relacje. Ja bardzo długo, powiem panu szczerze, tamtego dnia nie zdecydowałem się na włączenie telewizora. Nie wiem dlaczego. Wolałem jednak relację radiową. Aha. I powiem panu szczerze, dopóki nie włączyłem telewizora, to mi się wydawało, no tak niebywałe, tak absurdalne, bo słyszałem, że uderzyły samoloty w wieże, że się palą, że ludzie wyskakują przez okna w Później zawaliła się pierwsza wieża, zawaliła się druga wieża. Ja nawet, powiem panu szczerze, nawet nie bardzo wiedziałem, o jakie budowle chodzi, bo wiadomo, no, panorama Manhattanu sprawia wrażenie monotonne. Ja z niej to tylko Empire State Building najbardziej mi zapadł w pamięć. A te dwa wieżowce oczywiście pewnie kojarzyłem, ale tak wtedy, jak mówili, że się zawaliły te dwie wieże World Trade Center, to w pierwszych minutach nie wiedziałem, które konkretnie są to budowle.
0: I pan słuchał non-stop radia i kiedy pan włączył telewizor i pan zobaczył po prostu to... ten obraz.
16: Wie pan co, ja chyba włączyłem dopiero po piątej, jak był ten ekspres w jedynce i już były, później już były ten, pamiętam jeszcze kłótnie z mamą, która chciała oglądać jakieś telenowele, ale wszędzie indziej była publicystyka, bo to wie pan, wszystkie telewizje, radia też podmieniały programy, były na żywo audycje, tam różni mądrzy ludzie się wypowiadali, no i ja mówiłem wtedy do mamy, no wiesz, telenowele telenowelami, ale kto wie, czy trzecia wojna światowa nie zaczyna, kto wie, czego jesteśmy świadkiem, bo to mi się wydawało, no tak niebywałe.
0: Ale zaraz, a panie Pawle, ale naprawdę, ja wiem, że pan tak powiedział, ale naprawdę myślał pan, że to może być początek trzeciej wojny światowej, że to początek czegoś...
16: Znaczy tak z perspektywy, to myślę, że nie, że to, ale powiem panu szczerze, jak następnego dnia poszedłem do pracy, to uczniowie, licealiści ten, nawet nie chcieli, żeby się odbyła zwykła lekcja, bo chcieli mówić właśnie o tym i to oni też mówili często, że wielu z nich mówią, że kto wie, czy nie rozpoczyna wojna, może trzecia wojna i, to, i powiem panu szczerze, tak w rozmowie z różnymi ludźmi też pobrzmiewało echo tego zwrotu, że trzecia wojna, chociaż myślę, że wszyscy jednak myśleliśmy, że no nie skończy się w tak źle, chociaż to, że Amerykanie walną na odlew kogoś, to było dla mnie pewne.
0: Ale zaraz, czyli pan był w trudnej sytuacji, bo następnego dnia miał pan przed sobą młodych ludzi, którzy byli, jak rozumiem, co najmniej przestraszeni tym, co się dzieje i nie rozumieli tego, a próbował pan im jakoś, nie wiem, czy uspokoić ich, czy jakoś, czy jak to wyglądało, to lekcja następnego dnia.
16: Nie, wie pan, lekcja była całkiem normalna. Ja myślę, że oni nie byli przestraszeni. Aha. Dla nich to była raczej sensacja. To było raczej, no wie pan, no takie coś jak, no może nie powiem, że jak film, ale no jakieś takie wydarzenie skandalizująco, niesamowite. No to było, wie pan, no nie zdarzyło się chyba nic takiego za naszego życia wcześniejszego, żebyśmy coś takiego oglądali. No nawet na pewno się nic takiego wcześniej nie zdarzyło i oby później też się już nic nie zdarzyło.
0: Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Do usłyszenia. Pan Paweł z powiatu Częstochowskiego był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Krzysztof z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
17: Dobry wieczór.
0: Słucham.
17: Akurat w tym czasie byłem na spacerze z psem, tuż pod Sejmem, w pięknym parku, tak jak fontanna i jak górka Praskati, także pod samym Sejmem. I znajomy powiedział mi, że doszło do takiego ataku i też właśnie powiedział o tym, że to początek wojny. No ja wróciłem, spokojnie na to zareagowałem. Od razu sobie pomyślałem, że coś tutaj jest nie tak z tą informacją. No ale poszedłem do domu, włączyłem telewizor, no i patrzę, jak ten samolot uderzył w wieżę. I to, co mnie momentalnie ruszyło, to, że samolot uderzył w narożnik, a nie w narożnik tej wieży, tego budynku. Natomiast budynek zawalił się do środka. No trochę zajmuję się mechaniką budowli, nie tylko mechaniką budowli. I do tej pory nie pojmuję tego, jak on się tak zawalił, ponieważ był już taki incydent w Empire State Building. Uderzył B-52, powracający tam z jakiejś misji.
0: Ale zaraz, panie Krzysztofie, naprawdę pan o takich detalach architektonicznych myślał tego dnia? A przed chwilą pan Paweł mówił, że miał wrażenie przez moment, że może w rozmowie z matką, że może wybuchnąć trzecia wojna światowa. A pan się zastanawia nad konstrukcją budynków?
17: Nie, ja zawsze staram się myśleć trzeźwo, rozsądkowo, poza tym zwróciłem
0: Ale jedna rzecz, panie Krzysztofie, a czy pan do kogoś zadzwonił z tą informacją? Na przykład mówiąc, włącz telewizor, nie uwierzy, co się dzieje w Nowym Jorku, zaatakowali terroryści?
17: Tylko do żony,
0: A jak pan jej to powiedział, że co się dzieje?
17: Powiedziałem jej, że włącz telewizor, zobacz, jest samolot, uderzył w Stanach Zjednoczonych w budynek, później tam się okazało, że uderzył w drugi budynek, no i to wszystko. I pamiętam, że przekazałem jej, że bo momentalnie po tym ukazała się taka informacja, że tego dnia, tylko nie pamiętam, chyba, że 3000 pracowników żydowskich nie przyszło tego dnia do pracy. Jakieś tam sobie święto wymyślili. I ta informacja momentalnie później została odcięta. Tego już więcej nigdy
0: nie było. Nie, to się do dzisiaj, panie Krzysztofie, powtarza jako przykład takiej właśnie dezinformacji, bo z tego robi się historię, że to, że wiedzieli wcześniej o zamachu. Ale bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, panie Krzysztofie. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami, ale państwo nie tylko dzwonią do nas pod numer 22 44 044, również piszą na adres mikrofon@tok.fm. I pan Klaudiusz pisze tak. Dobry wieczór. Tu Klaudiusz, lat 53. W tamtym czasie pracowałem w agencji reklamy Radia Katowice. W godzinach wczesnopopołudniowych poszedłem do działu Radia Katowice zwanego taśmoteką. Tam koleżanki słuchały RMF-u, usłyszałem, że płonie jakaś wieża. Pomyślałem, że wiertnicza związana z ropą. Z dzieciństwa pamiętałem akcję gaśniczą w Karlinie. Na koniec informacji prezenter podał jeszcze raz. Płonie wieża World Trade Center. Może nawet nie zwróciłbym na to uwagi, ale byłem w tym budynku 4 lata wcześniej. Natychmiast przeszedłem do redakcji sportowej, gdzie były programy i na żywo widziałem uderzenie w drugą wieżę. Widziałem też na żywo upadek obu wież. Nawet teraz, po tylu latach, kiedy to piszę, mam tak zwaną gęsią skórkę. Tego dnia moja 5-letnia wówczas córka była w szpitalu. I pojechałem zmienić żonę przy niej. Ale po drodze wstąpiłem do rodziców zabrać małe, przenośne radio. Powiem szczerze, wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy byli w Nowym Jorku, było wstrząśniętych. I na końcu listu pan Klaudiusz pisze tak. Obok narodzin moich córek, przy których byłem, to wydarzenie najlepiej pamiętam. Na przykład bardziej niż własny ślub. Panie Klaudiuszu, bardzo dziękujemy za pana list i tą relację z tego dnia sprzed 25 lat. Za 3 minuty godzina 21 i informacje, które przedstawi Marietta Wiśniewska, a po informacjach kolejne państwa głosy. Jak wyglądał tamten dzień, jak państwo pamiętają? Co państwo z tamtego dnia pamiętają, kiedy samoloty uderzyły w budynki World Trade Center? Nasz numer to 22 44 044. Po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
24: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
25: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
26: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Zamieszanie wokół odwołania rektora AWS. Prezes PiS-u grzmi, że to bezprawie. Działamy zgodnie z przepisami, odpowiadają na to politycy koalicji. Houthi mocno komplikują i tak trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Zajmują kolejne wyspy i miasta portowe w cieśninie Bab el-Mandab. Na koniec o badaniach, które zdaniem ekspertów w ramach profilaktyki warto wykonywać u dzieci. Minęła 21. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. wszystko jest zgodne z prawem, zapewniała dziś w Radiu Z Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do przepychanek posłów PiSu z policją, którzy próbowali zablokować wejście nowego rektora do tej instytucji. Ich zdaniem zmiana na tym stanowisku to złamanie przepisów, a minister Żurek, który odwołał rektora, nie miał do tego żadnego prawa. Prezes PiSu grzmi, że to przygrywka do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a senatorka Piątkowska odpowiada, wszystko jest zgodne z planem.
4: Staramy się wszystko realizować w tempie takim, jak umożliwiają przepisy prawa. Nie stosujemy siłowych rozwiązań, nie idziemy na skróty.
27: Rektora AWS Michała Sopińskiego w środę odwołał szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. PO na tym stanowisku powołano rektora Sławomira Cudaka. Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku miesięcy prowadziło postępowanie w sprawie rektora Sopińskiego. W stosunku do jego pracy pojawiły się liczne zarzuty, w tym te związane z nieprawidłowościami przy doktoratach. Jak ja tej sprawy tak nie zostawię, mówi TOK FM były opozycjonista i były oficer służb specjalnych Piotr Niemczyk. Dziś po wniesieniu kasacji przez Rzeczniczkę Praw Obywatelskich sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary za udział w proteście ostatniego pokolenia. Wcześniej sąd wydał wobec Niemczyka i innych protestujących wyrok nakazowy w postaci prac społecznie użytecznych. Niemczyk się od tego nie odwołał, ale odmówił wykonania pracy. Dlatego karę zamieniono na 15 dni więzienia. Piotr Niemczyk był za kratami do wtorku.
5: Są sygnały z kręgów rządowych, że będą zmieniać ten artykuł 500 Kodeksu Postępowania Karnego, który pozwala na takie skazanie kogoś bez konstytucyjnego prawa do obrony. Ja będę tego pilnował. Znaczy, jeżeli rząd się nie będzie wywiązywał z tych obietnic, to ja będę, że tak powiem, eskalował moje własne protesty.
27: Według RPO sąd, wydając w tej sprawie wyrok nakazowy, naruszył prawo, bo w tym przypadku istniały wątpliwości dotyczące materiału dowodowego. Ceny paliw mocno w górę, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz gorsza. Dziś jemeńscy rebelianci Huti zajęli wyspę Perim, położoną w cieśninie Bab el-Mandab. Wcześniej ci sojusznicy Iranu zajęli również portowe miasto Dubab, cytowani przez AFP rebelianci. Zapowiedzieli, że będą kontynuować ataki.
6: Będziemy nadal stosować zasadę blokada za blokadę, uderzać na posiłki saudyjskiego wroga oraz odpowiadać eskalacją na eskalację, dopóki agresja nie ustanie, a blokada nałożona na nas nie zostanie zniesiona.
27: Cieśniną Bab al-Mandab przepływały do tej pory kontenerowce z blisko 3 milionami baryłek ropy naftowej dziennie. Zdjęcia satelitarne sugerują, że rebelianci mogli uderzyć także w rurociąg wschód-zachód, przez który transportowano ropę do portów nad Morzem Czerwonym, a stamtąd m.in. do Europy. Nie dostrzegliśmy zagrożenia na czas i zawsze będę nosić w sobie głęboki żal z tego powodu, powiedziała była sekretarz stanu USA Condoleezza Rice podczas ceremonii obchodów 25. rocznicy zamachów na World Trade Center i Pentagon. Oceniła, że cudem jest fakt, że od 2001 roku nie doszło w Ameryce do podobnego zamachu. 11 września 2001 roku właśnie 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W tym brutalnym, bezprecedensowym ataku zginęło prawie 3000 ludzi. Po tym zamachu NATO po raz pierwszy uruchomiło artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania, jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, mówi Iwona Bolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii.
7: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
8: Morfologia, badanie ogólne moczu, to są takie badania, które dorośli wykonują co jakiś czas i one są rzeczywiście im zalecane. Czy u dzieci też tak jest?
7: Znaczy, u dzieci nie ma jakichś takich wskazań, żeby robić co jakiś czas badanie moczu czy morfologię krwi. Ważna jest obserwacja rozwoju, tak? Jeżeli on jest zaburzony, czyli za mało waży, czy zbyt wolno rośnie, albo jakieś inne objawy, które mogą sugerować coś niepokojącego, to wtedy oczywiście szukamy przyczyny.
27: Z ordynatorką rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. przedstawiciele Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy spotkali się w Podlaskiem z białoruską mniejszością i przedstawicielami białoruskiej diaspory. Efektem spotkań ma być raport o tym, jak polska mniejszość może pomóc w przyszłości w demokratyzacji Białorusi. Jakub Medek.
9: W Podlaskiem od wieków żyją Białorusini, od kilku lat sam Białystok zaś stał się domem dla tysięcy osób uciekających przed reżimem Łukaszenki. Jedni są obecnie wsparciem dla drugich, zauważa przewodnicząca komisji posłanka Agnieszka Pomaska.
10: Pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób.
9: Radny wojewódzki Igor Łukaszuk podkreśla, że białoruska mniejszość od wieków współtworzy polską kulturę. Przypomina zmarłego niedawno pisarza Ignacego Karpowicza czy malarza Leona Tarasewicza. Jednak równocześnie jesteśmy częścią kultury białoruskiej, zaznacza.
11: I nie do przecenienia jest wkład społeczności mniejszości białoruskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat w utrzymanie i kultury, i języka białoruskiego, i tych wartości demokratycznych, ale też białoruskiej pamięci historycznej.
9: Raport ma być gotowy w przyszłym roku. Poza częścią informacyjną będzie też zawierał rekomendacje dla instytucji publicznych, jak najskuteczniej wspierać Białorusinów. Jakub Medek, TOK FM.
27: Jutro w całym kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Maksymalnie od 11 stopni do 13 na przeważającym obszarze kraju. Na południowym wschodzie od 17 do 20, a na zachodzie 21 stopni Celsjusza.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM. Ćwierć wieku temu, 25 lat temu, miał miejsce atak terrorystyczny na World Trade Center. Dziś słuchacze i słuchaczki dzwonią i na antenie przypominają, co tego dnia robili, jak się dowiedzieli o ataku, jak zareagowali, z kim zaczęli o tym rozmawiać. No i co myśmy w ogóle myśleli wtedy, że co się dzieje? Tak naprawdę to jeden z naszych słuchaczy to tak chyba ujął pan Paweł, jak dzwonił i powiedział swojej mamie, że mamo, no musimy się dowiedzieć, co się dzieje, bo być może wybuchła trzecia wojna światowa. Pod numer 22 44 044 pan Marek z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marku.
12: Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Słuchamy państwu.
12: No, dzisiaj jest taki dzień właśnie wyjątkowy, wspominkowy. 25 lat. Ja z tego dnia wracaliśmy z żoną z zakupów. Bo na Zaspie robiliśmy zakupy. I weszliśmy do mieszkania z miasta. Byliśmy z córeczką roczną. Coś dosłyszałem od sąsiadu, że coś, jakieś wiadomości. Włączyliśmy telewizor i od razu na ekranie ten widok tych dwóch wież i powtarzający się obraz tego samolotu pierwszego, bijącego się potem. No myśmy to byli w szoku, bo wcześniej, przed tym zamachem, wiadomo, informacje z różnych regionów tam Bliskiego Wschodu, były zamachy w autobusach i tak dalej. Ale to obraz to pozostaje do końca życia. To było coś takiego w miarę nierealistycznego. Później dalsze informacje do co dochodziły i tak się zastanawialiśmy właśnie, co to dalej będzie, nie?
0: Ale czy ja, ale państwo byli realnie zaniepokojeni, ale jak państwo o tym rozmawiali, że to jest początek czegoś strasznego, co się wydarzy, czy jak pan pamięta?
12: Na pewne rzeczy my tak patrzymy z perspektywy historii dnia dzisiejszego i przyszłości, która przed nami, nie? To zastanawialiśmy się właśnie, jak to się dalej właśnie potoczy, co to dalej będzie, nie? Też rozmawialiśmy z sąsiadami, dzwoniliśmy do znajomych. Potem w szkole następnego dnia też z nauczycielką, no nasze dzieci mniejsze były chyba do pierwszej, drugiej klasy chodziły, bo mam trójkę dzieci. I wieczorem dalsze informacje, no to już takie drastyczne, nie chciałbym mówić, bo się dowiedzieliśmy o tych ludziach, którzy skakali właśnie.
0: Panie Marku, a poprzednia rzecz jeszcze mnie ciekawi, jak, ale pan powiedział, że państwo rozmawiali z nauczycielką, w sensie co, żeby zwracał uwagę na to, czy dzieci, tak, wiedzą o tym, mówią, czy o co chodzi?
12: No, odnośnie tej sytuacji, tak. Że tak się wydarzyła Na pewno tam nauczycielka jakoś też odpowiednio delikatnie zareagowała, no bo, to każdy mieszkaniec z tym żył, nie? Ale ja tak też byłem ciekawy z innego względu, jak sytuacja właśnie tam ludzi bliskich, może znajomych na tym miejscu, w tej tragedii i też moich duchowych braci. I tak mniej więcej w styczniu 2002 roku na łamach Awake właśnie czytałem artykuł o tych świadkach, którzy przeżyli i o osobach, które zginęły też, nie? No i też się dowiedziałem bardzo, no, do wiadomo, strażacy to ambitni, to bohaterowie i się dowiedziałem też, że właśnie dwóch komendant James Amato i też jeszcze jeden strażak, 7-letni sarżant, też tam właśnie zginęli, nie, że...
0: Ale ty, dobrze zrozumiałem, że oni byli świadkami Jehowy, tak?
12: Tak, tak. Bo oni tam pracowali jako strażacy, bo tam straż pożarna, wiadomo, inaczej działa. To jest innego rodzaju system, nie?
0: A to proszę mi powiedzieć, a czy to było tak na przykład, że w społeczności świadków Jehowy to było jakoś komentowane? Państwo o tym rozmawiali, dyskutowali, zastanawiali się? Jak?
12: No tak, tak, oczywiście. Bo tam też przypadkowi ludzie, nasi bracia zginęli tam, no, przez przypadek, że ktoś tam się znalazł, czy pracował w biurze, czy szedł ulicą, jakaś tam właśnie też pamiętam, starsza Amerykanka, czarnoskóra, nasza siostra też zginęła. Tam też inne osoby, no wiemy, chociażby z Polski, to chociażby znana osoba, to pana Ryszarda Szulkowskiego, syn przecież zginął, nie? Tam pracował tam akurat na którymś piętrze, nie? No to komentowaliśmy to w ogóle i współczucie, bo tam dużo było pomocy takiej duchowej i też materialnej, posiłki osobom, które tam sprzątały właśnie. Tym strażakom, ochotnikom w ogóle, to przecież to nie tam non-stop, jak widzieliśmy przy świetle sztucznym też, te guzy od kotowania, to ogromna praca była wszystkich tych ludzi, nie? Dlatego teraz nie dziwię się, że tylko te są uroczystości, powinny być takie prywatne, nie? Bez tam prezydentów.
0: Tak, bez polityki. Panie Marku, bardzo dziękuję za pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Marek z Gdańska był z nami. Pod numer 22 44 044, pan Tomasz z Krakowa. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
3: Dzień dobry.
0: Witamy.
3: Dobry wieczór raczej.
0: Dobry wieczór. Jak pan pamięta tamten dzień?
3: No, wie pan, no tak dość specyficznie. Dlatego, bo to akurat zadzwoniłem, bo to chyba dobrze pamiętam, miałem ustawiony jako budzik radio i to była godzina 8:30, a z tego względu, że jest godzina różnicy czasu między Nowym Jorkiem a Chicago, ja byłem w Chicago wtedy, mieszkałem kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych. Więc powiem panu, przepraszam, że tak trochę emocje. Ja pierwsze co usłyszałem, to takie zdanie, to jest polskie radio polonijne nazywało w ten sposób, że, proszę państwa, to nie mógł być zamach, właśnie drugi samolot uderzył w drugą wieżę World Trade Center. No, ja w tym momencie poszedłem do salonu, odpaliłem telewizor, tam CBS, NBC, czy tam takie stacje newsowe, no i wszystko zaczęło się na ostro. A o tym się też nie mówi, bo jeden z głównych priorytetów jako cel był tak samo, kiedyś najwyższy budynek na świecie, to był Sears Tower.
0: Ale zaraz, panie Tomaszu, to od czego pan zaczął, że jak pan słyszy to zdanie pierwsze, które pana radio budziku, że to nie mógł być zamach, w sensie, tak. To chodziło panu o to, że to nie mógł być wypadek lotniczy, tak? Czy...
3: Tak, że inaczej, bo ja powiedziałem, że tam...
0: Tak, że... Że to oni powiedzieli w radiu, to jest zamach, po prostu, tak?
3: Nie, oni powiedzieli w ten sposób, że, proszę państwa, to nie mógł być wypadek. Tak. Przed chwilą drugi samolot uderzył w drugą wieżę World Trade Center.
0: I to było to zdanie, które pan usłyszał?
3: Tak. Tak.
0: Ale to rzucił się pan do innych mediów, nie wiem, albo dzwonił pan do kogoś?
3: Tak, znaczy, bo to była godzina, ja akurat miałem na 14 godzinę pracowałem. I miałem, wstałem rano, się pójdę na trening na siłownię. A potem ta praca w nas tam pojada i od razu włączyłem telewizję. Nie pamiętam, czy ABC, czy CNBC. No i tam już było na żywo, raczej co chwilę były powtórki pierwszego uderzenia, drugiego uderzenia, a w tym polskim radiu, bo miałem włączone jedno i drugie, że właśnie trwa ewakuacja Sears Tower, bo bali się po prostu, że następnym celem, bo nie wiadomo było, wtedy jeszcze nie wiadomo było, co się stało, aha, po chwili podane było, że uderzyło w Pentagon, ale nie wiadomo było, co z czwartym samolotem. I nagle była, że w Chicago po prostu trwa ewakuacja Hancocka, to jest taki znany budynek, Sears Tower, no bo się bali faktycznie, podobno Sears Tower był na liście tych top 5 czy top 10 budynków, które miały uderzyć samolota. Jeszcze
0: ale, tak, ale panie Tomaszu, ale, czy tak, tego dnia na popołudnie pan szedł do pracy i co, w pracy tak, już wszyscy o tym rozmawiali, tak, ale co mówiono?
3: No proszę pana, no w pracy jeszcze była taka sytuacja specyficzna, ja pracowałem w magazynie ze sprzętem medycznym, lekami. I po prostu nie wiadomo, bo też nikt nie wiedział, ile będzie potrzeba, nie wiem, no sprzętu medycznego, takich rzeczy, a to była wtedy dalej chyba największa firma z wyposażeniem dla szpitali, lekarzy, gabinetów w Stanach na pewno. Więc pierwszej zawsze mieliśmy odprawę, pierwszej, drugiej przyjeżdżam, odprawa i od razu pytanie, kto się zgłasza, że ewentualnie do oddziału lecimy do nowego...
0: Halo? Panie Tomaszu? No i w takim momencie właśnie niestety zerwało nam połączenie. Bardzo państwo pewnie też. Bardzo żałuję. Może pan Tomasz jeszcze raz się do nas dodzwoni. 22 44 044. Pan Tomasz skończył na tym, że właśnie spotkanie w hali, odprawa. No i pytanie, kto na ochotnika, jak rozumiem, leci, zgłasza się, żeby lecieć do Nowego Jorku. Pan Ryszard z Rzeszowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
13: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
13: No, miałem tam możliwość, bo byłem w tym czasie w Stanach, pracowałem na Manhattanie i dzwoni do mnie kolega, który mi mówi, że samolot, on to widział, bo jechał samochodem, że samolot runął w wieżę. No ja mówię, co ty startujesz, co ty tak sobie robisz? Mamy łączność. Bo z reguły tak było, że na tych wieżach były anteny i jeśli te anteny były remontowane, to jak się było poza zasięgiem Manhattanu, to nie było łączności wtedy na komórkowy telefon. No, a jeszcze w tym łączeniu jeszcze jakoś była, bo to chyba na drugiej wieży tam antena była. No i faktycznie, no myślałem, że żartuję, rozmowa się skończyła, ale jadąc bliżej na dołu miasta, widzę zachmurzone samochody zakurzone, jakiś dziwny pył na tych samochodach. Myślę, no co tu się stało? Co tu się stało? No aż wreszcie jeszcze mi inny kolega zadzwonił i potwierdził mi to. I co się teraz dzieje? Dzieje się taka sytuacja, że jakby miasto zaczęło umierać. Nic się nie zaczyna dziać. Samochody zaczynają wolno jeździć. Proszę pana, a jeszcze taki dodatkowa rzecz, że była piękna pogoda. No piękna, cudowna pogoda była, proszę pana, niebo przezroczyste było, dosłownie niebo niebieskie. I natychmiast widzę, że już na poszczególnych skrzyżowaniach są już jacyś cywile i policja, która kieruje ruchem. Z Manhattanu nie można wyjechać, proszę pana. No i miasto te zaczyna już umierać. No ja przyjechałem potem do domu po paru godzinach i dopiero to w telewizji oglądałem to wszystko.
0: A z kim, z kim pan jako pierwszym rozmawiał? Nie wiem, zadzwonił pan do kogoś, do jakiegoś znajomego?
13: Jakaś pani się odezwała.
0: Nie, ale pytam tego dnia, kiedy pan wrócił do domu, poczuł pan taką potrzebę, żeby zadzwonić do kogoś, opowiedzieć o tym, co pan zobaczył, co się wydarzyło?
13: To znaczy moja żona też na Manhattanie pracowała i po prostu ona też już wiedziała, no ale potem jakoś się łączność odzyskało. Nie wiem, jakim cudem to się stało, bo to jak wspomniałem, te anteny były, proszę pana, na
0: A panie Szadzie, a z żoną pan rozmawiał o tym i jak państwo się zastanawiali, co się dzieje? Czy państwo mieli jakieś myśli takie, że to rzeczywiście na przykład, nie może być początek III wojny światowej, czy będą następne zamachy?
13: Nie,
0: czy...
13: to raczej nie. Taka myśl nie przechodziła, nie, absolutnie nie. Nie, absolutnie nie. To myśmy potwierdzone też było przez telewizję, radio, że to był typowy atak terrorystyczny.
0: A były jakieś takie komunikaty, co ludność ma robić, że państwo nie powinni wychodzić z domu?
13: Tak, oczywiście, tak? To znaczy po prostu Manhattan był zablokowany, nie można było wyjeżdżać przez parę godzin. I prawie na każdej krzyżówce stał jakiś pan, no to prawdopodobnie służba bezpieczeństwa, policja i tak dalej. Także Manhattan po prostu nie ruszał się, po prostu stał. Ci, co mieli wyjechać, stali, czekali, żeby dostać zgodę na wyjazd z Manhattanu.
0: Panie Ryszardzie, a czy jak pan rozmawiał z żoną, albo przez ze znajomymi, nie wiem, z kimś z pracy, czy szybko się zaczęły pojawiać pytania, kto jest odpowiedzialny za ten zamach? W sensie, kim byli ci terroryści? Czy to na początku jeszcze nie było wiadomo?
13: I... Jeszcze to było, to jeszcze było za krótko, żeby coś stwierdzić. Bo każdy twierdzi, że coś się, że zostały zburzone wieże w ten sposób. Dopiero później między sąsiadami dyskusja była, ale coś po paru dniach dopiero. Mało tego, i później przez parę dni odnosił się zapach jeszcze tego, jak krematorium, wie pan, dosłownie, po Manhattanie to było, w Manhattanie było czuć to w ten sposób.
0: Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym, co pan przeżył wtedy, tamtego dnia właśnie na Manhattanie. Pan Ryszard z Rzeszowa był z nami. Pan Jacek z Gdańska. Dobry wieczór, panie Jacku.
14: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Słuchamy.
14: Ja jestem przewodnikiem trójmiejskim po Gdańsku, Gdyni i Sopocie oprowadzam grupy. Z reguły angielskojęzyczne i pamiętam ten dzień doskonale, choć to tyle lat temu było. Mianowicie zawijają tutaj wycieczkowce z turystami, także ze Stanów Zjednoczonych, które robią takie tury wokół Bałtyku, zawijając do poszczególnych portów. I pamiętam, że miałem, nie dam głowy, czy ten wycieczkowiec zawinął do Gdańska przy Westerplatte, z reguły cumuje, czy też do Gdyni. To jest bez znaczenia. Pamiętam, że idziemy przez środek Gdańska, turyści są zachwyceni, bo to jest bardzo piękne miasto, Gdańsk. I dochodzimy do jakiegoś lokalu, który na zewnątrz miał stoliki i na zewnątrz były dwa ekrany telewizyjne duże. I widzą ci turyści, którzy nie mieli pojęcia, bo kto tam na wakacjach będąc, płynąc wycieczkowcem ogląda wiadomości. Zresztą oni nie byli w stanie tego w porę usłyszeć czy zobaczyć. I oni stanęli jak wryci, mówią do mnie, słuchaj, to Jack do mnie, mówią po angielsku, poczekaj, bo tu Nowy Jork jest, ja patrzę, a tutaj te samoloty uderzają w wieżę. Oni najpierw mówią, że to chyba jakiś film grozy jest, ale potem oczywiście komentarz jest, że tutaj były te samoloty uderzyły, no tragedia. Proszę sobie wyobrazić, Amerykanie mają takie zwyczaje, że oni się obejmują małżeństwa czy znajomi i zaczęli szlochać dosłownie i no mnie też to za gardło chwyciło, straszne przeżycie i przypadkowo akurat byłem świadkiem reakcji, nie mieszkając w Stanach Zjednoczonych, które zresztą wielokrotnie odwiedziłem i widziałem jeszcze te dwie wieże, jak stały w 90 roku, a potem byłem na miejscu wspomnień pięknym 2 czy 3 lata temu. No to do dzisiaj to pamiętam, ponieważ słucham państwa rozmów codziennie. Jak usłyszałem, że tutaj państwo głównie z Ameryki przemawiają, co jest logiczne i rozsądne, myślę sobie, a nuż zaciekawi ta opowieść słuchaczy.
0: Panie Jacku, dlatego... niesamowita scena, ta, której był pan świadkiem, że ci ludzie zaczęli szlochać, obejmować się, to niesamowite.
14: No więc właśnie, coś szok. To, że mało to, kto to przeżył wtedy. No spotykałem kolegów z innymi grupami, oni mówią, Jacek, czy widziałeś? Ja mówię, oczywiście, nie z tej ziemi. I do dziś to pamiętam. A pamiętam szczególnie dlatego, że jak mówię, zdążyłem jeszcze widzieć dwie wieże stojące, a potem byłem na miejscu pamięci. Pięknym zresztą.
0: Panie Jacku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jacek z Gdańska był z nami. 22 44 044, to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
15: Dobry wieczór państwu.
0: Słuchamy.
15: Więc ja to akurat wtedy pracowałem w amerykańskiej firmie i miałem dzień taki, że coś miałem do zrobienia w domu, w związku z tym miałem włączony telewizor i widziałem to od porządku, jak to zaczęto pokazywać u nas w telewizji. No pamiętam to zdanie, to nie jest wypadek, to jest atak. No więc obejrzałem to wszystko, byłem przerażony, ale miałem o tyle taką szczególną perspektywę, że ja widziałem wojnę, tą pierwszą wojnę w Zatoce, użyję zagranicznego słowa, spieprzoną przez Busha seniora, który zatrzymał się w połowie i właściwie nic nie zrobił, a potem, że tak powiem, doprowadził do drugiej wojny, znaczy tu się jego syn.
0: Ale to tego dnia, panie Pawle, 25 lat temu tego dnia pan zaczął o tym wszystkim myśleć, o tej wojnie?
15: Oczywiście, tak? Oczywiście. Mhm. A dlaczego? Dlaczego? Bo ja podczas pierwszej wojny w Zatoce pracowałem w Iraku. A. I widziałem, co się dzieje. W pewnym sensie obserwowałem akcję, która potem była sfabularyzowana w filmie Operacja Samon. Ja na to patrzyłem też trochę wcześniej i wie pan, jakbyś miałem takie refleksje, bo po prostu trochę wiedziałem, że Amerykanie bardzo dbali o to, żeby Irak napadł na Iran. Mhm. Wie pan, ta wojna w połowie lat 80.
0: No, ale nie miał pan jakichś takich emocji, że dzieje się przy okazji, równolegle, że dzieje się tragedia, że ludzie przyszli do pracy i zginęli, wyskakują z okien.
15: Proszę pana, ja mam zupełnie inaczej poukładane w głowie. Ja najpierw patrzę, wie pan, mam duży obrazek, a potem zajmuję się puzelkami. I jak wie pan, widzę puzelek, to wie pan, rozumiem. Razem się
0: przerzutka. A czy tego dnia, jak pan się dowiedział, co się dzieje, czy pan do kogoś zadzwonił na przykład, poinformować o tym, albo ktoś do pana zadzwonił?
15: Poczekałem spokojnie, że to obejrzałem do końca. Potem już wszyscy wiedzieli, wie pan, ja nie mam zwyczaju powtarzać, a widziałeś to, co on widział i tak dalej. No po prostu pracowałem w amerykańskiej firmie, więc powiedziałem, no ciekaw jestem, jak my teraz dalej będziemy pracowali, a to była duża firma.
0: A jak to komentowano w firmie później?
15: Trzeba, no... Mówię, więc tutaj pański rozmówca, jeden z głównych, pan długoletni korespondent, wie pan, to ujął jednym słowem. Ameryką rządzą nierozgarnięci ludzie albo słabo rozgarnięci ludzie, wie pan, i to mógłby, wie pan...
0: Ale to w firmie, w której pan pracował, amerykańskiej, to takie głosy były? Ludzi, którzy...
15: Tak. Tak, wie pan, bo tutaj wie pan, amerykańska firma, ale Polacy, wie pan, więc my byliśmy w stanie, wie pan, to oceniać, wie pan, nie tak, kopanie pełno sprytnych, nierozgarniętych. I wie pan, i to
0: czyli tak, nie zauważył pan tam nawet nutki współczucia w tych komentarzach?
15: Nie, no było, wie pan, ale to, ale wie pan, to jest 25 lat i wie pan, ja funkcjonuję inaczej. Ja patrzę, wie pan, widzę obrazek, a dopiero potem puzelki.
0: Tak, mówił pan o tym, panie Pawle. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. Pan Artur z Gdańska. Dobry wieczór, panie Arturze.
16: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Słuchamy pana.
16: Historia dość nietypowa. Pracowałem w Stanach, w amerykańskiej korporacji. Mieliśmy pod sobą region Europy Centralnej i Wschodniej. I dokładnie półtora tygodnia wcześniej, przed 11 września, przylecieliśmy do Europy w celu spotkań z naszymi pracownikami tutaj w regionie. No i 11 września siedzieliśmy we Frankfurcie na lotnisku po odprawie, oglądając w pewnym momencie katastroficzny film. No, pierwszy komentarz mojego kolegi Amerykanina był: o, kolejna szklana pułapka, tłumacząc na polski, a później się okazało, że to jest live. I to był moment, w którym to był szok, bo tego nikt nie zrozumiał, tego się nie dało zrozumieć, ogarnąć, co widzimy na ekranie. A parę chwil później widzieliśmy, jak loty do Stanów są kasowane jeden po drugim. I to takie, to był ten kontakt. No i później trzeba było, szybciutko zorganizowałem jakiś samochód, żeby do Polski przyjechać, do rodziców, no bo to strach, od razu moja mama chciała cukier kupować.
0: Ale to dobrze, ale to właśnie, panie Arturze, a pan pamięta, wiem, to było 25 lat temu, ale pan pamięta, że nie wiem, dzwonił pan do mamy, czy mama dzwoniła i pan starał się uspokoić ją, czy...
16: Ja dzwoniłem od razu, moi rodzice są dość rozsądni, oczywiście mama emocjonalnie podeszła do tematu, ale relatywnie rozsądnie, z tym cukrem to oczywiście było pewne przejaskrawienie, aczkolwiek, no też tutaj, co wcześniej któryś ze słuchaczy wspominał, że no był to... No pierwsza myśl, no trzecia wojna, tak? No bo to już przekraczało pewne granice, jak się zawsze wydawało, że zaatakowanie Stanów Zjednoczonych jest niemalże niemożliwe. Potęga, wielki kraj, taki światowy policjant, nazwijmy to w tamtym okresie, jeszcze taki, który bardziej dbał o ten świat niż go niszczył. A tu nagle coś takiego, więc to generalnie myśl o tej trzeciej wojnie była jak najbardziej jedną z tych, która się przewijała. Natomiast mówię, dla nas to był taki absolutny szok. Siedziałem z trzema kolegami, dwóch Amerykanów, jeden Niemiec i no ci Amerykanie, no dla nich to po prostu było niemożliwe, dla nich to po prostu było coś, co się nie mogło wydarzyć, no przecież mój komentarz pierwszy, który padł, czyli kolejna szklana pułapka.
0: Że to jest film, To nie może być prawda.
16: Tak, że to nie może być prawda, tak. Natomiast pamiętam z takich następnych rzeczy, które później były, to lecieliśmy drugim albo trzecim lotem, po tym jak przywrócono loty, tydzień później, tam mniej więcej, do Nowego Jorku. Pamiętam, że dostaliśmy z firmy ogromną taką litanię tego, czego najlepiej nie zabierać, najlepiej to, żebyśmy nadal weszli do tego samolotu. Pamiętam, że żeśmy zostawili komputery, żeby dane nagrać na płytę, żeby w ogóle nie zabierać komputerów ze sobą z powrotem służbowych, tego typu rzeczy, ciuchów, niczego, po prostu jak najmniej rzeczy mieć ze sobą. Nigdy w życiu nie przechodziłem tak szczegółowej kontroli, ani wlatując do Stanów, tak samo zresztą w Europie. No ekstremalnie kontrola, po prostu totalnie ekstremalna. Natomiast to, co spowodowało, że rzeczywiście wszyscy zamilknęli w samolocie, to była taka naprawdę grobowa cisza, to było to, jakśmy wlatywali do JFK. Do Nowego Jorku się zbliżaliśmy i było widać cały czas ten dym unoszący się nad ruinami World Trade Center i w tej chwili mam gęsią skórkę. To jest takie, było takie przeżycie, tak makabryczna cisza w samolocie była. No byłoby słychać spadającą szpilkę, dosłownie.
0: Panie Arturze, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił ze swoją opowieścią o tym, co działo się 25 lat temu. Z pana perspektywy, pan Artur z Gdańska był z nami. Pan Marcin z Poznania. Dobry wieczór, panie Marcinie.
17: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
17: Ja akurat wtedy pracowałem w firmie w Poznaniu programistycznej, aczkolwiek właściciel był z Miami. Tego dnia pojechałem, nie pamiętam po co, do klientów. Szybciej skończyłem, pojechałem do brata, do jego sklepu, żeby pomóc mu połączyć się modemem do internetu. I w radiu usłyszeliśmy niestety tą historię. Struchnęliśmy trochę, ja później pojechałem do domu i włączyłem telewizję. Bodajże TVN24 zaczął niedawno nadawać i cały był taki specjalny program i go oglądałem. Ale dzwonię po to, żeby powiedzieć, że tam z godzinkę później odezwał się mój dobry przyjaciel internetowy na ICQ, który akurat tego dnia był na Manhattanie w wieżowcu IBM-u i prosił mnie, żebym zadzwonił do żony, bo nie mógł się dodzwonić, nie było telefonów, oni nie mogli z Manhattanu wyjechać.
0: Czyli, ale zaraz, on przez internet się, panie Marcinie, do pana odezwał, żeby pan telefonem poinformował żonę.
17: Tak, ICQ to jest taki komunikator, jak gado, tylko taki stary. Tak, dał mi znać, prosił mnie, żebym zadzwonił do żony, bo ona nie miała internetu, jeszcze wtedy byli ludzie bez internetu, więc zadzwoniłem, bardzo się cieszyła. Spytałem się, jak to wyglądało, z jego perspektywy było dużo kuku i mówi, że bardzo dużo kurzu, zabronili im wychodzić z tego budynku, dużo kurzu, no i siedzieli, czekali, aż będą mogli pojechać. Nie pamiętam, czy on tam spał na New Jersey czy Brooklynie, mówił, że po prostu nie może się opuszczać. Tak. Ja byłem w tym całym memoriale 3 lata temu w sierpniu, rzeczywiście robi to wrażenie, dwie wielkie dziury, no na pewno wielka tragedia. No i tyle.
0: Bardzo dziękuję.
17: Jeszcze tylko dopowiem, na drugi dzień w firmie, z racji tego, że to była firma programistyczna, niektórzy ludzie byli w Nowym Jorku, no to taki humor mieliśmy wszyscy, nietęgi. Rzeczywiście nikt nie wiedział, co się dzieje.
0: Panie Marcinie, bardzo dziękuję za tę opowieść i pana historię. Pan Marcin z Poznania był z nami. Pan Adam z Warszawy. Dobry wieczór, panie Adamie.
18: Dzień dobry. Ja mam trochę takie bardziej przyziemne wspomnienie w Warszawie. Pamiętam tylko, że właśnie pierwsze zaskoczenie, że no pewnie wypadek. Natomiast drugie wspomnienie mam, to takie trochę może niepoważne. Ale wiem, że tego popołudnia w czwórkę z kolegami wybraliśmy się na Tomb Raidera. I to pamiętam właśnie do dzisiaj, kiedy byłem na tym Tomb Raiderze.
0: Ale to poszedł pan do kina, siedział pan w kinie odcięty od mediów i myślał pan o tym, co się stało w Nowym Jorku?
18: Tak, no myśleliśmy o tym, co się stało w Nowym Jorku. Jak mówię, to taki był męski wypad do kina. No i to był taki temat numer jeden, co to było. Czy to rzeczywiście jakaś... Czy to był przypadek, czy to właśnie był zamach, co to było.
0: Ale nikt nie rzucił... Nie pamiętam, ja wiem, 25 lat temu, a nie pamięta pan, czy ktoś zaproponował, słuchajcie, może nie idźmy do kina, nie wiadomo, co się dzieje, może to... Czy nie,
18: no nie, nie. No, bez przesady, proszę pana, to się daleko działo, to tutaj nie...
0: Rozumiem.
18: No, nie wpadajmy w jakąś tam przesadę.
0: Panie Adamie, bardzo dziękuję za tą historię. Pan Adam z Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję za wszystkie państwa głosy dziś na antenie. Rozpoczęliśmy od rozmowy z dr Małgorzatą Bonikowską, prezeską Centrum Stosunków Międzynarodowych, z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i członkinią Team Europe Direct, ale też rozmawialiśmy dziś na początku programu z Tomaszem Zalewskim, wieloletnim korespondentem tygodnika Polityka w Stanach Zjednoczonych. Jeśli państwo nie trafili na sam początek programu, to zapraszam na tokfm.pl albo do aplikacji tokfm. Bardzo ciekawe dwie perspektywy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś do nas się odezwali, ale też dziękuję tym, którzy po prostu po prostu nas dziś słuchali. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program. Karoliny Kubickiej, która program realizowała. Za 20 minut, za 5 minut, proszę, nawet już ten zegarek tak miga, że nie jestem w stanie poprawnie odczytać daty. Tak przejąłem się po prostu tymi paroma głosami państwa, szczególnie tymi najbardziej emocjonalnymi. Za 5 minut, proszę państwa, za 5 minut, o 21.40, książka na głos. Książka Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Meketyszyna, Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących, czyta dla państwa Olga Żmuda, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Marietta Wiśniewska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
2: Dobry wieczór, dzisiaj piątek, a więc jak zawsze w piątki podsumowanie z gośćmi mijającego tygodnia, podsumowanie wydarzeń w Polsce i na świecie. No, w Polsce bardzo ciekawa sprawa wokół Trybunału Konstytucyjnego. Na świecie niektóre tematy od dawna te same, a więc wojna w Ukrainie, kłopoty ze Stanami Zjednoczonymi.

0: Witkowski, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, o reformie, która właśnie wchodzi w życie w szkole, ale też spadnie jutro w tej rozmowie, mam nadzieję, to pytanie, czego naprawdę oczekujemy od szkoły. Po godzinie 8 naszym gościem będzie Piotr Pacewicz z OKO.press z podsumowaniem tygodnia w polskiej polityce, a po 8.20 Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich, Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i spojrzenie na świat, komentarz polityczny do tego, co w tym tygodniu się wydarzało, a jest co komentować, państwo przyznają. A my, proszę państwa, słyszymy się jutro o godzinie 23. Program Los Polandos, cykliczny, cotygodniowy, od 2010 roku, tydzień w tydzień, albo inaczej, raz w tygodniu odwiedza naszą antenę ktoś, kto się nie urodził w Polsce. Pewnego dnia tu przyjechał, no ale mieszka, tu żyje, pracuje, uczy się. Co tydzień inna postać. Jutro wyjątkowy odcinek, proszę państwa, ponieważ to, czym się zajmuje nasza bohaterka jutrzejszego programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, będzie na pewno dla państwa zaskakujący. Więcej nie powiem, zapraszając na jutrzejszy odcinek programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Do jutra, do godziny 23. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
1: Reklama.

0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Agnieszka Dobkiewicz i Mateusz Myketyszyn. Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących.
1: Louis w skupieniu patrzył na białą ścianę przed sobą. Nad drzwiami prowadzącymi do zamkowej kuchni wisiał niewielki, okrągły zegar, który osobiście zawiesił kilka miesięcy wcześniej, gdy rozpoczynał pracę w książęcej kuchni. 32-letni mężczyzna ubrany w idealnie białą koszulę z zaokrągłym kołnierzykiem i z założoną na nią równie nieskazitelną, dwurzędową bluzą na biodrach miał opięty długi fartuch w tym samym kolorze. Całość wieńczyła pokaźna biała czapa. Patrząc na jego wykwintny strój, nikt nie mógł mieć wątpliwości, że jest nie tylko wyśmienitym kucharzem, ale też, że to szef wszystkich książańskich kucharzy. Gdyby ktoś jednak powziął wątpliwości, Louis zamierzał właśnie udowodnić, że jest godny tego miana i że jest mistrzem w swoim fachu. W przypadku kucharza jest na to zasadniczo jeden sposób, brutalnie prosty, ale skuteczny. Okazja, by mistrz Ardois mógł zaprezentować pełną paletę swoich umiejętności, właśnie się zbliżała. Na początku grudnia książę Hans Heinrich urządzał na zamku uroczyste czterodniowe przyjęcie, połączone z dwudniowym polowaniem. Wyśmienici goście mieli niebawem zjechać do książa z całej okolicy. Louis Ardois wiedział, że będzie to nie tylko sprawdzian dla niego, ale też wyzwanie dla wielmożnego księcia. Książę jak zawsze chciał zaimponować gościom i pochwalić się mistrzem, który sztuki kulinarnej uczył się na całym kontynencie. Louis nie zamierzał odbierać mu tej przyjemności.

miłości, a wręcz przeciwnie. Chciał okazać mu swoją wdzięczność za otrzymaną posadę. Uśmiechnął się zawadiacko pod ciemnym wąsem i mocniej osadził na głowie kucharską czapę. Jej biel podkreślała smagłą karnację skóry. Czuł się jak jeździec przed startem w wyścigu, którego wyniku był bardziej niż pewien. Przesądnie poczekał, aż wskazówka zegara przetoczy się w stronę pełnej godziny. Gdy mniejsza ułożyła się na trójce, a dłuższa zgrabnie osiadła na dwunastce, klasnął w ręce zadowolony i ruszył do dzieła. Z kuchennego kredensu wyciągnął ołówek oraz papier z herbem księcia Hansa Heinricha XV. Rozłożył je na blacie stołu i rozpoczął swój pokazowy piaf. Nie czuł zmęczenia. Był raczej jak sztukmistrz, który tworzy kolejne dzieło życia. Ulotne, ale ci, którzy je posmakują, zapamiętają do końca życia.

Pierwszych dziecięcych jeszcze smaków i zapachów, a jednak najważniejszych, Ardua uczył się w Dolinie Loary w północno-zachodniej Francji. Jego ojciec Charles i matka Albertine, prości, biedni, ale pracowici ludzie, żyli z uprawy roli. To od nich dowiedział się wszystkiego, czego potrzebował, by zdobywać świat i zniewalać ludzkie podniebienia. W rodzinnej wiosce Saint-Benoît budziły go promienie słońca, rozgrzewające ziemię i pobudzające ją do oddawania zapachów. Widział, jak dzięki pracy ludzkich rąk wzrasta zboże, jak w trudzie zebrane, omłócone i zmielone karmi ludzi i zwierzęta. Codziennie oglądał, jak spracowane ręce matki robią z niego cuda kulinarne, które potem nabożnie spożywali. Matka była jego pierwszą nauczycielką. To z nią chodził wokół zwierząt i uczył się do nich szacunku. Bogata przyroda, wśród której wzrastał, rozbudziła jego wrażliwość na krajobraz. Siadał na wielkich kamieniach na brzegu rzeki Loire, prawego dopływu królewskiej Loary, i przyglądał się jej godzinami. Czekał, aż słońce zacznie zachodzić, bo odbijało się wtedy w tafli wody tak intensywnie, że nagle wszystko wokół robiło się złote. Chciał tę chwilę utrwalić, pokazać innym, ale nie był w stanie. Olśnienia, które go kształtowały, pozostawały tylko w nim. Gotując, mógł je przywrócić, zmaterializować, opowiedzieć smakami ludziom o tamtym świecie. Potrawy przygotowywał najpierw pod bacznym okiem matki, która pilnowała, by przypadkiem niczego nie zmarnował, a później mistrzów w kolejnych krajach. Nie zmieniało się jedno. Gdy stawał nad kuchennym stołem, wszystko wokół przestawało istnieć, a on miał w głowie obrazy i doznania, którymi karmił się w dzieciństwie. Dziś na polecenie książęcego marszałka pana von Pola przygotowywał menu na przyjęcie 40 znamienitych gości księcia. Przez 4 dni miał ich karmić i dbać o ich dobre samopoczucie. Zaczął tak jak w domu, od gotowanych jajek. À la coque. Zapisał na kartce, a zaraz obok brouillé chasseur. Jajecznica myśliwska. Wiadomo, najlepsza przed polowaniem. Precyzyjnie dopisywał ołówkiem, który co chwilę maczał w ustach, kolejne potrawy, jakby wszystko miał już dawno ułożone w głowie. Czuł przy sobie obecność matki, która z cichą aprobatą przyjmowała jego decyzję. Dopisał więc na listę grillowany bekon i lina po młynarsku. Dokładnie takiego, jakiego robiła od święta w Saint-Benoît. Jeszcze francuski klasyk. Jambon chauffroid. Szynkę w sosie, którą uwielbiał, a jej nazwa mówiła wszystko. Ciepło zimna. Najpierw powoli rozpuszczał żelatynę w nalanej do rondla wodzie i odstawiał ją na bok. Później delikatnie rozgrzewał na patelni masło. Dodawał do niego mąkę i zasmażał. W powietrzu zaczynały krążyć pierwsze zapachy. Dzięki nim wiedział, kiedy na patelni zaczynała tworzyć się błyszcząca, grudkowata struktura, która z czasem odpowiednio traktowana stawała się złocista, jakby padało na nią słońce znad rzeki Loire. Wtedy dodawał przygotowany wcześniej aromatyczny wywar i wszystko energicznie mieszał. Grudki się rozpuszczały, a gładka masa po kwadransie gotowania gęstniała. To był moment na lekko kleistą żelatynę, śmietanę i, dla przełamania delikatności, czerwone młode wino. To wzbogacało potrawę o wyjątkowy aromat, który rozpływał się w mózgu, powodując niemal namacalną przyjemność. Później to samo czuli goście wkładający kęsy potrawy do spragnionych kulinarnej podniety ust. Teraz sos należało tylko doprawić czarnym pieprzem i białą solą. Przetrzeć przez sito, by był idealny, i za pomocą pędzelka z gęsich piór pokryć nim mięso. Posypany dodatkowo ziołami przysmak lądował w lodówce, gdzie tężał. Gdy wjeżdżał na stół, był zimny, a zastygły sos nadawał szynce wykwintności i nieoczywistego smaku. Do tego wszystkiego idealnie pasowały niewielkie flamandzkie kotleciki, frikadele i briochette parisien. Lekko słodkawe, okrągłe, drożdżowe bułeczki z wyraźnie wyczuwalną nutą masła, uzupełnione kulką ciasta w środku. Louis spojrzał zadowolony na gotową już listę potraw pierwszego posiłku i wyobraził sobie, jak wspaniale będą wyglądały podane przez lokaj jednocześnie wszystkie razem.
Na dworze będzie jeszcze ciemno, więc posiłek zostanie spożyty przy świetle świec i lamp. Goście przed polowaniem będą musieli tego dnia wstać bardzo wcześnie. Śniadanie musi ich rozbudzić i dodać energii na długie, mroźne godziny, które spędzą w miejscowych lasach. Gdy skończą łowy, zziębnięci i zmęczeni zasiądą do stołu po raz drugi. Teraz kucharz musi ich rozgrzać i wzmocnić. Louis wiedział, że nie ma na to nic lepszego niż zupa z soczewicy. Pożywna, zdrowa i dobrze trzymająca ciepło. Taka, jaką Albertine podawała jemu i przede wszystkim ojcu, gdy schodził utrudzony z pola. Po zupie na stół wjedzie mięso i mocny węgierski gulasz z wołowiny i cielęciny. Ragout de queue. Na listę kucharz wpisał też Ponche Colbert, swoje autorskie danie z sandacza. Paterę wędlin, sałatkę wiedeńską, pudding figowy, który bardzo lubił książę, oraz pasztet ze skowronka. Paté d'alouette de petit vieux, powtórzył na głos jakby z nostalgią nazwę potrawy, którą nauczył się robić setki kilometrów od książę. Spełnił wtedy swoje marzenie i trafił do słynnej rosyjskiej restauracji Ermitaż w Moskwie. Jadali tu Dostojewski i Czechow, ślub brał Czajkowski. Serwowano tam kuchnię francuską dopasowaną do rosyjskich upodobań, a skowronki się w nich doskonale mieściły. Francuscy mistrzowie, którymi zachwycali się Moskwiczanie, strzegli swoich sekretów i tajemnic. Sztuką było więc cierpliwe podpatrywanie ich i dochodzenie do kunsztu metodą prób i błędów. W przypadku Paté d'Alouette de Petit Vieux tajemnica leżała w słodkim, mocnym porto, nabierającym przed butelkowaniem aromatu w dębowych beczkach. W tym szlachetnym winie należało małe ptaszki zanurzyć razem z tymiankiem o maślanej nucie i korzennym liściem wawrzynu szlachetnego. Pozostawione tak w lodówce na 12 godzin, nabierały niepowtarzalnego smaku z Grande Porto na południu Europy. Louis aż uśmiechnął się szeroko do moskiewskich wspomnień. Oprawione mięso wypełniało się foie gras w sosie truflowym z dodatkiem delikatnej szalotki. Potem wszystko otaczało się ciastem francuskim i zapiekało. Zapach, który roznosił się po całej kuchni. Ardois nazywał dekadenckim i w nim upatrywał tak wielkiej popularności potrawy właśnie w Moskwie. Tę nutę dekadencji kucharz coraz wyraźniej wyczuwał też w książu. To dlatego pasztet ze skowronków trafił do jego pokazowego menu.

europejska arystokracja, podobnie jak rosyjska, była krótkowzroczna, zbyt zajęta balami, polowaniami, szaleństwami i konwenansami. By dostrzec, jak ludzie wokół zaczynają podnosić głowy, by upomnieć się o sprawiedliwość społeczną. Do Moskwy Ardua przyjechał na długo, zanim w styczniu 1905 roku robotnicy wyszli na ulicę. Jednak już wtedy kraj trawiła bieda, pogłębiały się nierówności społeczne. Car Mikołaj II nie wiedział jeszcze, że krew, którą rozleje na pokojowej manifestacji pod Pałacem Zimowym, rozpocznie proces rozkładu jego państwa. Że po krwawej niedzieli będzie musiał uciekać aż do rezydencji w carskim Siole, 25 kilometrów od Petersburga. A rewolucja w tym czasie rozleje się po całym kraju. W stolicy Lew Trocki ogłosi strajk generalny, a wszędzie pojawią się obrazoburcze do niedawna hasła – cała władza w ręce rad. Mikołaj II ogłosi manifest październikowy, w którym obieca poszanowanie wolności obywatelskich, da narodowi konstytucję, powoła nawet premiera i pierwszy rosyjski parlament – Dumę. Ale będzie już za późno. Ciągu wydarzeń nie da się zatrzymać. W grudniu 1909 roku również Louis Ardua nie wiedział jeszcze, że za kilka lat Rosja stanie w obliczu bratobójczej wojny, a sam car w obliczu luw bolszewickich karabinów w Jekaterynburgu. Zginie razem z rodziną i wiernym do końca kucharzem Iwanem Michajłowiczem Charitonowem, którego Ardua poznał podczas pobytu w Moskwie i polubił. Wychylili niejedną szklankę wódki. Louis wyjechał z Rosji jeszcze przed wszystkimi dramatycznymi wydarzeniami, bo w Londynie czekała już na niego rodzina Bischofszema, bankiera żydowskiego pochodzenia, jednego z dwóch braci założycieli Deutsche Banku, Paribas czy Société Générale, spragniona jego mistrzowskich dań. Dla nich gotował przez kolejne 4 lata i to właśnie wtedy poznał smak kuchni angielskiej, którą doskonalił później w ambasadzie Austrii w Londynie i Rouen, gotując u samego hrabiego Alberta Mensdorfa Pulliego. Teraz uznał, że zafunduje gościom na jeden z obiadów Beef Wellington, polędwice Wellingtona. Miał to być też jego gest w stronę angielskiej żony pracodawcy, księżnej Daisy von Pless. Zwłaszcza dlatego, że był Francuzem, powinna go szczególnie docenić. Generał Wellington był przecież znienawidzonym w jego kraju zwycięzcą bitwy pod Waterloo, w której ostatecznie pokonał wojska ukochanego cesarza Francuzów, Napoleona. Wellington w ogóle nie był smakoszem i w najmniejszym celu nie przykładał wagi do tego, co spożywa, co z kolei jego kucharza przyprawiało o ból głowy. Wyjątkiem było to jedno danie, które darzył namiętnością i oczekiwał go na każdym obiedzie, a później uczczono je jego nazwiskiem. Polędwica wołowa otoczona warstwami pasztetu, ewentualnie farszu z grzybów. A według Ardua najlepiej tego i tego. Zapiekana na złoty kolor, w delikatnym cieście francuskim, doprawiana portugalską maderą. Louis przywiózł z Moskwy nie tylko umiejętność picia wódki czy piękne wspomnienia, ale również przepisy na arcydzieła tamtejszej kuchni. Kilka z nich postanowił zaprezentować książęcym gościom. Ostatniego dnia ich pobytu, gdy pełni satysfakcji po zakończonych polowaniach, będą szczycić się tym, ile ustrzelili zajęcy, bażantów, saren czy jeleni, postanowił podać na pożegnalny lunch kulibiak moskowit, niemal nieznaną jeszcze w Europie pracochłonną potrawę. Tradycyjny kulebiak wymagał od kucharza nie tylko wiedzy, ale też wielkiej uwagi, cierpliwości i zaangażowania. Jego podstawą były jesiotr lub łosoś, otoczone warstwami ryżu, grzybów i ciasta. Wszystko to układano warstwami, a następnie formowano w kształt bochenka chleba i zapiekano. Nieoczywiste połączenie szlachetnych grzybów i delikatnych ryb dawało mocny aromat, który szybko wydobywał się z pieca i pobudzał kubki smakowe przyszłych biesiadników. Całość kompozycji zamykał lekko myślany zapach ciasta francuskiego, którym kulebiak był przykryty jak pierzyną. Louis w swej wędrówce kulinarnej nie zauważył nawet, że wskazówki na zegarze w jego kuchni na 5. piętrze zamku ułożyły się już w godzinę 16. Pochylony nad kartką, ignorując otoczenie, skrzętnie notował kolejne pomysły. Zastanawiał się, czy książę Ernst Günther von Holstein i jego małżonka księżna Dorothea Marie Sprimkenau, Przemkowa, gdzie organizowali królewskie polowania,
docenią jego wołowy gulasz pot-au-feu w Amerykę z chrzanem, gotowany niespiesznie na wolnym ogniu. Wyobrażał sobie, jak hrabia i hrabina Clary nie kryją zaskoczenia, gdy na stół wjeżdża prosto z austro-węgierskiej kuchni soufflé Esterházy z niespodzianką, ulepszoną przez Ardua wersją lubianego tortu. Albo jak hrabina Fanny Sternberg, przyjaciółka księżnej Daisy, będzie się dyskretnie, na tyle na ile pozwala jej etykieta, ekscytowała delikatnym jak obłok deserem Vacherin Suisse z nadziewanej bezy. Louis nie zauważył, kiedy za oknem zapadła ciemność. Nie widział, jak pierwszy wczesny i mokry śnieg pokrywa świat dookoła.

Olga Żmuda przeczytała ostatni fragment książki Agnieszki Dobkiewicz i Mateusza Mekytyszyna Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Budżet zjadł nas na śniadanie.
2: Wszystko zjadł.
3: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
4: Ja chciałbym my money, wasz bank.
5: Pan usiądzie, pan poczeka.
3: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
1: I musi minąć 10 milionów lat.
3: To jest podcast EKG Plus. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG Plus w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie,
2: narzekajcie,
3: chwalcie.
1: Znowu nic nie wymyśliłam.
3: Bądźcie z nami.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poważny wypadek na kolei we Francji. Rannych jest 20 osób. Na Bliskim Wschodzie trwa ofensywa Houthi i przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Przedstawiciel Rosji znów zasiądzie przy jednym stole ze światowymi przywódcami, tym razem podczas szczytu G20. Minęła 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Około 20 osób zostało rannych po tym, jak w północno-zachodniej Francji wykoleił się pociąg. Poinformował o tym na platformie X tamtejszy minister transportu. To na razie wstępny bilans. Pociągiem podróżowało 180 pasażerów. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. A u nas nawet do rana mogą potrwać zakłócenia w kursowaniu pociągów związane z protestem maszynistów. Związkowcy przez 12 godzin na przejazdach kolejowych zwalniali do prędkości 20 km na godzinę. Według PKP PLK łączne opóźnienia tym spowodowane sięgnęły dziesiątek tysięcy minut. Maszyniści powiedzieli dość po środowym wypadku pod Radomiem. W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka, a maszynista został ciężko ranny.
5: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
4: Mówił szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
6: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
4: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, pożegna się z prawem jazdy na 3 miesiące. Pierwsze spotkanie w sprawie bezpieczeństwa przejazdów ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Wspierani przez Iran Houthi przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego oraz trzema strategicznymi wyspami. Przeprowadzili też błyskawiczną ofensywę, która umocniła ich władzę nad kluczowym szlakiem żeglugowym łączącym Europę z Azją. Wydarzenia te prawdopodobnie pogłębią wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na handel międzynarodowy, zwłaszcza że Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg naftowy w następstwie ataków, a Iran od miesięcy blokuje cieśninę Ormus. Wcześniej bojownicy Houthi przejęli kontrolę nad jemeńską częścią cieśniny Bab al-Mandab, południową bramą prowadzącą na Morze Czerwone i do kanału Sueskiego. Rosja wyśle swojego przedstawiciela na przyszłotygodniowe spotkanie G20 w Houston poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu. Takie informacje podała agencja Reutera. Na razie jednak nie wiadomo, kto to będzie. Jest to kolejne spotkanie ministerialne G20 po sierpniowych obradach ministrów finansów w Asheville w Karolinie Północnej, gdzie uczestniczył przedstawiciel Rosji. Tam nieoczekiwanie i ku protestom delegacji europejskiej po raz pierwszy od 2022 roku wziął udział minister finansów Rosji Siłanow, który spotkał się też z amerykańskim gospodarzem imprezy Scottem Bessentem, a ten tłumaczył spotkanie koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją, by móc osiągnąć zakończenie jej wojny przeciwko Ukrainie. W obradach, dodam jeszcze, udział wezmą też przedstawiciele Polski, minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. W kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa coraz wyraźniej zaczyna się już gra pod drugą turę. Kandydatów jest wielu, miejsca tylko dwa, więc pojawia się pytanie nie tylko, kto do niej wejdzie, ale też na czyje głosy będzie mógł później liczyć. Katarzyna Młynarczyk pytała dziś kandydatki partii lewicowych o to, jak widzą tę drugą turę. Aleksandra Owca na razie zdecydowanie odcina się od pomysłu popierania Moniki Piątkowskiej czy Darii Gosek-Popiołek. Przekonuje, że stoją za nimi środowiska, które już miały wpływ na rządzenie Krakowem.
7: Daria Gosek-Popiołek i Monika Piątkowska to są reprezentantki partii, które rządzą w tym momencie Krakowem. Jeżeli ktoś mówi mi, że w tym momencie Nowa Lewica czy Koalicja Obywatelska to jest dobry wybór, to myślę, że nie uważał przez ostatnie 2 lata.
4: Daria Gosek-Popiołek mówi z kolei o otwartości na rozmowy, tyle że sama wyraźnie liczy na dobry wynik i brzmi tak, jakby w drugiej turze to raczej ona miała zabiegać o poparcie pozostałych kandydatów.
8: Jestem otwarta na rozmowy z każdym, wiele razy o tym mówiłam. Uważam, że sprawy miejskie łączą wielu kandydatów i tutaj każda rozmowa jest możliwa. Ja też dlatego nikogo w tej kampanii nie atakuję i skupiam się na kwestiach merytorycznych.
4: Na razie każdy więcej walczy o własny wynik, ale przy tak szerokiej stawce kandydatów druga tura jest bardzo prawdopodobna, a wtedy układ sił i deklaracje poparcia mogą stać się jednym z najważniejszych tematów kampanii. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta. To plan na festiwal Great September w Łodzi, którego mamy już piątą edycję. W programie są też rozmowy o branży muzycznej. Bartosz Kądziołka.
9: Impreza nastawiona jest głównie na odkrywanie młodych talentów, mówi organizator Artur Rojek.
10: Świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą, możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo noszonym potem przez całe życie.
9: Kilkoro artystów, którzy jedne ze swoich pierwszych koncertów dali właśnie na Great September, dziś ma już pozycję na polskiej scenie muzycznej.
10: Tereza Śląska debiutowała tutaj, Jan tutaj debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na piątej edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
9: Wśród artystów na festiwalu są też znani muzycy Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil czy Krzysztof Zalewski. Trzydniowy festiwal potrwa do soboty. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Jutro najcieplej będzie na zachodzie, do 21 stopni. Od 11 do 13 natomiast pokażą termometry na południowym wschodzie. Od 17 do 20 będzie na przeważającym obszarze kraju. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, ale będą też rozpogodzenia.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór w piątek, 11 września. To jest audycja Maciej Zagrodzki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Silna polaryzacja polityczna w naszym kraju jest widoczna na każdym kroku. I jest przykra coraz bardziej, a co gorsza, nie widać żadnej nadziei na jej złagodzenie. Dzisiaj mieliśmy jej kolejny przykład. W budynku Trybunału Konstytucyjnego odbyła się konferencja pod patronatem prezydenta RP z okazji 40-lecia Trybunału pod tytułem Prawno-naturalne fundamenty ładu konstytucyjnego. Wzięli w niej udział, poza sędziami wybranymi za poprzedniej władzy, naukowcy wypowiadający się na tematy konstytucyjne zgodnie z linią poprzedniej ekipy rządzącej i obecnej kancelarii prezydenta. Minister Zbigniew Boguski odczytał list od głowy państwa, w którym Karol Nawrocki podziękował sędziom za pracę w służbie konstytucji, prac i wolności obywateli oraz samej Rzeczypospolitej. Skrytykował też obecną władzę, że niewłaściwie traktuje istniejący trybunał. Niemal w tym samym czasie odbyła się druga konferencja z okazji 40-lecia TK, którą zorganizowała Krajowa Rada Sądownictwa. Wśród jej uczestników byli profesor Ewa Łętowska, profesor Piotr Tuleja, byli prezesi Trybunału, profesorowie Marek Safian i Andrzej Coll, a także Jerzy Stępień i Bogdan Zdziennicki. Jak łatwo się domyślić, w tym gronie zupełnie inaczej widziano Trybunał, jego obecną pozycję, podkreślano brak podstaw do odmowy przez prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału. Powtórzę, nie widać nadziei, by te dwa światy się ze sobą porozumiały. Od tego wątku zaczniemy dzisiaj część krajową audycji, do której zaproszenie przyjął pan profesor Sławomir Sowiński z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W drugiej, zagranicznej części, w której pojawi się dr Bartłomiej Nowak, główny ekonomista Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, wykładowca uczelni Wistula, będzie o przyszłym budżecie Unii, o którym rozmawia z przywódcami państw członkowskich szef Rady Europejskiej Antonio Costa. W środę był w Warszawie, potem w Berlinie, wcześniej odwiedził już 13 stolic i podróżuje dalej, bo bardzo mu zależy, by uzyskać kompromisowy budżet, na który zgodzi się 27 rządów do końca tego roku. Zajmiemy się, jak niezmiennie od ponad 4 lat, wojną w Ukrainie, wnioskami z wyborów w niemieckim landzie Saksonii-Anhalt. Pewnie zmieścimy jeszcze coś, ale to już proszę zostać z nami. A teraz pora przejść do spotkania z pierwszym gościem. Zapraszam. No i jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pan profesor Sławomir Sowiński, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór.
12: Kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
11: No i jak obiecałem słuchaczom, zaczniemy od dzisiejszych obchodów 40-lecia Trybunału Konstytucyjnego, tyle że podwójnych, w dwóch instytucjach. W gmachu przy Alei Szucha, tam gdzie jest gmach Trybunału Konstytucyjnego, drugie obchody w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. No i jak się spojrzy na składy uczestników tych spotkań, no to od razu widać, prawda, ten już wieloletni konflikt jak na dłoni. W jednym uroczystościach no, biorą ci, którzy uważają, że wszystko jest w porządku, a obecna władza z powodów, że jest po prostu niedobra, deprecjonuje i kwestionuje tenże Trybunał. No, a na drugich uroczystościach pretensje pod adresem między innymi pana prezydenta, że nie przyjmuje ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów i tak dalej, zadaje sakramentalne pytanie, czy my kiedyś z tego wyjdziemy?
12: Zanim spróbuję na to pytanie poszukać odpowiedzi i spojrzeć na ten współczesny obraz, który pan redaktor naszkicował, to może jedno słowo tylko takiego też historycznego spojrzenia, bo mówimy o 40-leciu ważnej instytucji i to jest rzecz niebanalna, bo przypomnijmy, że właściwie sama idea Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się, no można powiedzieć, w głębokim stanie wojennym i to, że on jakby pojawił się w roku 1986, no to była taka, można powiedzieć, myśmy tego oczywiście nie wiedzieli, ale dzisiaj możemy powiedzieć, to było takie przedwiośnie, trochę takie przedwiośnie demokracji, tak? To było coś, co wyprzedzało swoją epokę i potem Trybunał Konstytucyjny dobrze funkcjonował do roku 99. Jego wyroki można było, one były przez Sejm, że tak powiem, obalane większością 2/3, a potem po 99 roku już są nieusuwalne i w kilku ważnych momentach polskiej polityki Trybunał powiedział polityką nie i to było, powiedziałbym, no coś cennego z politycznego punktu widzenia i oczywiście to się wszyscy pamiętam zaczęło psuć w roku 2015. Teraz już nie wchodźmy w szczegóły, dlaczego wtedy politycy ustępującej wtedy Platformy Obywatelskiej wybrali, że tak powiem, ponad planowych, o ile pamiętam, chyba 3 sędziów i od tego no, zaczął się taki polityczny korowód, który po prostu kompletnie zniszczył autorytet tej instytucji. No i dzisiaj to, że jej 40-lecie jest obchodzone właśnie no, w dwóch, można powiedzieć, oddzielnych miejscach, to mi trochę przypomina z historii Kościoła sytuację, kiedy mieliśmy dwóch, chyba nawet czasem 3 papieży, więc no to jest sytuacja głębokiego kryzysu i prawdę mówiąc, już nie wchodząc teraz w szczegóły, kto jest bardziej winien, bo tutaj moim zdaniem pospołu, chociaż pewnie większa odpowiedzialność jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości, bo to ono dłużej rządziło po roku 2015, ale nie wchodząc teraz już w te takie rozliczenia, powiedziałbym polityczne, wydaje mi się, że nie naprawimy Trybunału Konstytucyjnego w sensie przywrócenia mu autorytetu, rangi, powagi w obecnych ramach prawnych, czy też, jakby to powiedzieć, politycznych, że po prostu potrzebny jest jakiś reset, że potrzebny jest moment, kiedy nastąpi albo no, zbudowanie tej instytucji zupełnie od podstaw, wybór jej składu zupełnie od podstaw na nowych zasadach, albo być może należy powrócić do tego, co było przed rokiem 97, czyli tego, że po prostu wyroki Trybunału mogą być większością 2/3 Sejmu odrzucane, albo jakaś inna forma otwarcia jest potrzebna, ale moim zdaniem nie da się tego zrobić tak jak to słyszymy, jest jakiś plan, jakiś pomysł, żeby tam, prawda, wprowadzić teraz przy pomocy policji, może inaczej, wyprowadzić obecnego przewodniczącego Trybunału i jakby doprowadzić do wyboru jakiegoś nowego przewodniczącego. To moim zdaniem oczywiście może dać koalicji rządzącej poczucie jakiejś chwilowej satysfakcji politycznej, ale na pewno nie przekonuje tej drugiej strony sceny politycznej do tego, że właśnie no, ta instytucja odzyskuje swój autorytet. Taki autorytet jak choćby w Niemczech ma słynny sąd konstytucyjny w Karlsruhe.
11: No tylko, żeby przeprowadzić reset, no to też musi być jakiś rodzaj porozumienia politycznego, a wydaje mi się, że właśnie problem polega na tym, że nie tylko, że go nie ma, ale też nie ma chęci i dlatego niektórzy twierdzą, że no przynajmniej dzisiaj, niezależnie od niedoskonałości pewnych rozwiązań prawnych, powinniśmy się jednak ich trzymać. I tu się pojawia sprawa ostatnio wybranego przez Sejm kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, doktora Macieja Berka, który oczywiście na razie formalnie mówi, czekam na zaproszenie z Kancelarii Prezydenta w sprawie złożenia ślubowania, tak? No ale wiemy, że już od dawna jest kilku sędziów, którzy zostali wybrani zgodnie z prawem, ustawą.
12: No prawda, ja tutaj nie mam wątpliwości, tak, przez Sejm, że...
11: I pan prezydent nie przyjmuje od nich tego ślubowania, no bo właśnie coś tam, no.
12: Ja nie mam wątpliwości, że prezydent... przedłużając, czy nie przyjmując ślubowania wybranych sędziów, jakby to powiedzieć, no postępuje nie do końca zgodnie z literą, a na pewno duchem Konstytucji, zwłaszcza, że w Konstytucji nie ma chyba mowy o tym, że prezydent ma tu jakąś rolę, to jest raczej kwestia ustawy. Ubolewam nad tym, że prezydent, mówiąc krótko, nie przyjmuje tych ślubowań. No ale jakby to powiedzieć, tu po obu stronach praworządność jest, jakby to powiedzieć, wybiórcza, tak? Bo też obecna koalicja rządząca po roku 2023 nie publikowała części wyroków Trybunału Konstytucyjnego i nawet chyba takich, które nie budziły jakichś szczególnych wątpliwości, które podejmowali sędziowie, którym no, trudno zarzucić, żeby byli tak zwanymi blerami, już nie wchodzę jakby w szczegóły, bo po prostu to uznano, że jakby autorytet tej instytucji upadł i po prostu nie ma. No w tej chwili, kiedy następuje wymiana składu, bo kolejni poprzedni, czy byli członkowie, no ustępują i kiedy Sejm ma prawo wybrać nowych, no to wtedy nagle, można powiedzieć, obóz rządzący zaczyna patrzeć na Trybunał przychylniejszym okiem. Politycznie to może zrozumieć, ale powtórzę, dla takiego zwykłego wyborcy, dla opinii publicznej, no to nie jest jakoś szczególnie chyba, wydaje mi się, wiarygodne, tak, że wiarygodność tej instytucji po prostu się skończyła i ta instytucja stała się niestety, można powiedzieć, główną ofiarą w sensie instytucjonalnym, takiej turbopolaryzacji po roku 2015. I dzisiaj albo po prostu powinniśmy uznać, że jest to instytucja w jakimś sensie fasadowa. To chyba to jest to, co można zrobić najłatwiej, najprościej. Albo jednak domagać się od polityków, żeby rozpoczęli jakąś pracę, jakieś działania nad resetem. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów w przyszłym roku, tak, powiedzmy, jak będą silne te partie polityczne, które są spoza duopolu PiS, KO, no i wtedy też być może się pojawi jakaś przestrzeń, żeby taki reset się mógł pojawić.
11: No, kończąc ten wątek, jeszcze tylko jeden, no bo mieliśmy w tym tygodniu, a przecież podsumowujemy, pan profesor podsumowuje ten tydzień, no taką kolejną próbę sił z Kancelarii Prezydenta do Sejmu zostało wysłane pismo, w którym Kancelaria domaga się właściwie jakichś wyjaśnień dotyczących okoliczności procedowania kandydatury przez Sejm. No i akurat dzisiaj otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu z kolei odpowiedź, przekazał ją szef tej kancelarii, Marek Siwiec, ponownie przypominając, że Kancelaria Prezydenta, no mówiąc, on oczywiście tak tego nie powiedział, ale on w ogóle nie ma nic do tego, tak? Żądania Kancelarii Prezydenta nie mają podstaw prawnych, bo prezydent nie uczestniczy w procesie powołania sędziów. W związku z czym domaganie się jakichkolwiek dokumentów z Sejmu, a dlaczego, a czy oni tam wszystko dostali, a czy pan Maciej Berek złożył wiarygodne dokumenty i świadczące, ile lat pracował jako radca prawny, to prezydenta ma w ogóle nie interesować. On pełni tu funkcję tylko, nazwijmy, ceremonialną, odbierając ślubowanie. Kropka. No i na tym polega, wydaje mi się, panie profesorze, kluczowy problem, że jednak w tej sprawie rządzący trzymają się litery prawa i ustawy, którą zresztą przyjęła poprzednia ekipa rządząca, a prezydent jakby tego nie chce widzieć.
12: Mnie pan redaktor przekonuje, natomiast oponenci czy też zwolennicy tego, że tu jednak prezydent może, że tak powiem, stawiać jakieś pytania, także wybitni konstytucjonaliści budują taką argumentację, że ta prerogatywa, ta domniemana prerogatywa prezydenta ma charakter pośrednia, czyli że prezydent stoi na straży konstytucji jako takiej, tak? No i że w związku z tym może pytać o to, czy przepisy konstytucji dotyczące wyboru sędziów przez Sejm zostały dochowane. Ale ja tu też uważam, że skoro konstytucja milczy na temat udziału prezydenta w samym tym akcie, to prezydent po prostu powinien te ślubowania przyjąć. Zwłaszcza, że przed rokiem 2015, bo to wtedy tak naprawdę, jeszcze był pewien wyjątek, zna się prezydent Lech Kaczyński, tam chyba 90 dni, jeśli dobrze pamiętam, w pewnym momencie czekał, ale jednak przyjął ślubowanie. Ja to uważam, że prezydent powinien to ślubowanie przyjąć, dlatego że nie funkcjonujemy w systemie, że tak powiem, prezydenckim czy jakimś semiprezydenckim, prawda, tylko jednak w systemie gabinetowo-parlamentarnym ta funkcja prezydenta jest inna. No, z drugiej strony prezydent ma mocny mandat, rozpycha się politycznie, by tak powiedzieć, z całym szacunkiem oczywiście dla głowy państwa, próbuje, że tak powiem, być obecny na scenie, grać trochę ponad prerogatywy konstytucyjne. To taka jest polityczna rzeczywistość i też powiedzmy, nie ma się na to, co szczególnie nie ma się na to, co szczególnie obrażać.
11: W tym tygodniu również pojawiła się informacja, która być może nawet wielu zaskoczyła, że w ogóle coś takiego się mogło wydarzyć. Trochę zapomnieliśmy, że niedawno prezeską Trybunału Konstytucyjnego była pani Julia Przyłębska. Tymczasem Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury, zarzucając byłej prezes niezgodne z prawem ingerowanie w skład sędziowski. Według tej organizacji takich przypadków było 176. No i kiedy się zaczynasz szukać, jakie to może być naruszenie prawa i co za to grozi, to znajdujemy informację, że nawet do 10 lat więzienia. No i teraz, gdyby znowu spojrzeć na tą całą dyskusje, spór, konflikty wokół Trybunału Konstytucyjnego, to akurat teraz w tym momencie, kiedy wydaje się, że coś się wydarzy, że coś się ma wydarzyć, prawda, bo nawet dzisiaj były informacje, oczywiście potem zdementowane, że może policja właśnie siłowo wejdzie do gmachu Trybunału i tak dalej, no ale oczekiwanie, że coś się wydarzy jest, no to właśnie się między innymi wydarzyło to zawiadomienie. I jak pan
12: ja
11: to
12: bym chyba
11: tłumaczy,
12: nie łączył tutaj. Ja bym chyba tutaj nie łączył tego zawiadomienia czy tej inicjatywy Fundacji Helsińskiej z planami obozu rządowego, bo kilka przynajmniej razy w ostatnim czasie też Fundacja Helsińska mówiła innym głosem. Wydaje mi się, że też w sprawie nominacji pana ministra Berka, kiedy się pojawiły protesty podkreślające, że jednak nie jest dobrze, żeby czynnych polityk nagle, prawda, stawał się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to jeśli się mylę, to przepraszam, wydaje mi się, że też Helsińska Fundacja tutaj wyrażała wątpliwości, więc myślę, że to jest trochę, mam nadzieję, jestem przekonany, niezależny głos. No i cóż, jeżeli prawo zostało złamane, to oczywiście prokurator powinien się tym zająć, nikt nie może stać ponad prawem i prokuratura powinna tę sprawę zbadać, ale w sensie politycznym, mówiąc szczerze, nie sądzę, żeby ta sprawa w jakikolwiek sposób kogokolwiek, do czegokolwiek jeszcze nowego przekonała, żeby jakoś zmieniła nasze polityczne nastawienia, tak, w tej sprawie. A poza tym, to będzie, gdyby to się jakoś miało toczyć prawnie, to będzie sprawa bardzo złożona, bardzo zawiła, bardzo skomplikowana, więc pewnie jakieś jej efekty, nie wiem, zobaczymy za 2-3 lata, więc informacja jest ważna, ale nie sądzę, żeby była jakoś znacząca, bym powiedział, w takim sensie politycznym.
11: No to jeszcze zostajemy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, aczkolwiek w innym wymiarze. No też wydarzenie z dzisiaj, chociaż początek jego to jest maj tego roku, kiedy to Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, postanowił odwołać z funkcji rektora uczelni, która się nazywa Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. No tam potem jeszcze badano tę sprawę, bo był protest i w czwartek minister potwierdził tę decyzję, czy utrzymał w mocy. No i przekazał obowiązki kierowania tąże akademią panu profesorowi Sławomirowi Cudakowi. No i on dzisiaj, jak przyszedł do pracy, to się okazało, że tam są protestujący, reprezentujący głównie Prawo i Sprawiedliwość przeciwko tej zmianie. No i doszło do interwencji policji. Nowy rektor wchodził w jej asyście do środka. Szczegółowo nie będę opisywać tego zdarzenia, natomiast no, istotne jest też to, że na miejsce poza policją i właśnie osobami, które protestowały przeciwko tej zmianie, no pojawił się prezes Jarosław Kaczyński i no oczywiście też wyraził ogromne rozczarowanie rządzącymi, o może tak powiem, nazwał bezprawiem totalnym to, co się tutaj dzieje. No i oczywiście dla niego to dalszy ciąg drastycznego łamania prawa i konstytucji. No więc kolejny mamy konflikt, tym razem już nie dotyczy, nie wiem, prezesa Trybunału, ale rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
12: Tak, zdaje się, że te wydarzenia, o których mówi pan redaktor, związane z usunięciem poprzedniego rektora i próbą wprowadzenia, jak rozumiem, no takiego rektora komisarycznego, one od wczoraj już, tak powiem, tam mają miejsce. I właściwie politycy chyba tak naprawdę dzisiaj się w to jakoś włączyli. I tu powiem szczerze, zupełnie otwarcie, bo ja też reprezentuję świat akademicki, moje serce jest trochę rozdarte, bo nie ma we mnie specjalnego entuzjazmu, kiedy słyszę, że minister ten czy inny odwołuje rektora, tak? Bo no, rektor jest, można powiedzieć, taką funkcją, która reprezentuje autonomię uniwersytetu, jest powoływany albo przez kolegium elektorów, na dużych uniwersytetach, albo przez senat. I to jest pewnego rodzaju funkcja, instytucja rektora, rola rektora jest takim trochę fundamentem autonomii uczelni wyższej. No i oczywiście ustawa o szkolnictwie wyższym przewiduje taki przypadek, szczególny przypadek, kiedy w sytuacji rażącego łamania prawa, prawda, minister może odwołać rektora, no ale to musi być sytuacja szczególna. Czy ona ma tutaj miejsce? No jesteśmy przekonywani, że tak, chociaż zdaje się, nie pojawią się tam żadne zarzuty, czy nawet na pewno żadne zarzuty, nie wiem, kryminalne, czy jakieś bezpośrednio związane z samym rektorem, raczej związane z działaniem tej akademii. Z drugiej strony...
11: To może słuchacze, żeby mieli jasność, jeśli pan profesor pozwoli, jak najszybciej, jak tylko potrafię, bo tutaj znalazłem informację, że te powody były związane z trzema kwestiami. Pierwsza dotyczyła, jak to określono, poważnych nieprawidłowości przy doktoratach, które no, dotyczyły procedur, tak, związanych z tymi doktoratami. Kolejnym powodem odwołania była demonstracyjna aktywność polityczna. Ustalono, że w okresie pełnienia funkcji pan dr Michał Sopiński prowadził w mediach społecznościowych aktywność o jednoznacznie politycznym, systematycznym i demonstracyjnym charakterze. I wreszcie trzecim powodem było zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. Rektor komendant nie był uprawniony do podważania statusu prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, ani do uzależniania wykonania zadań publicznych od własnej oceny tej kwestii.
12: Ja tylko powiem, że ten drugi zarzut mnie najbardziej zaniepokoił, no bo zarzut, że tak powiem, aktywności politycznej czy uprawiania jakiejś tam, powiedzmy, no propaganda jest jednak dość ogólny. Znaczy to może stworzyć, mówiąc krótko, pewien precedens na przyszłość. Niemniej, poprzedni rektor w zasadzie nie tyle odrzuca te zarzuty, to raczej broni się taką, no trochę powiedziałbym, metodą kauzalną, że kazuistyczną, że nie dostarczono mu w sposób prawidłowy jakby decyzji administracyjnej ministra. ja tutaj mam, powiem szczerze, pewien niepokój. Ale na korzyść ministra z kolei przemawia to, że on tam nie usuwa Senatu, tylko jakby oczekuje, że Senat wybierze nowego rektora, czyli powiedzmy pozostawia część autonomii tej instytucji. To, co mnie natomiast z drugiej strony jakoś martwi, to że tam się pojawiają politycy, tak, że w ten powiedzmy spór instytucjonalny, no, który może mieć jakoś miejsce w świecie akademickim, wjeżdża spór polityczny, wkraczają politycy i całą tę sprawę upolityczniają. No i wtedy rzeczywiście uniwersytet w wypadku Szkoła Wyższa Akademia staje się frontem walki politycznej, co na pewno uderza w jej autorytet, uderza też, powiedziałbym, no, w jej pracowników, w jej studentów, prawda, w jej doktorantów, no nie pomaga ta sytuacja im wszystkim. I mówiąc szczerze, no też dziwię się trochę Prawu i Sprawiedliwości, bo już pomijając wszystkie, tak powiem, względy takie zasadnicze, pryncypialne, o których mówiliśmy, z czystej pragmatyki politycznej, sytuacja, w której politycy angażują się w jakieś przepychanki, prawda, w jakieś takie sytuacje uliczne, gdzie się pojawia policja i tak dalej, one naprawdę nie budują autorytetu partii politycznych. To bardzo dobrze przerobiła opozycja przed rokiem 23, prawda, kiedy bardzo często politycy opozycji demonstrowali, niektórzy nawet tak to, tak powiem, określali lekko ironicznie, ulica i zagranica. To nie budowało autorytetu opozycji. To raczej właśnie pokazywało, że opozycja no, awanturuje się, bo nie ma żadnego pomysłu na to, żeby przejąć władzę i żeby tę władzę wykonywać lepiej niż wtedy rządzący. I trochę dzisiaj mam wrażenie, w taką pułapkę wpada Prawo i Sprawiedliwość, szukając jakby swojej politycznej szansy, no właśnie w tego typu, nie chcę tu używać określenia kryteria uliczne, bo ono się oczywiście bardzo źle kojarzy, ale no właśnie w takich demonstracjach, które gdzieś część wyborców może odbierać jako zwykłą taką polityczną awanturę. Powiadam, sprawa może budzić pewne wątpliwości natury takiej zasadniczej. Można stawiać pytania, czy rzeczywiście konieczna była ta decyzja ministra, ale na pewno nie w takiej formie. Ta forma i szkodzi samej Akademii, i szkodzi też Prawo i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj bardzo duże problemy polityczne z różnych powodów i to nie jest metoda, sposób, żeby moim zdaniem z tych problemów wyjść, żeby okazać się ciekawszą propozycją, atrakcyjniejszą propozycją niż Konfederacja, czy niż ugrupowanie Mateusza Morawieckiego.
11: Przez lata zastanawialiśmy się często też w rozmowie z panem profesorem, dlaczego, kiedy wybuchają jakieś afery i one no, jednak w dużym stopniu powinny być obciążeniem dla obozu Zjednoczonej Prawicy, to okazywało się, że tym obciążeniem nie były. Pojawił się wtedy termin teflonowości tego ugrupowania, czyli właśnie no, takiego nieprzyklejania się różnych grzechów, przynajmniej w oczach opinii publicznej, właśnie do tego obozu politycznego. No a teraz mamy sytuację taką, że IBRiS dla Rzeczpospolitej zrobił badanie, z całym oczywiście tam zastrzeżeniem, że to badanie i tak dalej. I zadano pytanie, które z ugrupowań pani zdaniem najbardziej obciążone jest aferą związaną z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. No i z tego badania wynika, że 53% badanych obciąża najbardziej właśnie PiS, a Koalicję Obywatelską 22%. Jak wiemy, no jedna strona oczywiście wskazuje tylko, no nawzajem się oskarżają, tak? PiS mówi, że to wina Tuska, nie ostrzyk ludzi, jego służby i tak dalej. Koalicja rządząca mówi, to wina PiSu, oni umoczeni, blokują ustawy i tak dalej. Co ciekawe, w tym badaniu jeszcze zsumowano głosy zwolenników partii opozycyjnych, czyli Konfederacji, obu partii Razem i PiSu. I z tych wyborców 41,4% wskazuje właśnie na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego jako środowisko obciążone aferą. Czy to jest w takim razie właśnie jakaś zmiana, odejście od tego starego powiedzenia, że oni są teflonowi i się do nich nic nie przyklei?
12: Sprawa jest złożona, bo rzeczywiście jest tak, jak mówi pan redaktor, że no, afery dość szybko, można powiedzieć, gdzieś tam przemykają po naszym politycznym horyzoncie i to z różnych bardzo, bardzo powodów, takich strukturalnych, no można powiedzieć, afera goni aferę, sensacja goni sensację. Jesteśmy też bardzo, bardzo podzieleni w związku z tym, te afery, że tak powiem, przyjmujemy w sposób taki, taki bańkowy i gotowi jesteśmy, że tak powiem, to tu dzielić odpowiedzialność po połowie. Ale w tej sprawie mamy coś no, niezwykle ewidentnego, co od dawna się nie pojawiało. Znaczy, mamy taki oto obraz, że były bardzo ważny polityk, jeden z najważniejszych, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, przez 8 lat przekonywał nas, że chce i potrafi, że tak powiem, radykalnie zmienić, naprawić system sprawiedliwości, który też często bardzo krytykował sędziów, prawda, i tak dalej. Sam no, wykazał się niezwykłą, gigantyczną niefrasobliwością, przyjmując 450 tysięcy złotych od kogoś, kto właściwie już było wiadomo, że no, prowadzi bardzo, bardzo poważne interesy, prawda? Kogoś, kto ma biznes, na którym się, tak powiem, ciemne chmury zbierał kilka lat wcześniej. To jest moim zdaniem z politycznego punktu widzenia, mówię to oczywiście Zbigniewie Ziobrze, no, kompromitujące. I teraz fakt, że Prawo i Sprawiedliwość broni kogoś takiego, prawda? Przez kilka kolejnych dni, czy nawet już tygodni, nie ma ze strony Prawa i Sprawiedliwości jakiegoś właściwego reagowania takiego kryzysowego. No to się kładzie cieniem dzisiaj na PiS-ie w sposób ewidentny. I to jest w tym sensie no, trochę bez precedensu. Natomiast jeśli ktoś oczekuje, że to wywróci scenę polityczną, że to będzie trzęsienie ziemi, to to są oczywiście oczekiwania przedwczesne, dlatego że, no tak jak już powiedziałem, trochę afera goni aferę. Też wyborcy PiS-u są bardzo mocno przywiązani do swojej partii, ci, którzy przy niej pozostali. I myślę, że nawet taka afera ich do PiS-u nie zniechęci. Niemniej, ta afera uderza w prawą stronę w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy w takim preludium, w takich przebiegach kampanii parlamentarnych. Tak? Właśnie w tych tygodniach i miesiącach, można powiedzieć, decyduje się, kto w jakim szeregu, w jakiej konstelacji, z jakimi szansami wystartuje w kampanii. Dokonuje się pewnego rodzaju...
11: W wyścigach takie... Formuły 1 mówi się pole position. Kto ma jaką pole position?
12: Dokładnie. Albo w rozgrywkach pucharowych eliminacji, prawda? No i teraz w tych eliminacjach zamiast PiS, można powiedzieć, rozkładać swój taki polityczny pawiogon, zamiast rozkładać skrzydła, przekonywać, to my jesteśmy najsilniejszą prawicą, musi się bronić. Jest w defensywie, prawda? Co więcej, coraz bardziej wchodzi w taką bratobójczą walkę z Mateuszem Morawieckim. A zatem nie mamy trzęsienia ziemi, ale mamy takie, powiedziałbym, podmywanie przez pewne, by tak powiedzieć, gruntowe wody tej afery, no właśnie fundamentów gruntu PiS-u, który bardzo osłabia jego tę pozycję startową. I jeszcze jedna sprawa. Kryzys to jest zawsze czas weryfikacji przywództwa. Tak? To jest taki moment, kiedy jest lider albo go nie ma, który przychodzi i mówi pan jest niestety winien tej sytuacji, musi odejść, prawda? I idziemy do

0: strony, właśnie jako taki moment, kiedy może pokazać siebie jako silny, zdecydowany przywódca, który opisuje sytuację, który wskazuje, można powiedzieć, winnych i wskazuje recepty. To jest ciekawe, to jest ważne. I to stawia pytanie też no właśnie o to, czy ktoś będzie taki, kto tę prawicę będzie mógł zjednoczyć przed wyborami.
1: No to na koniec już tak bardzo króciutko, ale jest to pewna tradycja piątkowych audycji. Było kilka sondaży, dwa na pewno, może nawet trzy preferencji wyborczych, ale myślę, że właśnie po tym, co pan profesor powiedział, byłoby dobrze jednak odnieść się do przynajmniej jednego i wezmę ten najnowszy, czyli sondaż Opinia 24, którym się zresztą premier Tusk chwalił w mediach społecznościowych. Układ sił w zasadzie jest od dawna niezmienny, natomiast no, są tylko drobne różnice procentowe. I tak właśnie w tym sondażu Opinii 24 Koalicja Obywatelska ma 31,4%, a Prawo i Sprawiedliwość 17,5%. No i tym się chwalił Donald Tusk, że takiej różnicy nie było już od dawna. Na trzecim miejscu niezmiennie od dawna Konfederacja. Akurat w tym badaniu Lewica wyprzedziła Konfederację Korony Polskiej. Ta pierwsza Konfederacja ma 12,6, Lewica 7,2, Konfederacja Korony Polskiej 6,9. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wskoczył do Sejmu z wynikiem 5,7. No ale to wszystkie ugrupowania, które w tym Sejmie się znalazły i to znowuż pokazuje, że albo się ktoś zgodzi na no, nieoczywistą koalicję, żeby zdobyć większość, na przykład dołączyć Rozwój Plus do Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, no albo właśnie cała prawica się jednak mimo tych konfliktów zjednoczy i ona stworzy tęże większość. No i właśnie, no to dwa słowa komentarza, panie profesorze.
0: Krótko. Myślę, że sprawa koalicji przedwyborczych, jakie one będą, to zdecydują na przykład ludowcy, lewica i tak dalej. To jest ciągle jeszcze sprawa otwarta i tu politycy właśnie obserwują w tej chwili te pole position, jak mówił pan redaktor, czasami właściwie też, jak mówił pan redaktor, czasami właściwie trochę też te rozgrywki no, w jakimś sensie inicjują. Natomiast to, co mnie w tym sondażu po pierwsze bardzo cieszy i to jest już chyba kolejny odczyt, słabnięcie pozycji Grzegorza Brauna, że jednak z tych kilkunastu procent chyba jeszcze wiosną, w różnych w tej chwili badaniach to się zbliża do 7-6%. Ja kiedyś postawiłem taką tezę rok temu, że popularność Grzegorza Brauna jest sezonowa, że ona będzie spadać i zdaje się, że sondaże to potwierdzają. Trzymam w każdym razie za to kciuki, jeśli w ogóle politolog może trzymać kciuki za sondaże. Natomiast patrząc szerzej, oczywiście no, widzimy słabnącą pozycję PiS-u i to pokazuje, że PiS jest dzisiaj w takim strukturalnym, można powiedzieć, kryzysie. Wyjście Mateusza Morawieckiego było tylko, powiedziałbym, tego przejawem, a nie przyczyną. To jest związane, moim zdaniem, po prostu z kryzysem przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. No i z tym, że po prostu chyba ta partia potrzebuje w tej chwili realnego następcy Jarosława Kaczyńskiego, a nie tylko zastępcy. Natomiast to koalicja dalej, można powiedzieć, ma gdzieś taki szklany sufit na poziomie, znaczy Koalicja Obywatelska na poziomie 32-34% i niewiele wskazuje na to, że była w stanie ten szklany sufit przebić, co oczywiście pokazuje, że będzie w przyszłym, także w przyszłym roku Donald Tusk, gdyby oczywiście koalicja wygrała wybory, skazany na jakąś koalicję i w związku z tym podobnie jak w roku 2023, wszystko rozstrzygnie się pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a ugrupowaniem Donalda Tuska.
1: Pięknie dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był naszym pierwszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dzięki, dobrej nocy, dobrego weekendu.
1: A teraz jest z nami już drugi zapowiadany gość, pan dr Bartłomiej Nowak, główny ekonomista Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, wykładowca uczelni Wistula, członek Team Europe Direct, a więc zespołu doradców przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
1: A to zacznijmy od tych spraw ekonomicznych i europejskich. Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, podróżuje po stolicach, był już chyba w 15 państwach, a może nawet i więcej. No ale też był w Warszawie, więc może warto zauważyć tę dyskusję, jaka się toczy na temat przyszłego budżetu. jest kłopot, bo on

0: Nie tylko on chciałby, żeby ten budżet dogadać między wszystkimi, uzyskać kompromis, konsensus do końca roku, a z powodów, o których pewnie nam pan powie. No ale dalej mamy ten podział, tak, na tych skąpców, którzy chcą budżetu mniejszego, i na przyjaciół spójności, którzy chcą dużego, którzy widzą potrzeby nowe, przede wszystkim obronność i tak dalej, plus spłatę pożyczki na fundusz odbudowy pokowidowej. No więc jak pana zdaniem, co z tych podróży, rozmów wynika? Czy jesteśmy bliżej tego konsensusu, czy nie?
1: Myślę, że cel Antonio Costy jest jeden, mianowicie taki, żeby poprzez te podróże wypracować konsensus co do tego, w jaki sposób mamy finansować w Unii Europejskiej tak duże potrzeby. One są znacząco większe niż przy poprzednich budżetach i również obronność niejako doszła jako taki nowy punkt w zasadzie. I tutaj na pewno jest zgoda co do tego, że proste zwiększenie finansowania poprzez większy wkład procentowy PKB, jak to do tej pory miało miejsce, czy raczej PNB, produktu narodowego brutto, raczej nie ma ktokolwiek chęci, szczególnie płatnicy netto, aby zwiększać w ten sposób budżet unijny. No więc alternatywą, i to właśnie Costa jeździ i próbuje wypracować konsensus co do tego, jest 5 nowych, różnorodnych źródeł własnych zaproponowanych przez Komisję Europejską, jeżeli chodzi o finansowanie budżetu, tak aby uniezależnić się od tych decyzji bezpośrednio państw członkowskich. Tutaj również są kontrowersje i różne państwa mają różny punkt widzenia na ten temat. Costa jest w tej sytuacji, że w przyszłym roku odbywają się różne niezwykle ważne wybory w różnych częściach Europy. I jest całkiem prawdopodobne, że siły prawicowe będą miały, po prostu mogły sprawić bardzo poważny problem w negocjacjach budżetowych, zaczynając od kraju, na który wszyscy spoglądamy w tej chwili, to jest Francja. Jeżeli byłaby rządzona przez ugrupowanie, przez Front Narodowy, no to będzie bardzo poważny problem, biorąc pod uwagę zapowiedzi liderów tego ugrupowania. A nie tylko we Francji, będziemy mieli wybory w Polsce, będziemy mieli wybory w Hiszpanii, będziemy mieli wybory we Włoszech. I to są wszystko bardzo trudne przypadki, które zmuszają niejako liderów europejskich do tego, aby podjąć ten problem, czy spróbować domknąć budżet w tej chwili. Ja jestem raczej sceptyczny co do możliwości tego, dlatego że to nie jest pierwszy tego typu pomysł, aby trochę wyprzedzić cykl wyborczy i szybciej sfinalizować pracę nad budżetem, ale to się nigdy nie udało, w takim sensie, że one zawsze się bardzo przedłużały, to były sprawy kontrowersyjne, a tutaj jesteśmy jeszcze właśnie w okresie, kiedy te potrzeby po prostu finansowe Unii Europejskiej są znacznie większe niż do tej pory. Doszła nam też polityka obronna. No i to, co robi właśnie w tej chwili Costa, to jest ta próba zabezpieczenia Unii Europejskiej finansowania po prostu poprzez podatki własne. I 5 źródeł Komisja Europejska zaproponowała, ale duża część z nich napotyka opór. To wymaga też decyzji jednomyślnej, trzeba podkreślić, więc jest to ogromne wyzwanie.
0: O budżecie rozmawiali też przywódcy 4 państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, która ma teraz przewodnictwo w V4. Z jednej strony cieszy, że ten format jakoś się zrewitalizował. Wydaje mi się, że tu jest ogromna jednak zasługa Petera Madziara i jego zwycięstwa na Węgrzech, bo przecież eurosceptyczny Fico i Babiš, no tak jakby zmienili trochę swoją retorykę i chyba są teraz bardziej europejscy niż byli jeszcze niedawno, więc czwórka się dogaduje. Na spotkanie przyjechał też premier Irlandii, która ma prezydencję, Michael Martini. No i właśnie, rozmawiano o budżecie między innymi, ale też o takich sprawach, które ważne są dla państw naszego regionu, czyli właśnie ten system handlu emisjami, On będzie podlegał teraz jakimś modyfikacjom, no i oczywiście nam zależy, żeby stworzyć jakąś grupę nacisku na to, żeby te modyfikacje poszły zgodnie z interesem właśnie państw tego regionu. Czy V4 rzeczywiście nabiera znaczenia?
1: V4 zawsze była dosyć użyteczną grupą, ale przez ostatnie lata no, nie działała ze względu na kluczową różnicę interesów z Wiktorem Orbanem przede wszystkim i jego stosunek do Rosji i do wojny w Ukrainie. Natomiast teraz to, co się stało, to faktycznie od czerwca mamy taką rewitalizację. Peter Madziar już w kampanii wyborczej, jeżeli wypowiadał się na temat polityki zagranicznej, to on wymieniał jako priorytet właśnie Grupę Wyszehradzką. I to zaczęło działać, bo dlatego, że zarówno premier Babiš, jak i Fico, oni być może mają różny punkt widzenia w wielu obszarach, jeżeli porównanie na przykład do Polski, ale oni są pragmatykami, to trzeba powiedzieć. I na forum Unii Europejskiej nie stwarzali tak poważnych problemów w żadnym stopniu porównywalnych do tych, które stwarzał Viktor Orban. I od czerwca właśnie mamy rewitalizację i to w różnych formatach, bo spotykali się zarówno ministrowie spraw zagranicznych już nieraz, spotykali się ministrowie obrony, spotykają się premierzy. I to, jeżeli chodzi o negocjacje budżetowe, jakieś tam przełożenie będzie miało, dlatego że tak naprawdę interesy tych państw naszego regionu są wspólne. Tutaj nie mamy jakichś tam różnic zasadniczych. Podobne mamy punkty widzenia, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną. Podobne punkty widzenia, jeżeli chodzi o poprzednią politykę spójności i potrzebę tego, aby regiony nie utraciły swojej pozycji w tych całych negocjacjach, a jest takie poważne ryzyko. Podobne mamy też punkty widzenia, jeżeli chodzi o politykę obronną. I tutaj trzeba zaznaczyć, że na Węgrzech ostatnio przecież podjęto decyzję o wydaleniu 10 dyplomatów rosyjskich, więc to też się zmienia. Węgry pozwoliły na otwarcie 2 klastrów negocjacyjnych z Ukrainą. Jeszcze nie wszystkie są otwarte, te które mogą i toczą się rozmowy węgiersko-ukraińskie, ale tu jest zdecydowany krok do przodu i to tylko cieszy. I ta grupa zawsze stanowiła taką dobrą, pragmatyczną płaszczyznę współpracy pod warunkiem, że nie była albo że nie było pomysłów na takie traktowanie jako jakiegoś bytu politycznego. Na to nigdy nie miała szans, natomiast na dobrą koordynację to się sprawdzało. No i warto podkreślić, że w przeciwieństwie na przykład do Trójkąta Weimarskiego, który ma cały czas niezrealizowany potencjał, Grupa Wyszehradzka ma swój fundusz osobny, z którego społeczeństwo obywatelskie, kultura, naukowcy, projekty ponadgraniczne mogą korzystać i to jest wielki plus Wyszehradu.
0: Donald Tusk poinformował wczoraj, że otrzymał raport od szefa CIA Johna Radcliffe'a, z którego ma wynikać, że możemy być w najbliższym czasie świadkami różnego rodzaju ataków i prowokacji ze strony Rosji, w tym prowokacji czy prób ataków na przejścia graniczne. No i trochę premier nas zaniepokoił, a szczególnie nas to niepokoi w kontekście innych wydarzeń ostatniego czasu, no bo przecież ten sam John Radcliffe był 25 sierpnia w Rosji, rozmawiał z szefem FSB, rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego. Po tych spotkaniach byli negocjatorzy Trumpa w Moskwie i w Ukrainie. Zaczęto mówić o możliwym spotkaniu, być może w formacie trójstronnym, Putin, Trump, Zełenski, a więc nadzieja na przerwanie tej strasznej wojny. Trump mówi, że oczywiście jak to on, tak, miałem świetną rozmowę z Putinem i raptem dostajemy raport, z którego wynika, że grożą nam nowe jakieś rzeczy. No to znaczy, że co tu się dzieje w tym świecie dyplomacji? Nic z tej dyplomacji nie wynika, skoro zagrożenie może wzrosnąć?
1: No niewiele wynika i w tej chwili tak naprawdę dla Putina liczy się zima i to, co się stanie po zimie, to znaczy w jakiej kondycji będzie Ukraina. I on wydaje się, że obstawia te następne kilka miesięcy jako decydujące dla wojny i tego, czy Ukraina się złamie, czy nie. Ukraina ma jeszcze dodatkowy kłopot, o którym pan redaktor nie wspomniał. Otóż okazało się, że w budżecie obronnym, i to wszyscy są zaskoczeni tymi doniesieniami, jest dziura w ukraińskim 27 miliardów dolarów. To są poważne pieniądze, których Unia nie planowała w tym oryginalnym pakiecie pożyczkowym zatwierdzonym, wstrzymywanym wcześniej przez Węgry i tak dalej, ale nagle się okazało, że jest dziura. Więc sytuacja Ukrainy jest niedobra, ale ja bym jeszcze dorzucił do tego, jeżeli chodzi o te same negocjacje, że z tego, co słychać w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie ta rola Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera się kończy w tych negocjacjach i wymieniany przez pana Radcliffe, on przejmie prawdopodobnie te negocjacje i też ta wizyta w Moskwie jego była takim krokiem, który jemu umożliwiał wejście mocniejszą w tą grę i nie wiemy, co to oznacza. Różne są interpretacje, ale prawdopodobnie on będzie rozmawiał na znacznie bardziej szczegółowym poziomie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tak jak mówię, na razie nie widać jakichkolwiek oznak woli politycznej po stronie Władimira Putina. Zobaczymy też, czy Putin rozpocznie mobilizację i pobór do wojska po wyborach już samych, które będą w Rosji. Więc ja nie widzę jakichś tutaj przesłanek, aby rozmawiać na dzień dzisiejszy o tym, że ta wojna może się skończyć, a raczej na pewno się nie skończy przed zimą, którą Putin uważa, że po prostu tutaj może złamać Ukrainę. Będzie bardzo trudna dla Ukrainy pod każdym względem, jeżeli chodzi o niedobór broni w takim czysto humanitarnym względzie, o problemy energetyczne. Jest bardzo ciężka sytuacja energetyczna Ukrainy, więc to teraz nie wygląda dobrze, ale Rosja też, pamiętajmy, Rosja też ponosi straty. No, Rosja w tej chwili musi importować paliwa, co jest niesłychane.
0: No to na koniec jeszcze ciekawy, moim zdaniem, proces, który się już od pewnego czasu toczy, ale zaczyna coraz bardziej przybierać realny kształt. No najpierw oczywiście wielki konkret, no bo premier Kanady Mark Carney i prezydent Zełenski podczas wizyty zresztą w Kanadzie podpisali w czwartek deklarację o stuletnim partnerstwie oraz deklarację o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Ta sama Kanada z tym samym premierem planuje strategiczny sojusz z Unią Europejską. No, przejawem prowadzonych w tej sprawie rozmów i prawdopodobnie szybko zakończonych sukcesem rozmów o partnerstwie, jeśli chodzi o handel, o bezpieczeństwo, ma być wizyta premiera Marka Carneya w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, zapowiedziana, potwierdzona w kalendarzu. W czwartek będzie tam miał wystąpienie, a o samym planie Ursula von der Leyen ma powiedzieć w środę w swoim orędziu o stanie Unii. Kanada bardzo się zbliża do Europy. To widać. Jak należy ocenić ten krok?
1: Tu może doprecyzować trzeba, że Ukraina nie podpisała jeszcze, dopiero podpisze. Na razie jest intencja podpisania stuletniego porozumienia z Kanadą i to ma być sfinalizowane w szczegółach do końca tego roku. Natomiast rzeczywiście to porozumienie, które między innymi zawiera ten punkt, no obejmuje bardzo taką wieloobszarową współpracę między Kanadą i Ukrainą z korzyścią dla Ukrainy. Warto też przypomnieć, że Ukraina ma bardzo bliskie związki z Kanadą, dlatego że tam jest ogromna diaspora ukraińska w Kanadzie. Natomiast Kanada faktycznie, ja bym zaczął od tego, że nastąpił bardzo poważny zwrot w opinii publicznej. I to nie jest tylko tak, że premier Carney prowadzi tego typu politykę zbliżania się do Europy, ale to wynika po prostu z postawy opinii publicznej, która się bardzo zraziła do Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. Katastrofalna jest obniżka notowań Ameryki w oczach Kanadyjczyków. I to, co się dzieje, to Kanada w sposób taki ewidentny zacieśnia współpracę z Europą. W tej chwili nie wiemy, to nie jest w opinii publicznej, ale bardzo poważnie dyskutowane są kwestie zarówno obronności. Warto pamiętać, że Kanada jest dopuszczona w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii do programu SAFE, do udziału w programie SAFE. I ta współpraca wygląda na to, że będzie tylko mocniejsza. Kanada jest członkiem NATO i ona musi na pewno też powiększyć swoje wydatki obronne. To deklaruje. Na razie jeszcze daleko jest do jakiegoś takiego poziomu, nawet który ma Europa, ale zdecydowanie bierze kurs na to, aby odgrywać na świecie rolę promotora jednak idei bardziej liberalnych, współpracy międzynarodowej, zacieśniania współpracy transatlantyckiej, bez względu na to, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi. Sam Carney zresztą też wygłosił takie bardzo ważne przemówienie na forum ekonomicznym w Davos, w którym pokazywał alternatywę, jeżeli chodzi o różnorakie sojusze i możliwość dogadywania się po prostu z innymi bez udziału Stanów Zjednoczonych. Więc to jest ważne, to jest nasz sojusznik, jesteśmy oparci, opieramy się o te same wartości i dobrze, że Kanada trzyma ten kurs.
0: No i w tym zalewie złych wiadomości dobrze, że kończymy dobrą wiadomością. Pięknie dziękuję. Dr Bartłomiej Nowak, główny ekonomista Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, wykładowca uczelni Wistula, członek Team Europe Direct, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrej nocy.
0: Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Ja Państwu życzę też dobrej nocy, dobrego weekendu. Usłyszymy się w poniedziałek w magazynie europejskim zaraz po 13:40.
2: Autopromocja.
3: Wolne polis kontra wschodnie imperium. Ateńczycy kontra Persowie. Bitwa pod Maratonem. Batalia, która uratowała nie tylko miasto i jego mieszkańców, ale też ateńską przyszłość. Tę, która wyda na świat Peryklesa i Platona.
2: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wołodymyr Zełenski proponuje Rosji rozejm energetyczny. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Należy szukać możliwości rozejmu energetycznego z Rosją, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedział też, że należy poszukiwać możliwości zawarcia rozejmu i zrezygnować ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. Jego zdaniem konieczne jest także odblokowanie ruchu statków handlowych na Morzu Czarnym. Zełenski ocenił też, że wojna z Rosją weszła w nową fazę. Rosjanie otwarcie atakują, jego zdaniem, już nie tylko kompleks rolno-przemysłowy, nie tylko porty, nie tylko infrastrukturę. Infrastrukturę cywilną. Uderzają też w szkoły, uniwersytety, stacje benzynowe, infrastrukturę socjalną, magazyny żywności, elektrociepłownie i obiekty energetyczne, powiedział prezydent Ukrainy. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. O sprawie informuje Ministerstwo Energii. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Riadu i Medyny. Zakład zamknięto w ramach środków ostrożności. To po czwartkowych atakach rannych wówczas zostało kilka osób. Światowe agencje przekazały, że na zdjęciach satelitarnych wykonanych m.in. przez NASA widać dym w pobliżu saudyjskiej magistrali. Zrodziło to obawy, że rurociąg mógł stać się celem ataków Huti, choć władze w Riadzie nie potwierdziły tych doniesień. Huti w ostatnich tygodniach prowadzą ostrą ofensywę na Bliskim Wschodzie, zajmując kolejne porty naftowe i wyspy w cieśninie Bab al-Mandab. październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Warta ponad 8 milionów złotych akcja z 2017 roku, promująca ówczesne zmiany w sądownictwie. Była premier ma zeznawać jako świadek. Ze szczegółami teraz Marcin Starzec.
5: Historia wzywania byłej premier do prokuratury na przesłuchanie jest dosyć długa, bo Beata Szydło kilkukrotnie nie stawiała się w wyznaczonych terminach, zasłaniając się pełnieniem obowiązków eurodeputowanej, za co zresztą nałożono na nią karę 3000 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie tę karę jednak uchylił, uznając, że europosłankę chroni immunitet. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę, z taką argumentacją się nie zgadza.
6: Sąd rozpoznał zażalenie bez udziału stron,
5: mówiła prokurator Dorota Sokołowska-Mach. Wkrótce prokuratura wyznaczy nowy termin, a nawet terminy przesłuchania, bo śledczy chcą dać byłej premier kilka opcji w kalendarzu do wyboru, biorąc wcześniejsze słowa Beaty Szydło o dobrowolnym stawiennictwie za dobrą monetę. Marcin Starzec, TOK FM.
4: W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. i Maciej Eś. Grozi im do 10 lat więzienia. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Między innymi takie wnioski przedstawili uczestnicy forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku. Obecnie w Polsce jest 48 takich samorządów, a 30 kolejnych gmin ubiega się o taki status. Najpopularniejszym argumentem za jest większa przepustka do promocji i dotacji, której zwykła gmina nie ma. Ale to teoria. Praktyka wygląda inaczej, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza Zdroju, który uzdrowiskiem jest od ponad 440 lat.
7: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
4: Z jeszcze większymi problemami borykają się gminy, które uzdrowiskami zostały stosunkowo niedawno, mówi prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan Globa.
8: Brakuje nam wciąż jeszcze, może nie we wszystkich już uzdrowiskach, ale tej infrastruktury zewnętrznej, która powoduje to, że kuracjusz, który kończy zabiegi, no ma gdzie wyjść, ma atrakcję.
4: Gminy żądają osobnej puli w budżecie województwa, inaczej status uzdrowiska zostanie tylko na papierze. Ponad 223 miliony euro. To wygrana, jaka padła we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto. To druga najwyższa wygrana w historii tej gry i pierwsza szóstka w tym roku. Poprzednia padła w maju 2025, gdy grający z okolic Brescia, także w Lombardii, dostał za nią 35,5 miliona euro. Od tamtego czasu kumulacja stale rosła, a na rozstrzygnięcie czekali niecierpliwie gracze w całych Włoszech. Kolektorzy mówią, że nie wiedzą nic więcej, oprócz tego, że wygranym jest mieszkaniec miejscowości, która ma 4000 osób. W sobotę właściwie w całym kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie, od 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju i na zachodzie najcieplej do 21 stopni Celsjusza.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik. O nietypowej porze się z Państwem witam i zapraszam do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Wywiad Pogłębiony, a na premierowe odcinki mojego programu zapraszam w soboty po 19. Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, autorka ważnych książek Kocia Muzyka, Historia Churalna Pogromu Krakowskiego na przykład, którego rocznicy nie tak dawno nie obchodziliśmy.
10: Tak jest.
9: I nie jest to żadna nowina. Bądź też, jak Państwo zapewne pamiętają, książki Pod klątwą Społeczny portret pogromu kieleckiego. Ja wymieniam chyba tylko te najgłośniejsze, ale było ich więcej. I z mojej perspektywy hermeneutyczka ukułam na Ciebie takie określenie, bo ono zawiera chyba to wszystko, co chciałabym o Tobie słuchaczom opowiedzieć. Towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM, a nasz cykl, który pojawia się na antenie Radia TOK FM w ramach Wywiadu Pogłębionego, nazywa się Maszeruj albo Myśl. I to jest taki cykl spotkań, w których Joanna Tokarska-Bakir próbuje poszerzać naszą świadomość i wytrącać nas za przeproszeniem kolejnym naszego myślowego komfortu. I dzisiaj no, taką petardę zaproponowałaś na temat naszej rozmowy, że od razu poczułam się cokolwiek znokautowana, a mianowicie pamięć. Już samo przywołanie tego pojęcia nastręcza całą masę problemów różnej natury, bo to jest pojęcie z różnych utkane rzeczywistości, z różnych dziedzin, z różnych perspektyw, rozważane od twojej ulubionej starożytności, od Platona, przez wszystkich, którzy są w stanie wykonać jakąś refleksję nad istotą naszego funkcjonowania, nad naszym jestestwem. Więc sama nie wiem, od czego chcesz zacząć.
10: No mój plan jest taki, żeby trochę zryć fundament pamięci, bo mamy wrzesień.
9: Rocznicę wybuchu wojny.
10: Tak, ten jeden z tych bardzo polskich miesięcy. Właściwie wszystkie miesiące w Polsce mają charakter taki właśnie pamięciowy, czy wręcz pamiętliwy. Bo co powstanie, które ma w nazwie, prawda, właśnie listopad, styczeń, ale i przy Katyniu jakiś miesiąc byłby potrzebny i przy Żołnierzach Wyklętych. Więc właściwie cały czas w Polsce jest tak sekwencjonowany pamięciowo.
9: Jest jedną wielką powtarzającą się miesięcznicą.
10: Tak jest. A to się przekłada też na nasze biografie. Bo chciałam zacząć od takiego wspomnienia wrześniowego, którym moja mama mnie strukturyzowała. Mianowicie przed wrześniem zawsze, jak się kończył sierpień, to ja wspominałam opowieść mojej mamy o tym, że ona miała wszystkie zeszyty obłożone w szary papier i już nie poszła do szkoły wtedy, kiedy wybuchła wojna. I ja to pamiętam. Nie wiem, czy moja córka to pamięta w taki sposób, czy ja jej to tak opowiadałam, że jej przekazałam ten lęk przed wrześniem, ale właśnie z tego powodu chciałabym poryć przed pamięcią, która jest w Polsce wartością niekwestionowaną, a są książki, są filozofowie, są eseiści, którzy choć absolutnie są po naszej stronie, to znaczy po stronie, którą bym określiła jako never again, bardzo ostrzegają przed pamięcią. Przyszło mi do głowy to, że powinnyśmy zrobić taką rozmowę w momencie, kiedy wybuchła ta nienawiść przeciwko Ukraińcom w związku z tym, że w Polsce narosła bardzo resentymentalna, nagła pamięć o rzezi wołyńskiej, o ludobójstwie na Wołyniu, o zjawisku, które jeszcze paręnaście lat temu w ogóle nie było znane. Według badań przeprowadzanych kilkanaście lat temu ta świadomość w ogóle nie istniała i nagle ona się pojawia. Jak to się dzieje, że to, ta świadomość tak zmyszkuje? Jak to jest, że ktoś może nam nagle powiedzieć, że to jest w okolicy wojny, która toczy się tuż przy naszej granicy i może się w każdej chwili przelać na terytorium Polski, nagle wydarzenia sprzed tylu lat stają się najważniejsze. Ważniejsze niż solidarność, ważniejsze niż przyjaźń, ważniejsze niż zrozumienie naszych najbardziej żywych interesów. I z tego powodu chciałabym dzisiaj poryć pod pamięcią. Pozwalasz już mi na to, żebym zaczęła proces?
9: Proszę bardzo. Ja tu będę miała bardzo niewiele do powiedzenia, bo tak jak ci powiedziałam, zostałam sparaliżowana samą perspektywą rozmowy na ten temat.
10: Tak, więc ja mam taką książkę przed sobą. Napisał ją David Reif, syn Susan Sontag, In Praise of Forgetting, Historical Memory and Its Ironies. Pochwała zapomnienia. David Reif to jest wybitny dziennikarz, w ogóle to absolwent Princeton, człowiek, który był w różnych miejscach na świecie jako korespondent wojenny. Był w Bośni, Kosowie, w Rwandzie, w Kongo, w Azji Centralnej. Pisał książki o kryzysie humanitarnym. Napisał książkę Rzeźnia Bośnia i Upadek Zachodu oraz świetną książkę o organizacjach humanitarnych pod tytułem bed for the night, łóżko, w którym można przetrwać noc, o polityzacji organizacji humanitarnych, ale ta książka, o której teraz chciałam opowiedzieć, to jest książka krzyk przeciwko pamięci, którą absolutyzujemy, której podstępów nie rozumiemy, pamięci, która sprawia, że zamiast never again ładujemy się w kolejne wojny.
9: Mamy again po prostu.
10: Tak, mamy natychmiast to again.
9: W którym roku wydana?
10: To jest książka z 2016 roku. Ja ją sobie sprowadziłam i przeczytałam od deski do deski. I ona mnie naprowadziła na inne książki i otworzyła mi oczy na to, że różni filozofowie, których znam, tacy jak Adorno, których absolutnie nie można podejrzewać o jakiekolwiek negacjonistyczne rzeczy, też ostrzegali przed pamięcią, przed pewną pamięcią, przed pamięcią resentymentalną. Więc tak na początku, żeby nie zrobić kompletnego zamieszania, to chciałam powiedzieć, że proponuję rozważać pamięć jako lekarstwo, w kategoriach takich jak lekarstwo. Tu greckie słowo farmakon bardzo będzie na miejscu. Lekarstwo, pamięć jako lekarstwo, czyli odwrotność, przepraszam za ten erudycyjne wtrącenie, ale nie mogę sobie tego darować, pamięć, na którą pismo miało być lekarstwem, tu występuje jako lekarstwo dawkowane, w zależności od tego, jak dawkowane, pamięć jako lekarstwo, które jest trujące, bo wtedy, kiedy jest duża dawka, lekarstwo nas truje, albo w odpowiedniej dawce dawkowana pamięć jako coś, co leczy. Więc tak na początku. Pamięć, która ma te dwa aspekty.
9: Ale chodzi o dawkę, czy chodzi o zawartość?
10: Chodzi o dawkę. Uważam, w mojej metaforze chodzi o dawkę, bo Paracelsus, pierwszy znawca trucizn, mówił, że to dawka czyni truciznę. Czyli dasz mało...
9: Wtedy... Jak arszenik, proszę państwa.
10: Być może. Nie wiem, na ile pożyteczny może być arszenik, ale w każdym razie chodzi tu o to, że ta dawka rzeczywiście może nas wyleczyć albo zabić. Zapewne masz rację, że chodzi też o zawartość, ale to już by nam rozbiło tą naszą metaforę. Pamięć zależnie od dawki zabija albo ocala. I teraz, co mówi Riff w swojej książce? Mówi mianowicie, że trzeba postawić pytanie, a co jeśli odpowiednia miara zapominania w rzeczywistości jest warunkiem pokoju i przyzwoitego społeczeństwa, podczas gdy pamiętanie bez miary byłoby zajęciem ryzykownym politycznie, społecznie i moralnie. On stawia to pytanie i podaje przykłady. Podaje na przykład, powołuje się na hiszpański pakt milczenia po śmierci Franco, tak zwany pakt del Olvido, chyba to się nazywało pakt zapomnienia, który był spuszczeniem zasłony na te bezprzykładne okrucieństwa, które były związane z wygraną frankistów w wojnie domowej, na którą zjeżdżali się ochotnicy z całego świata. Wojna została wygrana przez faszystów, którzy następnie niszczyli swoich przeciwników przez kilka dekad. Umarł Franco, wykruszyła się właśnie tak, jak zwykle się to dzieje, czyli drogą pogrzebów, ta strona, która była silna i która wygrała wojnę. I chodziło o to, co stanie się dalej.
9: Wracamy do tej postfrankistowskiej ciszy.
10: Tak jest. Riff dyskutuje z takim bardzo często przytaczanym aforyzmem Santayany z 1905 roku, z jego książki Life of Reason. Ten aforyzm brzmi: ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, i ten aforyzm w różnych wersjach jest bardzo często przypominany. Riff mówi odwrotnie. Pamięć może być trucizną. Ta pamięć, która lgnie do śmierci, nie pamiętając o tym, że po najcięższej wojnie musimy zacząć żyć, że nie przywrócimy do życia tych, którzy polegli, i musimy stworzyć świat, w którym człowiek może żyć, może rodzić dzieci na przykład. Czyli rodząc dzieci ma nadzieję na to, że ten świat jakoś będzie jednak egzystował mimo wszystko, mimo wszystkiego, co się stało.
9: Może nawet będzie lepszy i dlatego podejmujemy ryzyko sprowadzania na ten świat dzieci.
10: Tak.
9: Ale, Joanno.
10: Słucham cię, słucham.
9: Znaczy na pewno byś do tego doszła, ale chcę się jakoś wykazać. Czy powiedz mi taką rzecz, czy to, co się w publicystyce nazywa, to o czym mówisz w publicystyce, nazywa się tańcem na trumnach, czy to jednak nie jest, poza tym, że chcemy to w jakimś sensie obnażyć i pokazać tę trującą właściwość tego rodzaju uprawiania pamięci, czy to jednak nie jest próba ochrony, wzmocnienia, dowartościowania jakiejś części własnej tożsamości, bo pamięć jest jednak immanentną, o ile nie najważniejszą częścią, może to ryzykowne, ale naszej tożsamości. Zarówno jednostki, jak i grupy, jak i rodziny, społeczeństwa i na koniec niech już grzmotne narodu.
10: Niewątpliwie tak. I właśnie dlatego jest to tak niebezpieczne, ponieważ jeśli chcemy, zacznę od poziomu zbiorowego, bo to jest łatwiejsze. Jeśli chcemy wskazać jakiś element pamięci, który jest najważniejszy i na nim uważamy, że powinna opierać się tożsamość narodu, dokonujemy selekcji.
9: Oczywiście.
10: Produkujemy politykę historyczną, która na tej selekcji się opiera. Ja jestem jako badaczka przeciwniczką polityki historycznej, ponieważ selekcję, którą ona przeprowadza, uważam za bardzo szkodliwą dla całości naszego bytu, dlatego dla wyobrażenia w ogóle o człowieczeństwie wręcz. Uważam, że ona wypacza to wyobrażenie, ponieważ składa się z czerni i bieli. Tymczasem uważam, że rolą mądrych wychowawców jest wskazywanie na te bardzo niebezpieczne szarości, których trzeba być świadomym, żeby uniknąć złych skutków tych szarości. Właśnie, więc czerni biel w polityce historycznej to owszem jest wskazywanie drogi, ale obarczone odpowiedzialnością za tę selekcję, której się dokonuje, eliminując różnych ludzi, bo przecież to ludzie stoją za tymi szarościami, prawda? Za tym, co jest odrzucane. To jest pewna pamięć selektywna, która nie chce wiedzieć wszystkiego.
9: Ale czy ona w ogóle...
10: Która opiera się na wyparciu pewnych elementów z definicji. Więc ona podejmuje odpowiedzialność, której ja na przykład nie chciałabym podejmować i którą ja w badaniach, które prowadzę, staram się jakby wytropić, co zostało pominięte, za jaką cenę, kto za tym stoi, kto zyskał na tym pominięciu.
9: Przykład poproszę.
10: No pogromy, to jest najlepszy przykład. W tym roku była okrągła rocznica pogromu kieleckiego i kraj nie wydelegował do Kielc żadnych oficjalnych, wysokich przedstawicieli. Rocznica przeszła zupełnie niezauważenie. My oczywiście nie pozwoliliśmy. Ci, którzy zdają sobie sprawę, jak to jest ważne wydarzenie, to, które spowodowało największą w historii emigrację z Polski i spowodowało, że na wszystkich kontynentach znajdują się potomkowie tej Polonii żydowskiej, która wtedy została wyrzucona. Ale fakt, że na poziomie, na szczeblu oficjalnym się tego nie domyka, można by już to domknąć, bo są książki na ten temat, dużo napisano. Można by powiedzieć, dobrze, zamykamy to. O czym świadczy, prawda? Okazuje się, że proces represji trwa. Nie chcemy tego pamiętać, chcemy do innych rzeczy się odwoływać, a jednak do tego nie, a szkoda, bo można by to związać na przykład z nienawiściami, które dzisiaj rozpalają kraj. Pewne aspekty tej nienawiści wobec Ukraińców, o której mówiłam, określenie panoszenie się Ukraińców, to są cytaty z okresu przed pogromem kieleckim i z samego okresu pogromu. Więc pozwalamy, żeby coś takiego się dokonywało. Jednocześnie uważamy, że prowadzimy odpowiedzialną politykę historyczną. Coś tu nie gra. To jest ta selekcja, którą uważam za nieodpowiedzialną w wychowaniu narodu, jeśli chcemy tak mówić, choć ci, którzy prowadzą politykę historyczną, nie mają sobie pewnie nic do zarzucenia.
9: No, oczywiście, że nie mają. Nawiasem mówiąc, ta czerń i biel, o której wspominałaś, to jest atrybut polityki historycznej. Trudno mi sobie wyobrazić jakiekolwiek przemówienie prezydenta, premiera czy innego przedstawiciela narodu, wybranego przez ten naród w dodatku na swoje stanowisko, który nagle zacząłby siać wątpliwości zamiast głosić naszą chwałę, nasze cierpienie, naszą krew, nasze poświęcenie, naszą chrystusowość narodów i tak dalej, więc to na szarości to sobie może pozwolić Joanna Tokarska-Bakir, która
10: Zanna Wacławik,
9: która rozmontowuje jakieś konstrukty myślowe albo wierci dziurę w tej pamięci historycznej, a nie polityk, który chce zostać wybrany na drugą kadencję. To jest jedna uwaga, a druga jest pułapką zastawioną na ciebie. Czy pamięć w takim razie, przenoszona pamięć o tych pogromach, to co ty robisz na przykład, tak, książki, które piszesz, badania, które prowadzisz, dyskusje i polemiki, w które się wdajesz, czy to też nie jest rodzaj kultywowania pewnego rodzaju pamięci kosztem, i to jest właśnie pytanie, kosztem czego? Czy kosztem innej pamięci, czy kosztem na przykład rozciągania odpowiedzialności na osoby, które przynajmniej teoretycznie nie są za to odpowiedzialne? Czy to nie jest wektor odwrócony po prostu?
10: Tak, to jest poważne pytanie. Ja je uznaję i mam je cały czas na oku. Właściwie odkąd zdałam sobie sprawę z tego, jak niebezpieczny to jest obszar, w którym się znajduję.
9: Ja to pytanie wynika z tekstu, który mi wysłałaś niedawno. O fetyszyzmie narracyjnym, również o fetyszyzmie narracyjnym. Tekst był strasznie trudny, od razu ci to powiem i nie będę cię tutaj już szantażować Pratchettem, chociaż może cię zaszantażuję Pratchettem. Otóż, i to będzie jedyny mój komentarz do tego tekstu, uwaga, skały są twarde, a ciemność ciemna. Zacznij sobie mącić w głowie dziwacznymi opisami, a kłopotów tylko czekać. To jest oczywiście mądrość krasnoludów starego Pratchetta. Ja go tu przywołuję wyłącznie dlatego, że ty piszesz bardzo ważne rzeczy, ale szalenie skomplikowane.
10: Tak, tak, tak jest. Ja mam w swoim życiu wiele wspomnień o takich próbach poruszenia tego skomplikowania, kiedy mówiono mi o dzieleniu włos na czworo i żeby to zostawić i uprościć i tak dalej. Mój los jest inny. Nie twierdzę, że to jest los wszystkich, ale moim zdaniem farmakon nie dla wszystkich polega na upraszczaniu. I polega na bardzo dokładnym opisaniu czegoś, zanim spróbuje się to zamknąć. To, co ja produkuję, to są w jakiś sposób nagrobki. To nie jest moje określenie, tylko psychoanalityka i historyka, którego bardzo lubię i o którym już tu mówiłam, Dominika La Capry, który mówił, że zmarłym należą się takie nagrobki, które nie będą niczego pomijać, które opiszą rzecz bardzo dokładnie po to, żeby powstał nagrobek. Wypowiadamy te zdania, które zostały pominięte, które zostały odrzucone, które w szale polityki historycznej zostały wycięte i schowane pod dywanem właśnie po to, żeby tę rzecz domknąć, zostawić, żeby porzucić je i zająć się życiem.
9: Ta mądrość realizuje się na wesołym cmentarzu w Rumunii. Nie wiem, czy wiesz, w Sapancie znajduje się cmentarz, gdzie na nagrobkach jest po pierwsze narysowane, jak żył i jak umarł, zginął człowiek pochowany w tym grobie, bez jakiegoś specjalnego znieczulenia. One oczywiście są w uproszczonej formie, te nagrobki, ale można zobaczyć człowieka, który siedzi nad kieliszkiem oraz przeczytać inskrypcję, że się zapił.
10: No tak, ktoś narysował tyle, ile potrafił, a ja rysuję tak, jak potrafię też. Czyli piszę swoje grube książki zaopatrzone w drugą część, która jest tomem źródłowym, po to, żeby każdy następny człowiek, a takich rodzi się dużo, ciągle nowych okazuje się w Polsce, którzy kwestionują to, że pogrom kielecki był wywołany przez nienawiść społeczeństwa wobec grupy żydowskich Polaków.
9: Wobec czy mniejszości.
10: Żeby ci ludzie znaleźli te dokumenty, na podstawie których napisałam swoją książkę, i po prostu to zweryfikowali. To się okazuje bardzo żmudny, ale bardzo skuteczny proces. Bo jeśli się pokaże te dokumenty, to różni ludzie mówiący na przykład, że nie było tam żadnych ofiar, że były to wypchane trocinami worki, bo takie historie też powstają i ciągle krążą. I to nowi ludzie je opowiadają. Nie ci starzy, prawda, antykomuniści powojenni, tylko zupełnie nowo urodzeni ludzie, młodsi ode mnie i od ciebie, lubią sobie takie historie opowiadać. Wtedy oni mogą zmienić zdanie. Moje nagrobki są inne, bo ja jestem naukowcem, więc produkuję tak, jak potrafię. To jest mój warsztat, to są moje narzędzia. W to wierzę, ale nie robię tego, teraz się odnoszę do twojego pytania, po to, żeby ciągle to utrwalać, rozdrapywać rany. Nie, ja po prostu robię to, czego żąda przeszłość i te ofiary. One
9: pamięć,
10: chcą odejść.
9: Czego żąda pamięć?
10: Ich pamięć, dobra pamięć. Nie nasza pamięć, tylko ich pamięć, a dla mnie historia, bo widzisz, tu jest kwestia, do której zmierzam. Ja nie zajmuję się pamięcią, ja się zajmuję historią. Ja nazywam swoją specjalizację antropologią historyczną, bo działam na innych źródłach, też na źródłach ustnych, które bardzo starannie weryfikuję, bo każde źródło trzeba poddać weryfikacji źródłowej. I ta moja działalność ma coś domknąć, żeby zrobić miejsce na to, co nowe.
9: Rozległy, ogromny, po prostu przytłaczający temat. Chcę wrócić do tej trucizny, bo zaczęłaś od tego, że sposób, w jaki uprawiamy politykę historyczną, jest trujący. Ja się zgadzam z tym, bo on nas do niczego nie doprowadza poza
10: samouspokojeniem, które jest bardzo łudzące.
9: Ale też czasami właśnie do rozpętywania kolejnych nagonek i do szukania tego winnego w imię jakiejś, w cudzysłów, wziętej sprawiedliwości po latach dziejowej, czy też naszego wyobrażenia o sprawiedliwości, to jest taka pułapka, z której nigdy nie wyjdziemy. Z tym się nie da walczyć, również ze względu na tę komponentę tożsamościową, i bardzo trudno jest w skali makro prowadzić dyskusję ze społeczeństwem, które tej dyskusji nie chce. Więc jak zwykle pytanie brzmi, co robić? Ty masz tą swoją metodę naukową, ale ona jest adresowana, z czego sobie trochę żartowałam, do jednak osób przygotowanych do czytania tak skomplikowanych tekstów, bardziej skomplikowanych niż Terry'ego Pratchetta.
10: Ja może opowiem taką historię, bo często jak logika zawodzi, to historia potrafi wyprowadzić w jakieś miejsce, w którym więcej jest nadziei. Historia jest z książki Alfreda van Kleffa, Holendra. W 1995 roku on napisał tę książkę. Zaginiony świat rodziny Berberowicz. I to była książka o wojnie w Bośni. Przez pryzmat historii tej rodziny była opowiedziana historia rozpadu pewnego świata. Ta książka zawiera też ostrzeżenia, ale one wszystkie są wpisane w tę narrację, którą chcę tu opowiedzieć. Więc na początku słyszymy tam o pewnej wiosce, w której mieszka rodzina Berberowicz. I ta rodzina przez wiele miesięcy słucha coraz bardziej hałaśliwych tyrad, które do biegają z Belgradu, z Zagrzebia i tak dalej, ale nie martwią się, ponieważ ich wioska jest spokojna. Serbowie, Chorwaci i muzułmanie żyją tam razem w zgodzie, dużo jest małżeństw mieszanych i tak dalej. Potem ta wojna zbliża się do tej doliny, gdzie mieszkają Berberowiczowie. Jest już dwie doliny dalej, ale oni nadal się nie martwią. Potem jeszcze bliżej się ona znajduje, ale oni ciągle nie mogą sobie wyobrazić, że wojna wkroczy do ich doliny. I w końcu pewnego dnia do ich miasteczka, czy też wioski, wjeżdża samochód, wysiada z niego czterech mężczyzn w mundurach milicyjnych i pewnie kierują się do jednego domu w tej wiosce. Przywódca tych milicjantów wycelowuje broń w młodego mężczyznę i zabija go na miejscu. I wracają, milicjanci wyjeżdżają z wioski. I ta wioska podzieliła się na dwie części. Część młodsza uważała, że to było przypadkowe morderstwo. Po prostu chcieli nastraszyć wszystkich, zabijając kogoś zupełnie przypadkowego. A ci starsi w tej wiosce mówili, wiedzieli, dlaczego tamten zginął. Zginął młody człowiek, którego ojciec zabił wuja, tego, który strzelał. Więc to jest historia o powrocie toksycznej pamięci. O tym, że ona nie ginie. Że ona może być tylko w jakiś sposób ucywilizowana.
11: Ale to jest historia o więziach, które pamięć produkuje, scalając tę rodzinę.
10: Tożsamościowo, prawda?
11: Tożsamościowo, gdzie dziedziczy się pamięć o jakiejś zbrodni, którą mści się w następnych pokoleniach.
10: Tak, a w międzyczasie żyje się w spokoju, zawiera się małżeństwa, żyje się w złudzeniu pokoju społecznego, gdzie grupy etniczne koło siebie egzystują, do momentu jakiego? Dopóki nie przyjdą politycy, którzy powiedzą, że ze wszystkich rzeczy, jakimi można się zajmować, najważniejsze jest to, żeby zabić kogoś, kto kiedyś zabił czyjegoś wuja. To jest moment, w którym pojawia się rola elit, pojawia się znaczenie elit politycznych, pojawia się nauka dla tych, którzy mogą dać się tym elitom uwieść, napuścić, dla tych, którzy piszą w internecie przeciwko Ukraińcom albo za Ukraińcami. To jest w ogóle nauka dla nas wszystkich. Dla mnie Jugosławia to jest tak potężna lekcja, która nie została odrobiona. My coś wiemy. Wiemy o tym, że Tadeusz Mazowiecki był wysłannikiem naszego kraju do Jugosławii. Ale ta historia, okrągła rocznica. Nie pamiętam, żeby to było podsumowywane w sposób, który by nawiązywał do wojny, która toczy się za granicą, która nam zagraża. W taki sposób, żeby kogoś to postawiło na baczność. Na równe nogi chociaż, jeśli nie na baczność. Cały czas pozwalamy się wodzić za nos tym emocjom, mimo że jest taka lekcja historyczna. Więc ja teraz podważam to, co mówi David Reef, mówiąc, że warto by było o tym pamiętać, ale właśnie jak pamiętać, to jest pytanie. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żeby chociaż zacząć odpowiedź
11: mamy na to. Mamy jeszcze
10: pytanie.
11: Kilka minut, więc zacząć możemy.
10: To jest oczywiście bardzo skomplikowane.
11: To jest najważniejsze pytanie w tej rozmowie, a ona co gorsza już zmierza do końca.
10: Lekarstwa, farmakonów, ani dawki ja tu nie przepiszę, bo to wszystko zależy od intencji pamiętania. Czy intencja pamiętania jest taka, żeby komuś odebrać życie, czy poprawić życie? To mniej więcej takie proste jest. Czy intencją jest życie, czy śmierć? Intencją leczenia. Nie wyobrażam sobie, żeby w rezultacie przypominania w 80 lat po 1 września 1939 roku pamiętania Niemcom tego, co zrobiło pokolenie ich dziadków, było życie. Nie wyobrażam sobie, żeby rozkopywanie grobów, w których leżą ofiary rzezi wołyńskiej w momencie, kiedy Ukraina rozpaczliwie broni się przeciwko agresji rosyjskiej, prowadziło do czegoś, co jest życiem. To jest kult śmierci, moim zdaniem. Może to jest uproszczenie, o które ci chodziło. To jest moje uproszczenie.
11: To skoro już było farmaceutycznie tutaj rozważania się odbywały, to wrócę do tego dawkowania, bo każdemu lekarstwu towarzyszy dawkowanie, więc może to jest kwestia zaleceń lekarskich. Powiedzmy, że pamięć jest lekarską.

0: wtedy zresztą nie było do tej nauki. Ja nic nie rozumiałam z tej pamięci, tej gałęzi rodzinnej.
1: Tak.
0: Więc
1: miałaś kogo zapytać?
0: Tak, ale odpowiedzi były tak zabawne, że aż nie będę ich przytaczać tutaj. Na pewno nie zaliczali się do tej grupy nauczyciele w szkole. Czy ja znowu powiedziałam coś o edukacji?
1: Może to znaczy, że to jest bardzo skomplikowana odpowiedź. Może polityka sprawiała, że nie mogłaś jej uzyskać.
0: A wtedy na pewno, tak.
1: Ale być może jeśli przyszłabyś do kogoś, może nie miałaś kogoś mądrego, kto mógłby ci poświęcić trochę czasu i wytłumaczyć. Kto by przewidywał, że ty potrzebujesz takiej odpowiedzi. Nie ale, pierwszej, lepszej, tylko głębszej, skomplikowanej.
0: Ale ty wiesz, Joanna, że dochodzenie do prawdy o historii jest procesem bardzo długim, żmudnym, trudnym i na ogół robi się to na własną rękę. Tak jak
1: wiesz,
0: ty to robisz.
1: Tak, ale nawet chciałam ci zaproponować w październiku rozmowę o nauczycielach, mimo że już była rozmowa o autorytecie, dlatego że moim zdaniem rola takich nauczycieli, czyli ludzi, którzy mieli kiedyś dla nas czas, żeby z nami porozmawiać, to jest rola, która się nigdy nie skończy. To jest coś niezwykłego, że ktoś potrafi zobaczyć cię w jakimś momencie i udzielić ci tej odpowiedzi, która cię prowadzi dalej. Oczywiście na to jest potrzebna dwa czynniki muszą się spotkać. Twoja otwartość i taka osoba. Ale ja takie osoby miałam i myślę, że każdy ma takie osoby, które kiedyś poświęciły mu trochę czasu, bo my sami nie powstajemy, tak jak mówisz. To jest jakiś rodzaj pamięci, która jest związana, no nie wiem, ona mi się kojarzy na przykład z wdzięcznością, że ktoś taki się pojawił, że mógł ci coś wyjaśnić. To mi się wszystko zamyka w jakiejś właśnie postaci nauczyciela, więc może kiedyś do tego wrócimy.
0: Ja bardzo niewiele mam do czynienia z nauczycielami dzisiaj, więc nie wiem, czy nasze rozważania by się trochę o jakieś abstrakty nie rozbijały. Ja chcę wrócić jeszcze na chwilę, może nawet jak nie do nauczycieli, to do dochodzenia prawdy o historii na własną rękę, czy do czytania różnych źródeł, a nie opierania się na jednym. Myślę, że znacznie trudniej jest zarazić kogoś nienawiścią do Ukraińców na skórkowym rozważaniu rzezi wołyńskiej, gdybyśmy wiedzieli, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym i jak niepodległa Rzeczpospolita, młode nacjonalistyczne państwo traktowało Ukraińców, którzy marzyli o swoim państwie, gdybyśmy potrafili pamiętać, ile krzywdy zrobiliśmy wtedy Ukraińcom, mając swoje państwo i wypychając ich ze szkół, usiłując na siłę przerobić ich w cudzysłowie na Polaków. Ja akurat odwołuję się do tych ścieżek lwowskich, bo te mam troszkę lepiej zbadane, jak okrutni byliśmy wobec dążeń Ukraińców, które były tak samo aktualne i tak samo ważne jak nasze.
1: Tak jest, ale zobacz, to właśnie o tych rzeczach ktoś, teraz wcielam się w adwokata diabła, mógłby powiedzieć, że to są te szczegóły, które komplikują mu pewien obraz, bo ludobójstwo jest ludobójstwem, prawda? Mógłby powiedzieć, nie chcę czytać tamtej książki, nie chcę pamiętać o tym, bo to były jakieś sprawy młodego państwa, niezwiązane z tym, co było od 43 czy któregoś tam roku. Więc wszystko to jest bardzo względne.
0: Ale Ukraińcy przenosili tę pamięć,
1: naturalnie,
0: tak jak my przenosiliśmy swoją pamięć.
1: Bezwzględnie, absolutnie. Tylko można powiedzieć, że to jest ten moment właśnie, kiedy przyjeżdża bojówka do miasta Bergerowiczów i kieruje się właśnie do tego domu, gdzie mieszka człowiek, którego ojciec zabił wuja jednego z nich. To jest ten moment, kiedy, że tak powiem, strzelają neurony i odpalają się właśnie w kierunku tej zemsty. Tak nawiasem mówiąc, zemsta, waśń dokładnie, feud po angielsku, to był To było określenie organizujące całą historię średniowiecznej Europy.
0: To archetypiczna jest historia.
1: Całkowicie. My teraz być może jesteśmy w ogóle w przededniu powrotu takich wielkich opowieści o zemście, bo jest wspaniale.

0: wspaniała Odyseja w kinach, o której chętnie zrobiłabym rozmowę. Być może to właśnie nam wróży powrót tych wielkich, heroicznych opowieści, które są wspaniałe, ale też trzeba przed nimi ostrzegać.
1: A ja też widziałam Odyseję, więc ponieważ my tutaj bardzo lubimy trochę popkultury wprowadzić do Maszeruj albo Myśl, bo ona jest fajną rozrywką, a czasami pouczającą, to być może wrócimy do tego w jakimś innym programie Maszeruj albo Myśl. Trochę czuję niedosyt po naszej rozmowie, która właśnie się skończyła, Joanno. Niedosyt polegający na braku prostych odpowiedzi.
0: Do niektórych tematów możemy wrócić, bo one wszystkie się zapętlają.
1: Łączą ze sobą.
0: Tak.
1: To tkamy dalej, proszę Państwa, tę skomplikowaną sieć, żeby nie było za prosto. Spotkamy się z Joanną Tokarską-Bakier w pierwszą sobotę w październiku w następnym programie Maszeruj albo Myśl. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Joanna Tokarska-Bakier, antropolożka kultury, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Anna Wacławik. To było archiwalne wydanie audycji Wywiad Pogłębiony, a kolejny premierowy odcinek programu już w sobotę po 19:00. Anna Wacławik, zapraszam.

0: To jest powtórka.
1: Jeszcze raz dzień dobry, mówi Paweł Sulik, TOK 360, a zapowiadany gość powinien być już z nami. Wojciech Jagielski, pisarz, reportażysta, współautor audycji Globalne Popołudnie w TOK FM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i dziś media, zresztą nie tylko w Polsce, na całym świecie przypominają, że jest 25. rocznica zamachu na World Trade Center i ta perspektywa to głównie dotyczy relacji z obchodów w Stanach. Premier naszego kraju na targach w Kielcach też wspomniał o World Trade Center. Dziś chciałem pana zapytać, jak to widać z zupełnie innej perspektywy, a mianowicie z perspektywy kraju, który, kiedy rozpoczęła się wojna z terrorem, bo tak to zostało nazwane, no to był pierwszym wrogiem, czyli z perspektywy Afganistanu. Jak widać te 25 lat, które minęło?
2: Myślę, że w Afganistanie mało kto świętuje tę rocznicę albo w ogóle zwraca na nią uwagę. Jeżeli już, to Afgańczycy czy talibowie, którzy rządzą Afganistanem dzisiaj, a byli tym głównym przeciwnikiem Amerykanów 25 lat temu, obchodzą święto miesiąc wcześniej. W sierpniu obchodzą Dzień Zwycięstwa swojego, kiedy po 20-letniej wojnie wykrwawili Amerykanów i zachodnie armie i zmusili je do rejterady. 11 września w Afganistanie nie znaczył to samo. I to był to jeden z nielicznych krajów świata, gdzie 11 września znaczył coś zupełnie innego, albo nie znaczył wiele. Podczas całego świata była to takie i wydarzenie, i data. Kamień milowy, kierunkowskaz. W Afganistanie 11 września zapanował strach. Oni bali się rządu talibów, bali się coraz bardziej dominującej w Afganistanie Al-Kaidy, ale nie wiedzieli, czym ta Al-Kaida tak naprawdę jest. Po 11 września w Afganistanie wszyscy bali się, że padną ofiarą kolejnej wojny, tym razem wojny najeźdźczej. Kolejna obca armia najedzie na Afganistan, no i te wszystkie ich obawy się ziściły. Przyszło kolejnych 20 lat wojny i ten triumf, który był triumfem talibów dla Afganistanu, wcale nie był dniem zwycięstwa, bo dzisiaj 5 lat po wojnie Afganistan wciąż jest w takiej skrajnej izolacji. On istnieje, ale cały świat udaje, że Afganistanu nie ma.
1: Czy te nastroje społeczne, na ile można mówić o nastrojach społecznych, bo da się też znaleźć takie informacje o tym, że nasze określenie nastroje społeczne jest trudne w przypadku, kiedy między, nie wiem, stolicą a głęboką prowincją w Afganistanie są diametralne różnice społeczne, ale czy te nastroje społeczne, one w takich momentach właśnie jak dziś nie są bliższe takiemu myśleniu, że z jakiejś perspektywy jednak udało się nam, przynajmniej część osób może tak właśnie, zachować jakiś rodzaj suwerenności, jeśli media zachodnie pełne są informacji właśnie o rocznicy ataku na World Trade Center?
2: Myślę, że w Afganistanie panuje wciąż 5 lat po wycofaniu zachodnich wojsk. Panuje głębokie rozczarowanie i co miesiąc, co tydzień dostają Afgańczycy kolejne dowody przypominające im, że to rozczarowanie nie jest ich jakąś łudą, tylko taką żywą materią, stanem rzeczywistym, bo dowiadują się, że ich kraj nie jest uznawany międzynarodowo, ich rządzący też nie są uznawani za prawowitych rządzących. Tam sondażami w Afganistanie, nastrojami rządzący sobie w ogóle nigdy nie zawracali głowy i nie zawracają. Natomiast dostają informacje Afgańczycy, bo posługują się telefonami komórkowymi, dotarł do nich ten internet, że na przykład ludzie, którzy współpracowali z amerykańskimi władzami i dostali obietnicę, że Amerykanie ich nie opuszczą, obecnie będą deportowani ze Stanów Zjednoczonych czy z Kataru, na przykład do Republiki Środkowoafrykańskiej. No więc to pokazuje Afgańczykom, jak strasznie zawiódł ich Zachód. Być może oni zawiedli też Zachód, który przyszedł im z pomocą. Te 20 lat wojny w Afganistanie, wszystko to, co nastąpiło po 11 września w Afganistanie, to takie jedno wielkie, totalne rozczarowanie wszystkimi i takie całościowe. Ja nie pamiętam takiego wydarzenia w ostatnich latach.
1: A czy to się przekłada na kolejną falę migracji, w tym sensie, że mieliśmy ten epizod, kiedy niektóre z krajów sąsiednich donosiły, że rzeczywiście ta migracja z Afganistanu jest większa, ale czy teraz można mówić o tym, że są takie fale, mam na myśli ostatnie miesiące, fali migracji, emigracji z Afganistanu?
2: Wręcz przeciwnie. Myślę, że Afgańczycy, większość z nich, jeżeli by mogli, to by uciekali z Afganistanu, ale nie mogą. A są do Afganistanu zapędzani przede wszystkim z krajów ościennych. W ostatnich miesiącach kilka milionów Afgańczyków zostało zapędzonych z powrotem do Afganistanu, z Pakistanu i z Iranu chociażby. Turcja tysiącami wyłapuje i aresztuje Afgańczyków i odsyła ich z powrotem do Afganistanu. To samo zresztą dzieje się w Europie, także w Polsce. Trump odsyła z Ameryki Afgańczyków, którzy kolaborowali z amerykańskim rządem. Jeżeli nie wysyła ich do Afganistanu, to wysyła ich do Afryki. Unia Europejska zaprosiła do siebie w czerwcu delegację talibów. To nie była wizyta oficjalna, bo nie uznaje Unia Europejska, ani żaden z państw Unii Europejskiej nie uznaje rządu talibów, ale zaprosili talibów i będą zapraszać talibów po to, żeby współpracować z nimi właśnie przy deportacjach Afgańczyków do Afganistanu, więc ten ruch jest raczej wsteczny. Ci, którzy uciekli, boją się, że zostaną odesłani, natomiast ci, którzy chcieliby uciec z Afganistanu, nie widzą, dokąd mieliby uciekać.
1: No dobrze, ale to proszę powiedzieć na końcu. Przecież mimo wszystko część organizacji humanitarnych jednak działa w Afganistanie. Ta sytuacja, która jest w niektórych miejscach w Afganistanie dramatyczna, no ona może być trochę lepsza dzięki właśnie dostawom pomocy. Czy to nie jest jakiś taki rodzaj pozadyplomatycznej relacji, która dalej trwa, pomimo tego, że talibowie rządzą?
2: Tak, są organizacje nieliczne, zagraniczne, humanitarne, które wciąż świadczą pomoc, ale pomagać talibom, pomagać Afganistanowi rządzonemu przez talibów nie jest łatwo, bo talibowie wprowadzają kolejne ograniczenia, że owszem, możecie pomagać krajowi, możecie pomagać Afgańczykom, ale nie możecie na przykład wpuszczać do swoich biur ani zatrudniać kobiet afgańskich. I tego rodzaju warunków jest dużo, ale są takie organizacje, które mimo tej izolacji, na jaki został skazany Afganistanowi pomagają, ale one pomagają. Natomiast to, co pozwala Afgańczykom czy Afganistanowi wciąż trwać i przeżyć tą biedę, jest właśnie jakby jakaś niezwykła odporność Afganistanu i Afgańczyków na skrajnie paskudne warunki życia. My sobie nie potrafimy wyobrazić poziomu biedy, w jakiej można funkcjonować. W Afganistanie ta bieda panuje, może nie od zawsze, ale bieda połączona z wojną i w ostatnich latach z takim brakiem beznadziei, poczuciem opuszczenia. Afgańczycy zresztą to przeżyli. Kiedy została w Afganistanie pokonana przez Zachód i afgańskich partyzantów Armia Sowiecka i zmuszona po 10-letniej wojnie do wycofania się z Afganistanu, wtedy też wszyscy zapomnieli o Afganistanie. Afgańczycy też czuli, że coś jest nie w porządku. Zostali wykorzystani jak stary karabin i odrzuceni wtedy, kiedy przestali być potrzebni. I dzisiaj to poczucie takiego właśnie zdrady, rozczarowania jest tylko wzmacniane. Nie wiem, czy miałoby się stać, żeby Afgańczycy jeszcze komuś obcemu zaufali i uwierzyli, że on przybywa do Afganistanu tylko, żeby zrobić tam coś dobrego.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wojciech Jagielski, pisarz, reporterzysta, współautor audycji Globalne Popołudnie w TOK FM był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To jest powtórka.

0: Nie dojadłeś tego placka,
1: rozsypana sól,
0: Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Lacka.
0: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
1: Uśmiech losu czy za

0: posadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka. I módl się do świętego Jacka.

0: Autopromocja.
1: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
2: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
1: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Za wjazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Jest projekt zmian po wypadku kolejowym pod Radomiem. Służby kolejowe powoli udrażniają jeden tor po środowym wypadku w Sokolnikach Suchych. Polska będzie mieć swoje systemy na wzór amerykańskich Starlinków. To zapowiedział Donald Tusk. Minęła północ. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Rośnie liczba rannych po wykolejeniu się pociągu regionalnego na północy Francji. Poszkodowanych jest już 40 osób. Pociąg przewoził 180 pasażerów. Z ich relacji wynika, że odczuli kilka wstrząsów, które po kilku sekundach stały się coraz silniejsze. Z okien wypadały szyby, a do środka wpadały kamienie z nasypu. Media, powołując się na policyjne dane, podają, że pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden z wagonów upadł, a 4 wypadły z szyn. Ruch na tej trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, by umożliwić interwencję służb ratunkowych. A służby kolejowe w Polsce powinny właśnie teraz przywracać drożność na jednym z torów w Sokolnikach Suchych, gdzie w środę doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. W weekend będą trwać prace związane z naprawą drugiego uszkodzonego toru. Od rana ruch kolejowy będzie się tam odbywał wahadłowo na jednym torze, do czasu aż usunięte zostaną uszkodzenia toru 2. W piątek w związku z tym wypadkiem maszyniści zorganizowali protest. To była ich walka o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach. Na rogatkach zwalniali do 20 km na godzinę. Z tego powodu pociągi miały dziś potężne opóźnienia. Reakcja rządu była niemal natychmiastowa. Ministerstwo Infrastruktury dziś opublikowało projekt w sprawie zaostrzenia przepisów. Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące. Resort podkreśla, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i dotkliwe skutki. Posłowie wracają do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych. Sejmowa komisja powołana do tego tematu po raz ostatni zebrała się 2 lata temu. Później jednak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uznał, że parlament w pierwszej kolejności zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej, by nie procedować obu, tu cytat, polaryzujących projektów jednocześnie. Komisja zajmie się zarówno projektem przywracającym stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jak i projektem w sprawie dekryminalizacji aborcji. Mówi poseł KO Mariusz Witczak.
4: Dekryminalizacja to jest sprawa oczywista i tutaj próba blokowania tego typu rozwiązania jest naprawdę absurdalnym działaniem ze strony partii prawicowych. Wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy i to jest taki gest, który w jakimś sensie nawet uporządkowałby zasady prawne w Rzeczpospolitej.
3: Nie ma jednak pewności, czy ustawy podpisze prezydent. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. To zapowiedział w Kielcach premier Donald Tusk. Polski system komunikacji ma powstać na bazie współpracy między polską grupą zbrojeniową a fińską firmą ICEYE, która już zbudowała dla wojska małe satelity do obrazowania powierzchni Ziemi. Teraz czas na komunikację, zaznaczył w Kielcach Donald Tusk.
5: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
3: To aluzja do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Niedawno minister cyfryzacji musiał interweniować w sprawie wykluczenia Polski przez Starlinka z europejskiego cennika dostępu do satelitarnego internetu. Opłata turystyczna staje się jednym z głównych tematów w krakowskiej kampanii. Kandydaci i kandydatki w wyborach prezydenckich spierają się o to, ile turysta powinien zapłacić za każdą noc w mieście. A o szczegółach opowie Katarzyna Młynarczyk.
6: Daria Gocek-Popiołek chce, żeby opłata wynosiła 10 zł za noc, chociaż jeszcze kilka dni temu mówiła o 7 zł.
7: Ministerstwo Finansów zaproponowało 5 zł. Na pewno będziemy zgłaszać poprawkę.
6: Temat pojawił się też podczas wizyty Donalda Tuska w Krakowie. Premier po rozmowie z Moniką Piątkowską zapowiedział, że chce, by całość wpływów z opłaty zostawała w samorządzie, a nie tylko 80%.
8: Ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje.
6: Jeden z procedowanych projektów zakłada 5 zł za noc. Zdaniem miejskiego radnego i aktywisty Macieja Fijaka w realiach Krakowa to zdecydowanie za mało.
9: 5 zł oznaczałoby, że to będzie najniższa opłata turystyczna w Europie.
6: I właśnie o to może rozbić się kolejny wyborczy spór. Ile pieniędzy w mieście turysta ma zostawić?
3: I na koniec zagranica. Produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej spadła w sierpniu do poziomu ponad 6 milionów baryłek dziennie i była najniższa od 1990 roku. Tak wynika z opublikowanego raportu Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej. W lipcu saudyjska produkcja przekroczyła 8 milionów baryłek dziennie. Za główną przyczynę gwałtownego spadku produkcji ropy przez Arabię Saudyjską uchodzi przedłużająca się wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem, w wyniku której bardzo istotnym zakłóceniom uległy dostawy surowców. To efekt irańskiej blokady cieśniny Ormuz, przez którą transportuje się je do państw importerów. Jutro maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie, od 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na zachodzie, 21 stopni. Będzie trochę chmur, będą też przelotne opady, będą też przejaśnienia, a w niedzielę jeszcze mocniej będzie się chmurzyć, również będzie możliwy deszcz i trochę chłodniej, maksymalnie do 20 stopni Celsjusza.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: Zgodnie z tradycją spróbuję Państwu opowiedzieć, co mi się udało ciekawego wyczytać w gazetach. Trochę a propos rozmowy z panem profesorem Karoleckim, przysłał rysunek Henryk Sawka, który się obudził. Heniu, podziwiam, jak ty się fantastycznie budzisz o świcie co piątek. Dwie bryły, jedna przypominająca, powiedziałbym, kolegów pana prezydenta Nawrockiego, tych gdańskich kolegów pana prezydenta Nawrockiego z łysymi głowami i dużymi karkami. Druga przypominająca, powiedziałbym, stereotypową słuchaczkę Radia Maryja z kultowym berecikiem na głowie. Bryła przypominająca kolegę pana prezydenta mówi: babcia też jest za AfD? A bryła przypominająca słuchaczkę w bereciku mówi: tak, byłam na robotach w Niemczech. Absurd radości części polskiej prawicy z powodu zwycięstwa protofaszystowskiej partii we wschodnich Niemczech naprawdę jest tak radykalny, że już śmiać się nie mam siły. Ale są też dobre wiadomości. Dziś na przykład w Rzeczpospolitej informacja o tym, jak zmieniła się nasza konsumpcja w ostatnich latach. Od 2020 do 2025 roku włącznie. Otóż konsumujemy i pijemy więcej mleka, więcej jajek, więcej zboża, tych produktów zbożowych, a mniej, i to radykalnie mniej, piwa. Z 94 litrów do 81 spadło spożycie. Wina i miodów pitnych z 6,5 litra do niespełna 5. I wódki z 3,7 do 3,2 litra na głowę obywatela. Ciekawa to informacja. Ona trochę mówi o tym, że w dalszym ciągu gonimy społeczeństwa zachodnie w zmianie stylu życia. Mam wrażenie, że gdyby tu dodać inne używki poza alkoholem, zwłaszcza te wciąż nielegalne w Polsce, to sytuacja nie wyglądałaby tak dobrze jak w przypadku samego alkoholu. No ale to się trudniej mierzy, bo tam nie ma podatków. Tematem dnia dla wielu gazet, ale też dla wielu źródeł informacji będzie dziś 25. rocznica ataków na Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku Ameryka powinna uważać na siebie. Podsumowuje ten okres w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie Maciej Czarnecki. Rzeczywiście bardzo wiele wskazuje na to, że dziś Ameryka jest swoim największym wrogiem, ale takich państw w historii było już trochę. Amerykanie chyba jako wyborcy się pogubili, mam takie wrażenie. W dalszym ciągu bardzo wielu chce głosować na Trumpa, to widzieliśmy, także słyszeliśmy w informacjach. Za 5 000 dolarów sprzedać swój kraj, no ja bym się zastanawiał, czy to nie taka propozycja nie jest poniżająca, ale przypomnijcie sobie państwo nasze 500+. To jest coś podobnego. Ta piątka symboliczna łączy te dwa projekty, ale nie tylko. Także proste, wulgarne przekupywanie wyborców, żeby zdobyć ich głosy. Rzeczpospolita na pierwszej stronie, ćwierć wieku po zamachach. Ameryka nie uczy się na błędach. No, można powiedzieć, że tak, że się nie uczy, a nawet, że wiele błędów radykalizuje. Jak państwo pamiętacie, problemem, który doprowadził do tego tragicznego zdarzenia 11 września 2001 roku, było zlekceważenie danych wywiadowczych przez niekompetentnych analityków, którzy nie przekazali informacji zebranych przez wywiad, informacji nie przekazali na szczebel polityczny. No jak się patrzy na rzeź ekspertów, także od spraw międzynarodowych, od spraw wywiadu i tak dalej w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, to rzeczywiście można powiedzieć, że nie tylko się nie uczy, ale też brnie w błędy. Dlatego trochę mnie dziwi komentarz Jędrzeja Bieleckiego, także w Rzeczpospolitej. Amerykanie uczą się powoli. No, czego się uczą powoli? Właściwie to mi trudno zrozumieć w tym kontekście. W dzienniku Gazecie Prawnej o wojnie z cieniem, o wojnie z terroryzmem, 25 lat wojny z terroryzmem, warto sobie z tego zdawać sprawę, że walczymy ćwierć wieku z niezłym skutkiem, rzeczywiście. To znaczy, nie było dużych fal zamachów już dość dawno terrorystycznych na Zachodzie, ale problem pozostaje. Charakter tego zjawiska wyraźnie się zmienił, pisze Witold Sokala. My natomiast nadal nie mamy dobrego pomysłu, jak reagować, bo jeżeli główną reakcją, to mój komentarz już, ma być ograniczanie naszych praw obywatelskich. Taka była reakcja po 11 września, głównie taka. No to chyba nie jest to droga do lepszej demokracji i lepszego życia w demokracjach. Z rzeczy ważnych i ciekawych, trochę zahaczających o ten problem, oczywiście targi zbrojeniowe w Kielcach, w Super Ekspresie wywiad z panem ministrem Balczunem, ministrem aktywów państwowych, który mówi: nasz przemysł obronny produkuje hity eksportowe. Super, naprawdę. Ale sięgnijcie do faktu. W fakcie mamy rozmowę z byłym prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, panem Arkadiuszem Siwką, który mówi tak. Polska zbroi się na niespotykaną skalę, ale za zakupami czołgów i armatochaubic nie da zdąża produkcja amunicji. Arkadiusz Siwko, były prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ostrzega, że w razie wojny zagraniczni dostawcy w pierwszej kolejności zaopatrzą własne armię. No właśnie, i super, naprawdę super, że tyle tego kupujemy, ale czym będziemy strzelali, tego jeszcze nie wiadomo. Mam już połączenie z panem profesorem Ireneuszem Pawłem Karolewskim, prawnikiem, politologiem z Uniwersytetu Lipskiego i Consilium Civitas. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, witam państwa.
10: Jak nastrój w Lipsku po zwycięstwie AfD?
11: No, na szczęście nie w Saksonii, tylko w Saksonii-Anhalt. Więc w w landzie sąsiednim, ale nastroje są podobne. To znaczy, jeżeli rzucimy okiem na sondaże w Saksonii, to te sondaże są bardzo podobne. Wygrywa AfD, przeszło 40% wsparcia w sondażach. Bardzo słabo CDU, połowę, 21, więc no, nastroje są podobne. W samym Lipsku, który jest raczej miastem studenckim, jeszcze bardziej są negatywne ze względu na to, że ta popularność AfD no, bardzo odbija się na nastrojach.
10: Ale także na nastrojach studentów, czyli tej, jakby się wydawało, bardziej świadomej części społeczeństwa?
11: Głównie, tak.
10: O, dlaczego?
11: Dlatego, że no, Lipsk i w zasadzie przez uniwersytet, ale też podobnie jest w Dreźnie, to są miasta studenckie, a studenci są bardzo często napływowi i przede wszystkim młodsi, czyli mają często inne spojrzenie na rzeczywistość polityczną i społeczną, ale to są takie wyspy tak naprawdę w Saksonii, czyli Lipsk i Drezno nie są reprezentatywne, podobnie jak nie wiem, część miast uniwersyteckich w innych landach, więc nie patrzyłbym na to jako coś reprezentatywnego. Na pewno spora część społeczności lokalnych cieszy się ze zwycięstwa AfD.
10: No dobrze. A jak pan próbuje to zrozumieć? Oczywiście wszyscy wiemy, że tym głównym tematem, motorem tej radykalnej prawicy jest problem migracji, napływu osób z innych kultur i tak dalej, i tak dalej. To w wielu krajach jest problem. Ale ten napływ trwa przecież w Niemczech zwłaszcza. No, od lat 60., od kiedy się pojawili tureccy gastarbeiterzy i tak dalej. Gdzie tutaj nastąpiło coś takiego, co spowodowało, że to się stało problemem?
11: No to był rok 2015, tak naprawdę, czyli jakby ta masowa migracja od 2015 roku. Nie tylko sam rok 2015, który był jakby w sensie wizualnym, czy takim w sensie publicznym bardzo widoczny, ale też no, późniejszy napływ po 2017 roku. Bardzo zwiększyła się ilość migrantów w Niemczech. Podwoiła się w gruncie rzeczy między 2017 a 2019 rokiem. I to jest oczywiście widoczne. To się odbija na nastrojach społecznych, w szczególności na wschodzie. Nie tylko na wschodzie Niemiec, ale głównie na wschodzie. No jest taka hipoteza kolegów socjologów, tak? Że no, to jest związane z tym, że Niemcy na wschodzie bardzo biorą za złe swoim współbratymcom na zachodzie, że bardziej wspierają obcokrajowców niż ich samych, czyli taki trochę relatywna deprywacja, taki nacjonalizm niepocieszony, można powiedzieć.
10: Czyli to w gruncie rzeczy jest konflikt wewnątrz niemiecki między wschodnimi i zachodnimi Niemcami, którym jakby ci migranci stali się narzędziem perswazji. Dobrze to rozumiem?
11: Po części, tak, po części, ale też to jest głównie tak naprawdę, no można powiedzieć, protest przeciwko rządom centralnym. Przynajmniej tak to partie populistyczne próbują zagospodarować. Robi to AfD, pokazując, że my jesteśmy głosem ludu, tak jak to robią partie populistyczne, głównie prawicowo-populistyczne, a rząd centralny w Berlinie jest tak naprawdę obcy, bo oni robią, uprawiają politykę, która jest niezgodna z naszymi interesami. I to świetnie robi AfD.
10: A państwo jest zachodnie, a my tu jesteśmy dokładnie tacy wschodni Indianie, tak?
11: Tak, tak. I to próbuje też CDU naśladować we wschodzie, czyli ten taki dyskurs. My w zasadzie jesteśmy, mamy premiera, mamy kanclerza z CDU, też jesteśmy z CDU, ale wcale nie jesteśmy z CDU, tylko jesteśmy ze wschodniego CDU. Jak rzucimy okiem na przykład na kampanię wyborczą w Saksonii-Anhalt, to jest bardzo wyraźne, gdzie kandydat CDU wschodni właśnie jeździł po landzie z komikiem 90-letnim i próbował przekonać wszystkich wyborców, że tak naprawdę to źródłem zła jest rząd federalny, jest Merz, a oni tak naprawdę tylko mają wspólną nazwę. Upraszczając to oczywiście.
10: A, czyli jakby to trochę przypomina polską sytuację, gdzie liberalne centrum też przejmuje argumentacje czy postulaty radykalnej prawicy i w ten sposób je uwiarygadnia, prawda? Może ci migranci nie są tak straszni w narracji Tuska, jak są w narracji, nie wiem, no wszystko jedno, Brauna, ale też są straszni.
11: Tak, tylko że to im nie wychodzi na wschodzie, nie wychodzi CDU. No, bo CDU, jeżeli spojrzymy na preferencje polityczne, te wyrażane publicznie, CDU chociażby w Saksonii jest prorosyjskie i tak naprawdę podobnie jest w Saksonii-Anhalt i podobnie jest w innych landach wschodnich, gdzie prawica, w przeciwieństwie do prawicy tej federalnej, tak naprawdę próbuje profilować się, próbuje się pokazywać jako taką, no, chcemy pokoju, chcemy jednak tego taniego gazu z Rosji, może powinniśmy rozmawiać z Putinem. To są postulaty AfD, które przejmuje CDU i próbuje je uwiarygadniać, ale one nie trafiają na podatny grunt, dlatego że no, po 10 latach, powiedzmy, funkcjonowania AfD jest jednak przekonanie, że ci są oryginalni i szczerzy, w przeciwieństwie do CDU, którzy próbują naśladować, ale to jest tylko naśladownictwo.
10: No tak, podróbka. Nie lubimy podróbek, ale tak pan rysuje tę sytuację, jakby ona była dość, powiedziałbym, spokojna, prawda? Niemców tych zachodnich jest więcej niż wschodnich i wtedy ta cywilizowana prawica mogłaby przeważyć, gdyby tak było, ale wiemy, że w zachodnich Niemczech też AfD ma rosnące poparcie i może nie ma szansy na samodzielne rządy w żadnym landzie, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, ale może być największą formacją polityczną nie tylko w Saksonii-Anhalt.
11: Tak, może być oczywiście. Jest w większości poza Bawarią w gruncie rzeczy, gdzie nadal dominuje CSU, czyli to taka bardziej prawicowa, bardziej społeczna, bardziej konserwatywna partia siostrzana CDU. To AfD no, jest obecnie w sondażach na poziomie federalnym najsilniejszą partią, 28, czasami 30%, więc to jest silna partia. Nie ma wprawdzie 40%, nie ma tego argumentu, że my reprezentujemy głos ludu, jesteśmy teraz nową partią ludową. Już tą partią nie jest ani CDU, ani SPD, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast no, w landach zachodnich panuje przekonanie, że oni są wprawdzie popularni, ale my jesteśmy w stanie nadal utrzymać ten kordon sanitarny, czyli inne partie są w stanie się zintegrować, przynajmniej w jakiejś części, i tworzyć rządy, które nie będą rządami z AfD. Czyli
10: i to wciąż nadal jest prawda, ale dynamika by pokazywała, że tak nie musi być za rok albo za dwa lata.
11: Dokładnie. Tego nie wiemy tak naprawdę. To jest bardzo często związane z tym, jak odbierane, jak popularny jest rząd Merca. Merc jest politykiem, jako polityk, jako osoba jest bardzo niepopularnym. To niewątpliwie wpływa też na odbiór rządu. On ma bardzo nieduże poparcie społeczne. Jest też niepopularny, no to jest rząd wprawdzie, tak zwany Wielka Koalicja, no ale SPD jest dosyć małą partią obecnie, 12% w sondażach, więc to jest niewiele, który nie podoba się ani w tych kręgach bardziej lewicowych, ani w tych kręgach konserwatywnych. No bo jakby Merz jest za mało konserwatywny dla konserwatystów, a jest za mało rząd lewicowy dla części lewicowych właśnie SPD. Więc to jest rząd, który jest krytykowany tak naprawdę. On ma bardzo niskie poparcie społeczne i to wpływa też na to, jak odbierane jest, jak popularne jest AfD. To też wpływa, ale no w zachodnich landach przede wszystkim.
10: A, dobrze, teraz zostało nam bardzo mało czasu, więc krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy możemy się spodziewać, że najbliższe wybory federalne spowodują, że AfD znajdzie się w rządzie z wszystkimi swoimi przymiotami, które znamy?
11: Nie sądzę. To znaczy w następnych wyborach raczej nie. Są te takie scenariusze katastroficzne, że rok 2033 ze względów symbolicznych to będzie rok, w którym AfD wygra wybory podobnie jak w Saksonii-Anhalt i będzie miało 44% i będzie mogło samodzielnie rządzić. Natomiast to są oczywiście takie wizje katastroficzne. Ja nie do końca wierzę, że AfD będzie na tej takiej fali rosnącej, dlatego że przynajmniej w Niemczech Wschodnich wyborcy są bardzo niestabilni. Popularność jednej partii, chociażby BSW, to jest taka lewicowa wersja AfD, bardzo szybko spadła w ciągu kilku lat tak naprawdę. Od dużej popularności w wyborach landowych w Saksonii dwa lata temu, gdzie miało 12%, teraz do w zasadzie 5% w Saksonii-Anhalt, więc ci wyborcy przynajmniej na wschodzie, ale myślę też, że po części na zachodzie są niestabilni. Jak zobaczą, że AfD będzie, jak będzie AfD rządzić, a ja nie sądzę, że będzie efektywnie rządzić w Saksonii-Anhalt, dlatego że nie może, że to jest często lokalnie zbieranina oportunistów bardzo niekompetentnych i bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że to będzie rząd efektywny, który będzie w stanie coś mógł rozwiązać. Więc ja trochę liczę na to, być może jest to myślenie życzeniowe, że AfD jak będzie rządziło, niekoniecznie się ucywilizuje, raczej się uśmierzy.
10: Bardzo dziękuję. Profesor Ireneusz Paweł Karolewski, Uniwersytet Lipski, Konsylium Civitas był z nami. Mamy już połączenie z Władysławem Frasyniukiem, działaczem opozycji w PRL i właścicielem przedsiębiorstwa transportowego. To nam się przyda pod koniec tej, tej rozmowy. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry państwu.
10: Piotr Niemczyk rozpoczął w więzieniu głodówkę, siedzi za czyn, którego nie popełnił, pisze Krzysztof Boczek w dzisiejszym wydaniu Oko Press. Przypomnę, że Piotr Niemczyk to nasz kolega z podziemnej Solidarności, to także były wiceszef wywiadu UOP, były wiceminister gospodarki, i chory na zanik mięśni, poruszający się na wózku i skazany, no właśnie, za co został właściwie skazany?
12: Został skazany za pokojowy protest i to jest najbardziej przykre, dlatego że to jest kolejna osoba, która poszła do więzienia za pokojowy protest. Nie wzbudziło to żadnej reakcji polskich polityków czy polskiego rządu. Można powiedzieć z przykrością, a obaj doświadczyliśmy represji, także Piotr Niemczyk siedzący w tej chwili w więzieniu, że to przypomina stan wojenny, to przypomina PRL, praktykę PRL-owską. Więcej powiedziałbym, jak się patrzy na współczesną politykę, to Piotr Niemczyk nie siedzi, dlatego że jest umoczony w aferze Zonda Krypko. Nie siedzi dlatego, że wyciągnął pieniądze z budżetu państwa. Nie siedzi dlatego, że obraził Ukrainkę czy Ukraińca. Siedzi za pokojowy protest.
10: Znaczy siedzi, jest pan jednym ze współsygnatariuszy listu otwartego w sprawie Piotra Niemczyka. Ten list podpisali między innymi Adam Borowski, dziś bardzo mocno związany z Prawem i Sprawiedliwością Zbigniew Bujak, Jacek Czaputowicz, Danuta Kuroń, Jarosław Kurski, Bogdan Lis, Andrzej Seweryn, Jerzy Stępień. Wszyscy państwo znacie te nazwiska. W tym liście pada między innymi argument, że on został skazany za czyn, którego nie popełnił, bo nie blokował jezdni, jak stwierdza sentencja wyroku, ale stał na chodniku obok, z transparentem popierającym ten protest. No, muszę powiedzieć, że to nawet na standardy PRL-owskie jest radykalna sytuacja.
12: Ale mnie się wydaje, że jak wchodzimy w szczegóły, to zaciemniamy ten obraz, który powinien być po oczach. To bez znaczenia, gdzie stał. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście. Powiem więcej, przy zatrzymaniu Kasprzaka także podpisaliśmy się w obronie Kasprzaka i zaapelowaliśmy do ministra...
10: Lidera obywateli RP skazanego za aktywny udział w tym proteście, on tam siedział na jezdni.
12: Tak. Tak. I też człowieka związanego z opozycją perelowską. I tam zaapelowaliśmy o kasację wyroków wobec całej tej grupy. Przypomnę, że ta grupa nie miała możliwości bronienia się przed sądem.
10: Bo nie miała możliwości bronienia się przed sądem, ponieważ była sądzona w trybie nakazowym na posiedzeniu zamkniętym.
12: Nic w tej sprawie nie zrobiono. I w TOK FM rano, w każdym tygodniu jest paru lub parunastu ministrów lub wiceministrów tego rządu i oni ciągle mówią, jak ciężko pracują. Więc może warto zaapelować od człowieka, który jest ostatnim przedstawicielem wielkoprzemysłowej klasy robotniczej. Może panowie i panie zwolnijcie. Może nie biegajcie z tymi pustymi taczkami. Może zatrzymajcie się na chwilę i załadujcie. Wcale nie będzie wolniej, a będzie efektywniej.
10: No, to dotyczy pewnie zwłaszcza spraw praworządnościowych. Nie wiem, jak sprawa pana Berka się skończy i Trybunału Konstytucyjnego. To jest wszystko bardzo nieczytelne. Tam jest jakiś pomysł, ale nie wiemy, jaki i na ile skuteczny. A można by w tym czasie, załatwić kwestię artykułu 200, który umożliwia tego typu działanie. Rozumiem, o to panu chodzi.
12: Dokładnie tak. Ale mam wrażenie, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest kolejną sprawą, którą bagatelizujemy. Bo to jest kolejna sprawa, w której nie ma znaczenia obywatel. Piotr Niemczyk został potraktowany brutalnie, z pełną siłą i taką arogancją państwa, dlatego że jest obywatelem Piotrem Niemczykiem. Nie jest ważnym politykiem. Jest po prostu czarnym obywatelem. Tu państwo lekceważy szarego obywatela. I teraz Trybunał Konstytucyjny to jest ta instytucja, która ma bronić naszych obywateli interesów. I co mówi Donald Tusk? Donald Tusk mówi, że ten Trybunał będzie powołany z łamaniem podstawowych zasad, bo pan Berek jest propaństwowcem. Jak można być propaństwowcem, jak się aplikuje do tego, żeby być w Trybunale Konstytucyjnym z łamaniem podstawowych zasad, o które żeśmy protestowali, a które Donald Tusk zapisał w ustawie? Donald Tusk tłumaczy się, że ustawa nie obowiązuje, bo Kaczyński i prezydent tej ustawy nie podpisali. To ja mam pytanie w imieniu polskiego społeczeństwa. Czy rząd pisze ustawy dla Kaciorka i Karolka, czy pisze z punktu widzenia interesu obywatelskiego? Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która ma chronić nas, obywateli, przed politycznymi wpływami.
10: Pan, ja też, prawdę mówiąc, mam wrażenie, że obie strony tego wielkiego podziału politycznego tak się zapędziły w walce z sobą, że nie widzą nic poza tym polem, poza polem tej walki. No, wczoraj oglądaliśmy Antoniego Macierewicza szalejącego z karabinem do paintballa na Placu Zwycięstwa w Warszawie pod pomnikiem, pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Policjant go nie zatrzymał. Potem widzę pana profesora Bodnara, którego niezwykle cenię i szanuję, który mówi, że ci policjanci jakoś nie wiedzą, jak się zachować. No jak to nie wiedzą, jak się zachować? Wiele, wiele miesięcy po wyczynach Brauna, którego też nie zatrzymano. No więc muszę powiedzieć, że tu jest coś takiego rzeczywiście, co mi jest trudno zrozumieć, a może panu łatwiej.
12: No to bardzo łatwe. Powiedziałbym, warto się odwołać do swoich doświadczeń. No Donald Tusk postanowił być twardy w czwartym roku swojej władzy. Ty i ja i Piotr Niemczyk doskonale wiemy, że jak nas zamykają, to pierwszego dnia podejmujemy decyzję, jak będziemy siedzieć, jak będziemy się zachowywali w zakładzie karnym. Nie ostatniego dnia, jak wychodzimy, tylko pierwszego dnia. I teraz jeśli Donald Tusk przez 3 lata nic nie zrobił, to moim zdaniem ta demoralizacja, która miała miejsce za czasów PiS-u, niestety stała się bagienkiem. Dlatego, że rząd...
10: Znormalizowała się, to pan chciał powiedzieć.
12: Tak. Administracja publiczna uznała, że ten rząd nie ma zębów. Że on nie przeprowadza istotnych zmian. Ludzie generalnie chcą być przyzwyczajeni, ale chcą mieć lidera, który dokonuje zmian.
10: Czyli jeśli ten policjant po prostu nie chce się wychylać dalej niż jego przełożeni.
12: Bo ten policjant doskonale wie, że jak wrócą tamci, to się nie, tamci się nie będą obcyndalać, tylko od pierwszego dnia nie będą zmieniać prawa, tylko będą wywalać z roboty tych, którzy im wcześniej podpadli. I moim zdaniem jest absolutny paraliż państwa, a nawet bym powiedział tak, a może warto zrobić w Tok FM taki cykl, czy w ogóle mamy państwo?
10: Czy tu jest państwo?
12: Czy tu jest państwo? Czy z nami jest państwo?
10: Dobry tytuł tak już ma. Maciek, Maciek, zgłaszam się do szefa. Zastanów się może, byśmy to zrobili z Władkiem.
12: Jak dyskutujemy w tej chwili o polityce, to część z nas jeszcze uważa, część z nas mówi publicznie, no czym się różni Donald Tusk od pozostałej prawicy? No jest prounijny. Otóż ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy jest prounijny, bo jak można być prounijnym, a jednocześnie antyukraińskim? I to, co żeście przed chwilką rozmawiali na temat wschodnich Niemiec i zachowania polityków w Niemczech, to mamy dokładnie to samo. To znaczy, powiedziałbym, są bardzo prorosyjscy politycy w Polsce i są mniej prorosyjscy politycy w Polsce i do nich należy Platforma Obywatelska. Przypomnijmy sobie Rafała Trzaskowskiego, który po naszej stronie uruchomił antyukraińskie nastroje. No, czy w tym sensie powiedział tak, my obywatele, zwłaszcza ci obywatele,
10: znaczy, myśli pan o ograniczeniu świadczeń dla Ukraińców, które Trzaskowski zaproponował w trakcie kampanii prezydenckiej?
12: Tak, dokładnie tak. No. pamiętam te blokady zboża ukraińskiego i w tej sprawie polski rząd okazał się bezradny. Znaczy, ten rząd idzie z falą, a nie przeciwko fali.
10: Teraz też mnie to martwi, muszę powiedzieć, bo to wzmacnia falę, zamiast ją osłabiać, myślę o złej, brunatnej fali. Ale chciałem pana jeszcze zapytać o pomysły na zaostrzenie prawa, przepisów karnych dotyczących kierowców nieprzestrzegających kodeksu drogowego na przejazdach kolejowych. To jest dobry sposób na zmniejszenie tych katastrof z udziałem ciężarówek i pociągów?
12: Ja mam wrażenie, że to jest kolejny populizm. Gramy na emocjach i tylko i wyłącznie na te emocjach. No, mam takie wrażenie, że jak słucham maszynistów, to oni mówią głównie o infrastrukturze kolejowej. Nie wiemy, czy ta ciężarówka wjechała dlatego, że kierowca był pijany, naćpany, czy po prostu zasłabł. Robienie z tego emocji i mówienie będziemy odbierać prawo jazdy, no jest działaniem wyłącznie na emocjach, a nie poprawia stanu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
10: Ma pan jakiś pomysł, co lepiej by było zrobić?
12: Nie, wydaje mi się, że to jest kwestia zabezpieczeń infrastruktury, która powinna być przed przejazdem kolejowym. No są przepisy, które mówią, że kierowca autobusu zatrzymuje się nawet jak nie ma znaku stop. No, egzekucja tych przepisów też jest istotna, natomiast to mówienie, że będziemy zabierać prawo jazdy, no jest absolutnym czystym populizmem.
10: No tak, bo ten kierowca oczywiście, który wjechał i spowodował te katastrofy, nie miał ochoty zginąć pod pociągiem, więc też pewnie by go nie powstrzymała wizja, skoro go nie powstrzymała wizja śmierci w katastrofie, to nie powstrzymałaby go wizja utraty prawa jazdy na 3 miesiące, prawda?
12: Ale dokładnie tak, więzienia są pełne zabójców, złodziei, szemranych postaci i one są nie dlatego, że nie przeczytały kodeksu karnego i nie przeanalizowało analiz, dlatego że człowiek w momencie popełniania przestępstwa w ogóle nie myśli o karze. I powiedziałbym tak, wróćmy na chwilę do Niemczyka. Wiecie państwo, mnie się przypomina ten sposób traktowania chorego człowieka, ciężko chorego. On miał 2 operacje onkologiczne także, ma tą niepełnosprawną nogę, ma cukrzycę. Przypomnijcie taka sytuacja z więzienia, kiedy mój kolega stanął przed komisją, sądem penitencjarnym, który miał ciężko uszkodzony kręgosłup. No i w końcu komisja uznaje, że wiecie, Kostrzewa, rzeczywiście ten kręgosłup jest w kompletnej ruinie. I zapadła cisza. Co zrobić? Dzwonić go czy nie dzwonić? I na to jeden z sędziów mówi, Kostrzewa, a żołądek macie zdrowy? Zdrowy. No to możecie siedzieć. No, szczerze powiedziawszy, Donald. No, to jest problem współczesnych polityków, którzy nigdy nie płacili ceny za to, żeby żyć w demokratycznym kraju. To jest to, że przypomnę tobie, Jacku, bo ty w tej sprawie zabierałeś głos, ale byłeś jednym z nielicznych, który to podnosił. Śmierć starego człowieka, Piotra Szczęsnego. Tak. Ona zrobiła jakiekolwiek wrażenie na klasie politycznej. Klasa polityczna tydzień po wybraniu przestanie szanować swojego pracodawcy, czyli wyborców. Tydzień później zajmie się wyłącznie swoimi prywatnymi biznesami.
10: I gierkami międzypartyjnymi. Bardzo dziękuję.
12: Żeby zachować swój poziom życia i prestiż.
10: Władysław Frasyniuk, lider opozycji podziemnej Solidarności w PRL-u, był z nami. Ogromnie dziękuję.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zamieszanie wokół odwołania rektora AWS. Prezes PiS-u grzmi, że to bezprawie. Działamy zgodnie z przepisami, odpowiadają na to politycy koalicji. Houthi mocno komplikują i tak trudną sytuację na Bliskim Wschodzie. Zajmują kolejne wyspy i miasta portowe w cieśninie Bab el-Mandab. Na koniec o badaniach, które zdaniem ekspertów w ramach profilaktyki warto wykonywać u dzieci. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko jest zgodne z prawem, zapewniała Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do przepychanek posłów PiS-u z policją, którzy próbowali zablokować wejście nowego rektora do tej instytucji. Ich zdaniem zmiana na tym stanowisku to złamanie przepisów, a minister Żurek, który odwołał rektora, nie miał do tego żadnego prawa. Prezes PiS-u grzmi, że to przygrywka do przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a senatorka Piątkowska odpowiada, wszystko jest zgodne z planem.
2: Staramy się wszystko realizować w tempie takim, jak umożliwiają przepisy prawa. Nie stosujemy siłowych rozwiązań, nie idziemy na skróty.
1: Rektora AWS Michała Sopińskiego w środę odwołał szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. PO na tym stanowisku powołano rektora Sławomira Cudaka. Ministerstwo Sprawiedliwości już od kilku miesięcy prowadziło postępowanie w sprawie rektora Sopińskiego. W stosunku do jego pracy pojawiły się liczne zarzuty, w tym te związane z nieprawidłowościami przy doktoratach. Ja tej sprawy tak nie zostawię, mówi TOK FM były opozycjonista i były oficer służb specjalnych Piotr Niemczyk. Po wniesieniu kasacji przez Rzeczniczkę Praw Obywatelskich sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary za udział w proteście ostatniego pokolenia. Wcześniej sąd wydał wobec Niemczyka i innych protestujących wyrok nakazowy w postaci prac społecznie użytecznych. Niemczyk się od tego nie odwołał, ale odmówił wykonania pracy. Dlatego karę zamieniono na 15 dni więzienia. Piotr Niemczyk był za kratami do wtorku.
3: Są sygnały z kręgów rządowych, że będą zmieniać ten artykuł 500 kodeksu postępowania karnego, który pozwala na takie skazanie kogoś bez konstytucyjnego prawa do obrony. Ja będę tego pilnował. Znaczy, jeżeli rząd się nie będzie wywiązywał z tych obietnic, to ja będę, że tak powiem, eskalował moje własne protesty.
1: Według RPO sąd, wydając w tej sprawie wyrok nakazowy, naruszył prawo, bo w tym przypadku istniały wątpliwości dotyczące materiału dowodowego. Ceny paliw mocno w górę, a sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz gorsza. Dziś jemeńscy rebelianci Houthi zajęli wyspę Perim, położoną w cieśninie Bab el-Mandab. Wcześniej ci sojusznicy Iranu zajęli również portowe miasto Dubab, cytowani przez AFP rebelianci. Zapowiedzieli, że będą kontynuować ataki.
4: Będziemy nadal stosować zasadę blokada za blokadę, uderzać na posiłki saudyjskiego wroga oraz odpowiadać eskalacją na eskalację, dopóki agresja nie ustanie, a blokada nałożona na nas nie zostanie zniesiona.
1: Cieśniną Bab el-Mandab przepływały do tej pory kontenerowce z blisko 3 milionami baryłek ropy naftowej dziennie. Zdjęcia satelitarne sugerują, że rebelianci mogli uderzyć także w rurociąg wschód-zachód, przez który transportowano ropę do portów nad Morzem Czerwonym, a stamtąd m.in. do Europy. Nie dostrzegliśmy zagrożenia na czas i zawsze będę nosić w sobie głęboki żal z tego powodu, powiedziała była sekretarz stanu USA Condoleezza Rice podczas ceremonii obchodów 25. rocznicy zamachów na World Trade Center i Pentagon. Oceniła, że cudem jest fakt, że od 2001 roku nie doszło w Ameryce do podobnego zamachu. 11 września 2001 roku właśnie 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W tym brutalnym, bezprecedensowym ataku zginęło prawie 3000 ludzi. Po tym zamachu NATO po raz pierwszy uruchomiło artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania, jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, mówi Iwona Bolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii.
5: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Morfologia, badanie ogólne moczu, to są takie badania, które dorośli wykonują co jakiś czas i one są rzeczywiście im zalecane. Czy u dzieci też tak jest? Znaczy u dzieci nie ma jakichś takich wskazań, żeby robić co jakiś czas badanie moczu czy morfologię krwi. Ważna jest obserwacja rozwoju, tak? Jeżeli on jest zaburzony, czyli za mało waży, czy zbyt wolno rośnie, albo jakieś inne objawy, które mogą sugerować coś niepokojącego, to wtedy oczywiście szukamy przyczyny.
1: Z ordynatorką rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Przedstawiciele Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy spotkali się w Podlaskiem z białoruską mniejszością i przedstawicielami białoruskiej diaspory. Efektem spotkań ma być raport o tym, jak polska mniejszość może pomóc w przyszłości w demokratyzacji Białorusi. Jakub Medek.
6: Podlaskiem od wieków żyją Białorusini, od kilku lat sam Białystok zaś stał się domem dla tysięcy osób uciekających przed reżimem Łukaszenki. Jedni są obecnie wsparciem dla drugich, zauważa przewodnicząca komisji posłanka Agnieszka Pomaska.
7: Pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób.
6: Radny wojewódzki Igor Łukaszuk podkreśla, że białoruska mniejszość od wieków współtworzy polską kulturę. Przypomina zmarłego niedawno pisarza Ignacego Karpowicza czy malarza Leona Tarasewicza. Jednak równocześnie jesteśmy częścią kultury białoruskiej, zaznacza.
8: I nie do przecenienia jest wkład społeczności mniejszości białoruskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat w utrzymanie i kultury, i języka białoruskiego, i tych wartości demokratycznych, ale też białoruskiej pamięci historycznej.
6: Raport ma być gotowy w przyszłym roku. Poza częścią informacyjną będzie też zawierał rekomendacje dla instytucji publicznych, jak najskuteczniej wspierać Białorusinów. Jakub Medek, TOK FM.
1: Jutro w całym kraju możliwe są słabe przelotne opady deszczu, ale będą też rozpogodzenia. Maksymalnie od 11 stopni do 13 na przeważającym obszarze kraju. Na południowym wschodzie od 17 do 20, a na zachodzie 21 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Jest już z nami poseł Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak pan słuchał Władysława Frasyniuka i historii Piotra Niemczyka, to co pan czuł?
10: To myślę, że mamy w Polsce parę problemów w naszym systemie prawnym i to one dotyczą i wyroków nakazowych, ale też z zupełnie innej beczki, bo to nie ta sprawa, ale to też wstydliwa, to znaczy kwestia tymczasowego aresztowania. To nie są rzeczy, z których możemy być w polskim państwie dumni. I myślę, że taka historia, w której ktoś stoi koło demonstracji z transparentem, a następnie zostaje w...
9: dopisany do grupy skazanych.
10: No to nie świadczy to dobrze o praworządności.
9: No tak, ale nie chyba...
10: Nie świadczy to dobrze o tym, jak działa nasze
9: państwo.
10: Prezydent.
9: I trochę to rozumiem, bo to Niemczyk nie jest z grupy pana prezydenta, ale nie słyszałem o gwałtownej inicjatywie ułaskawienia. Nie wścieka się Rzecznik Praw Obywatelskich, nie wścieka się minister Żurek walczący o praworządność. Mogliby zastosować apelację, mogliby odstąpić od albo zarządzić przerwę w wykonaniu kary i tak dalej. Jakaś taka, mam wrażenie, nastąpiła w elicie politycznej, po tej stronie demokratycznej nawet, jakaś taka obojętność. No siedzi, to siedzi. Poprzednio siedział Paweł Kasprzak też. No siedział, to siedział.
10: Ja mam w ogóle poczucie, że coś się chyba bardzo mocno zmieniło, jeżeli chodzi o podejście części polityków w Polsce do takich pojęć jak praworządność i państwo prawa. I to jest smutna obserwacja, no bo przecież widzieliśmy to ostatnio w Sejmie. Tyle lat, żeśmy na ulicach mówili, mówię my, bo byliśmy w tych, na tych ulicach wspólnie, że politycy nie powinni przychodzić z ław rządowych i z ław parlamentarnych do Trybunału Konstytucyjnego. Tyle lat mówiliśmy, że są zasady, których nie należy łamać, bo jeśli się te zasady łamie, no to po prostu...
9: Nie ma zasad.
10: Nie ma zasad, tak? To jak profesor Łętowska mówiła o tym, że po to są te zasady, że jak się Odyseusz przywiązuje do tego masztu, żeby przepłynąć i żeby nie dać się skusić, tak? To musi być te więzy muszą być silne i muszą trzymać, i jak one będą pod znakiem zapytania i tylko wtedy, jak się opłacają politycznie, no to znaczy, że tych więzów nie ma i że już przed niczym nie chronią. Wydawało mi się, że przy wielu różnicach, które dzieliły ludzi, którzy wychodzili wtedy na ulicę w tej sprawie, że to, co ich łączyło, to przekonanie, że są te podstawowe zasady, których trzeba się trzymać. I nagle premier, człowieka, którego określa swoją prawą ręką, który jest kluczowym członkiem Rady Ministrów wstawia z dnia na dzień do Trybunału i wszyscy uważają, że to jest okej?
9: Okay? Może to jest ostatnia deska ratunku.
10: No to...
9: Żeby jeszcze z tym Trybunałem coś zrobić, zanim Konfederacja będzie rządziła.
10: Uważam, że to jest raczej chwytanie się przez tonącego brzytwy. I to w brzydki sposób, bo to jest też obraźliwe moim zdaniem wobec bardzo wielu uczciwych i zaangażowanych prawników w Polsce, którzy wierzą w państwo prawa i wierzą w niezależność sądów i trybunałów od partyjnej polityki, bo kiedy premier mówi, że nikt inny sobie nie poradzi, to co on mówi? Że ci wszyscy niezależni od partii politycznych prawnicy są jacyś gorsi, ponieważ jedyną osobą, która sobie poradzi, jest jego prawa ręka z doświadczeniem w zasiadaniu w rządzie? No nie, ja z takim sposobem myślenia się nie zgadzam. Chodzi mi o to, dlaczego o tym mówię, bo mam poczucie, że te rzeczy jakoś się ze sobą rymują. Że nagle się okazało, że dla części polityków obozu władzy te wartości i te zasady były istotne wtedy, kiedy pisowcy byli u władzy. I jak rozumiem, magicznie znowu za chwilę będą ważne wtedy, jak pisowcy do władzy z Konfederacją wrócą. Ale problem polega na tym, że ludzie wyszli wtedy na ulicę nie z miłości do tego czy innego polityka, tylko dlatego, że mieli poczucie, że zasady zostały złamane.
9: Warto przypomnieć, że wychodzili na ulicę i nie wpuszczali polityków na trybunę.
10: Tak było. Tak było i to też nie był przypadek, bo ludzie pamiętali, kto tę awanturę w Trybunale Konstytucyjnym zaczął. Przypominam, że zaczął ją pan poseł z Platformy Obywatelskiej.
9: Pan Kropiwnicki.
10: Tak jest. Swoimi działaniami jeszcze w poprzednim Sejmie. No więc myślę, że dlaczego o tym mówię, bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy realnej zmiany, tak, to musimy oczekiwać tego, że to nie będą puste słowa.
9: No dobra,
10: tak?
9: A co pan może dziś zrobić w tej sprawie? Tak się zastanawiam. No tutaj, może pan zgłosić interpelację do ministra Żurka na przykład?
10: Realne narzędzie ma minister Żurek, po prostu. To znaczy, ja tu nie ma co się mylić o
9: Niemczyk głoduje,
10: tak?
9: Niemczyk głoduje, jest w bardzo złym stanie zdrowia. Nie chcę czarnowictwa tutaj jakiegoś uprawiać i szantażu moralnego, ale
10: szantaż moralny, nawet czy szantażem moralnym, no jak rozumiem, problem jest taki, że mamy do czynienia z sytuacją, w której facet stoi obok demonstracji i zostaje skazany nie za to, co zrobił, tylko za to, że znalazł się
9: pisany
10: na liście.
9: A minister sprawiedliwości spokojnie na to patrzy, prawda? I rzecznik praw obywatelskich, i premier, który miał odbudować. A co pan może w tej sprawie zrobić?
10: Mogę... niestety dokładnie tyle, co pan, panie redaktorze. Łapać. Znaczy mogę zwrócić się tak samo jak i pan do ministra Żurka z zadziwieniem, dlaczego ministerstwo nie reaguje.
9: A w sprawie ceny benzyny?
10: No tutaj...
9: I teraz tak, zarysujmy sytuację, zmieniamy temat, mhm. Tak? Ropa powyżej $100, może 105, może już w tej chwili więcej, nie widzę notowań, tak? Houthi przejmują kontrolę nad morzem i blokują transport ropy przez kanał Suezki, prawdopodobnie teraz dość efektywnie. No nie znamy jeszcze reakcji amerykańskiej, saudyjskiej, ale to pewnie będzie efektywne. Na stacjach benzynowych już mamy rekordy i można oczekiwać, że będą bite każdego kolejnego dnia w najbliższym czasie. No i co z tym można teraz zrobić?
10: No potrzebujemy na już programu osłonowego, jeżeli chodzi o koszty życia.
9: Ale znowu by pan dorzucił pieniądze do ceny benzyny?
10: Nie mówię tutaj tylko o kwestii stacji benzynowych, bo pamiętajmy, jak działa ten mechanizm. Jeżeli benzyna przebija 10 zł, jeżeli idą w górę koszty innych nośników energii, a widać, że to dotyczy także innych nośników energii, to przecież przekłada się na koszty produkcji w przemyśle, ale to przekłada się też na koszty żywności i transportu przede wszystkim, które podbijają koszty żywności. Więc to, co nam grozi realnie, to grozi nam taka spirala, która pchnie w górę znowu koszty życia, ceny życia. Ceny, które płacimy idąc do sklepu, do marketu.
9: No
10: tak?
9: Dobrze.
10: I ja uważam, że...
9: Ale CPN kolejny już nie wchodzi w grę, jak rozumiem, bo budżet nie ma tej przestrzeni. Czy pana zdaniem rozwiązanie rozwiązaniem mogło być obniżenie VAT-u na transport, żeby to przenoszenie się osłabić?
10: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać, ale też w ogóle wydaje mi się, że potrzebujemy pewnego bardziej automatycznego mechanizmu. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności, tak? Które w takim momencie dają ludziom te kilkadziesiąt litrów
9: pogwarantowanych żywności cenach, i tak VAT już jest bardzo obniżony, prawda?
10: Okej, tylko no, mamy tutaj pewną przestrzeń, pewien ruch, tak?
9: VAT na transporcie jest
10: tak, taki... mamy tutaj ruch, jeżeli chodzi o tych kilka newralgicznych miejsc. I uważam, że ten ruch po prostu powinien być wykonywany automatycznie. Ale automatycznie czy nie? No on, to się nie dzieje. To znaczy ja widzę jakieś takie dziwne zadowolenie w wypowiedziach kilku polityków z ekipy obecnie rządzącej. I to brzmi mniej więcej tak. No nie wprowadziliśmy osłon, jeżeli chodzi o benzynę, bo prezydent zawetował podatek od nadzwyczajnych zysków. No i problem z głowy. To już się nie musimy tym przejmować. Powiemy, że to przez to weto i możemy iść do domu. No tylko to tak nie działa, tak? To znaczy jak za miesiąc, za półtora ludzie będą czuć w kieszeniach, tak? Koszty tego, że nic nie zostało zrobione, to naprawdę będzie ich mało obchodziło, czy to po raz 58 pan prezydent się obudził i postanowił, że musi coś zawetować i dla odmiany znowu zawetował głupio, czy że rząd nie przyszedł z nową propozycją. To, co będzie ich interesowało, to będzie ich interesowało to, że po prostu płacą 100 zł więcej w sklepie i że nie wiedzą, że za miesiąc nie płacą 200.
9: Albo już nie mogą zapłacić. Ci, co mogą zapłacić więcej 100, to pal 6.
10: Wie pan, też z kosztami życia, no to jest wiele przestrzeni, w których te koszty życia ludzi doginają i to są takie miejsca, tutaj mówiliśmy o tych centralnych, no ale są też lokalne, tak? To znaczy, no jak spojrzymy sobie na duże miasta, ja to przecież widać, że bardzo dużą część kosztów życia stanowi koszt wynajęcia dachu nad głową, zapłacenia za dach nad głową, tak? Są proste rozwiązania, z których można skorzystać. Aleksandra Owsa, nasza kandydatka Razem w Krakowie, proponuje takie rozwiązanie, żeby miasto zapewniało bezpłatne pośrednictwo, jeżeli chodzi o wynajmowanie mieszkań. Tak, żeby ludzie nie płacili, jak za zboże, 1000, 2, 3 tysiące złotych pośrednikom, którzy po prostu ich kasują. Żeby nie było pośredników, którzy biorą pieniądze od jednej i od drugiej strony i ostatecznie 1000 złotych po prostu trafiają do ich kieszeni. Tylko żeby zapewnić to jako bezpłatną miejską usługę. Dobre rozwiązanie, miasto może to zrobić, tylko że musi chcieć, tak? Ja bym chciał, żebyśmy w tych najbliższych tygodniach naprawdę porozmawiali na poważnie w polskiej polityce o tym, co możemy zrobić, żeby obniżyć ludziom koszty życia, żeby efekt tego uderzenia w koszty życia, które jest wynikiem, żeby była jasność, niezależnych od tego czy innego rządu okoliczności, żeby ten efekt zmniejszyć, bo po prostu to moim zdaniem jest zasadnicza odpowiedzialność polityków, a nie zajmowanie się tym, żeby wychodzić tylko i mówić, to ty jesteś winien. Nie, to ty jesteś winien, bo na końcu ludzi interesuje, czy problem jest rozwiązany, a nie to, kto 50 razy albo 51 razy powiedział, że to ci drudzy są winni.
9: A propos drudzy są winni, News Republiki, Tusk ściąga dodatkowe oddziały policji, żeby przejąć Trybunał Konstytucyjny. Prawda, nieprawda?
10: Poczekałbym na inne źródła tych informacji, mówiąc oględnie. Trochę, żeśmy już a propos tego Trybunału chwilę temu rozmawiali, no jesteśmy w miejscu, w którym mamy zgniłą instytucję, która straciła autorytet. I to jest sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy. Znaczy, Trybunał Konstytucyjny, bardzo ważna instytucja w polskiej konstytucji, dziś jest w takim miejscu, w którym, no, mówiąc otwartym tekstem, albo jedna strona, albo druga strona nie będzie go uznawała.
9: Tak czy inaczej nie będzie to Trybunał Konstytucyjny.
10: Więc albo zdecydujemy się na to, żeby zacząć z tym Trybunałem od nowa w taki sposób, żeby przywrócić mu autorytet, a to oznacza na przykład nie wysyłanie tam polityków, no albo jak nie umiemy tego zrobić, jak polska klasa polityczna nie potrafi żyć z Trybunałem Konstytucyjnym, który jest nie jest partyjnej nominacji, no to może po prostu pogódźmy się z tym faktem i przestańmy sami przed sobą udawać i nie wiem, przejdźmy na rozproszoną kontrolę konstytucyjności. Są i kraje, które przecież działają według takiej zasady.
9: I nieźle działają.
10: Bywa różnie, to też nie jest idealny model, nie ma idealnych rozwiązań, no ale jak mamy polityków, którzy nie umieją uszanować konstytucyjnej niezależności Trybunału, no to po co się oszukiwać, że jest inaczej?
9: Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, bardzo dziękuję.
10: Dziękuję.
9: Zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemielski i Konstanty Gabryt są z nami. Witam was gorąco.
11: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Dawno nie widziani w tak reprezentacyjnym składzie.
11: Też mi taka myśl przebiegła właśnie przez głowę.
9: O, biegają.
11: Też, biegają.
9: Biegają.
11: Czasami szaleńczo.
9: To mnie niepokoi trochę. Pierwszy zastępca. Ale dobra. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od sprawy Piotra Niemczyka. Bo ona mi się wydaje absolutnie fundamentalna. O ile można się spierać o sprawę pana Berka, czy takie przekroczenie reguł przy powoływaniu sędziego, ale nie przepisów jednak, może być uzasadnione, usprawiedliwione, czy nie. O tyle tutaj trudno mi jest znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla milczenia i bierności ministra sprawiedliwości, rzecznika praw obywatelskich, premiera, no i mógłbym tak dalej jechać. Wobec aresztowania bardzo zasłużonego więźnia politycznego PRL-owskiego, zasłużonego też w budowaniu III RP, bardzo, prawda, to budowanie nowych służb z jego udziałem, to jest ogromne osiągnięcie, jak mi się wydaje. W dodatku ciężko schorowanego inwalidy, zamknięcie go za coś, czego nie zrobił w trybie
12: nakazowym. Chyba to, co mówisz ostatnio, jest tutaj najważniejsze, bo nie wydaje mi się, z całym szacunkiem dla was wszystkich opozycjonistów, to nie jest chyba tak, że jak za to, że się było w opozycji, to już się nigdy w życiu, nawet jak się zrobi.
9: Ale to jest symboliczne,
12: złego.
9: Dlatego to podkreślam, że to jest symboliczne, prawda? Od kicia do kicia.
13: No tak, ale Agnieszka ma oczywiście rację, że żadne zasługi nie zwalniają przed praworządnym wyrokiem. Ten nie jest praworządny. Niezależnie od tego, kogo by to dotyczyło, czy byłby to Piotr Niemczyk, czy Jan Kowalski, za to się nie powinno iść siedzieć. Różnica polega na tym, że gdyby to był Jan Kowalski, byśmy o tym nie rozmawiali tutaj, byśmy o tym w ogóle nie wiedzieli, tak?
9: Być może są tysiące takich spraw.
13: Otóż to. Więc tutaj jest podwójna informacja. Z jednej strony mnie właściwie cieszy, że niesprawiedliwość III RP tak samo dotyka osoby zasłużone, jak i osoby nie zna.
9: Poprzednio Pawła Kasprzaka, ta sama niesprawiedliwość.
13: Tak,
9: podobna niesprawiedliwość.
13: Tak, natomiast martwi mnie to, że rozmawiamy o tej niesprawiedliwości wtedy, kiedy mowa o kimś znanym, zasłużonym, a nie rozmawialibyśmy, gdyby to był Jan Kowalski. I zresztą takich Janów Kowalskich, którzy siedzą w podobny sposób, pewnie
9: często rozmawiamy, mówiąc o tymczasowym aresztowaniu i aresztach karnych w Polsce, które się rozpleniły w jakimś niebywałym stopniu. Jesteśmy chyba liderem, może na drugim miejscu w Europie. Trochę bronię nas, że rozmawiamy jednak.
12: Wydaje mi się też ważne to, o czym dzisiaj wspominałeś, że takie kwestia jakby zachowania policji i tego, jak się system uczy w jakichś takich nowych sytuacjach. No bo z jednej strony rozmawiamy dzisiaj o Piotrze Niemczyku, który jest w więzieniu, a z drugiej strony oglądamy zdjęcia pana Macierewicza, który z miesięcznicy smoleńskiej.
9: Szalejącego z pistoletem do paintballa.
12: Taką pistoletem atrapą, no ale tego nikt nie może wiedzieć i nie widzimy tam żadnej reakcji i słyszymy, wspomniałeś dzisiaj wypowiedź Adama Bodnara o tym, że policja nie wie, jak się zachować, no bo przecież jest immunitet i wracają nam zdjęcia.
9: Dwa lata po Braunie w Sejmie.
12: Wracają tak. Zdjęcia właśnie z Brauna w Sejmie, czy Brauna w Oleśnicy, w szpitalu. I to jest jakby takie pewnie niepokojące. I oczywiście, bo racją jest, że rozmawiamy o tych sytuacjach, które znamy, więc łatwiej się do nich odnieść, ale to jest o tyle niepokojące, że to podważa zaufanie do państwa. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma nic gorszego w trudnych takich czasach wielokryzysowych i tak dalej, niż nie ma nic gorszego niż właśnie podważanie zaufania do państwa czy do służb.
9: No jest nawet Władysław Frasyniuk proponował taki program, żebyśmy zrobili, czy tu jest państwo. To namawiam Maćka, żebyśmy to zrobili rzeczywiście, bo mi się wydaje, że jest problem. Jak ci się wydaje, Roman?
11: No, ja od zawsze powtarzam, że państwo jest, okazuje się słabe wobec takich ludzi jak Grzegorz Braun, czy Antoni Macierewicz, czy inni polityczni zadymiarze chowający się za immunitetem poselskim, chociaż przepisy prawa mówią jasno, jeśli ten immunitet nie obowiązuje.
9: Na gorącym uczynku.
11: Kiedy na gorącym uczynku, to popełniasz, łamiesz prawo. No, tak jak Braun i inni.
9: Tak, Święczkowski.
11: Tak, tak, ale dokładnie. Więc i tutaj państwo jest słabe. Natomiast co do sprawy Piotra Niemczyka, oczywiście dla mnie ona jest... bardzo smutna. Jestem tu całym sercem po stronie Piotrka Niemczyka, ale no, Piotrek Niemczyk jednak świadomie złamał prawo i odmówił wykonania tego, co orzekł sąd, czyli prac społecznych miesięcznych. To samo zrobił zresztą
9: Paweł. A gdyby ciebie skazali za coś, czego nie zrobiłeś, gdyby cię dopisali do grupy, każdego z nas mogą dopisać do jakiejś grupy w tym kapturowym sądzie, to byś wykonał ten wyrok, czy nie?
12: Ale to była jego decyzja.
11: To byłaby... To jest różnica. Tutaj wspomniałeś wcześniej o Pawle Kasprzaku. Jednak sytuacja z Pawłem Kasprzakiem była inna. Paweł Kasprzak powiedział tak, łamałem to prawo, to była moja osobista decyzja, nie poddam się temu orzeczeniu sądowemu i ze pełną świadomością pójdę do więzienia chyba się idzie, to już teraz nie... do ośrodka odosobnienia, tak to nazwijmy, jak mówią niektórzy.
9: To się nazywa areszt. 14 dni aresztu.
11: Aresztu, tak.
9: No nie wiem, czy w więzieniu.
11: Więc zrobi to z pełną świadomością. Z Piotrkiem Niemczykiem rzeczywiście jest ta wątpliwość, czy on chociaż brał udział oczywiście w tych protestach, przecież ostatniego pokolenia, tego
9: oczywiście
11: nie ukrywa. Brał. No i to jest problem. No,
9: ale skazali go za blokowanie ruchu, a stał na chodniku. No.
11: Okej, nie wiem, jak się broni też Piotrek Niemczyk.
9: W ogóle się nie broni, bo nie wiedział, jak większość skazanych nie wiedział w ogóle o sprawie.
11: No bo to jest,
9: bo to jest ten sąd kapturowy.
11: Tak. Nakazowy, tak. No tutaj mamy problem też... zdarza się, że są też wyroki zapadające, bo nie można, nie dociera korespondencja na przykład czasami, bo zmienia się miejsce.
9: On rzadko wychodzi z domu, mieszka na piętrze, a porusza się na wózku, więc to tak jest.
11: I z tym mam problem oczywiście, no ale ten wyrok zapadł. Ja nie znam się na prawie tak dobrze, czy tam jest, można się było odwołać, czy nie odwołać i tak dalej. Nie znam, no pewnie się można, no mamy dwuinstancyjność zawsze. Nie wiem dokładnie, jaka ta procedura tutaj wygląda, czy tam minęły terminy już też odwoławcze.
9: On postanowił się nie odwoływać.
11: A, nie odwoływać się, to przepraszam, bo to jakoś... Czyli świadomie postanowił się nie odwoływać, no czyli jednak uznał to, ten wyrok sądowy. I z tym mam problem, jestem całym sercem po stronie Piotrka Niemczyka, bo wszyscy go tutaj, jak sądzę, znamy. Bardzo zasłużony
9: postanowił
11: człowiek.
9: Postanowił się nie odwoływać właśnie dlatego, żeby rozpocząć poważną dyskusję o legalnym bezprawiu w Polsce, prawda? I mi się wydaje, że to jest ten moment, kiedy naprawdę możemy, czy powinniśmy nawet, mamy obowiązek się tym zająć.
11: Tutaj pełna zgoda, dlatego że my przecież opisujemy te sytuacje nieraz tego typu, podobnego, nie? To dotyczy bardzo wielu, no one nie są bardzo dolegliwe, to chodzi o symbolikę tego wykonania, nie? Dlatego że przecież to dotyczy bardzo często chociażby protestów właśnie z takich obywatelskich.
9: 14 dni i nocy w towarzystwie, które przebywa w areszcie, to jest dolegliwe. To jest dolegliwe. Jeden taki dzień jest dolegliwy. Nie ma tego. Ja rozumiem, że ksiądz za pedofilię dostaje 14 lat. To jest co innego, prawda? To nie 14 dni, to nie 14 lat, ale jednak.
12: No, ale tą pierwszą decyzją były też prace społeczne, więc to jest... Piotr Niemczyk podjął świadomą decyzję, że nie wykona tych prac i wiedząc, że konsekwencją jest ten areszt. To jest ważne na pewno, że o tym mówimy. To jest ważne też w kontekście tego, że mówimy o sytuacji protestów, takich protestów uciążliwych, zatrzymanie ruchu na ulicy, ale protestów jednak po prostu pokojowych, dotyczących tych super ważnej, grupy kierowców. Super ważnej sprawy.
11: Ale z pełną świadomością te protesty jednak odbywały się, ponieważ one łamały prawo. No,
9: ja mam przepisy. Takie wrażenie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Kiedy pierwszy raz Wisłostradę zablokowało ostatnie pokolenie, premier Tusk wystąpił i powiedział, że z całą surowością prawa. I być może to jest powód, dla którego minister sprawiedliwości, nie wiem jak rzecznik praw obywatelskich, rzeczniczka praw obywatelskich, że oni w tej sprawie milczą. Że jednak czują się związani tym oświadczeniem no, premiera.
11: Myślę, że to jest nadinterpretacja. Nie sądzę, że o to chodzi, bo z drugiej strony dlaczego właściwie minister sprawiedliwości, prawda, czy miałby występować w obrończyka, który się poddał tej karze? No niż nie odwołując się i tak dalej. Chociaż jest to...
9: Kostek odpowiedz.
13: Dlaczego w ogóle minister sprawiedliwości ma się w tej sprawie wypowiadać?
9: Bo może...
13: Mamy niezawisłe sądy.
9: Może wnieść apelację.
13: Dobrze, ale wyrok albo jest sprawiedliwy i w związku z tym to, co z Piotrka spotkało, jest sprawiedliwe, słuszne i zasadne, albo jest niesprawiedliwe, niezależnie od tego, co na ten temat może powiedzieć minister sprawiedliwości. Ja mam wrażenie, że Piotrkowi udało się tutaj doprowadzić do pokazania sytuacji, w której u podstaw leży niesprawiedliwy wyrok, krzywdzący podstawowe poczucie sprawiedliwości. I on pewnie dlatego nie chciał się odwoływać, żebyśmy sobie uświadomili, że to współfirmujemy. To byłoby dokładnie tak samo, gdyby to była manifestacja z przeciwnego obozu politycznego. Nie jestem fanem ostatniego pokolenia i nie jestem fanem blokowania Wisłostrady, ale jeszcze mniej jestem fanem sytuacji, w której państwo może zamknąć kogoś w więzieniu za jego plecami, za wyrażenie opinii. To nie jest spryskiwanie ludzi w Sejmie gaśnicą. To nie jest demolowanie sali wykładowej. To jest
11: wyrażenie... Nie, to nie jest fizyczny atak na lekarkę w szpitalu na przykład.
13: Za to się idzie siedzieć. Za gaśnicę nie.
9: Wracamy do spotkania komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Konstanty Gober, współpracownik kultury liberalnej i Roman Imielski, gazeta wyborcza, są z nami. Dziękuję ponownie. I kiedy państwo słuchaliście informacji, to my dostaliśmy jedną dodatkową informację od pana profesora Wyrzykowskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mianowicie informację o tym, że w związku z tym, że okoliczności sprawy i winy obwinionego budziły istotne wątpliwości, sąd nie miał podstaw do wydania wyroku w trybie nakazowym. Chodzi o sprawę Piotra Niemczyka. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram skierowała kasację do Sądu Najwyższego, w której wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i uniewinnienie ukaranego.
13: Bardzo to jest... Kiedy rozprawa?
9: No, w Sądzie Najwyższym do jakieś 4 lata chyba.
13: No więc właśnie.
11: Symboliczne tylko działanie, ale dobrze, że ze strony RPO nastąpiło.
9: Niekoniecznie symboliczne, bo można zarządzić też przerwę w wykonaniu kary na przykład, prawda? Tutaj teraz już minister Żurek ma i jego aparat ma co robić. Także ta informacja się państwu należała, bo może niesłusznie dopisywaliśmy panią rzecznik do grupy obojętnych.
11: Nie dopisywałeś, chciałbym być precyzyjny.
13: No i dlatego mówimy, dopisywaliśmy.
12: Dlatego teraz musiałbym dodać nową informację.
9: Czy ja mam o sobie mówić w liczbie pojedynczej teraz?
13: Od czasu do czasu, przyzwyczajmy.
9: Ale to w jakichś prywatnych relacjach chyba raczej. No dobra, porozmawiajmy o tym, co się dzieje i będzie działo z paliwami i co z tym zrobić. Huti, jak się wydaje, będą teraz mieli kontrolę nad transportem na Morzu Czerwonym. To znów utrudni transport ropy i gazu do Europy i na wiele innych rynków, na przykład do Chin. W najlepszym razie bardzo wydłuży, a w gorszym razie w ogóle może zatrzymać. W każdym razie jakiś czas W każdym razie jakiś czas tych paliw będzie jeszcze mniej na rynku, to jest jedna pewna wiadomość.
11: Ale należałoby się chyba wyjaśnienie krótkie naszym słuchaczkom i słuchaczom, o co chodzi, bo Houthi, rebelianci w Jemenie, od dawna walczący z rządem, uznający się dzisiaj za legalny rząd Jemenu, ale nikt ich nie chce uznać, wspierani przez Iran, właśnie zajęli kluczowy port, który leży Mokę nad...
9: O tym w informacjach...
11: Było, okej, dobrze, tak. Ale tak może nie wszyscy słuchali informacje, to tylko ten.
9: No, ale teraz dla nas pytanie jest...
11: Przy wyjściu z Morza Czerwonego na Ocean Indyjski.
9: No, dla nas pytanie główne nie polega na tym, co zrobić z Houthi, to niech się Donald Trump męczy.
11: Tylko z 10 złotymi za benzynę.
9: Tylko co rząd powinien zrobić, żebyśmy nie mieli załamania konsumpcji w Polsce na skutek cen paliw, no nie tylko benzyny przecież, prawda, bo to się przekłada na ceny prądu i tak dalej. Które i tak są bardzo wysokie, czekają nas podwyżki, dzisiaj chyba gazeta też zapowiada te podwyżki, o ile pamiętam. Pytanie jest takie, czy nowy CPN wydaje się mało prawdopodobny ze względu na sytuację budżetu?
12: Wydaje mi się, że jak w przyszłym roku będą wybory i będzie trwała kampania, to możemy się zdziwić. Znaczy może być, no bo może być też taka sytuacja, że rząd jednak za wszelką cenę chcąc, nie wiem, wygrać albo podnieść swoje notowania, nie wiem jakie one będą, może się nawet decydować na takie kroki jak to, żeby ze stratą dla budżetu, ale zdecydować się na przykład na jakieś takie wsparcie finansowe, nie wiem, kierowców, którzy tam będą kupować paliwo na stacjach benzynowych. Jacek, wyłącz.
9: Przepraszam bardzo. Właśnie nie chcę wyłączać, bo słuchacze piszą różne rzeczy, to jest ten przypadek, ale akurat tego nie będę cytował.
12: I więc tutaj, jeżeli chodzi, czy CPN wróci, czy nie wróci, ja bym się nie zdziwiła, gdyby w trakcie, przed wyborami w przyszłym roku, w jakiejś formie CPN wrócił. Pytanie oczywiście, bo o tym też... Te ceny paliwa są tym.
9: Ale wiesz co, problem trochę polega na tym, że jak on wróci za tam, nie wiem, pół roku, tak, przed wyborami, to już straty w gospodarce zostaną poniesione, prawda? Bo przez transport to się przeniesie na całą gospodarkę po prostu. I pytanie jest takie, czy ja jestem wielkim przeciwnikiem powrotu do CPN-u, myślę, że to jest przepalanie pieniędzy, ale nie jestem przeciwnikiem obniżenia VAT-u na transport. Bo to rzeczywiście jest ślepy miecz po prostu. I czy wam się wydaje, że rząd może się teraz na to zdecydować, dającej się przewidzieć w przyszłości 2-3 tygodni, czy nie?
11: Roman. Moim zdaniem w najbliższym czasie nie. Będzie też monitorował sytuację społeczną, że tak powiem. Bo ja wiem, że sam jestem kierowcą oczywiście są dosyć, ja tak miesięcznie nie robię dużo kilometrów, ale to jest niewątpliwie dotkliwy wzrost kosztów paliwa. Dla gospodarki na pewno jest to duże obciążenie, ale z rozmów też z politykami obozu rządzącego, oni raczej nie są skłonni do tego typu działań teraz. Pamiętajmy, że mamy trudną sytuację budżetową. Mamy największy deficyt z państw Unii Europejskiej w tym roku. Dziura budżetowa jest bardzo duża.
9: 7%, tak?
11: No właśnie, więc trwa konstruowanie budżetu na przyszły rok. No, jeszcze ostatecznej wersji oczywiście nie mamy. I ja na razie bym się nie spodziewał. Oczywiście
9: też... Ale tu można też powiedzieć rzecz taką, że jak ceny paliw będą rosły, bo one będą organicznie rosły, to dochody z VAT-u z paliw, te stałe procentowe dochody, też będą dynamicznie rosły. Teraz jeżeli się obniży tą stopę, to one mogą co do nominału się nie zmniejszyć istotnie, natomiast przynieść dużą ulgę. Kostek?
13: No bo ja trochę chciałbym zwrócić uwagę na możliwe inne konsekwencje zajęcia portu Moka niż ceny paliw w Polsce. Bo to jest taki przypadek testowy. Po pierwsze, wiemy, że Saudyjczycy poprosili Amerykanów o ataki na Houthich. Trump odmówił.
9: Bo nie ma z czego strzelać podobno.
13: Być może nie miał z czego strzelać, być może doszedł do wniosku, że nie jest w jego interesie rozszerzanie frontu, zwłaszcza, że na froncie irańskim nie dzieje się za dobrze. Ale to oznacza, że jeżeli ktoś miał wątpliwość w kwestii tego, czy parasol amerykański jest dziurawy, no teraz nie ma tej wątpliwości. On się składa prawie wyłącznie z samych dziur. To jest informacja nie tylko dla Saudyjczyków. Po drugie, Arabia Saudyjska właśnie podpisała z Turcją i z Pakistanem pakt obronny. Mówiono nawet o tym, że to jest muzułmańskie NATO i tak dalej. Sojusznicy Saudów ani nie pisnęli w tej sprawie. Po trzecie...
9: Chociaż Huci przypuścili ataki na Saudów w ostatnich dniach, dość agresywne.
13: Nie, nie tylko inicjując, to. To było prawie 100 rannych w atakach na saudyjskie miasta, ale kilkuset zabitych w walkach w samym Jemenie. Najwyraźniej popierany przez Saudów międzynarodowo uznawany rząd przegrywa tę wojnę, a Saudowie nie mają już się na kim oprzeć. Po trzecie... oprócz polskich kierowców, chyba jednak najbardziej zagrożony.

0: to dociera do nas, no, bo będą
1: rosły ceny paliwa. No ale to jest raczej smok niż motyl, prawda?
0: No, o tym właśnie mówię.
1: Smotyl,
0: ale jest bardzo duży, no bo to będzie może mieć ogromny wpływ na gospodarkę światową. To już widzimy zresztą po tej katastrofalnej decyzji Trumpa o przyłączeniu się do akcji Netanyahu przeciwko Iranowi. Zresztą jest bardzo ciekawy dzisiaj artykuł w New York Times, mówiący o tym, że J.D. Vance zebrał, że tak powiem, opinię od dowódców amerykańskich, poprosił już o takie wystąpienie. One są druzgocące dla tej akcji, w ogóle dla przygotowania tego, bo sam J.D. Vance, co wiemy również z innych doniesień amerykańskiej prasy, był przy generalnie, znaczy nie powiedział tego wprost.
1: Nie był zwolennikiem.
0: Nie był zwolennikiem tego. Nie cieszył się z tej decyzji, prawda? Ale też oczywiście nie przeciwstawił się Trumpowi. Więc ta sytuacja będzie miała na nas ogromny wpływ, bo
1: ale
0: to nie jest tylko
1: też
0: paliwo.
1: Opinia Rubio też, była bardzo.
0: Albo to nie tylko jest przecież ten, bo jeśli Egipt na przykład, straty dla Egiptu mogą być gigantyczne, czyli na przykład możemy sobie wyobrazić niepokoje rozlewające się również w krajach właśnie na przykład arabskich. Znowu na przykład.
1: W Egipcie, no.
0: Na pewno, ja już nie pamiętam, ale na pewno część też na przykład zboża produkowane przez Egipt na pewno szła też przecież przez tą trasą, nie? Która dzisiaj może być zablokowana, nie? Więc no...
1: Oni mają jeszcze Aleksandrię i tak dalej.
0: Ten łańcuch jest bardzo, bardzo ważny i będzie miał skutek dla naszych kieszeni, bo to nie tylko paliwo przecież, nie?
2: Inne polityczne efekty.
0: Oczywiście.
2: Możliwe tego machnięcia skrzydełkiem przez motyla. Jedno to jest to, że może wzrosły szanse Somalilandu, ponieważ jeżeli by podjęto jakąkolwiek próbę interwencji wojskowej, trzeba mieć bazę lokalną. Jedynie Somaliland, uznawany jak dotąd tylko przez Izrael, a jest najlepiej rządzonym i najmniej niedemokratycznym państwem w regionie, jest gotów się tutaj angażować. Ale dużo ważniejsze tak naprawdę może być to, jak na to zareaguje Malezja z Indonezją. Cieśnina Malakka, przepraszam bardzo, z którą Hormuz Babel Mandeb, to jednak jest to stosunkowo mało ważny szlak wodny. Cieśnina Malakka przepływa między Indonezją a Malezją, by te państwa uznały, że dlaczego tylko Iran i Huti mają korzystać z korzystnego położenia geograficznego, my też możemy, no to wtedy ceny nie tylko paliwa, ale i wszystkiego wzrosną w sposób znaczący.
1: I będziemy mieli reindustrializację Europy.
3: Może zaczniemy myśleć o tym, że trzeba tych paliw jednak szybciej odchodzić.
2: Reindustrializacja ruin Europy.
1: Ruin Europy. Dobra, te ruiny skreślam. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Wiśniewska, Roman Imielski i Konstanty Gabert byli z nami.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Dzięki. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Dziękuję wam bardzo. Realizował Adam Rzeziński. Dzięki, Adam.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wołodymyr Zełenski proponuje Rosji rozejm energetyczny. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Należy szukać możliwości rozejmu energetycznego z Rosją, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedział też, że należy poszukiwać możliwości zawarcia rozejmu i zrezygnować ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. Jego zdaniem konieczne jest także odblokowanie ruchu statków handlowych na Morzu Czarnym. Zełenski ocenił też, że wojna z Rosją weszła w nową fazę. Rosjanie otwarcie atakują, jego zdaniem, już nie tylko kompleks rolno-przemysłowy, nie tylko porty, nie tylko infrastrukturę. Infrastrukturę cywilną. Uderzają też w szkoły, uniwersytety, stacje benzynowe, infrastrukturę socjalną, magazyny żywności, elektrociepłownie i obiekty energetyczne, powiedział prezydent Ukrainy. Arabia Saudyjska wstrzymała pracę strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. O sprawie informuje Ministerstwo Energii. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Riadu i Medyny. Zakład zamknięto w ramach środków ostrożności. To po czwartkowych atakach rannych wówczas zostało kilka osób. Światowe agencje przekazały, że na zdjęciach satelitarnych wykonanych m.in. przez NASA widać dym w pobliżu saudyjskiej magistrali. Zrodziło to obawy, że rurociąg mógł stać się celem ataków Huti, choć władze w Riadzie nie potwierdziły tych doniesień. Huti w ostatnich tygodniach prowadzą ostrą ofensywę na Bliskim Wschodzie, zajmując kolejne porty naftowe i wyspy w cieśninie Bab al-Mandab. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Warta ponad 8 milionów złotych akcja z 2017 roku, promująca ówczesne zmiany w sądownictwie. Była premier ma zeznawać jako świadek. Ze szczegółami teraz Marcin Starzec.
2: Historia wzywania byłej premier do prokuratury na przesłuchanie jest dosyć długa, bo Beata Szydło kilkukrotnie nie stawiała się w wyznaczonych terminach, zasłaniając się pełnieniem obowiązków eurodeputowanej, za co zresztą nałożono na nią karę 3000 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie tę karę jednak uchylił, uznając, że europosłankę chroni immunitet. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę, z taką argumentacją się nie zgadza.
3: Sąd rozpoznał zażalenie bez udziału stron,
2: mówiła prokurator Dorota Sokołowska-Mach. Wkrótce prokuratura wyznaczy nowy termin, a nawet terminy przesłuchania, bo śledczy chcą dać byłej premier kilka opcji w kalendarzu do wyboru, biorąc wcześniej słowa Beaty Szydło o dobrowolnym stawiennictwie za dobrą monetę. Marcin Starzec, TOK FM.
1: W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. i Maciej Eś. Grozi im do 10 lat więzienia. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić. Między innymi takie wnioski przedstawili uczestnicy forum Uzdrowiska Podkarpackie w Polańczyku. Obecnie w Polsce jest 48 takich samorządów, a 30 kolejnych gmin ubiega się o taki status. Najpopularniejszym argumentem za jest większa przepustka do promocji i dotacji, której zwykła gmina nie ma. Ale to teoria. Praktyka wygląda inaczej, mówi Grzegorz Nieradka, burmistrz Iwonicza Zdroju, który uzdrowiskiem jest od ponad 440 lat.
4: W tej chwili jesteśmy traktowani jak każda inna gmina, a jednak nasze potrzeby są znacznie większe, a i ograniczenia rozwojowe dużo większe. Na naszym terenie nie mogą powstać duże zakłady pracy.
1: Z jeszcze większymi problemami borykają się gminy, które uzdrowiskami zostały stosunkowo niedawno, mówi prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan Globa.
5: Brakuje nam wciąż jeszcze, może nie we wszystkich już uzdrowiskach, ale tej infrastruktury zewnętrznej, która powoduje to, że kuracjusz, który kończy zabiegi, no ma gdzie wyjść, ma atrakcję.
1: Gminy żądają osobnej puli w budżecie województwa, inaczej status uzdrowiska zostanie tylko na papierze. Ponad 223 miliony euro. To wygrana, jaka padła we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto. To druga najwyższa wygrana w historii tej gry i pierwsza szóstka w tym roku. Poprzednia padła w maju 2025, gdy grający z okolicy Brescia, także w Lombardii, dostał za nią 35,5